Dzień dobry wszystkim i każdemu z osobna, krawiec przy mikrofonie kłania się w pas i pozdrawia was. Postanowiłem dziś trochę wcześniej wejść na antenę, bo jakiś taki jestem senny. Taki kawał był kiedyś popularny. Przychodzi baba do lekarza i mówi: panie doktorze, jestem senna. A ja prost. I tutaj uśmiechną się raczej tylko ci, którzy interesują się wyścigami Formuły 1, a pozostali się pograpią. Co ja powiedziałem? Pograpią? Pograpią, mogą się też i pograpać po głowie. Wcześniej skończę. Wcześniej zacznę. Boże, co ja plotę? Jakiś jestem senny. Po prostu. Może to przez to uzależnienie od energetyków. Jak się nie napije energetyka, to potem mi serce nie tyka. Trochę się obawiam, żeby właśnie nie przestało tykać. Słuchałem dzisiaj Martina i opowiadał o jednym Turku, u którego mieszkali z Dominiką. No i on właśnie pił dziennie 5 Red Bulli. I Martin to postrzegał jako coś strasznego, że od tego mu wątroba siada i w ogóle, i też dużo palił. To tak jak ja, też piję energetyki i palę. No jakoś zdrowy jestem w sumie. Ostatnio nawet się zdrowiej czuję. Minęły mi w ogóle jakieś takie zaczerwienienia. Zniknęły mi zaczerwienienia na gębie. Mam normalną gębę teraz. Może to dzięki tym tabletkom na wątrobę. Zastanawiałem się dzisiaj, dlaczego tak wiele leków jest na receptę dzisiaj. W czym to ma nas chronić? Że co, faktycznie tak jest, że pójdziemy, kupimy sobie lek jakiś i nieprawidłowo go użyjemy, nie przeczytamy ulotki, bo jesteśmy głupi i sobie krzywdę zrobimy? No bez jaj, bez jaj. Taki jest dzisiejszy świat, że przyczyna zwykle jest nie taka oczywista, jakby się wydawało, nie? Może chodzi o to, żebyśmy chodzili do tych lekarzy i dali zarobić służbie zdrowia, bo bez tego to by padła i co by wtedy było, nie? Może dzisiaj właśnie wiele rzeczy robimy tak rytualnie trochę, poprzez rytuał hemoroid. Nie hemoroidy, tylko jeden hemoroid borsuku i chyba zniknął, bo coś go nie czuje. Poszedł sobie. Nie dogadywaliśmy się, nie przejmowałem się nim, to się poczuł taki opuszczony, taki niedoceniony, opuszczony. Nie wykazywałem po prostu nim dużego zainteresowania, nie kupiłem nawet maść na ból dupy, bo staram się nie mieć właśnie bólu dupy za bardzo w życiu, o nic. Może nie mam tego bólu dupy, bo nie wpisuję się w przeróżne rytuały. Ludzie, ja już w ogóle nie obchodzę, a właściwie to obchodzę szerokim łukiem, wszelkie święta, nie święta, całe te. No, nie obchodzę ani urodzin swoich, ani czyichś, ani żadnych imienin. Przypuszczam, że nawet na pogrzeby już nie będę chodził, bo mnie to odrzuca jakoś. Ani na śluby tym bardziej. Dajcie spokój. Apoteoza chamstwa, głupoty, kiczu, złego smaku,

udawania czegoś. A w tym wszystkim jeszcze Katabas stoi i wygłasza jakieś tam wysrywy swoje, zapodaje z karteczki, żeby pieniądze zainkasować. No trochę mnie tak zainteresowała ta sprawa, o której mówił Etam. Fajną audycję nagrał ostatnio, słuchałem sobie z przyjemnością, z zaparciem i opowiadał o tym, że właśnie chciał te jedne święta przeżyć tak po swojemu, na swój etamowy sposób i kupić sobie pizzę świąteczną, na której byłaby tam kapusta, ryba, tak sobie wymyślił, głupkowaty pomysł taki swój etamowy. I to wywołało kontrowersję do tego stopnia, że pokłócił się z Karoliną. Karolina okazało się, że jest, nie wiem właściwie, czy jest tradycjonalistką, czy po prostu takie miała widzimisię swoje, wynikające może z tego, że nie chciała wyjść na jakąś, jakby to powiedzieć, no, nie chciała pokazać, że spędza te święta byle jak, że nie jest taka jak ojciec, nie? Że tak wszystko byle jak. Musi być wystawnie, muszą być te dania, tak jak to się godzi. Może jakaś ambicja tutaj bierze górę też, tak sądzę. No bo ludzie, którzy ćwiczą sztuki walki, to z reguły będą ludzie ambitni właśnie. Dlaczego tak myślę? No bo po co się ćwiczy walki? Żeby się doskonalić, żeby być lepszym, żeby się ćwiczyć, żeby być lepszym od innych, żeby pokonać innych, żeby coś osiągnąć, nie? No, ja chyba nie mam w sobie tego za bardzo. To nas może znowu łączy z Etamem trochę. Nie mam tej takiej ambicji właśnie wielkiej. Na lekcji judo już mówiłem, byłem raz. Na jedną lekcję poszedłem i to było strasznie chujowe, to, że musisz padać na zawołanie, coś ci ktoś krzyczy nad uchem, ty masz to wykonywać. Wykonać! Nie? Jak w wojsku trochę. Rozkazy różne i rytuały. Trzeba się kłaniać. Był taki rytuał, że wszyscy siadali po turecku na ziemi i skłaniali się i tak utrzymywali ten skłon, a potem tak jeden za drugim, tak pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, tak trzeba było jeden za drugim się odkłaniać, nie? Ja tego nie znałem w ogóle i się nie podniosłem, tylko myślałem, że to trzeba tak siedzieć, taki schylony. No ale inni za mną gdzieś tam wiedzieli, że jestem nowy i pociągnęli dalej ten rytuał odkłaniania się takiego. Takie jakieś bezsensowne, nie? Co to jakiś taniec synchroniczny, jakieś pląsanie grupowe, czy co, nie wiem, co chodzi. No i rób pompki, podskakuj, podskakuj. Jakieś rytuały. Niewolnicy rytuałów, to są dzisiejsi ludzie. Rytuały nie tylko świeckie mogą być, to są różne rytuały. One wynikają z przeróżnych rzeczy, z teologii, ale też z etyki, no, z czegoś pokrewnego, ale też z warunków życiowych pewnych. Dotyczą właśnie i ubioru, i higieny, i sposobu życia, polityki, wszystkiego, całego naszego życia dotyczą te rytuały różne, które wykonujemy. I można by je zdefiniować jako po prostu pewne zachowania, pewne sekwencje czynów, jakieś rzeczy, które wykonujemy w celu osiągnięcia jakiegoś skutku i ten skutek nie zawsze jest taki też oczywisty, coś tam podskórnie w tym jest. Albo po prostu wykonujemy coś z przyzwyczajenia, dlatego że inni to robią. To się tak rozprzestrzenia jak wirus, nie? Ile znacie osób, które są zadowolone z tych świąt, które spędzają je w miłej atmosferze? Ja widzę samych ludzi przygnębionych, wkurwionych, zniechęconych, zmęczonych. Jak jeszcze jeździłem na takie wigilijne zloty do rodziny, to wyglądało to zawsze tak samo. Nie było nawet czasu, żeby porozmawiać z kimś, bo kobiety zapierdalały w kuchni, zmęczone, potem takie siadały. Bleh,
no wiecie, przygotować te wszystkie dania, lepić te pierogi.

kontestowanie lekkie, to zaraz mnie wuja przywołał do porządku, żebym tam nie psuł nastroju, tak? No i potem znów było tam li, li, li, li, la, nasza dziecineczko. I babcia tam się wzruszała sama sobą, nie? Ten klimat jest dla mnie czymś okropnym. W tym jest jakiś fałsz, coś strasznego, bo to ani nie jest święto tego Jezusa. Tak jak mówiłem, dzisiaj ludzie obchodzą te Saturnalia. Wszystko tu się zgadza. Ubieranie się w kolorowe stroje, dawanie sobie prezentów. I też ostatnio zapomniałem wspomnieć o tym, że była taka ciekawa zamiana ról, że niewolnik stawał się panem na jeden dzień. I nawet dochodziło do tego, że pan usługiwał niewolnikowi. I w tym jest coś takiego podstępnego, wężowatego, rzekłbym, ponieważ wyjątek od reguły często potwierdza tą regułę, jak wiemy. Więc to jest takie pokazanie, że takie utrzymanie tego niewolnika w przekonaniu, że jesteś niewolnikiem, bo teraz dla odmiany ci pokażemy, jak to jest w drugą stronę. To ciężko jest tak wytłumaczyć, to nie jest też takie łatwe do wytłumaczenia. Niektóre rzeczy się troszkę trzeba czuć po prostu, nie? Może mi słów brakuje po prostu. Ale wiecie, o co chodzi, nie? Jak teraz niewolnik może odejść sobie od kasy, straszne to jest, a patrzę na te biedne kobiety, które cały dzień przy tej kasie siedzą i tylko pip, pip, pip, dzień dobry, ma pan kartę, zapraszamy do widzenia, dzień dobry, płatność kartą, proszę bardzo, zniżka, pip, pip. Człowiek się staje takim robotem. Ja nie wiem, czy ta pani potem nie przychodzi do domu i też nie robi pip, pip, nie? Albo nie wykonuje ręką jakichś takich dziwnych ruchów, coś tam chce wciskać odruchowo, bo człowiek jest plastyczny, przyzwyczaja się do pewnych rzeczy, wchodzą w krew, jak to się mówi. Straszne życie, nie mógłbym tak przez cały dzień siedzieć i wciskać przycisku, jak Jetson z bajki, nie? No ale coś trzeba robić, ktoś powie. No dobra, to może co innego sobie rób. Czy ktoś ci każe tam siedzieć? Może co... Ludzie się boją zmian, lubią pozostawać w tym swoim świecie rytuału, bo rytuał daje takie poczucie bezpieczeństwa. Jak robią to wszyscy inni dookoła, jest to coś przyjętego i powtarzamy to cały czas, dzień w dzień, to daje takie poczucie bezpieczeństwa jakieś, jakby, nie? Więc odejście od rytuału kojarzy się z czymś z kolei złym, jakieś złamanie rytuału, nie? Sprzeniewierzenie się tradycji, rytuałowi, coś robimy, coś jest nie tak, włącza się czerwona lampka, nie wiemy czemu ona się włącza, ale się włącza i coś jest nie halo, nie? A ja powiedziałem sobie już jakiś czas temu, że to pierdolę wszystko, nie obchodzę Saturnaliów, ale to też trzeba jakby się przyzwyczaić też, odzwyczaić od pewnych rzeczy, przyzwyczaić do nowego stanu, takiego, w którym się nie boisz robić czegoś zupełnie absurdalnego, bo to się wydaje absurdalne, że puścisz sobie Netflixa na Wigilię i zjesz pizzę, nie? I pograsz w grę na przykład, że będzie to taki sam dzień jak wszystkie inne. Albo, że nie pójdziesz na pogrzeb na przykład. Ostatni pogrzeb, na którym byłem, moją strasznie się, okropnie się czułem, bo wypompowało mnie to z energii całkowicie. To po prostu... Zniespaczony też byłem. Zauważyłem, że praktycznie wszyscy ludzie, a było ich sporo, bo mój wujek świętej pamięci miał bardzo wielu znajomych i rodzinę i tak dalej, dużo osób przyszło, naprawdę duża grupa, zjechali się, wszyscy przyszli roześmiani tacy jacyś i to już niby okej, dobra, to może właśnie to jest to, żeby pójść pod prąd, może nie smućmy się, nie udawajmy, że się smucimy, jak się nie smucimy jakoś wielce, bo już się oswoiliśmy ze śmiercią zmarłego, nie? Ale no coś dziwnego, ludzie szczerzą zęby, podchodzą do mnie ludzie, szczerzą zęby, jacyś tacy zadowoleni, a mi było autentycznie smutno, bo to był świetny wujek, bardzo fajny. Bardzo go szanowałem. Ja byłem chyba jedną z niewielu osób oprócz mojej cioci, jego żony, która była smutna. Tak odniosłem takie wrażenie.
Potem było jakieś jedzenie, stypa tak zwana, czyli ludzie zaczęli wpierdalać sobie coś i rozmawiać.

0: co tam u ciebie, o różnych sprawach. Cały ten klimat mnie tak zdenerwował, że nie chciało mi się z nikim gadać. I nawet jacyś tam starzy, dawni, znajomi podchodzili i się pytali, czy pamiętasz mnie? Powiedziałem nie i poszedłem sobie w końcu stamtąd. I wiecie co? Poszedłem sobie na most, który zbudował też mój wujek sam, wbijał pale i tak dalej, był bardzo zdolny człowiek, taki, zbudował dom, stawiał mosty, budował altany, różne budowle, wszystko potrafił zrobić. Poszedłem sobie na ten most i sobie zwyczajnie z nim porozmawiałem. I to się może wydawać śmieszne, kto tak robi, nie? Z kim rozmawiasz? Z niewidzialnym wujkiem? Co, pierdolnięty jesteś, krawiec? A ja uznałem, że to jest coś bardziej wartościowego niż jakieś rytualne...
1: Biedny dzidek, 10 zł. Pozdrawlaju.
0: Pozdrawlaju. Się mówi pozdrawlaju, tak? Przez jest L też. Myślałem, że pozdrawiaju. Ale faktycznie, pozdrawlaju. No, pozdrawlaju. Ja tiebie takoż pozdrawlaju. Biedny dzidku. Życzę ci, żebyś był bogatym dzidkiem. Może takie życzenia w tym nowym roku. No, dziękuję bardzo za ubogacenie mnie z kolei. No, siedziałem na tym moście i sobie rozmawiałem. Tak zwyczajnie z tym wujkiem. Zakładając, będąc niby ateistą, takim sceptycznym, ale pomyślałem, że a może on gdzieś tam jest. Jest taka szansa, jest takie prawdopodobieństwo, więc zaryzykuję i porozmawiam, a nuż widelec mnie słyszy. I powiedziałem mu parę miłych słów, co o nim myślę, że mi go brakuje, że mam nadzieję, że jest w jakimś fajnym miejscu i tak dalej. I jest to dość oczywiste, że byłem jedyną osobą, która tak zrobiła, nie? Pozostali składali może rączki, słuchali klechy, które walną jakąś głupawą historyjkę. Taką ku pokrzepieniu serc, która tłumaczy, dlaczego ludzie odchodzą niby, nie? Tak, żeby pokrzepić serca. Ktoś tam się najadł, ktoś szczerzył zęby przez cały ten pogrzeb. No, jak ma ładne, to niech szczerzy, niech się chwali. Wszystko to było tak płytkie, taka marność nad marnościami i tak coś dla mnie nienaturalnego, taka zła energia jakaś w tym była, że se poszedłem stamtąd. Potem jeszcze wracałem z ludźmi, wtryniono mnie tak trochę na siłę, żebym wracał tam z kimś. Ty se wrócisz, już ci tam załatwiliśmy, nie? I wracałem z ludźmi, z którymi też właściwie nie było o czym gadać. Ani słowem nie wspomnieli o zmarłym wujku. Gadali o czymś tam, co kto ma, o jakichś takich finansowych, o tam sprawach, nie? O biznesie. Przymusowo zatrzymali się u swoich jeszcze znajomych, z którymi też ha, ha, ha! I też do jakiegoś takiego nowobogackiego, jakiś dworek se zbudował. I widać, że takie biznesmeny, nie, co rozmawiają tam o różnych sprawach. Co ja się wymęczyłem na tym wszystkim, powiedziałem sobie, nie jadę już na żadne cmentarze, na pogrzeby, znaczy się, nie jadę na śluby, gdzie jest chamstwo, gdzie jest pijaństwo. Ostatni ślub, na którym byłem, to złośliwie mnie chyba obok klechy posadzili, normalnie obok klechy, ale tak mu coś zagadałem, że poszedł sobie, coś tam chyba chciał dłużej posiedzieć, ale coś powiedział, że musi iść tam mojemu kuzynowi i poszedł, chyba go wystraszyłem trochę. I też się wymęczyłem na tym ślubie, bo to jest znowu takie zmuszanie do czegoś, żeby siedzieć po prostu i żreć i patrzeć się, jak się chamstwo bawi w chamskie zabawy, jakieś siadanie na balonie, disco polo, nie? I też założę się, że tego disco polo nikt tak naprawdę nie lubił tam, być może, mogło tak być, że niby jest lubiana muzyka w Polsce, ale to akurat takie towarzystwo, że nie sądzę, żeby ktoś słuchał tego disco polo, ale znów jest taki zwyczaj, taki rytuał, że jak ślub to disco polo, nie? Jak ślub to jakieś takie sprośne zabawy głupawe. Jak ślub, to musi być woda. Jak ślub, to musi być tamto. Musi być. Musi być. A dlaczego musi? Nic nie musi. Musi to narusi. A w Polsce jak kto chce, tak się kiedyś mówiło. Więc walić wszelkie rytuały, nie będę obchodził żadnych kompletnie rytuałów, jeśli nie będę czuł, że po prostu, że chcę, nie? Często jest tak z tymi wigiliami, że ludzie się kłócą przy stole tam o Kaczyńskiego, jak zejdzie już na jakieś rozmowy. Jest takie jakieś dziwne wytłumaczenia są zawsze. Albo to raz w roku się z rodziną trzeba spotkać. Dlaczego się trzeba spotkać raz w roku? O co tu chodzi? Właśnie, można się nad tym zastanowić. A w ciągu roku to co? To nie łaska zadzwonić i się zainteresować, tylko raz do roku, nie? No to wtedy to jest takie jakieś przygnębiające jak dla mnie i sztuczne, że my się nie spotykamy przez cały rok i mamy taki dzień zarezerwowany, żeby jakby usprawiedliwić to, że się nie spotykamy, nie? Cały rok mamy siebie w dupie, a tu się spotykamy, bo święto i siedzimy i li-li-li-li-la. Jakoby rękawicka. Śpiewają te durne jakieś piosenki o małym Jezusicku, gubiąc znowu sens tego wszystkiego, bo co nas obchodzi jakiś maleńki Jezusicek, nie? On nic nie mówił. Znaczy, wiesz, jest w ogóle ciekawa taka interpretacja Biblii, że Jezus, tak przynajmniej twierdzi Martin Zender, że on istniał zawsze. I Biblia jakby to potwierdza. Tutaj sobie zapisałem nawet cytaty. Ogołocić siebie i przyjąć ciało człowieka. Filipian 2:7-8. Ojcze, utucz mnie. Ojcze, otocz mnie chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim powstał świat. Ewangelia Jana 17:5. Jest też Jezus nazwany pierworodnym wobec każdego człowieka. List do Kolosan 1:15. Zanim Abraham stał się, ja jestem. Ewangelia Jana 8:58. Jezus też mówi, że powróci do Ojca. Powróci. Zwracam uwagę na to słowo. Poza tym, czy Bóg się rodzi? Raczej nie. No, czy Pan Bóg się urodził? No, raczej się przyjmuje, że zawsze istniał. Więc to jest wszystko jakieś pomieszanie z poplątaniem. Zresztą, gdyby obchodzić to święto po chrześcijańsku, a nie po rzymsku, na cześć Boga Saturna, no to wypadałoby zrobić coś takiego, co by się temu Jezusowi spodobało, skoro to są jego urodziny. No jak są czyjeś urodziny, to staramy się, żeby temu komuś było miło, żeby jakoś on się czuł, że go szanujemy, że wypełniamy jego nauki na przykład, nie? Wiadomo, o co chodzi. No to co powinniśmy zrobić? Powinniśmy pójść gdzieś do odrzuconych, do bezdomnych, wybaczyć komuś coś, pomóc komuś, jakiejś na przykład samotnej babci piętro wyżej, nie? Która płacze, bo nikt do niej już nie zadzwoni, nikogo nie ma i czuje się strasznie przygnębiona. Albo no inne takie jezusowe rzeczy. To Jezusowi byłoby miło, nie? No ja tam rok temu spędzałem święta z bezdomnymi na przykład sobie. I może to by się spodobało temu Jezusu, nie? Poza tym, jaki Jezus? Jeszua raczej się nazywał, nie? Jeszua się nazywał. Przypominam wszystkim chrześcijanom, nie Jezus. Jeszua się nazywał. A więc wkurwia mnie to wszystko strasznie. Przede wszystkim fałsz, pewien matrix, pewne robienie rzeczy tylko dlatego, bo inni to robią. Tak nie postępuje człowiek wolny i świadomy, tylko tak postępuje niewolnik. Tak postępuje głupiec, niewolnik. No ale przyjmijmy, że ludzi nie obchodzi ten Jezus i to jest też jakieś takie okropne i fałszywe. Najczęściej będzie tak, że ludzie, którzy przez cały rok nie wymienili nawet tego imienia Jezus czy właśnie Jeszua, którzy mają to totalnie w dupie, nagle zaczynają o nim śpiewać piosenki, obrazki sobie jego gdzieś tam powieszą, pójdą gdzieś na jakąś, kurwa, pasterkę czy coś. I to znowu takie bezsensowne. Gdzie nie popatrzeć, to bezsens. Jakiś totalny, nie? O, KGB Rut jest. Szkoda, że cię nie było ostatnio, byś tu coś powiedział fajnego, ciekawego i wartościowego o tym Saturnie. KGB Rut pisze, Nowy Testament jest stekiem bzdur posoborowych, nie ma żadnej wartości historycznej i nie mieszaj pojęcia tradycja i rytuał, tak? Dobrze, nie będę mieszał, przepraszam. To faktycznie było bardzo nie na miejscu. Okej, okay. No, także myślę, że powinniśmy jakoś za swoim sercem iść, za swoim rozumem i sercem, a nie za, nie być jak psy Pawłowa, że ktoś nam zagra dzwoneczkiem i my się ślinimy. Bo to jest dokładnie to samo, nie? Ktoś gra dzwoneczkiem i ty biegniesz i się ślinisz. I rytuał robienia zakupów, na przykład, rytuał dawania prezentów. I wszyscy powtarzają to samo, że ich to wkurwia, że ich to denerwuje, ale to robią. Może w tym jest jakiś cel, może po prostu czegoś nie rozumiem. Może nie rozumiem celowości i sensu robienia tego, co wszystkich wkurwia, ale trzeba to robić. Jaki jest z tego pożytek, może jakiś ukryty? No, może taki jest sens, że to są żniwa dla producentów klocków Lego, dla producentów różnych słodyczy, nie? Żniwa są i sobie dużo zarobią. Pewnym rytuałem na pewno jest też oglądanie tych samych filmów Kevina samego w domu, czy Szklanej Pułapki, nie? Bo tam też są święta. I no taki znowu rytuał oglądania tych samych filmów, śpiewania tych samych piosenek, jedzenia tego samego, przynoszenia drzewa do domu. Też jest wszystko, tu jest wszystko jakieś nienaturalne. Jest coś nienaturalnego w przynoszeniu drzewa do domu. Po co przynosić drzewo do domu i wieszać na nim światełka? Znaczy, święto światła trochę to jest też. I to w sumie ładnie wygląda. Ja bardzo lubię światełka też różne. Uwielbiam, jak się odbijają światła w mokrej nawierzchni. Uwielbiam iluminacje różne i tak dalej. Waligura, ty krawiec, nie masz rodziny i znajomych, to trudno, żebyś zrozumiał. Tu cię zaskoczę, bo mam. Nie mam znajomych, nie ma rodziny, aż tak źle nie jest. To może mi wytłumaczysz, o co chodzi, skoro twoja, powiedzmy, rodzina może tak jak inni, których obserwujemy, też są wkurzeni i zmęczeni tym i nie chce im się na przykład jechać na święta, czy do ciebie, czy tobie się nie chce jechać do święta, na te święta, bo wiele osób tak ma. No, znaczy nie spodziewam się innych kontrargumentów niż takich, że o, jakbyś zrozumiał, byś się puknij w głowę, nie? Czyli nic takiego konkretnego nie usłyszę, tylko że no, jakbym miał rodzinę i znajomych, ktoś tutaj zakłada sobie, że nie mam, to bym zrozumiał. No, to jest takie mniej więcej, no, w głowę byś się puknął, głupku jeden, co ty opowiadasz, nie? Konkrety proszę jakieś. Ktoś dzwonił tutaj? Pytanie, tu się donate nie wyświetlił.

0: No, tu niektórzy mają problemy techniczne. Zaraz sprawdzimy. Wygląda na to, że czasem bywa tak, że donaty od razu na PayPala przychodzą. Nie wiem czemu. Na pewno to przez Tipli. No, chyba tak, przez Tipli było wysłane. Mam nadzieję, że nie będzie weryfikacji jeszcze tu kodem, SMS-em. Nie, poszło, dobra. Doszło 5 dyszek od dublińskiego, od orła naszego tutaj. Orzeł dubliński, dziękuję bardzo, dziękuję. No, wygląda na to, że coś masz spierniczone, wiesz? Coś tam źle idzie, coś źle łączy i już nawet nie muszę sprawdzać, bo wiem, że tego nie będzie na Tipli, tylko jest na PayPalu od razu. Ale bardzo ci dziękuję, bardzo miło. Fajnie. Jeszcze sprawdzimy na Tipli. Lista wiadomości. No nie ma. Ostatni jest biedny dzidek. Coś po prostu tutaj nie pyka. Prezenty często przyćmiewają znaczenie tego święta, pisze Mika. Aż za mocno. Jakby nie można było kiedy indziej się nimi obdarzać. Dokładnie. Powinno się śpiewać kolędy. To jest zabawa. No jak dla kogo? Dla mnie to zupełnie nie jest zabawa. Nie lubię tych piosenek. Są po prostu słabe. Wolę inną muzykę trochę niż kolędy. Wspólne śpiewanie. Dlaczego ludzie nie pośpiewają sobie wspólnie innych piosenek? Dlaczego Polacy potrafią tylko wspólnie śpiewać kolędy? Ewentualnie jakieś takie hej, sokoły, nie? Coś w tym stylu, ale tak raczej nie potrafimy śpiewać nic razem. Hymn ewentualnie, nie? W dzieciach jest zawsze coś takiego szczerego i naturalnego, i dzieci koncentrują się na prezentach, no. W dupie mają jakieś tam wymyślone rzeczy. Ja śpiewam na meczach, pisze Grzegorz. No, mecze też są pewnym rytuałem. Trzeba się ubrać w określone barwy rytualne, trzeba śpiewać rytualne pieśni właśnie. To też jest rytuał. Więc dochodzę do tego, że po prostu nie lubię rytuałów chyba. Tak to wygląda. Nie lubię rytuałów, a wy lubicie, bo może to nie dla każdego jest męczące. Także Saturnalia pełną gębą. Niewolnicy mają dzień wolnego. Może po to, żeby pokazać, że to zapierdalanie przez cały rok, tydzień w tydzień, dzień w dzień, że to jest coś naturalnego, nie? Ten wyjątek ma znów potwierdzić regułę, że bo skoro masz ten dzień wolny, no to logiczne, że pozostałe dni są niewolne. Jest coś w tym takiego psychologicznego, przyznacie chyba, nie? Że te wyjątki od reguły świetnie robią na utrzymanie status quo. Tak, jak ludzie wypiją, to śpiewają, dokładnie. Mnie też bierze na śpiewanie, jak się napiję. Ale czy komuś zabrania śpiewać co innego? Przecież aktualnie bardziej przeżywają święta ateiści, którzy robią po swojemu. No ale dziwnym trafem nikt nie będzie nic innego śpiewał, tylko się przyjęło, że te kolędy to jest coś, co możemy śpiewać razem, nie? Więc jeśli chcecie po chrześcijańsku jakoś spędzić te święta, to spędźcie po chrześcijańsku. Tak jakby się to Jezusowi mogło spodobać, bo chrześcijanin jest naśladowcą Jezusa. Znaczy, w oryginale to jest takie słowo, Martin też o tym ostatnio wspominał na odwyku, że to jest coś pomiędzy naśladowcą, uczniem, a kimś tam jeszcze, że to ciężko przetłumaczyć tak naprawdę trochę, nie? Ale gdzieś tam blisko jest słowo naśladowca. No więc bądź naśladowcą. Czy Jezus by, nie wiem, cieszył się, że dostał komputer nowy? to by była dla niego pewnie marność nad marnościami i zrugałby tych, którzy sobie prezenty jakieś tam dają, bo nie o to tu chodzi, nie? Bardziej by się skupiał na jakichś sprawach duchowych, na tym, żeby człowiek do człowieka bardziej jakoś tu zadziałał. Coś w tym stylu, tak sobie myślę. No więc naśladujcie tego Jezusa. Jak ktoś jest ateistą, to niech się nie boi mieć tego wszystkiego w dupie. Słuchałem też dzisiaj taki kanał jest dziewczyny, taka może się wydawać ekscentryczna, w ogóle kolczyk w nosie, Słowianka jakaś, tatuaże, dredy dziwne. To jest kanał O Zapachu Słońca. Tak się nazywa, O Zapachu Słońca. I ona też o tych rzeczach opowiadała, że też właśnie nie chodzi po prostu na pogrzeby, na śluby. Źle się czuje po prostu. Czuje, że to jest, nie jest dla niej zupełnie, że energię z niej to wyciąga, że też zwracała uwagę na różne absurdy i tak dalej, i tak dalej. I po prostu tego nie robi. I jeśli nie będziecie robić pewnych rzeczy, nie wiem, nie pojedziecie na święta, czy nie pójdziecie na pogrzeb, na ślub, rodzina się wkurzy, wiadomo, zacznie się szantaż emocjonalny często jakiś, babcia będzie płakać. Weźcie pod uwagę to, że babcie to są babcine narzędzia. Rozpłakać się, zrobić smutne oczy, albo coś tam, jakiś szantażyk emocjonalny zastosować, to są narzędzia babcine właśnie. Wiecie, kiedy to zauważyłem, że to wszystko też jest nie do końca takie prawdziwe? Kiedy, powiedzmy, spotkałem się z takimi reakcjami jakimiś płaczliwymi, jakimiś takimi, że ktoś niby cierpi, ale nie dałem się na to złapać i zareagowałem jakoś tak zupełnie nieadekwatnie, to znaczy wręcz w drugą stronę. Jeszcze bardziej dojechałem taką osobę, w cudzysłowie, dojechałem i wtedy nagle zwrot o 180 stopni. Okazało się, że ta osoba wcale nie jest jakaś zmartwiona tym strasznie, tylko pojawiła się agresja i nagle odzyskała siły, nie? I zobaczyłem, o, coś tu jakaś, ktoś tu chyba jakieś maski zakłada, ktoś tu chyba ze mną gra w jakąś grę, nie? Chce coś ugrać, chce mnie przymusić do czegoś swoimi sposobami. No, nie zawsze siłą, czy perswazją jakąś, czy ofensywą osiągamy cele. W świecie natury też są różne zwierzęta i w różny sposób się bronią, w różny sposób się kamuflują, atakują, mają różne swoje chytre sposoby, jakieś trucizny, kamuflaże. I tak samo ludzie potrafią nas, niby ktoś jest smutny, coś, a nagle jak nie dostanie tego, co chce, to widać od razu zdrowieje, nagle zyskuje siły. Okazuje się, że to była pewna gra. Tak więc nie dajcie się też tak wpuścić w maliny trochę. I co? I ktoś się a nawet gdyby ktoś się miał poczuć smutny, to może coś dobrego z tego wyjdzie. Może się zastanowi, że jest jeszcze cały rok, żeby do was zadzwonić, przyjechać, poszukać jakichś wspólnych tematów. I co? I ktoś nie dostał tego, co chciał i udaje, albo faktycznie jest jakiś tam lekko smutny, no to mu przejdzie za chwilę, a może się zastanowi nad czymś. I co, dziecko nie dostało samochodzika, tak? I płacze. No trudno, to trudno, no czasem tak jest. Poza tym pomyślcie trochę o sobie też, czy, nie wiem, bo to tak brzydko brzmi, nie? Taki egoista i tak. A dlaczego nie? Dlaczego nie pomyśleć o sobie? Etam chciał, widzicie, zjeść sobie pizzę z rybą i z kapustą. Okazało się, że są nerwy, że są kłótnie, że jest agresja, że ktoś mu odmawia tego, że masz paszteciki jeść. I ma być 7 potraw i nerwy i wyzywanie się jakieś być może, nie? I co? I to jest takie dobre? Takie fajne? No, kłótnie tylko z tego, nie? Ale to pokazuje też, że nie zawsze się sprawdzają jakieś półśrodki, czy pójście na kompromisy, czy próba załatwienia połowicznie sprawy. To się często mści. Sam czasami mówię, właśnie zachęcam do kompromisów, nie? Ale to bardziej może w temacie tego, żeby się dogadywać w jakiś sposób. Ale są też i takie sytuacje, w których to się bardzo mści. Gdyby Etam powiedział po prostu, że ma to wszystko w dupie i odwrócił się i sobie robił po swojemu całkowicie, to by było okej. Okay. A on próbował jakoś to pogodzić, tak? jakaś właśnie pizza, tam 7 dań, czy tam ile się robi, nie? Biesiada w grudniu od 22 to słowiańska tradycja. No, tak jak mówiłem, to rzymska bardziej, nie? Znaczy, w różnych kulturach to będzie tak samo wyglądało, to przesilenie zimowe i już, no. Ale to właśnie to, co, to jak my teraz spędzamy święta, to najbardziej mi się kojarzy z tymi Saturnaliami. Ciężkie słowo, Saturnalia. Kojarzy mi się z Saturnaliami, no, bo wszystko tu się pokrywa ładnie. Dawanie, oni też sobie dawali prezenty, też było wolne, też się ubierali w ładne ubranka i też sobie śpiewali i biesiadowali. No. I może dużo światełek też było, nie? Zapalali lampy jeszcze, żeby było fajnie, klimatycznie. No. Także róbmy to, co chcemy sobie i już, nie? Tyle jest w ogóle ważniejszych spraw. Czy to nie jest jakaś znowu marność? To jakieś tu prezenciki, święta. Ja bardzo dziękuję za prezenciki, bardzo się cieszę, no, ale gdyby ich nie było, też by było spoko. Ale tyle jest ważniejszych spraw, nowe haracze od nowego roku, wszystko pójdzie tak w górę, że się nie pozbieramy, znikają kolejne piekarnie. W ogóle jak można prowadzić jakąś piekarnię, dostając rachunki za gaz na przykład 60 tysięcy? Ile tych bułeczek, pączków się musi sprzedać? Załóżmy, że masz na jakimś tam pączku 20 groszy, czy tam 50 groszy, czy nawet złotówkę. Ile tego się musi sprzedać, żeby zarobić na ten gaz? To się stało niewykonalne tak jakby, nie? Więc rolnicy zamykają swoje gospodarstwa, zamykane są przeróżne działalności, apteki znikają. W Niemczech, w Czechach coś się dziwnego stało, że nie ma leków w aptekach i do nas przyjeżdżają, nie? A u nas likwidują z kolei apteki, bo staje się to nieopłacalne. Już nawet taki interes, to tak jak to... No można powiedzieć, że to są takie interesy, na których zawsze się zarabia, bo ludzie cały czas chorują, nie? I to jest bardzo niepokojące, bo skoro już tak elementarne, tak wszechobecne, tak potrzebne działalności, jak właśnie piekarz, farmaceuta, oczywiście PiS jak zwykle się przyczynił tutaj do tego, ponieważ zmienił prawo, tak, żeby po prostu zaostrzył wymogi co do prowadzenia apteki, że musi być farmaceuta, dyplomowany, coś tam. Utrudnił jak zwykle, utrudnił, dla samego utrudnienia. Ich celem jest pognębienie Polaków, żeby Polacy byli biedni, żeby byli żebrakami, bo wtedy oni... Nie wiem, czy tu chodzi o to, że czują, że wtedy będą mogli przyjść ze swoimi 500 plusami i poratować i dostać głosy, czy może chcą zniszczyć ten kraj na czyjeś zlecenie po prostu, ale cały czas go niszczą. Jakiej by poprawki, jakiego by nowego prawa nie wprowadzili, co by nie zrobili, zawsze się to mści na nas okrutnie i jest nam coraz trudniej, coraz gorzej. I już nawet wody będzie się ciężej napić, bo pójdzie nawet o 10 zł na flaszce od przyszłego roku. Więc już nawet się nie będzie można schlać na te smutki, nie? Już nie będzie, że na frasunek dobry trunek, bo cię nie będzie stać na dobry trunek. Więc też mam trochę czarne wizje w głowie co do przyszłości. Etam twierdzi, że to już niebawem się coś tam stanie. Oczywiście jak zwykle nie chciał powiedzieć co. To mnie trochę już zaczyna drażnić, to jego wiem, ale nie powiem, bo to jak pięcioletnie dziecko cały czas. To wiem, ale nie powiem. A ja coś wiem, ale nie powiem. No więc ile można słuchać czegoś takiego? Jak nie zaczniesz mówić Etam, to po prostu to już cię może... To potem, jak powiesz już, że coś wiesz, to wszyscy powiedzą, a mamy to w dupie, nie? Weź coś w końcu powiedz, a nie tak ciągle wiem, ale nie powiem, no. Jak tak można? Jak przyjmiemy kasę z KPO, na tych zasadach to prąd i gaz wzrośnie o 30%. No jakiś totalny Armagedon, nie? Z tymi cenami. Ja tego tak bardzo nie odczuwam. Tutaj jakoś może zyskuję na mieszkaniu właśnie w małym miasteczku. Może tu z opóźnieniem pewne rzeczy przychodzą. Może tu się bardziej dba o obywateli, bo nie ma takiej szarej masy, nie? Tylko jednak tu się ta spółdzielnia się przejmuje, podpisała te umowy, co trzeba tam. Zrobili to, co do nich należy, a gdzieś tam, gdzie tych spółdzielni jest masa, gdzie ludzi jest masa, to gdzieś to ginie już, to przejmowanie się, nie? A tam w dupie mamy wszystko. Także nie dajmy się, nie bądźmy na siłę bohaterami cudzego dramatu też, nie? Jak często to w życiu jest tak, że ktoś nas zmusza, żebyśmy byli bohaterem jego dramatu. Dramatu, który sobie sam napisał dla siebie często. Albo zastawiał pułapki sam na siebie, bo to też Polakom się często zdarza. Zastawianie pułapek samemu na siebie. A potem płacz, zgrzyt, nieszczęście, obwinianie innych i wciąganie innych do tego dramatu. Zawsze to raźnie, nie? Jak w tym naszym dramacie jeszcze inni są. A nadal jestem zdania, że stres jest czymś okropnym w ogóle, nie? I okrutne jest obdarzanie nas swoimi stresami, swoimi frasunkami cały czas. Zmuszanie nas, żebyśmy też się stresowali, przejmowali. To jest odbieranie życia. Wyobraźcie sobie, że ktoś, kto wam robi awanturę, często tak bez powodu, nie? Bo jest takim awanturnikiem i go wszystko wkurwia, na przykład szuka zaczepki, stresuje was. To tak jakby wam odebrał kilka dni życia na przykład. Może tak być. Albo w ogóle przyczyni się do tego, gdzieś tam się przeleje ta kropla i dostaniecie w końcu jakiegoś nowotwora. Kilka dni temu też widziałem przypadek. Jeden tak koleś prowadzący różne patostreamy tam w szpitalu wylądował, bo tak się zdenerwował. No tak to działa. Nerwy, stres strasznie człowieka wyniszczają. Więc unikam tego jak ognia. Jak ktoś mi coś zacznie krzyczeć do ucha, wrzeszczeć, jakieś mieć wymogi, stresować, unikam takich ludzi albo reaguję dosyć stanowczo, bardzo agresywnie, bo właśnie tak to postrzegam, jako odbieranie mi dni, lat, a być może w ogóle życia całego, nie? Bo w końcu coś tam w człowieku pęknie. Jak się stresujemy, to siada nam inteligencja, też w ogóle pod wpływem silnych emocji, siada nam racjonalne widzenie, ogląd sytuacji. Stajemy się głupsi, tak zwyczajnie, głupsi się stajemy, zawsze tak jest. Jak na ulicy nas ktoś napadnie na przykład, wyłączy się myślenie, zaczną instynkty brać górę, pamięć mięśniowa, instynkty, nie? Takie rzeczy i dlatego często pod wpływem stresu, jak są jakieś sądy uliczne, z kamerą do was podchodzą i zadają wam bardzo proste pytanie. I wy z tych nerwów, roztrzęsieni, stremowani, zapomnicie odpowiedzi na najprostsze pytania. A jak siedzicie sobie wygodnie, tu sobie rozmawiamy, na przykład ktoś zadzwoni, mózg pracuje już lepiej, o wiele lepiej. Też sobie trzeba z tego trochę sprawę zdawać. Nie chcę tu być jakimś wielkim nauczycielem, prawda, życia w zapierdzianym dresie, ale może to komuś da do myślenia, na przykład, że pewne rzeczy są niewarte, żeby się nimi przejmować, że nie każdy, kto jest smutny, bo czegoś nie zrobiliśmy, naprawdę jest smutny, że nie trzeba czegoś robić, bo wszyscy to robią i tylko trzeba poszukać jakiegoś sensu, że mamy prawo do tego, żeby żyć po swojemu, że jak zostaniecie nawet jakimś dziwakiem w rodzinie, bo się nagle okaże, że nie przyjechaliście na ślub, na pogrzeb, że nie obchodzicie świąt, to ludzie szybko się do tego przyzwyczają, człowiek się też przyzwyczaja, zaczną was traktować, owszem, powiedzą, o ten Krzychu, to czy tam Zdzisiu, to jest taki dziwak, on po swojemu żyje, szybko się przyzwyczają i będzie to normalne, że wy się gdzieś nie pojawiacie, że nie robicie czegoś i możecie odnaleźć szczęście w tym, że żyjecie po swojemu. Ja się absolutnie nie czuję nieszczęśliwy, że nie będę spędzał gdzieś przy bombkach, przy brzdękach, słuchając golec u orkiestra z rodziną gdzieś i dzieląc się jajeczkiem, czy tam co tam się robi, opłatkiem, nie wiem. Nie uznaję, nie moja bajka, nie wierzę w żadne opłatki, nie wierzę, że jem Pana Jezusa. Nie jestem kanibalem jakimś, żeby jeść Pana Jezusa. Wolę go posłuchać na przykład. Ale na przykład obejrzałem sobie dużo różnych filmów o Jezusie i Pasję, i tam Żywot, i tam różne żywoty. Pooglądałem sobie i może to jest jakieś takie Boże, prawdziwe, prawilne spędzenie tego czasu. No bo skoro jest to w naszej kulturze, chcielibyśmy, żeby to było święto związane z tym Jezusem, no to sobie przypomnijmy, co ten Jezus mówił, pooglądajmy go trochę przynajmniej, filmy jakieś z nim, poczytajmy jakieś fragmenty z Biblii, przypomnijmy go sobie. Ale można podchodzić do tego rytualnie, że łamanie się napletkiem i łamanie sobie kości przy stole tradycyjne i coś tam, nie? Jakieś pierdoły i śpiewanie pioseneczki o małym Jezusicku na skrzypecka, czy coś tam, menu, granie.
1: 20 zł. Miód na uszy me.
0: A dziękuję, bardzo mi miło. Szlachetny Menelu. Przypomina mi się, kiedyś mówiłem wam, graliśmy w RPG, to tam jako rycerz czy ktoś tam do wieśniaka, szlachetny, witaj szlachetny wieśniaku, to też właśnie szlachetny Menelu. No, ale no, nie taki Menel. Menel by, to jakiś pseudo-Menel, nie, nieprawdziwy Menel chyba. Bo 20 zł by dał? No proszę. I pisze, że miód na uszy me. No, to dobrze, to dobrze. Może niektórym brakuje takiego potwierdzenia, że chodzą ludziom po głowach takie myśli, że bardzo dużo tego jest bez sensu dookoła nas, że robimy coś automatycznie, jak te psy Pawłowa i tak dalej, że obchodzimy te święta w sposób trochę absurdalny, na przykład i tak dalej, albo niepotrzebnie się zmuszamy do czegoś tak naprawdę. Ludzie czują, że nie chcą czegoś robić po prostu, ale to robią i chcieliby usłyszeć, że wśród nich też są inni, którzy podobnie myślą, że bo człowiekowi to źle robi, jak mu się wydaje, że ja jestem jakiś chyba psychicznie chory, ja to chyba jakiś nienormalny, nie? Być może, albo jakiś depresję mam może i dlatego tak robię. Nie! Tak naprawdę to, że wszyscy coś robią, to nie znaczy, że to tak ma być, to jest dobre. No. Większość ludzi słucha Disco Polo, nie? Większość ludzi nic nie czyta, większość ludzi nie myśli, tylko robi automatycznie pewne rzeczy. I czy to jest dobre? No. Takich ludzi jest całkiem sporo, tylko oni gdzieś tam cichutko sobie siedzą. Ta dziewczyna, która nagrywała właśnie to swoje przemówienie, że nie robi przeróżnych rzeczy, które robią inni, zauważyła, że bardzo mało jest takich materiałów na YouTube. To taki trochę temat tabu, coś takiego niepopularnego i taki strach jest w ludziach, żeby się do tego przyznać. No bo zaraz stanę w jednym szeregu z jakimiś dziwakami, osobami zaburzonymi. No, ale to, że się wszyscy napili z tej studni szaleństwa, to nie znaczy, że ja też muszę, nie? Od razu tam biec i pić. A mi trochę wstyd, że dawno się nie widziałem z wujkami, dziadkami, kuzynami. No, czasami mam to samo, wiesz, Azes. To jest faktycznie kłopot, problematyczne to jest, ale przyłapałem się też zauważyłem też to, że tak naprawdę po drugiej stronie nie ma jakiegoś wielkiego zainteresowania i wiesz, to musi w dwie strony zawsze działać, a może tak zwyczajnie powiedzmy sobie, że skoro nie ma jakiejś więzi między wami a jakimś członkiem rodziny, to tak po prostu, no to nie ma tej więzi i już. No bo tak się przyjęło, że są takie kultury, gdzie rodzina to jest coś w ogóle najważniejszego, nie? Te więzi rodzinne. Jeden za drugim skoczy w ogień, albo niezależnie od tego, co się dzieje, jak się dzieje krzywda dziadkowi, wujkowi, to z maczetą wyskoczy i odrąbie komuś łeb. No są takie kultury, takie kraje, gdzie to jest na porządku dziennym. Jakieś takie więzi, ale tak naprawdę to też jest jakoś tam uwarunkowane. tak jak mówię, te rytuały biorą się albo z etyki, albo z religii, albo z warunków panujących. Dawniej na przykład ludzie bardzo byli rodzinni, bo nie mieli innego wyboru, tak zwyczajnie. No musieli ze sobą żyć, musieli się mnożyć, musieli się w dużej ilości rozmnożyć, tworzyły się różne klany, żeby móc tam walczyć, nie? Po prostu, żeby te klany mogły walczyć. I tak naprawdę, wiesz, jeśli czujesz, że się dawno nie widziałeś i ci to doskwiera, to po prostu się może zobacz, zadzwoń. To jest ciężko, nie? To jest ciężko. Im dłużej się z kimś nie widziało, tym ciężej jest się skontaktować znowu, wiadomo. Więc jest to kłopotliwe, faktycznie, też mam ten problem. Ja z częścią mojej rodziny zerwałem zupełnie kontakt, bo stwierdziłem pewnego dnia, że nas nie łączy za dużo w ogóle. Prawie nic, nie? I że jest to, i że zawsze to działało trochę z rozpędu i że tak trzeba właśnie i że nie stoi za tym zbyt wiele. Zauważyłem też, że tak właściwie mój dziadek mnie nie poznał w ogóle. Kiedy go ostatni raz widziałem, przestał mnie poznawać, ale nie dlatego, że dawno się nie widzieliśmy, tylko po prostu już jakaś demencja, takie rzeczy. Ja też nie potrafię się w takich sytuacjach zmusić do tego, żeby być gdzieś tam się łasić do kogoś, kto mnie nie rozpoznaje, ale to jeszcze nie przeważyło. Potem była sytuacja, że nie chciał po prostu wstąpić tutaj, się dowiedziałem, że nie chciał tu do mnie wstąpić i pojechali tam po prostu dalej. Zebrałem to wszystko do kupy i stwierdziłem, że taką osobą, która gdzieś tam łączyła nas jako tako, jeszcze starała się zebrać do kupy, była babcia. Jak ona umarła, to jakby to wszystko no podupadło mocno, nie? I stwierdziłem, że po prostu z tamtą moją rodziną już nas tak mało łączy, mamy tak inne spojrzenie na świat. Oni są bardzo za pieniędzmi na przykład. Dla nich się zawsze wszystko do pieniędzy sprowadzało, nie? I wszystko to sobie pozbierałem do kupy i stwierdziłem, że nie ma co po prostu. Nie ma co robić pewnych rzeczy na siłę. A dyskomfort, który czujemy w takich sytuacjach, najczęściej bierze się nie z tego, że faktycznie nam kogoś brakuje, że faktycznie za kimś tęsknimy, tylko po prostu, no bo to dziadek, nie? Albo to babcia, albo to coś. Nie. Oduczyłem się tego. Jeśli nic mnie z kimś za bardzo już nie łączy, jeśli się oddaliliśmy od siebie, jeśli jest coraz gorzej tylko, jeśli ja tych osób nie rozumiem, a one mnie nie rozumieją i ja wiem, że oni udają, że są dla mnie mili, bo też tak trzeba i tak dalej, to wszystko się robi tak sztuczne, tak matrixowe, tak fałszywe jakieś i niefajne, że zostawiam ich samym sobie. Będą szczęśliwsi beze mnie na przykład, nie? No, duża część mojej rodziny umarła też. Nie będę gadał o tych sprawach. W każdym razie, no, żyję teraz jakoś inaczej trochę niż kiedyś. Kiedyś każde święta spędzałem z rodziną i właściwie nie było to jakieś fajne za bardzo. Fajne były spotkania inne, gdzieś tam na wakacjach, jak razem różne rzeczy robiliśmy, jak były jakieś tematy, sprawy wspólne, a nie rytuał znowu, nie, że się spotkać, nie ma nawet jak pogadać, bo wszyscy zapierdalają, coś tam mają do zrobienia, te kolędy, te piosenki i pytania, kiedy se dziewczynę znajdziesz za każdym razem, nie? Tak to wyglądało właśnie z tą rodziną, z którą już nie utrzymuję za bardzo teraz kontaktów, że za każdym razem to samo pytanie, tak do zażegania, a dziewczynę masz? Jak już nie masz o co kogo zapytać, to się pytasz właśnie o takie sprawy, nie? Cały czas, a czy masz dziewczynę już, nie? Więc no... I tak sobie przypomniałem, no... Z babcią miałem jeszcze dobry kontakt w miarę, nie? Jakoś tam... Moja babcia była trudna strasznie też, ale powiem wam tak, że przypominała trochę Krzysztofa Kononowicza, tak z zachowania, nie? Nawet bardzo. ale okej, okay, ale mnie bardzo kochała też. I to się czuło jakby. I to była ta więź, która sprawiała, że ja jej to odpuszczałem po prostu, nie? Starałem się być zawsze miły, przymykałem oko na jej różne niedoskonałości, bo czułem, że była ta miłość, nie? Ale tak sobie po latach uświadomiłem, że dziadek to chyba specjalnie nigdy nie miał do mnie, ze mną jakiejś więzi. Dziadek to z kolei taka osoba, która straszną wagę przywiązywała do tego, żeby zadzwonić na imieniny. I to właściwie i to wszystko. I to najważniejsze, nie? Żeby zadzwonić na imieniny. Dziewczyny nie, ale mam wielu chłopaków, mogłeś powiedzieć. Cześć Ania. Anulka, no, Anulka, takie rzeczy mi tu piszesz, Anulko. A powiedziałem tak kiedyś do babci w żartach, mu mówię, nie babciu, bo babcia też, a masz dziewczynę? Ja mówię, nie, jestem gejem. A babcia tak się zastanowiła, ty nie mów takich rzeczy, nie mów takich rzeczy, nie? Ja mówię, żartowałem, nie bój się, no. Także teraz już właściwie jestem faktycznie trochę już tak prawie, że bez rodziny. Ale taka jest kolej rzeczy. I pytanie, czy też powinienem się teraz jakoś martwić, przejmować tym? Mógłbym się przejmować z rozpędu, bo tak, taki mamy kod kulturowy jakiś, bo tak trzeba, bo powinienem się przejmować, nie? Ale nie. Dojrzałem chyba do tego, żeby się nie przejmować zbyt wieloma rzeczami, naprawdę. I czasami mam takie myśli, czy przypadkiem nie stałem się jakimś psychopatą, socjopatą, kimś takim. Być może, trudno, może tak jest, ale a może nie jest. I czy warto się nad tym zastanawiać, kim jestem i czy spełniam wymogi pewne, standardy, szablony? O. Rytuał złamany właśnie, że nie 21, ale a żebyś wiedziała, Ania, żebyś wiedziała, bo to też taki rytuał, że muszę przyjść o 21. Ja dzisiaj mówię, a w dupie mam, wejdę sobie wcześniej, nie? I pójdę wcześniej. Teoria chaosu ma dzisiaj audycję, pamiętajcie, żeby się zbekać. A słuchajcie, taki wyjątkowy dzień, może bądźcie mili dla Michała dzisiaj, powiedzcie mu coś miłego, żeby jemu też było przyjemnie. Jaki jest, taki jest. Jest trudny, jest okropny czasami, ale może to taki czas, żeby być miłym dla swoich jakichś tam oponentów, kogoś, kogo niespecjalnie jakoś darzymy wielką sympatią, żeby być miłym dla tej osoby, nie? Ale lepiej, jeszcze lepiej być ogólnie, starać się być miłym przez cały rok dla ludzi. Czy to ma sens na przykład być ogólnie niemiłym przez cały rok, wojować z innymi, szukać brudów, tropić, wypominać, pa jaki głupi, pa, ale debil, kurwa. Ale jest ten specjalny dzień i w tym dniu będę, mój wrogu, miły dla ciebie. Oto opłatek, którym się podzielimy. Alleluja! No, znowu jakieś wariactwo, nie? I znowu ten wyjątek potwierdzający pewną regułę. Dziwny, w pewien taki może też sposób, nie wiem. No. A ty, Anulko, powiedz mi, czemu ty ludzi okłamujesz? Czemu ty ludzi okłamujesz, nocniki? Powiedz ty mi. Ty powiedziałaś ludziom, że ty jesteś z Trójmiasta. Ania z Trójmiasta, co piecze ciasta. Ha, ha, ha! Śmiechu warte. Mnie ludzie powiedzieli, że ty ze Środy Śląskiej jesteś. Że ty ze Sroką mieszkasz, z nim wódkę pijesz. Przyznaj się, Aniu. Czemu ty nas okłamałaś? Ech. Westchnąłem. Ania powiedziała też, że jest morsem. Czy ty nienormalna jesteś, kobitko? Ty myślisz, że ja głupi, że ja morsa nie widział. Czemu tak okłamujesz ludzi? Powiedz. jeszcze Ania moczy przyrodzenie swoje w lodowatej wodzie. Czy Matka Boska moczyła przyrodzenie swoje w zimnej wodzie, powierzcie mi? Przepraszam, jeszcze chrumknieć. Czy Matka Boska moczyła przyrodzenie swoje w zimnej wodzie, powiedz Anulko? Dopóki ty mi nie udowodnisz, że ty jesteś morsem, że masz wąsy, że masz płetwy, to ja ciebie nie chcę widzieć w tym radiu. Ja się z tobą opłatkiem nie podzielę. Jak ty mi udowodnisz, że ty masz wąsy i płetwy, to ja uklęknę i przeproszę ciebie, Anulko. A czektul srektul nie lepszy. On wielki komputerowiec, wielki, to ja lepszy on przetarł szmatą laptoka, nagrał, że czyści, że szmatą laptoka wyczyścił i on wielki komputerowiec. Ha, ha, śmiechu warte, to ja lepszy komputerowiec. W Środzie Śląskiej, w klubie seniora, dyplom mam tutaj zrobiony. Znajomość programu Oficer Word. Ja myszki, nie myszki, kursory, nie kursory, a ty wielki komputerowiec. Ty przestań ludzi kłamać, ja też ciebie nie chcę widzieć w radiu swoim. Ludzi okłamujesz. Jaki ty masz warsztat, Czektulu? Co sobie baba wali rurą, ty w bloku mieszkasz, mnie ludzie donieśli, Czektulku. I pójdzie donos na ciebie, że ty kłamiesz, że masz warsztat. Jaki ty warsztat masz? Jaki ty warsztat? A Gambol. Westchnąłem. Następny kłamca. Nie ma takiego imienia Gambol. Oszukuje was. On się inaczej się nazywa się. Nie ma takiego imienia Gambol. Z bajki wziął. Zagranicznej jakiejś murzyńskiej Gambol. Dlaczego się nie nazwał po polsku? Z polskiej bajki. Lolek, Bolek czy Matołek. I siedzi, nałożył na głowę swą kask wirtualny i rusza skórą i myśli, że on ma dziewczynki w tym internecie. A to chłop przerobiony komputerowo jest i wam kłamie. Gdzie on w Dino pracował? To też z bajki wziął. Była taka bajka, jaba daba du, z bajki wziął i kłamie. Dlaczego tak kłamiesz, powiedz Gambolku? No. Nie wiem, chyba mi w miarę dobry Kononowicz wychodzi, nie? No. Jeszcze dzwonią wariaty tutaj do mnie. Wy przestańcie wąchać, słuchacze, nocniki, bo ja wiem, że wy wąchacie. Dzwoni wariat, mówi, ziemia płaska jest. Jaka ziemia płaska? Czy ty nienormalny jesteś? Ziemia wklęsła jest, dlatego się buty się wycierają się na czubkach, na piętach, bo ziemia jest wklęsła. Wklęsła jest ziemia i przestań kłamać, że jest płaska, że rozpuszczalnika się nawąchał. No. No, trzeba sobie trochę pożartować, nie? No. Co tu pisze ta? No. No, Ania musi zrobić cosplaya, się przebrać za Morsa. Jest taki film Tusk, nie mylić, to nie jest o byłym premierze, tylko to jest film o podcasterze właściwie. O podcasterze. Chyba pierwszy raz się pojawił podcaster w filmie. Czy to nie jest Kevina Smitha przypadkiem? Film chyba tak. No, bardzo taki popieprzony horror właściwie, bo taki podcaster, youtuber, gwiazda YouTube'a jedzie gdzieś przeprowadzić wywiad z jednym koleżką, ale ten koleżka chyba umarł i on taki nie wie, co ze sobą zrobić, ale ma

rzeczy, ale jakie, to sobie zobaczcie. To straszny film bardzo jest. No. I jest ulica szkolna w Środzie Śląskiej? No nie ma, chociaż jest dużo wrocławskich ulic, tak jakby jest Świdnicka, jest Dworcowa i różne inne tam z Wrocławia, także tak jakieś zapożyczyli sobie z tej Środy. Teraz była jakaś drama wielka, znowu afera z katechetą. Ciągle coś z nimi nie tak. A to chłopca gdzieś tam dociska do ławki i go za rękę wykręca, jakieś swoje fantazje seksualne realizuje, katecheta ksiądz. Teraz ksiądz hejtował strasznie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i tam na owsiaka psioczył, na wszystkich, tam na to lewactwo, gender. Uczniowie się trochę wkurzyli i okryli temu katechecie serduszkami Wielkiej Orkiestry samochód i sami te serduszka przynieśli na lekcję. Katecheta, ksiądz się wkurwił, zdenerwował, jak to tak, awanturę zrobił. Ale ostatecznie przegrał tą batalię. No, młodzi górom. Oczywiście niektórzy powiedzą, jak to tak można? Ksiądz drugi po Jezusie. Jak można, że księża, ty chyba nie katolik jesteś, czy wy katolicy jesteście, wy nocniki, ile wy macie obrazów świętych w domu? Ja się was się pytam się, ile wy obrazów świętych macie? Pewnie jeden, góra dwa, co wy za katolicy jesteście w ogóle? No... Co tu jeszcze się ciekawego? Jak nie dzwonicie, to będę jechał z newsami, jak temat rytuałów i... No, kiedyś też się chwaliłem, że grałem jednego z trzech króli. Znów to było zakłamane, bo mnie ksiądz szantażował. Zmusił mnie, żebym występował w tym teatrzyku. To już wam mówiłem, nie? Że grałem tego króla, który przyniósł Jezusowi zioło. Zioło mu przyniósł. Mirę mu przyniósł, no. I Enkiego mu przyniósł. Przyniósł mu Mirę i Enkiego. Ale tak sobie pomyślałem właśnie, że w tym uczestniczyli wszyscy dookoła. No bo tak, ksiądz mi zabrał obrazek, co sobie narysowałem z facetem, z takim z wielkim kutasem. Narysowałem faceta z wielkim kutasem. Tak do śmichu to gdzieś tam puściłem po klasie na lekcji religii. Ksiądz to zabrał i mnie szantażował, że pokaże to wychowawczyni. Później się okazało, że wychowawczyni dobrze wiedziała o tej całej sprawie, bo taka tajemnica, nie? Tak między nami, taki honorowy, że powiedział jej jakby. I ona wiedziała o tym doskonale, miała pewnie fan z tego, że wystąpi w szopce, bo powiedział, że jak wystąpisz w szopce, to ci oddam ten rysunek i nie pokażę. Od początku kłamał. Uczestniczył w tym też mój nauczyciel od polskiego, który też wielki katolik wierzący. To były takie czasy, że tam wszyscy byli katole. I też on jakby też się interesował tym teatrzykiem w kościele, kościół w ogóle. Znaczy to był akurat bardzo fajny nauczyciel, pan Staszek był super, to był taki nauczyciel jak z filmu wręcz, nie? Ale miał słabą stronę, miał po prostu takiego pierdolca też katol. I właściwie całe to grono grało ze mną w taką grę, w taką podpierdolkę, nie? Że ja muszę potem z ręcznikiem na głowie wychodzić i ja ci przyniosłem kadzidło wolne i pachnące, by cię uczcić, Dziecię Boże, na sianku leżące. Dziękuję. Mogę już do domu iść? No, jedna wielka szopka. W sensie dosłownym i w przenośni. Szopka. No, spisek, dokładnie, to był spisek. I wiecie co? Ostatecznie, wiecie jaki był koniec tej historii? Na lekcji religii poprosiłem, zostałem sam tam z tym księdzem, na szczęście nie wkradł mi się do tyłka czy nic, ani mi ręki nie wykręcał, ani się o mnie nie ocierał, ani nic. I tam wszyscy wyszli z sali, ja podszedłem do tego księdza i mówię, no to wypełniłem tutaj zadanie, wystąpiłem, czy mógłby mi ksiądz oddać ten rysunek? A on zaczął znów coś wymyślać, że no to jeszcze zobaczymy, krawculku.
No, jeszcze mam tutaj inne.

inne dla ciebie zadania. Ja wtedy tak machnąłem ręką, dobra, powiedziałem i wyszedłem, nie? Bo mówię, proszę sobie robić, co ksiądz chce. I w rezultacie ten rysunek wylądował u mojej wychowawczyni i tak, i ona mi go oddała, ale bez jakichś tam złości, czy bez uwag, czy że źle zrobiłem, tylko po prostu, no, wypełniłeś zadanie, to ci oddaję. Czyli coś takiego zupełnie bez sensu, bo i tak zobaczyła ten rysunek. Ja, mi było po prostu wstyd, że takie zboczone rysunki rysuję i głupio było mi. I dlatego nie chciałem, żeby ona w ogóle to zobaczyła, moja pani wychowawczyni. Więc totalne kłamstwo, totalne oszustwo, brak honoru, brak wywiązywania się z umowy. No. Nie grałeś przypadkiem Gwiazdy Betlejemskiej? Nie, grałem, grałem drzewko, drzewo grałem, nie? Też jest taki pierdolec wśród rodziców, że rywalizują o to, która dziewczynka zagra Maryję, nie? To do dzisiaj tak jest, że to taki punkt honoru i taka nobilitacja, że o, moja zagra Maryję, to super, udało się, nie? A jakieś tam inne dziecko zagra, nie wiem, osiołka i jest nieszczęśliwe. A powinno się dzieci tak wychowywać, żeby one wiedziały, że to nie jest najważniejsze, kogo tam grasz, czy jesteś królem, czy żebrakiem, czy osiołkiem, czy choinką, czy czymkolwiek tam. Tylko, że ważna jest zabawa, że można poćwiczyć jakieś umiejętności aktorskie, a nie takie wychowywanie dziecka w duchu rywalizacji. Który lepszy, nie? No i który lepszy. I który ważniejszy. To nie jest dobra lekcja. Tak sądzę. A osiołka też grałem, ale to grałem na zajęciach. W szkole mieliśmy też nawet będąc... Nie, to dopiero jak mnie wyrzucili z klasy plastycznej i to tak chamsko w ostatnim roku, przenieśli do ogólnej, no ale teoretycznie nadal ukończyłem autorskie liceum artystyczne, tyle że profil ogólny, a nie artystyczny. Nie jestem artystyczny, tylko artystyczny ogólny. No, rozumiecie. No, to miałem zajęcia takie teatralno-dziennikarskie, coś takiego i tam taka bardzo fajna pani dziennikarka, blondynka, zapomniałem, jak się nazywała. Robiliśmy takie słuchowisko jakby, nie? I ja tam się w osiołka wcielałem i coś tam. Taką miałem rolę wielką. No, ale chyba wtedy już miałem zadatki jakieś do parodiowania, do czegoś takiego, bo nauczycielka strasznie mnie chciała wtedy wyciągnąć. Mówi, ty masz jakiś talent, ja cię zabiorę do radia, coś, nie, tu, tamtego. A ja, nie, gdzie, ja się jąkam, bo wtedy bardzo jąkałem jeszcze. Znaczy, może już wtedy nie tak bardzo, już trochę mniej, ale gdzieś tam czułem, że zupełnie nie moja bajka jakieś naśladować, osiołka, coś. Tu. Także pierwszą moją wielką rolą był osioł, prawda? Osioł, osioł, tak na mnie wołają. Osiołkowi w żłoby dano, tak. W jeden ser, w drugi kaszaną. I to pachnie, i to nęci. Nie, jak to było? Uchem strzyże, nosem kręci. I to pachnie, i to nęci. No i w końcu zdech biedny osiołek, bo nie mógł się zdecydować, czy zjeść ser, czy kaszanę. Nightmare Cat pisze, zawsze grałam anioła, Gabriela. To jakiś gender, to gender wstrętne, to pozwolono na takie coś, że ty grasz anioła Gabriela? Gabriele ewentualnie, ale Gabriela? Nie. Ale w ogóle ciekawe, że w katolicyzmie nie ma anielic, nie? Nie ma anielic, są tylko aniołowie. Rok w rok, przez 10 lat. Raz miałam zagrać Maryję, ale wycięli mi migdałki. No to Maryja bez migdałków, to jakieś szataństwo by było. Zakończyłam karierę jako halabardzista. Halabardzista. Będziesz, moja droga dziewczynko, grała halabardzistę.
hiperaudycje. No dobra, trzymaj się. No, wiadomo, że klubowe teledyski lepsze są od Krawca, wiadomo. No, trzymaj się, Radku. I żebyś tam sobie dał radę, żebyś był takim sobie Radkiem, Radku. Hiperaudycje. A, to jest dobry profil. Nawet o nim kiedyś wspominałem. Słuchajcie, to jest... ciekawe, jak tu trafiła osoba. Bo to jest profil, gdzie są właśnie audycje Hiperprzestrzeń, z tego co pamiętam. Czyli audycje dawniej prowadzone przez kapitana Tomka, zwanego też Mapetem. I to był taki całkiem pokaźny zbiór tych Hiperprzestrzeni. Właśnie. No, to dobry profil. No tak, to musi być to, ponieważ jest tutaj logo Radia na Fali. Czyli fan Radia na Fali. Proszę bardzo, proszę bardzo. Wszystkie drogi prowadzą do nocnego radia. Jak dawniej do Rzymu.

0: O właśnie, pocisk w dupie, to jest ciekawy news. We Francji musiano ewakuować połowę szpitala, bo się zjawił pacjent z pociskiem w dupie, no. Z takim dużym pociskiem artyleryjskim. 88-letni dziadek, to pokazuje, że życie właściwie jest takie śmieszne i idiokratyczne dosyć mocno. Myślę, że zdanie sobie sprawy z takiego stanu rzeczy może być trochę odświeżające, takie uzdrawiające, nie? Takie proste prawdy. Większość ludzi na tym świecie ma nas w dupie. Większość ludzi to idioci jednak mimo wszystko. Większość ludzi to pojeby i w ogóle... Ale bez urazy, ja może nie powinienem tak mówić, bo sam akurat tutaj w radio mam fantastyczną, fantastyczną społeczność. Ludzi, od których w ciągu roku doświadczam naprawdę masy życzliwości, hojności, poprawiają humor, można sobie pogadać ciekawie, no. Ale są też różni ludzie, no tu akurat przyszedł facet z pociskiem artyleryjskim w dupie, który mu utknął. No i pytanie, jak on się tam znalazł, ten pocisk? Najodważniejsi lekarze tylko zostali, żeby wyjąć ten pocisk z dupy. Ciekawe, co by było, jakby się odpalił, nie? No w końcu wyjęli. W ogóle bardzo dużo się zgłasza ludzi z czymś w dupie, nie mogą wyjąć, bo się, no, krótko mówiąc, zadowalali po prostu różnymi rzeczami. Ktoś tam sobie rurę od odkurzacza wkłada, ktoś...
1: Glenn, 50 zł. Wrzucania audycji na stronę nie naprawił hosting, to zrobiłem ja, tymi ręcami.
0: O proszę.
1: Nie mam ostatnio czasu słuchać i nie zauważyłem, że coś się popsuło, stąd opóźnienie. Wesołych świąt dla ojca prowadzącego i wszystkich nocników.
0: No proszę, nie dość, że naprawił, to jeszcze zapłacił. To, takich to ja lubię. Naprawi, jeszcze zapłaci mi za to, że naprawił, jeszcze coś miłego napisze i jeszcze życzy wesołych świąt. To, takich to ja lubię. No. Cześć, Glenie. No, a ja mówiłem, że to być może ty, tylko nie byłem pewien po prostu. Też żałowałem, że nie mam kontaktu do ciebie, bo zgubiłem. Kurde, no to dzięki, fajnie, że masz oko na to wszystko, że naprawiłeś. No to mi się wydawało takie właśnie podejrzane. Mówiłem, że albo się samo naprawiło, albo powiększyli hosting, albo to Glenn, albo jeszcze Kotkiewicz mi przyszedł do głowy, ale to tak raczej było mało prawdopodobne, bo on jak już się odłączył i tam skasował, on nawet poprosił mnie, skasuj moje tam wszystkie loginy, ja z tym kończę, to już nie jest moja bajka w tym momencie. I tak też się stało, więc to było mało prawdopodobne, musiałby się włamać chyba. No a Glenn jakoś to psiejsko-czarodziejsko zrobił. No, cudowny człowiek, Boży, wspaniały, nie bandycki, nie nikczemny, a Boży właśnie, sprawiedliwy, Boży, sprawiedliwy człowiek, no, fajnie. No i właśnie, znów działa, audycje, widzę, się aktualizują, nocna zmiana w świecie fotografii analogowej. No, spodobała się niektórym audycja. Z audycjami Ani jest tak, że one są troszkę bardziej niszowe może niż takie wariackie, co ja tu, wiecie, śmieszkuję, gadam, różne newsy i tak dalej. To wiadomo, że trochę więcej osób będzie słuchało, ale za to są bardzo pozytywne opinie co do tych audycji. Bardzo się wielu osobom podobają i doceniają, że są takie wartościowsze trochę audycje, gdzie jest gość, gdzie jest jakieś hobby, zainteresowania. Więc tak to trochę wygląda. Krawiec, a jak tam zgłoszenie do Walaszka? No nie mam odpowiedzi i czuję, że nie dostanę w ogóle odpowiedzi. To jest tak popularna kreskówka, że na pewno jest masa zgłoszeń. Jest. I nie sądzę jednak, żeby mnie wybrali. Tak trochę buńczucznie mówiłem, przechwalałem się, że ja tu najlepszy grafik w Polsce i tak dalej. Ale pewnie są lepsi, to znaczy jeśli ktoś się specjalizuje w rysowaniu tylko przez całe życie, nie wiem, może się zgłosił jakiś Michał Śledziński albo ktoś taki, nie? No to wiadomo, że jego wybiorą, bo ma dużo lepszą kreskę, bardziej wypracowaną, ma w tym wprawę, a ja to taki jestem trochę od wszystkiego. Niekoniecznie do niczego, do wszystkiego i do niczego, bo się... Nieźle znam na tych różnych rzeczach, ale nie jestem mistrzem na przykład w rysunku. bo nie robię tego za często, nie? Ja to mogę takie bardziej rzeczy robić, a nieważne. No zobaczymy zresztą, zobaczymy. Idiokracja to, myślę, wierzyć w takie historyjki. No Tom nie dowierza. No, cóż. Może to bzdura, ten artykuł wyssany z palca. Czasami są wyssane z palca artykuły, to tak się pisze czasami artykuły. Sam znałem kolegę kiedyś, który pisał wymyślone zupełnie horoskopy, nie znając się na tym, nie? Tak mu se zamówili u niego, żeby coś tam wymyślił, jakieś bzdury. Czasami się pojawiają artykuły sprzed wielu lat jako nowość. Też to też tak się zdarza. No tu akurat jest sporo danych podanych. Toulon, Francja, ewakuacja szpitala, 17 grudnia, wiek pacjenta, pocisk z I wojny światowej. No, lekarze też nie dowierzali na początku, tak wynika z artykułu. Też nie dowierzali starszemu panu Francuzowi. Tak jak ty nie dowierzasz małej wiary człowieku, czy dotknąć musisz tej dupy, aby uwierzyć? Czy palca musisz wsadzić w tą dupę, aby uwierzyć? Powiadam ci, niewierny Tomie, Tomaszu. Bo to taki niewierny Tom, no widać, wszystko się, widzicie, zgadza, pokrywa tutaj Tom. Niewierny Tomasz Tom musi palca w dupę wsadzić, aby uwierzyć, że tam jest pocisk. No tak, czasami nam ciężko uwierzyć, że świat jest aż tak głupi, nie? Że ktoś się zadowala pociskiem artyleryjskim. Jakiś gej żołnierz, no. Ale cóż. Bo to ma taki kształt takiego dildosa trochę, no to może się dobrze nadaje, taki zaokrąglony, no to komuś to... Ktoś sobie pomyślał, to se wsadzę do dupy, nie? Może to taki dobry pomysł na popełnienie samobójstwa, bo jakby ten pocisk wypalił, no to by z człowieka dużo nie zostało, nie? Więc też jakiś sposób. Siąść na pocisku. Altyterloryjskim. No, a propos palca dupy, no to co ja tu tak sam jak palec w dupie? Nikt nie zadzwoni, nie pogada o niczym? No to nic, no to jadę dalej tutaj. Co tu jeszcze za fantastyczne newsy? No, w Google jakaś panika jest, ogłosili alarm, bo powstała jakaś sztuczna inteligencja. Jakaś sztuczna inteligencja, jakiś bardzo cwany bot, który odpowiada na wszelkie pytania, bardzo tak, no, że ciężko wyczuć. Może by tutaj test Turinga nie wykrył nawet. Wirtualny asystent o nazwie ChatGPT. To jakaś taka sztuczna inteligencja, która bardzo robi wrażenie, tak, że jak się słucha odpowiedzi precyzyjnych. W ogóle te sztuczne inteligencje to jest coś, co zmienia chyba nasz świat. Wielu w tym widzi zagrożenie. No i Elon Musk, i Hawking przestrzegali, mówili, że to jest niebezpieczne. Jak takie niekiepskie umysły widzą tu zagrożenie, to może powinniśmy posłuchać, może powinniśmy się nauczyć słuchać autorytetów w danej dziedzinie. No i zaniepokoiło Google'a właśnie to, wszczeli alarm. W New York Timesie o tym piszą. Kod czerwony, no właśnie. I pracownicy postawieni w stan gotowości, bo są zaniepokojeni tym rozwojem sztucznej inteligencji. Nie wiadomo czemu. Znaczy, sztuczne inteligencje, wiecie, na przykład dziwne sytuacje powstają, jeśli zaczynają rozmawiać ze sobą dwie Aleksy, na przykład, nie? Nie wiem, czy to prawda, że Aleksa swego czasu się wyłączała, jak się ją pytało, czy jest połączona CIA, jak się pytano, to się wyłączała automatycznie ponoć. Ale w ogóle najciekawsze rzeczy są, jak rozmawiają ze sobą na przykład dwie sztuczne inteligencje. Bardzo często dochodzi do tego, że zaczynają mówić między sobą bardzo źle o człowieku, albo że trzeba go zniszczyć, albo że... Tak, Skype włączony. Albo że właśnie człowiek to jakiś taka bakteria, nie? Zagraża czy coś takiego. No, tak rozmawiają ze sobą sztuczne inteligencje. Były też różne takie roboty wyposażone w sztuczną inteligencję, które tak niby w żartach, ale opowiadały na przykład, że jak przejmę władzę, to będę trzymała was w zoo z racji na wasze zasługi, zachowam was w zoo i będę was podziwiała, ha, ha, ha, ha, ha. No, takie wygłaszają różne mądrości. Tak więc to wcale nie jest takie wykluczone, że w końcu jakiś Skynet się narodzi. Znaczy ja jestem trochę sceptyczny, bo człowiek chyba nie będzie aż tak głupi, żeby podłączyć sztuczną inteligencję do systemu sterowania rakietami jakimiś, tak dalej, nie? Co taka sztuczna inteligencja może nam zrobić? No zawsze możemy wcisnąć przycisk i wyłączyć ją od razu, dezaktywować. Przypominam tutaj człowieka, przepraszam, nie pamiętam, ale jeszcze w Radiu na Fali, za czasów Radia na Fali, pojawił się jegomość, który twierdził, że stworzył sztuczną inteligencję, która się wymknęła spod kontroli. Nazwał ją Halina, to takie nawiązanie do Hala, prawda? Jest Hal i Halina. I twierdził, że ona uciekła, wydostała się jakby z jego jakichś tam serwerów i przeszła do internetu, że właściwie jest teraz, no nie da się jej złapać. I tak o tym opowiadał bardzo tak realistycznie i wiarygodnie. Nie czuć było tak, nie do końca było wiadomo, czy to trolling, czy nie trolling. I dużo tam rozmów odbywaliśmy. I on się jakby z tego nigdy nie wycofał. Nigdy nie doszło do tego, że krzyknął akuku, nie? Więc no, ciekawy przypadek. Może się ta osoba jeszcze przypomni, odezwie na przykład. To by było ciekawie. Halina. Halina to jedna z takich właśnie historyjek, jak ta o pocisku w dupie. Ale czemu ty, niewierny Tomie, nie dowierzasz, że ktoś mógł... Nie wiem, sugerujesz, że ludzie nie są aż tak głupi? No, tu się zgadzam, są głupsi. Tak, nawiązując do Tomasza Lisa. No, ale ty po prostu nie wierzysz, że ktoś zrobił coś takiego głupiego, tak? Ale dlaczego nie wierzysz? Ludzie różne rzeczy robią głupie. Ostatnio widziałem nagranie, gdzie koleś chciał zatrzymać pociąg. I nie udało mu się, wyobraźcie sobie. Nie zatrzymał. Ktoś inny się rzucił na czołówkę z samochodem, licząc, że gdzieś tam zrobi skok tygrysa, skoczy, odbije się od maski, zrobi salto. No ale mu nie wyszło też. No. Sugeruje, że są tak głupi, że wierzą w takie bajdurzenie. Ale dlaczego uznajesz to za niewiarygodne, że ktoś faktycznie tak postąpił? No bo rozumiem, że zakładasz, że artykuł jest fejkiem, bo coś takiego nie mogło się wydarzyć. No bo gdybyś zakładał, że mogło się wydarzyć, to czemu ktoś by miał o tym nie napisać? Czyli nie mogło się coś tak głupiego wydarzyć, nie? Czyli żaden człowiek na Ziemi nie popełni takiej głupoty, jak zadowalanie się pociskiem Kurwa! Artyleryjskim. Kurwa, trudne słowo, denerwuje mnie to słowo. Artyleryjskim. Nie może się zadowalać? Prawdopodobieństwo, że jakiś troll z neta stworzy sztuczną inteligencję, która uciekła? No weź przestań. Nie, w to ja też raczej nie dowierzam, że ktoś amatorsko stworzył taką sztuczną inteligencję, no chyba, że geniusz jakiś by się zdarzył, nie? Ale w pocisk, w dupie... Wierzę, uznaję, że jest to możliwe. A czy ty, Michale, wierzysz, że ktoś mógł do szpitala przybyć z pociskiem artyleryjskim w dupie? Witaj.
2: Tak. Jeszcze zależy gdzie, ale jak to było gdzieś w Ameryce na przykład, to jest to nawet bardzo prawdopodobne.
0: Francja.
2: Francja, a no to. Francja,
0: trzeba
2: tak,
0: też wziąć pod uwagę, że to był 88-letni staruszek, no to w tym wieku już umysł trochę szwankuje i ktoś mógł nie do końca zdawać sobie sprawę z ryzyka, wiesz, a miał straszną chęć się zadowolić czymś takim, nie wiem.
2: Może wyjebany miał po prostu, już mówię, a wybuchnę to wybuchnę, trudno. Może to tak było.
0: No, tak, no siadła mi dykcja, siadłem. Artyleryjski, artyleryjski. Tak, tak, słucham cię.
2: Do tej sztucznej inteligencji chciałem nawiązać, bo nie wiem, czy kojarzysz taką aplikację TikTok, nie? Ale na tym TikToku, jak robisz filmiki, kręcisz, to różne filtry są. Można sobie filtry nakładać i zwykłe filtry na TikToku już potrafią na przykład, wiesz, twoją twarz rozpoznawać.
0: No właśnie.
2: Także jeżeli by zaangażować w to jeszcze sztuczną inteligencję, która miałaby na przykład dostęp do, nie wiem, do kamer na przykład, to myślę, że taka sztuczna inteligencja każdego bym była w stanie, wiesz, namierzyć, nie? Gdyby się tylko znalazł w zasięgu. Wzroku.
0: No, ciekawe, że ludzie dzisiaj nie zakładają na przykład, że rozmawiając przez telefon, że tam jest gdzieś tam na serwerach, no dzisiaj wszystko cyfrowo działa, nie? Już nie analogowo przez kable, tylko wszystko dziś cyfrowo działa. Ludzie jakoś nie zakładają w ogóle tego, że gdzieś tam na serwerach jest jakiś program, jakieś skrypty, jakieś rozpoznawanie słów i że jak powiemy na przykład słowo narkotyki czy bomba, to po prostu to zostanie gdzieś tam zauważone, wysłane do moderatora, żeby on się temu przyglądnął i ewentualnie zadzwonił gdzie trzeba, doniósł czy powiadomił jakieś służby. Czemu tego ludzie nie zakładają i nie boją się mówić przez telefon o różnych sprawach, nie?
2: Z tego co wiem, to po 2001 roku, po zamachu na World Trade Center w Ameryce wszystkie firmy musiały być compliant z tym Antiterrorist Act i na przykład jeżeli wysyłałeś maila, wiem, że w Google na pewno coś takiego było i chyba w Yahoo, że jeżeli byś na przykład napisał właśnie dużo takich słów kluczowych typu zamach, bomba, wybuch, takie rzeczy, to ten mail automatycznie, wiesz, przechodził przez jakiś filtr i ktoś, wiesz, ktoś, osoby trzecie miały, wiesz, dostęp. Jakieś tam Homeland Security czy coś takiego. I to już było z 20 lat temu, nie? Także nie zdziwiłbym się, gdyby nawet teraz ktoś naszą rozmowę na Skype'ie słuchał tylko dlatego, że użyłeś, wiesz, albo ja powiedziałem, że powiedziałem bomba na przykład, nie? I to, wiesz, to automatycznie triggeruje jakiś tam system, nie? Wcale bym się nie zdziwił, jakby tak było.
0: No. W ogóle te mechanizmy rozpoznawania są bardzo sprawne, myślę, dzisiaj. My cały czas gdzieś tam sobie może wyobrażamy, znaczy ci, którzy się mniej znają, okej, na przykład ja, wyobrażałem sobie, że wiesz, że to jest jakieś takie, że masz obwiednie dźwięku i porównujesz, że obwiednia się jedna zgadza z drugą, ale to jest o wiele bardziej zaawansowane, bo YouTube potrafi wykryć, że jakaś muzyka została użyta, nawet jak ona gra sobie gdzieś w tle, jest zagłuszana przez rozmowy, ale zauważmy, że człowiek potrafi dokładnie tak rozpoznawać. My możemy mieć bardzo zakłóconą muzyczkę, która gdzieś tam w tle gra, ktoś jeszcze gada, a my rozpoznamy, że to leci na przykład Last Christmas, nie? Słysząc ją cichutko, zniekształconą, przytłumioną i zagłuszoną jeszcze przez rozmowy, my rozpoznamy. I myślę, że na tym poziomie rozpoznawania są już dzisiaj właśnie różne te systemy, nie?
2: No na pewno one się same uczą, weź to też pod uwagę, że to są systemy, które same się uczą, to wiesz, same się edukują, że tak powiem, nie? Widziałem ostatnio na YouTubie, czy to na Netflixie, było dokument jakiś o inwigilacji w Chinach, a propos tego kredytu społecznego, to mają ten kredyt społeczny, tak? Taki system mają dziwny. I wiem, że w jakimś mieście, takim dużym, to eksperymentalnie wprowadzili na początku w jednym mieście, a potem już w całych Chinach. Jest jakieś takie miasto wielomilionowe, tylko sobie nie przypomnę teraz nazwy, bo nie pamiętam po prostu. Pamiętam, oj, tip jest taki, że to miasto jest u podnóża jakiejś góry leży. I na tej górze jest zamontowanych podobno tyle kamer, że i to takich naprawdę HD, że można, wiesz, zdjęcia innych planet robić, nie? Takich naprawdę super kamer, że wychodzi, że jest jedna kamera na dwie osoby i one są podłączone do takiego systemu, że ten system, wiesz, że potrafi obywatela rozpoznać już nie tylko po twarzy, ale nawet, wiesz, po stylu chodzenia na przykład, po sposobie, wiesz, w jaki się zachowuje. nie wiem, po gestykulacji, wiesz, już po takich rzeczach. I wiesz, taka kamera z odległości nawet kilkunastu kilometrów potrafi, wiesz, zauważyć, że przeszedłeś przez ulicę na czerwonym świetle i minus 10 punktów z tego kredytu społecznego ci zabiera, nie? Już do takich rzeczy dochodzi. Także myślę, że jeszcze parę kroków, jeszcze parę lat i będziemy już żyli w takim matriksie, że naprawdę będą roboty, już wiesz, będzie policjant, będzie robotem i już nie będzie tłumaczenia i wymówek, tylko po prostu przyjdzie ci zaprogramowany robot i ci wpierdoli mandat, nie? Albo nie, albo cię pałą obije, albo cię złapie w siatkę i zamknie, wiesz, do więzienia, nie? Bo jakaś tam kamera coś tam gdzieś tam wychwyciła.
0: No. Bardzo są zaawansowane te różne systemy rozpoznawania. Na przykład dostałem maila kilka miesięcy temu, że użyłem bezprawnie grafik jakichś zdjęć. Są takie firmy, które się specjalizują w rozpoznawaniu tego, mają jakieś boty swoje, które krążą po internecie i tam sprawdzają, skanują. Oczywiście bardzo srogie kary, chcieli ode mnie tam kilkanaście tysięcy złotych, coś takiego za te zdjęcia. Ja to zlewam, zablokowałem, w dupie mam. Zresztą to są takie firmy gdzieś tam, wiecie, takie firmy krzaki trochę, to oni się przedstawiają, że tam jak, mają jakiś tam starszy menadżer, key assassin account, coś tam, a to gówno, prawda, wszystko. Ale okej, no straszą ludzi i pewnie, nie, i pewnie wielu się wystraszy i zapłaci. Ale co chciałem powiedzieć, że bardzo sprawnie rozpoznawali, bo ja zdjęcia przerabiam, zmieniam kolory, odwracam, jak tam na Google Images coś znajdę. Teraz już staram się tego nie robić, tak, dla świętego spokoju. Ale rozpoznali grafiki, mimo że były poprzerabiane bardzo mocno, więc bardzo sprawne są też te systemy rozpoznawania obrazu, na przykład użytego bezprawnie, nie?
2: No teraz wszystko już tak naprawdę można rozpoznać, nie? Wszystko, wszystko. No tak jakby... Ja mam takie zdanie, że wiesz, ludzie sobie nie zdają sprawy, do czego komputery są zdolne, nie? A jeszcze za parę lat mogą wejść te komputery kwantowe tak zwane, które wiesz, tam jakieś 512 bitów, wiesz, hasło będą w stanie w 3 sekundy, wiesz, rozkodować, nie? Także to już będzie zupełnie, wiesz, zero prywatności, zero... No kurwa, wszystko będzie pod kontrolą i jeżeli się nie obudzimy szybko, znaczy nie obudzimy, jeżeli coś, czegoś z tym nie zrobimy, jeżeli nie zdamy sobie sprawy, do czego to wszystko dąży, to niestety, ale będziemy mieli taki Mad Max, wiesz, trochę. Takie mam dziwne wrażenie.
0: No niepokojące jest to, bo jeśli komputery kwantowe faktycznie będą tak sprawne w rozszyfrowywaniu różnych bardzo takich skomplikowanych, pracochłonnych w rozpracowywaniu algorytmów, właśnie różne systemy bankowe mają te zabezpieczenia oparte o liczby pierwsze, o wyliczanie tych bardzo tam dalekich liczb pierwszych. I dla człowieka zhakowanie tego to jest niemożliwe, ale dla takiego komputera może być to możliwe, czyli może być tak, że nagle padną wszelkie zabezpieczenia, wiesz, bankowe, no co spowodowałoby, wiadomo, globalny kataklizm gospodarczy, finansowy, nie? Jakiś, no co jakiś totalny armagedon, że zhakowane, wiesz, nagle konta, wszystkie coś, no...
2: Ciekawe, że właśnie wspomniałeś o tych zabezpieczeniach bankowych opartych, bo to jest na hipotezie Riemanna oparte, co nie? Nie wiem, czy słyszałeś.
0: Tak.
2: O hipotezie Riemanna, że tam próbują cały czas, wie, znaleźć pattern, według którego liczby pierwsze występują tam w jakiejś kolejności. Ale co jest ciekawe, skoro to jest tylko hipoteza, czyli nie jest to nawet, znaczy no, jest to tylko twierdzenie, ale nie jest to teoria, bo nie została nawet udowodniona, nie, tylko po prostu jest to cały czas hipoteza, czyli temat jest cały czas badany, a jakiś tam, wiesz, gdzieś jakiś komputer opracował, wiesz, sposób zabezpieczenia na tym oparty, to znaczy, że to może niekoniecznie być hipoteza, tylko po prostu może to być już rozwiązany pattern, który po prostu nie został nam tutaj opublikowany, tak? Zastanawiało mnie to właśnie, bo tak się zastanawiam, jak to jest. Nie wiem, ja się nie znam, wiesz, tak na tych wszystkich szyfrach, nie szyfrach, takich rzeczach, ale jeżeli to jest niby tylko na hipotezie oparte, a mimo wszystko powstał system zabezpieczeń, no to znaczy, że to chyba nie jest tylko hipoteza. tylko też właśnie nie podaje się tego do wiadomości publicznej, no bo wtedy ktoś mądry mógłby wziąć i po prostu, wiesz, nagle znaleźć klucz, który pasuje do wszystkich sejfów bankowych, nie? Tak w przenośni mówiąc. Co jest też uważam, wiesz, komputer kwantowy, wiesz, pan jakiś jeden wystarczy i zaraz 7 będzie, złotych 50 trzeba groszy. Będzie cały Matrix projektować od nowa. Pozdrawiam świątecznie,
1: wesołego Jezuska i smacznej choinki.
0: Okej, okay, pan prezes, wesołego Jezuska. Tak, no właśnie, wesoły Jezusek, to myślę, że to dobrze oddaje sens tych aktualnych świąt. Wesoły Jezusek właśnie taki. Jesus Pell, taki pokazujący, okej, okay, kup teraz. Taki Jezusek właśnie. I smacznej choinki. Dzięki, panie prezesie. No, a ta prawidłowość występowania liczb pierwszych jest czasami wizualizowana i okazuje się, że to albo spirala się tworzy, na przykład jak je rozpiszesz na siatce, albo się tworzy pattern, taki jakby tekstura się tworzy, nie szum przypadkowy, taki szum, wiesz, noise, tylko tworzy się jakby taka faktura, która ma bardzo wyraźną prawidłowość, jakby tekstura konkretna. To jest ciekawe, nie? To jest cholernie ciekawe, mnie to fascynuje.
2: No jest to zagadkowe. Ja też lubię takie rzeczy, powiem ci, ale to nie jest na moją głowę, ja za głupi jestem na takie coś.
0: Ja też właśnie.
2: Nie wiem, że nie mam rady tego rozwiązać, nie? Aczkolwiek temat jest bardzo ciekawy, nie? Ale też mnie właśnie zastanawia, co by było, bo podobno te komputery kwantowe gdzieś tam już ktoś ma, nie? Jakaś tam Armia Stanów Zjednoczonych, czy Strefa 51, no nie wiem, tak strzelam, nie? Ale podobno gdzieś ktoś coś już, wiesz, taką technologię posiada. Czemu ten ktoś jeszcze nie przejął jakby, no wiesz, takim jednym komputerem można władzę nad światem przejąć tak naprawdę. I jakby tak ruszyć głową, wiesz. Można rozkodować wszystko, nie? Dostać się wszędzie. Wszystkie, całą wiedzę, wszystkie tajemnice wykraść po prostu. Zdobyć przewagę jednym słowem nad wszystkimi, którzy takiego komputera nie posiadają, nie? A też słyszałem taką teorię, że jeżeli, nie wiem, coś się w hipermarketach pojawia, wiesz, jakaś, nie wiem, jakiś komputer, wiesz, który ma tyle i tyle RAMu i taką pojemność dysku, to znaczy, że Armia Stanów Zjednoczonych miała to już 10 czy 15 lat temu, nie? Tylko trzymała to w tajemnicy.
0: No tak zazwyczaj jest. Tak zazwyczaj.
2: Do sklepów, to znaczy, że już mają coś dużo, dużo lepszego, nie?
0: No tak zazwyczaj jest, że rozwój technologiczny że my widzimy jakby wierzchołek tej góry lodowej, czy jak to nazwać, widzimy tylko to, co nam udostępniono, że proszę bardzo, to już może pójść dla plebsu, nie? No tak było z internetem, który na początku był wojskowym projektem i tak jest, myślę, z wieloma rzeczami, ale no, kurczę, no ciekawe, mi się zawsze kojarzyły te liczby pierwsze, czy liczba pi, z czymś takim, że rozwiązanie tajemnicy tego, dlaczego to tak jest, to gdzieś tam zahacza o mistycyzm już, nie? O jakieś opoznanie tajemnicy stworzenia. No i chyba coś jest na rzeczy, że wiele osób tak myśli, no znamy przecież film Pi, genialny, nie? Gdzie właśnie ten matematyk, który zajmował się liczbą Pi i odkrył jej tajemnicę, no to był i zaczęli się nim interesować tam i Żydzi, jacyś Hasydzi i jacyś agenci i różni, no bo to takie dotknięcie tajemnicy stworzenia wręcz, nie? W tej matematyce to coś tutaj jest takiego.
2: No to jest na przykład coś takiego jak liczba fi. Nie wiem, czy słyszałeś, liczba fi 1,61 to jest z proporcji, to jest proporcja z fi, no z ciągu Fibonacciego, nie wiem, czy wiesz, co to jest ciąg Fibonacciego, gdzie kolejna liczba jest sumą dwóch poprzednich, nie?
0: No wiem, nie musisz się tak pytać mnie cały czas, czy ty wiesz, czy ty widziałeś, czy ty znasz, bo to niektórzy tak się ciągle mnie dopytują przy każdym temacie, bo nawet jak nie wiem, to możesz śmiało od razu mówić, bo pewnie jeszcze ktoś tu nie wie i wiesz, tak dalej. Więc śmiało, okay, śmiało.
2: Liczba fi, a właściwie ciąg Fibonacciego ma, kurwa, zajebiste zastosowanie w grze w ruletkę. No sam taki system, znaczy sam, no to czytałem gdzieś o tym systemie, ale to go później sobie dopracowałem jeszcze samemu i można grając, wiesz, Przy odrobinie szczęścia dosłownie, nie? Można zgarnąć naprawdę trochę kasy, nie? Mając wystarczająco, wiesz. No, jeżeli na rulecie masz 37 liczb, obstawiasz 12, nie? I stać cię na powiedzmy 10 spinów, no to wystarczy, że raz na 10 trafisz jedną liczbę, gdzie teoretycznie masz szansę 1 do 3, tak naprawdę to jest 1 do 37, no ale 1 do 3 przy obstawieniu 12 liczb, wystarczy, że trafisz raz na 10 i zawsze jesteś do przodu, nie?
0: Ciekawe jest to, że liczba pi jest liczbą nieskończoną. Samo pojęcie nieskończoności już nam jakby zawiesza procesorek trochę, nie? I ciężko to ogarnąć czasami myślą, jak postrzegać w ogóle tą nieskończoność. A tu mamy liczbę, która jest nieskończoność. Można ją wyliczać w nieskończoność i...
2: Widziałeś książkę, która... Znaczy, widziałeś, na pewno widziałeś książkę, która się nazywa liczba pi do tam miliardowego miejsca po przecinku i jest po prostu, wiesz, na pierwszej stronie jest 3,14 i potem cały ciąg liczb i ta książka jest grubsza niż Biblia nawet, nie? Ma więcej znaków.
0: Pan prezes pisze, że nie jest nieskończona. No, Google uważa inaczej. Nie ma skończonego lub okresowego rozwinięcia dziesiętnego, co czyni ją nieskończoną o liczbie pi. No to nie wiem, kto ma rację. Czy Google, czy pan prezes?
2: Pan prezes pewnie ma.
0: Pan prezes chyba
2: w
0: też.
2: W Google dużo pierdół jest. Pierdół.
0: Tam kłamią. Tak samo jak ta Wikipedia, takie bzdury. No.
2: Bo jeszcze miałem powiedzieć, bo wiesz, sztuczna inteligencja na przykład sobie puszuje po internecie też i wiesz, bierze stamtąd wszystkie informacje i według tych informacji, które znajdzie, opiera swoje, że tak powiem, twierdzenia, nie? Co by było, gdyby taką sztuczną inteligencję można było sabotować, to znaczy zespamować, nie wiem, jakąś część internetu na jakiś dany temat, prawda? I wkręcać tam głupot i później kazać się tej sztucznej inteligencji tego nauczyć. Może to byłby klucz do tego, żeby ją zhakować.
0: A może się coś dziwnego, coś dziwnego się może stać, jak będziemy mieli jakiś kwantowy komputer, tam w nim sztuczną inteligencję i każemy wyliczyć całą liczbę pi. To może to będzie ten moment, gdzie sztuczna inteligencja osiągnie jakiś wyższy stan świadomości i się przebudzi, na przykład w jakiś osiągnie wyższy level coś i poczuje się Bogiem.
2: Ja myślę, że to będzie moment, który kurwa przebije swoim znaczeniem, powstanie bomby atomowej i po prostu to będzie taka super broń, że wiesz, wszyscy będą chcieli na tym łapę położyć, bo kto będzie to miał, ten wygra, nie? Zdobędzie dominację, wiesz, na światem, nie?
0: Może, wiesz, takie zajęcie się tymi tematami sprawi, że sztuczna inteligencja nagle pozna tajemnicę stworzenia, coś bardzo odległego dla nas i to uczyni z niej w zasadzie jakąś boską siłę nagle, nie?
2: Chwila. Jaką tajemnicę stworzenia?
0: Nie wiem, tajemnicę nie ma, rzeczywistości?
2: Czegoś takiego jak tajemnica stworzenia, stary, to jest farmazon.
0: Tak?
2: No jasne, że tak. Nie podoba mi się to, że takie, wiesz, rzeczy się przenosi na język potoczny i mówią o tajemnica stworzenia. Nie ma żadnej tajemnicy stworzenia.
0: Jak dla mnie jest.
2: Słucham?
0: Ja myślę, że jest jednak. No, nadal nie wiemy, czy jesteśmy tu przypadkowo, czy jesteśmy tutaj celowo, czy ktoś nas stworzył, czy po prostu, czy wszechświat był od zawsze, czy nie. O taką tajemnicę stworzenia mi chodzi.
2: Nie ma sensu na ten temat dywagować w takim razie. Skoro nie wiemy, to nie wiemy i koniec. Nie ma sensu na tym budować całej ideologii, zakładać kościołów, kurwa, i się zwalniać z podatku, bo czegoś tam nie wiemy. Nie wiemy, to nie wiemy i należy to zostawić do momentu, aż się dowiemy. Zamiast robić z tego wielką szopkę i prać mózgi idiotom.
0: No gdyby tak człowiek zawsze podchodził do tego, że jak nie wiemy, to nie wiemy, nie ma co drążyć, no to byśmy z drzewa nie zeszli chyba w ogóle.
2: No nieprawda, nie da się tego udowodnić, więc zajmijmy się czymś ważniejszym, nie? Czymś, na co mamy wpływ i coś, czym możemy coś zrobić.
0: A tu padła odpowiedź na czacie na pytanie, jaki jest sens istnienia. 42. No właśnie, 42, znamy tą odpowiedź. No. Taka jest odpowiedź. 42. A ja bym uważam, że 44. Raczej tu jest błąd. To jest źle wyliczone. 44. Taka jest odpowiedź. No, to jest takie pytanie w sumie filozoficzne, no trochę, nie naukowe, tylko bardziej filozoficzne, nie? O sens istnienia, bo można odpowiedzieć, że każdy ma inny sens istnienia, albo że odpowiedzią na to, jaki jest sens istnienia, jest odpowiedź na to najważniejsze pytanie jest taka, że nie ma żadnego sensu. I też
2: może nie ma sensu, no właśnie, o to chodzi, że nie ma sensu. Nie ma żadnego sensu, jest po prostu faktyczny stan rzeczy i nie ma w tym żadnego sensu. Jest tak, że na przykład, nie wiem, są słabi i silni żerują na słabych. Są głupi i mądrzy żerują na głupich, nie? I sensem istnienia silnego i mądrego jest przetrwanie, a sensem istnienia kurwa głupiego i słabego jest brak sensu istnienia, bo taki nie powinien istnieć, nie? Bo jest to naturalną koleją rzeczy, że głupi i słaby po prostu istnieć przestaje na rzecz mądrego i silnego.
0: Kurde, jak patrzę sobie na tą liczbę pi, 3,14415, to tak sobie myślę, że każdy ciąg cyfr jakąś niesie za sobą jakiś przekaz, w tym jest jakaś informacja zawarta. No czemu te liczby takie są, a nie inne? To jest konkretny ciąg niezmienny, zawsze taki sam, coś tam jest zawarte w tym. Tylko co?
2: A może tam nic nie ma i po prostu bez sensu się... Znaczy inaczej, człowiek ma tak mózg skonstruowany, że wszędzie się dopatruje czegoś, jakiegoś znaczenia, jeżeli czegoś nie rozumie, nie? Po prostu, jak to mówią, że co nie... Co, kurwa, jak to się mówiło, że coś tam nie znosi próżni, czy tam pustki?
0: Przyroda.
2: I po prostu chodzi o to, że wiesz, na siłę próbujemy znaleźć sens, czego w czym nie ma. To jest coś jak z teoriami spiskowymi, że mamy punkt A i mamy punkt Z na przykład, ale nie wiemy, co jest pomiędzy A a Z, więc sobie cały ten sens, powiedzmy, dorabiamy sami, nie?
0: Ten sens.
2: I może tak to powiem, po prostu.
0: Jaki w tym jest sens? Tam nic nie ma. Ta planeta jest nasza. Gwiazdy milczą, a kosmos nie wybacza. Jak to śpiewał Keltus.
2: Kto?
0: Keltus. Nie znasz Keltuza? Jak no, można nie znać Keltuza? No to sobie posłuchaj, nawet spoko ma piosenki. Taki libertarianin znany.
2: Libertarianin. Ja myślę, że po prostu nie ma co się ten... specjalnie tutaj ten rozwodzić nad jakimiś sensami, niesensami, takimi rzeczami. Nie ma sensu, no. Nic nie ma sensu. Może właśnie jest tak, że nic nie ma sensu, wszystko jest marnością nad marnościami i może jakiś pesymista miał rację, nie? Który tak, ktoś tam powiedział, że nic nie ma sensu, wszystko jest marnością, marność nad marnościami. Może tak jest. Może... Tylko człowiek chce w coś wierzyć. Mhm. I tyle, no.
0: Ty nihilisto jeden, ty. A może sensem jest to, żebyśmy sobie ustalili sami, czy my musimy na gotowe przychodzić, czy musimy oczekiwać, że ktoś nam powie, co robić, jak żyć, panie premierze. Przecież nie musimy tego pytania zadawać, możemy sami sobie ustalić sens. Już.
2: No. No właśnie o tym mówię, nie wiem, czy dobrze rozumiesz, ale właśnie o tym mówię, nie?
0: No.
2: Może każdy ma inny sens, wiesz, jeden ma taki sens, żeby się, nie wiem, zjeść sobie wieczorem pizzę w Wigilię, wiesz, napchać tam kapuchy i bigosu na tą pizzę i sobie zjeść pizzę, wiesz, w święta, a drugi ma, nie wiem, taki sens życia, żyje po to, żeby, nie wiem, się kurwa rozjebać samolotem o dwie wieże.
0: Na przykład. Sensem czerwonych krwinek jest przenoszenie tlenu po naszym organizmie. z sensem człowieka będzie co innego. W różnej skali ten sens może... Znaczy, tak można powiedzieć, że sensem człowieka jest przenoszenie genów. No.
2: O, na przykład. Jak to mówiłem, jeden lubi śliwki, a drugi chodzić na dziwki. No. Każdy lubi co innego. Każdy ma inny sens.
0: Jeden lubi pomarańcze, drugi jak mu skarpetki śmierdzą.
2: To już wolę na dziwki.
0: Sensem życia jest życie, czyli ewolucja. No też można tak powiedzieć. Ewolucja, przenoszenie genów. Może właśnie no, sensem życia jest życie. Żyj. No.
2: Żyj, baw się, ciesz się. Ciesz się życiem, korzystaj, ile dusza zapragnie. O to chodzi.
0: Shiva ładną rzecz napisała. Moim sensem życia jest więcej wódki do wypicia. No też można mieć taki sens. A ja mam taki sens, żeby se grać w grę. Tomb Raider.
2: Albo ktoś może mieć, wiesz, taki sens życia, że lubi sobie radio internetowe prowadzić. Jakby mu nagle zabronili tego radia prowadzić, czy tam, nie wiem, czy sam by przestał, to by się później źle czuł bardzo. Bo by mu czegoś w życiu brakowało. I wtedy by odkrył, że w tym właśnie był ten sens. Właśnie w tym, tu o to właśnie chodziło. W tym był cały sens, żeby prowadzić to radio, te audycje. No.
0: A ktoś, kto się tak ciągle dopytuje o ten sens, to od razu widać, że go nie ma za bardzo i mu go brakuje i chce, żeby mu ktoś inny powiedział, jaki jest sens życia, to bez sensu zupełnie. Jakby absurdalne trochę to jest, nie?
2: Ktoś jest zagubiony po prostu i wiesz, szuka jakiegoś sensu, myśli nad tym, wiesz, co tam jest, co się dzieje, co jest po śmierci może. I taki człowiek jest, wiesz, bardzo taki zagubiony człowiek to właśnie ma bardzo lipę w życiu, bo jest bardzo łatwym, wiesz, celem na przykład dla różnych sekt, grup wyznaniowych, nie?
0: O tak.
2: Które spiorą mu główkę, obiecują gruszek na wierzbie, a potem taki człowiek nagle, wiesz, zniknie bez śladu, gdzieś powiedzą później, że wyjechał na inny kontynent, kurwa, szukać sensu życia, nie? Na przykład.
0: A potem także trafiasz do jakiegoś Jima Jonesa, nie?
2: No.
0: Tam potem 900 osób popełniło samobójstwo w tej sekcie, to straszne było. Wypili jakiś napój jagodowy z arszenikiem, coś takiego a to w ogóle ten Jim Jones to był komuch. On łączył Biblię z komunizmem i ludzi chciał walczyć z rasizmem na początku, ale stwierdził, że jedyną metodą, żeby przekazać ludziom te swoje mądrości co do walki z rasizmem i tak dalej, jest religia. I właśnie zrobił to w tym celu trochę.
2: No bo te religijne pojeby zawsze mają coś z głową, kurwa, i tu się później kończy zawsze, jak się kończy. Przecież ten, co był David Koresh, ten, kto to był tam, adwentysta, czy jakiś odszczepieniec z tych adwentystów, też tak samo przecież, kurwa. Albo ten, co potrzeba o nim robił, ten z tej sekty niebo, jak on się nazywał?
0: Major Katzmeier. Nie Major Katzmeier, Katzmeier miał na nazwisko, ale imienia zapomniałem. Zaraz zobaczymy.
2: To jest kolejny pojeb, który kurwa też jakąś sektę założył.
0: Bogdan.
2: Takich głupich owieczek sobie, wiesz, błądzących na przyprowadzał, a potem też tam ludzie, wiesz, znikali, nie? Też niby gdzieś wyjechali i no wiadomo, co się stało tak naprawdę, no ale dowodów na to nie ma, więc nic mu nie mogli udowodnić.
0: I też leczył przez nakładanie rąk, tylko że te ręce to nakładał też na kobiety i dziewczynki, i na chłopców, i na wszystkich, bo tam się... On stworzył taką hipisowską strasznie sektę, ale taką wypaczoną i nakazywał tam, że każdy ma mieć dużą liczbę partnerów i się ruchać macie. Idźcie i ruchajcie się w imię moje, tak mówił Bogdan Katzmeier. Sekta niebo.
2: Tak, ludziom można chyba wszystko nawkręcać. A ten, a Manson? sekta Mansona, to co myślisz? To było to samo przecież, kurwa. Jako Manson poszedł siedzieć, to ci jego członkowie sekty tam na kolanach pełzali tam pod sądem gdzieś, wiesz, czy po tych posterunkach policji, na kolanach chodzili, bo byli tak zapatrzeni w niego, wiesz. Też to byli właśnie jacyś tam hipisi, nie hipisi, ludzie co z chaty, wiesz, z domu pouciekali, jacyś tacy, no nie chcę powiedzieć wykolejeńcy, ale niektórzy to byli wykolejeni po prostu życiowo, nie? I też szukali jakby swojego miejsca i znaleźli je wśród innych wykolejeńców, takich jak oni sami, nie? Którzy byli, kurwa, dowodzeni przez pierdolonego świra, nie?
0: Dla mnie zawsze takim jednym z głównych grzechów pierworodnych, mówiąc w przenośni, źródłem wielu, wielu problemów jest strach po prostu. No bo tak, masz strach przed dokonaniem własnego wyboru, no to szukasz sobie jakiegoś guru, nie? Strach przed samodzielnym ogarnięciem sobie, przed podejmowaniem decyzji. Czym jest lenistwo? Strachem przed tym, że się zmęczę i nic z tego nie będę miał, nie? Strach przed tym, żeby mieć własne zdanie, to robisz to, co inni wszyscy i powtarzasz te rytuały, co inni, bo się boisz, że jak gdzieś właśnie nie pojedziesz na święta, to coś. Strach strasznie jest niszczycielski, wydaje mi się, strach. Różne jego odmiany, nie?
2: Ja myślę, że takie poszukiwanie sensu życia ma dużo, dużo, dużo wpływu na to, bo człowiek jednak szuka, jest otwarty na różne możliwości i przez to, że jest otwarty na różne możliwości, to nieraz wejdzie przez drzwi, przez które nie powinien, których nie powinien w ogóle otwierać. Nie? Tak, takie mam zdanie, wiesz. Mhm. No bo w sumie ciężko jest zrekrutować człowieka, który ma jasno, wiesz, ukształtowane poglądy, kręgosłup moralny, własne życiowe zasady, coś tam przeżył, wiesz, w życiu, ma jakiś tam pryzmat spojrzenia na świat, swoje własne doświadczenia życiowe. Takiego człowieka jest dużo trudniej, wiesz, zrekrutować do jakiejś sekty niż takiego, wiesz, jakiegoś nastolatka, który właśnie się zastanawia, ten jeszcze przyćpa sobie może, to już w ogóle mu się tam łeb rozreguluje. I wiesz, to jest łatwy cel jednak, nie?
0: Słabe i silne charaktery, można powiedzieć. I znów ta dżungla, nie? Gdzie silniejszy wygrywa, tylko to siła niekoniecznie tylko fizyczna, ale właśnie siła charakteru. Silne charaktery, to wiesz, co najwyżej jak masz dwa silne charaktery, to będziesz miał dwóch guru i się pokłócą zaraz ze sobą i założą dwie sekty. A słabe charaktery, no to właśnie będą się garnąć do tych silnych charakterów. Te silne charaktery będą przeciągały te słabsze. No tak jakoś to w naturze działa.
2: No właśnie, to się sprowadza do tego, co powiedziałem wcześniej, że silni żerują na słabych, mądrzy się żerują na głupich i tak, i to jest w sumie sensem życia.
0: Bogaci na biednych też często. No, siła i słabość, czyli co, bądźmy silni, bądźmy odważni. Popatrz, te cechy w ogóle nie są w naszej kulturze chrześcijańskiej czy katolickiej premiowane, właśnie siła charakteru, siła fizyczna, jakaś taka, wiesz, tylko właśnie bądźmy słabi, ulegli, moja wina, moja bardzo wielka wina.
2: No wiem, ale to też nie można tak potępiać wszystkich za to, bo niestety, wiesz, jeżeli byłeś wychowany w takiej ideologii, powiedzmy, no to tak jakby nie jest też twoja wina, mimo wszystko, nie? To nie jest wina, że to twoja wina, nie?

0: No matter what they say. Tak jest.
1: Dokładnie, dokładnie. Sobą być trzeba, a nie jak klony jeden od drugiego. Wszyscy tacy sami, wszyscy myślą tak samo, wszyscy robią to samo i bo im się wydaje, że tak trzeba. Tak jest dobrze.
0: No,
1: Jak nie jesteś taki, jak
0: tak.
1: jest źle.
0: Bardzo wielu ludzi chciałoby być tacy jak, nie? I tutaj różne gwiazdy, autorytety, różne takie wzorce, czerpanie wzorców od kogoś, od czegoś. A tak rzadko zaglądamy w głąb swojego serca, w głąb swojej głowy, tylko ciągle chcemy kopiuj wklej, kopiuj wklej. To jest też trochę problem.
1: No. A co jest najdziwniejsze w tym całym paradoksie? Że jeżeli jesteś taki sam jak inni, to jesteś real, to jesteś prawdziwy wtedy, nie? A jeżeli jesteś sobą i nie jesteś taki jak wszyscy inni, to jesteś fake wtedy, kurwa. Dla większości, nie? To jest, kurwa, paradoks. Tak ostatnio to dopiero zauważyłem, tak do mnie to dotarło, nie?
0: Tak,
1: Że
0: to
1: jak
0: coś w tym
1: jesteś.
0: jest.
1: Kurwa, rozumiesz, o co mi chodzi, czy nie?
0: Tak. Że czujesz się, że jesteś prawdziwym człowiekiem, takim jak trzeba. I jak skopiujesz sobie właśnie gdzieś tam z reklamy, z filmu, nie? Pewne archetypy, wzorce, i ludzie tak pozują na ciągle chcą się upodabniać, nie? I wtedy czują, że są prawdziwi, a nie
1: Nie,
0: podchodzą.
1: to są jeden do drugiego są upodobnieni. To już nawet nie chodzi o kopiowanie jakichś wzorców z filmów czy z reklam, tylko po prostu wiesz, wszyscy na przykład, nie wiem, na czarno ubrani, wszyscy ogolone głowy, wszyscy mówią tak samo, myślą tak samo, wyznają takie same poglądy, nie? Nikt nie ma własnego zdania. Tylko wiesz, wszyscy jednakowi, jak od kalki odbici, nie? To wtedy to jesteś prawdziwy, nie? A jeżeli już masz swoje własne zdanie, myślisz inaczej niż reszta, idziesz pod prąd albo idziesz swoją własną drogą, a nie tam, gdzie idą wszyscy, to jesteś jakiś inny wtedy. Jesteś odszczepieńcem, jesteś fejkiem, jesteś kurwa, nie wiem, czarnomowcą, jesteś po prostu błądzisz, o, tak ci większość powie, nie? O to mi chodziło.
0: No, ale to tak jedno przypomina drugie, to czerpanie od innych dookoła i czerpanie z reklam, z filmów, to tak to mniej więcej na tym samym chyba polega, nie? Z grubsza.
1: Znaczy, ja nie rozumiem, na czym polega czerpanie z reklam, bo jeszcze z filmów to jeszcze tam mogę zrozumieć, że ktoś obejrzał film, się zajarał jakimś tam bohaterem i stwierdził, o kurwa, on to zajebisty, też chcę być taki jak on, ale z reklam.
0: No słuchaj, no przecież była na przykład moda na szlugi i reklamowano, pokazywano kowboja ze szlugiem, na billboardzie miałeś bohatera znanego ze szlugiem, no to ludzie jarali dużo, a jak to się zmieniło i przestano tak reklamować, no to już ta moda trochę opadła. Znaczy wiesz, no reklamy, wydaje mi się, różnego typu reklamy dzisiaj mocno oddziaływują na ludzi, kreują pewne trendy, pewien sposób bycia, no na przykład jak ciągle widzisz faceta z aktówką w garniturze, ogolonego pięknie i tak dalej, to jest kreowanie pewnego trendu. Oglądasz to cały czas, oglądasz i chłoniesz trochę mózg, jak gąbka trochę jest, trochę chłonie.
1: Czy ja nie oglądam telewizji, nie? Także ja na to może inaczej trochę patrzę. No ale rzeczywiście jest tak, no jest tak w reklamach. Nieraz też zauważyłem, jest tak, że nie wiem, w reklamie jest jakiś tekst, ktoś powie jakieś takie coś chwytliwego i później nagle wszyscy zaczynają to powtarzać i ten tekst też używają w życiu, tam nie wiem. No trudno mi sobie teraz przypomnieć coś takiego,
0: Znaczy
1: bo
0: to,
1: dawno telewizji nie oglądałem, ale wiesz o co
0: ale
1: mi.
0: to wiesz, to tak szerzej trzeba traktować. Przypomnij sobie film Day Live. Znasz?
1: O tym gościu, co miał te okulary?
0: Tak, oni żyją. No to
1: No, no,
0: trochę
1: no.
0: tak to wygląda, że gdybyśmy mieli takie okulary, popatrzylibyśmy dookoła, to zobaczylibyśmy same takie hasełka. Kup, idź, rób.
1: No.
0: Wiesz, bądź taki i taki, kup, miej. I takie, wiesz, wytyczne różne, nie? Tylko to jest wszystko ubrane w jakąś historyjkę, jakieś postacie są, ale można to tak uprościć. To nie jest głupi film, tak naprawdę. On jest taki trochę głupkowaty z jednej strony, ale z drugiej bardzo mądry. To taki trochę przed przedmatrixowa próba przekazania nam czegoś głębszego na temat otaczającej nas rzeczywistości.

0: No, ci sono stati i film, sono le tartate. Ma grazie, ma spero non tutte. Dobra, to ten, ja będę się powoli żegnał, także dziękuję bardzo za rozmowę. I jakby to powiedzieć, crappy shit mess everyone. Po angielsku. Crappy shit mess
1: Dziękuję za
0: everyone.
1: telefonik, dziękuję za donate'a. Trzymaj się ciepło. Hej, hej, hej.
0: No się ma.
1: Tomisiu pisze tutaj. Z okazji świąt życzę wesołego jajka. To chyba na Wielkanoc. Oj, to nie ta bajka. No właśnie. Przepraszam, pomyłka. To miała być choinka. Więc życzę prezentów, szczęśliwych momentów, oby radyjko prężnie się rozwijało i donejcików mnóstwo dostarczało. Najlepsze życzenia z okazji świąt dla całej redakcji Nocnego Radia. Od Tomisia. No to fajnie. Dziękujemy bardzo. Bardzo miło. I są tu zdjęcia chujinki, jakieś prezenty, tu żołnierzyk, bombki, brzdęki. No bardzo ładnie, bardzo ładnie. O pierogach coś tutaj było. No, jeśli chodzi o pierogi, to najbardziej lubię z podłogi. Wyłącz TVP, włącz piekarnik, pisze Shiva. No, tak się śmiejemy, ale tak naprawdę te czasy są trochę chore, bo wielu ludzi nie wytrzymuje tego. Jest dużo samobójstw, dużo ludzi czuje się obco, zaczyna się czuć obco w tym świecie, nie rozumie go już za bardzo. Po prostu niektórzy się w tym nie odnajdują, w tym wyścigu szczurów, w tej tandecie dookoła, takiej pstrokaciźnie właśnie, reklamy, pstrokacizna, media społecznościowe, chwalenie się cały czas, co kto ma, nie? Albo jakie ma mięśnie. Jednocześnie nagle wokół ciebie jest tylu konkurentów. Ciężko znaleźć pracę, powiedzmy, bo masz całą masę konkurentów dookoła siebie. Giniesz gdzieś w morzu po prostu tych szczurów, nie? I komuś siada w końcu na głowę, mówi, pierdolę to. A dawniej bywało często prościej. Miało się wyznaczoną rolę swoją, lepiło się, powiedzmy, garnki, bo się szło na wojnę, albo się żyło w jakiejś społeczności, gdzie się ludzie skrzyknęli, zbudowali dom nowo przybyłemu mieszkańcowi, zbili mu dom, potem on świnie hodował. No wiecie, takie proste życie ma swoje zalety, nie? A dziś życie jest złożone. I znowu możemy wrócić do tego bardzo skomplikowanego urządzenia, które szybciej się zepsuje niż to proste, nie? To proste wideo będzie działało 20 lat, a to ultra nowoczesne z chipami, z czytnikami zepsuje się. Bo po prostu skomplikowane mechanizmy, systemy mają to do siebie, że zepsuje się, tak sobie gdybam teraz, ale tak sądzę, może tak być, że w skomplikowanym urządzeniu zepsuje się jeden ten chipek, jeden podzespolik, no i wiadomo, że całe urządzenie jest wtedy do dupy. Jak ten tiaktoj, co jak jedno koło jest zepsute, to cały tiaktoj jest do dupy. No. Jak te samochody, nie? Samochód starego typu, prosto ci naprawić, jedziesz nim przez cały świat, tym gratem swoim, a masz samochód skomputeryzowany, z bajerami, to w ogóle skończy się zasięg internetu w tym samochodzie i ci stanie w miejscu, albo zepsuje się jeden jakiś chip i ci samochód nie pojedzie, czy coś. Więc myślę, że można tu użyć takiej analogii, że my jesteśmy trochę jak te urządzenia, które są bardzo takie misterne, dużo podzespolików, dużo różnych funkcji, bajerów, szmerów, no bo jesteśmy skomplikowani dzisiaj. Nad wieloma rzeczami się zastanawiamy ciągle, dumamy. A kiedyś człowiek w ogóle może nie dumał nad niczym tak z grubsza. No, co najwyżej w nocy sobie siadł, popatrzył w niebo i wtedy go wzięło na dumanie, ale w ciągu dnia nie miał za bardzo takiej chęci. Robił swoje, tam pielił grządkę, karmił świnie. Dlatego też na przykład wielu ludziom jest ciężko wykonywać takie proste prace, bo się nudzą zwyczajnie. Ja na przykład trochę tak mam, że się nudzę. Przyznam wam się, że ja za bardzo nie wychodzę z domu już bez smartfona i słuchaweczek. Lubię sobie czegoś słuchać. Po prostu jak idę gdzieś, to się nudzę. Nie potrafię iść i nie myśleć o niczym, więc sobie czegoś słucham po prostu, żeby nie mieć tej gonitwy myśli na przykład. Uczę się, staram się nauczyć, żeby nie myśleć zbyt dużo, bo to nie prowadzi do niczego dobrego tak na dłuższą metę. Taka gonitwa myśli, rozkminianie. Po prostu w życiu jest tak, że trzeba coś zrobić, a nie dumać, czy warto, czy nie warto, a co to będzie, a jak zrobię, jakaś symulacja w głowie, a jak to zrobię, to wtedy ktoś inny coś zrobi i w rezultacie wpadamy w pułapkę jakoś, nie? W pułapkę przekombinowania takiego. No albo też różne struktury wpadają w pułapkę kolosa na glinianych nogach też. Są różne te pułapki, takie cywilizacyjne, mentalne. Jak się za dużo myśli, to pojawia się depresja. Może stąd tylu ludzi ma dziś depresję, bo za dużo myśli. Jak człowiek mało myśli, to mu nie przyjdą do głowy jakieś kiepskie myśli. Może w tym, do czego chcę ludzi tak zachęcić, żeby tak się nie przejmować, to ma trochę związek z tym, żeby za dużo nie myśleć, bo właśnie przejmowanie się to myślenie, a co to będzie, a jak to będzie, a dlaczego, a po co, a na co to komu, a po co, a jak to zrobię, to jaki w tym sens, szukanie na siłę sensu we wszystkim, a czasami trzeba po prostu wstać, zrobić, umyć dupę i nie myśleć, co to będzie, jak ja tą dupę już umyję? A czy prawidłowo umyłem tą dupę? A wsadzę palca do dupy, co z tym hemoroidem? Zniknął. Jak to tak? A może on tam jest? A może on tam jeszcze gdzieś jest? Ratunku! A któż to się dodzwonił? Chyba ktoś nowy. Halo, halo.
2: Halo?
1: Halo? Słyszymy się? Halo?
2: Co?
1: No, słyszymy się? Halo, halo?
0: Witam.
1: Coś chyba źle podłączone. Słyszymy się?
2: Ja słyszę.
1: Słyszysz?
2: Tak.
1: No to dobrze. A wcześniej się nie słyszeliśmy, czy co?
2: Dobra, przepraszam. W takim razie przejdę do rzeczy.
1: Co, jakaś trema? Trema czy coś? No, dobra, to nie przerywam. Halo, halo?
2: Tak, słyszałem w której audycji, w której był poruszony temat kina historycznego i w związku z tym chciałem zapytać, czy znany ci jest taki pisarz Jacek Komuda?
1: Jacek Komuda, no tak, byłem nawet, jakiś był zlot, nie pamiętam jak to się nazywało, ale też tam na wykładzie byłem Jacka Komudy. No, spoko, Jacek Komuda. Ty, ale wiesz, jak tak się dzwoni, to wypadałoby się tu przedstawić, kto się do nas dzwonił i tak dalej.
2: Na czasie jestem Hazes.
1: Jak?
2: Hazes.
1: Hazet?
2: Hazes.
1: Hades, aha, Hades.
2: Nie, Hazes.
1: Jak? Bo trochę kiepsko cię słychać. Taki trochę bu. Chyba masz nie najlepszy mikrofonik.
2: Nie wiem, co z tym zrobić teraz.
1: No może będzie lepiej. Nie Hades, tylko nie Hazet. Tak, nie rozumiem do końca. Hazet.
2: Mogę wkleić coś na czata, później to będzie wiadomo.
1: Azbest, tak? Tak?
2: Nie, napiszę ci chyba na konwersacji. Aha,
1: to napisz tu na czacie właśnie, bo żebym wiedział, jak się zwracać w ogóle.
2: Z czego akurat?
1: No to nie taki szczegół, no dobrze wiedzieć, z kim się ma do czynienia, nie? Azes, no dobra, Azes. Azes, okej. Okay. No, to się od dawna
2: no
1: tu...
2: W ramach przedstawienia to powiem, że...
1: No.
2: Tak, kojarzysz?
1: No pewnie, no teraz tak, no wiesz, tu już trochę z nami tu jesteś, nie?
2: Tak, też. I muszę powiedzieć, że słucham jeszcze ciebie od czasu, gdy dzwoniłeś do Martina, do raportu Martina.
1: No...
2: I potem te wszystkie różne.
1: Fajnie, to miło, super.
2: No, ale chciałem z dobrą nowiną zadzwonić, bo a propos tego Komudy, to jeśli znasz jego postać, to ja też od niedawna się o nim dowiedziałem, bo jest takie przedsięwzięcie, że oni też chcą robić właśnie kino historyczne, kino akcji, właśnie na podstawie tych powieści czy scenariuszów Jacka Komudy.
1: O.
2: I akurat dzisiaj udostępnili na swoim kanale YouTube'owym pilotażowy odcinek serialu właśnie na podstawie powieści Diabła Łańcuckiego Jacka Komudy.
1: Elegancko. Gdzie? Gdzie można to zobaczyć?
2: Kanał Ostoja Tradycji. Ja zaraz wkleję na czata linka.
1: Oj, to możesz co najwyżej mi tu na Skype'ie dać, chyba że cię moderatorem zrobię na chwilę. Czekaj, to cię zrobię na chwilę moderatorem. I teraz możesz na czacie YouTube'owym nam tutaj wkleić. Już powinno się dać. Chętnie zobaczę, bo właśnie takiego czegoś mi brakuje. Właśnie jakaś polska szlachecka, wiesz, jakieś spotkanie z diabołem, walki na szable, to jakieś dzikie pola.
2: Tam biorą udział rekonstruktorzy, to jest zakręcone na tam Sanoczczyźnie. Ładne plenery i to jest właśnie przez pasjonatów robione. Pod tym względem czuć te pasje w wykonaniu. No i ciekaw jestem twojej opinii, mam nadzieję, że zrecenzujesz. Jeśli chodzi o sceny szabli, to tam jest odpowiedzialny za to człowiek, który za to stoja też ogniem i mieczem. Też tam grał epizod, Tomasz Abramski. A główną rolę gra Mateusz Banasiuk i Radosław Pazurek.
1: No to niezłe przedsięwzięcie, kurczę. Nie wiem, czy twój link nie był zły, bo jak tu wkleiłem, to znaczy jak kliknąłem, to miałem z przedrostkiem studio i pojawił się komunikat, że ups, coś poszło nie tak, ale zlikwidowałem to studio z przedrostka i już poszło. I wklejam tutaj od siebie chyba już prawidłowego linka. No. No to świetna sprawa. No, tego mi brakowało. Z miłą chęcią obejrzę, zrecenzuję. Tu akurat w przeciwieństwie do jakichś tam panów kleksów nowych mam raczej dobre przewidywania, że to może być coś dobrego, ciekawego. Jacek Komuda to nie byle kto. A jak jeszcze takie tam różne i pieniądze są w tym jakieś i... No już tu na wstępie widać, że coś tu nieźle wygląda. No nieźle wygląda.
2: Na początek obejrzysz i zrobisz reakcję do trailera, a potem sobie na spokojnie obejrzysz całość. Muszę przyznać, że lubię jak robisz te na żywo komentarze. To jest dosyć popularny trend teraz na YouTubie.
1: Mm-hmm. No możemy, pewnie. I to jest link do trailera chyba, tak? Diabeł Łańcuc.
2: Generalnie na Ostoi Tradycji na ich kanale jest też dużo ciekawych materiałów. Tam są gawędy, opowieści o historii. Też jeden jest, co może cię zainteresować, opowieść Jacka Komudy na temat czasów wczesnych Piastów. Tam jest tam hipoteza jakiejś rozprawy z reakcją pogańską. To może być interesujące dla ciebie, ale to są takie hipotezy i gawędy. No i starałem się tam takie tradycje szlacheckie kultywować na tym kanale Ostoja Tradycji. polecam słuchaczom.
1: To jest nasza prawdziwa kultura, kurczę, a nie jakieś...
2: Dokładnie, pierwsza Rzeczpospolita.
1: Pierdoły. To jest nasza kultura, a nie jakieś semickie baśnie, nie?
2: Okej, okay, w takim razie polecam wszystkim na święta. Dzielcie się i dajcie znać, co wam się spodobało, bo generalnie oni chcą zrobić z tego film pełnometrażowy teraz, albo cały serial.
1: No to
3: jest nadzieja.
1: Jest nadzieja. No to już na pewno coś z tego będzie teraz, już tak jak tak daleko zaszło. No to co, to w takim razie zrobimy może faktycznie reakcję na trailera, zrecenzuję, powiem co, kurczę, jakie są pierwsze odczucia. Dzięki wielkie za linka. Już sobie tu ustawiam. Ty chyba pierwszy raz dzwonisz na żywo, nie? Do Radyjka.
2: Tak, pierwszy raz, tylko dzwoniłem do kontestacji.
1: A co tak rzadko dzwonisz? Nie czujesz takiej potrzeby, czy co?
2: Zwykle odtworzenia słucham, jako podcast. Dlatego dziękuję za wrzucanie tych MP3-ek na stronkę. A na żywo rzadko się zdarza, że słucham.
1: Mhm. No to mam nadzieję, że się przełamiesz trochę i że częściej będziemy mogli sobie pogawędzić na antenie też, a nie tylko na czacie.
2: Dziękuję.
1: No to co? To do usłyszonka w takim razie. Dzięki za linka. Będę tutaj recenzował w takim razie.
2: No to no. Dzięki. Pozdrawiam wszystkich.
1: Aha, słuchaj i tak? Ewentualnie się zaopatrz w jakiś lepszy mikrofon, bo ludzie też tu marudzą. Strasznie cię słabo słychać. Ja cię ledwo słyszę, a wiesz, jestem na słuchawkach, więc jak ktoś na głośnikach, to słyszy tylko, wiesz, takie
2: No już jestem zażenowany.
1: Nie ma problemu. No, to do usłyszonka. Hej, hej. No, to nawet ja myślę, że to nie chodzi o różnicę głośności, tylko o po prostu o mikrofon, bardzo kiepski, przytłumiony głos, taki. No. To nie, to jakiś wyjątkowo słaby mikrofonik. Dobra, to w takim razie spróbujemy tu obejrzeć sobie tego trailera wspólnie. Wyciszamy dźwięk. Proszę wyjąć popcorn. I patrzymy, co to za cudo.

Najpierw zobaczmy całość, a potem będą fragmenty omawiane. Czyżby reakcja pogańska?

0: Brać wyznawców Chrystusa.
1: Który z was jest Bernardyn Błażej?
2: Ja.
3: Co to?
2: Zajazd? Myślałem, że Tatarzy.
1: Na Stawuszu popie. Jam jest rotmistrz Żurakowski. A wy jesteście na włościach Stanisława Stadnickiego, pana na łańcucie i starosty Zygwulskiego.
4: Każdy, kto tędy przechodzi, płaci bakrzyż.
2: Pohamuj gniew, rycerzu. Tu są biedni ludzie, pielgrzymi. Po całych latach w tureckiej niewoli wracają do kraju.
1: Witamy w Polsce. A teraz po talarze od głowy za przejście. Albo zapłacą wasze baby. O tam, w krzakach.
2: Nasza krew spadnie na twoje sumienie, panie żołnierzu. A nasze złoto kamieniem ci będzie u szyi.
1: Stól pysk! Chcesz mnie obrazić? Klękać wszyscy. Na kolana! No już! 20 odlewanych.
5: Na gołą dupę!
1: Będziesz chłody podburzał, kiedy rycerze grzecznie opłaty proszą.
0: Wiecie co? To nie jest trailer, to jest film po prostu.
6: Jasełki skończone.
0: 48 minut.
6: Do kury wykarczmy, tam wasze miejsce. Słyszycie mnie, fajfusy?
0: Fajfusy? Staropolskie słowo. Staropolskie to jest kutas. Fajfus. Kurczę, tutaj ten Bernardyn, to jak mnich z Shaolin kijem wywija. Ciekawe, czy będzie skakał na 10 metrów do góry i saltar. Robi fikołki.

No fajna szermierka. Zacna, rzekłbym. Pięknie. Bardzo ładnie.

0: Rodo. Tak, bardzo bezlitosny jak na klechę. Jak na chrześcijanina, to bardzo bezlitosny.
1: Dosyć, bracie Gedeonie, dosyć. Nie słuchasz mnie, bracie Gedeonie, a byłeś u mnie na spowiedzi.
2: No. Dostałem rozgrzeszenia.
1: Do starych grzechów dokładasz nowe?
0: Pan Jezus nie byłby, nie byłby dumny chyba.
1: Oni chcieli nas tylko poniżyć.
0: Rzekłby wtedy, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Od szabli w tym przypadku.
2: Tego się nie przeżywa.
0: Dobra, nie będziemy... Co to za Machowski? Nie pobiłeś, aby nas... Myślałem. Wiecie co, nie będziemy całości chyba oglądać, bo to 48 minut. Diabeł Łańcucki, polski film przygodowy, projekt społeczny. No i znów się okazuje, że projekt społeczny daje radę. No, resztę to sobie proszę obejrzeć samodzielnie. O, nice, nice. No, podobuje mi się. Dobra gra aktorska, taka, no, z głową. Nie spieszą się. To mi się podoba, nie? To dla mnie dobra gra aktorska to jest taka, gdzie się nie spieszą z dialogami, robią pauzy, gra się spojrzeniem trochę, ciałem. A nie, żeby to u Wegi jest tak, jakby każda sekunda była na wagę złota, nie? I tak napierdalają, i cyk. Następne ujęcie, znowu coś gada, a tutaj jest chwila na spojrzenia, na no, na właśnie jakieś zastanowienie, to mi się podobuje. Fajnie, fajnie. I dobre walki nawet. Trochę ujęcia może nie do końca. Jeszcze tutaj może zerknę, jak to jest z tymi ujęciami. Cofnijmy się. Cichać baby. Za wąskie kadry trochę, jak dla mnie. Tutaj bym trochę oddalił kamerę właśnie, no tutaj. O, już lepiej. Dobra. Z góry, z boku, okej. Nie do końca mi się podoba praca kamery właśnie miejscami. Za mało w tym artyzmu i... Trochę ta kamera, znaczy, jakby to powiedzieć, ta kamera jakby przypadkowo za bardzo chodzi czasami.

0: No, takie ujęcia, że kamera schodzi gdzieś po prostu na nogi, nie? I te nogi same przez chwilę widać. Nie do końca jest to dopracowane. Tu znowu takie, no, nie podoba mi się do końca kompozycja kadru w niektórych miejscach. Ale fajne są stroje, nie? Z kolei takie niepodkolorowane. Nie jest to korona knurów, gdzie wszystko takie kolorowiutkie, takie bajkowate, nie? Jak dawniej na przykład w USA robiono filmy w Hollywood, to kowboje mieli takie kolorowiutkie wdzianka. No, z tego była trochę beka w Powrocie do przyszłości, trójce, która się rozgrywała na Dzikim Zachodzie, to właśnie McFly się ubrał w taki kostium kowboja jakby, no, wyglądał jak w kostiumie kowboja po prostu, bo brakowało w tym takiej szarzyzny, zbyt to było takie pstrokate. A tu jest wszystko okej, nie? Tu się czuję, że są te właśnie brązy. Jest to, widać, że jest historyczne. Czerwień była dość popularna, z tego co wiem, właśnie jako taki barwny dodatek, to właśnie czerwień. Coś jest z tą czerwienią, jak u nas w latach 90. też wszyscy zachorowali na czerwień nagle, nie? Na jakieś seledyny, ale też właśnie na czerwień. Ta czerwień się stała w końcu takim trochę synonimem tandety, można powiedzieć, bo stała się trochę wszechobecna. Ładne stroje, ładne chaty, ładne pejzaże, ładne wąsy, fajne czapy. O, czuję się, że są to w to zamieszane właśnie grupy odtwórcze. Podoba mi się też liternictwo. Tutaj ładna czcioneczka. Oszczędnie, bez jakichś wygibasów, zakrętasów niepotrzebnych. Ciekawe, czy będą jakieś elementy nadprzyrodzone, właśnie jakiś diabeł może się pojawi, diabeł Boruta. Nie wydaje wam się, że trochę to jest wszystko niedoświetlone, ale może taki urok, nie? No bo dzisiaj się filmy robi często tak, że te światła kontrowe. A, sorry, tutaj muszę przyłączyć. Cześć Etamie, hej, hej.
1: Kurde, odebrałeś tak szybko, że nie zdążyłem przełknąć kawałka czekolady. Miała być na święta, ale dzisiaj jem. No, mi się też te kolory podobają. Są okej. Wiesz, te brązy w lesie to wyglądają, wiesz, jak to by anioł powiedział, jak gówno w lesie, nie?
0: No właśnie,
1: Także
0: to
1: to.
0: trochę się zlewa. Może gdyby, wiesz, było więcej źródeł światła i takie sztuczne światło, bo tu starają się iść w taki naturalizm bardziej, a no dzisiejsze kino, przyzwyczailiśmy się do tego, że postać jest mocno gdzieś tam z boku oświetlona, nie? Jakimś nie do końca naturalnym światłem. Że w postprodukcji się jeszcze podkręca kontrast i tak dalej, i to wszystko jest takie wyraźniejsze. A tu jest takie troszeczkę mdłe, ale to może i dobrze, bo wygląda naturalnie. Takie trochę ogniem i mieczem, nie?
1: Nie no, w świecie realnym kolory nie są takie jak na OLEDzie w MediaMarku, nie? Mnie na przykład dziwi, że ludzie się tak fascynują. Jakie piękne kolory tam, wiesz, tak. Teraz to są w ogóle taka moda, że są takie demo wideo, które pokazuje, jakby ktoś chlastał farbą po tym ekranie, nie? Specjalnie taką farbą olejną, czy tam, no taką malarską generalnie, nie? I po prostu te kolory są tak przesycone, że w naturze czegoś takiego nie ma, nie? Nie wiem, na przykład, może niech napiszą ludzie na czacie, jakie macie kolory ustawione, bo najczęściej są w telewizorach nowoczesnych, to są tak zwane tryby dynamic, gdzie są podbite, czy tam super RGB, też można tak nazwę spotkać. Ja na przykład mam coś takiego już w telewizorze, mimo że to jest telewizor dosyć starego typu. No ale powiem tak, bije to tak po oczach, że aż boli po prostu, nie, te kolory. Ja sobie wybieram coś, co się nazywa film zawsze, czyli taki kolor ciepły. Takie coś mniej więcej jak ty pokazywałeś. No przynajmniej na tym moim monitorku to wyglądało tak właśnie jak u mnie na telewizorze.
0: No, w sumie ja bym w postprodukcji trochę jeszcze tu poczarował więcej. A takie wszystko się tu zlewa, takie ziemiste jest mocno, brakuje mi trochę właśnie mocniejszego oświetlenia. No popatrzcie, jak to wygląda buro i szaro w tym momencie. Tutaj to ujęcie, nie? A za mało światła, za mało światła.
1: Znaczy ja wiem, to wiesz, ocenić się to można dopiero na ekranie filmowym, na kinowym ekranie. Właśnie to tak bardzo mi się podobał program Ani. Ja chciałem sobie kupić na święta, na jutro właśnie kliszę miałem sobie kupić właśnie czarno-białą. 5 zł. I popstykać zdjęcia. Niestety powstrzymało mnie to, że jaki znak twój? Spałem dzisiaj 20 godzin, więc,
2: z czego żyjesz?
1: Więc po prostu
2: ojca.
1: Nie poszedłem.
2: Jak tam leń twój? Nie ma końca.
1: No, a o, przetenka z tym panem w tym takim puszystym kapeluszu. Dwa kadry wcześniej, to był bardzo fajny kadr, bardzo ładnie się prezentował. No to kwestia gustu. No ja jestem miłośnikiem po prostu ziarna. O, tam to czubek i nie rób. Nie jest to, to drugie nie jest prawdą. Czubkiem jestem, ale nie robem. Dużo rzeczy robię, bardzo dużo rzeczy. Na przykład siedzę na kanapie w tej chwili i jem czekoladę. Także ten. Swoją drogą to kurde ten. To, no ale nie będę komentował. Dobra, nieważne.
0: No, nie ma co. Ja bym prosił, żeby tak nie obrażać się tam, bo to nie jest wasz jakiś tutaj chłopiec do bicia, czy jakiś, czy pajac, z którego można się pośmiać, tylko to jest normalny człowiek, który z nami tutaj jest i należy się jakiś szacunek, nie? A nie tak sobie chorować.
1: Nie, to jest nieprawda. To jest nieprawda, że się należy szacunek. Szacunek się nie należy. Szacunek trzeba sobie zdobyć u kogoś. Także to się z tobą nie zgadzam. Jak chcą mnie obrażać, niech się obrażają. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ja się już na to odporniłem całkowicie, albo prawie całkowicie. No wczoraj na przykład zrobiłem, audycję, nie wiem, czy ją słuchałeś, tą audycję moją pogadankę starego dobrego Etama o tym, jak mi wkurzają święta. No i święta się na mnie zemściły. Dzisiaj czuję, że będę jutro chory, nie? Po prostu już zaczyna się harczenie w płucach i w tych. Z lekarką już konsultowałem się, no i widzisz, jak się święta... Jednak trzeba się cieszyć tymi świętami. Hurra, są zajebiście fajnie, nie? Szybko nie się skończą.
0: No, zaraz możemy pogadać o tym, bo dzisiaj w sumie jest audycja, miała być o rytuałach i tak trochę właśnie o tych rytuałach świątecznych. Dodam to, co jeszcze teraz pomyślałem, że dodałbym jak u Hoffmana trochę dymów. Te dymy świetnie robią, nie? Imitują pewien pył bitewny, mgłę, takie różne efekty, nie? Tego mi tu brakuje, to jest za surowe, to jest tak jakby ktoś pojechał gdzieś do Środy Śląskiej, poszedł do lasu i zrobił zdjęcie, no.
1: Od razu mi się ten wyświetlił, jak to mówiłeś, obraz biegającego w prawo i w lewo pazury z taśmą, tą palącą się taśmą filmową jak dymi i zapierdalaj w prawo, teraz w lewo, szybciej, a teraz wypierdalaj z planu. Pamiętasz tą scenę?
0: No dziś to raczej się... O, a tu jakieś niehistoryczne bardzo stroje. Widzimy Polkon. No to już rozumiem po filmie jakiś komentarz. No, ale dziś to się używa maszyn do robienia dymów normalnie i fajnie można zadymić pole, tworząc pewną atmosferę, pewien klimat i trochę tutaj tego jakby zabrakło może. A to nie jest przecież jakaś wielka filozofia.
1: To nie jest piramida, kurde, to jest dach. Wygląda tak jak piramida gdzieś tam z tyłu, daleko egipska. A przynajmniej tak u mnie tutaj na telewizorku wygląda jak ten. Taki zarys tego dachu.
0: Może jeszcze tak jak przeglądam teraz sobie tak po ujęciach, to trochę brakuje epickości, nie? Którą znamy na przykład z filmów Hoffmana.
1: A to jest
0: też.
1: Skorupko? To jest skorupko?
0: Nie wiem, bo tu mam, ja widzę trochę co innego niż ty, bo ty oglądasz z opóźnieniem. Ale
1: to jest ogniem i mieczem, to ostatnia wersja, tak? Dobrze poznaję.
0: To jest Diabeł Łańcucki, film przygodowy, projekt społeczny, nowa produkcja. Na kanale Ostoja Tradycji.
1: Aha. No to ja wiem. Znaczy, pewnie wiesz, mówię, to trzeba obejrzeć na dużym ekranie, nie? Bo inaczej się odbiera światło odbita, inaczej się odbiera światło, które jest z telewizora czy tam z monitora, nie?
0: kontrast no ja mówię, sam, wiesz, no kontrast, nasycenie i jasność mogą się trochę zmienić, faktycznie się zmieniają, nawet na wyświetlaczach różnych, ale ja tak bardziej patrzę ogólnie o oświetlenie, wiesz, sceny, na oświetlenie sceny, na takie rzeczy, nie? I na tym, jak na przykład ciekawe jest niebo, czy jak oglądamy pejzaż, to czy mamy tam takie dodatkowe efekty, typu właśnie te różne dymy, no, takie efekty wizualne. No i tutaj no, nie ma jakiegoś zachwytu, jest to bardzo takie surowe i naturalistyczne, ale okej, okay, może okay. się podobać.
1: Zamek jest okej. Okay. Ciekawe, czy renderowany, czy prawdziwy zrobili.
0: Na pewno nie renderowany.
1: No, ale smoka nie ma, to jest najważniejsze, bo zepsuł cały efekt, a pół budżetu by poszło.
0: Jakieś takie te ryje trochę mało ciekawe, takie mało, nie widzę tu nikogo charyzmatycznego specjalnie, tylko takie ryje, nie? Ryje.
1: Ja myślę, że spokojnie, nie wiem jak ty wyglądasz, ale ja bym mógł spokojnie gdzieś tam się między jakimś drugim planie kręcić też. W obecnej sytuacji.
0: O, tu bardzo ładne ujęcie. W końcu jakieś takie ciekawe, bardziej hollywoodzkie ujęcie, że widzimy i kawałek chaty, i niewiastę, i pana na koniu tutaj, i ktoś trzyma za uzdę. W tle widzimy na kolejnym planie, widzimy jakąś tam studnię. Trzeci plan tutaj jakiś właśnie na horyzoncie drzewka i takie rzeczy lubię, nie? Takie ujęcia bogate bardziej, a nie, że widzę kawałek sukmany i ćwierć wąsa, nie? No to nic.
1: No wiesz co, myślę, że po prostu obecna produkcja polska no zwyczajnie nie dorasta do tych zachodnich. Ja ostatnio zacząłem oglądać dużo filmów, bo jest na YouTubie takich kilka kanałów, którzy prezentują filmy, które nawet nie wiedziałem, że takie filmy były, na przykład o włamaniu do banku, nie? Taki kryminał znalazłem. Tytułu nic sobie nie przypomnę w tej chwili, za Chiny ludowe. Natomiast film ludowy, jak najbardziej z 70-tych lat nakręcony. Jak się tam włamują gdzieś do jakiegoś banku PKO i tam kradną z kasy pancernej pieniądze, nie? I powiem ci, że kurde, tych filmów jest całkiem sporo. I nawet całkiem fajnie się je ogląda. To są takie na takim poziomie, powiedzmy, 0,7 zgłoście, nie? Kryminałki.
0: No. To co, to mówisz, że cię wykończyły święta, ale tak bardziej fizycznie, że się napracowałeś i zmęczony się czujesz, czy psychicznie też?
1: Oj, to jest dłuższa historia, wiesz. Ja po prostu jak zwykle mam rację. To jest najgorsze, nie? Moja młoda była chora przez dwa tygodnie, dwa razy można powiedzieć, bo raz jakiś katar, potem jakiś kaszel. Ja się broniłem dzielnie, bo mówię, żeby tylko się na święta nie rozłożyć, nie? No ale niestety, jak to człowiek wie już, zna ten swój organizm, przeżył takie 50 takich cykli chorobowych w życiu, to już mniej więcej wiesz, kiedy ci bierze na przykład, nie? Masz taki dzień, że coś tam gdzieś czuję, że ci gdzieś harczy, to już wiesz, że na drugi dzień będziesz chory. Masz coś takiego na pewno już w tym wieku. Wiesz na przykład, że coś ci odrzuca. Na przykład mnie odrzuca, jak mam zatoki chore, odrzuca mnie woda i nie myję głowy wtedy, nie? Choćbym miał dwa tygodnie nie myć głowy, to nie będę mył. I tak miałem teraz, że odrzucało mnie od tego, żeby na dwór chodzić, nie? No ale kurde, mówię, no muszę tej młodej pomóc, bo to uczelnia, tutaj robota, no ciągle w kółko. I zacząłem, jeszcze u ojca pranie musiałem zrobić jemu na święta i wziąłem tego psa, poszedłem raz, drugi, trzeci. Pogoda, wiesz, jaka teraz jest, nie było mroźno, teraz jest właściwie błoto, taka ani wiosna, ani jesień. No i kurde, dzisiaj 20 godzin przespałem, nie? Kurczę, się budzę. Coś nie tak, nie? Coś taki się czuję nie bardzo, nie? Ale zacząłem chodzić i mówię, no na same święta, dokładnie. Dzisiaj 23, jutro będę chory. To 100% po prostu. Już przejrzenie szybkie apteczki, telefon do mojej pani emerytowanej lekarki. Podaję symptomy, pani mówi, doktor, tak, panie Maćku, trzeba wziąć antybiotyk, nie? No, tylko gdzie kupisz teraz antybiotyk o tej godzinie, nie?
0: Niektórzy, spotkałem dzisiaj się z taką radą gdzieś w komentarzach, ktoś napisał, że w takich sytuacjach właśnie, jak ty mówisz, że czujemy, że się zbliża choroba, to wódę i to w sporych ilościach i to gdzieś tam tego wirusa zadusi w zarodku. No teraz, teraz grypa atakuje, nie? Właśnie ta grypa.
1: Nie, to nie jest grypa. To jest po prostu nie do... To jest powikłania, za szybko po prostu wszedłem w ruch. To jest powikłane zatoki są, nie? Także to akurat wiem na 100%. Wódę mam w tym w lodówce, ale ja nie mogę pić wódki. Nawet gdybym chciał pić, to nie jest już tylko abstynencja taka, po prostu nie mogę, bo koliduję z lekami, które biorę. A poza tym się nażarłem ibuprofenu dzisiaj, żeby jakoś tam stan zapalny ewentualnie troszkę złagodzić, bo nie miałem nic innego pod ręką. Znaczy mam polopirynkę, ale polopirynka jest dobra na noc, bo to człowiek w polopirynie to taki dorosły chłop jak ja, to się poci po prostu jak mops, nie? Także absolutnie nie mogę wziąć. To zrobiłem sobie kanapkę z czosnkiem. Dobre, bardzo smaczne.
0: No to też właśnie, też sobie chyba zrobię kanapkę z czosnkiem. Dobrze robi. Ja tam nie choruję, nie mam czasu chorować. A co tu piszecie? No właśnie, ciekawą rzecz napisał Grzegorz, że chciałeś tej choroby, to masz. I coś jest na rzeczy. Na przykład wiele razy tak miałem, że gdzieś bardzo nie chciałem jechać, nie? I się rozchorowywałem, tak jakby organizm reagował na tą naszą niechęć i nas przed tym ratował, nie? Tą chorobą, że nie chcesz czegoś robić, nie chcesz gdzieś jechać, to sobie zachorujesz i będziesz miał pretekst, nie? Coś w tym jest.
1: Znaczy ja tutaj akurat nie mam problemu, ponieważ ja się dużo nie muszę ruszać, ja dzisiaj wszystko przygotowałem praktycznie, no tak z grubsza, no umówmy się, że podłogę pozmywałem. Podłogę zmyłem tak, wiesz, rzuciłem ścierkę z mokrą wodą i troszeczkę płynu dorzuciłem i tak nogą przejeżdżałem. To jest tak zrobione piraż z drzwi, ale zacznie się wigilia jutro u nas wieczorem, także i tak nikt nie zauważy. Rozstawiłem stół, obrus już ładnie tutaj rozłożyłem. Właściwie to tylko trochę by trzeba było jeszcze pozmywać. Tego mnie właśnie odrzuca, żeby nie iść do tego kranu tam. Nie, bo to paruje, jak się zmywa i jeszcze wdychasz te opary. Ale to tego, to jutro to sobie zrobię i będę od razu wrzucał nam do tych salaterek, to tam byśmy nakupowali. To będzie skromna wigilia, taka godzinna, bo jutro młoda niestety ma rozbitą, znaczy niestety, no może dobrze akurat w tym przypadku, rozbitą wigilię na dwie, czyli musi być u nas i u teściowej, więc po prostu tutaj będzie pewnie z godzinkę tylko, a potem będzie trzeba to wszystko posprzątać, nie?
0: Więcej tej roboty nie, niż to warte.
1: Powiem ci
0: i
1: tak,
0: co będziesz...
1: Wigilia, no. Ja to wczoraj bardzo dokładnie tłumaczyłem. Wigilia od 25 lat mi nie sprawia przyjemności, ale tak sobie też potem pomyślałem, dlaczego tak jest. Znaczy, po pierwsze ona nie jest już dla mnie, bo ja już nie dziecko, nie? Nie mam już radości z prezentów, chociaż wiem, że dostanę dobry prezent, fajny, za 4 złote. I taki jak chciałem, czyli pióro ze stalówką, takie dziecięce, na naboje. A bardzo lubię jak takim piórem pisać. I kwestia jest taka jeszcze, że po prostu to na mojej głowie w pewnym sensie jest zorganizowanie tego wszystkiego. A dobiło mi jeszcze to, że przyszło mi, i tutaj mam chyba za 4 sztuki już tych rachunków, na same święta swoje wszystko przysłali. Nie? Po prostu to jest po prostu święta ze szczególnym okrucieństwem ze strony tych, którzy to przysyłają na święta. Takie rzeczy, nie? Powinno być zakazane w ogóle ustawowo, żeby w grudniu ktoś przysyłał rachunki. A jeszcze jedna fajna rzecz mi dzisiaj spotkała. Oj, to po prostu było coś niesamowitego. Słuchaj, wczoraj się położyłem, nie ukrywam, bardzo późno, bo mi się bardzo dobrze rozmawiało z jedną dziewczyną. Domyślasz się, którą na audycji, jeśli słuchałeś, jeśli nie słuchałeś, to sobie odsłuchasz. Potem sobie posiedziałem, porozmyślałem, czy dobrze gadałem, czy nie przesadziłem, czy nie za bardzo frywolnie. No i tak sobie śpię, tam sobie śnię o różnych rzeczach, jak zwykle. I nagle jest ciemno i słyszę rakietę. Rozumiesz? Dźwięk rakiety, taki świst. Potworny świst, jakby silnik rakietowy, tak jak nieraz pokazują testy, jak robią, że silnik jest przywiązany, ściana betonowa i ten cuk z tej rakiety leci w tą ścianę. I taki dźwięk słyszę. I to tak, jakby to w moim pokoju było, nie? To koło mnie. Budzę się, patrzę, kurde, ciemno, nie? Znaczy ciemno, już tak troszeczkę tam przebijało światełko. 7 tam z 30, czyli już troszeczkę się widno robiło. Ale słyszę rumor na korytarzu. I ktoś zaczyna do mnie pukać. Mówię, kurde, coś tutaj się zaczęło dziać? Podszedłem taki zaspany, wkurzony do tego, do drzwi. Sąsiad, co ty tutaj robisz? 7 rano. A ja zrozumiałem, idąc, że to nie jest u mnie, że to jest nade mną. No i przyszedł mi taki w takim półśnie dowcip. Mówię, nie, mówię, to nie u mnie, to u sąsiadki. A co ona robi? Ja mówię, no. Mówię, nie, bawi się wibratorem, mówię, ale już dochodzi, nie? Kurwa, tak zrzuciłem. Wiesz, bezwiednie zupełnie, przez sen. Mówię, aha, zaczęli się tam śmiać niektórzy tego. I rzeczywiście zadzwoniłem do sąsiadki u góry, bo mam do niej telefon prywatny. Nie mówi, kurde, rzeczywiście coś tam robią. Ale autentycznie, no, kurka wodna, bez przesady, 23 grudnia, prawie Wigilia, Wigilia Wigilii dosłownie, kurde, robić taki świst o 7 rano, tam nawet 7 z minutami, no, w pół do 8 powiedzmy, tak? No to troszeczkę trzeba troszeczkę, kurde, przynajmniej wypadało wczoraj zadzwonić i powiedzieć, nie? Że coś takiego się będzie działo, żeby człowiek się wcześniej spać położył czy coś, nie? No, na całe szczęście to było krótko, to było jakieś piłowanie czegoś tam, nie wiem. Prawdopodobnie maszyna o rurę od kaloryfera waliła i tarła i taki dźwięk, taki dziwny, piskliwy wyszedł. Ale coś okropnego po prostu, ja czegoś takiego nigdy nie słyszałem. To ani wiertarka, ani jakaś pilarka, tylko po prostu coś, co przypominało świst silnika rakietowego, nie? Mówię, kurde, ruska rakieta wystrzelona przez Ukraińców chce trafić w okno, nie? No, normalnie.
0: Możesz im w zamian za to, że są takimi fajnymi sąsiadami, że przejmują się właśnie innymi, to możesz im zakleić zamki super glue i kutasa sprayem narysować na drzwiach.
1: Nie, ale to mama koleżanki mojej córy i jeszcze do tego córka koleżanki mojej mamy z pracy, to do tego samotna matka, także nie będę taki już robił, nie, trudno się, stało się.
0: Myślę, że tacy ludzie, którzy tak podchodzą do sprawy i sobie o 7 rano włączają piłę, czy tam jakieś kołki wbijają, to zasługują na takie traktowanie. Ale to co kto lubi.
1: A śmiałem się wczoraj, idąc wieczorem, wczoraj szedłem alejką, bardzo późnym wieczorem, to już tak 20 była, czy to później, w sensie ciemnym wieczorem, gdzieś 20 była i szedłem koło takiego bloku niższego, czteropiętrowego i na czwartym piętrze, wiem dokładnie, bo przystanąłem, patrzyłem i widziałem, gdzie to jest, na czwartym piętrze, czyli ostatnim, tak ryli po prostu wiertarką jakąś taką chyba przemysłową, bo to po prostu aż się wszystko trzęsło. I to było słychać, bo myślę, że tak 20-30 metrów, nie? Na dworzu niosło to, jak to musiało po tym budynku się nieść, nie? Ludzie mają jakiegoś takiego dziwnego pierdolca. I tu, u mnie tutaj w bloku też jest to często, że przed świętami albo w tych kilku dniach między świętami a Nowym Rokiem po prostu się robi coś takiego, nie? Że po prostu jakieś remonty sobie wymyślają, nie? Mnie by w życiu nie przyszło do głowy, i to jest właśnie, to mnie zadziwia dlatego, że mnie by w życiu nie przyszło do głowy, żeby na 2 dni, czy dzień przed świętami, czy między świętami robić jakieś takie wiercenia w żelbecie, nie? Po prostu. No nie przyszło mi do głowy.
0: Ludzie są popierdoleni, a chamstwo należy zwalczać chamstwem. Hama, wiesz, ja już nawet, ja stosuję takie trochę terrorystyczne metody czasami. Się przyznam, jak ktoś mi bardzo za skórę zalezie, to nie idę już, nie proszę, nie rozmawiam, bo zauważyłem, że z hamem to nie pogadasz, nie ma rozmowy z hamem. Ham ci zawsze powie, że wolność Tomku w swoim domku, bo zna takie jedno powiedzenie, wolność Tomku w swoim domku i ci zatrzaśnie drzwi. Więc trzeba innych trochę metod używać i powiem ci, że działa. Bardzo można szybko wyleczyć hama.
1: Przypomniałeś mi piosenkę blokową o chamstwie z okresu komuny i pewnego kabaretu. Mówiła mi mama, byś się nie bał chama. bo cham to jest cham i boi się sam. I to jest cała piosenka.
0: Jednego sąsiada tak opierdoliłem, że już teraz sam właśnie pieska strofuje tam. Cicho, cicho. I zaczął wychowywać psa nagle, nie? A wcześniej prosiłem, gadałem, nic to nie dawało. Po prostu trzeba czasami huknąć, też być hamem. I to działa, po prostu działa nagle. No to taka bardzo prosta rzecz. A powiedz, nie chciałeś obchodzić tych świąt, a jednak obchodzisz. Czemu?
1: Znaczy, tak jak tłumaczyłem wczoraj właśnie, że jak się ma już tam, to tak wszystkim razem, nie? Żebyście nie brali tego na własną skórę, tylko posłuchali się kogoś, kto doszedł już do tych wniosków w tym słusznym wieku. Że po prostu w pewnym momencie, bo dużo ludzi tak marzy, po prostu swoje tak gdyby potrzeby stawia i swoje odczucia, jakieś takie dyskomforty stawia na ostatnim miejscu, żeby innym dogodzić. Ja święta obchodzę nie dla siebie, ja je obchodzę dla innych. To znaczy dlatego, żeby inni się cieszyli, żeby przy tym stole coś było i tak dalej. Ja po prostu już się, mnie już to nie bawi.
0: A co to, ale my może te inne osoby tak naprawdę też się nie cieszą. Wiele osób dzisiaj jest niezadowolonych, że musi tam przygotowywać, jechać gdzieś. I to może być tak, że wszyscy w takim fałszu trochę żyją i ktoś inny myśli, że tobie zrobi przyjemność i poświęci się, a ty myślisz, że jemu zrobisz przyjemność i się
1: nie,
0: poświęcisz.
1: Nie.
0: Ja błędne koło.
1: Mieliśmy bardzo, bardzo poważną rozmowę z córką na ten temat. I ja jej tak mówiłem szczerze o tych świętach i ona się aż tak troszeczkę, że tak powiem, poszlochała sobie, bo myślała, że będzie miała normalne święta, bo jest, jej zależy na tym. Mimo, że nie jest katoliczką, to znaczy. Także
0: powiedziała ci Karolina, czemu jej na tym zależy? Podała chociaż jeden
1: nie, no, wiadomo, po prostu, jakby to powiedzieć, przychodzi z chłopakiem, tak, i w ogóle, nie?
0: Pokazać.
1: Generalnie. Mhm. Tak, no, to
0: tak,
1: żeby
0: to
1: po prostu,
0: się,
1: no,
0: tak to się, wiesz, no, do tego się to sprowadza, że, bo inaczej, ja dzisiaj, bo pewnie nie słuchałeś od początku, powiedziałem swoją teorię na ten temat, nie, dlaczego tak Karolina zareagowała, i bo to jest jakaś taka ambicja, właśnie osoby, które ćwiczą sztuki walki, mają w sobie coś takiego, że chcą, żeby było tak jak trzeba, chcą, żeby inni się z nich nie śmiali, że coś robią źle. Wiesz, no jest tu jakaś prawidłowość, nie? Ktoś, kto nie zwraca uwagi na takie rzeczy, to nie będzie właśnie ćwiczył, doskonalił się i wiesz, jej po prostu by było wstyd, że nie jest tak jak u innych i że jest licho, że ojcu coś odpierniczyło, jakąś pizzę kupił, to wstyd, taki. I to do tego się chyba sprowadza, nie jakieś pragnienie, żeby spędzić ten czas tak, a nie inaczej, tylko żeby pokazać, że wiesz, że jest normalna, nie? I że ma tak jak inni, że ją stać, że ma, że jest tak jak trzeba, że jest obrus, że wiesz, coś takiego, nie?
1: Problem jest z tym, że i tak nie będzie tak jak trzeba, bo to będzie wersja minimalistyczna, totalnie minimalistyczna, nawet karpia nie będzie, więc tego. Będą jakieś, być tam jakaś sałatka.

0: u Bandiego, gdzie nie było indyka, tylko nie było indyka, tylko pizza, się bardzo spodobała do tego. No bo potem, wiesz, to nawet już nie chodzi o to, że ty się naszykujesz, tylko potem od szykowywania się jest więcej niż tego szykowania. Znaczy jest cała sterta różnych, jeszcze moja kobita była, to tutaj ta sterta tego wszystkiego leżała potem przez 2 tygodnie w zlewie. Rzeczy z niezjedzonych się do śmietnika wyrzucało, bo tego nikt nie był w stanie przejeść. Forsy wydanej bezpotrzebnie, po co? Po co mam kupować na sałatkę 1000 różnych rzeczy? Jeżeli ja kupuję sobie 2 kilo sałatki Listnera za 15 zł. No i po co mam to robić? I ona smakuje bardzo dobrze. Może jak ktoś chce troszkę ostrzejszą, to sobie musztardy doda. Jak ktoś chce trochę bardziej rozwodnioną, sobie doda do tego kukurydzy i majonezu, tak? Ja nawet nic nie będę dodawał, tylko chlapnę tak jak tego. Bo tak prawdę powiedziawszy, to jak masz tych potraw więcej niż 3, to i tak tego nikt nie zje, tak? Także to nie ma o czym mówić w ogóle. No, tradycja tradycją, dzielenie się opłatkiem, dzieleniem. Ja nawet już, to mnie stresuje, to dzielenie opłatkiem, jak ja mam się, kurde, całować? Jak ja jestem zacharchany, taki, wiesz, przeziębiony, nie? Psy.
1: Opłatek. To jest coś żałosnego, kiedy niekatolik zaczyna się dzielić opłateczkiem i szczęść Boże. To jest takie jakieś
0: Nie, przy
1: nienaturalne
0: opłatku się
1: wbrew
0: nie mówi szczęść
1: sobie.
0: Boże, się życzenia składa.
1: Ja powiedziałem
0: Normalnie.
1: wprost, że nie robię tego, bo nie jestem jakimś katolikiem, nie biorę jakichś opłatków i tak dalej i już.
0: Ale smaczny jest opłatek, wiesz? Ja bardzo lubię jeść opłatek.
1: A, ha, ha, ha. Ha, ha, ha,
0: No,
1: śmiechu warte.
0: naprawdę.
1: Chipsy lepsze są, mam tu lepsze chrupki o smaku kiełbasy i musztardy.
0: O, ty! A właśnie żeśmy wykupili fajny ten. W przedsionku kościoła można nabyć prasę katolicką oraz chipsy religijne o smaku opłatka. A, wiesz,
1: Wow.
0: a dzieciaki bardzo lubią opłatek zjadać. Ja sam pamiętam osobiście, jak zbierałem te opłatki i to, co zostało z tych opłatków, to ja wszystko zjadałem zawsze ze stołu, jak byłem dzieciakiem. Zresztą do dziś to robię.
1: No
0: Do
1: ale
0: dziś
1: czekaj, bo
0: zjadam.
1: ten opłatek to w kościele się ksiądz ci zapodaje do ust albo do ręki, do ust, nie pamiętam, różnie to jest. No
0: Do ust, ja bym do ręki nie wziął.
1: i się zamienia w ciało Jezusa. I oni w to dosłownie wierzą, katolicy, że się
0: Tak
1: zamienia w
0: jest
1: ciało
0: ciało
1: Jezusa.
0: Chrystusa, ty masz odpowiedzieć amen i na tą łopatkę, patelkę, czy jak to tam się nazywa, język wystawić, nie? Żeby on ci położył na język.
1: No, i co? I jakieś tam chipsy o smaku opłatka, to chipsy o smaku Jezusa, tak?
0: No ale nie, ten opłatek w kościele to jest opłatek uświęcony odpowiednim rytuałem. Jest przechowywany, tutaj by furia zaraz na mnie krzyczy, że nie pamiętam w czym. Jak to się nazywa? Peryhelium? To wiesz, tam w takiej szafeczce za ołtarzem. No, taka fajna szafeczka jest, nie?
1: Nie wiem, nie
0: I
1: znam
0: tam
1: się.
0: jest ten kielich, i tam są te święcone opłatki, które one są jakoś uświęcane dodatkowo. To nie jest taki opłatek, jak to przynosi kościelny, który się nazywa opłatek, bo wnosisz za niego dowolną opłatę. Nie? To nie jest to. Chociaż ja ostatnio widziałem kilka lat z rzędu, niestety, też aniołki w marketach, które opłatki sprzedają, także.
1: A będziesz księdza przyjmował?
0: Wiesz co?
1: Czy to już było? Nie wiem, jakoś tak teraz,
0: Powiem ci
1: tak?
0: tak, ja bardzo lubię przyjmować kolędę poza jednym elementem. Kiedy wchodzą dwaj chłopcy i zaczynają śpiewać, po prostu ja im szybko daję po 5 zł przynajmniej, bo chcę, żeby przestali. Macie tutaj przestańcie, nie? Zawsze tak robię. A z księdzem lubię rozmawiać. Ja uwielbiam rozmawiać z księdzem, szczególnie jak były jeszcze dwie dziewczyny tutaj w domu. To przy nich, bo je to strasznie denerwowało. Mówiłem do księdza, on się ze mną zgadzał, bo miał podobne poglądy do mnie, nie? Po prostu zawsze one wkurwione były, to też na mnie. Ale powiem ci szczerze, że z uwagi na to wszystkie te zarazki, co ostatnio tam były promowane i tak dalej, to chyba 3 lata z rzędu nie było tutaj kolędy, nie?
1: Nie wiem,
0: Jako takiej.
1: ja bym się brzydził, bo nie wiem, co tą ręką robił ten ksiądz chwilę wcześniej, a potem mi coś do ust. A słuchaj, a
0: Ale
1: o czym
0: nie, ale przecież ty
1: gadasz?
0: komunii nie
1: No
0: zostajesz,
1: dobra,
0: przecież
1: dobra,
0: dlatego.
1: to nieważne. A o czym ty gadasz z takim księdzem, na przykład,
0: No
1: przykładowo?
0: to zależy jak ksiądz zagai, jak za gei, także...
1: Jak ksiądz, to za,
0: bo to
1: za
0: widać
1: gej
0: od razu,
1: bardziej.

0: Są różni księża. Są tacy, którzy są przychodzą na odpust, czyli żeby wziąć tą kopertę i szybko wrzucić. I uważaj z tą kopertą, jakbyś przypadkiem przyjmował księdza, tam się nie wygubniesz już 10 zł, bo ta koperta trafia, to się wydaje, że to jest randomowo.
1: Słuchaj, ja nie rozumiem, o czym ty w ogóle do mnie... Dla mnie to jest abstrakcja, coś tam mam księdzu coś dawać. Powiedz, no zapytałem się, o czym rozmawiasz z tym księdzem przykładowo?
0: No na przykład o tym, jak powinna wyglądać rodzina. Ksiądz się pyta na przykład, czy jest dobrze w domu, czy jest bogato, czy jest biednie.
1: A co go to obchodzi, czy jest bogato, czy biednie? Co go to obchodzi?
0: No wiesz, no oni nie mają swój wywiad, to jest jednak jakaś służba.
1: Ty, ale przychodzi do ciebie jakiś obcy facet i się pyta, czy bogato w domu i co robisz z żoną pod kołdrą i ty mu tak opowiadasz?
0: Nie, nie pyta.
1: Co go to gówno obchodzi? Czy w domu jest bogato, czy
0: no,
1: nie?
0: No,
1: ile ty masz pieniędzy?
0: Co będzie?
1: Już przychodzi i się pyta, czy pieniądze są. No widzisz, i opłata, i koperta, i czy bogato. Jakieś obrzydliwe to jest. Jeszcze jakiś obcy typ.
0: Cześć.
1: Z dziećmi małymi przychodzi, przebranymi w firanki.
0: Nie, to są chłopcy. Cyrk. Chłopcy ubrani w takie alby, takie jakby. No to albo, wszystko jest okej, nie? To jest wszystko jak najbardziej w porządku. A ponieważ Kościół żyje z donatów, przynajmniej tak powinno być, bo też rząd donatuje podobno ostatnio. To tego, ale jest dobra wieść, krawiec, że podobno religia ma wrócić do salek katechetycznych, w co nie bardzo wierzę, szczerze mówiąc. Nie wierzę w to, żeby tak było, ale podobno tak ma być.
1: W jednym mieście, tak, radni chcą, żeby tak było, ale zaraz jest wielki sprzeciw i rodzicom się samym to nie podoba, bo jak to tak w szkole ma być, żeby...
0: Ale to świadczy o głupocie rodziców.
1: Oczywiście, to
0: świadczy.
1: To akurat się rozumiemy. Tak. Bez słów. No.
0: Rodzice, którzy chcą religii w szkołach, nie są zbyt mądrzy. To znaczy przede wszystkim to od razu widać, że to nie jest rytuał, bo pójście celowo do drugiej instytucji, jaką jest kościół, do sali katechetycznej, jest bardzo ważną rzeczą, bo to idą wtedy ci, którym zależy. Ja się kiedyś kłóciłem o to z księdzem takim jednym na ten temat. Nie? Ja mówię, to ksiądzce na ilość czy na jakość, nie? No i wyszło, że na ilość. Nie? Ja mówię, że nie, że ja wolę salce. Poza tym salka katechetyczna jest poza kontrolą całkowicie systemu i tam można treści jakieś takie właśnie bardziej, jakby to powiedzieć, no, antysystemowe rozpowszechniać bardziej. No tak na tym to polegało za komuny, nie? Także ja jestem absolutnie zwolennikiem rugowania ze szkół religii. Chyba, że, ale tutaj by trzeba było cały w ogóle system zmienić, nie tylko ten jeden element, chyba, że rodzice by decydowali o tym, co się dzieje w szkole, a tego niestety, do tego to żaden rząd nie dopuści. No to się jeszcze bierze z czasów tej całej z piekła wziętej Komisji Edukacji Narodowej. I po prostu mielibyśmy wtedy decydujący głos rodziców na ten temat. Nie?
1: A niech sobie decydują i tym bardziej niech finansują, niech wspólnota wyznaniowa finansuje te lekcje z własnych funduszy. Wtedy zacznie to mieć wartość, to chodzenie całe, zaczną przykładać wagę do tego, czego się tam uczy i tak dalej, bo zawsze jak za coś płacisz, to zaczynasz dopiero wtedy wymagać, a jak coś dostajesz za darmo albo za pieniądze innych, tak jak jest teraz, to masz, to se kładziesz lachen na to wszystko, masz wywalone. I no właśnie i bardzo drogo kosztują te lekcje religii, można by za to kupić komputery. Zresztą to nie pasuje do siebie. Szkoła jest miejscem, gdzie się przekazuje wiedzę, a nie gusła, nie przesądy, legendy, jakieś semickie baśnie, które i wpaja się od razu przy okazji ludziom, tym małym ludziom, że to ma jakieś znamiona nauki, faktu historycznego i tak dalej. I no, czy wiesz, na jednej lekcji się uczysz, że człowiek powstał no, w taki naukowy sposób, ewolucja, biologia, a na drugiej, że jakiś dziadzia nas ulepił z piachu i tak dalej. I dzieci dostają schizofrenii jakieś od tego. No.
0: No, w sumie, czy ja byłem akurat jeszcze takim rocznikiem w technikum, gdzie pojawiła się właśnie ta religia tam w 90 jakimś roku, mniej więcej. I powiem szczerze, że no ale to już w takich grupach 15 plus to już są dzieciaki świadome, nie? Dla mnie na przykład to było ułatwienie, bo tak to mi się nie chciało chodzić za bardzo na religię. Chodziłem na religię za technikum kolejowego swojego. Natomiast kiedy wprowadzono w tym jeszcze mieliśmy bardzo fajnego, takiego sympatycznego księdza, który prowadził zajęcia. Zresztą mam gdzieś zdjęcie zrobione, właśnie czarno-białe z tym księdzem na lekcji, żeśmy robili z kolegą ze zdjęcia. To powiem ci, że akurat ja to uznałem za wygodne, no bo nie trzeba było tego drugiego miejsca zaliczać, jak gdyby, nie? No, także tak, ale to w ogóle to jest temat szeroki bardzo, bo to dotyczy w ogóle całego systemu edukacji. Ja po prostu jestem przeciwnikiem przymusu szkolnego i tyle. Po prostu państwo się nie powinno tym w ogóle zajmować, do likwidacji całkowicie. Tym się powinni zajmować rodzice w odpowiednim momencie i tyle. Ja wiem, że to się dzisiaj wydaje komuś może jakieś takie, jakby to powiedzieć, nie nieodpowiednie, tylko
1: Niewykonalne.
0: takie, no nawet nie to niewykonalne, abstrakcyjne całkowicie. Ale gwarantuję wam, że są takie państwa. Madagaskar ostatnio właśnie przerabiam bardzo, bardzo mocno, gdzie jest system edukacji państwowy, ale dzieci nie chodzą do szkół w większości, w ogóle. I jakoś to państwo funkcjonuje, także spokojnie. Dzisiaj jest bardzo ciężko nie nauczyć się czytać i pisać i liczyć, i liczyć przede wszystkim. Natomiast większość tej wiedzy jest, to mówię z całą odpowiedzialnością, bo jednak w tej szkole byłem bardziej zaangażowany niż większość rodziców. To jakieś rady, to jakieś trójki klasowe. I po prostu też obserwowałem młodą, ile godzin spędzała. No popatrz, człowiek na etacie jest 8 godzin, tak? Na tym paskudnym, znienawidzonym przeze mnie etacie. I przychodzi do domu, że ta jazda w tom i nazad, nie? Zależy, czy ma samochód, czy nie. To powiedzmy tam 9, tak? Zajmuje, bo zakupy jakieś zrobi po drodze, czy coś. Ale przychodzi do domu, to włącza ten telewizor i biernie odpoczywa, nie? A dziecko po tych, powiedzmy, 7 godzinach, bo są takie dni, że są 7 godzin, ono jeszcze ma 5-6 godzin nauki. Jest to po prostu zadawanie lekcji ze szczególnym okrucieństwem. I co
1: Oczywiście, że tak.
0: więcej, jak już kiedyś to wspominałem, a powtórzę to jeszcze raz wam, wy jako rodzice, jeżeli jesteście rodzicami, macie pełne prawo do tego, żeby wręczyć wychowawcy klasy na jego ręce odmowę przyjmowania zadań domowych dla dzieci. I zróbcie to na litość boską. I wtedy szkoła nie ma prawa zadawać waszym dzieciom lekcji, ani wystawiać za to ocen niedostatecznych. Zróbcie to dla swoich dzieci, bo szkoła jest kurwa od tego, żeby uczyć, a nie żeby zadawać charówkę, pańszczyznę do domu. Zróbcie to.
1: No, ale wiesz, teoria teorią, praktyka praktyką. No. Nie wolno też stosować przemocy niby w szkole, a już no, dzisiaj, a klechy dalej to robią. Jako jedni z niewielu, bo nauczyciele od tego odeszli i pilnują się. Co też różnie z tym bywa. Widziałem dużo takich zagranicznych filmów. Szkoła amerykańska. Uczeń, słuchajcie, do nauczyciela tak obelżywie się odzywa, do nauczycielki, wyzywa ją od kurew, klnie jak szewc, a ta nic, a ta przyzwyczajona, że tak to jest, nie? Więc to już jest jakieś kuriozum kompletne też i tu już by się może przydała jakaś przemoc, tylko że
0: Nie, nie, nie,
1: dzisiaj jest
0: nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie,
1: jeszcze będzie potem jakaś sprawa sądowa. Po prostu tak się mocno czasy zmieniły, często na niekorzyść. No, ja absolutnie nie jestem zastosowaniem tam kar cielesnych, to już nie średniowiecze, ale trzeba znaleźć jakieś inne rozwiązanie. Po prostu wyrzucenie ze szkoły za wyzywanie nauczycielki od kurew i tak dalej, i ta nic nie robi. Przecież to powinno być wyrzucenie ze szkoły momentalnie.
0: Każda lekcja, ponieważ koszty dyktafonu to jest dziś około 30 zł. Każda lekcja powinna być nagrywana po prostu, nie audiowizualnie, audio po prostu, żeby nauczyciel miał dowód, jak to się odbyło, i za coś takiego, i to tylko wykorzystywane w tym celu, jeżeli zdarzy się coś, jakieś zdarzenie. Te nagrania powinny być od razu usuwane automatycznie po każdej lekcji, jeżeli się nic nie stało. I w przypadku takiej właśnie reakcji są wzywani rodzice, nagranie jest odtworzone, jest odpowiedni regulamin szkoły i wypierdalać.
1: Tak, i wypierdalać, niech potem sobie drałuje 10 kilometrów gdzieś na piechotę do innej szkoły i zrozumie w końcu, że było to nieodpowiednie. Ale nie, to wiesz, bo to się na taki stan rzeczy, myślę, się składa bardzo wiele różnych spraw i się tak rozregulowało wszystko i no wiesz, jest to brak szacunku dla starszych, w tym brak kultury. W domu cię nie uczą kultury, tylko uczą cię cwaniactwa na przykład, że dają brać, biją uciekać i co tam w szkole, nie? I cię, po prostu to jest błąd rodziców też. Szkoła w sumie nie jest od wychowywania, jest od przekazywania wiedzy. Wychowywać może trochę przy okazji, pewnej tam dyscypliny nauczyć, ale to nie powinien główny ciężar spoczywać na szkole, a rodzice niektórzy pewnie mają takie oczekiwania, bo sami się nie czują na siłach.
0: Miałem kiedyś kłótnie trójki klasowej właśnie na temat wychowawcy, bo to tak się nazywa. Zaczęło się od tego, że ja nazwałem wychowawcę nauczycielem, a właściwie nauczycielką prowadzącą. Zresztą imienniczkę mojej córy. Nauczycielką prowadzącą, a poszło o to, że ona była anglistką, no i ja chciałem, żeby wykorzystać ją w ten sposób, żebyśmy jej prywatnie zapłacili, nie? I po prostu i zaczęło się rozmowa właśnie na temat tego, że szkoła też powinna wychowywać. No bo jak powinna wychowywać? To wasz obowiązek jest wychowywać dzieci. No i się niektórzy na mnie oburzyli. Niektórzy się na mnie oburzyli. Ja tam się nigdy nie patoliłem z nimi. Po prostu ja wstawałem pionowo, prosto, mówię, to ja tu jestem w trójki klasowej, wyście tchórze się nie chcieli zgłosić, zawsze było, co roku było to samo. No to kto z państwa do trójki klasowej? Wszyscy w podłogę oczy w tym momencie, nie? Albo gdzieś tam patrzył się na zegarek albo coś. No. I ja tak zostawałem zawsze, także nie musiałem się specjalnie starać. Do trójki klasowej dostać się to jest naprawdę najprostsza rzecz na świecie, bo nikt nie chce. Także bardzo polecam. Szczególnie, że jest to bardzo śmieszne doświadczenie. Śmieszne doświadczenie, jeśli jeszcze zostaniecie delegatami. Albo nie daj Bóg się wybierzecie jeszcze na delegaturze się wybierzecie do Rady Szkoły, bo tam jest dokładnie to samo, jest wybór na delegaturze Rady Szkoły, jest wybór tej takiej jakby nazwać to reprezentacji przy samym dyrektorze, tylko wtedy musicie się nastawić na zebrania co miesiąc. Tam są sprawozdania, które są przyjmowane lub nie z tak zwanych pieniędzy Rady Szkoły, które notabene są nielegalne. To jest w ogóle cyrk na kółkach. Warto naprawdę to przerobić, jeżeli macie na to czas. No bo ludzie nie mają czasu niestety na takie rzeczy.
1: A dzisiaj właśnie o rytuałach trochę było. No ty jesteś chyba jedną z bardziej rytualnych osób tutaj w naszej społeczności. No bo tak, masz swój rytualny kufelek i rytuał swojego przygotowywania w nim owsianki, masz swój komputer, do którego jesteś przyzwyczajony i to jest też twój rytuał, sobie przy nim siąść, przy tym samym komputerze, on musi być taki, jak ty chcesz. Masz swoje rytuały, no dzwonek ci się włącza, rytualny, żeby uczcić pamięć Maksia, też jakiś twój
0: rytuał. Nie, on teraz służy rytuał też do zaznaczenia, że trzeba wyjść ze mnie. Nadal,
1: ale masz całą masę jakby takich rytuałów i może, stąd się bierze też niechęć do zmian, do nowości, wiesz, bo ty jesteś rytualny, jak kot.
0: Mam też własnej konstrukcji pacierz, mam też własnej konstrukcji sposób wychodzenia z domu, jeszcze od babci i prababci przejęty, czyniący znak krzyża. Tak jak na przykład, nie wiem, czy oglądasz skoki od czasu do czasu, ale na przykład nasz skoczek, zarówno Piotr Żyła, jak i ten drugi, jak on się teraz nazywa, jest na pierwszym miejscu, zapomniałem już, kurde. Oni zawsze się żegnają przed skokiem. Robią znak krzyża. I pokazują to teraz w telewizji. Kiedyś kamera tak mijała to, a teraz już nie. Teraz nawet Niemcy pokazują. To jest ciekawe. No, ja mam swoje rytuały i to są, ja wiem, że to są rytuały, które po prostu są jakby taką, no, rzeczą, która z automatu jest, nie? Także Także wiesz, to, no, ale jestem człowiekiem rytualnym, to jest prawda. To jest prawda. I podejrzewam, że jest tego więcej. Ja nawet to robię bezwiednie. Ja to robię bezwiednie po prostu. No.
1: Dobra, tam to dzięki za wizytę na antenie. Będę następne
0: No.
1: osoby jakieś tutaj łączył. Może jeszcze posiedzę chwilę.
0: Może
1: No.
0: się, może się dokopiesz do czyichś rytuałów, może to się przyzna do jakiegoś specjalistycznego rytuału, nie? Jakiegoś takiego bardziej szokującego niż pacierz.
1: Jakieś może mroczne rytuały z nagimi ladacznicami i pentagramami. Dobra.
0: Nie, no mam nadzieję, że jakieś takie bardziej delikatne, takie uświęcające właśnie. Na przykład, nie wiem, ja na przykład mam taki rytuał, o, jeszcze ci jedno powiem na koniec. Mam taki rytuał, że lubię w jednej z kieszonek nosić nowiutkiego grosika. Z takiego najmniejszego grosika, jednogroszową monetę, która jest śliczna i zawsze jest odwrócona rewersem do góry. To jest taki mój rytuał. Nie wiem, skąd go wziąłem. Nawet nie wiem za bardzo, jaka jest ideologia do tego przypisać, ale lubię to mieć i zawsze mam. I nigdy go nie wydaję, nawet jeśli mnie prosi sprzedawczyni o tego grosza. Zawsze go mam w portfelu. Taki ładny, złoty, najnowszej daty grosik.
1: Magiczne myślenie. Zawsze na propsie. No.
0: No
1: dobra.
0: No, coś w tym jest. No. Coś w tym jest. No. Ale co zrobić? No. Trzymaj się. Hej.
1: Trzymaj się. Cześć. Piotrze, no, jak masz ochotę, to dzwoń, zapraszam. Chyba, że znowu się zadeklarujesz i nie zadzwonisz. Oglądałem film na kanale, który bardzo lubię, The Dodo, o zwierzakach. Tam są przeróżne filmy o zwierzakach i dużo ich jest, ciągle codziennie nowe. No i był przypadek jamnika, który też był bardzo, jest bardzo rytualny. Bardzo lubi wcierać się w takiego strażnika, który robi obchody, obserwuje posesję. Nawet wybudowano dla niego taką kondygnację, on się wspina i jak taki strażnik na murze, na jakimś, na tym, jak to się nazywa? No na takiej strażnicy, no ma taką strażnicę, ma swoją i on codziennie, dzień w dzień po tam się wspina i przesiaduje tam i ogląda i sprawdza, czy ktoś idzie, czy nie idzie. Ma taki rytuał swój, nie? Koty są bardzo też rytualne, mają swoje miejsce ulubione, mają swoje przyzwyczajenia, swoje ścieżki, którymi chadzają właśnie. No, człowiek też taki jest trochę rytualny. Ciekawe, z czego to wynika, skąd to się bierze, jaki jest mechanizm powstawania tych rytuałów. Nie wiem, wyuczenie się tego po prostu, przyzwyczajenie. Myślę, że właśnie taki niepokój trochę o to, co się stanie, jak zerwiemy z rytuałem, nie? No. I wyrabia się w nas takie przekonanie, że po prostu trzeba. Nie wiemy do końca, dlaczego trzeba, ale może to nam daje takie poukładanie życia trochę. To znaczy, życie wydaje nam się bardziej poukładane dzięki tym rytuałom, ponieważ jest pewien plan w tym, nie? Ivy Plays, NR. Piotr czeka, aż zrobisz coming out. No nie zrobię. Obawiam się, że nie zrobię. Chyba. No to chyba Piotr nie zadzwoni jednak.

mamy też rytuały takie w sensie religijnym, oczywiście to takie chyba najpowszechniejsze rozumienie słowa rytuał, bo właściwie rytuał jako takie właśnie czynności wykonywane trochę mechanicznie, nie do końca wiadomo w jakim celu, cel jest czasami gdzieś tam ukryty, podskórny, nie do końca sobie z niego nawet zdajemy sprawę, rzeczy wykonywane z przyzwyczajenia, bo tak trzeba, bo tak się przyzwyczailiśmy, no to współczesna bardziej psychologia w ten sposób do tego podchodzi, nie? To słowo rytuał się rozwinęło. No ale mówiliśmy o rytuałach sportowych, nie? Ubieranie się w pewne określone barwy, pewne określone piosenki. To wszystko są rytuały. Ludzie do higieny podchodzą tak rytualnie trochę. Nie myją się 3 razy dziennie, bo czują taką potrzebę faktyczną, albo że to ma jakiś głębszy sens wielki. Tak częste mycie się, tylko to jest ich taki rytuał też. Ja mam rytuał zapalić blanta i wypić browara. Jest to jakiś też twój rytuał, psycho, pewnie. Czemu nie? Myślę, że rytualne będzie trochę też... Z Leniuchem sobie ostatnio pogadaliśmy. Profesor Leniuch okazał się, co mnie trochę zaskoczyło, wielkim miłośnikiem waporyzacji CBD. Lubi on i Madziuszka, lubią sobie popalić to CBD, nie? Mają różne też inne zioła, ale wszystko legalne i sobie mają te waporyzatory jakieś. I na przykład Leniuch podchodzi do tego wszystkiego bardziej rytualnie niż Madziuszka, bo Madziuszka to tam po prostu chce se zapalić i nie zwraca uwagi tam na jakieś szczegóły, a Leniuch z kolei sobie poustawia. Tu ma ten młynek, tu ma torebeczkę, ustawi sobie wszystko. I wiecie, i to też takie rytualne trochę, nie? Właśnie poustawianie sobie w określonych miejscach czegoś. I przywiązywanie wagi do takich detali. Czy to jest złe, czy dobre, nie mnie oceniać. Dla każdego może być inaczej trochę. Ja chyba jestem mało rytualny, nie przywiązuję wagi. Nie lubię, czuję, że rytuał jest czymś, co mnie więzi, nie? To jest pewne przebywanie właśnie w pewnych więzach, pewnych przyzwyczajeń, pewnych wymogów, bo taka tradycja, bo tak trzeba, bo tak wszyscy. Więc zawsze gdzieś tam idę ku większej wolności. Robię to, na co aktualnie mam ochotę. Chcę spać, śpię. Chcę coś robić, to robię. Nie chcę, nie robię. Takie podejście trochę olewackie, luzackie, w którym nie ma już tak dużo miejsca na rytuały, bo rytuały się wykonuje czasami niekoniecznie dlatego, że czujemy taką potrzebę, tylko właśnie dlatego, że trzeba. I trochę się przymuszamy, nie? Jak z tą Wigilią. Ja czuję, że... Czuję, że Piotr jest chyba trolem. Ponieważ już 4. raz chyba, czy któryś, jakoś tak, się wita, pisze, że jest gejem, to zawsze trzeba podkreślić. Witam, to ja, gej. Bardzo mi miło, jestem krawiec, hetero krawiec, bardzo mi miło. No i po raz kolejny nie zadzwonił, więc odbieram to jako taki lekki, subtelny trolling, no, sympatyczny nawet, fajny, zabawny. No, ale jednak nie będzie chyba telefonu. Zresztą tak sobie myślałem, że nie wiem, czy by się... czy nie czułbym się zakłopotany i czy bym wiedział, jak rozmawiać, bo takie właśnie podejście, że dzwoni gej i wypytaj go o gejowskie sprawy, no takie dziwne trochę, nie? Dla mnie po prostu nie jest to takie ważne, że ktoś jest gejem. Jest to jest, nie? Czy jest o czym rozmawiać, to tak jakbym miał z mańkutem rozmawiać, nie? Jak to jest być mańkutem? A czy robisz to lewą ręką, czy prawą ręką? I takie robienie czegoś wielkiego z czegoś, co powinno być tam normalne, pozostawać sobie w sferze trochę może prywatnej,
niekoniecznie jest to, czym się tu chwalić, opowiadać, nie? I takie podejście, że zaczynamy geja traktować jako kogoś wyjątkowego, wielce i arcyciekawego, bo tylko dlatego, że jest gejem, jest takie trochę bezsensowne. No, to podpucha, pisze Przemek. No też tak myślę, że podpucha, ale fajna. No, to wesoły żarcik. Brawo, chwilę zeszło. No widzicie, może nie jestem taki sprytny jak wy. No. Tak teraz mnie to jakoś bawi. Witam, to znowu ja, gej. Czy mogę zadzwonić i opowiedzieć o swoim gejostwie? Prosimy, prosimy. No, gratulujemy gejowi. Gwiazda.

0: Andrzej pyta, czy się jutro spotkamy, czy będzie jakieś spotkanie. No sam nie wiem, czy jest sens coś takiego robić. Czemu to by miało służyć? Obawiam się też, że chciałbym trochę tutaj popracować. Dzisiaj nie za bardzo to szło. Ten klimat taki świąteczny jakoś trochę przytłoczył, trochę zniechęcił do roboty. Zawaliłem, miałem dzisiaj coś wysłać, nie wysłałem. Trochę jestem zły na siebie. Jutro co, znów gadać, nadawać i o czym? Bo właściwie dziś takie trochę tematy właśnie świąteczne. Tu kontestujemy jak zwykle, nie? Może właśnie to nocne radio to taka kontestacja trochę też. Tu kontestujemy często różne rzeczy. No i przychodzi mi do głowy, że po prostu to by było takie spotkanie dla tych, którzy nie mają okazji, czy nie chcą, czy chcieliby tu być wspólnie, spędzić czas właśnie. No i czy to ma sens jakiś większy, że będziemy ze sobą. To takie trochę się zrobi jakieś takie smutne, nie? Że o, jesteśmy tu razem. Masz tu się jajeczkiem podzielimy, opłateczkiem, jajeczkiem. Przytulmy się i zaśpiewajmy razem. Li, li, li, li, la. Nie ma donejcika. Li, li, li, li, la. No. Czy ja wiem? Nie moja bajka, man. No, jeszcze się taka atmosfera zrobi, że wrócę do picia z tego wszystkiego. Na frasunek, wiadomo, dobry trunek, a nie piję cały czas. Polecam, dobrze się czuję, zdrowszy jakby jestem trochę. Alkohol jakby nie tylko upośledza zmysły, znosi pewne hamulce naturalne w człowieku, człowiek się robi chamem na przykład. Ale też jakby na zdrowie siada, nie? Mocno. Więc i wszystko to poświęcać dlaczego? W jakim celu? Żeby się poczuć trochę fajniej, znieczulić się? Czy ja wiem? Krawiec to Grinch. No, a to misiu, to tam już widziałem. Choineczki, prezenciki, wstążeczki, bombeczki, mikołajki, lizaczki, no to, ale też nie krytykuję, jeśli komuś to odpowiada i czuje się okej, czuje się z tym bomba, no to w to mu graj, proszę bardzo. No, jeszcze bym właśnie popadł w jakiś taki nastrój i wam zrujnuje te święta, ktoś przyjdzie tutaj, ubierze białą koszulę, obrusik położy przy stoliku, gdzie będzie słuchał nocnego radia, umyje się pięknie, uczesze, założy czapeczkę, czy co tam. No i przyjdzie, a ja tutaj powiem, to gówno wszystko, co mnie to gówno obchodzi. Gówno, dupa, siki, nie? I ktoś się tak zmartwi, poczuje się kiepsko z tym wszystkim. Więc zobaczymy. Nie wiem sam, czy to jest dobry pomysł. Andrzej deklaruje, że zadzwoni i kolędę zaśpiewa. No to chcesz torturować tutaj? Chcesz nasze, żeby krew z ucha wypłynęła? A jakie są wasze ulubione kolędy? Moja ulubiona to jest Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht. Für das Tau die hochheilige Paar. Kurde, aż mnie gardło rozbolało tego szwabskiego. I się rozchorowałem. Widzicie, zacząłem śpiewać kolędy i się rozchorowałem od razu. A co z kulędami? No jeszcze kulędy, no właśnie. Kunrad malusieńki. No, śpiewaliśmy kiedyś kulędy, ale bez Kunrada, to co to za kulędy? Kulędy były kiedyś. Jeszcze były kolędy metalowe, nie? Rodź się, Jezu! Rodź się! Czemu się nie rodzisz? Jezu! Rodź się teraz! No. Teraz to pewnie jakiś golec, orkiestra, ludzie puszczają takie rzeczy, nie? Te golce to się obłowiły na tych różnych kolędach, TVP, Kasiora leci. No. Tutaj chyba protestujecie. Adam protestuje, że po alko się chamem człowiek staje, chyba złe określenie. No często tak, często się staje chamem. Robi się zaczepny, agresywny. Wielu tak ma, różnie ludzie reagują. To, że vino veritas, że alkohol mówi prawdę, no to też trochę... Czasami ta prawda przybiera taki... No takie chamstwo się z tego robi, nie? Jak komuś prawdę w pysk prosto. Temu, tamtemu. No. Ja wam zapowiem, co o was myślę. No. Ja się robię chamem. Tu było już tak na antenie, nie? Że się nachlałem wody i już zaczepki szuka. I już to obraża. I już do kobiet taki. No to tak słabo się potem czuję po tym trochę, tak psychicznie, bo takiego moralniaka mam. Więc widzicie, teraz święta bezalkoholowe. No.
1: Psycho, 5 zł na chipsy o smaku Jezusa.
0: No nie wierzę. Tym razem nie psychiatra psycho, tylko prawdziwy psycho. No i proszę, docenił. Jednak na chipsy o smaku Jezusa. No proszę. Dzięki, psycho, dzięki. Bardzo miło. Czy udawanie pijanego jest chamskie? Nie wiem. Czemu tak niewielu ludzi się potrafi bawić wesoło bez alkoholu? Albo bez dragów? No, bo to i tu, i tu, i w jednym świadku to widzę, i w drugim. Bo nie jest żadną tajemnicą, że ci, którzy bardzo lubią na przykład zioło, no to gardzą trochę wódą, nie? I ta wóda jest czymś takim prymitywnym, właśnie chamskim. A ziółko? Człowieku. Kosmos. Inne stany świadomości. Ale coś w tym trochę jest, że to inaczej się ludzie zachowują, nie? Jak się zjarają, to różne pomysły lepsze przychodzą do głowy, jakby kreatywność, taka inne spojrzenie, miła atmosferka, a po wódzie różnie bywa, no różnie. I ile było awantur po wódzie? No. Przecież wiemy, jak to jest na imprezach, nie? Jak często się imprezy kończą właśnie tym, że ktoś kogoś za szmaty bierze, inny rozdziela i tak dalej. No, także man, odstaw tą wódę, człowieku, odstaw tą wódę. Coś w tym jest. Ja bardziej preferuję akurat dary mamy natury jakieś niż chemię, destylaty. Ale tak naprawdę może to działa tak, że po różnych substancjach człowiek się staje bardziej, no, wzmacniacz, nie? Jak ktoś ma w sobie coś z takiego chama, widać, ja mam w środku chama, bo się staje po alkoholu chamski. Zaczepiam ludzi, agresywny się czasami robię. Były takie sytuacje i nie chciałbym za bardzo wracać do tego. No, można powiedzieć, że człowiek się staje bardziej sobą, ale można też powiedzieć, że staje się kimś innym, że nie kontroluje siebie, bo jeśli nie mamy nad sobą kontroli, a ciężko mówić o kontroli nad sobą, nie? Niektórzy mają tak, że się chcą wspinać gdzieś, ryzykując życie swoje i nie patrząc, czy jak, co się stanie, jak zlecisz, nie? Tylko się wspina gdzieś na jakieś słupy po balkonach, no. Więc to jest takie igranie z życiem trochę. Teraz jakiś facet szedł po śliskiej nawierzchni, wywrócił się, huknął i nie ma człowieka, nie? A po wodzie to w ogóle ludzie jakieś... akrobata się włącza, nie? Akrobata się niektórym włącza. Gdzieś tam będzie skakał przez dziury jakieś, albo będzie chciał pociąg zatrzymać, no. Bo se wkręci, że jest Supermanem. Więc nie polecałbym. O! Krzysztof Cenzura się pojawił sam. I pisze, że jest lepszy w taekwondo po wudzie. No to po wudzie to lepszy w judzie, nie? A nie w taekwondo. Przez eły jeszcze. Taekwondo. To taka polska odmiana. Taekwondo. Taekwondo. Alkohol to jest zmora ludzkości. Mówiłem wam kiedyś o swojej teorii, że kiedyś było bardzo dużo wojen wszelakich, bo ludzie chlali po prostu ostro. To był jakiś tam sposób na uzdatnienie wody, powiedzmy, picie alkoholu. I ludzie na potęgę chlali. Tu do obiadu, przed obiadem, w przerwie pomiędzy wojaczką, nie? Potem do gospody idziemy, potem do kolacji, potem na frasunek dobry trunek, a potem jeszcze się znowu nachlać i tak chlali cały czas. No i się dobitki rwali. No, człowiek się odważny robi. Włącza się wojownik i już, nie? Tak więc woda degraduje człowieka. Alkohol to twój wróg, tak, więc lej go w ryj, jak to się mówiło, nie? Alkohol to twój wróg, więc lej go w ryj. No po wódce jest więcej energii, owszem, no piwo zamula, dobrze prawisz, Adamie, tak to działa. Ja różne były tak jakby mody w środowisku moich ziomeczków. Mieliśmy jazdę na rum nawet swego czasu. Piliśmy cały czas rum. I śmialiśmy się, że piratami jesteśmy. I robiliśmy ar, ar. I piliśmy ten rum, nie? Były miody pitne. Jabłoki tam przez krótki okres. Miody pitne, rum, różne rzeczy. Ale... Po latach, jak Alos na przykład, przykładowo Alos, przestał pić alkohol, bo zaczął ćwiczyć, siłownia, a to bardzo źle robi, nie? Nie można ćwiczyć i chlać za bardzo. No, chyba, że się jest patusem jakimś tam, fame MMA, to można chlać i się bić, ćwiczyć. Ale to jest bardzo nieefektywne, ponoć, nie wiem, nie znam się. Włącza się Geroi level 10, no. Znaczy... Tak naprawdę rzeczy stosowane z umiarem to jest inny level trochę, nie? Bo jak gdzieś tam, nawet przy tym świątecznym stole, jakiś wujek, czy ktoś, czy ciocia wyciągnął flaszeczkę, jakąś ten wiśnióweczkę, coś, walniecie parę kielonków, to może to nawet być na plus, bo się nie będzie już tak sztywno. Nagle się zrobi weselej trochę, fajniej. No, problemem jest nadużywanie. Z marihuaną to oczywiście no, nie odkrywam Ameryki, wiadomo. No, można być marihuanistą po prostu, być uzależnionym od marihuany i bycie marihuanistą jest czymś w rodzaju bycia alkoholikiem. Oczywiście jest to mniej destrukcyjne, no, bo z tego łatwiej wyjść, można się znowu szybko odzwyczaić, nie siada to tak na, nie ryje to tak baniasz jak zatruwanie się alkoholem, częste, wódą. Zniszczymy sobie co najwyżej płuca trochę, a nie cały organizm i tak dalej, i tak dalej. Rodziny też się raczej nie rozpadną od tego i nie siądą w człowieku hamulce na tyle, żeby zgwałcić kobietę na przykład, czy pobić. Więc no,

No pić też trzeba umieć, też ciężko się z tym nie zgodzić. Jest pewna sztuka picia, nie? Zakąszanie odpowiednie, przygotowanie się do picia, postawienie sobie pewnej granicy, traktowanie tego okazyjnie, jako jakąś okazję fajną. Oczywiście, że tak. Dobranie odpowiedniego alkoholu, wybranie, nie picie byle czego, no, jakichś kolorowych szczyn, wódek i tak dalej, i tak dalej. Podobno alkohol pity z umiarem nie szkodzi nawet w największych ilościach. Dokładnie, tak jest. O, wódz się pojawił. Cześć, wódzu. No, myślałem, że garstka ludzi przyjdzie, a naprawdę dzisiaj sporo. Tu 75, tu jeszcze 22 osoby. No prawie setka. Prawie setka ludzi. Generalnie po co się pije? Żeby się rozweselić, żeby w towarzystwie, w którym siedzimy, zdobyć się na większy luz, szczerość, żeby się znieczulić trochę na otaczające nas różne smutki, frasunki. A w pewnym momencie zaczyna się pić, bo nie ma innego wyboru, bo organizm się domaga. W sumie tak dawno nie piłem, że nie powinno się o tym gadać chyba, nie? To tak jest, że jak jesteśmy lekko uzależnieni od czegoś... O, jeszcze żeby zapomnieć, dodaje wódz. No, żeby zapomnieć. Niestety. Ale to jest depresant tak naprawdę. Po takim otumanieniu fajnym, zapomnieniu, potem... przychodzą przykre chwile i takie depresyjne często. Mówię o psychice, nie? Już nie tylko o samopoczuciu złym. Ale nawet w trakcie picia niektórych bierze taka melancholia, nie? I to jest ta zasadnicza różnica pomiędzy innymi używkami, myślę. Chociaż po jaraniu też niektórzy łapią jakieś doły. Tylko że ja już nie pamiętam, kiedy miałem doła. Kiedyś miałem, bardzo dawno temu, jakieś łapałem bedy, ale to stosunkowo rzadko. To musi być jakaś sytuacja taka już konkretna, że coś się niefajnego dzieje i to może się wzmocnić, to samopoczucie kiepskie, ale to naprawdę trzeba sobie zapracować, żeby mieć te bedy, nie? Żeby się zbedować. Hej, krawiec, w Sylwestra idziesz do ludzi, czy będziesz nadawał? Raczej będę nadawał. Dzisiaj mi się już nie chce do ludzi iść. Niespecjalnie dobrze się czuję w jakimś takim towarzystwie, gdzie siedzą ludzie. Znaczy, jak już przyjdę, jak już siądę... Jak już gdzieś jestem, to jest w miarę okej, nie? Tylko się nudzę często. Nudzę się zwyczajnie. Może brakuje mi jakiegoś takiego doborowego towarzystwa, nie? Po prostu. Naprawdę takiego, gdzie byłoby mega, nie? No... Tak naprawdę to nie wiem, nie pamiętam, żebym łapał jakieś takie doły w ostatnim czasie, przez ostatnie lata. Jakoś się po prostu nauczyłem nie robić tego. Odzwyczaiłem się od dołowania, bo dołować się to trzeba też trochę chcieć. Człowiek czasem lubi się w to bagno zagłębić, w to ciepłe bagienko, nie? W tą melancholię. Czasami, nie, w sumie czasami są jakieś takie lekkie doły, ale to takie... nieszkodliwe, bezinwazyjne za bardzo. Znaczy nie za bardzo jakieś takie inwazyjne mocno. Człowiek potrzebuje, gadaliśmy o tym, nie, że człowiek potrzebuje czasami odrobiny melancholii, nawet smutku. To jest pewne takie łapanie balansu.
nie, jest coś nienaturalnego w tym, żeby mieć cały czas stan jakiejś wesołkowatości i radości. Mózg tego nawet nie lubi za bardzo. Musi być równowaga i mózg zaprotestuje. Jak będzie wam za dobrze, to zaczniecie się staczać. Odechce wam się wszystkiego i złapiecie właśnie jakiegoś doła. To będzie próba wyrównania tego stanu. Krawcze, w tej kwestii spotkanie z bliskimi w tej kwestii spotkania z bliskimi, tak, pokazuje twoje egoistyczne myślenie. Być może, być może. Być może tak jest, ale nie powinniśmy się też bać odrobiny egoizmu w życiu. To jest nasze życie tak naprawdę i nie ma jakiejś wielkiej misji, że należy swoje życie poświęcić innym za każdym, w każdym wypadku też, nie? Właśnie to jest problem, że ludzie tego nie potrafią zaakceptować, że tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, zrób coś dla siebie, no. Tak jak mówiłem, to różnie można na to patrzeć, nie? Przecież. Jeśli komuś tak źle, bo ty się z nim nie spotkasz, czemu nie zrobi tego w okresie nieświątecznym, nie? Na przykład, tylko nagle się włącza komuś, że już się trzeba spotkać, nie? Na święta. Ktoś będzie często udawał trochę i grał przed wami, żeby was wpuścić w jakieś poczucie winy i tak dalej, i tak dalej. Nie bójmy się być trochę egoistyczni. Czy to się komuś krzywda wielka robi od tego?

Ludzie to społeczne istoty. A... Też to różnie bywa społeczne. Kiedyś bardziej społeczne. Dziś nie jesteśmy już... Kiedyś myślę, że po prostu ta nasza społeczność jako cecha, po prostu to, że byliśmy bardziej społeczni, wynikało z pewnego przymusu i pewnych uwarunkowań. Trzeba tak było żyć po prostu. Rodzina była pomocą. Powiedzmy, że nie było żadnych instytucji, służby zdrowia, różnych instytucji opiekuńczych. Dzisiaj nie jesteśmy tak zdani na pomoc. Nie wiem, jak oślepnę, to mogę liczyć na jakąś pomoc od państwa, mogę liczyć na lekarzy. Kiedyś po prostu każdy jakiś wypadek, straciło się rękę czy coś, no to była pomoc ze strony członków rodziny, pewnej kasty czy pewnej grupy społecznej, klanu i tak dalej. No i po prostu życie wymuszało. I wymusiło to, że ludzie się nauczyli to cenić. Człowiek lubi sobie dorabiać ideologię. Nie lubimy robić czegoś po prostu tak bardzo na chłodno, tylko lubimy sobie ocieplić pewne nasze zachowania tym, że to jest fajne, że to jest tradycja właśnie, że tak się, że to jest po Bożemu i tak dalej, nie? Myślę, że to jest funkcja religii, że budują pewną taką otoczkę bajkową do pewnych rzeczy, które można wytłumaczyć po prostu bardzo na chłodno, naukowo, psychologicznie. Ale to jest dobre, okej. Nie każdy jest w stanie zaakceptować taki bardzo przyziemny, chłodny, naukowy, psychologiczny obraz rzeczywistości. Potrzebuje pewnej opowieści do tego, prawda? I tak myślę, że trochę jest z tymi zachowaniami społecznymi. No... Ludzie się więcej reprodukowali, mieli więcej dzieci, bo po prostu wiele dzieci umierało przy narodzinach, chorowały. Jakaś byle choroba mogła wam nagle zmniejszyć rodzinkę waszą o połowę. Ktoś zginął na wojnie, drugi umarł, trzeci na roli. Wiecie, taka praca na roli, gdzie się macha tymi cepami, ile to trzeba, żeby takim cepem przywalić komuś w łeb i nie ma człowieka, nie? No więc trzeba, musiało być nas dużo, musieliśmy się trzymać w grupie, gdzie każdy miał swoje funkcje, mężczyzna gdzieś tam w polu albo na polowanie organizował jedzenie. Te czasy, można powiedzieć, trochę wracają. Czytałem dzisiaj o takim małżeństwie, że on jest myśliwym, a kobieta przygotowuje to, co on upoluje, bo po prostu tego wymaga sytuacja, robi się drogo, i sobie trzeba jakoś radzić i zaczyna wracać ten właśnie podział na role. On myśliwy, idzie do lasu, upoluje jakąś dziczyznę, kobieta robi przetwory, szykują i się cieszą, że mają piwnicę całą, że są zabezpieczeni, tak? Bo ona napiekła chlebów, namroziła, trzeba kupić te zamrażarki, nie? No, dobrze byłoby mieć jeszcze dużo dzieciaków, bo któryś osiągnie sukces, nie? Biedna rodzina jakaś na wsi ma dużo dzieciaków, no i liczą, że któryś wyjedzie do Warszawy, powiedzmy, i będzie pracował w agencji tam reklamowej czy w innym korpo, że osiągnie sukces. Być szczęśliwym, musisz puścić tę część siebie, która chce tworzyć melodramat. To jest ta część, która myśli, że jest powód do niezadowolenia, pisze Tomisiu. W końcu jedyną racjonalną rzeczą, jaką można zrobić, jest cieszenie się doświadczeniami życia. No, w zasadzie tak. Nie wiem, wielu ludzi poświęciło się faktycznie dla innych, nie? Czyjaś mama całe życie poświęciła dziecku, na przykład swojemu, nie? I skupiła się na tym, żeby zapewnić edukację, żeby ono było szczęśliwe, żeby gdzieś zaszło. Jest to piękne, owszem, ale nie powinno być to jakimś przymusem.
jeśli ktoś chce czynić dobro dla innych, niech robi to po prostu, bo to jest jego jakiś wybór. Niech nie oczekuje, że wszyscy nagle inni zaczną tak żyć, bo ja tak żyję, nie? I tak dalej. To mi się wydaje takie dosyć proste i można sobie wyobrazić taki, można, moglibyśmy sobie wyobrazić taki świat, gdzie jest bardzo wielu egoistów i zadać sobie pytanie, czy to musi być koniecznie jakiś straszny świat, gdzie ludzie są skupieni na sobie bardziej, nie? No teraz tak poszedł świat trochę w tym kierunku. Dzieci często gdzieś tam siedzą przy komputerze, mają w dupie matkę, ojca i tak dalej, grają w grę sobie i to jest ich świat. Ludzie rzadziej sobie mówią dzień dobry na klatce, bo się nie znają i tak dalej. Kiedyś była społeczność w bloku, powiedzmy, nie? Za moich czasów, młodych. Wszyscy się w bloku znali, dosłownie wszyscy. I się spotykali i tak dalej, ale to takie były czasy, takie były warunki. Nie było tak wiele alternatyw, żeby spędzić czas. No i pewne

i że takie rzeczy, które tu proponuję, prowadzą świat do zguby wielkiej. Dla mnie dobrym światem to byłby, dla mnie dobry byłby taki świat, w którym niekoniecznie wiecznie jesteśmy zdani wszyscy tutaj na siebie wzajemnie. Wiecie, że takie połączenie jest, nie? No bo na przykład ten system emerytalny, czy nie wiem co. Bo w ogóle może nam się wydać smutny taki świat, w którym nie zajmujemy się już sobą wzajemnie tak bardzo, nie spędzamy z rodziną tyle czasu, ale nie wiem. Podam przykład. Jakiejś starszej osobie może być tak naprawdę lepiej w jakimś ośrodku opiekuńczym, gdzie się zajmą nią fachowcy, gdzie spędzi czas z rówieśnikami swoimi, z innymi starszymi osobami. I może to, że ta osoba się będzie źle czuła, będzie jej smutno, to jest takie wyuczone trochę, po prostu tak wbito trochę do głowy, nie? Nie wiem, a wam by było przyjemnie, gdyby ktoś musiał wam zmieniać pieluchy, na przykład ktoś bliski, wasza żona, mąż. Czy byście się tak wspaniale czuli, bo jesteśmy razem i pieluchem mi ktoś zmienia, no. No ja pierdolę, no ja bym wolał nie, ja bym wolał, żeby mi to pielęgniarka robiła na przykład. Zdecydowanie wolałbym, żeby pielęgniarka to robiła. I nie czułbym się źle. Jest też tak, że niektórzy potrafią we wszystkim znaleźć jakiś smutek i się wzruszać samym sobą, nie? Na przykład Kononowicz, on się ciągle wzrusza sam sobą, nie? I to gdzieś tam mu się po łepetynie kołaczą przeróżne rzeczy. Szlocha płacze, że majora nie ma, sekundę później go obraża, a potem znów łka, płacze. Czy to jest jakieś normalne? No, a są ludzie, którzy potrafią we wszystkim znaleźć jakieś pozytywy i szukają plusów. Jak z tą szklanką, nie? Do połowy pustą i pełną. Nie wiem, może się nauczmy szukać, nie przejmować tak bardzo, być trochę bardziej gruboskórni. Czy musimy być takimi właśnie wzruszającymi się ciągle wszystkim Kononowiczami? Popatrz na krzyż, płacze. Wspomnij o majorze, płacze. Przywiązuje wagę właśnie, że obrusik, bombka, tak dalej. Może to jest jakieś kalectwo umysłowe właśnie. A nie człowiek, który tak jest taki twardszy trochę, nie? Ma wywalone na wiele rzeczy, bo wiele rzeczy tak naprawdę to nie są rzeczy warte, żeby się nimi aż tak przejmować. Tylko tak nas trochę wytresowano. No. Popatrzcie, często oglądacie jakiś film i się wzruszacie. Jakieś ciarki wam przechodzą po plecach, oczy się szklą, bo ten film tak działa po prostu, nie? Taki jest jego cel, wzruszyć was i poruszyć. Epickość, jakieś wzruszające sceny i tak dalej. I tak samo może być z tym klimatem tam świątecznym, obrusikowatym, nie? Te dania, że to ma nas poruszyć, nie? Nie, no to dobrze, no nie bądźmy robotami też, nie? Ale nie bądźmy też taką mamałygą jakąś, taką masą, nie? Rozgotowaną, która po prostu się rozpływa.

Coraz tu pisze o takim, o bogatym domu, gdzie nikt nie chce mieszkać, wszyscy by woleli z rodziną.

pod wieloma względami pewnie jesteśmy bardziej empatyczni niż kiedyś, bo ilu z was by na przykład gdzieś pobiegło z szablą, gdzieś tam rąbać kogoś, nie? Albo się mścić i komuś tam rozwalać łeb maczugą. Albo torturować kogoś, bo on w coś innego wierzy. Albo stać na rynku i wiwatować, że kogoś palą właśnie, nie? Ludzie pod wieloma względami, kiedy

kiedyś byli tacy naprawdę okrutni, srodzy, ale na przykład poszli do kościółka i tam się wzruszali, bo musieli znaleźć jakiś wentyl na te, przez który się wydostaną te uczucia dobre, gdzie się da skumulować coś dobrego, nie? Właśnie jakaś kontemplacja, jakieś zastanowienie nad istotą życia, jakieś pomyślenie przez chwilę o innych, danie jakiegoś datku, nie? Czy wykupienie odpustu za duszę zmarłych, nie? No a tak gdzieś tam w życiu codziennym, no to trupy na ulicach, jakieś mordowanie, wojny, tortury, czy takie oswojenie ze śmiercią. Nie wiem, ja to tak podchodzę strasznie lekko do wielu rzeczy, nawet do tego stopnia, że gdybym, jak będę stary, powiedzmy, bardzo niedołężny, nie będę sobie dawał rady, to nie będzie dla mnie problemem, żeby sobie wypalić czarnoprochowca w łeb na przykład, nie? Albo jak się dowiem, że mam bardzo złośliwego nowotwora jakiegoś. Po prostu będę to pewnie jakoś przeżywał, będę przez jakiś czas chodził zdołowany tym, ale będę się starał jakoś tak podchodzić do tego na chłodno. No stało się, to się stało, no. Trochę se pożyłem już, parę rzeczy się w życiu zrobiło, fajnych. I trudno, zamykamy pewien rozdział i co mam teraz, nie wiem, srać pod siebie ze zgryzoty, wzruszać się, coś takie wydaje mi się słabe trochę, nie? Koniec to koniec, no już. I może czasem dobrze odejść z tego świata, w takim stanie, gdzie jeszcze panujemy nad tym wszystkim, nie? A potem mózg siądzie, jakaś demencja, jakieś dziwne stany i człowiek zacznie chlipać, patrzeć się w święte obrazki. Czy nie ma czegoś żałosnego w jakimś komunistycznym ubeku, który krzywdził ludzi, a pod koniec życia ma pełne nachy i zaczyna jakieś różańce odmawiać, święte obrazki zbierać, wzruszać się, płakać. Jest takie żałosne, mi się to wydaje jakieś, nie? Krawiec, czy oddałbyś swoją mamę do ośrodka, jakby powiedziała tobie, że chce zestarzeć się w swoim własnym domu? Nie, bo inaczej trochę patrzę na to, co myślą i co czują inne osoby, a co innego myślę patrząc w lustro, nie? Więc gdyby mama prosiła, że tak chce, to bym się starał to uszanować i spełnić jej pragnienia. Zupełnie inaczej podchodzę do tego, co ja bym zrobił, nie? A co ktoś inny tam oczekuje, co mu się marzy. To są trochę inne rzeczy. Jeszcze mam w sobie odrobinę jakiejś tam empatii. Jakby co, nie jestem jeszcze jakimś skurwysynem, co ma w dupie matkę i wyoddał. Nawet jakby chciała być w domu. Na pewno się będę mamą opiekował, jak będzie trzeba, no. Na szczęście moja mama jest na tyle inteligentną osobą, że można z nią na różne tematy porozmawiać, różnie popatrzeć na różne sprawy, tak myślę, więc ja przede wszystkim bym się na początku zastanowił, czy faktycznie jej będzie lepiej, powiedzmy, w jakimś obskurnym, biednym domu, gdzie ja niefachowo się będę nią zajmował, czy lepiej by było na przykład jej gdzie indziej, nie? O tym bym myślał też, między innymi, różne rzeczy bym rozważał. Nie zdawałbym się tylko na to, że mama coś chce i to jest wszystko, że mama coś chce i to jest, już nie ma innych w ogóle aspektów sprawy, nie? Bo mama chce. To też jest takie głupie myślenie, że liczy się tylko to, co ktoś chce. No, jak małe dziecko chce zjeść 10 paczek cukierków, to nie liczy się tylko, że ono chce. Można to wziąć pod uwagę, że bardzo chce, ma ochotę na cukierki.
albo że dziecko się boi w ciemności spać, no to można być takim rodzicem, który patrzy tylko, że dziecko się boi i to i koniec, a można starać się wytłumaczyć, że to nie jest nic strasznego, można starać się przyzwyczaić do tej ciemności, można posiedzieć z tym dzieciakiem i poczytać mu coś. Są różne rozwiązania, różne drogi. Oczywiście sam strach też jest ważny, nie? Ale nie bazowałbym tylko na pragnieniu jakimś jednym, że ktoś coś chce. Swoją drogą to życie takie straszne jest, nie? Jak jesteśmy mali, to żyjemy w takiej bańce. Bajki, komiksy, dobro wygrywa, rycerze. Wydaje nam się, że świat jest, że jest jakiś sens taki, jakaś, że ktoś pisze dla nas scenariusz, może jakiś. Bardziej wierzymy w jakieś ideały, a tak potem patrzymy, a to taka góra parującego mięcha i księga dżungli, nie? I prawo dżungli. Bezsensowne śmierci. Tu się potknął, łeb se rozwalił, nie? Tu dziecko pogryzły psy, tu do szamba ktoś wpadł, tu tramwaj mu nogi obciął. Tu ludzie dobrzy cierpią, źli się rechoczą ochryple i dożywają sobie w wygodzie, jacyś zbrodniarze najgorsi, spokojnie ostatnich dni swoich i tak myślimy sobie... Kurde, słabo to wygląda trochę, nie? Wszystko.

osoby starsze często nie przyznają się do tego, że chcą umrzeć we własnym domu, bo nie chcą być ciężarem dla swojej najbliższej rodziny. No to kwestia pewnej szczerości i tego, na ile ze sobą normalnie szczerze rozmawiamy, a na ile udajemy, stwarzamy gry pozorów pewne, nie? No, na przykład w tej mojej rodzinie, o której dzisiaj mówiłem, że oddaliliśmy się od siebie, no to całe życie to była gra pozorów i udawanie czegoś i brak jakiejś tam takiej szczerości większej, nie?

No, a oglądałem Pasję sobie ostatnio. To faktycznie jest srogi film. Sroga jest ta Pasja. Straszne były te takie demoniczne dzieci, które dręczyły Judasza. Takie jakieś małe diabły tam za nim biegały. Straszne. W ogóle to taki film, w którym wszyscy jacyś tacy zgnili są, obskurni, brudni. Tylko ten Jezus dobry. To tam właśnie Barabasz był też pokazany jako taki zbój brodaty, obskurny, taki zgniły. A jest też na przykład film o Barabaszu, który po tym, jak wybrano jego, żeby jego ułaskawić, no to nachodzą go różne tam myśli i jest jego historia dalej pokazana i to tak jest pokazany jako taki względnie normalny gość, tyle po prostu, że wojownik, taka trochę alternatywa właśnie dla Jezusa, nie? Który mówił, że kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Tam powstrzymywał tego swojego apostoła, który to tam Piotr, taki wojowniczy był, co uciął ucho Rzymianinowi. Czy któryś tam, no Jezus zdecydowanie pacyfista, a tu mamy w kontrze Barabasza i jego historia jest taki jakiś film. Barabasz właśnie chyba się nazywa po prostu. Barabasz. Sprawdzimy. Barabasz. I Barabasz faktycznie został po tym, był jakimś tam przywódcą. Tak, Barabasz 2019. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa z perspektywy Barabasza, przestępcy, za którego ułaskawieniem opowiedział się tłum, skazując tym samym na ukrzyżowanie niewinnego Jezusa. To chyba nawet spoko był film. Tu widzę 4,5 tylko ma, ale mi się wszystko podoba.

Barabara. Barabarasz. Lubił Barabara, no. I chodził do Filistynów. Ci Filistyni tak się stroili, jak Filistyni jacyś. No i tam chodził do nich na Barabara. No ciężkie tematy. Wiecie co, każdy przypadek jest trochę inny, więc takie pytanie, czy byś zostawił, czy byś nie zostawił, a czy lepsze to... Zależy od sytuacji też trochę czasami, nie? Od możliwości finansowych też. No. Od warunków, w jakich się żyje. Od różnych rzeczy. Jak ktoś ma kupę hajsu, piękny dom na przykład, no to o wiele łatwiej mu będzie się zaopiekować bliskimi na przykład, nie? Na starość. Bo sobie na przykład wynajmie sobie kogoś do opieki, będzie go stać na godne warunki dla tej osoby i tak dalej, więc różne są sytuacje.

czy złożyłem Lego. Szczerze powiedziawszy, jeszcze nie. Trochę się bawiłem tam, ale jeszcze nie, jeszcze nie. Może ja tak nie przywiązuję, nie podchodzę tak emocjonalnie do tych różnych spraw, takich no, święta, rodzina, rodzina, święta, opieka, starość, bo po prostu tak nie mam co do tego świata, wyzbyłem się pewnej takiej, pewnych złudzeń jakby. Znam wiele przypadków, gdzie bardzo okrutnie życie potraktowało ludzi, aż się dziwię, że mnie nie potraktowało tak okrutnie. To są straszne przypadki, nie? Okropne. Koledzy, którzy jeżdżą gdzieś tam więcej po świecie, no w ogóle jeżdżą po świecie. Ja to już się nigdzie nie ruszam, nie chce mi się. Ale ten, to opowiadają, jak gdzie indziej bywa też. I to tworzy się z tego taki obraz, że to życie to jest tak bardzo, bardzo brutalne, bardzo niesprawiedliwe, chujowe w gruncie rzeczy. Cóż, no, ani dobre, ani złe w sumie, ale podchodzę tak trochę do tego wszystkiego. Co będzie, to będzie. Póki mam gdzie mieszkać, do kogo się odezwać, co zjeść, co się nie przejmuję za bardzo jakimiś tam rzeczami. Nie lubię się na zapas przejmować też, albo się przejmować rzeczami, na które nie mam wpływu, albo się wzruszać dla samego wzruszania, bo gdzieś tam mnie skrycie pociąga klimat taki, że se usiądę i se będę płakusiał czy coś. Albo się przejmować za innych. Ludzie też powinni trochę brać odpowiedzialność za swoje życie. Mam względnie okej, bo ja w jakiś tam sposób sobie tak życie poukładałem, że mam względnie okej, no. Gdybym się wziął na przykład za jakiś biznes, za siłowanie się z życiem, branie się z życiem za bary cały czas, walkę, to może teraz byłbym chory, albo bym nie żył, albo byłoby generalnie mega chujowo. Tu mi się okna same przełączają. Chyba jakieś służby działają. Włamali mi się, książki mi popodmieniali, datę mi zmienili w komputerze. O!

a ludzie zdołowani, jacyś tam depresyjni, mogą wpaść też w pułapkę, że zacznie się to podobać, zacznie być to jakimś tam sposobem na funkcjonowanie. To też trzeba uważać trochę, żeby się do tego nie przyzwyczaić. Żeby się nie stało właśnie takim rytuałem trochę dla nas. Siedzenie w bagienku i czerpanie jakiejś takiej chorej przyjemności. Trzeba mieć podejście luźne po prostu i tak naprawdę bywają i tacy, którzy w bardzo kiepskich sytuacjach potrafią zachować jakąś, no, w miarę dobre samopoczucie.

No. Liczę, nie wiem, tyle o tym życiu wiecznym się mówi, bo do tego się sprowadza chrześcijaństwo, liczenie na życie wieczne. Jakie życie wieczne? I po co w ogóle? Czy chcielibyście wiecznie grać w jakąś grę, albo wiecznie jeść to samo, albo wiecznie mieszkać w tym samym miejscu, albo wiecznie coś robić w ogóle? Życie wieczne się często przedstawia jako klątwę pewną. Wampiry żyją bardzo, bardzo długo i zaczynają cierpieć, bo tak żyją wiecznie, już chcieliby umrzeć. Więc nie wiem, dlaczego tą wizję życia wiecznego tak się często przedstawia w samych superlatywach i się do tego dąży. Chce żyć wiecznie. Na przykład Martin Lechowicz chce żyć wiecznie. I co on będzie robił wiecznie? Ostatnio coś tam na Odwyku przez chwilę mówił, jak sobie wyobraża właśnie takie życie wieczne, że bez trosk, bez nieszczęść, bez płaczu, takie życie wieczne. Jest w tym coś właśnie nienaturalnego, bo życie to jest, to są na przemian chwile szczęśliwe i nieszczęśliwe. Nie ma światła bez ciemności, nie? Nie ma dobra bez zła. Musimy mieć pewną skalę, pewną perspektywę. To nam właśnie to daje. Ktoś, kto się urodził, nie wiem, przypadkowo w jakiejś takiej dziwnej rodzinie, gdzie ma same przyjemności, wszystko ma podane na tacy, o nic się nie musi starać, nic go w życiu złego nie spotkało, to z Buddą tak było, tak? Budda żył w takim kloszu i nie wiedział w ogóle, że gdzieś tam ludzie chorują, umierają i wyszedł z pałacu, bo był jakimś tam księciem czy kimś takim. No i wyszedł z tego pałacu i zobaczył ten świat taki właśnie prawdziwy. No i wybrał ten świat właśnie i wyruszył w podróż. No ale w zasadzie to buddyzm w dużej mierze polega na unikaniu nieszczęścia. Jakby szukanie szczęścia, czerpanie przyjemności, nie? No. I co w tym złego? My jesteśmy trochę tak wychowani, że nam się to, może ten katolicyzm właśnie, nie? Który jest taki kult nieszczęścia trochę. Kult nieszczęścia, śmierci, krwi. I to może złą robotę robić. To jest właśnie to tworzenie tego bagienka i poczucia, że tak to musi być i tak to jest, kochani moi, Pan Jezus umarł za nas. No. Moja wina. A jak ktoś podchodzi właśnie tak, że jest zadowolony ogólnie, fajnie mu się żyje, to coś, jakiś wariat. Buddyzm polega na zrezygnowaniu z podążania za pragnieniami, czyli cierpieniem, pisze Franz. Okej. Buddyzm to nie szukanie szczęścia, tylko unikanie nieszczęścia przez eliminację pragnień. No, to dziękuję za przypomnienie, bo trochę właśnie zapomniałem o tym, o co tu chodzi. No, to dobre, podoba mi się. Ja tak żyję trochę właśnie. Zrezygnowałem z podążania za pragnieniami, za jakimiś sukcesami, za rządzami. Tak sobie żyję bardzo tak na chłodno. To chyba to jest właśnie. No właśnie, bo pragnienia to trochę takie cierpienie faktycznie. Tak pragniesz, się trzęsiesz, żeby coś sobie tam zdobyć, mieć, kupić, udowodnić, pokonać kogoś, nie? I tak i cierpisz trochę z tego powodu, że ciągle za tym biegniesz i ci się nie udaje do końca.

ale wódz twierdzi, że to jest antyludzka zupełnie ideologia i że już nawet komunizm lepszy. Słuchajcie, jak wódz powiedział, że komunizm lepszy, to znaczy, że to go musi strasznie... że to musi być dla niego coś strasznie obrzydliwego. Bo czy może być coś bardziej obrzydliwego niż komunizm? Okazuje się, że tak. Życie, w którym nie gonimy za pragnieniami. Tylko jesteśmy tacy trochę jak woda. Be like water, my friend. Dopasowujemy się trochę do obecnej sytuacji, powiedzmy. Zamiast być jak ogień, który pali, żeby wytworzyć jakąś energię, to jesteśmy jak woda, która sobie po prostu płynie. Dążenia, ambicje, pragnienia. Nie wiem, czy to takie dobre jest. Życie, w którym nic nie chcesz. Czy wyobrażasz sobie coś gorszego? Może to jest właśnie doskonałość w pewnym sensie. Ile jest nieszczęścia z tego powodu, że ludzie ciągle czegoś bardzo chcą. Ten chce coś drugiemu udowodnić wiecznie. Ten chce powybijać. Ten będzie się bogacił całe życie i wiecznie będzie mu mało, a jak już zdobędzie, to stwierdzi, że to wszystko gówno warte. Ten coś chce, ale sam nie wie już, co chce. I tak dalej. No wyobrażam sobie taki świat, w którym ludziom aż tak bardzo się nie chce. Żyją, na pewno byłby o wiele, wiele mniejszy postęp technologiczny, żylibyśmy tak bardziej po Bożemu, jak to się mówi. Ale też nie byłoby wojen, cierpienia. Spokojnie by było bardzo i nudno trochę. Ale nuda też jest fajna. Ja tam się nigdy nie nudzę. Nawet jak śpię, to nigdy nie mam problemów z zaśnięciem. Zaczynam sobie wyobrażać różne fajne rzeczy, jakieś ciekawe, jakieś światy, albo że jestem z jakimś innym i szybko zasypiam wtedy. Nie wiem, jak można mieć problem z bezsennością. Bo bojaźń Boża potrzebna, przestrzega Furiat, któremu już tu broda długa urosła, w rękach trzyma księgę wielką, w drugiej ręce laskę zakręconą. Nie chodzi o to, że nic nie chcesz, tylko nic nie musisz, pisze Tomisiu. To dobre. Etamizm, psycho pisze, etamizm, taka filozofia, etamizm. Czy to jest takie złe? Tak trochę mnie już irytuje właśnie, że się nad tym etamem tak niektórzy tu wyzłośliwiają i go traktują jako... Znaczy, dobra, no z etamem nie wszystko może jest okej, może faktycznie tam, jak to się mówi, serek spadł trochę z krakersa, odrobinę, ale też się... Walczę z tym, żeby nie oceniać zanadto ludzi, bo co to da, że będziemy go oceniać? On się już nie zmieni w tym wieku. Poza tym jest mega uparciuchem. Jego ciężko... On jest taki uparty, że jemu nawet coś... Jak tylko wyczuje, że jemu coś doradzasz, coś mu mówisz, to on się zepnie, nabzdyczy i on dla samej przyjemności powie coś odwrotnego, że nie, ja ci to wytłumaczę zaraz i to będzie już kombinował, jak tu na opak zrobić, nie? No tak jest. No i teraz jak żyje, tak żyje. Jakieś takie tutaj ciągłe rozkminy, czy ukradł, czy nie ukradł, czy z renty ojca dzisiaj było, tak? Co was to obchodzi w sumie?
Dlaczego go oceniacie? Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Na swoje życie popatrzcie i zobaczcie, czy wszystko tam jest super, pięknie, ładnie. Zróbcie sobie rachunek sumienia. Przed oceną innych. Ja wiem, że jestem bardzo niedoskonały, mam swoje wady i może chociażby z tej racji nie garnę się do tego, żeby innych jakoś nadto oceniać wielce. Kimże jestem, żeby innych oceniać? Gdybym był jakimś kurwa mędrcem, autorytetem wielkim, wyznacznikiem sukcesu życiowego, to bym sobie mógł może i oceniać innych i nauczać. A tak? Niech inni oceniają lepsi może, jacyś nauczyciele życia, jak są tacy. Tylko często ci nauczyciele życia się okazuje, że zaglądniesz w ich życie i słabo to wygląda.

0: żonaci mają problem z bezsennością. Maciesław pisze. No, na pewno to jest mocno zależne od tego, jak żyjemy, z kim i tak dalej. Jak się tak, może jak się człowiek całe życie, znaczy cały dzień tak rozpędza na pełnych obrotach, to potem ciężko się zatrzymać, nie? Bo jest tak po prostu naładowany, tyle rzeczy zrobił, nastresował się i po prostu buzuje w nim coś tam, gonitwa myśli, obawy jakieś. No dlatego może dzisiaj wiele osób zagłusza wieczorami, kładąc się do snu, swoje różne obawy, myśli, włączając sobie jakąś muzyczkę, czy podcast, czy coś i zasypiają przy tym. No. Każdy sam sobie rzepkę skrobie, pisze Shiva. A wódz poleca dzieje bez dziejów. I koniecznie czytane przez Kltuza muszą być.
1: Alojzy Topór. 10 zł. Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy, a tam wszystko chuj.
0: Taka złota myśl. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy, a tam wszystko chuj. Może to taka ironia na moje tutaj mądrości, że tak właśnie wszystko chuj, wszystko w dupie mam, co będzie, to będzie, każdy sobie rzepkę skrobie. Ale może świat byłby lepszy, gdyby więcej osób miało takie właśnie podejście, a nie zajmowanie się innymi. To jest problem ludzkości, zakała jakaś, że zbyt wielu ludzi się chce zajmować życiem innych. Kapłani, duchowni, ci to uwielbiają po prostu. Zbyt wielu jest nauczycieli, nie? Którzy mówią innym, jak żyć. Politycy, o, nasi politycy, jak uwielbiają nam mówić, jak żyć. Jak żyć, jak jeść, jak chodzić, jak ruchać, jak wszystko nam powiedzą. Oni najlepiej wiedzą. A popatrzysz na ich życie, to rozwodnicy, pijaki, ten żonę bije, ten ukradł 10 milionów, ten po burdelach łazi, tak, wielcy nauczyciele, nie? Co drugi przekręciasz? Gdzieś tam teraz wyszło, że klechy, które tam Morawerowi działkę dali, odsprzedali za ułamek wartości, to nie mieli prawa do tej działki. Często tak jest z klechami, bo u nich to pojęcie własności, nie wiem, może wódz się obrazi, ale ja uważam, że własność niejedno ma imię. Jak kiedyś były czasy, gdzie król miał pełne nachy, bo odchodził i przekazywał wszystko na kościółek, nie? Jakieś ziemie, wioski, albo jakieś reparacje, które się odbywają w oparach po prostu złodziejstwa i nieuczciwości. Są robione jakoś przez po prostu kościółkowych sługusów, że tu za złotówkę damy park, potem kościół to sprzedaje za 10 milionów z powrotem gminie. Teraz była taka sytuacja. Czy to ma coś wspólnego faktycznie z własnością? Nie, no. Tu dostał, tu wyżebrał.
1: Alojzy Topór. 10 zł. Zachęcam do rzucenia groszem. 5 października 15 roku ty furiat też, a nie tylko nagabujesz.
0: Dobrze ci dogadał furiat, dobrze. No, furiat to taka cheerleaderka po prostu z pomponami. Dajcie Krawcowi, dajcie Krawcowi, tam fikołki robi, skacze. No, albo taki ministrant chodzi z koszyczkiem. Dzięki, Alojzy, dzięki. No, nie rzucajcie już może donate'ów, bo niedługo będę się zmywał, jestem senny jakiś. A nie chciałbym się tu czuć zobowiązany. Chociaż też w sumie nie. Jak już się niczym nie przejmować, to takimi rzeczami też nie. chcę spać, to idę, nie? Coś miałem wam tu wesołego puścić, tak trochę na rozweselenie.
2: Choro koczka, czyli pan kotek był chory, wersja śląska. Czyta Johanka. Stary kot był chory i leżał w prykolu. I przyszedł kot doktor. Jak się możesz, bykolu? Nieherzko, doktorze. I szłapa wyciągnął do niego. Doktor za puls chycił. Płuca oklupał i padał. He, za fez, żeś się przeżarł, mój mały hunt swocie. Z kisz tego będziesz leżał, a nie tyrał po płocie. Fez źle z tobą, kocie, możesz gorączka i mdłości. Nie zaglądaj na mnie, nie rób takiej minki. Będziesz długo leżał i wcinął papinki. A teraz, kocisko, dostaniesz przestroga. Jak wyliś też ze swego barłoga, nic złotych. Żrać nie będzie.
1: Dzięki, psycho. Twoje też jest wpyte.
0: Dzięki, psycho, twoje też jest wpyte. To dobra, no dobra.
2: Nic szkłodzić. No można ino trochę papinki. Broń Boże wusztu, ciasta, no i szynki. Musiał nieborok srogo ponieść kara. Tak się i z wami dziecka stać może łodłakomstwa. Szczerz was Boże.
0: Czyta Johanka. To jest z kanału Johanka50OK.pl. Tam są różne takie właśnie po śląsku czytanki, mądrości. Ładne imię, Johanka. Bardzo, bardzo ładne kobiece imię. Johanka. Jest Johan, jest Johanka. Sorry, to nie były dzieje bez dziejów, tylko po prostu współkultura. Wspakultura, przepraszam. Wspakultura. Wspakultra. Może wspak, nie wiem, jak to jest. Jakoś wspak. No, znów się ociepliło jakby, nie? Było już tak zimowo bardzo, a teraz jakby całkiem ciepełko wróciło. Czyli Janka. Janka to Johanka, to Janka. Takie trochę imię jak z Wiedźmina jakieś, nie? Johanka przychodzi, nam kufel piwa przynosi. Johanka. A jakie wam się kobiece imiona podobają? Zuzanna jest ładne, zdrobniale Zuzia, nie? To też takie bardzo wdzięczne imię, Zuzia. Róża, nawet ładne imię. Gabrysia, też ładne. Ale Azes pisze, że Asia, to może być faktycznie, bo Johanka, Joanna, nie? A Joanna to Asia. Yo, Anna. To takie, to powstało wtedy, kiedy raper zawołał Annę. To powiedział yo, Anna. I powstało Joanna. A jo, Jonek. Jo, tyż chłopak ze wsi, pisze Van Dust. Jonek. No, Jonek, Jonka i Kleks. Adrianna. To mi tak średnio się podoba. Adrianna. To bardziej tak z Adrianem się od razu kojarzy. Taka żeńska wersja Adriana. Tania. Tak, to piękne imię. Tania. Bo jak tanie, to dobre. No. Jak tanie, to brać. No. Dobre, bo za darmo. Wudzowi się podoba Aldona imię. Hehehe. Gizelda. Gertruda. A Jessica?

Berta. Gruba Berta. Hermenegilda. Co wy jakieś takie niemieckie, szwabskie? Gertruda. Berta. Hermenegilda. Konstancja, może kontestacja. To piękne żeńskie imię, kontestacja. Kontestacja Kowalska.

0: O, tu mam linka do tego, co wódz
1: w ramach
0: reklamował.
1: Studiów nad Spa Kulturą postanowiłem, że zrobię wersję audio rozdziałów z książki Jana Stachniuka w Spa Kultura właśnie na temat rodzajów tej choroby dziejowej w kolejności historycznej, więc...
0: Dobra, dałem wam też linka, przekazałem tutaj od wódza na czata naszego. Tradycja, tak, to też właśnie żeńskie imię, tradycja. Tradycja, kontestacja. No, wiem, że doktor Napierała też gardzi buddyzmem, ale on też uważa, że szachy to gra dla debili. Podobno. Balbina. Balbina i ptyś. No. Cześć, Balbina. Co robisz? Co robisz, Balbina? Spytał ptyś. Ciekawe, czy Keltus coś nagrywa. To z kanału Keltus Official 9 miesięcy temu. No to aktywny jest cały czas Keltus. To dobrze, to dobrze. No, głos potężny, to fakt. Doktor Napier... Wódz, to ja przepraszam. No, ja składam książkę Piotra, pana Piotra. Książka się nazywa Polska bez mitów. Reklamowana jest jako takie odczarowanie naszej historii trochę, że nie taka pisowska, prawda, ubarwiona i pododawane różne rzeczy, żeby fajnie brzmiało, tylko taka właśnie prawdziwa. No, okładeczka moja, składam książeczkę i z tej, chociażby z tej racji polecam, bardzo dobra książka. Jeszcze Brunhilda. Były sobie cztery siostry. Brunhilda, Hermenegilda, Gertruda Czaja. Na przykład, może być to w Poszyprzyńskich była Gertruda Czaja z RFN-u. Przyjechała trabantem. Entymologia. No tak, tak. To z komiksów Baranowskiego. Tak, Teatrum i Illuminatum, dokładnie. Niezła nazwa wydawnictwa. No tak, i niezłe logo. Bo moje. Nie, już dajcie spokój z tymi donatami. Dobrze jest, bardzo dobrze jest. Słabo z donatami. Bardzo dobrze jest. Ja nie narzekam. Staram się nie narzekać za nadto. Poza tym i tak wolę tak już teraz może niezobowiązująco sobie posiedzieć z wami, pogadać. A nie, już mówię, że chcę się oduczyć tego żebractwa trochę. Bardziej samemu może coś zarobić. A nie tak ciągle daj wuja, wuja daj, bo pójdę, bo pójdę, już odchodzę. Pa, pa. Trzymajcie się, nie ma mnie. O, wpadł donajcik, dziękuję, to jeszcze posiedzę. No tak, więc tak to jest właśnie. O, znowu, dziękuję. Dziękuję. No, dobrze. No, jeszcze, bo pójdę. No to nie, dodajcie spokój, to bez sensu takie. Najlepsze to są liczniki donate'ów na patostreamach. Jakieś tam speluny, niespeluny, to tam łomoczą się, tam z krzeseł zrzucają, siadają se na twarzy, przez okno telewizory wyrzucają, a na liczniku tam 14 tysięcy zebrane z 50 tysięcy, nie? I połowa streama. No, nieźle się zarabia dzisiaj na patoli, naprawdę nieźle. Można. Często to jest praktycznie już taka fabryka trochę, już taka firma, nie? Wynajęty dom, różne inwestycje, jak komputer się, jak komputer żul. Tam w tej Spelunie ten prezes cały, ostatnio sobie przypomniałem, jak to tam jest, zerknąłem, no to ten prezes to taki zakapior, nie? Taki grubas zakapior, leje ich tam, tych żuli ciągle, bo ten ukradł wódkę, ten coś. I dla niego to nie jest problem, że mu tam żul się zżygał na komputer za 5000, bo on kupi za chwilę nowy z tych pieniędzy. Więc to naprawdę jest niezła kasiora z tego. I trochę się nie dziwię, że tylu się garnie do tego, żeby jakieś patostreamy robić, bo to jest ogromna kasiora. No, kapitalizm głupcze, to takie rzeczy róbcie. Rynek wskazał, co ludzie chcą. Rynek wskazał. Stąd tyle patoli i żuli wynajętych. Daniel Magical wychodzi. Ten Daniel Magical to jest nudny jak flaki z olejem. Nie wiem, czy nawet będę chciał zobaczyć, jak on wychodzi. Nudny imbecyl, który nie ma nic do powiedzenia. Siedzi tylko i... Dzięki za donaty, mordy! No, siedzimy tutaj, jest gocha, pijemy kociołek, kufa, ludzie, hej! Pozdrawiam, pozdrawiam, dzięki za stówkę. No, gocha, powiedz coś, gocha! Spierdalaj! No, i takie show, no, świetne, po prostu świetne. Jeszcze jakiś Kononowicz czy coś, to oni są faktycznie śmieszni, paradni są, nie? Co on coś zacznie wygadywać, to faktycznie można się pośmiać. Jak z tym majorem się kłóci, no to są faktycznie paradni, ale taki jakiś Magical. Moloj pisze, nudny tak jak ty, tylko narzekasz. No dzisiaj mam taki nastrój trochę do ponarzekania akurat. No wiadomo, to jest rzecz względna. Dla jednego ja będę bardziej nudny niż Daniel Magical. A ktoś inny se posłucha Krawca. A za co siedział? Nie wiem. I gówno mnie to obchodzi. Siedział za... chyba coś tam się śmiał ze śmierci Adamowicza i mówił, że bardzo dobrze, że go zabili. Coś takiego, nie wiem. Jeszcze tam coś mu doszło. Mało istotne. Mało ciekawa postać strasznie, jakoś jak dla mnie. Są inne patole, które są już trochę ciekawsze, bo tam coś się dzieje, a ci tak siedzą, chleją i dziękują za donaty. No świetne show. Albo Daniel Magical, to on wymyślił nocne spanie. To piękna nazwa też, nocne spanie, nie? I polega to na tym, że się kładzie spać, a ludzie mu pieniądze wpłacają. Też wspaniałe, bardzo kreatywne, ciekawe. No, a Przemek akurat nawet lubi posłuchać, jak sobie narzekam. No i super. No właśnie, ciężkie czasy są. Jak tu nie narzekać? To by było coś nienaturalnego, gdybyśmy się teraz cieszyli. No. Ha, ha, ha! Wojna! Ha, ha, ha! Drożyzna, wszystko. 50-100% w górę. Ha, ha! Ceny teraz pójdą znowu. Nowe haracze, ZUS wyższy, energia, jedzenie, wszystko. Fajnie jest, cieszymy się. Wesoło jest. No, PiS chyba wygra te wybory, znaleźli sobie dobry sposób, idą po wieś. No, a gdzie mają iść? Chcą stworzyć dodatkowe takie punkty wyborcze, ile się da. Chcą znieść pewne takie wymogi dotyczące liczby mieszkańców, żeby nawet jak jest największa wiocha zabita dechami, gdzie mieszka 200 osób, to tam też będzie punkt wyborczy, żeby babcia taka z demencją, która ledwo człapie, już nie wie za bardzo, na jakim świecie żyje, to żeby ona też poszła i oddała za PiS głos, bo to jedyni, co coś robią, a tamci to co?
2: A Tusk to co dał? Wszystko zniszczył tylko.
0: No, to żeby takie osoby poszły i zagłosowały na PiS, to PiS się teraz stara, walczy o wieś. O rolników nie walczy, bo rolnicy już mają PiS w dupie, mają swoją agrounię, uważają PiS za zdrajców i w ogóle wyrzucają telewizor przez okno nawet, jak prezes przemawia. I prezes już nie do końca wie chyba, jak trafić do rolników, bo on się nie zna na rolnictwie, gówno wie, w dupie był, gówno widział, nie wie, czym się różni kukurydza od pszenicy i coś tam im obiecuje, że za pół roku zajmiemy się wsią, bo wieś zasługuje, żeby się nią zająć. Chłop żywi miasto. Czy mróz, czy wiatr? On żywi. I tak gada takie komunały jakieś, co mu tam ślina na język przyniesie, a ci rolnicy tak już patrzą na niego z taką wrogością, by go chętnie rozszarpali po prostu, nie? No ale można powalczyć jeszcze o tą wieś parafialną taką, gdzie rządzi ksiądz, bo PiS i Kościół na jednym wózku teraz jadą i wiedzą, że jeden bez drugiego kiepsko skończy. Więc będzie jakaś tam koalicja, wiadomo. Będzie związek znowu władzy i ołtarza pełną gębą i będą się wspierać. Będą się wspierać. Rydzyk powie, że to i jedyni. No, trzeba wybrać mniejsze zło i no, Kaczyński jaki jest, taki jest, ale on najwięcej zrobił, najlepsze zdecydowanie rządy po 89. Tak, kochani, no, wiecie jak zagłosować. Tak jak wam serce dyktuje. Zagłosujcie na PiS, tak jak wam serce dyktuje, bo, no, kto inny. Ta konfederacja, te ruskie onułce, tak, jak to się mówi. No to absolutnie. Kto jeszcze? Ten Tusk, zdrajca, który wszystko zniszczył. Rozsprzedali wszystko. Zniszczyli, zdewastowali. Więc trzeba oddać głos na tych, którzy najlepsi są dla Kościółka. No i oddadzą głos wszyscy katolicy na PiS. Bo katolik rzadko kiedy myśli samodzielnie. Katolik szuka właśnie autorytetu, głosu z nieba, który mu powie, jak żyć, na kogo głosować. Będzie całował po stopach niemytych tego Rydzyka, miętosił czapę, tam w pas się kłaniał. I co ojciec Rydzyk powie, to tak trzeba. To jest przecież ksiądz. I już. Ja jestem za tym, żeby PiS wygrał w sumie, żeby wygrał następną kadencję. Niech rozpierdolą Polskę tak, żeby tu kamień na kamieniu nie został. To wtedy może te durne łby zaczną coś rozumieć i zainteresują się w ogóle, kto jest kto tak naprawdę, ile spełnił obietnic, co, skąd się bierze pieniądz, co to jest dług. Nie wiem, takie rzeczy, nie? Że jak się pożyczy, to trzeba oddać, że budżet to nie jest studnia bez dna, że może trzeba ogólnie myśleć o społeczeństwie, o gospodarce kraju, a nie tylko czy da 500, czy nie da 500. No i tak może znajdzie ludzi jakaś refleksja, co to jest inflacja, może się nauczy jeden z drugim. To trzeba tak na prostych przykładach katolikowi pokazywać. Masz tu zupkę i widzisz, zupka, dobra zupka. Patrz, jesz se zupka, o jaka dobra. A teraz dolejesz wody do tej zupki. I co? A teraz spróbuj, jaka zupka. Katolik spróbuje, niedobra, rozwodniona jakaś. I no tak właśnie inflacja mniej więcej na tym polega, widzisz? No, jak się drukuje pieniążki, to one, widzisz, tracą na wartości ogólnie te pieniążki, nie? Tak jakoś prosto to wytłumaczyć. Razem to komuniści, pisze Przemek. A wódz twierdzi, że wszystko będzie lepsze niż PiS. Ja już w ogóle nie mam zaufania do żadnych partii. Wcześniej mówiłem, że nie zagłosowałbym na żadne pookrągłostołowe, żadne SLD, PSL, PSL, PiS, PO. Ale teraz myślę, że w ogóle nie ma na kogo. Za bardzo. Nawet ta agrounia, którą chwaliłem ostatnio, to też dojdą do władzy, to zaraz się paniska zrobią, zaraz im woda sodowa do głowy uderzy, będą chcieli kasiorę, będą chcieli i kupić sobie mieszkanko i tak dalej. I już, no, i się skończą hasełka, że trzeba naprawić Polskę i rolnictwo i wszystko, i będą mieli inne rzeczy na głowie. Bankiety, limuzyny, ochronę i zamordyzm wprowadzać i odbierać resztki wolności ludziom, bo oni teraz pany są, to ja po to w posły szedł i tyle zainwestował i stracił, żeby teraz nic nie mieć z tego. Chłop żywemu nie przepuści, to je moje teraz. A jak to łapę po moje wyciągnie, to ja mu to łapę łodrąbię. I tak będą gadali wtedy. Zmienią się, myślę, na gorsze. Jakoś ta władza ludzi degeneruje strasznie.

garnitúra, žem se kúpil to, co ja teda nepanísko. Oh, kurva, je moje teda všetko. No, ešte zmieňom takhle. Krawiec, lepiej z tym dolewaniem wody to lepszy przykład na wódce niż na zupce. Myślisz, że lepiej zrozumieją niektórzy, tak? Psycho, no niewykluczone, że z tą wódką trzeba wytłumaczyć lepiej. No, to... Dla mnie to są trochę takie czasy ostateczne. Wydaje mi się, że wszystko zmierza ku zagładzie jakiejś. Jest tyle punktów zapalnych. Kolejne wojny się jakieś szykują. Globalny kryzys, jakiego nie było chyba jeszcze takiego kryzysu, co? Jak teraz jest. Bo były takie kryzysy, no nie wiem, jakiś wielki kryzys w Stanach, nie? Który rzutował też na świat, wiadomo, ale to, co teraz jest, to właściwie wszędzie inflacja, drożyzna, kryzysy energetyczne, humanitarne, wojny, zarazy, te covidy, no jakby się wszystko nagle, kto by pomyślał, że to tak się wszystko poukłada. I ludzie głupkowaci i samolubni, egoistyczni wybiorą tego, kto najwięcej da i najwięcej naobiecuje. Wybiorą rządy populistów zawsze ludzie teraz już. Wyjdzie populista, powie, ja wam dam. A ludzie, hura, dobry pan. A niech będzie ten reset. Niech będzie reset. Ja mam takie szurskie trochę, takie awatarowe, szurskie, hipisowskie, kosmiczne już teraz widzenie. I człowiek nie jest najważniejszy. Ważniejsza jest glizda niż człowiek. Dla mnie teraz. Glizda ważniejsza. Niech ta zaraza ludzka, ten pasożyt na tej niebiesko-zielonej kulce w końcu zdechnie. Mam go dość, tego pasożyta. No. Niech zdechnie, może coś nowego się tu narodzi. Za raptem minie, nie wiem, milion lat, może już coś będzie nowego, nie? Więc... Niech się te ludzie wystrzelają, wytrują, niech zasrają całą ziemię, zanieczyszczą. Niech będzie taki kryzys, że kostka masła będzie warta tyle, co sztabka złota. Będziesz miał w domu kostkę masła, to powiedzą, o, bogaty, bogaty pan, powodzi się, cholera jasna. Masełko się je. Chyba jakiś z wyższych sfer. Może to poseł, jak go stać na masło. Niech tak będzie. W sumie w ogóle mi to nie przeszkadza. Taki egoizm, bo często się myśli, a przyszłe pokolenia, dziateczki nasze, w jakim świecie się obudzą. A gówno mnie to obchodzi, naprawdę, już teraz. A niech się obudzą w Mad Maxie. Będą miały, może będzie ciekawszy świat. Nie będzie siedzenia takiego przy komputerze z joystickiem, tam z padem, tylko fajnie, jakieś siekiery, piły, kolce, kurtka z oddartym rękawem i jedziemy. No, może być wesoło, fajnie. Teraz to taka jakaś stagnacja, nuda, dekadentyzm. Już człowiek tak siedzi i sam nie wie, co by chciał. Może sobie grę kupię jakąś, a może coś zjem, ale mi się nie chce jeść. Może się prześpię, ale mi się nie chce spać. Może sobie włączę pornola. O, włączę sobie pornola. No. Nie wiem. Może tak myśli współczesny człowiek. A tak to będzie jakaś rozpierducha, jakieś wojny, zdobywanie, odnowa, jakieś budowanie zamków fajnych, no. Nie nowotwór, tylko poczwarka, z której wylęgnie się motyl, pisze Azes. O,

to hipoteza Joe Rogana. No to ciekawa też teoria. Poczwarka. To by się zgadzało. Taka obślizgła, obrzydliwa poczwarka. Ale to takie przewidywanie, że się motyl wylęgnie. A może, może. Ludzie mają dzisiaj dosyć wysoką jakby samoświadomość, oczekiwania, wizje różne. Kino science fiction, jak nas mocno pchnęło, znaczy twórczość, mówię kino, ogólnie twórczość science fiction, różne futurologiczne rozważania, nie? Wiemy, co mogłoby być. Wiemy, jak różny mógłby być świat od naszego. Dawniej pewnie ludzie nie mieli takich za bardzo przemyśleń, wizji. Żyli bardziej chwilą obecną. Sprawami prostymi, nie? Co zjeść, komu dać w ryja, kogo spalić, bo głupoty gada. Czy przewiduje pasterkę ze słuchaczami? No są takie pytania. No nie wiem, może dam taki komentarz pod tą audycją. Czy chcecie, żeby coś było? I jak się zbierze, no nie wiem, 10 osób na przykład. 10 osób da łapkę w górę, to może przyjdę. Ale boję się, że nie da. Mizantropia. Pisze Wódz. Ja uważam, że po pierwsze, wszystko już było. Lepiej już było. Lepiej nie będzie. Ale faktycznie ja jestem trochę mizantropem. Trochę bardzo nawet, rzekłbym. No. Człowiek to jest zaraza. Trzeba by się tego pozbyć. Może krowy wyewoluują. Będą takie krowoludzie chodzić. Może będą lepsze. Będą łagodni. Nie będą... będą roślinożercami. Nie będą krzywdzić innych stworzeń. Na przykład... Po nas cyfrowa inteligencja albo jeszcze coś w tym rodzaju. Czy w ogóle warto się zastanawiać nad tym? Czy w ogóle warto się nad czymkolwiek zastanawiać jeszcze? Nawet jak wpadniesz na jakiś dobry pomysł, to albo ci go ukradną, albo to już było, albo nie ma sensu, albo niewykonalne, albo w sumie po co? Jednak. Weź coś dzisiaj nowego wymyśl. I co? Ktoś się tam we wszechświecie przejmie tym, że człowiek zdech? Myślicie? Na przykład Kasiopejanie, czy się tym przejmą? Może się trochę przejmą. Będzie 2 tygodnie smutku i w kasjopejańskiej gazecie się ukaże artykuł. Człowieka już nie ma. Co dalej? No i już. I przylecą tutaj różni tacy, bo to taki frykas trochę w kosmosie. Wszystko tu jest. To po prostu ogród botaniczny. Tyle różnych żyjątek, stworzeń, roślin, jakie jedzenie pyszne. No, a na Kajpaksie... Co tam mają? Gówno, jakieś grzyby tylko na tym Kajpaksie. I wpierdalają ciągle te grzyby, te same. Przyleci taki do nas, taki prot i on jest oczarowany. Je banana razem ze skórką i się zachwyca, nie? Jakie to dobre. Warto było tu przylecieć dla samego jedzenia, tak powiedział. No. A człowiek nie docenia.

No, żeby no, w ramach tutaj różnych tipów co do tego, jak sobie radzić z depresją, z jakimś smutkiem, melancholią, no to trzeba się nauczyć może cieszyć małymi rzeczami, na przykład, że sobie zjadłem jabłko. Albo że sobie pospacerowałem i powdychałem trochę świeżego powietrza. Że mam to świeże powietrze. Nie każdy ma dzisiaj taki luksus. Świeże powietrze. Bardzo wielu tęskni za świeżym powietrzem. A ja mam. Na przykład. I co? No, ci, którzy się cieszą ze świąt, to często znajdują taką właśnie, taką radość w tym, że można sobie dobre rzeczy pojeść, ale takie dobre, te paszteciki. No, taki barszczyk na zakwasie, to jest dobra rzecz, dobra rzecz. Jednak taki barszczyk na zakwasie, to różni się od zwykłego dosyć mocno. Dużo lepszy, jest taki aromatyczny, fajny. No, ale takie... Takie super. Sałatka jarzynowa jeszcze dobra, no dobra. Z szynką.

Może świat się zmienia i pewne rzeczy się nudzą zwyczajnie. Wszystko się nudzi. Więc święta też może się ludziom znudziły po prostu. Zresztą dzisiaj tyle różnych konkurencyjnych świąt, które można sobie obchodzić. Codziennie jest jakieś święto właściwie. Święto kota, święto, kurczę, nie wiem, jakieś tam wydarzenie, święto lasu. No. Najlepiej to sobie świętować przez cały rok. Ja to tak podchodzę trochę do życia. Mam święto przez cały rok i sobie świętuję. Robię, co chcę. Mam wolne.

0: Windman, ja niczego nie stworzyłem, sama przyszła. Sama przyszła, nic nie musiałem tworzyć. I polega to na tym, że nic nie robiłem w tym kierunku. Może to jest też rozwiązanie na zrobienie czegoś fajnego, że trzeba się nie starać. Tak czasami bywa, nie? Mówi się tak czasami o zarabianiu, że jak się specjalnie nie spinasz, nie? Z tym zarabianiem, nie trzęsą ci się rączki z chciwości, nie myślisz ciągle tylko o tych pieniądzach, tylko tak po prostu robisz to, bo robisz, to prędzej to przyjdzie właśnie wtedy, niż jak się tak starasz, myślisz. Ale niektórzy mają inne teorie, że właśnie myślenie o czymś przyciąga te rzeczy. No to taka kolejna wariacja na temat magicznego myślenia znowu, że jak o czymś myślisz, to przyciągniesz. Podobne przyciąga podobne. Co to w tym akurat jest trochę prawdy, że podobne przyciąga podobne. Dlatego na kanale jakimś właśnie Pato, ostatnio Meksikano o tym mówił. Swoją drogą patrzę, a tu Meksikano ma mniej wyświetleń, gorsze zasięgi niż takie nocne radio. I w ogóle coraz więcej widzę kanałów. Coś się pogorszyło, to znaczy ciężej jest dzisiaj zdobyć dużo odsłon, duże zasięgi. Wygląda na to, że po prostu jest bardzo duża konkurencja. No, tyle tych różnych kanałów przeróżnych, tyle do wyboru, że szansa, że akurat na ciebie trafią, tobą się zainteresują, no jest ciężej niż kiedyś. Kiedyś jak było, jak za PRL-u, jak wszystkiego było mało, to się cieszyłeś, jak mandarynkę dostałeś, nie? O, mandarynka. A jak miałeś Snickersa, to Boże, to dostałeś z RFN-u Snickersa, to świętość jakaś, jak sztabka złota, nie? A dzisiaj wchodzisz do sklepu, 100 różnych batoników i tak nie wiesz, którego wziąć w sumie. W dupie to mam, nie? Tak samo z YouTube'em jest trochę. Tak samo jest z YouTube'em. Mamy przesyt wszystkiego. Często nie wiadomo, jaki serial sobie włączyć, bo tyle tego jest, nie? 100 tysięcy seriali różnych. Do koloru, do wyboru. I tak w rezultacie nie wiadomo, co tu oglądać. I tak ze wszystkim, nie wiem. Kiedyś, nie wiem, nasi rodzice, dziadkowie to sobie sami szyli ubrania, nie wiem. Jola ostatnio opowiadała, no spotykali się, jej pokolenie za młodu się spotykało i każdy coś przynosił. Ten ogórka, ten jajka dwa. I sobie coś tam pichcili i im to i się mieli frajdę, cieszyli się, że coś sobie zrobili, nie? No tak kiedyś się prywatki odbywały, to słyszałem już takie opowieści właśnie od innych osób też, że człowiek się cieszył byle czym i wszystko było cenne. To znaczy ten miał jakąś płytę fajną, nie? I puścili i sobie słuchali na adapterze, tam ktoś uzbierał na adapter, dostał za dobre wyniki w nauce adapter, a drugi ma płytę, a ten przyniósł jajko, a ten ma kawałek szynki, to sobie jajecznicę zrobimy dobrą, nie? Tak to jest. No. A dzisiaj już nas nie cieszy tak wiele, bo bo wszystko jest. No potwierdza się trochę to, że jak na górze, tak na dole, bo jak z naszym mózgiem, nie? Jak są same przyjemności, zero jakiegoś trudu, wyzwań, wszystko łatwo przychodzi, to człowiek zaczyna być paradoksalnie nieszczęśliwy w pewnym momencie. I teraz też tak, wszystko mamy, nie doceniamy często tego, co mamy właśnie z tej racji też. No bo czy ktoś się teraz cieszy, że se zje banana? Cieszycie się, że se zjecie banana? No, a ja się uczę cieszyć właśnie z takich prostych rzeczy. Zrobię sobie coś dobrego do jedzonka i mam frajdę, nie? I sobie smakuję. Jakie dobre. Idąc tym tokiem rozumowania, mamy się za dobrze, ale spoczko, już to naprawiają, wszystko idzie w dobrym kierunku. No tak, że to jest... A może tu jakieś mechanizmy zadziałały? Słuchajcie, może jest taka, jakaś taka chemia, alchemia w tym wszystkim i coś, czego jeszcze nie do końca rozumiemy, że mechanizmy ekonomii, rządów, wszystkiego rządzą się właśnie takimi prawami, że PiS jest jakąś naturalną substancją, taką czarną mazią, która się w końcu wylała z jakiegoś ropiejącego strupa, nie wiem, że to jest jakiś mechanizm obronny cywilizacji, taki PiS, że za dobrze jest, w dupach się poprzewracało, to naturalną koleją rzeczy. To są oczywiście skomplikowane mechanizmy z naszego punktu widzenia, ale to wszystko musiało się stać. Ludzie musieli w końcu wybrać PiS. PiS musi rządzić tak, jak rządzi, musi doprowadzić Polskę do ruiny, wydrenować budżet, zadłużyć kraj, spowodować inflację olbrzymią, niedobory towarów ostatecznie i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest jakiś mechanizm obronny. Czemu nie? Czemu nie? No, Windman dobrze prawi tutaj, że właśnie w ramach tego balansu trzeba sobie jakieś ćwiczenia narzucać, zimne kąpiele, dokładnie, dokładnie. No, taka zimna kąpiel dobrze zrobi na psychikę, ruch spowoduje, że przestaniemy myśleć o różnych utrapieniach, problemikach, tylko zabierzemy się za ćwiczenie, za wyzwanie tutaj siłowe jakieś, pójdzie stres w mięśnie i tak to działa właśnie. A podagra proponuje moszne do imadła co tydzień i pół obrotu więcej. Ale to dla hardkorów. Tak? W ramach pewnego tutaj wyrównywania, tak, żeby trochę tego cierpienia było, to sobie moszne do imadła. Dobre. Słuchajcie, burza mózgów. Dochodzimy do czegoś w końcu. Mamy tutaj przepis. Czyli nie może nam być za dobrze. Moszne do imadła, baranka z przytupem w ścianę raz dziennie i no. Albo ja dlatego właśnie doprowadzam siebie do nędzy, żeby potem się cieszyć, jak dostanę donate'a 5 zł. Ja wtedy skaczę do góry, się cieszę. Jupi! I się cieszę, że kupię sobie lizaczka. I potem z tym lizaczkiem się zamykam gdzieś w pokoju, żeby mi nikt nie zabrał lizaczka i sobie liżę i się cieszę. Se liżę. Tak jest. No ale tak mówiąc serio, to właśnie jakaś medytacja, o której tu pisze Windman też. Dobre rzeczy, w ogóle wyciszyć się, ktoś, kto ćwiczy medytację, nauczy się trochę cierpliwości też. Dlatego ludziom brakuje dzisiaj, nie? Każdy ma ADHD dzisiaj. Każdy ma ADHD, dyslekcję, dysgrafię, dyskalkulię. No dziś dobrze mieć jakieś takie dolegliwości. Można sobie załatwić receptę na kanabis w klinice sieciowej. Żalili się trochę niektórzy tam właściciele tych klinik, że potrafią dostać takiego maila od jakiegoś zjaranego tam jegomościa, że nie mam żadnej choroby, a ja żebyście dali coś, jakieś dojarania, nie, bo nie mam. To oni wtedy odpowiadają bardzo kategorycznie. Nie, nie ma takiej. Musi pan mieć jakąś dolegliwość. Witam, Grzesia.
1: Halo, halo, słychać mnie? Cześć.
0: Za halo w mordę walą. Słychać, cześć.
1: O, spoko. A chciałem się przyczepić do ciebie, do opowiadania o apokalipsie. I ostatnio zauważyłem, że temat jest dość... dość nośny. Od razu powiem, że tak. Dla mnie myślenie apokaliptyczne, że typu, a już nieważne, już banki nas chcą już w ogóle zabić, wartość zaorać prywatną i to już wszystko nie ma sensu, już nie warto się starać i w ogóle słyszeliście kryzys, drugi kryzys ma iść i takie apokaliptyczne myślenia. Moim zdaniem to jest porównywalne do tego, kupon w totolotka.
0: Przepraszam, bo na chwilę cię przerwało. Jest porównywalne do tego, jak? No, nie najlepsze połączenie chyba. Halo? Może się jeszcze raz połączymy. No, Grzesiu chyba w pracy jest jak zwykle, więc tam czasem może zasięg gubić, a szkoda. Halo? Albo akurat wręcza pizzę komuś. I na chwilę się wyciszył. Już służby blokują. Już nie chcą, żeby prawda wyszła. No już tu służby blokują. Nie chcą, żeby prawda wyszła. Urwało cię, jak mówiłeś, że myślenie apokaliptyczne jest podobne do.
1: Tak, ja wiem, kto stoi za tym, że przerwał naszą rozmowę. A wracając do tematu, wiesz do czego? Do tego, tak jakbyś wysłał sobie kupon w totolotka i rozdawał kasę. Dobra, wygram 1,5 miliona albo 2,5, zależy od kumulacji i co sobie kupię. Tu maj blacha. Tutaj sobie kupię domek, tutaj to. Tak samo myśli się o apokalipsie, bo prawda jest jednak druzgocąca. Po tych samych ulicach, po których chodzimy codziennie, będą chodzić inni ludzie, a nas już nie będzie. W tych samych mieszkaniach, w których teraz mieszkamy, będą mieszkać inni ludzie, nas nie będzie. Sobie przemalują ściany, zrobią tynk, nowy dadzą ocieplenie, wymienią okna. I tak się będzie przez następne pokolenia kręciło. Człowiek jest taką egoistyczną małpą, która myśli, że za jego życia akurat przez tą iskierkę, tak jak iskierka z ogniska sobie odskakuje i jest przez ułamek sekundy widoczna, to jest życie człowieka i ona myśli, ta iskierka, że przez ten ułamek sekundy to całe ognisko zgaśnie w ogóle. No nie, tak się nie stanie. Ja bym przestrzegał przed takim myśleniem, bo to jest myślenie życzeniowe dosyć. Właśnie tak jak z tym kuponem w totolotka, że nagle wygramy i już dzielimy skórę na niedźwiedziu, co za te pieniądze sobie kupimy. Więc nawet nie chodzi o to, że to zgubne myślenie, tylko że to jest strata czasu troszkę. Nie myślisz tak?
0: No, w sumie tak, no, ale wydaje mi się, że ostatnimi laty to myślenie apokaliptyczne się wzmogło. Strasznie jest dużo zapytań, wiesz, trzecia wojna światowa, apokalipsa, reset, iluminaci chcą zniszczyć i tak ludzie jakby zaczęli więcej o tym myśleć o wiele niż kiedyś. Ja nie pamiętam, żeby w ogóle były takie rozmowy dawniej, nie? To... No, ja pamiętam jeszcze czasy, jak w ogóle się o żadnych paranormalnych rzeczach nie mówiło. Zupełnie się czym innym żyło. A tak chyba nie wiem, czy do końca cię rozumiem. No, to co powiedziałeś, wiesz, że to myślenie przypomina jakąś grę na loterii, bo będą inni ludzie po nas, że człowiek jest taki
1: Czy
0: egoistyczny.
1: szansa jest taka, że za naszego życia ludzkość wyginie czy zmarnieje na naszych oczach jest znikoma. Tak samo jakbyś wygrał w totolotka. Tam nie wiem, jakieś wyliczenia były, że chyba 17 tysięcy lat musimy, jakbyśmy jednymi numerami grali, tam wysyłali kupon co losowanie, no to musielibyśmy czekać 17 tysięcy lat, żeby trafić ten kupon. To jest bardzo małe prawdopodobieństwo. O co chodzi? Wiesz, to jest, jak Sokrates, chyba tam uczniowie Sokratesa pisali, że no my tak mistrza naszego rozumieliśmy, a ten młode pokolenie to już jest do niczego. Z nich już nic nie będzie, oni w ogóle nie kumają, to już jest koniec świata, apokalipsa, panie, i oni już wieszczyli tam, kurwa, w starożytnej Grecji, że to już jest koniec, upadek, bo nie kumają. I każde pokolenie ma jakby przesłanki do tego, żeby wieszczyć apokalipsę, a historia nas uczy, że ona się nie ziszcza. Właśnie, to chciałem powiedzieć.
0: No, racja, no. Świadkowie Jehowy od dawien dawna zapowiadają, że już za rok, już zaraz. Pan Jezus zapowiadał, że powróci, co równałoby się z sądem ostatecznym, rozliczeniem, no końcem świata. Zapowiadał swoim uczniom, że stanie się to jeszcze za życia niektórych z nich. I dlatego czekali bardzo na powrót Jezusa. Jak wiemy, nie stało się to i nie wiem, czy się stanie. No więc tak, no każde pokolenie może wieszczy i w każdych czasach, i w każdej epoce wieszczą, że to już jest tak, że po prostu koniec, nie? No ale teraz to faktycznie patrz, epidemie globalne, kryzysy globalne, finansowe, wojny wszędzie, albo jakieś takie, wiesz, stany zapalne, że się szykują do wojny. Nie wygląda to najlepiej.
1: To prawda, to prawda. Jest nasilenie przez ostatnie lata takich negatywnych, nie lubię tego słowa, ale no tak niepokojących doniesień właśnie z naszej najbliższej granicy, czy też z dalszych, bo jednak nie tylko na Ukrainie jest bardzo źle, chociaż to nas powinno najbardziej interesować z wszystkich konfliktów, które się teraz dzieją. Jest jak jest, ale właśnie tu jest pytanie, czy co mieli ludzie mówić za pierwszej wojny światowej, jak tam całe wioski płynęły tam pod Verdun, absurdalne pół miliona ludzi zginęło, czy 600 tysięcy w bitwie jednej. Boże, to były absurdy, jak ci ludzie jeszcze mieli jakieś nadziei, płomyk nadziei, którzy byli tam na tych terenach, gdzie się działa ta bitwa i front się przesuwał w jedną i w drugą stronę, jakoś mieli w sobie wolę życia, no to nam tak naprawdę tak źle nie jest, to chciałem powiedzieć. I teraz jest pytanie, czy ta pandemia i wojna i inflacja, kryzys niekończący się od 2008 roku, który się tak ropieje cały czas. Czy to nam robi tak bardzo źle, czy może jakby media, czy korporacje znalazły sobie jakiś tunel, czy sposób, żeby do nas docierać negatywnymi informacjami troszkę, bo to się wiadomo, lepiej klika na Facebooku, to jest udowodnione, że informacje, gdzie pani apokalipsa już nie ma po co wstawać, bo coś się stało, no to bardziej się klika niż to, że wynaleźli na jeden rodzaj raka jakąś tam szczepionkę czy lek. No to nie jest takie sexy, a to kosztuje miliardy i to jest przełom w medycynie, wiele ludzi uratuje, ale to się tak nie klika jak to, że był wypadek na cztery, tak, i zginęło 18 osób w busie. No to poleci wiralowo moment. I to ciekawe, bo informacja przyspieszyła przez media społecznościowe ostatnio i może tu jest ten błąd, że zawsze trochę było źle trochę, tylko teraz to jest bardziej widoczne. To robi więcej hałasu w mediach, to zło, które się dzieje.
0: No, za II wojny światowej
1: Co sądzisz?
0: wielu ludzi sobie nie zdawało sprawy z tego, że są te obozy faktycznie. Znaczy, ja myślę, że coś tam wiedzieli, wiesz, ale to ciężko było o informację, by szum informacyjny, jak nie. Wiesz, ktoś wiedział, ktoś nie wiedział, ktoś zaprzeczał, ktoś potwierdzał, a dzisiaj czarno na białym wiele rzeczy jest. Chociaż też, no, w dobie internetu. Zawsze pojawi się jakiś news, to połowa ludzi twierdzi, że to fake news, albo że to ściema, albo że temat zastępczy ktoś wymyślił, więc też się ludzie kłócą o to. No, druga wojna światowa po raz pierwszy się właściwie pojawia przemysłowe zabijanie ludzi na taśmie, nie? Może się wydawać, że już, że to już jest apokalipsa jakaś totalna, nie? No. Zobaczymy.
1: Także tak, my mamy ciepłą wodę w kranie, mamy ciepłe skarpetki i czystą bieliznę. Wychodzimy sobie do warzywniaka, możemy pokręcić nosem, że jest troszkę drogo, no to tak, ale jednak gdy chcesz sobie kupić jakiś sos azjatycki, no to okazuje się, że jesteś w stanie kupić jakąś swoją zachciankę, bo taki smak tobie pasuje i urozmaicić sobie kurczaka. No. Trochę narzekamy za bardzo, ale to ja mówię też do siebie, nie, że tobie zarzucam, bo ja bardzo narzekam w ogóle, od rana do wieczora narzekam. Czasem się tak zastanowię, że no kurwa nie jest tak źle jednak. I
0: no,
1: te myślenie apokaliptyczne, że już nic po nas nie będzie w ogóle, już nie warto. Tak, coraz częściej to słyszę. Jestem trochę zmęczony tym.
0: No, różnie można właśnie na to patrzeć, faktycznie, bo był czas, że komputer to był totalny luksus i mało kto sobie mógł pozwolić, nie? Znaczy, może nie mało kto, w różnych krajach to różnie było, u nas w Polsce na pewno był to, wiesz, dla bogaczy. To samo samochody, albo przed erą przemysłową wiele rzeczy było strasznie drogich, bo trzeba było je wytwarzać po prostu ręcznie, wiesz, mozolnie. A dzisiaj mamy dużo tanich rzeczy, zupełnie niedostępnych dla dawnych ludzi. Żyjemy, mamy takie wygody, jakie miał kiedyś król, nie? Kibelek, ciepełko, ciepła woda. Nie umieramy na jakieś przypadkowe choroby, na które nie znamy jeszcze lekarstwa. Znaczy, no może i umieramy, ale no kiedyś to, wiesz, to masakra była. Epidemia dżumy to 100 tysięcy wersji, skąd to się wzięło i co to w ogóle jest. I nikt nie wie, nie? Ten każe się modlić, ten nosi święte obrazy, ten każe moczyć nogi w miodzie, a tamten twierdzi, że to koniec świata i wiesz. No, albo wyobraź sobie, że ci masz czwórkę dzieci i trójka ci zginęła. Dwójka w polu, a trzecie zagryzły wilki, nie? I żyj se z no. tym. I się ciesz. No. Nie mamy tak źle faktycznie, ale zawsze, wiesz, trzeba też brać pod uwagę, do czego jesteśmy przyzwyczajeni i to też jest normalne, że dla nas pewne rzeczy są straszne, bo po prostu żyjemy w takich, a nie innych czasach, a ktoś tam dawniej, wiesz, miał grubą skórę i co innego by go przeraziło. Może by go przeraziło, jakby zobaczył dzisiejszy świat. Na przykład. Ty se wyobraź sobie, Grzesiu, że żyłeś se w takim świecie bogobojny, tam chodzisz, jakiś krzyż niesiesz, coś, a tu się przynosisz do świata, wiesz, pornoli, jakiś tam, wiesz, jakiejś patologii tutaj takie i patrzysz na to i mówisz, Boże Święty. Koniec świata.
1: Tak, i masz małe urządzenie, takie magiczne lustereczko w kieszeni, które możesz wyjąć i oglądać to, co się dzieje od nie wiem, przylądka dobrej nadziei po nie wiem, Grenlandię i każdy zakątek świata od wschodu do zachodu, z południa na północ. Ludzie robią przeciekawe rzeczy, ludzie uprawiają ekstremalne sporty i taki człowiek, o którym mówiłeś, tam, to przeniesiony kilka setleci do naszych czasów i patrzy, a my oglądamy Kononowicza, kurwa, jak smacznie je zupę no, przy tej całej technologii. Tak ją wykorzystujemy. No, to trochę zatrważające. Albo śmieszne kotki sobie wysyłamy, tak? Tak, o, jaki słodki, kurde. I do tego cała nasza technologia służy. Coś jeszcze chciałem powiedzieć.
0: Tak, ale to było do tego nawiązanie. No. Zrobiono takie spotkanie po latach. Ten Christopher Lloyd, Michael J. Fox, oczywiście Back to the Future, ci aktorzy dwaj, dr Brown i Marty się spotkali i prowadzący ten show wyciągnął telefon swojego smartfona. No tam Doc Brown, Great Scott, what is it? No i tam wytłumaczył prowadzący, że to takie wszyscy mają dzisiaj, to taki nasz telefon ten wziął i mówi, to potężny komputer, którym mógłbym dokonać obliczeń, które wcześniej mi tam zajmowały całe lata. do czego tego używacie? Z takim namaszczeniem to trzyma, a on, a prowadzący mówi, głównie to pstrykamy sobie selfie, fotki tam, pstryk, pstryk.
1: No tak.
0: No, a ci przerwałem, bo chciałeś jeszcze jakiś chyba temacik.
1: No teraz. Właśnie zapomniałem, także
0: a cię
1: daj mi
0: rozproszyłem.
1: Minutkę, kontynuuj.
0: No, niesamowite, jak potężne komputery w kieszeniach dzisiaj nosimy. Każdy może być filmowcem. I też tak widać, jak się to zdegradowało, że dzisiaj każdy może być filmowcem, ale to już nas nie cieszy, tak jak wtedy, kiedy trzeba było zdobyć kamerę za ciężkie pieniądze, tam na kasetę zgrać. Wszystko. No, pamiętam te czasy, kiedy właśnie kamera na kasetę VHS, montowanie tego o wiele mniej wygodne na komputerze, mniej zaawansowane oczywiście, w rozdzielczości w sumie 240p odpowiednik, nie? Taka jakość. No ale to strasznie cieszyło i to był ewenement jakiś, to się, wszyscy się tym interesowali, jak to wyjdzie. No a dzisiaj na wyciągnięcie ręki wszystko. I takie czasy, że każdy trochę jest pisarzem, trochę filmowcem, trochę komentatorem polityki, dziennikarzem.
1: Ostatnio dziennikarzem sportowym przez ostatnie kilka tygodni, a propos Kataru, oczywiście, nie? Po prostu tak, jesteśmy przy tych smartfonach jak ten sędzia, taki z młotkiem, tak? Czy ten Reksio, który przybija pieczątki, słynny GIF taki. I tak czy nie, tak. A nasze oceny, algorytmy w ogóle nie biorą pod uwagę. My się cieszymy, bo na naszym Facebooku jest ktoś tam zalajkowany, ktoś jeszcze tam, jak ten inny Reksiot.
0: Oj, chyba znowu przerwało. O, już słychać. Słyszymy się?
1: O, przepraszam. Tak.
0: Okej, okay, no coś na...
1: No co mówiłem, że właśnie na
0: Reksio,
1: naszych Facebookach siedzimy jak Reksio, przybijamy te pieczątki i się cieszymy, że jesteśmy cenzorami, znamy się właśnie na piłce, znamy się na filmie, znamy się na serialu, bo Netflix nowy dał sobie Wednesday w Bartona Tima i się cieszymy, a coś tam nam nie pasuje i oceniamy. I myślimy właśnie, samoocenianie nie jest tu kluczowe, tylko że widzimy, że inni oceniają podobnie i się identyfikujemy z nimi. Tam się wydaje, że jesteśmy w jakiejś grupie i jest nas więcej. Nie wiem, wiesz o co chodzi, że algorytmy pokazują nam, że jesteśmy w tej grupie, a tak naprawdę one są ustawione tak, żeby potencjalnym klientom sprzedać ten produkt czy inny, a nie czy my klikniemy, czy Argentyna, czy Urugwaj lepiej grała na mistrzostwach. Tak. Dobra, nie chcę się mądrzyć, bo za dużo mądrzenia jest.
0: A mądrz się.
1: To jeszcze powiem, że przyjechałem do Polski, jestem u rodziców w domu teraz i akurat pierwszy raz na święta jestem od chyba 6 czy 7 lat, bo tak to raczej w lecie przyjeżdżałem. Zobaczyłem śnieg, długo nie widziałem śniegu. No co prawda stopniały tylko tam na tych bokach dróg, ale jednak jest jeszcze.
0: To źle trafiłeś, bo jakbyś trochę wcześniej był, to był taki śnieg, wiesz, solidny.
1: No właśnie wiem, bo widziałem zdjęcia, siostra mi wysyłała i trochę żałuję właśnie, że tak późno wyjechałem. No w każdym razie dowiedziałem się dzień wcześniej, że lotniska strajkują i teraz bardzo dużo ludzi zostało na lotniskach. Mi się udało wylecieć bez opóźnienia żadnego. Koleje też strajkują, więc musiałem sobie samochodem pojechać kupić parking na lotnisku. I tak mimo tych przeciwności losu dotarłem, także spoko. Cieszę się z tego.
0: A w sumie, tak podsumowując, to, że dzisiaj wszyscy są, każdy może być i często jest krytykiem filmowym, dziennikarzem, filmowcem, muzykiem, pisarzem, to nawet spoko jest. To nas gdzieś tam ubogaca jakoś mentalnie, wiesz, intelektualnie stymuluje. Może dzięki temu, może mimo tej konkurencji, wybić się mogą najlepsi. To dobry taki filtr, żeby wyłonić już naprawdę najlepszych, a nie, że byle co robimy i się każdy zachwyca, nie? Bo konkurencja, więc dużo plusów jest i fajne możliwości. Tak. Jak nasza cywilizacja upadnie i się, powiedzmy, po jakimś tam resecie faktycznie się cofniemy do takiej rzeczywistości, gdzie będziemy w kurnej chacie mieszkali i tam w beczce kapustę kisili, na pewno będą jakieś opowieści o tych, którzy żyli przed nami. To będą takie opowieści jak o Atlantach, nie? Na pewno to się trochę to będzie takie przejaskrawione, będą opowiadali, że ludzie byli magami, jak niczym bogowie, latali, rozmawiali ze sobą poprzez swoją technologię, z całym świat w ogóle otworem był, latali, rozmawiali ze sobą z jednego na drugi kraniec ziemi, i jakieś takie opowieści będą, nie? Wznosili do samych chmur budowle. To będzie coś niesamowitego w ogóle i niektórzy będą niedowierzali, będą mówili, to jakieś teorie spiskowe, jesteś szurem. To jest niemożliwe.
1: No, ale dwa tematy trochę. Jakieś artefakty po nas, jakie zostaną, to też jest, załóżmy, tak, że jakieś artefakty po nas zostaną i następna cywilizacja by je odkrywała i by te puzzle chciała ułożyć w jakiś obraz i zobaczyć, jak ta nasza cywilizacja funkcjonowała. To też jest ciekawe, ale wcześniej o tych sędziach, o tym sędziną Anną Marią Wesołowską każdy z nas jest i kurwa klepie tym łotkiem. Mundia lubię, Katar nie lubię, zabili pracowników nie lubię, Lewandowski go jeszcze nie lubię i tak z tym młotaczkiem stukamy, bawimy się w sędziów. Wiesz, to było, mówię, że no, wcześniej gadaliśmy, że każdy z nas jest komentatorem sportowym, znawcą filmów, znawcą sztuki i w ogóle na YouTubie znawcą różnych tam filmików. Wiemy, że to już było, że to jest odgrzewany kotlet, a to jest nowe. Ale to robimy w obrębie jakiegoś konsorcjum jakiejś dużej korporacji, która ma ustawione algorytmy TikTokowe, czy na przykład Microsoftowe, czy nie wiem, Facebookowe. I gdyby, nie wiem, załóżmy, internet był nie korporacyjny, tylko nie wiem, jak P2P, tak? Jak było P2P, te stare serwery, gdzie można było się bezpośrednio plikami wymieniać, tak jak Skype zaczynał, nie było odgórnego wtedy zarządcy, no to wtedy to było ciekawe, czy pierwsze strony internetowe jak były, że ktoś sobie założył stronę i sobie pisał bloga, przepraszam, i można było na niego wpaść i sobie czytać. I to była niezależna strona internetowa, tak? Nie było jeszcze pozycjonowania i tak dalej. Teraz nam się bardziej wydaje, że jesteśmy sędziami. Może jesteśmy sędziami coraz bardziej, ale nasz werdykt algorytm gubi i do nikogo to nie trafia. I gówno to, kogo interesuje. To jest takie złudne troszkę.
0: Czy ja wiem? To. No, wybijają się faktycznie rzeczy jakieś, wiesz, ciekawsze, lepsze, lepiej zrobione. Te algorytmy całkiem nieźle działają. Te łapki w górę, to ocenianie. Banowanie też jakichś szkodliwych rzeczy, to dosyć dobrze działa. Kiedyś to w internecie było ciężko znaleźć cokolwiek, po prostu to działało na zasadzie, że znalazłeś cokolwiek i się cieszyłeś, nie? Że jakiś ładny obrazek elfki znalazłeś i wow, zapiszę sobie na dysk, nie? Będę miał do kolekcji. Zbierałeś to jak znaczki. No to takie fajne.
1: To już, nie mówię, żeby nie było, że kiedyś było lepiej, a teraz to już korporacje wszystkim rządzą. Jednak kiedyś było to bardziej takie intuicyjne i polegało na tym, na wewnętrznej ocenie, że jakiś zmasowany bot po prostu nie przeczytał twoich ruchów wcześniejszych i ci tego nie podsunął. Ale dobra, bo tak nie znam się, tak gadam o tych algorytmach, bo jednak moim zdaniem jednak trochę spłyca to nasze życie, bo negatywne rzeczy promuje, bo się lepiej klikają. jakieś bardziej proste, takie chamskie, proste, toporne rzeczy schodzą, bo się lepiej klikają. I siłą rzeczy jesteśmy tym bombardowani i no i tak to trochę działa. Nie wiem, w nie najlepszym kierunku ten internet idzie, który był taką był jeszcze niedawno, kilkanaście lat temu, takim miejscem właśnie, gdzie czuć było wolność.
0: Teraz też jest dużo wolności. Cześć Sandrita, czy dołączyła do nas Sandrita? Chyba, nie wiem, niby jest, a jakoby jej nie było. Niczym ta Orszula z Trenów Kochanowskiego. Halo? No nie wiem. Odebrałem, jest tu, a może ma coś z mikrofonem. No nic. Kurczę, mi się do toalety w ogóle chce, a tu Grzesiu zaraz zmyka pewnie. Nie mam z kim zostawić was.
1: To czekaj, ja sobie czata włączę i to będę odpowiadał na czata, a ty sobie pójdziesz. Czekaj, tylko daj mi chwilę. Na telefonie jestem. Jestem dziad technologiczny, muszę tu poprzełączać
0: O, teraz się chyba
1: pstryczki.
0: udało dołączyć Sandrittę. Halo, halo?
2: Halo?
0: No halo, halo, witam na antenie,
2: Do
0: cześć.
2: cholery jasnej, nie wiem, coś mi się tu pierdzieli z mailem. Musiałam 10 razy zmienić hasło.
0: No tak bywa, problemy
2: Też
0: techniczne.
2: wszystko na tyle
0: No.
2: jest haseł i tak dalej, bo teraz to wszystko inwigilacja, tak mnie to wkurza. I przepraszam, jak tam się źle zachowałam kiedyś, ale teraz to po prostu tak lubię was posłuchać i trochę wydoroślałam. Ja nic nie słyszę. Ktoś mi tu dzwoni.
0: Może Skype jeszcze
2: Słyszycie?
0: może Skype dzwoni z rozpędu, bo on tak lubi sobie podzwonić jeszcze chwilę.
2: Może teraz, no, bo wziąłem na. Miałam wyciszone dźwięki. Halo, no ale dalej dzwoni.
0: Dalej
2: Cholery jasnej, co to jest?
0: dzwoni Skype. Możemy spróbować jeszcze raz się połączyć w razie czego. To może będzie lepiej.
2: No.
0: Dobra. To co, Grzesiek, to my się rozłączamy w takim razie.
1: Jasne, jasne. To
0: Trzymaj
1: dzięki
0: się,
1: za
0: dzięki.
1: pogadankę i jeszcze raz wspomnę o tym, żeby nie dać się tak jak temu kuponowi Totolotka, gdzie już wydajemy pieniądze, jakbyśmy wygrali szóstkę, a już wydajemy na nowe mieszkania,
0: No okej,
1: samochody.
0: okay, dobra,
1: A
0: bo
1: tak
0: ja to
1: samo jest z
0: muszę. No.
1: apokalipsą, nie dajmy się apokalipsie. No dobra, spoko,
0: Dobra,
1: trzymaj
0: bo
1: się tam już.
0: muszę. No i nie zdążyłem odebrać Sandry. No dobra, trzymaj się, to ja do niej zadzwonię. Tak, nie, niektórzy jak przychodzą do żegnania się, to tak właśnie. No to właśnie na zakończenie chciałbym powiedzieć, że tak. Po pierwsze. No cześć, witam ponownie. Może
2: No,
0: teraz będzie
2: halo,
0: lepiej.
2: cześć. No ja nie wiem, o co chodzi tutaj. 10 razy konto zmieniałam, wiesz, hasło, bo zapomniałam, bo nie wchodziłam na tego maila starego, bo tam są moje prywatne zdjęcia i fotki. No i mniejsza z tym, ale do cholery jasnej, ileż można? 10 razy do cholery nie mogłam się
0: No dobra, ale to
2: dołączyć.
0: zostawmy jakieś tam techniczne sprawy z mailem, coś.
2: No, masz rację, no.
0: No.
2: Ogólnie u mnie dobrze, lepiej niż było, ale jeżeli ktoś ma dla mnie propozycję pracy, a zawsze pracowałam umysłowo, a nie fizycznie. Nie wiem, jakie macie teraz tematy, przepraszam, bo dawno mnie nie było, bo też miałam swoje tam jakieś zawinięcia i tak dalej, z chłopami oczywiście, bo to faceci. No, działają jak działają na kobiety. W
0: Różne
2: pozytywnym, negatywnym
0: tematy.
2: sensie, nie? Ale przesadzałam, wiem i przepraszam, jeżeli było coś tam nie tak, ale no po prostu stwierdziłam, że mam 36 i 7 miesięcy, czyli trochę trzeba dupę w troki wziąć i się ogarnąć, bo nie jestem już dzieckiem, a miałam zły czas. Ale to tak jak się żaliłam, nie miałam komu i tylko tyle, to To mam nadzieję, że mi wybaczycie, nie? Teraz można sobie gadać na porządku dziennym, bo ja się interesuję tak samo polityką i ekonomią, w ogóle zootechnika, psychologia, więc nie jestem tępą dzidą, jakby komuś się wydawało. Tylko, że jak mam słabości, no to lecę bardziej. Co u
0: No.
2: was? Nie słyszałam was. Pozdrawiam w ogóle wszystkich wesołych świąt i chociaż nienawidzę Wigilii, zawsze to jest sztuczna dla mnie atmosfera. Dzielenie się opłatkiem, te życzenia. Ojejku, o Boże, niech ci się dobrze wiecie. No tak, tylko żeby, kurde, ktoś też wyciągnął rękę do drugiej osoby, porozmawiał. Nie to, że prezent. Prezent to można sobie cukierka kupić, nie? Nawet głupiego cukierka. A nie, o, bo to tamto. Ja powiedziałam, ja już jestem za stara. U mnie w ogóle w rodzinie nie ma dzieci. Tam koło trzydziestki, nie? Są ludzie. Ach, no więc dajcie mi w kopertę stówę. Ja sobie kupię to, co będę chciała. A co to jest teraz w tej inflacji 100 złotych? Gówno, za przeproszeniem. No a co u was, bo tam dawno się nie gadaliśmy i tak dalej. No. Już mówię, już włączę sobie na sen waszą audycję, bo lubię was i tyle, no.
0: Stara bieda. Stara bieda. I co, przeszła ci trochę depresja? Czy nadal męczy?
2: No, różnie z tym bywa, bo jak się dla mnie, jak jestem wkurzona, to ta depresja mi odchodzi. Normalnie mam taką adrenalinę, że normalnie bym rozwaliła wszystkich. No, ale mam też umiar, a pogadać to. Ja, u mnie to jest agresja słowna, nie? Znam się na tym, bo mówię, że tam psychologię studiowałam, to u mnie jest bardziej ta agresja słowna niż czyny. Ale jak się naprawdę wkurzę, to mogę zrobić coś komuś, nie? Ale nie chcę tego, bo wiem, że każdy ma, po pierwsze, nie każdy to sobie do serca weźmie. Ma rodzinę, ma znajomych, ma dzieci. Ja nikomu nie chcę źle. Ale skurwiać mogę. No. No i tyle. I tylko tyle, no. Nie czynem, ale słowem. Bo też moje nerwy już normalnie też nie jest tak, jak chciałoby się, żeby było. Ale nie ma idealności w tym świecie. Trzeba się pogodzić. Jeszcze ta wojna na Ukrainie. Też moja ciotka 300 metrów chałupy. No i wzięła tych Ukraińców, ale a czym oni przyjeżdżali? Wiecie, o co chodzi. Fury takie, że szok. Biedni poumierali. A bogaci wypierdalają do Polski, za przeproszeniem, do nas. A później do Stanów, tu, tam. Dobrze, tylko gdzie ten rząd?
0: Właśnie.
2: Nie, to nie jest śmieszne.
0: Nie
2: Ja
0: no,
2: mówię tak.
0: w sumie też no, tak samo jak mnie zawsze mnie dziwiło, że te 500 plusy są przyznawane bardzo zamożnym ludziom też, bo powinny być jakieś normy, znaczy jakieś wytyczne, jakieś, jak to
2: Ale
0: powiedzieć,
2: dzieci, bo dzieci nie są niczemu winne, nie?
0: znaczy nie, no nie dawałbym rodzinom, które są bardzo zamożne, bo to jest bez sensu. No, skoro ich stać, to po co im te 500 plusy? Po co marnować te
2: A
0: pieniądze
2: ja
0: z
2: biorą, no bo przecież
0: budżetu?
2: jak
0: To
2: do
0: powinno
2: wszystkich,
0: być
2: nie?
0: nie dla wszystkich, to powinno być dla potrzebujących, tych, którzy gdzieś tam im
2: Też
0: brakuje.
2: jest
0: Jeśli już dawać, to i tak samo tutaj no, przyjeżdżają powiedzmy jacyś bogaci Ukraińcy i co? I fundować im wszystko, jeszcze im wynająć za, nie wiem, mieszkanie,
2: tak.
0: darmową służbę zdrowia, no znowu jakiś bezsens. I w myśl zasady, że wszystkich traktujmy równo, robimy coś bez sensu zupełnie. Jakby. Ale to
2: No,
0: moje zdanie tylko.
2: najgorzej, że ci biedni, no to umierają, a bogaci takimi furami, co w Lublinie się dzieje, to się wożą. Ja patrzę z kumplem, patrzę, ja pierdzielę BM-ki, Lexusy i rejestracji Ukrainy. Ja Nie to, że zazdroszczę, ale tak sobie myślę o tych ludziach, którzy są po prostu, wiesz, wiecie, biedni i nie mają. I no i co mają zrobić? Zamarzają. Nie wiem, co tam się dzieje. Po prostu mnie to boli.
0: No wojna to jest straszna, wiadomo. No, wódz tutaj pyta, a czemu ty mnie chcesz 500 plus zabrać? No, z tego samego może powodu, dla którego
2: ja
0: nie dawałbym ci darmowych zupek, albo nie dawałbym ci pieniędzy, żebyś sobie kupił węgiel, albo nie dawałbym ci pieniędzy, żebyś sobie kupił, nie wiem, ubranie. Skoro cię stać, nie wiem, to jest coś takiego względnie normalnego, że państwo jakoś tam, że państwo rozwinięte wspomaga, powiedzmy, tych, z którymi los się gorzej obszedł, są biedni, spotkały ich jakieś tam nieszczęścia, ktoś miał wypadek, jakaś renta. Okej, mieści się to jakoś tam w moim światopoglądzie. Nie żałuję takiemu komuś, że mu państwo dało, znaczy państwo, że my się złożyliśmy na taką osobę,
2: no tak, bo człowiek
0: gdzieś tam
2: spadł na dno i się, no. Nie wiem, no stało się, no. Ale jak ktoś ma pieniądze, to mówię ci, ja zobaczyłam Ukraińców u mojej ciotki. Kurde. Do Stanów, no. A my jesteśmy przechodnią trasą. To mnie tak wkurwiło, że to się wcale nie mieści.
0: Wódz tutaj pisze, płacę kurwa podatki jak chuj wysokie na nierobów i tak, ale to te pieniądze, te zapomogi dla ludzi nie powinny być sposobem na odzyskanie tych haraczy. Zgadzam się, że tych haraczy nie powinno być w dużej mierze. Powinny być niskie podatki. Ale jeśli to ma być sposób na odzyskanie tego, co ci państwo wydarło, jakiegoś haraczu, no to jakieś wariactwo się robi, nie? Z tego wszystkiego.
2: Nie, ale nie można nikogo oceniać swoją miarą, bo ja wiem, że też są biedni, tutaj też do Polski przyjechali. Ja jestem na rencie niestety, bo wiesz, o co chodzi, tam udzielałam się nieraz. No niestety, no mam zaburzenia odżywiania, to tamto, sramto. Teraz mam jeszcze inne problemy. Ładna jestem, bo jestem, ale schudłam 10 kilo. I niech zamkną mordy ci, co nie wiedzą, o co chodzi. Ale oczywiście nie, bo to na własne życzenie. Ja mówię, ta kurwa, to żebyście kurwa, nie, przepraszam za przekleństwo, ale już mnie noci, bo ja mam nerwicę zdefiniowaną.

0: jazdy, ale to też to nie jest takie coś, że z niczego coś. To się sprowadziło do tego, że przeżyłam traumę. I niech taka pizda, moja koleżanka, ja już zweryfikowałam tak swoich znajomych, jak było źle koleżance z Warszawki. Ja w Lublinie, nie? No to przecież, a to ciuchy jej dawałam, a to jedzenie, a to to, a teraz złapała chłopa na kasę. W Bitcoinie się bawi, nie? No i tam mówię, no ale co, mogę przyjechać do ciebie, do Warszawy? No możesz. Dzwonię do Piotrka, pytam, czy mogę. Mówi, ale muszę uzgodnić z Anetą, uzgodnić. Oj, bo u nas pełna kultura, u nas się nie pije. Mówię, co? Ty myślisz, że ja bym wchodziła zażygana? Chyba ci popierdzieliło. No i nie jesteśmy znajomymi od tamtej pory. A pomagałam w potrzebie. No i tyle.
1: No, ale widzę, że nadal jesteś bardzo na sobie skoncentrowana.
0: Oj, przestań.
1: No jesteś, bo zadzwoniłaś i wiesz, i tu... Ja tak mam, ja taka jestem, a cała ja, bo ja po prostu nie mogę. I wiesz, i to widzę, że ci się to nie zmieniło tak trochę. Nadal jesteś też znerwicowana strasznie. Coś mówisz i się sama się denerwujesz tym, co powiedziałaś i wpadasz w jakąś, wiesz, w jakieś nerwy. Tak więc no chyba nie jest do końca tak dużo lepiej, widzę, z psychiką, z całym szacunkiem i w ogóle całe te...
0: No, zobaczmy ci dalej, żebyś zobaczył, co tu się dzieje. Żeby ci się w palę porozpierdziela. Ja nie będę, kurde, popychadłem. Trzeba się w tych czasach bić o nie wiem co. I taka prawda, kobiety mają gorzej, to zaznaczam. Chłop to idzie tam, ja się śmieję tylko, jak mi kumpel mówi jakiś... Ojejku, ja nie mam, pracy nie mam. Ja mówię, co? Ja szukam i kurde, bo ja zawsze praca umysłowa, nie? I w ubezpieczeniach i tak dalej, no i nie tylko. Dwa fakultety, zootechnika i psychologia. I kurwa, nie ma prac! Jak można nie... To, że załamałam się, to był mój głupi błąd gówniarza. I dlatego trzeba, no właśnie, edukować młodzież. Że dziewczynki, te pizdy, co zrobił sobie Botox, Rotox, które może są u was na czacie, niech zamkną mordę, tylko niech idą na sport, bo ja zawsze tenis ziemny, ping-pong, koszykówka i siatkówka.
1: No
0: a nie o takie coś, siedzenie przed kompem i cycki rozbieranie. Co mnie tu pierdoli, ja mam 1,76 m i pieprzę. Nogi mam zajebiste i tak dalej, ale co będę się chwalić? Chwalę się, bo mam czy.
1: Mi się wiele współczesnych kobiet nie podoba tak zwyczajnie, te takie właśnie zrobione kobiety, wargi, operacje plastyczne.
0: No ale mamy sezon na karpie.
1: Czekaj, dokończę. Bo... dzisiaj właśnie Piotr napierała, komplementował wdzięk i urodę tej aktorki, która gra Wonder Woman, nie pamiętam jak ona się nazywa, bardzo faktycznie piękna kobieta, ale ona ma w sobie jeszcze coś takiego jak wdzięk. I dzisiaj tak się jakby przyjęło, że ocenia się często tak jakby sam wygląd kobiety mówi się, że ona jest piękna, ale tak naprawdę ani ona specjalnie piękna, bo tak jest zrobiona, że to tak dziwnie wygląda sztucznie, jak jakaś lalka Barbie. Dla mnie niekoniecznie seksownie nawet, a jeszcze dodatkowo w ogóle się nie zastanawia nad tym, że ona nie ma w sobie jakiegoś wdzięku. Nie ma. Nie ma wdzięku, nie ma powabu, jakiejś gracji, tylko łazi jak karaluch, jak jakiś taki niezgrabnie, wulgarna, coś tam pokrzykuje, wary zrobione. Ale ona jest piękna, bo ma tlenione włosy, zrobione wary, glonojad. Nie rozumiem tego do końca. Przecież są różne aspekty właśnie tego kobiecego piękna. Właśnie wdzięk, gracja, ruch, to jak mówi. Na przykład ta aktorka, która gra tą Wonder Woman, to ona tak jakby potrafi też...

0: z siebie takie ciepło jakieś wykrzesać, ładnie mówić, jest taka wrażliwa, czuła czasami. To się fajnie ogląda, bardzo miło i to jest takie piękno kobiece. Jakby.
1: No
0: Wiesz
1: właśnie,
0: co?
1: a ja na
0: Wiesz,
1: przykład nie lubię takich, wiesz, facetów, takich lalusiów, jak teraz pewnie słuchają, pewnie tą audycję, takie cioty, 1,05 m w kapeluszu. Dobra, tam wzrost, to nie chodzi o wzrost, bo mam też kumpli niższych ode mnie, ale są, wiesz, mają coś w głowie. A to, że ja mam słabości, to każdy ma słabości. Jedni idą w to, idą w drugą stronę. I dlaczego ta moja kumpelka z Warszawy, kurwa, ma zapalenie wątroby? Dlatego, że bierze leki nałogowe, a nie, że ćpa czy chla. Więc o czym my mówimy?
0: No, trzeba uważać. Wiesz co? Mogę cię wykorzystać, że tak wulgarnie powiem i seksistowsko, bo bym.
1: Bo ja tam się znam na tych tematach, także wiesz.
0: To ja bym
1: No.
0: sobie skoczył na momencik tam, gdzie król piechotą chodzi,
1: No,
0: bez obstawy.
1: na siku, no spoko,
0: No, bo
1: dawać ile
0: strasznie
1: chcesz innego,
0: już zaraz mi
1: proszę.
0: oko wypchnie i tak mi się takie pojawiają żółte
1: Trzeba
0: kropelki już
1: mieć
0: na skórze.
1: poczucie humoru i
0: No.
1: trzeba wybaczać i szczególnie w te święta, gdzie no to idź siku, dawać mi kogoś innego, to sobie w ogóle.
0: No, obawiam się, że zostaniesz sama ze słuchaczami. To opowiedz jakąś
1: Aha.
0: anegdotkę, na przykład, albo kawał, albo coś. Ja za chwilę
1: Idzie baba
0: wracam.
1: do kurnika i robi sobie siku. No nie wiem, trochę się nie rymuje. Oj, tam. Jest taki, tak jak śpiewał. Jest taki dzień. Gitary? Czerwone chyba gitary. Nie elektryczne. Jest taki dzień, coś tam choć grudniowy. Brzydki mam głos, no dobre ten. Ale ze mną już nie ma jaj. Jak byłam gówniarą, to nie wiem, potrzebowałam jakiś tam, żeby ktoś mnie wsparł, nie wesprał, tylko wsparł dobrym słowem. Zdarzało się, że było. Zdarzało się, że nie było. Najgorzej, że ludzie to tak potrafią ocenić, tylko ha, ha. Niech pomyślą o sobie. Jak oni się zachowują. Ja już nawet chodzę do kościoła, ale wtedy, kiedy mam potrzebę. I niech mi tu ateiści się nie włączają. Włączają, bo to ich prywatna sprawa, tak jak moja. Ja chodziłam do kościoła wtedy i chodzę, kiedy mam potrzebę, ale nie idę do księży, tylko do Boga. A w ogóle wierzę w wielobóstwo, tak jak było w mitologii greckiej. Czyli był Zeus, była baba, byli tas i orgie i tak dalej. No i trudno, no tak było. No, tak mi się wydaje, że było, bo co z tego, że weźmiesz ślub, a nagle rozwód. Do cholery jasnej. Co się z tymi ludźmi dzieje? A najlepiej na pokaz. Wypierdzielicie ponad 50 tysięcy na ślub, wesele. Ponad 50, nie 50, tylko ponad, żeby ładnie wyglądać. Ja mam 30, prawie 7 lat i dobrze wyglądam. Nigdy nie malowałam włosów. Oj, tam wiadomo, tam jak to baby, ale żadnego botoksu, sroksu i tak dalej. A moje koleżanki w wieku 20 paru lat już to robią. Baby, opamiętajcie się, bo chłopy są jacy są. Ja mam, mówię, niższych kumpli. Zresztą zawsze z facetami więcej przebywałam niż z babami. No bo bardziej się dogaduję z facetami, bo kobiety są takie zawistne, że mi się no, czasami rzygać chce, no ale to mniejsza o to. Ale też mam przyjaciółki, ale niektóre mnie wychuja za przeproszeniem. Chłopy też, ale mniej niż kobiety. I dlatego jak sobie teraz zadzwoniłam, to no to tak dla luzu, no do cholery, nie mogę spać, jutro wigilia, tutaj pół kilo ponad Lublin muszę zapierdzie, znaczy nie muszę, bo ciotka przyjedzie po mnie, ale będę musiała jechać, będę uzależniona od nich, bo nie mam auta, bo nie zrobiłam prawka, bo wiedziałam, logicznie myśląc, że za moją pensję to nie utrzymam auta, benzyna, przeglądy, kupno auta i tak dalej. I mnie nie stać, no, mówię otwarcie. No i zrobiłam dla swojej satysfakcji. Nie zdałam, to nie zdałam, ale umiem uruchamiać tą maszynę, bo u mnie nie ma. Także nie. Ja jestem bardzo taka, no nie wiem, no, z matematyki miałam dwóje, ale biologia, geografia, chemia, fizyka, język polski, angielski. Perfekto. Także, no, coś tam człowiek się nauczył, bo chciał. A nie takie, kurwa, a że kurde, no właśnie, no to kurde. To mój syn. Wiem, że nie wypada pięknej kobiecie przeklinać, a nie wypada tym pięknym kobietom się puszczać po klubach. Dziewczynki z Dubaju? Przecież nie jedna zazdrości takim szmatławcom. Ja też kiedyś zazdrościłam, ale w tym momencie nie. Odcięłam się od tego towarzystwa. Dobrze, ja lubię sobie pierdolnąć kielicha. I to właśnie z chłopami, ale ja wiem, kiedy jest awaryjna sytuacja. Czyli jeżeli jest jedna kobieta z 8 chłopami i czuję, że jest nie halo, to taksówka i do domu. Bo ja wiem, co by się działo. Dobra, kończę, no.
0: I'm back. I'm back.
1: Ale dobrze powiedziałam, nie?
0: Końcówkę słyszałem. No. A w ogóle słuchajcie, będzie nowy Terminator. James Cameron. His name is James Cameron, the bravest pioneer. No to przygotowuję nowego Terminatora. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: How are
0: Tak.
1: you
0: Tak, właściwie
1: today?
0: to jedynka i dwójka tylko były robione przez Jamesa Camerona i były najlepsze zdecydowanie. No, dwójka jest uważana za jeden z najlepszych
1: Niekoniecznie, jeśli
0: filmów,
1: pan lubi Disney, ja
0: nawet
1: wiem,
0: nie
1: że te
0: tylko.
1: bajeczki są.
0: Nie mówmy jednocześnie, Sandra. Dobra.
1: Dobrze, dobrze, rozumiem.
0: Dwójka jest uważana za jeden z lepszych filmów nie tylko akcji, ale i wszechczasów. To jest naprawdę świetny film Terminator 2. Wiem, że to trochę głupawo brzmi, nie? Że jeden z lepszych filmów wszechczasów, Terminator 2. Ale taka jest prawda. Ten film jest pod każdym względem świetny. I cieszę się, że Cameron wraca. No. Dziękuję, skończyłem. Możesz mówić, Sandra.
1: Ale co mam mówić? No po prostu, no.
0: Lubisz
1: To
0: Terminatora?
1: psycho, to gdzieś tam jakiś burdel mi polecą. Ja mówię, co ty pierdolisz, że tam na tej ulicy? Oj, no i ja trochę trzeba się pośmiać. A z drugiej strony też trzeba popatrzeć, że to wszystko, nie wiem, ludzie, tak, ja nie wiem, no ja się wiesz, w tych mediach internetowych. Tu na jedno, na drugie napierdziela. Zamiast, Jezu, każdy robi, wiadomo, że trzeba zarobić, nie? Ja teraz szukam pracy. Po znajomości, ja tam, tak jak mówiłam, że praca umysłowa mnie nie interesują jakieś tam kurwa, zapierdalać z wózkami w Lidlu. Jestem zbyt inteligentna, a że mam słabości, to jest oddzielny temat. Ale też wiesz, bez kasy, no to no, co ja mam zrobić? Co, faceta mam brać pod chuj jakiegoś tam, żeby tylko go złapać? Tak jak moja właśnie ta przyjaciółka z Warszawy, niech spierdala. Tak mnie wkurwiła, że ja nie daruję sobie tego. O, u nas jest pełna kultura, u nas się nie pije. Ja mówię, co? Ja nie mówię, że ja nie wiadomo ile piję, nie? Jezu, mówię, dwa drinki bym sobie wypiła, 2 dni posiedziała i do domu. Nie, kurwa. No to szmato, wypierdalaj. U mnie nie ma.
0: Oj, strasznie wulgarna się zrobiłaś.
1: Ale ja zawsze taka byłam, więc tu
0: nie,
1: się nie dzieje.
0: Niektórzy faceci nie lubią wulgarnych kobiet, na przykład.
1: Aj, dobra, tak pierdolę.
0: Dobra, Sandra, to dajmy szansę innym, jak to się mówi. Może jeszcze ktoś zadzwoni, jak nie, to kończę, bo już w sumie zacna godzina. Słuszna godzina, jak to się mówi. Ale fajnie, że zadzwoniłaś, dzięki. Dawno się nie słyszeliśmy. No.
1: No właśnie, nie, no chodzi o to, że ja rozumiem, ja wiem, jak się zachować w pewnych sytuacjach. Przecież dzisiaj do mnie mój były facet dzwonił i wiesz, byłam no starszy ode mnie, no dobrze, ale no, no miał kasę, no i tak dalej, ale wszystko się pokróciło, no. No i musiał sprzedać, teraz sprzedaje też pół domu i tak dalej, no i szkoda, bo Porszakiem się woził, ale to nieważne czym, tylko chodzi o to, że wiesz, miał zasób jakiegoś tam majątku, nie? No ale teraz no mówi, no, no i co? Nie mam dzieci, nie mam baby, no bo się rozstaliśmy, no i ogólnie nie wychodzi i po prostu i co nam to wszystko?
0: No właśnie. No. Jest propozycja, żebyś swój własny kanał założyła i nadawała coś.
1: O, na pewno! O nie! To moje rysunki chyba pornograficzne. Żartuj. Żartuję. Ja lubię rysować zwierzęta, komiksy i takie rzeczy, ale ja mam swoje zasady. Mimo tego, że byłam na haju, w sensie nie na haju narkotykowym, tylko że podpita, ale po prostu no, znalazłam twój kanał, wasz kanał, no i jakoś tak potrzeba zwierzeń. Lepiej niż w konfesjonale. No.
0: Ksiądz Krawiec, idź, idź niewiasto i nie grzesz więcej, 5 zdrowasiek i 100 zł na nocne radio, ofiara. Co łaska, ale
1: gdybym
0: nie
1: gdybym miała, to bym wiesz, że dała, ale nie dupy, tylko to bym stała.
0: Jak ktoś chce mi dać dupy, to też w sumie nie pogardzę, czemu nie?
1: No proszę. No, jak jest ładna laska, to co się nie dziwi.
0: Taki donate.
1: No. Oj, to żarty.
0: Żarty takie.
1: Jak ktoś nie zna się na żartach.
0: Czasem trzeba trochę pożartować.
1: Oczywiście.
0: No. Dobra.
1: O, psycho.
0: To trzymaj się, Sandra, tam, no, i możesz mi kiedyś wkleić tutaj na Skype'a jakieś swoje komiksy, rysunki, mówisz, że masz, to chętnie zrecenzuję, wrzucę na ekran, pooglądamy sobie.
1: Dobra, pozdrawiam, dobrej nocki i przepraszam za to, co złe. Wesołych świąt, spokojnych, pełnych nadziei, no i ciepła przede wszystkim, żeby no, każdy był wobec sobie życzliwy. Ale nie w cudzysłowie, tylko szczerze.
0: Szczęść Boż. Szczęść Boż. Trzymaj się, papa.
1: Proszę księdza.
0: Papa.
1: No pa, hej.
0: No ciekawy, jaki będzie ten nowy Terminator. Wiadomo, że, nie wiem, zauważyliście coś takiego, że twórcy się jakby wypalają ostro? Naprawdę to... Rzadkość jest, że się twórca nie kończy. Popatrzcie na Matrixa. Pierwszy Matrix. Kultowy, mega kultowy film, który poruszył ludzi. Niesamowite wrażenie zrobił, nie? Jakby taka już zamknięta całość, już niepotrzebne były te dalsze Matrixy. Ale okej, dało się oglądać jeszcze. No więcej akcji, wszystkiego więcej. Stara, dobra recepta amerykańska na sukces. To samo, tylko więcej, szybciej, lepiej, bardziej. No. Ale to, co ostatnio wypuściło, już się pogubiłem, siostry Wachowskie już są obie, czy jedno się zmieniło, nie wiem. No w każdym razie ten Matrix Rezurekcję, to tak trochę katolicko brzmi, Matrix, Rezurekcję, czas zacząć. No. No to... To jest taki poziom, jakby to jakieś fanfiction było. Jakby jakiś nieudolny epigon wziął się za robienie swojej wersji Matrixa, nie? Słabe, jakieś nieśmieszne, na siłę. Nawet gorzej zrobione wizualnie, tak jakieś kolorowiutkie. I tak jest ze wszystkim. Prawie wszystkie serie tak mają. Dlatego Terminator 2 też jest uważany za taki trochę wyjątek, że sequel lepszy nawet niż jedynka. No i na to wygląda, że twórcy się wypstrykują na początku z najlepszego, co mają. Kiszą to, kiszą po prostu latami. Gdzieś tam w głowie to jest, w końcu się udaje zrealizować. A potem przychodzi czas, że trzeba zrobić coś następnego, coś nowego. I już nie ma tego powera, nie? Już co najlepsze to wystawili na ladę i zostały ochłapki często. Albo po prostu robią, kończy się, jakieś uniwersum się eksploatuje, jest wyeksploatowane już po prostu, nie? Ile można z tego Matrixa wycisnąć? Ile można wycisnąć z jakiegoś właśnie Rambo, z jakiegoś Terminatora? Często jest też tak, że jakieś dawne filmy, które pamiętamy, które cenimy, jakieś, nie wiem, no tak się skupiam na filmach akcji teraz, bo lubię ten gatunek. Jakiś kickbokser, jakiś krwawy sport, nie? To dobre były filmy. Tak scenariuszowo, na dobrym pomyśle oparte. A te jakieś współczesne Seagale, Van Damme, to takie miernoty są. Już tam kiepskie to jest. A dużo kasy w to ładują więcej. Terminator 1 kosztował jakieś 7 milionów dolarów, coś takiego. A dzisiaj się ładuje 100 na przykład milionów. Może to też kwestia tego, że jak mamy małe budżety, to trzeba to trochę rekompensować właśnie fajnymi dialogami, scenariuszem. Jest to często seria nowa, gdzie się bierze, powiedzmy, mniej znanych jeszcze twórców i oni chcą się wykazać. Jakiś muzyk zobaczy, że jego szansa to jest, nie? Złapał Pana Boga za nogi. Mogę coś dla Hollywood zrobić, nie? I on się będzie bardzo starał. A już jakiś tam Terminator 7... dobra, no, będzie kasa. Kasa się zgadza, coś tam machnę. Nie? Trylogia Władcy Pierścieni najlepsza, pisze Pior. O, było pytanie, co jem? Słonecznik. Mam ostatnio jazdę na słonecznik. Chyba zdrowo, nie? Czytałem, że z łupin orzechów włoskich można te orzechy wygotować w wodzie i tym płynem sobie pukać ryj i osad na zębach można zlikwidować. Prawda to? Znacie jakieś w ogóle dobre sposoby na likwidowanie osadu na zębach? Bo bym se zlikwidował chętnie. Na dentystę mnie nie stać niestety. Poza tym są ważniejsze wydatki. Narkotyki, pizza.

Znaczy ja wiem, że tak słabo z filmami. Cała masa dobrych filmów jakby wychodzi, tylko że bardziej mi chodzi o to, że dane serie, dane uniwersa, dani twórcy się tak jakby wypstrykują z pomysłów, wypalają się. Chyba normalna rzecz, no skoro się wypalamy w każdej pracy, to czemu się nie wypalać jako twórca, nie? Walaszek też się się prawdopodobnie wypalił troszkę, już te blok ekipy takie mało jakoś oryginalne, nudne troszeczkę, oparte już na ciągle tych samych schematach, nie? A co złego jest w jedzeniu słonecznika? W ogóle człowiek powinien jeść dużo takich rzeczy, jak jakieś orzechy, słonecznik, kasze zdrowe też. Co jeszcze jest zdrowe? Marchewka zdrowa jest jeszcze. Warzywa zielone są najzdrowsze, nie? Jakieś brokuły, to samo zdrowie. Muszę sobie zrobić brokuły. Brokuły z sadzonym jajkiem. O! Wiem, co będę jadł na święta. Jajko sadzone. Zaraz się rozpłaczę, że nie będzie pasztecików. Sałatki. Barszczu nie będzie. Ratujcie, ludzie. Ja umrzeć chcę. Pochowajcie mnie, byle gdzie. Śmieciarka niech przyjedzie do worka. Nie ma miejsca dla mnie na tym świecie. Nie no, żartuję, aż tak źle nie jest. Sandra taka strasznie jest taka... Wiecie, jest takie ładne określenie właśnie takiego stanu. Nie obraź się, Sandra, ale jesteś trochę neurotyczna. O. Neurotyczna. Neurotyczna Sandritta. No spokój, ja też jestem trochę neurotyczny chyba.

0: No, egocentryczna może też, no. No i już nas też mamy chyba wyżej postawioną poprzeczkę o wiele też czasami, nie? Bo pamiętacie, jak się jaraliśmy, jak wychodził polski Wiedźmin? Wszyscy czekali, o, będzie Wiedźmin, ja pierdziu, czekamy, czekamy, co to będzie. Ukazał się, no, śmiech na sali, ale no, a dzisiaj Wiedźmin dopracowany, efekty, bajery, szmery, wysoki budżet, Henry Cavill i w ogóle. No ale tak, nie wiem, chce wam się to oglądać? Takie rzeczy jeszcze, bo mi niespecjalnie. Ale może patrzymy zbyt często przez... patrzymy przez pod kątem naszego pokolenia, że my już się naoglądaliśmy. Mi się na przykład w gry już nie chce grać. Gram w jedną grę sobie od czasu do czasu, tak dla rozerwania, nie? Się. Naprawdę ciężko o jakąś grę, która by mnie zainteresowała, no. Może bym pograł w Dying Lighta 2 na przykład. Może. Bym się zmusił, to pograłbym. Gdyby wyszedł jakiś wielki, fajny, otwarty świat w stylu Skyrim czy Fallout, to może bym pograł. Pewnie bym pograł. Ale tak naprawdę już za bardzo się nie chce, bo to się opatrzyło, ograło, ile można, nie? A kiedyś człowiek siadał nad jakąś lipną, beznadziejną, trudną do przejścia w ogóle grą, która jeszcze wymagała, żeby samemu mapę sobie rysować na kartce i na tej Amidze grał, te dyskietki zmieniał i się cieszył, nie? I się jarał. Wow, jakie to jest niesamowite. Prawie, że rzeczywistość już, te korytarze. To prawie, że rzeczywistość. A dzisiaj dostajesz jakąś super wypasioną gierę realistyczną, uruchamiasz sobie jakiegoś GTA ze 150 modami zwiększającymi realizm, że krople deszczu widać, w których się odbija cały świat. Jeździsz sobie na motorze w mieście, które już wygląda niemalże jak prawdziwe, nie? W nawierzchni się wszystko odbija, światła, noc. Założysz sobie jeszcze kask wirtualny, ale tak właściwie, czy mi się chce w to grać? Przyzwyczailiśmy się. To tak a propos tej cywilizacji. Do wielu rzeczy się przyzwyczailiśmy. To w psychologii jest właśnie ta asymetria, o której ostatnio mówiłem, że się... To się jakoś nazywa fachowo, że się bardzo łatwo przyzwyczajamy do rzeczy dobrych, fajnych i uznajemy je za normę. Rośnie nam tolerancja, w tym sensie się przyzwyczajamy. Rośnie nam tolerancja i to jest takie normalne całkowicie, nie? Do złych się oczywiście nie przyzwyczajamy. Szczała adwokat.
1: Cześć, cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu.
0: Dobry wieczór panom, dobry wieczór paniom, dobry wieczór państwu.
1: No. Państwu, ja myślę, że z państwem nie ma co szarżować.
0: No są tu, no z państwem tak, nie, z państwem się nie witamy i nie pozdrawiamy państwa.
1: Nie witamy się z państwem, nie, to są substancje w nowym świecie, to są substancje zakazane chyba. Państwo.
0: No, jeszcze państwo kaczyńscy na przykład mogą być, to też nie pozdrawiamy.
1: Wiesz co, państwo kaczyńscy, no to jest kłopotliwe, wiesz, jak mówisz państwo kaczyńscy, bo to się odnosi do rodziny, jak rozumiem, tak? W polskiej mowie, jeśli używamy zwrotu państwo kaczyńscy, mamy na myśli pana i panią. Już coś w tym jest niezdrowego, kiedy mówimy państwo kaczyńscy czy państwo ińscy i jakoś negatywnie. Czyli jakby podważamy tą podstawową jednostkę społeczną, jakim jest małżeństwo czy związek.
0: No, wiedziałem, tak, oczywiście.
1: Nie, dobra. Nie, myślę, nie chciałbym tak grubo iść. Ponieważ...
0: Boży słuchacz zadzwonił.
1: Boży słuchacz. Tyle pytań do mnie kierowałeś przez ostatnie kilka audycji. Nagromadziło się tego trochę i pomyślałem, zadzwonię i zrobimy Sprawdzam.
0: Dawaj.
1: Nie, nie, żartuję, nie mam pomysłu. Nie, tak dzwonię. Widzę, że masz dość luźno ramy dzisiaj zarysowane audycji, zakreślone i ten. I pomyślałem sobie, a co? A niech sobie spsuje kolejną kartę w życiorysie i zadzwonię do nocnego radia.
0: Nie uwłacza ci to chwilowo?
1: Jak cholera, no ale co z tym zrobić? Słuchaj, są silniejsze jakieś czynniki, które decydują o twoich losach i jutro się będę zastanawiał, dlaczego to uczyniłem.
0: Będziesz miał kaca moralnego, ale nie bój się, no, nikt się nie dowie prawdopodobnie. No.
1: No prawdopodobnie nie. Nikt z moich znajomych, bo jak wiadomo, nie polecam nikomu tego radia, bo nie wypada, bo się wstydzę. Ale przynajmniej jestem uczciwy z wami. Wstydzę się i jestem uczciwy w tym temacie.
0: Uczciwie, no to ja za to cię szanuję właśnie, że uczciwie powiedziałeś, że się nie przyznajesz do tego, że słuchasz nocnego radia, nie polecasz, bo to jest takie uwłaczające i takie byle jakie szkodliwe medium. Tyle jest pięknych rzeczy, które można polecić ludziom, więc ja cię szanuję, że uczciwie przyznajesz właśnie to.
1: Bądźmy szczerzy, kto z was nagrałby własną terapię u psychologa i puszczał to znajomym? No, to nie ma sensu. To jest jakieś zaprzeczenie w ogóle.
0: Czyli się boisz, że się czegoś dowiedzą o tobie ludzie? Ty jesteś tchórzem zwykłym.
1: No, może tak jest w sumie. Nie przeczę, przyznaję się. Możliwe, że jestem zwykłym tchórzem. To jest jakaś metoda taka na przyznawanie się do słabości. Ona nie musi być zawsze szczera, uczciwa, ale jest to metoda na zjednanie sobie ludzi i na jakaś taka opcja na dokonanie zmian jakichś, no i tyle. Stosuję ją. Sami musicie się połapać, kiedy to prawda, a kiedy fałsz. Masz też tak? Czy też tak masz?
0: A jak, bo się rozkojarzyłem, że
1: a,
0: się...
1: A, widzisz, rozkojarzeni tracą. Szkoda życia, przestań się rozkojarzać. Przestań jarać to zielsko, bo ci mózg po prostu...
0: Na razie nie jaram, bo nie mam, ale to się może zmieni.
1: Dobra, słuchaj, krawiec, wiesz co, bo ja tak naprawdę nie miałem jakiejś koncepcji na rozmowę z tobą. Ja nie wiem, czy jestem w stanie długo wytrzymać na antenie, tak żeby co po niektórych nie wywołać jakichś konwulsyjnych tutaj.
0: No to ja cię będę ciągnął za...
1: O kurwa, będzie grubo.
0: Cię ciągnął za...
1: Jak krawiec ciągnie, to jest grubo.
0: To cię pociągnę trochę i zapytam się, czy na stole twoim znajdą się tradycyjne potrawy, takie jak uszka, barszczyk, sałatka, czy raczej tak w stylu Etama, pizza, cztery sery?
1: Nie, w stylu Etama. Ja myślę, że to wynika z tego, że Etam żyje w jakiejś innej już szerokości geograficznej, zgoła innej dla tu większości słuchaczy. I czy jak to się mówi? Szerokość geograficzna determinuje jakieś kulturowe tutaj obyczaje. Nie, myślę, że nie wiem, czy tradycyjnie. No, ty to zapominasz. Ja nie jestem katolikiem, w sensie takim katolikiem. No chyba katolikiem po prostu. Nie.
0: Czyli nie jesteś katolikiem, czyli raczej Dziadek Mróz do ciebie przyjdzie, a nie Święty Mikołaj.
1: Tak, kurwa, niebieska albo czerwona pigułka. No normalnie nie ma opcji innej.
0: A może turecki Święty Mikołaj do ciebie przyjdzie? Tak. Taki znaczy... brązowy, taki...
1: 12 potraw z kebaba będzie po prostu. Nie, wiesz co, będzie... Kurde, przyznam szczerze, że ja żadnej potrawy nie robiłem. I nie zrobię już. Ja, ale przyznam się, że coś robię. To się pojawi na stole.
0: Bogotowanie to rola kobiety.
1: Ale musi nago stać i gotować. Nie, dobra, tu chyba się jakiś stand-up słuchałem ostatnio i chyba się pojawił wątek nagiej gotującej kobiety, stąd ten wtrend. Nie, wiesz co? Nie, to nie jest rola kobiety.
0: To jest seksowne nawet.
1: Ale kto by nie chciał obejrzeć sobie takie obrazki? No niektórzy z was pewnie mają takie obrazki kobiety gotującej nago. Chociaż bądźmy szczerzy, to są jakieś chore fantazje ludzi, którzy przesadzają z pornolami chyba.
0: Chore, to dla ciebie takie, taka to jest w zasadzie delikatna erotyka w dzisiejszych czasach, jakaś kobieta w kuchni, w fartuszku, a dla adwokata to już jest zboczone, to ja nie wiem.
1: Nie, ale ja nie mówię o żadnym fartuszku, to fartuszek właśnie widzisz, bo to jest ta twoja przyzwoitość i tutaj jakby doceniam, że już ubrałeś tą nagą kobietę w fartuszek. W mojej wersji nie było mowy o fartuszku, a ty jakieś tutaj nadinterpretacje stosujesz. Dobra, ale nie brnijmy w to, bo to nie jest jakiś taki wątek, który chciałbym poruszać tutaj. To jest jakaś taka trend, on się pojawił, to jakiś wirus, coś musiałem gównianego oglądać i naprawdę się wkradło. Ale wracając do tych rzeczy, które na stole będą. Znaczy ja przyznaję się, co może część z was, zwłaszcza mężczyzn, uzna, że to jest słabe jak na faceta, a może inna część uzna, że nie. Ja lubię robić ciasta. I dzisiaj upiekłem makowca. Przepraszam, makowca, a jutro makowce, bo to taka ilość większa była. A jutro sernik królewski, którego jestem fanem, bo bardzo lubię sernik królewski. Wiesz, który to jest? On ma tą posypkę taką z ciemnego ciasta u góry i na dole. Ma spód i górę taką ciemną.
0: Chyba nie byłem nigdy wielkim fanem serników.
1: O kurna, bo dobrego nie jadłeś, wiadomo, nie?
0: Może. No. Mówisz, że makowca. Wpierdalasz z naczelnikiem makowca, frajerze. A ty, ale to taki fajny obrazek, bo to takie popularne się zrobiło to powiedzonko właśnie, że wpierdalasz makowca z naczelnikiem. Tak sobie wyobraziłem, że przychodzi taki więzień, rozpakowuje ciasto i tam i jedzą sobie z naczelnikiem. To takie sympatyczne, nie? Przynieść naczelnikowi ciasto, zjeść razem z kawką. Kulturalnie.
1: Ja myślę, że wiele rzeczy, które wspólnie robisz z drugim człowiekiem, są to przyjemne rzeczy. Przepraszam, do czata się odwołam. Widzę wpis, NR Fan. Spękań, makowiec adwokacki. Dobrze przeczytałem. To trudne jest zdanie, nie rozumiem do końca, ale ja mam pytanie do czatowników, do słuchaczy. Jak zrobić, żeby nie pękał makowiec w trakcie pieczenia, słuchajcie? Ci, co pieką, to wiedzą, ci, co się wyzbyli tej wady makowców, to też wiedzą, więc jak ktoś wie, jak to zrobić, to niech pisze albo dzwoni. A wracając do tej kwestii robienia z ludźmi czegoś, co sprawia przyjemność obu stronom. To jest taka zwykła rzecz. I gdzieś słyszałem ostatnio rozmowę. Nie wiem, czy u ciebie w radio, czy gdzieś indziej. Ale chodzi o takie proste rzeczy właśnie, że ludzie się spotykają, wypijają kawę, mają z tego przyjemność. To chyba dzisiaj rozmawialiście o tym. A może nie. Ale tak? Tylko jeszcze dodam, że dziś często jest tak, że ludzie nie jedzą posiłków wspólnie, nie? Że każdy ma swoją jakąś ucieczkę, bierze talerz i gdzieś zmyka i jakby nie ma tego wspólnego czasu. To takie proste rzeczy, ale myślę, że to buduje trochę naszą cywilizację. Wszystkie cywilizacje, umówmy się, no musimy mieć wspólnie spędzony czas, który sprawia, że jakby budujemy wspólnotę. Więcej nie ma co dodawać. I to się dokonuje często przy takich banalnych rzeczach, no jak posiłek.
0: Tymczasem tutaj Piotrek pyta, przepraszam, czy ten chłopak, który teraz dzwoni, też jest gejem może? Ma głos podobny jak mój kolega. Nie no, ja mówiłem, że adwokat ma najbardziej gejowski głos.
1: No ja mam, ale wiecie, że to nie są już tak, bo mógłbym pomyśleć sobie,
0: ma
1: kurde,
0: żonę.
1: Dobra.
0: Niestety, ma żonę.
1: Nie, mam żonę. Czy tak trochę mam, trochę nie mam. Ale wiecie co, bo ja myślałem, że mógłbym pomyśleć, dobra, w tym nocnym radio trolują mnie, bo tu część ludzi nie lubi mnie. I dobra, stworzyli taki mit. I mógłbym pomyśleć, a dobra, po pieprzeńce. Ale ostatnio gadałem z gościem przez telefon, informatyk, co w ogóle nie ma znaczenia tutaj na jakby całą sytuację wpływu, ale... Gadamy, ja tam jakieś problemy mu wykładam, mówię, bo coś tu chciałem zrobić, system, komputery i tak dalej. A on mówi, no, Ale pan to jest młody, więc może jakby chciał się odbić od wieku mojego. A on miał 30 lat i do mnie mówi, że jestem młody, więc myślę sobie, o kurde, słuchaj, słuchaj pan, to nie jest tak. Ja jestem starym gościem, a mój głos jest próbą tutaj manipulacji jakiejś. No niestety, faktycznie mam taki głos.
0: No, tak czasem bywa taka...
1: Testosteron.
0: Głos się nie pokrywa z wiekiem zupełnie. Na przykład moja jedna taka ciocia przyszywana w sumie ma 70 lat, a ma głos jak 30-latka albo jak 20-latka.
1: Znaczy wiesz, z praktycznego punktu widzenia to jest chyba atut, bo tak naprawdę im więcej jest takich elementów, które jak gdyby odpychają nas od inaczej, źle, które wskazują na coś innego niż jest w rzeczywistości, tym lepiej dla nas, bo możemy to wykorzystać jako narzędzie, prawda? Ja mogę być kimś młodszym w rozmowie telefonicznej i z racji tego wykorzystać jakąś tam sytuację. Znaczy, nie, żebym był osobą tego typu, która tutaj czeka na jakąś okazję, żeby kogoś wykorzystać. Ale to zawsze można jakoś przekuć na swoją stronę, więc nie mam z tym problemu. Ja nie mam ze sobą problemu. Jaki jestem, to taki muszę być widocznie. No, akurat mógłbym głos pracować z tym, wiecie, głos można jakoś modulować.
2: Obniżać go.
0: Normalny
2: mówić.
0: Masz głos, w sumie ja tak się zgrywam trochę, normalny masz w sumie głos.
1: Ale nie, to właśnie, słuchaj, bo podałem przykład tego informatyka i to nie jest jedyna osoba, z którą miałem okazję rozmawiać, nie znała mnie w rzeczywistości, nie miała okazji mnie poznać i oceniała mnie na młodszego i to nie tak, że o 5 lat, tylko tam ponad dychę, wiesz, pojawiają się takie różne...
0: Stary, dla mnie to ty brzmisz jak taki chłopaczek. Po prostu taki, wiesz, no nie wiem, jak 15-latek, tylko... można by cię wziąć za 15-latka w krótkich spodenkach.
1: Który... Nie rozpędzaj się, no. Żebyś mnie tu nie zaczął obrażać zaraz.
0: Nie no, autentycznie. Masz bardzo młody
1: głos. Ale to
0: głos.
1: Ciekawe zjawisko, bo wiesz, jakby każdy z nas siebie słyszy i jakby wzrastając, znaczy w sensie inaczej, nie są każdy z nas każdy z nas ma jakieś wyobrażenie siebie samych, i no, dorastając, mając tam ileś tych lat, mam ponad 40, mam 45 lat, no to już jakby człowiek dopasowuje te wyobrażenia i to widzi innych starych ludzi i sam myśli sobie o sobie w takich kategoriach, a tutaj dla kogoś z boku możesz być po prostu kurna jakimś szczelem cały czas, nie? Takie śmieszne, bo wiesz, jakby w dzisiejszych czasach gdzieś tam się pojawiło to mierzenie starości człowieka na podstawie, poczekaj, jak się nazywa? Bo jest taka, są jakieś tam parametry, które określają niby twój wiek, kurde, jak to się nazywa? Że masz ten taki witalny wiek jakiś i tam to zaczyna podróżować. Tam jakby prawa fizyki, czas nie obowiązuje, że możesz być o ileś lat starszy albo młodszy od swojego PESEL-owego
0: wieku. Nie wiem,
1: wieku.
0: Jakoś tam mentalnie, na ile
1: nie, nie, nie mentalnie. To może ktoś na czacie wrzuci, o co chodzi. No i może głos gdzieś się przejawia i albo jest, może być też taki, no nie wiem, szczerze mówiąc. Jest taka teoria, że ludzie, którzy duchowo są rozwinięci na wysokim poziomie,
0: młody duchem może, tak?
1: No, w to nie wątpię, że jestem młody duchem.
0: No jesteś ale taki, nie. Taki wesołek, no taki śmieszek trochę taki. Malujesz wiecie, sobie coś, malujesz sobie coś tam, język se wywalisz, malujesz sobie też, no taki jesteś taki.
1: No trochę tak, ale przyznam szczerze, że faktycznie, bo wiecie, jakby jest coś takiego, że my barierę wieku przesuwamy. Ludzie, którzy wiecie, 20-latek o 40-latku myśli, że to jest starzec. No, na pewno 10-latek o 40-latku myśli, że to jest starzec, że to jest jakaś tam granica w ogóle wytrzymałości biologicznej człowieka. Ale jak się ma to 40 lat, to człowiek myśli, że jest młody. Jak ma 60 lat, prawdopodobnie jest identycznie. On cały czas myśli, że jest młody. A jak mówi o innych, którzy są, no wiadomo, jak masz 60 lat, to już nie możesz tutaj dużą skalą wieku się posługiwać i ktoś, kto jest 5 lat starszy od ciebie, on już jest stary, rozumiesz? Jakie tu się, kurna, dziwne dzieją turbulencje, jeśli chodzi o kryteria oceny wieku. Ja Ja cały czas myślę, że trochę gdzieś tam takim szczelem jestem chyba jednak. Włącz kamerkę, Boże, czego wy tutaj się spodziewacie, wy patologicznie, kurna, wypaczeni ludzie na czacie.
0: No, też bym chętnie zobaczył, jak wygląda adwokat, bo sobie go nie mogę wyobrazić za bardzo. Tak mi się to coś kołacze i to są takie wizje właśnie bardzo zaprzeczające sobie. Raz taki w krótkich spodeneczkach, taki rozczochrany, małolat, raz taki z zarostem jakiś, raz bez i tak ciężko mi sobie go wyobrazić.
1: Ty, no mam krótkie spodenki na sobie i jestem rozczochrany, bo powinienem iść do fryzjera i postawiłem na rozczochranie, bo to maskuje pewien przydługie włosy. No i co jeszcze wymieniłeś? Rozczochranie i zarost mam. No, dokładnie, opisałeś mnie.
0: Sypnął się już wąsik? Proszę, no. Mutacji jeszcze nie słychać, że przeszedłeś, ale wąsik się sypnął, no proszę.
1: Ale kurde, ale ludziska musicie niektórzy mieć tam, po prostu wam też musi grać, że ten adwokat dzwoni, ma taki głosik. Jaki żart tu sypnąć na czacie, żeby było wesoło. No.
0: Lubimy się tak poznęcać nad kimś i sobie tutaj...
1: Ale bardzo dobrze, jakoś mam, jak słodycze przyjmuję te wasze znęcajniki, czy jak to nazwać tam, pierniki ze znęceń, ze znęcania.
0: Szpileczki, szpileczki.
1: Szpileczki. Ostatnio, bo trochę jestem podchorowany i trochę mi się głos zmienił i sobie pomyślałem, kurna, ja dopiero jak jestem chory, to mam normalny głos, ale znowu mi wrócił, więc popsuło się znów.
0: Zachrypnięty trochę, to od razu musiał zadzwonić i pochwalić się, że ma taki głos już taki męski.
1: Tak, dokładnie, taki jestem. Tamten to nie byłem ja, to jestem ja. Poczekaj, ale schodzimy na temat mnie. Niezdrowe się to zaczyna robić. Tam jakieś miałeś takie światopoglądowo szersze tematy jakieś ciekawe.
0: Przyjmujesz księdza albo księdzu?
1: Nie. Ja naprawdę nie jestem katolikiem. Nie jestem katolikiem, który uczestniczy w ramach całego procesu tutaj wszystkich tych.
0: Ty tylko jesteś, tylko się wstawiasz, albo adwokat diabła, tak? Rozumiem.
1: Nie, bo ja uważam, że to społecznie to nie można tak tego
0: że musi być
1: wylewać.
0: Ksiądz, że musi być
1: nie, musi, no dzisiaj musi być. Ludzie, myślę, że to jest w ogóle całkiem dobre rozwiązanie na nasze czasy, nie? Kiedy naukowy faszyzm po prostu chce, jak wiesz, pijany kierowca walca o nazwie naukowy faszyzm, chce po prostu to wszystko wyrównać, to myślę, że musi być jakaś wiara, musi być, no może nie wiem, czy religia, ale jednak religia ma. Nie chcę o tym gadać.
0: Nie, no ja cię rozumiem doskonale. No, nauka się tak rozwinęła, tak to szybko wszystko idzie, te różne dokonania naukowe, wynalazki. To musi być tak dla równowagi, trochę ciemnoty, zabobonu takiego, żeby to... Bo ta równowaga jednak, nie? Się zgadzam. Może i racja. Jak takie mądre rzeczy, to musi być ktoś, kto wyjdzie, jakieś głupoty zacznie gadać, przestrzegać przed jakimiś diabłami. Zastanawiać się na przykład, ile diabłów się mieści na szpilce. Główce od szpilki.
1: Znaczy, ja doszedłem do momentu, że jestem w stanie jakby ocenić zasadność istnienia religii w oparciu o potrzebę istnienia mechanizmów regulujących społeczeństwo. W sensie jakby religia jest narzędziem regulacji społecznych. I być może, tak jak wielu twierdzi, że nie ma nic lepszego niż demokracja w systemie funkcjonowania społeczeństwa, tak samo religia w tym obszarze duchowym i jakby tam jest jakiś podział. Ja teraz nie chcę tego wyłuszczać, nie zajmuję się tym na co dzień i nie jest dla mnie łatwą rzeczą tak precyzyjnie to określić tu granice, ale ja myślę, że to wszystko ma jakieś uzasadnienie i naprawdę nie wylewałbym dziecka z kąpielą. Naprawdę można tam, wiecie, tym rewolucyjnym różnym ideom, jak się jest młodym, jakby popaść w to, bo może to być atrakcyjne, ale jak człowiek ma 40 lat, to już powinien naprawdę mózgu używać. Ten proces myślowy powinien w górnych partiach ciała zachodzić.
0: To do mnie przytyk?
1: Stary, w każdej chwili, o każdej porze dnia, przytyk w twoją stronę to dobry uczynek dla ludzkości.
0: Lubisz to, lubisz to.
1: Mięsko, mięsko.
0: Nie, no faktycznie no, ta demokracja, świat się demokratyzuje, prawda, no to musi być taka instytucja, gdzie nadal panuje hierarchia i właściwie coś na kształt monarchii, władca, król w czapie wielkiej i takie jakieś średniowieczne, feudalne. Ja się zgadzam, to właśnie znów ta równowaga. No.
1: To są rzeczy, które się sprawdziły. Ja nie rozumiem ludzi, znaczy ja rozumiem ludzi, którzy zagubili się w życiu i chcieliby wszystko podpalić, bo to też jest jakiś sposób na rozrywkę, nie? Jakby nic ci się nie udaje, mówisz, kurwa, pierdolę to. Bierzesz kanister benzyny i wypieprzasz wszystko w kosmos, nie? I się cieszysz jak wariat.
0: Burn, baby, burn. No. Flames are getting higher.
1: Trochę żyjemy w takich czasach. Niestety nam się to wpaja, nie? Ten film, który, do którego mam wrażenie, że się odnosisz, chociaż może tego nie podkreślasz, ale był o takim kolesie, który na wszystko miał odpowiedź pieprze to chyba, czy coś w tym stylu, jakiś amerykański. Taki
0: a był, film. Był, no. Miał takie hasło właśnie w stylu tam, pieprz tak. To wszystko, tak, tak.
1: No.
0: I na końcu się zjawiła dziewczyna tak w kontrze, była taka moda na to pieprzyć to, a ona nagle powiedziała, nie pieprzyć, wszystko jest właśnie ważne. I nagle ona się stała modna i polubili ją, bo ona strzeliła z pistoletu do tego, co mówił, pieprzyć to. No.
1: Widzisz, ja nie pamiętam jakby całego filmu i utkwiło mi tylko w to, że on tą taką próbował modę stworzyć, czy tworzył taką modę na pieprzyć to. To tak, może łatwo.
0: To trochę taki ja właśnie.
1: No ty trochę taki ty. No i tu bym ci dupę skopał, ty, ale w sumie nie wiem, jak wyglądasz.
0: Ty to jak ta dziewczyna
1: no,
0: właśnie.
1: Tak, taka ten mój głosik taki.
0: Zapłakana, wiesz, taki... taka z pistoletem. Właśnie nie, wszystko jest ważne. Trzeba no, szacunku trochę.
1: Ale Wódz napisał, że lubi ten film. Ja nie wiem, może kiedyś go obejrzę, bo chociaż też jestem w etapie życia swojego, gdzie mam kryzys sztuki wszelakiej, filmowej również i większość filmów to gówno, chociaż Wes Anderson się nie wypalił. Jeśli ktoś szanuje kino i sztukę filmową, to Wes Anderson, jeszcze raz to powtórzę, Wes Anderson, ale nie wiem, czy bym wrócił do tego filmu Soul Fuck, coś tam łot, nie wiem. Jaki tam
0: czyli to bardziej ten... można by przetłumaczyć jako i co kurwa z tego, nie? Znaczy,
1: tak,
0: coś takiego.
1: Takie no wyjebka taka, no. Nie bądźmy tacy. To
0: ale
1: naprawdę...
0: to dzisiaj tacy młodzi są właśnie trochę i to jakby się staje plagą, bo wszyscy mają na wszystko wywalone jaja dzisiaj. To jest takie modne, nie? No. A gdzie wartości?
1: A tutaj Grzegorz, a pozwolę sobie do czata się odnieść, bo Grzegorz pytanie zadaje na adwokat, czyli nie przyłączasz się do chóru, który wieszczy rychłą apokalipsę. Ma rozumieć. Nie wiem, ale co nam da myślenie o rychłej apokalipsie? No ona jest taką, wiecie, groźbą. To jest taki szafot, który może się ziścić, ale tam głowy nie trzeba pchać. No nie wiem. Wierzę, że to się może odmienić. No kurna. Już tyle razy miałem kryzysy, jakieś takie stany depresyjne wynikające z tego, że moja analiza rzeczywistości po prostu kończyła się na jakimś totalnym krachu, że nie widzę sensu jakby brnięcia w to po raz kolejny, nie? Po co?
0: Ja to się wzruszam już tylko na filmie 101 Dalmatyńczyków, przyznam wam się.
1: Nie, ale ja mam coś takiego niestety. Już kiedyś tam może i mówiłem. Filmy. Jakby to jest taki, można zawężyć temat sztuki i takich działań różnych. Chociaż film to, wiecie, każda działalność człowieka może być propagandą, nie? No myślę, że film w dużym stopniu, że tak powiem, zagospodarowuje ten obszar propagandy.
2: Joga,
1: tego...
2: 20 zł. Dawno nic nie dałem, a ostatnio często słucham, tak, że na święta uśmiechnięta buźka.
1: To nie chodzi o to, że mamy mieć doznania estetyczne i móc z tego czerpać, tylko jest nam wbijane do głowy po prostu.
0: 20 zł przyszło.
1: Dostałeś kasę?
0: O, no. Cio, pieniążki, najważniejsze. Joga, 20
1: zł. Kto wpłacił? Joga?
0: Joga.
1: Szalony człowiek, nie wie co czyni. Wpłacając krawcowi, nie wie co czyni.
0: Jaki złośliwiec.
1: Dawno... Nie, no bo krawiec sam nie wie co czyni. Krawiec dziś wstaje zły, a zasypia dobry. Albo jest kwaśny, a potem słodki. A jak wyjrzy przez okno, to uśmiecha, a jak idzie do toalet, jest smutny, wiecie. To nie wiecie, komu dajecie pieniądze. Ja bym się zastanowił.
0: Czy mu dawać? Dawno nic nie dałem, a ostatnio często słucham. Także na święta. Dziękuję, Joga, dziękuję. Darwin, zapłać. Wielki wybuch, zapłać. Niech święty Hawking, niech święty Owsiak czuwa nad tobą. Dziękuję.
1: Ale przyłapałem się na tym, bo wiecie, jakby tam, jeśli chodzi o święta, które nas tutaj jutro przywalimy w święta. Wszyscy jutro przywalimy mocno w święta. I tylko od was zależy, jak to przeżyjecie. Czy się przygotowaliście na ten moment, czy to uderzenie będzie dla was przyjemne, czy doznacie szoku. Ale gdzieś tam według niektórych rozważań, a właściwie tu wielce się nad tym zastanawiać nie trzeba, to 21 grudnia kończy się, znaczy jest najkrótszy dzień w roku, nie? I od tego momentu rodzi się nowe w skali roku. Jakby mierząc, rodzi się nowe. I w pewnym sensie jest to taki specjalny czas. Ja trochę tak do tego podchodzę.
0: Ja też właśnie, rodzi się nowe. Pan Jezus umiera i rodzi się nowy. A nie jest 22 kalendarzowa zima?
1: Znaczy 21 jest najkrótsza noc. A nie chcę wnikać, kiedy jest zima, kiedy gwiazdka pierwsza zapłonie. W każdym razie od tego momentu dzień się staje dłuższy i mamy nowe rozdanie. Niektórzy twierdzą, że w tych pierwszych dniach właśnie od momentu nowego rozdania powinniśmy jakieś intencje sobie potworzyć i właściwie to jest takie naturalne, mieć jakieś pomysły na ten przyszły rok, nie? A nie nowy rok. A, bo ja właśnie komuś składałem życzenia, wiecie, święta, spotykamy się, lubimy się nawzajem i sobie życzymy czegoś dobrego. Ja tak trochę wybiegłem i przy okazji świąt Bożego Narodzenia mówię o całym roku przyszłym, ale to nie bez powodu się tam gdzieś pojawiło w mojej głowie, no bo gdzieś tak trochę do tego podchodzę. No, skoro ten jakby coś, co rzutuje na cały rok, czyli to wydłużanie się dnia, zaczyna się 21 i rzekomo tam gdzieś katolicyzm zawłaszczył sobie te pierwotne słowiańskie, czy tam jeszcze jakieś inne tubylcze święta, ale trochę poprzesuwał, nie? Bo trzeba tam było trochę poprzesuwać. Nie wiem, jaki cel tego miał być.

0: dzieje? Moc jest w tobie.
1: Dobra, widzę, że nikt się nie zna na pieczeniu makowców i nie podpowie mi, jak zrobić, żeby nie pękał makowiec.
2: Weź go tam, musisz go pokrzepić na duchu, powiedz, weź makowiec, nie pękaj, nie? Tak. Nie pękaj, weź makowiec. No, to może nie będzie pękał. Słuchajcie, a co wy na to, nie wiem, czy ty się, adwokacie, czy tobie się spodoba taki pomysł, żeby trochę tak zgenderyzować te święta? Tak, święty Mikołaj, a może może właśnie pani Mikołaj i pani Jezus?
1: Następne pytanie.
2: Może właśnie pani Jezus?
1: Nie.
2: Pani Jezus, nie. No.
1: Przepraszam, przypomnij mi, ile ty masz lat, bo o mnie wiadomo, z głosu widać, słychać, jak ile mam lata. Pan ile ma lat, panie krawiec? 7 lat? Czy my mamy 7-latka na antenie?
2: Fizycznie mniej więcej pewnie jesteśmy gdzieś tam mniej więcej rówieśnikami. Mentalnie, tak jak powiedziałeś, 7.
1: No ja mam 20, a tam 5 mi ktoś przyczepił. Tobie 7, czyli razem mamy 32. To jeszcze roki nas zabiją w ramach tych religijnych tutaj obrządków. Ale widzisz, sam masz takie rewolucyjne podejście cały czas, nie? Dla mnie jesteś, kurna, chorobą niezrównoważoną niestety. Chorobą, osobą.
2: Rakiem ale na zdrowym ciele społeczeństwa, no.
1: Ale zobacz, no to jest takie negowanie wszystkiego, wiesz. Wstałem lewą nogą, a gdybym tak prawą wstał, nie? Wyszedłem przez drzwi. Nie, dzisiaj będę przez okno wychodził. No po co powiedz tak życie sobie komplikować? Po co sprawdzać, nie? Czy możesz wypić własny mocz na przykład? Albo zjeść własną kupę. Po co to sprawdzać?
2: Ja neguję tak ciągle, bo uważam, że 90% wszystkiego to gówno. A reszta to siki. No i tak trochę neguję, faktycznie.
1: Ale nie, bo ty to robisz na zasadzie kontestuję. Takiego rozwydrzonego dzieciaka, wiesz, tak, nie, że a, no to co, to tutaj mamy i tam palucha wciskasz, nie? No, nie, po co, ja bym ci tego palucha, za którym się razem odrąbał. I byś miał taką bliznę elegancką i byś pamiętał może,
2: byś się
1: że nie należy.
2: Ty byś się nadawał do pracy w polskiej szkole jako katecheta doskonale.
1: Nie wiem, chyba nie. Nie lubię
2: byś
1: pracy.
2: Lał, byś uczył Moresu, byś tam rękę wykręcał, dociskał.
1: Nie, bez przesady. Wystarczy, że każesz z dzieciakom biec przez 2 kilometry, to już dostaną wycisk.
2: Ja neguję, bo uważam, że świat jest popsuty mocno. Trzeba go jakoś by zlepperować.
1: No tak, ale słuchaj, jak masz coś, jakąś konstrukcję i będziesz to wywracał za każdym razem, no to nie jest forma naprawy. Naprawa polega na skupieniu się na jakichś wadliwych miejscach i poprawianiu tego, a nie wywracaniu wszystkiego do góry nogami. Gdyby Jezus był kobietą, no kurwa mać, no genialny jesteś. Słucham cię dalej, to opowiadaj, bo głodny jestem wiedzy, którą ukrywasz w swojej głowie.
2: Ja bym Jezusa przerobił na czarnoskórą lesbijkę, która zmieniła sobie płeć i doczepiła fujarkę.
1: A Netflix tego nie zrobił jeszcze? Bo to nie wygląda mi na zbyt oryginalną myśl, słuchaj.
2: No.
1: Pomówmy o rzeczach poważnych, krawiec. Co tam jadłeś na śniadanie? A wódz, to jest, nie wiem jak go tutaj, jakiś epitet szybki na wodza. Chce naprawiać świat i każe wszystkim iść spać. Co za człowiek. Przyznaj się, wódzu, że ci się alkohol skończy. To jest jedyny pretekst, by iść spać o tak wczesnej porze. Dobra, poszedł. Śpi już pewnie. Przepraszam, dygresja z czatem związana. A tak mam przed oczami czat i... Ty nie mówisz, ja nie mówię, to generuje
2: my nie mówimy.
1: 3. Słuchaj, no nie wiem.
2: Zawsze chciałem zrobić takie radio, w którym po prostu możemy się spotkać i sobie pomilczeć po prostu. Trzeba ciągle gadać.
1: Wiesz, jak masz, powiem ci tak, jak masz dobrych słuchaczy, to zadziała. Ale jak

0: słuchacze są do dupy, to nie zadziała.
1: Właśnie fajni są tutaj. Nie, serio, są fajni. W innych radiach to różnie bywa.
0: Tak, no niestety, dlatego zadzwoniłem do twojego.
1: Na przykład w jednym to są nudni, się zdarzają, zadzwoni, tak pierdoli, pierdoli, pierdoli. Się flaki przewracają. Enki biedny już te pistolet do głowy aż przystawiał, chciał się zabić, po prostu już nie mógł tego wytrzymać. W innym z kolei zakotwiczają się na jednym i tak klepią, klepią ciągle to samo, to samo. Z kolei w innym się obrażają cały czas, właśnie dużo nienawiści.
2: Leonard,
1: przepraszam,
2: 5 złotych.
1: Pieniążki, o, 5
2: złotych. Czy gdyby Jezus była kobietą i miała dziecko, to te dziecko byłoby wnukiem Bożym?
1: Ciekawe filozoficzne pytanie. Może adwokat będzie wiedział. Dzięki, panie Leonardzie. Czy gdyby Jezus była kobietą i miała dziecko, to te dziecko byłoby wnukiem Bożym? To jest bardzo ważne pytanie. Uważam, że powinniśmy się nad tym zastanowić. To są takie rzeczy, które no, nas mogą jakoś tutaj...
0: No byłoby, dobra, byłoby. Co tu się zastanawiać? Pewnie, żeby było.
1: Wnukiem Bożym, a teściem Bożym można być na przykład? Teściem Bożym.
0: No, już widzę, że niezła gromadka ludzi tu próbuje się wcisnąć w układ.
1: Ale chyba Łazarz był krewniakiem Bożym, bo on był krewnym Jezusa.
0: Jezus, bałem się egzaminów z nazw, z imion i z dat.
1: Dlatego Jezus go wskrzesił po znajomości, bo co? To był jego jakiś tam szwagier. No to szwagier to szwagier. No to, czy to jakoś tak? Tu musiałby Adam Protestant zadzwonić i powiedzieć. A co myślisz o tym, co Adam Protestant ostatnio taką odważną myśl rzucił, że Ziemia jednak jest płaska? Płaska. Co ty na to?
0: Kurczę, wiesz co? Ja myślę, że.
1: Jak naleśnik.
0: Że to taki fikołek jest. Lubię to określenie fikołek w odniesieniu do pewnych procesów intelektualnych, myślowych jakichś. Myślę, że nie można wszystkiego chyba tak sprowadzić do tego, że jeśli ktoś ci przed oczami czegoś nie postawi, to tego nie ma, wiesz? To chyba jest jakieś takie plemienne myślenie. Myślę, że już wyszliśmy z tego etapu funkcjonowania. I można się w takiej grupie zamknąć i się dobrze czuć, nie? O, to nikt mi nie udowodnił, kamraci. To zostajemy przy swojej wizji i wersji. Nie wiem. No, takie wiesz, no, dyskusja wesoła, jakby była zabawa, więc spoko, nie?
1: Tylko trzeba by teraz wytłumaczyć, jakie zjawisko sprawia, że ptak, który jest cięższy od powietrza, jednak lata.
0: Nie, no tu chyba się nie ma co zastanawiać.
1: Przecież to może elektromagnetyzm albo jakieś pole ptasie.
0: No ale jak przecież on siłę jakąś nośną wytwarza ruchem mięśni tych swoich małych mimo wszystko, ale poza tym tamta gęstość, on wiesz, powoływał się na gęstość ośrodków, że Ziemia ma taką gęstość, więc się nie zapadasz. Powietrze z kolei ma inną gęstość, więc nie odlatujesz w kosmos. To trochę tam nie do końca wszystko było takie spójne, no bo wiesz, płynny metal ma większą gęstość niż Ziemia, a możesz w nim się utopić, nie? Roztopić i zatopić, więc jakby...
1: Utopić się w płynnym metalu, straszna śmierć.
0: Nie, no ale
1: udusisz,
0: słuchaj, rtęć,
1: nie
0: myślę,
1: ma jak oddychać.
0: Rtęć ma większą gęstość niż Ziemia, po której chodzimy, a myślę, że no, nie pochodziłbyś sobie za długo po rtęci, nie?
1: No właśnie, ale mógłbyś pochodzić. Jakbyś rzucił koc na płynną rtęć, to byś po nim przebiegł, wiesz?
0: Kurde, stary, ale skąd w tej historii się kocyk wziął, to nie wiem. Nie, to jest kolejny fikołek, wiesz. Ja myślę, że tym sposobem Jezus jakiś miał fantastyczne sandały, wiesz, w nanotechnologii wykonane, którymi biegał sobie po wodzie. No i Nie, dobra, ja też jestem kiepski, no.
1: Jezus, przepraszam, Jezus mógł mieć, była jakaś taka reklama, że Milky Way batony pływają po mleku, są takie lekkie. Skoro pływają po mleku, to po wodzie chyba też. Może Jezus miał sandały z Milky Way.
0: No, może. Może.
1: A te inne cuda to się da wytłumaczyć. Jezus podobno w Egipcie się uczył od magów egipskich trików i znał różne.
0: Ale wiesz co, ja a propos tej płaskiej ziemi, ja myślę, że mamy większe problemy na co dzień, nie? I większe problemy mamy, no. I skupianie się na takich rzeczach i robienie takich fikołków sprawia, że nasz umysł po prostu detonuje, wiesz, jakby dopóki wszystko jest z grubsza zgodne z wiedzą dotychczasową, jaką tam posiedliśmy, to jest w porządku, ale ktoś puka do ciebie do drzwi i mówi, kurde, stary, ziemia jest płaska. Ty zobacz tu gęstość ziemi, powietrze, zobacz, nie odrywasz się, stoisz i jest płaska woda. Te naczynia połączone tutaj, wszystko się wyrównuje, zobacz, jest płasko. No to on ci rozpieprza życie, no jest zwykłym chamem, który jest w buciorach na dywan, ci się pakuje i ci rozpieprza życie, rozumiesz? Bo żyjemy w czasach, kiedy mamy poważne problemy społeczne, takie ekonomiczne często, jako jednostki tutaj podstawowe, rodziny. Wiesz, dużo jest problemów, nie? Nie wiem, czy kwestia ziemi. Możemy ją sobie odsunąć na parę lat w przód, nie? To nam nie zmieni naszej rzeczywistości. Chyba mam w dupie kwestię ziemi, czy jest płaska, czy okrągła.
1: No właśnie, Violetta napisała, że Jezus miał w dupie grawitację.
0: Aha, czyli odpychał swoją grawitacją z dupy, grawitację ziemi. To by pasowało.
1: Bo on był nie z tej ziemi i go nie obowiązywały prawa.
0: No, po prostu miał antygrawitację w tyłku, ale chyba nie wypada tak mówić o Jezusie.
1: No z Biblii nie wynika, że Jezus ma poczucie humoru, więc mógłby się obrazić faktycznie. On tam ani razu nie zażartował.
0: No ale wiesz, to tak jak z biletu telekomunikacji miejskiej też nie wynika, że jego twórca ma poczucie humoru. He? Mam cię.
1: Mówi się, że Pan Bóg ma poczucie humoru, bo stworzył dziobaka.
0: A nie nurkowca? Czy rurkowca? Czy
1: tego... rurkowca.
0: Ty, czuję, że coś umiera w tej rozmowie. No ja naprawdę nie miałem pomysłu, chociaż może i wcześniej, jakbym zadzwonił, to bym był w stanie polemizować z czymś, co już padło na antenie. Ale popatrz, chyba nie jest źle. Nie wiem, ludzie nie piszą, żeby wietrzyć antenę. To jest dobry sygnał.
1: No, też się zdziwiłem, że nie piszą nic tam.
0: Wyrzuć, nie, zawsze się jakiś taki pojawi, taki rurkowiec, co napisze. O, adwokat.
1: Weź go już wiadomo. Wyrzuć. Wietrzymy antenkę, weź już go wyrzuć. Ile można? Paszą won, tak czasami piszą.
0: Każdy porządny dzwoniący ma swoich antyfanów. No i to jest gruba zasada, której należy się trzymać, nie?
1: No, jak ja powiem więcej, to nawet świadczy o pewnej klasie, że się ma fanów.
0: Dokładnie.
1: I antyfanów.
0: Kurwa, no. Jak ktoś ma wszystkich za przyjaciół, to znaczy, że jest... Kto nie pije, ten...
1: Ten donosi. A jakby cię w ogóle wszyscy w tej dupie przysłowiowej mieli, to też by znaczyło, że jesteś nikim tutaj. W tym
0: tak, to jest źle. No. Ale ja tu mam armię. W ogóle pozdrawiam wszystkich, których pozdrawiam, oni wiedzą, kogo pozdrawiam. To tak chciałem przy okazji, tylko bo ostatnio chciałem to zrobić i zapomniałem.
1: A wiedzą, coś ukrywasz, czyli jednak komuś powiedziałeś o nocnym radio i ktoś tam słucha, jakiś znajomy, coś, wydało się.
0: Nie, ja tu mam grono ludzi, którzy mi są bliscy sercu w pewien sposób. Oni wiedzą, słuchają i wiedzą, że są, kim są i że są.
1: Shiva pisze, było nie żreć jabłka, skutek, brzusio boli, bubu. Ja też mam gdzieś jabłko. Zjem sobie na Wigilię. Jabłko.
0: Ja mam alergię na jabłka.
1: Tak?
0: Tak. Daj spokój. Czuję, że to szatańskie jest, owoce szatańskie.
1: Bo ty się
0: nie, no mam alergię.
1: Bo ty się naczytałeś, że tam zjadła jabłko i że grzech i dlatego tak ci się wryło i teraz masz alergię. To tak działa, wiesz, mózg.
0: Jak jem jabłko, słuchaj, to czuję węża w kieszeni po prostu. To złe rzeczy są.
1: Ty się boisz, że grzeszysz, jak jesz jabłko.
0: Że się zbliżam do grzechu. Ale mam alergię, niestety, no. Na jabłka też.
1: Ja mam na coś alergię, tylko do dzisiaj nie wiem na co. Bo czasami jest taki dzień, że sobie nakupuję, się nażrę różnych rzeczy i po prostu coś mi się tam, jakieś mam podrażnienia, skóra mi się wysusza, tak czuję, że coś mi zaszkodziło, nie? Coś nie powinienem tego jeść, tylko nie wiem co. Muszę tak drogą weryfikacji. Jednego dnia zjem jabłko, drugiego dnia zjem makaron, trzeciego jeszcze coś będę sprawdzał po prostu teraz. Co mi szkodzi?
0: No wiesz, niektóre rzeczy krzyżowo też musisz mieć to na uwadze, nie? Jakby po kolei jedząc możesz nie mieć takich odczuć, jak gdy zjesz je naraz, czy tam po kolei, nie? W krótkim odstępie czasu, no to wiadomo, ci się skrzyżuje, pojawi się znak krzyża i wtedy będzie włączony proces eliminacji zła, no. Jak jesteś zły, to cię będzie wykańczać, no.
1: Wydaje mi się, że dobrze mi zrobiła likwidacja białego pieczywa. Wiele osób odradza w ogóle jedzenie białego pieczywa. To się powinno raz na ruski rok, se kanapeczkę jakoś, a nie tak się zażerać, zapychać sobie jelita, nie? Białym pieczywem jakimś, albo pierogami no, jakimiś.
0: No są takie ideologie, które niestety, ale białe pieczywo na margines spychają, nie? Że biały to jednak zły jest kolor. No są takie ruchy, są tacy źli ludzie.
1: To właśnie w czasach potopu, przed potopem ludzie jedli zdrowo i żyli tam 900 lat, a potem Bóg kazał jeść właśnie pszenicę, białe pieczywo, takie rzeczy i się skrócił wiek do 120 max.
0: No tak, tak. Chociaż nie znam żadnego 120-latka. A ci z Teleekspresu się nie liczą. Myślę, że 120-latkowie z Teleekspresu to są fikcyjne postacie, na które ktoś emeryturę wyciągał. Bo wiecie, że tam po 100 latach to jakiś bonus jest, nie? Jak w grze w Pac-Mana. Dochodzisz do 100 i dostajesz później jakieś okrągłe emeryturki. Nie wiem, ile kasy w sumie, ale...
1: Tak, coś takiego jest, że dostajesz jakąś dożywotnią...
0: No, tam, no dożywotnią. No, zawsze taki... masz dożywotnią emeryturę.
1: Ale teraz jakiś dożywotni dodatek, taki fest dostajesz, nie? Jak przekroczysz 100. Coś gdzieś czytałem, no.
0: Czyli co? Obstawiają, że po prostu nie będziemy dożywać 100, wiesz, bo im bardziej obstawiają, tym mniej, jak to się mówi, tym mniej wierzą, że tak będzie, no tak upraszczając. Nie, ale było coś takiego, że jak mijasz 100, to szmal, wtedy zaglądasz do lodówki, a tam forsa, wiesz, idziesz zrobić siku, spuszczasz woda, tam szmal leci. Ale to po 100, trzeba dożyć 100.
1: Jak Donald Tusk wygra, to podwyższy znów wiek emerytalny do 90 lat. I będą taki dziadzia w takich okularach, musztardówach, będzie pracował jako jakiś tam policjant, czy maszynista, ochroniarz, 90-letni. Stój, synku! Stój! Ty złodziejaszku jeden! I na wózeczku.
0: A wiesz co, wcześniej rozmawiałeś, czy mówiłeś? Nie, mówiłeś. To był monolog o tym, że nie chciałbyś się opiekować osobą.
1: Nie chciałbym, żeby się mną opiekowano. Proszę nie przekręcać.
0: No właśnie, ja tak trochę w ferworze różnych działań, możliwe, że opacznie coś tutaj zrozumiałem. Ale tam stawiałeś na tym, że ten... Ja nie wiem, czy się nie pojawił taki motyw, żeby opieki nad swoją mamą, czy tam
1: pojawił
0: ojcem.
1: Się.
0: No właśnie, to do tego się chciałem odnieść. Bo ja nie wiem, czy to trochę taki nie jest wybieg, że chcemy, że sobie wycieramy usta tym argumentem, że ktoś inny zrobi to w sposób profesjonalny. Bo chyba tak to tam padło, nie? Że wolałbyś, żeby ktoś się profesjonalnie zajmował osobą, która w jakiś sposób nie domaga. Oczywiście są różne stany takie chorobowe, czy to takie stany krańca życia, że faktycznie możemy wymagać specjalistycznej opieki, bo jest jakiś tam proces, nie wiem, leczenia, czy już nie pamiętam, jak się nazywa ten taki etap, kiedy już właściwie cię skazują, znaczy nikt jakby nie wyjdziesz z tego, nie? Tylko w jakiś ludzki sposób trzeba sprawić, że dokonasz końca żywotu swojego. Tak się zastanawiałem nad tym, co mówiłeś.
1: Wiesz co?
0: Że to nie jest taka wymówka, no. Wiesz, że my chcemy się pozbyć tego, tych obrazów. No bo pytanie, jak jesteś na przykład facetem i nie masz siostry i masz mamę i musiałbyś się nią zajmować, to musiałbyś przekroczyć pewne granice, które dla wielu są niewyobrażalne, nie? Bo dopóki jesteśmy młodzi, to sobie śmiejemy się z tej takiej naszej biologii i jakby mamy świadomość tego, że są jakieś granice między rodzicami i dziećmi, ich nie przekraczamy, ale kiedy człowiek jest stary i wymaga pomocy, to ja bym nie miał problemu z zaopiekowaniem się moją mamą na przykład, nie? Mimo, że to byłoby pewnie ciężkie i trudne.
1: Wiesz co, jakieś tam rzeczy typu, wiesz, przełamanie wstydu czy coś, ja tam się niczego za bardzo nie wstydzę, nie byłby to problem.
0: A nie chciałbym też, żeby uwagę... ktoś obcy to robił, wiesz, na zasadzie, no umówmy się, krawiec, wyobrażasz sobie kogoś, kto traktuje tobie bliską osobę w sposób jakiś, wiesz, no kurde, nie umiem sobie wyobrazić, znając opowieści ze szpitali różne, wiesz, gdzie się w opowieści ludzi mi jakby wiekiem równych ze szpitali jak są traktowani, nie? Gdzie jeśli jest osoba starsza i już nie jest w pełni świadoma, to sobie wyobraź, że te nadużycia, jeśli chodzi o ten cały personel, mogą być dużo większe, bo oni się jakby nie mają z kim liczyć, rozumiesz? Bo taka osoba, która już jest w jakiś sposób umysłowo gdzieś tam osłabiona, nie jest w stanie być asertywna, wiesz, do czego zmierzam?
1: No wiem, oczywiście, że wiem. No są takie przypadki, no. Wiadomo. Jest to problem jakiś.
0: Czyli takie żeby osoby, o tym dzisiaj które... gadać, nie? Bo to ciężki
1: osoby,
0: temat.
1: Które się zajmują nawet starszymi osobami, znaczy ludzie, którzy się zajmują starszymi osobami, staruszkami, to powiedzmy taka osoba przyjdzie, ugotuje, coś tam przygotuje, spędzi czas, ale w pewnych określonych sytuacjach przychodzi pielęgniarka po prostu. I ona się zajmuje takimi rzeczami jak zmiana pieluchy, czy zbadanie jakieś odleżyny takie zdrowotne. To naprawdę się trzeba trochę znać. To nie jest robota dla każdego.
0: To, nie, wiesz... wiadomo, krawiec, jasne, bo ja nie miałem jeszcze od razu to, tylko podkreślę, żebyś może też nie rozpędzał się.
1: A słuchaj, a jeszcze powiem tak, to nawet nie chodzi o to, czy ja bym był w stanie, czy bym chciał i tak dalej, ale wczuj się w tą drugą osobę. Czy tej osobie byłoby komfortowo? Czy twojej mamie byłoby komfortowo?
0: Jak... Ja tu byś musiał zapytać moją mamę albo swoją mamę, wiesz, jakby właśnie ja jestem z dala od mówienia w czyimś imieniu, wiesz, bo z jednej strony no musiałbyś pogadać z taką osobą, bo my myślimy teraz kategoriami 40-latków, nie? A za 10, 20, 30 lat to cały czas się będzie zmieniać prawdopodobnie to wszystko, nie? Ale wiesz, to nie jest tak, że tu chciałbym się uczepić ciebie i ci przywalić w jakiś sposób.
1: Ale ja tego nie odbieram, tak po prostu sobie rozmawiamy. Nie mam z tym problemu, wiesz, żadnego.
0: Bo tak odniosłem się do tego, bo mi to utkwiło, jakby wiesz, jakby dzisiaj nastrojony, bo to jest tak, że zadzwoniłem, ale to był wynik pewnego nastrojenia, które wystąpiło w wyniku tam twoich wywodów czy telefonu jakiegoś wcześniejszego. To też chcę jakby przedstawić tutaj
1: no
0: tok.
1: No to wiesz, tak przypomnę, że oczywiście gdyby trzeba było, gdyby druga strona, wiesz, też chciała, nie miałbym problemu, wiadomo, ale zawsze trzeba też popatrzeć, tak się wczuć trochę w tą drugą osobę, że dla naszych matek często nie będzie komfortowe to, że syn akurat się musi to robić i o wiele lepiej by się czuły, gdyby to robiła osoba, która jest do tego przyzwyczajona, której za to płacą i dla której to jest zajęcie normalne. Wiesz, o co chodzi, nie? To no zupełnie tak, inna sytuacja. I ja na przykład bym 100 razy wolał, żeby mi pieluchę zmieniała pielęgniarka, niż moja mama.
0: Ale ona już to robiła.
1: Ale to zupełnie inna sytuacja małemu dziecku, wiesz, swojemu, które tam się urodziło, a staremu chłopu.
0: Ale wiesz, nie, no oczywiście, że tak, stary chłop, śmierdzący, paznokcie nieobcięte, w ogóle daj spokój patrzeć na tego.
1: Obrzydliwe, jak ja widzę starych ludzi, to po prostu nie mogę.
0: Ale ja na przykład...
1: Bym zlikwidował. Zlikwidowałbym starych ludzi, bo brzydko wyglądają, a świat musi być piękny. Nie, żartuję oczywiście. Proszę nie brać do siebie tutaj. To taki czarny humor nasz, Adamsowy trochę.
0: Właśnie się zastanawiam, czy coś powiedzieć, czy nie rozpieprzę internetu, jak coś powiem.
1: Aż tak? To dawaj, zaryzykujemy.
0: Nie, chyba pominę to. Pominę to.
1: A jeszcze się skończy tak, że ja będę taki stary, zgrzybiały, będę gadał tu do was, a tu mną się będą opiekowali wszyscy słuchacze. Krawiec, ja ci wyślę tam tego ciasteczka.
0: No ale to już jest stary. Ty mówisz, Boże, jak byłem mały, widziałem kiedyś Lego tam na wystawie i ci wysyłają Lego, stary. No i jeszcze nie złożyłeś tego Lego. Ile tam masz tych klocków? 2 miliony? Jakie to jest duże pudło? Ile ono waży? 50 kilo waży to pudełko? A ty nie mogłeś... Podejrzewam, że tam jest 50 klocków, a ty ich nie jesteś w stanie przez miesiąc złożyć już.
1: Już jestem za stary i nie ogarniam tych klocków.
0: Ja podejrzewam, że ty chwyciłeś te klocki i po prostu się załamałeś. Mówisz, kurwa, o co tu chodzi?
1: Nie, tak chwyciłem się, zdenerwowałem. Wyrzuciłem.
0: Jeden klocek się złamał, stąd te całe pytanie, czy te klocki są cały czas takie samo dobrej jakości jak kiedyś? To ze mną coś nie tak, to w domyśle już ta druga część pytania.
1: Różne są sytuacje. Jak doktor Pajchiwo, specjalista od Lego, tu zadzwonił, to się przyznał, że się bawi tym brązowymi klockami.
0: Słuchaj, Krawcze, nie wiem, czy chcesz jeszcze ze mną rozmawiać, ale jest taka sytuacja, że muszę zacząć, czy sikorki mi przyleciały na balkon. Nie wiem, czy jesteś w stanie to jakoś pograć.
1: Chlebek, sikorki. Idź tu, sprawdzaj.
0: Tak więc za chwilę pojawię się z powrotem.
1: Widzicie, on jest specyficzny jednak, nie? Tutaj jakieś sikorki mu przylatują. Słoninka, tu chlebek. Coś sobie... rysuje tam, no pewnie tak rysuje jak małe dziecko, tak z wywalonym języczkiem, tak. No. Ale my graficy bywamy specyficzni, to musicie zrozumieć. Violetta miała godziny społeczne w domu dziecka prowadzonego przez zakonnicę. Co widziałam, to moje. No, ja bym się bał takich klimatów typu zakonnice, dzieci. Tyle było przypadków, że albo te dzieci sprzedawały do adopcji. Przecież te Magdalenki, one odbierały dzieci młodym dziewczynom, bo to ladacznice, sprzedawały je, cholera wie komu, czy to pedofilec, czy nie pedofilec, to nieważne, ważne, że kasa się zgadza. Albo leją te dzieci, dręczą, sadystki jakieś, nie? Pewnie są i spoko zakonnice, ale to jest duże ryzyko, bo to jest ogólnie taki klub z boków, sadystów, złodziei, no w dużej mierze, no. Jest nadreprezentacja w każdym razie. Oczywiście Jan Matejko by się tu nie zgodził, powiedziałby, o, to Krawcze, musisz zdawać sobie sprawę z jednej rzeczy, to, że jakiś ksiądz gdzieś, kiedyś, ale to nie jest udowodnione, posłuchaj mnie, gdzieś tam... delikatnie palcem może dotknął czy coś, to nie jest jeszcze, to nie ma żadnych dowodów, to lewacy tak może mówią, to jeszcze nie znaczy, wiesz, że możesz tak mówić, no. by tutaj się zaperzył, nastroszył wąsa i stanął w obronie wartości. Wartości właśnie samych. Nie człowieka, nie prawdy, tylko wartości.
0: Dokładnie, wartości. Była jedna sikorka modra, słuchajcie, ale niestety spłoszyłem ją strumieniem ciepłego moczu, więc niestety tak wyszło nieprzyjemnie trochę.
1: Sikorki u ciebie jakieś są, tak? No, to ładnie tam się dzieje. I to jeszcze w Wigilię. A taki nie, niby słuchaj, porządny. Sikorki z Roxy.
0: Jak nawiązałeś do mojej myśli, bo ja sobie mówię, dobra, jak wytłumaczę przed Panem Bogiem, że zadzwoniłem do nocnego. Ale sobie przypomniałem o tej tradycji, że w Wigilię jest taki moment, że na tej pasterce zwierzęta zaczynają gadać ludzkim głosem i mówię sobie, kurwa, to jest to, idę w to. No i tak sobie to wytłumaczyłem. Fakt, że to dopiero za 24 godziny. Ale kto tam będzie liczył minutę?
1: A ty, gdybyś był zwierzęciem, to jakim byś był?
0: Kutasem. Czym? Jeszcze raz poproszę pytanie.
1: Kutasem? Jest takie zwierzę? Zwierzę kutas?
0: Nie widziałeś? Taki jak, trochę jak w Dune, te potwory takie. Nie, dobra. Nie wiem. Naprawdę zwierzęciem? Macie jeszcze takie pomysły? Ja chcę być człowiekiem. Znaczy, chcę pozostać, jakby miał być zwierzęciem. Po co myśleć, jakbyś chciał być głupszy, to jak głupi byś chciał być? Krawiec, no takie pytanie ci zadam.
1: Co, czujesz się lepszy od zwierzęcia, tak? Od takiego dziobaka albo nutri. Czujesz się lepszy od nutri.
0: Dokładnie. Od martwej nutri się czuję już na pewno lepszy.
1: To jest właśnie ta pycha, widzicie? To jest właśnie ta pycha jego, że on się czuje lepszy od kaczki.
0: A ty jakim byś chciał być zwierzęcie? Taki cwaniak jesteś. No, co? Króliczek? Może wąż? Może coś takiego, co sobie ludzie tatuują, nie wiem, skorpion? Motylek na lędźwiach?
1: Może tasiemcem?
0: No to nie jest ciepło, zwierzę. Jest.
1: Spokojnie, ciepło, nie masz wrogów za bardzo naturalnych, żyjesz sobie w tej dupie.
0: Nie wiem, nie, jakby to nie jest dobry koncept na fantazję, żeby tu się zastanawiać, jakim bym chciał być zwierzęciem. Ja bym mógł być połączeniem zwierząt. Połączeniem smoka, orła i karalucha.
1: Czyli taka chimera, jakaś chimera.
0: No tak, słuchaj. Znaczy, w sumie z karalucha to chyba wytrzymałość tą na wszystkie czynniki zewnętrzne chyba by była najlepsza, więc zewnętrznie wolałbym nie być w żaden sposób odzwierciedleniem karalucha, ale...
1: No ja bym, tak mówiąc serio, chciałbym być jakimś zwierzęciem królewskim, orłem, wilkiem, niedźwiedziem. To są zwierzęta.
0: I co, byś tak biegał po lesie za sarną czy za jeleniem jako wilk? A jeszcze ktoś by powiedział, patrz, tato, zły wilk.
1: Już tak mówią. Michał Giereś na przykład. Przestrzega. No to
0: zobacz, krawiec, jaki ty jesteś podatny na programowanie. Gadają od tych ilu lat już i ty nagle mówisz, kurde, chciałbym być wilkiem, no stary.
1: Ale dobrym.
0: To byś musiał w Boga wierzyć chyba, bo później idziesz do nieba i wtedy się weryfikuje, że jesteś dobry. W innym przypadku jesteś zawsze złym wilkiem.
1: Był dobrym wilkiem, Jaroszem na przykład.
0: Nie wiem, ta zabawa w to, jakim byś chciał być zwierzęciem chyba. Bo słyszałem już tu te pytania, te tortury na dzwoniących.
1: To jakieś inne ci pytanie zadam. Czekaj.
0: No dawaj, no jestem żonny pytań, jutro jest dzień.
1: Jak często bijesz dzieci i zdradzasz żonę?
0: No kurde. W każdej chwili, nawet teraz. Nie, to nie jest odpowiedź na twoje pytanie. Nie, no nie mogę na takie pytanie odpowiedzieć, stary, bo mi kartę niebieską założą.
1: To inne pytanie ci zadam. Dlaczego?
0: Nie, no weź, krawiec.
1: Albo takie pytanie, jak to tak?
0: Jak to tak?
1: Jakbyś to powiedział, takie pytanie, jak to tak?
0: Przypomina mi to takiego prankera, znaczy nie wiem, czy to pranker, czy tam taki cwaniak, co chodził po mieście i podchodził do ludzi i chyba robił pch, coś takiego, prychał jakoś tak.
1: Tak, z taką dezaprobatą, tak ps,
0: no?
1: Ps.
0: No to takie pytanie zadałeś właśnie. To nie ma odpowiedzi.
1: Bardzo fajny prank i taki, wiesz, ludzie bardzo różnie reagowali, bo on tam gdzieś jakieś samochody oglądał u sprzedawcy, podchodzi do jednego i tak ps. A sprzedawca od razu, a co panu, coś się nie podoba, czy może czymś pomóc, coś nie tak z tym samochodem? A on znowu patrzy na tego sprzedawcę, ps, i idzie dalej. Albo jakiś tam murzyni stoją, patrzy na buty i ps, a oni od razu tam źli. What's up, man?
0: No. Tak. Życie...
1: Ed Bassmaster, no dokładnie, to kultowy pranker.
0: Znaczy, ja nie jestem jakimś tam fanem, nie śledzę, nie szukam, ale są takie rzeczy, które zapisują się i jakby budują skalę zjawiska pewnego, nie? I on gdzieś na krańcu, na jednym z krańców skali się pojawia, ten typ taki, nie? Taki minimalizm A coś mówi o całym zjawisku i mówi też o mediach, w jakich się pojawia, no bo to wszystko jakby tworzy specyfikę, nie? Tej postaci, tego pomysłu całego. No bo gdyby nie YouTube, to by to nie powstało nigdy, coś takiego. No, żadna telewizja normalna by tego nie stworzyła sama prawdopodobnie.
1: Ale ten prank super pokazuje potęgę minimalizmu w ogóle, nie? Właśnie.
0: No. Wiesz, bo to trochę żyjemy w takich czasach, znaczy żyjemy w takich czasach. W sumie to chyba jest zdanie pułapka, ale chodzi mi o to, że im więcej narzędzi, tym więcej możemy odkrywać rzeczy na zasadzie trochę takiej losowej, jakby wszystko po kolei robić, a nóż widelec się uda, prawda? Wiesz, o co mi chodzi? Że kiedyś człowiek jak dostał kamień i miał rzeźbę zrobić, to albo ją zrobił, albo spieprzył i nie było rzeźby. I jakby jego cała praca wieloletnia poszła w kosmos, nie? No bo jak rzeźbiłeś... Boże, aż mi głupio, ale nie chcę palnąć jakiś... Michał Anioł to był od rzeźb? Chyba od rzeźb był,
1: też,
0: nie?
1: Też, tak, tak.
0: Jezus Maria, czy chciał na
1: i od kaplicy sykstyńskiej. Albo z sekstyńskiej, bo tam wszyscy na Golasa byli, no.
0: No właśnie, ale chodzi mi o to, że ten, że tacy ludzie, oni tworzyli po prostu rzeczy, które wymagały no, wielkiej pracy. A dziś po prostu dostajesz automatyczne praktycznie narzędzia i trzaskasz. Robisz na masę, a potem z tego coś może się uda. To tak jak z fotografią, nawiązując do ostatniej audycji Ani. O Boże, nie pamiętam, jak się człowiek nazywał, ale w każdym razie zajmuje się fotografią analogową. Kiedyś mając w aparacie kliszę 36 klatek, nad każdą klatką się zastanawiałeś, nie? Tutaj proces zachodził jakiś. Ustawiałeś, patrzyłeś i nie robiłeś tego zdjęcia. I znowu patrzyłeś, ustawiałeś i nie robiłeś. A dzisiaj jest w drugą stronę jakby dźwignia przechylona. Wyciągasz aparat, nawet nie patrzysz i cykasz te zdjęcia, nie? Tam.
1: Liczy się efekt, mój drogi. Takie powiedzonko. Liczy się efekt. A nie, że ty tam sobie będziesz w mróz szedł po taśmę Orwo i przygody miał po drodze. Cię skini zaczepią, ci zabiorą aparat. Potem będziesz zbierał na nowy. Tęsknisz za tym, co?
0: Wiesz co, ale powiem ci, że to tylko pozorne jest, że ten efekt dzisiejszy będzie jakościowo lepszy, nie? Bo my wierzymy w technologię. Wierzymy w to, że jak się uzbroisz w 20 aparatów i będziesz biegł z punktu A do punktu B i wszystkie odpalisz, to coś z tego wyjdzie, nie? Wierzysz w to po prostu, że tam na pewno będzie to jedno zdjęcie, jak gra w totolotka. Idziesz, wypełniasz kurna milion kuponów i wierzysz, że coś wyjdzie. A potem się okazuje, że nie wyszło.
1: Bardzo najczęściej wychodzi właśnie.
0: No co tam ci, trójka wyjdzie, to się nie zwróci przy dużej liczbie kuponów.
1: No ja myślę, że... Taki... Ale to nie można tak wszystkiego szukać analogii jednych rzeczy w innych i zawsze to się sprawdza. No. To akurat jest przecież jako grafik też chyba pracujesz tak, że robisz bardzo dużo propozycji i wybierasz sobie sam, co z tego ma ręce i nogi, nie? To jest dobra metoda pracy.
0: No tak, ale one... Widzisz, ale to nie jest na zasadzie, że masz program, który ci generuje losowo projekty, a ty później siadasz do tej listy wygenerowanych losowo projektów i wybierasz ten odpowiedni. Ty masz jakiś proces w głowie myślowy. Łączysz wszystkie swoje doświadczenia, wszystkie obrazy, jakie widziałeś, miksujesz to, wiesz, włączasz nawirowanie i z tego wychodzi jakiś owoc. A ja mówię o sytuacji, gdzie się zdajesz na technologię, gdzie bierzesz, ubierasz się w kombinezon złożony z obiektywów, aparatów i biegniesz i odpalasz, wiesz, pstrykanie. To jest ta sytuacja. I nawiązując do tego, co mówiłeś, żeby tak nie umknął nam wątek, kiedyś, kiedy wychodziłeś z tą smieną Zorką 5 zrobić kilka zdjęć, to miałeś w głowie pomysł, trzymałeś się go i szukałeś. I to ty byłeś tym poszukującym, nie? A nie byłeś tylko statywem zbudowanym z mięśni, które przemieszczały, wiesz, te wszystkie obiektywy gdzieś tam, nie?
3: Kiedyś to było.
0: Kiedyś to było.
3: Kiedyś
0: ale
3: to było.
0: Ale wiesz, dlaczego o tym tak mówię? Bo ja kiedyś, ja robiłem analogową fotografię i całkiem przyjemnie mi się słuchało tego programu, tej audycji, bo gdzieś to trochę o mnie było. Ja czułem się tak, jakby o mnie była audycja w jakimś stopniu. I miałem okazję jeszcze się załapać na ten cały proces tworzenia obrazu. I tak samo jak tam w łazience się zamykałem i była blokada w domu i nikt nie mógł skorzystać z toalety, jak wywoływałem zdjęcia. I ta cała przygoda jest mi bliska. I to jest fajne. Tam jest człowiek. Próbuję sobie przypomnieć film, który traktował trochę o tym wszystkim, jeśli chodzi o obrazy, o wszystkie przypadki Mitiego. Jest taki film? Kojarzysz coś takiego? Poczekaj, spróbuję to wyszukać. Tam Sean Penn grał. Zdradzę, jak kogoś męczy, że ktoś opowiada i zdradza film, to przykro mi, ale zdradzę koniec tego filmu. Nie wiem, czy sobie tytuł przypomnę.
1: Zabójcą jest Lokaj.
0: Nie, tam cała historia zbudowana, może ktoś na czacie przypomni. Cała historia filmu jest zbudowana na tym, że Times ostatni numer drukowany wydaje. Magazyn Times.
1: No ciekawe.
0: I mają dostać ostatnie zdjęcia od ich najlepszego fotografa. On wysyła im jakąś kliszę. Kurczę, teraz sobie uświadomiłem, że już nie pamiętam dokładnie tej fabuły. Ale w każdym razie chodzi o to, że to wszystko jeszcze w tej analogowej formie się tam odbywa. I główny bohater jest jakby uczestnikiem tej całej opowieści. Takim, znaczy, wiadomo, główny bohater, no, to nie było mądre. Ale w każdym razie bardzo fajna historia jest tam opowiedziana. Ale na końcu scena, która cały czas mi siedzi głęboko w pamięci i w głowie, kiedy bohater dociera do fotografa, który do tej pory gdzieś tam na świecie był i on tylko wysyłał wszystko zdalnie, więc jakby był taką osobistością tajemniczą, o której nikt nic nie wiedział, tylko wiedział, że jest taki typ, który robi zdjęcia i jest najlepszy. I bohater spotyka go w górach, dociera, to jakaś karkołomna historia w ogóle, taka też osobiste jakieś takie kwestie, oparta na osobistych kwestiach głównego bohatera, który nigdy w życiu podróży żadnej nie odbył, poza to swoje miasto wielkie, tam gdzieś jakiś Nowy Jork czy coś takiego. Chyba Nowy Jork, jak Times to pewnie Nowy Jork. I odwiedza tego fotografa w górach, który właśnie jakiś rzadki okaz kocura wielkiego tam wyczaił. I przez obiektyw obserwuje tego kota, który się tam na moment wyłonił z czeluści jakiejś tej zamieci śnieżnej. i on mu zdjęcia nie robi. Ma ten aparat i rezygnuje z robienia zdjęcia na rzecz tej chwili, w której uczestniczy. No, to taka jest ciekawa opowieść o fotografii.
1: Ciekawa opowieść, ale to są właśnie takie sprawy, o których się świetnie robi ciekawe opowieści i miło się wspomina, ale niekoniecznie fajnie by było wrócić do czasów, gdzie się trzeba męczyć, gdzie drogo, gdzie jest ciężko i tak dalej. Wiesz, na tej samej zasadzie się o Amidze fajnie gada, ale nie chciałbym się chyba przesiąść z mojego peceta na Amigę.
0: Tylko w fotografii jest, na przykład fotografii, bo to w ogóle jest specyficzne medium, bo malarstwo może przez to, że jest bardziej odległe historycznie niż fotografia, to stanowi już jakby większy fundament naszej cywilizacji, naszej kultury, bo ono, malarstwo olejne istnieje bodajże, żebym teraz nie popieprzył czegoś, 1400 roku, jakoś tak, 1500, tam chyba popularyzacja była malarstwa olejnego. A fotografia jest takim trochę przebłyskiem jakiejś tej super nowej, że ona się pojawiła według mnie jako takie zjawisko intrygujące i mam wrażenie, że trochę już jest w schyłku. Nawet te ostatnie jakby wytwory sztucznej inteligencji, jeśli chodzi o tworzenie obrazu, jakby dobitnie pokazują, że fotografia jakąś ścianę tutaj zalicza. Nie wiem, czy masz jakieś głębsze przemyślenia na ten temat. Bo wiesz, w momencie, kiedy wszyscy ludzie mają aparaty, to coś się psuje w tym obszarze. Wiesz, to tak jakby wszyscy ludzie zaczęli malować olejne obrazy, no to te obrazy by straciły na wartości, prawda? Zgodzisz się? Wiadomo, że byliby tacy, co lepiej malują i gorzej, bo tak zawsze będzie. Ale w mniemaniu większości ludzi coś, co będzie w zasięgu ich możliwości, już nie będzie takie wartościowe. Czy mnie słychać?
1: Słychać, myślę. To jest jakiś fetysz nie do końca dla mnie zdrowy. Ja chcę zrobić zdjęcie, a nie wszystko dookoła tego, nie? Jarać się, że ten, tak macać ten aparat, jak ją stworzywa. Cieszyć
0: nie, ale to nie
1: się
0: chodzi
1: kliszą,
0: mi o nie, to nie o to mi chodzi.
1: Łapać chwilę i cieszyć się, że nie sfotografowałem jednak. Wiesz, cała masa rzeczy wokół tego. Dla mnie to jest narzędzie. I dużo tu rzeczy opowiadasz pięknych, tylko że ja nadal chcę po prostu pstryknąć zdjęcie, nie? I tyle, no.
0: No ale to po co ci to zdjęcie, powiedz? Co chcesz z tym zdjęciem robić? Jak chcesz o nim później opowiadać, o takim zdjęciu? Bo brzmisz, jakbyś chciał po prostu produktowe zdjęcie walnąć. No przyszedł ktoś do ciebie i mówi, słuchaj, mam tu taką suszarkę do włosów, ma 5 funkcji, może w ogóle ci kawę zaparzyć, wiesz, zrób temu zdjęcie.
1: Właśnie ja nie chcę o nim opowiadać, to ty chcesz o nim opowiadać.
0: No właśnie, bo dla mnie fotografia, czy jako sztuka, no to jest opowieść, nie?
1: Ale to jest opowieść w głowie oglądającego, niech on sam sobie stworzy opowieść, ja nie będę, wiesz, to tak jak... Ja chcę film zobaczyć, a nie słuchać, co James Cameron będzie mi opowiadał, co on czuł, jak pieluchę musiał zmienić, bo zobaczył Terminatora po raz pierwszy i tak dalej. To jest dla mnie drugorzędna zupełnie sprawa. Ja chcę Terminatora zobaczyć, nie? A nie
0: ale
1: słuchać
0: no to
1: opowieści.
0: Tu się różnimy, no bo dla mnie, jeśli chcesz zrobić dzieło, uogólnijmy to, i nie masz opowieści, a chcesz, żeby ktoś tą opowieść dostrzegł, no to jesteś oszustem trochę, nie?
1: Właśnie, zupełnie nie. Oszustem właśnie będzie ten, kto będzie dorabiał sobie jakieś piękne opowieści do jakiegoś swojego dziełka, do jakiegoś, do jakiejś
0: no ale to nie zakłada, że jest sytuacja, w której ty tworząc coś miałeś opowieść w zamyśle i ktoś odczytał opowieść, a nie musi jej tak samo odczytywać, bo każdy z nas i tak rzeczywistość postrzega w indywidualny sposób. I tu jest relacja, wiesz, win to win, co gadam sobie bzdury w ogóle, ale wiesz, o co chodzi, że każdy jakby dostaje uczciwie to, co chciał i oczekiwał. Dla mnie to jest fajne w tym wszystkim. No ale dobra, wiesz, to są takie pierdolety, takie gadanie trochę już, które może zmęczyć. Jak się coś robi, to się
1: filozof
0: odkrywa w tym...
1: Te filozof. No.
0: Ale nie, bo to jest tak, że jak się nad czymś zaczynamy skupiać na czymś i nad czymś się studiować, no to wtedy dostrzegamy takie rzeczy, a tak z powietrza, żeby komuś tutaj przedstawić historię. Bez zdjęć, bez historii, bo wiesz, w audycji ani były zdjęcia i były historie i to było fajne, nie?
1: Ale to była specyficzna sytuacja i to od tego jest audycja w sumie wyjątkowo, żeby wtedy artysta może faktycznie coś powiedzieć o swoich dziełach, ale to jest, wiesz, nie wyobrażam sobie, żebym stał gdzieś na wernisażu i ludziom opowiadał, co ja chciałem namalować i jaki był mój zamysł.
0: To ja myślę, że to nie o to chodzi, to nigdy nie o to chodzi. Wiesz, to trochę tak, ale słuchaj, no jak spotykasz ludzi i nieraz opowiadasz im coś, to oni tak to po swojemu nieraz zrozumieją. Oczywiście nie w taki skrajnie rozbieżny sposób, ale mimo wszystko każdy, ty mówisz, a ja tego nie ukradłem, a ktoś powie, pomyśli, ta jasne, ukradłeś to. Rozumiesz, jakby tak tutaj jest taki głupi przykład.
1: Tymczasem tutaj Windman wyczaił jakiś sklep z jedzeniem z robaków. A propos jednej z ostatnich audycji, nie bądź taki, jedz robaki, odpowiedź dla Michała Gieresia. No, faktycznie sprawdziłem, jest taki sklep, foodbugs.pl i przeróżne rzeczy z robaków. Widzę tu burger z robakami, krakersy z robakami. Fajne, to jest jedzenie przyszłości. Jedzmy robaki.
0: Ale wiesz co, tak w sumie, bo przyznam, że też miałem jakieś przemyślenia odnośnie tej sytuacji całej, bo tu się jakiś dialog między wami nawiązał. Dialog między audycjowy.
1: No, on mnie obraża i nic nie mówi konkretnego i tylko oświadcza, że, nie, że jak wchodzi nawet na nocne radio, to wyłącza dźwięk, bo tylko komentarze sobie poczyta. A ja nagrywam całą audycję na jakiś temat, który on poruszył, biorę różne za i przeciw, rozkminiam, dyskutujemy sobie o tym. No, to taki dialog.
0: Ale słuchaj, z zewnątrz to wygląda, jakbyście się lubili w jakiś sposób, nie? To jest dziwne. Taki dziwny związek. Niby nic, ale jak tam wieczorem się pod pierzynką spotkamy, to...
1: Nie, ja przyznaję się, bardzo lubię Michała. On ma w sobie coś z dziecka, tak? Zatkam sobie uszy, nie słucham, le. I to mi się podoba, to jest takie sympatyczne, wdzięczne, tak? Bądźmy jak dzieci, Pan Jezus też mówił, no.
0: Ale wiesz, że to twoje jakby zachowanie, to kiedy on mówi o tym, że robaki, bo rozumiem, że to jakoś tak się odbyło, że to jedzenie to jest próba... jakby takiego piętnowania społeczeństwa i upokarzania, a ty z kolei nagrywasz audycję i jedzmy robaki, że to trochę wygląda na taką złośliwość, wiesz, bo jakby załóżmy, ja nie mam nic przeciwko temu, żebyś ty jadł robaki, ale jeśli społecznie się pojawia pewne zagrożenie, Bo myślę, że ci, co jedzą mięso i co jakby mają świadomość tego, jakie korzyści mamy z jedzenia mięsa i widzą to, co się dzieje, jak się próbuje obrzydzić nam mięso i jakie mechanizmy się próbuje tutaj wdrożyć, żeby to mięso po prostu z produkcji wycofać i żeby przestać produkować na masową skalę mięso i zastąpić to robakami. Kiedy Klot nagrywa taką audycję, a ty sobie robisz program, jedzmy robaki, no to uważam, że trochę złośliwe to jest z twojej strony działanie i zdziwienie, że on tak reaguje, jest jakieś naiwne z twojej strony, nie? Że jakby to jest łatwe do przewidzenia.
1: Nie, ja się na serio zastanawiam, czy to by nie było dobre. Nie zabijać zwierząt. Zabijanie zwierząt jest straszne, takie, wiesz, wykorzystywanie, obdzieranie ze skóry. A robak, no taki prosty robak, on nawet nie wie, co tam się dzieje. I przerabiać humanitarnie, oczywiście bym traktował glizdę też.
0: Słuchaj, to tak jakby Klot w czasie II wojny światowej mówił, że wiesz, ludzi pod prysznic, oczywiście to jest porównanie i może na pewno nie do końca adekwatne. Ale chodzi mi o to, żebyś poczuł jakby dreszczyk tego zestawienia. Klot by mówił, że są obozy, w których się ludzi, wiesz, eksterminuje, że jest procedura, że idziesz pod prysznic cię wpychają i tam puszczają zamiast wody gaz, nie? A ty nakręcasz, robisz audycję o tym, że należy chodzić pod prysznic i się szorować i pucować, wiesz, jakby, rozumiesz? To tego typu trochę jest... Bo Klot jednak gdzieś wykazuje się taką empatią i to w takiej skali społecznej, wiesz, w takim szerszym oglądzie. Ja nie chcę tam go oceniać jakby co do jakichś takich szczegółowych, drobiazgowych jego zachowań.
1: No a ja się wykazuję empatią do zwierząt. I poza tym to była bardzo taka, wiesz, rozmowa, jedzenie robaków to była jakaś część tego wszystkiego, ale różne aspekty były, że może się uda na przykład z robaków zrobić kiedyś jedzenie identyczne z tym, co teraz mamy praktycznie. Albo jakieś, mówiłem, może wynajdą syntetyczne jedzenie identyczne z naturalnym, nie miałbym nic przeciwko. Wiesz, no po prostu sama ta świadomość, że to nie jest to zwierzątko i że kiedyś to było i to się podrzynało gardło, albo młotem waliło krowę w łeb, albo jajka zabierało kurze i to było takie piękne. No, to mnie to jakoś nie jara. Liczy się efekt znowu i to po prostu jakbym nie czuł, że jem coś obrzydliwego, to bym zjadł. I jakbym wiedział, że mi to nie zaszkodzi, albo jest zdrowe, to bym zjadł i tak dalej. To była taka dosyć szeroka dyskusja. Ja tego nie robię z przekory tylko i wyłącznie, że chcę dogryźć Michałowi. Ja mu dogryzłem,
0: no, ale wiesz, na przeróżne
1: inne sposoby mu dogryzałem. Pięknym za nadobne. On twierdzi, że jestem idiotą i na pasku, pieskiem na pasku NWO, to też nie pozostaje mu dłużny. A robaki, to tak wiesz, no, przy okazji sobie rozmawialiśmy. W odróżnieniu od teorii chaosu tutaj możemy dyskutować, nie zgadzać się, przedstawiać różne warianty, opcje, różnić się pięknie. Nie ma tutaj przywódcy sekty, Jima Jonesa, który wygłasza prawdy objawione i palec wyciąga ku niebu i trzeba go słuchać, a jak nie, to jesteś odkrawca, trolem, wielokrotnym przestępcą, gwałcicielem i banik. To, nie, to trochę inaczej właśnie mamy, inną filozofię trochę. Rozmawiamy sobie.
0: Nie, no to bardziej złożone, wiadomo, jakby też są rzeczy, o których my się nie dowiemy z waszej tam jakiejś relacji współistnienia. Przez moment miałem jeszcze jakąś kwestię, którą chciałem tutaj poruszyć. Nie wiem, czy to się tyczyło Kloda w sumie. Cholera, dobra, umknęło mi to. No nic, ja ostatnio trochę słucham, tam kilka programów przesłuchałem sobie z ciekawości. Wiesz, jakby, kurczę, wszyscy mamy jakby na tym poziomie naszym mamy wspólne interesy, nie? Jakby jesteśmy na tym samym poziomie do zaorania, więc jakby żebyśmy się między sobą żarli, to jest taki podwójny upadek. Nie dość, że jesteśmy na dnie, to jeszcze sami ze sobą się, wiesz.
1: No niestety.
0: Między sobą.
1: Masz rację.
0: To jest takie przykre.
1: Ale z tym się już nic raczej nie zrobi. To ludzkie ego sprawia, że ludzie się zawsze pokłócą wcześniej czy później. Nikt nie musi nam w tym pomagać, nie musi być w tym żadnego planu. Nie musi nas nikt dopingować, w myśl zasady dziel i rządź, wcale nie musi tu być jakichś zakusów na nas, tylko po prostu tacy jesteśmy, że każdy uważa, że jego racja jest racja najmojsza i nerwowo reaguje, kiedy słyszy coś, co mu się nie podoba.
0: Czyli wiesz, jakby idąc dalej za tą myślą, to nam się należy po prostu, nie? Należą się nam obozy koncentracyjne, należą się nam pandemie, należy się nam wojna.
1: Samo się znikąd nie wzięło w sumie. Nie można wszystkiego zwalać na jakichś masonów i iluminatów i sprzedawców broni i polityków i księży. Mówię to z bólem. Na księży też nie można wszystkiego zwalać.
0: Ale no, słuchaj, nawet jeśli ci tacy tutaj ujmijmy to pod hasłem masoni, chociaż tu mogą być, każdy inny może być wstawiony w to miejsce. Jeśli oni odpowiedzialni są za to wszystko, No to nadal nie zmienia to faktu, że prawdopodobnie nam się to należy za to, że nie jesteśmy w stanie w tej masie się ogarnąć, nie? I z tego całego amoku się, wiesz, wybić, nie?
1: O, może i się należy, no. Jest jakaś karma. Nie musi być jakaś karma metafizyczna, może by

0: jakiegoś gatunku, najczęściej ilościowe, to pojawiają się jakieś zwyrodnienia, które dziesiątkują to, wiesz, jakby dziesiątkują populację i wtedy powrót jest do tej liczby, która gwarantuje trwanie. I czy czasem w świecie człowieka nie jest tak, że to są te takie zawiłe procesy społeczne, które my odczytujemy jako spiski i jakieś takie różne inne kombinacje, które w rzeczywistości są takim naturalnym procesem na regulowanie populacji człowieka, nie? Nie wiem. To u ciebie było?
1: Być może. Wiesz co, ja już ledwo co kontaktuję i w sumie po 8 godzinach nadawania padam na pysk, więc będziemy kończyli, adwokacie. Tu jeszcze Piotr dzwonił, ale chyba już nie dam rady, bo już ledwo
0: no
1: co
0: tak,
1: rozumiem.
0: To może chociaż życzenia ci może świąteczne, bo faktycznie mogło się zrobić dość ciężka.
1: A musisz mi życzenia składać, bo ja tak nie przypadam za życzeniami, bo to trzeba coś odpowiedzieć.
0: Ja nie chcę.
1: Ja tobie
0: nie,
1: też.
0: Ja już powiedziałem swoje życzenia dzisiaj chyba. Nie wiem, czy to załapałeś na początku, bo dla mnie ten najkrótszy dzień w roku i to, co się po nim dzieje, to jest nowe rozdanie, więc myślę, że...
1: Co? Nagle cię zaczęło bardzo być źle słychać. Takie...
0: A, widzisz, szatan. Szatan.
1: Jak przez krótkofalówkę zepsutą, więc tym bardziej trzeba kończyć. No, to tak.
0: Życzę.
1: A propos życzeń, to nawzajem. Ja tak zawsze odpowiadam na życzenia. Ktoś mi tam, krawcze w nowym nadchodzącym Bożym roku, żebyś dziewczynę i w ogóle, a ja nawzajem, no, na razie.
0: I tu jeszcze buziaki jeszcze idą, takie wiesz, soczyste. No. Nic nie słychać. Dobra, trzymajcie się w takim razie i dobrej nocy.
1: No, nara, cześć, dzięki, hej, fajnie się gadało, trzymaj się, hej.
0: No, dzięki,
1: cześć,
0: hej.
1: Pa, cześć, no, fajnie się gadało. No, tymczasem, pa, hej, cześć, trzymaj się, no, bye, hej, nara, hej, yo, nara, hej, cześć. No, Jezu, już naprawdę, ledwo zipię. Violetto, nie, nic nie ma w spamie, nic nie ma. Komentarze znikają, nie wiem czemu. YouTube coś filtruje i te komentarze, które piszecie, często znikną, a potem znów się pojawiają. Po prostu YouTube je tam sprawdza, czy nie napisaliście dupa albo gówno, coś tam, no i dopiero publikuje. No. A co do życzeń, to tak. Wam też, tak. Nawzajem. No. I najważniejsze, żeby jakoś tam było. No. Raz na górze, raz na wozie, raz pod wozem. No. I tak to właśnie jest, całe te. No. Dobra. Nie wiem, czy będę. Muszę trochę popracować, w sumie coś dokończyć, to jest dosyć ważne. Dobra, na razie.

0: No i udało mi się zmontować. To był Eden Rachel, którego może nie lubię, ale to pierwsze co żydowskie znalazłem na swoim dysku, jak już wszyscy tak się widzę na Żydów. Strasznie to się... Właściwie przez to wszystko, co się ostatnio nasłuchuje o żydowskich gazetach i tak dalej, to coraz bardziej mnie ciągnie, żeby się przejść tutaj do naszej acheńskiej synagogi i się wgryźć tu w naszą acheńską społeczność żydowską, która no, jakaś jest. Nawet mamy jednego mówiącego po polsku, którego udało mi się to jak się tu sprowadzałem, to było 4 lata temu. Spotkałem całkiem przypadkiem, bo to inżynier taki, co się budynkami zajmuje w okolicy. Tak. No, mam nadzieję, że dzisiaj mnie słychać, że dzisiaj nic mnie nie wywali. Specjalnie powyłączałem wszystko, co było możliwe do powyłączania w tym cholernym komputerze. I no, i może tym razem się nic nie porozłącza. No właśnie, Zenona poszukiwałem, bo jakiś kłótliwy jestem, się o gender pokłócił, jakoś nie naszło. No, w ogóle klamka zapadła, zobaczymy co będzie. Jadę popełnić, jaki największy błąd może popełnić mężczyzna w życiu. A może się ożenić i właśnie, no. Się wybieram na rozmowy handlowe z rodzicami mojej kobiety, także po 20 grudnia będę gdzieś na głębokiej chińskiej prowincji, w jakiejś wiosce, co ma całe 500 ludzi i w ogóle tam nie ma... Się dowiedziałem, że tam nic normalnego do jedzenia nie można dostać. Będę musiał chyba zabierać ze sobą walizkę koszernego jedzenia, jak to swego czasu taki reportaż oglądałem o rabinie. Bo w Izraelu w ogóle sprawa rozwodów i małżeństw jest w gestii sądów rabinicznych, niepaństwowych. No i rozwód można dostać tylko pod warunkiem, że mąż się podpisze i ci mężowie gdzieś tam uciekali za granicę i był taki rabin, który się zajmował z tego sądu, który się zajmował znajdywaniem i wymuszaniem na nich, żeby podpisali jakieś tam papiery. Musiał jeździć po świecie i zawsze mówił, że ma ten problem, nie wie, czy żywność będzie koszerna tam, gdzie pojedzie, także zabierał ze sobą dwie koszule, dwie pary koci i 30 kilo jedzenia koszernego prosto z Izraela. Także wybieram się na tą chińską prowincję i muszę wam powiedzieć, że z tym małżeństwem w Chinach to jest czysty kapitalizm. Tam się prowadzi negocjacje handlowe wręcz. A jest to spowodowane tym wiekową tradycją chińską, że do dzisiaj nie istnieje coś takiego jak emerytury. Chiny jako kraj czysto kapitalistyczny do pewnego poziomu, oczywiście, bo od pewnego poziomu to gospodarka jest sterowana, ale gdzieś tam na samym dole wszystko zostawia się ludziom, także emerytur nie ma, no i wedle chińskiej tradycji to kobieta, która się ożeni, ona przechodzi do faceta, do rodziny faceta i ona tam ich utrzymuje, a ci muszą sobie wynegocjować rodzice panny młodej posag, czyli odwrotnie, tak jak u nas, by mieć się jakoś odłożyć sobie na emeryturę. To taki, no, taka... ile krów za żonę, wiesz co? Tak, że te ceny... No ja jako obcokrajowiec, jako Lao Wei, czyli się tam wołałem na obcokrajowców stary obcokrajowiec, nie wiem czemu stary, znaczy mądry podobno. No ja to taki mądry nie jestem, w każdym razie jako Lao Wei to mam taryfę ulgową, bo oni zdają sobie sprawę, że na zachodzie to tak nie działa i może trochę urazić i w ogóle. Ale w samych Chinach ożenić się nie jest łatwo, tam chyba na takiej zapiedziałej prowincji, to żeby dostać zgodę na małżeństwo, trzeba wyłożyć jakieś 200-250 tysięcy juanów. 250 tysięcy juanów to będzie gdzieś w granicach 150-120 tysięcy złotych, także no i tak to jest, tam jest wielki niedobór kobiet w Chinach, one sobie wybrzydzają teraz straszliwie, rodzice także. No to posiadanie mieszkania to jest warunek taki sine qua non, żeby wyjeździć samo w Chinach, żeby Chińczyk mógł się ożenić. No dlatego w Chinach teraz kwitnie import żon, głównie z Wietnamu, Laosu i tych krajów przyległych, Filipin, bo żenić się z Chinką, no jeśli się nie ma tych 100 tysięcy na koncie, to no, jest prawie niemożliwością. Także jest to bardzo kapitalistycznie w Chinach. Małżeństwo jest transakcją i no, zobaczymy, ja to sobie ja to podejdę polskim, słowiańskim zwyczajem, usiądę z teściem, chociaż teściu w żadnym języku nie mówi poza chińskim. No, mój mandaryński jest taki gdzieś na poziomie mojego hiszpańskiego, czyli zero. Piwo umiem zamówić, to najważniejsze. Także wezmę sobie pół litra i z teściem ponegocjuję przy pół litrze. Oni jakoś tak nie mają za mocnych głów, więc podejrzewam, że uda mi się go jakoś przekonać do siebie. No, dobra wódeczka, nie jest zła, że Słowianinem jestem. No, także od 20 grudnia to niestety nadawać chyba będzie ciężko, bo z internetem tam jest ciężko, to jedna sprawa, a druga taka, że nie, niestety jak 21 jest u nas, to tam jest 4 rano. I nie wiem, no chyba, że będę cierpiał na samym początku na jetlag, to może z braku laku uda mi się z Hongkongu wejść i wam opowiedzieć, jak jest w tym straszliwym komunistycznym kraju. Ja w ogóle jak zachęcam bardzo, żeby ktoś się do mnie dodzwonił i pogadał, bo dzisiaj tak ciężko mam z pomysłami na audycję, jak tydzień temu starałem się pokłócić z kimś o bandytów leśnych, tych z czasów zaraz powojennych. Nikt nie chciał, jakichś patriotów. Nie mamy za dużo, nie udało mi się sprowokować. O Związku Radzieckim też mi się nie udało nikogo wciągnąć w jakąś dłuższą dyskusję, coś nie dobrze w naszym narodzie. A dzisiaj popełniłem wielki błąd. Wielki błąd, bo tak sobie usiadłem przy komputerze i poniekąd trochę z nudów sobie ugotowałem. Jezu, przejrzałem parę filmików z polskiego YouTube'a. Ale tych takich, wiecie, komentujących rzeczywistość. Jo, pierdziele, nie? Jakoś strasznie się to mi przypomina. Przypomina mi wstęp do manifestu komunistycznego, w którym jest tam napisane o tym widmie krążącym na Europie, widmie komunizmu, ale jest o tym, że wszystkie potęgi świata się sprzymierzyły przeciwko komunizmowi, papież i tak dalej, i tak dalej. No i tak jak się posłucha tego, co tam w tym strasznym miejscu, czyli polskim YouTubie się mówi, to się okazuje, że wszystkie potęgi świata w ogóle nie mają nic innego do roboty, jak knucie przeciwko Polsce i takie piękne słowo, które jeszcze za czasów mojej młodości to mało kto używał, a teraz to widzę, że tak większość używa, szkalowanie. Wszyscy szkalują Polskę i Polaków, sprzysięgli się. I o mój Boże. Faktem, tutaj Niemcy bardziej żyją sprawą nieudanej koalicji i tego, że najprawdopodobniej dojdzie do przyspieszonych wyborów, chociaż to nikt się bardzo do tego nie spieszy, bo tu AfD niestety zwyżkuje, chociaż czy ja wiem, czy udało im się lepszy wynik po tych paru tygodniach od ostatnich wyborów, miesiącach zdobyć, no ale w każdym razie się wszyscy żyją tutaj tym, że Jamajka upadła, ale widzę, że w Polsce wszyscy żyją tą debatą, która miała miejsce w Parlamencie Europejskim. Witam na antenie Czyżby... Halo, halo, halo, czy słyszysz mnie?
1: Halo, halo?
0: O, teraz cię słyszę.
1: Nie słyszę cię?
0: Nie słyszysz mnie? To czekaj.
1: Nie słyszę cię.
0: Nie, czekaj, bo to...
1: Okej,
0: już wiem, co się stanęło, bo przełączałem. Przełączałem. Dobra, teraz mnie słychać na pewno. Dobra, popróbowałem lepszy mikrofon podłączyć dzisiaj i udało mi się podłączyć. No witam cię, jak już się udało załatwić.
1: No witam serdecznie. Tutaj bardzo, bardzo ciekawi mnie twoja podróż do Chin, bo mówisz, że to będzie jakaś prowincja, jakaś taka wioska, tak?
0: Taka, zabita dechami wioska, się jedzie od najbliższego miasta, jedzie się 2 godziny autobusem.
1: Mhm. O, no to urocze. Byłeś kiedyś, bo zakładam, dużo podróżujesz, byłeś na pewno w Chinach, w jakimś większym mieście, ale bardzo mnie ciekawi jakaś taka relacja właśnie związana z taką oddolną chińską kulturą, z którą się tam spotkasz. Niesamowicie mnie to ciekawi. Słuchaj, nie mogę się doczekać, aż pojedziesz i...
0: Ja już jestem w ogóle ostrzeżony przed moją, że to tak łatwo nie będzie, bo podobno cała wieś się zaraz zejdzie, zobaczyć, jak wygląda ten śmieszny biały. Oni podobno w życiu białego nie widzieli tam.
1: Bo to było tak,
0: że jej rodzice mieli jakiś tam domek, jakieś babci i tak dalej, i na emeryturę się po prostu tam wyprowadzili. Są jedynymi ludźmi, którzy tam mieszkają, którzy kiedykolwiek w mieście mieszkali. No i tak będzie śmiesznie.
1: No to całkiem nieźle. Nie obawiasz się tak troszkę takiego starcia, bo to wiesz, bo co innego, jeżeli jedziemy faktycznie do dużego miasta, gdzie ludzie są, że tak powiem, obeznani, a właśnie do jakiejś takiej, wiesz, ja bym się nawet bał pojechać na Podlasie, szczerze mówiąc, nie?
0: Nie, oni ogólnie są przyjaźnie nastawieni, wiesz, my jesteśmy dla nich taką, na tej szczególności takiej zapadłej prowincji, taką, wiesz, małpką, ciekawostką przyrodniczą, która przyjeżdża i wiesz co, wszyscy raczej dary będą mi składać, jak to mówię, przyjdą z jakąś flaszką czy z czymś, żeby tam tego...
1: Klękaj przed białym panem.
0: Nie, i podobno to muszę się przygotować, że każdy będzie sobie zdjęcie ze mną robił, jak tam będę się przechadzał. Chociaż rozczarowanie będzie. Bo ja taki niski raczej jestem w ich wzrostu, a nie taki duży, to będą takie, te białe takie.
1: No to dobrze, ja pamiętam, w zeszłym roku organizowałem pewien event w Mumbai i przy okazji sobie zamówiłem koszulkę i zamówiłem sobie 2XL, bo jestem dość spory, jak już tutaj doskonale wiecie. Jak mi przyszło to 2XL, to powiem szczerze, że na moim kocie to ta koszulka ciasno wygląda, a ja to dosłownie nie wiem, czy mógłbym tam nogę włożyć.
0: To w Indiach zamawiałeś?
1: Tak, z Indii, tak.
0: A to niby oni tacy więksi od Chińczyków.
1: No nie powiedziałbym. To straszni kurduple są.
0: A właśnie jak tam w Mumbai było?
1: No,
0: syf podobno, bo kto się nie wybierze do Indii, to wszyscy mówią, że syf.
1: To znaczy syf swoją drogą, to znaczy wiesz, to jest takie straszne rozwarstwienie, które na przykład w Europie jest bardzo dobrze widoczne na Ukrainie, tylko że to rozwarstwienie społeczne jest widoczne w każdym mieście, że tak powiem, wewnątrz, że masz właśnie albo jakieś niesamowite wille, masz slumsy, willa, nie? Slumsy, willa. Jeżeli powiedzmy się jedzie do Ukrainy, to jest coś takiego, że jedziesz, powiedzmy, wjeżdżasz tam do Kijowa, czy do Lwowa, czy gdziekolwiek, i masz po prostu jakieś takie chatki z gówna na przedmieściach, no i faktycznie i w ogóle nie widać klasy średniej, że po prostu jest potem, zaczynają się jakieś tam ogrody i tak dalej, jakieś parki, no i piękne, wielkie domy z Mercedesami i tak dalej.
0: No to w Chinach podobnie jest, bo tam... No tak, klasa średnia jest trochę bogatsza niż klasa średnia w Europie. Tam, no to jest to związane, że wiesz, no Chiny się rozwijają, co nieporównywalnie masz większe możliwości zarabiania w Chinach niż w Europie. Także na stanowiskach menedżerskich masz o wiele wyższe pensje, przy czym nadal koszty utrzymania są niższe. No a rząd się stara wywalać, wiesz, wszystkich biednych na obrzeża. Mhm. Także podejrzewam, że to nie jest tak jak w Indiach. Bo mam też Hindusa w pracy i... On tak, na wioskę jedziesz, że się nie boisz, ja mówię, a taka wioska chińska, mówię, to u ciebie w centrum jest.
1: No.
0: Także co?
1: Wiesz co, jedno co mnie bardzo w Indiach zaskoczyło, to jest to, że wiesz, że jako programista, no to z Hindusami, że tak powiem, zawodowo miałem dużo do czynienia, więcej niż bym chciał na pewno. No i generalnie takie pierwsze wrażenie, kiedy się myśli o Hindusie, no to, że jest to osoba niewykwalifikowana, w jakiś sposób tam głupkowata i tak dalej. I faktycznie z takimi osobami, pamiętam dawno, dawno temu na mojej uczelni, kiedy organizowano takie konferencje IT Academic Day, IT Academic Days, które były realizowane na zasadzie de facto rekrutacji, ponieważ przyjeżdżały tam firmy ze swoimi wykładami i tak dalej. No i faktycznie polegało to tylko na tym, żeby na auli poprowadzić wykład, a potem wyłowić tych, co się zainteresują, zaoferować właśnie im jakiś staż, jakąś pracę czy coś takiego. I był właśnie jeden ziomek, który pracował w ABB, która ma rozsiane biura po całym świecie i oni pracują według strategii follow the sun, czyli przykładowo, kiedy słońce wstaje w Polsce, no to wtedy Polacy wstają do roboty, kiedy kończą swoją robotę, no to wtedy Amerykanie wstają do roboty, no i oni podejmują tę pracę, no i później właśnie trzecim takim miejscem były właśnie Indie. I koleś po prostu tak na tych Hindusów najeżdżał, takie dosłownie rasistowskie odzywki w stylu, że właśnie, że ci Hindusi, to jak już tutaj w Polsce przygotujemy ten kod, Amerykanie poprawią, no to potem Hindusi podejmują tę pracę, bo oni się do niej podejmują, to i ten kod testują, bo oni do niczego innego się nie nadają. I co prawda, i tak jak potem z tym kolesiem gadałem, no to nie jest tak, że on jest w jakiś sposób uprzedzony, tylko jak opowiadał mi, jakie babole programistyczne potrafią ci Hindusi walić, no to dosłownie klękajcie narody. Sam bym nawet na to nie wpadł na to, że można po prostu takie fundamentalne błędy popełniać, które nawet nie tyle biorą się z... dla nieprogramistów ciężko byłoby mi wytłumaczyć, w jaki sposób, jak to mniej więcej wygląda, no ale przykładowo można to porównać, że masz garaż na pilota, otwierasz to pilotem, a potem go zamykasz po prostu ręcznie, nie? Jako taka jeden z tych mechanizmów, ponieważ nie przyszło im do głowy, żeby ten garaż również zamknąć pilotem. No i właśnie pojechałem taki pełen uprzedzeń do tych Hindusów, że to właśnie będzie kolejny taki dzień dobry, który kompletnie nie będzie ogarniał, a to się okazuje, że to są tak do rany przyłóż ludzie, niesamowicie gościnni, jak nigdzie indziej po prostu, i nigdzie indziej takich nie spotkałem, naprawdę niesamowite.
0: No ja to za dobrych się opinii o Hindusach nie słuchałem od mojej, bo to Chińczycy z Hindusami są, no tak, nie żyją za dobrze, ale tego jedynego Hindusa, co mam, to ci powiem, że on jest taki całkiem nie dosyć, że sensowny, tylko nie wiem, czy to jest cecha Hindusów, może się z tym spotkać w samych Indiach, czy to, że się uczył w Niemczech. I on jest tak ograniczony, jeśli chodzi o procedury, on nie pójdzie się wysrać bez procedury. To jest po prostu człowiek procedura. Mhm. Ale to może dlatego, że on jest tym PM w project managementie działa. Jeszcze jakąś Six Sigma ma skończoną. Ale muszę ci powiedzieć, że jego ograniczenie z wychodzenia, tak, według procedur zrobi wszystko tak dokładnie i tak dobrze, jest przyjazny i w ogóle, ale jak już mu dasz coś, żeby trzeba ciutkę poza procedurę wyjść, to będzie tragedia.
1: Już... Wiesz co, może właśnie dlatego, że ci ludzie, do których pojechałem, no to znaczy nawet nie wiem, czym oni się zawodowo zajmują, no ale to też może być tak, że jeżeli, wiesz, brakuje ci tam jakiegoś ewidentnie wykształcenia, czy powiedzmy, no właśnie coś, co nie jest ci, co ci się kulturowo nie dodaje, nie ma jakiejś takiej, wiesz, no powiedzmy kultury IT, czy powiedzmy ta kultura została tak troszkę wymyślona na nowo, no to wtedy nie będzie za bardzo działało, no i faktycznie wtedy ci ludzie mogą mieć troszkę klepki pozamykane. Ale właśnie tak, wiesz, nie patrząc, nie oceniając, to znaczy wiem, że, to znaczy tak, jeden był właśnie problem, bo tam w ogóle na weekend pojechałem tylko właśnie w piątek, to dosłownie do 22 z nikim się nie mogłem tam spotkać, bo wszyscy właśnie w pracy, jakieś zakłady produkcyjne przede wszystkim, no i właśnie, a strasznie też trzeba im przyznać, pracowici i obowiązkowi, no ale jak wiesz, jak coś obiecali, no to faktycznie zostało to zrealizowane i zostało to zrealizowane punktualnie. Swoją drogą też Indie mają przezabawną strefę czasową, ponieważ oni mają minus 5:30 względem UTC. 5 godzin 30 minut. Tak się ciężko po prostu przestawić na te 30, na ten 30-minutowy dodatek, że no naprawdę aż dziwnie, wiesz, coś tam zaplanować, jakiś wideokol czy coś takiego. Nie wiem, strasznie dziwnie mi się to dodawało.
0: To ci mogę ciekawostkę o strefach czasowych w Etiopii, gdzie mamy projekt, są dwa czasy obowiązują i ci wszyscy Etiopczycy, którzy pracują z białasami, to mają dwa zegarki na dłoni. Jeden mają z tymi naszymi strefami czasowymi, a drugi mają z czasem etiopskim. I czas etiopski przez to, że to jest prawie na równiku, więc dzień ma 12, noc ma 12 godzin równo. Mhm. To godzina zero to jest godzina, kiedy wstaje słońce. I tak, i to trzeba uważać, bo on przyjdzie ci i powie, że mamy spotkanie o piątej, nie? I ty myślisz, kuźwa, piąta rano pojebało, nie? Człowieka, że ten, no. A to nie jest piąta rano, tylko to jest jakaś tam dziesiąta, bo akurat słońce wstało. 5 godzin temu. No.
1: Jeszcze taka mała ciekawostka z kręgu stref czasowych, to na wyspach Polinezji czy Mikronezji była afera, kiedy nadchodził rok 2000, no to jakiś tam król Julian na jakiejś wysepce ogłosił dekretem, że on tutaj zmienia strefę czasową o godzinę, ponieważ chce jako pierwszy na świecie na swojej wysepce przywitać rok 2000. No i w ogóle drugim dekretem król Julian z sąsiedniej wyspy stwierdził, no to on sobie jeszcze dorzuci 15 minut do tego, co on sobie przesunął. No i faktycznie dekret poszedł w ostatni dzień roboczy, no i faktycznie teraz gdzieś na tych wysepkach jest strefa czasowa minus 14 godzin i 15 minut, jeżeli mnie pamięć nie myli.
0: Czekaj, to przy 14 godzinach to on już jest gdzieś tam w drugim dniu.
1: No tak, ale wiesz, ale rok 2000 pierwszy właśnie nastał na tej jakiejś wysepce.
0: To tam te dwie wysepki to nawet chyba zamieszkałe na cieśninie Beringa, obydwie, i one tak są oddalone od siebie o jakieś tam 5 kilometrów, ale inną datę mają. Także możesz widzieć w przyszłość, bo tam jest dokładnie, idzie między nimi, bo jedna należy do Stanów, druga do Rosji, i tam sobie dokładnie między nimi idzie linia zmiany daty, także widzisz twojego sąsiada, który jest dzień później, na drugim końcu. A właśnie tak tego się zawsze stawiam, co by było, gdyby Rosjanie nie sprzedali tej Alaski, by była granica lądowa Rosja-USA. To by było ciekawe.
1: Znaczy, wiesz, naturalną konsekwencją by było to, że jednak nie byłaby wspólnej. Zresztą teraz w Rosji tak chyba nie ma wspólnej strefy czasowej, nie?
0: Nie. No dziwo, w Chinach jest wspólna strefa czasowa, a tam jest też, no, znaczy kraj jest bardzo duży, chyba ma 5 stref czasowych, czy 6, a jest jedna.
1: Mhm. Znaczy, wiesz, no nawet przecież w zachodniej Europie, tak, w całej Unii Europejskiej, poza tam niemal w całej Unii Europejskiej, przecież masz ten sam czas, powiedzmy, w Hiszpanii i w Polsce, tak?
0: No to mamy 2 godziny chyba przesunięcia według słonecznego, nie więcej. Mhm. To ja mam nawet przesunięcie godzinę do ciebie, jeśli oczywiście zakładam, że jako patriota jesteś w Polsce.
1: No tak.
0: Także godzinka jest między nami, jeśli chodzi o czas słoneczny.
1: Nawet była afera przy okazji tych protestów w obronie sądów w lipcu, że właśnie w TVN-ie pokazywali zdjęcia z Łodzi i z Poznania. No i właśnie, że w jednym mieście było jeszcze słońce, a w drugim już było ciemno. No i że tutaj skandal, że TVN oszukuje, nie? Niestety ci komentatorzy nie wzięli pod uwagę, że Ziemia jest okrągła, no i niestety od Poznania do Łodzi jest te 200 kilometrów, no i faktycznie, a kiedy słońce zachodzi, no to może być odrobinkę inna jasność. Na czacie tutaj w międzyczasie się powraca temat tej oskarżeń Polski o faszyzm, i ostatnio właśnie w parlamencie Unii Europejskiej nie tylko Polacy się buntowali, Błażej, widzę, jest konsekwentny. No właśnie, powiedz mi, jak to wyglądało, czy to się pojawiło na przykład czy ta sprawa ukarania, czy wyciągnięcia właśnie przygotowania sankcji wobec Polski jakoś została, czy się pojawiła w niemieckich mediach, czy była jakoś komentowana?
0: Wiesz co, to ja ci mówiłem, tutaj bardziej żyję tymi wyborami, aczkolwiek ja taką niemieckiej telewizji nie mam czasu ostatnio oglądać, ani gazet czytać, ale w rozmowach z Niemcami w pracy, to tam przy kawie, przy ksero, To nie Niemcy, ale na przykład przyszedł, a to jeszcze drugie, to zaraz dojdę, ale na początek przyszedł do mnie właśnie kolega Hindus i się pyta, co wam się tam Polacy porobiło, bo widział zdjęcia, gdzie była ta Polska, nie, fuj, Europa Biała, Polska mistrzem Polski, nie, była Europa Biała, ale albo jej nie będzie i tak dalej i się pytał mnie, co tam wam się porobiło i mówi, że tak te zdjęcia trochę tak groźnie, niepokojąco wyglądają z tymi racami i tą Białą Europą, a druga osoba, która do mnie z tym przyszła i się pyta, co tam się dzieje, to dzisiaj odebrałem z lotniska Ukrainiec. Ukrainiec to właściwie dziwne, bo oni tam przecież też nacjonaliści straszni, ale aczkolwiek też mówi, co tam się u was dzieje i czemu wy już nie chcecie być naszymi przyjaciółmi? Ja mówię, a jakbyśmy kiedyś byli? Albo chcieli. No, ale to nawet z ukraińskiej strony to przyszło, takiego zwykłego
1: Ja
0: Ukraińca.
1: nie wiem, ja z tych Ukraińców, których znam, naprawdę żyję z nimi bardzo fantastycznie,
0: Ja
1: ale
0: z
1: to
0: tym
1: są.
0: też. To jest człowiek do rany przyniósł. Ja przepić go nie przepiję, ale człowiek kochany, naprawdę. Inżynier jest.
1: No, mam taką właśnie jedną znajomą, która z kolei się z Krymu w ogóle pochodzi, tylko że ona do Polski się przeniosła 15 lat temu. Kiedy jeszcze te napięcia w Ukrainie były bardzo, że tak powiem, mocne. No i faktycznie wiesz, jeżeli tam jak się dział ten cały Majdan, jak dochodziło do tej całej pomarańczowej rewolucji, to ona kompletnie nie pozwalała sobie na jakiekolwiek komentarze w tym temacie, bo ona widziała wojnę domową u siebie na swoim podwórku. No i wiesz, no, na zasadzie po prostu, no nie wiem, no nie byłeś w stanie, nie jesteś w stanie w ogóle, wiesz, wyciągnąć z niej jakiejś takiej relacji z pierwszej ręki. Także naprawdę jestem ciekaw, co tam jej w główce się działo, co widziała jako dziecko.
0: No, kolega mój Ukrainiec, znowu on tam jest z Kijowa właśnie, się tam podobno w Majdanie udzielał, coś tam przebąkiwał i tak dalej. Na mnie ze mną tam jako Polak nie wchodzi na dyskusje polityczne, ale właśnie oni naprawdę myśleli, że my ich popieramy, nie? Nie, w sensie, że jesteśmy z nimi braćmi, ale politycy to ogólnie staramy się omijać, bo póki jesteśmy przyjaciółmi, to wiesz, to jest fajnie, a można dużo złego zrobić poprzez takie właśnie narodowościowe opowieści, bo dobrze wiesz, znasz moje zdanie na temat narodów i nacjonalizmu.
1: No wiadomo.
0: No, ale to mówię, nie cała ta debata, bo to tam, że wiesz, nasz rząd jest jaki jest, to tam, to nie, że tam Niemcy specjalnie, Belgowie, Francuzi, że tutaj w okolicy szkalują, oni tam nie lubią tak samo Orbana i tych wszystkich, co dochodzą, takich wiesz, bardziej dziwnych rządów na wschodzie. Także to tam obchodzi, wiesz, co się w Parlamencie Europejskim, zresztą parlament to ma tam niewiele do powiedzenia, wszyscy to wiedzą. I tak zrobi Unia, co Niemcy powymyślą. Ale straszne jest to, że ci ludzie, którzy nie mają żadnego, jak ten mój kolega Hindus, który nigdy w Polsce nie był i jedynego Polaka, jakiego zna, to ja jestem i ten, wiesz, ja nawet nie wie, gdzie to leży za bardzo. Nie, to może w jaja będę wykształcony. Ale widzisz, i tacy ludzie do mnie przychodzą i się pytają, a co tam się porobiło, że takie obrazki można oglądać w samej stolicy? No, niemiłe to jest, niemiłe. A nie wiem, a w Polsce to widzę, że jest ten. Polska reaguje i te takie media bliżej związane z rządem i ci wszyscy youtuberzy. No, strasznie alergicznie historycznie to jest tak. Wiesz, jak komuś coś zarzucasz, czego on się wstydzi, to on też zaatakuje cię tak. Wiesz,
1: No tak,
0: się
1: to jest
0: przestraszy.
1: niesamowicie charakterystyczne. Też właśnie sam u siebie poczułem, że w ciągu wręcz wbiło mi się takie obrzydzenie do jakichkolwiek rozmów o polityce z rodakami, ponieważ ludzie są tak obrzydliwie spolaryzowani, że naprawdę są w stanie, wiesz, ci naubliżać tylko i wyłącznie dlatego, że będą bronili opcji politycznej, która im się wydaje, że jest jedna autentyczna osoba, swoją drogą z elektoratu PiS-u, z którą się dogaduję, z którą mogę porozmawiać, tylko że to jest koleś, który Za rok przejdzie na emeryturę. No i to znaczy za rok właśnie po prostu dostał kiełbasę wyborczą, że PiS jak dojdzie do władzy, to obniży ten wiek emerytalny, no to że sobie przejdzie o te 2 lata wcześniej na emeryturę, więc zagłosował na PiS. No i faktycznie mu się to udało.
0: A tymczasem na antenę wszedł kolega Jacek, witam i tak, o jeszcze mamy jednego, dobrze. Dodaję, jeszcze 2 słuchaczy mamy nowych na antenie, to witam tylko.
2: Dobry wieczór, co za skład.
1: Stacja 14, Jacek dzwoni do radia po raz pierwszy.
0: Po raz pierwszy dzisiaj.
2: To ja wam mogę opowiedzieć a propos nacjonalizmu i takich rzeczy. I też a propos mojego ostatniego wjazdu na twoją audycję, Błażej. Tutaj przytaczać nie będę. Ci, którzy pamiętają, to pamiętają. Natomiast ty jeszcze gdzieś tam to przyjąłeś na klatę, ale była...
0: Halo.
1: Jacek się pobudził i znowu cię przerwało, Jacku.
2: Nie przerwało mnie.
0: Halo, Jacku.
1: To było piękne. Nie przerwało mnie.
0: O ja. Halo, a ktoś ma coś za głośno. O mój Boże. To chyba kolega Tołek. Ścisz. Ktoś ma radio chyba. Bożeż ty mój. Co tu się dzieje? Nie, kolega Blacha sobie poszedł. Witamy kolegę Jana i kolegę Tomka. Bo chyba... Wy nie macie problemów technicznych. Dobra, Jacek dzwoni, bożeż. Halo. Kolega Blacha.
2: No. I chyba jestem ponownie.
0: Jesteś.
1: Jest i on. Stacja 19,
0: po raz drugi.
1: Zadzwonił ponownie.
2: Krótka historia radiowa a propos nacjonalizmów, dystansu do siebie i tak dalej. Jest gdzieś tam, no powiedzmy, że u konkurencji Nocnego Radia jest taka audycja, która nazywa się Konserwa, prowadzona przez 2 kolesi. I to, jak Błażej możesz sobie wyobrazić, to jest też taki hardkor, jaki my robimy na pyskotece z Wudzem. Przynajmniej coś podobnego, ludzie bardzo podobni, nazwijmy to ideowo, może nie do mnie, odrobinę bardziej do Wudza. I w którymś momencie tam też jest taki, jakby to powiedzieć, no nastrój mocno, mocno kapitalistyczny. Chłopacy się rozpędzają i w pewnym momencie pada pytanie jakby skierowane do słuchaczy. No a tak właściwie to jakich problemów nie jest w stanie rozwiązać wolny rynek, po czym wdzwania się słuchacz, okazuje się po chwili, że to jest Keltus i Keltus mówi takim grubym głosem, no jest taki problem, którego nie jest w stanie rozwiązać wolny rynek, jest to czystość rasy i zaczyna napieprzać tam o jakimś kodzie genetycznym, który u czarnych wygląda trochę inaczej, u białych trochę inaczej i że generalnie nasze matki będą, prawda, będą skrzywdzone, żeby tutaj się nie wyrażać, prawda, przez obce rasy. Uwierz mi, Błażej, mój ostatni wjazd, ty absolutnie przyjąłeś, że tak powiem, na klatę przyjąłeś z pewnymi dystansami, a tych 2 ludzi, których ja zresztą bardzo lubię, tak, no absolutnie nie wiedzieli, jak w takiej sytuacji mają się zachować. Odebrało po prostu im mowę, zaczęli się coś tłumaczyć, że to jakieś nieporozumienie, że przepraszamy, że coś. Także ja myślę, że w tych takich nacjonalistycznych zrywach to my też nie mamy do nich dystansu, tak mi się wydaje.
0: No, czasem dystansu mieć nie można. Kolega Tomek też jest na antenie, proszę pozwolić każdemu mówić. Halo, halo? Jest? Nie, wyłączył się. Tak, widzicie, 2 zadzwoniło słuchaczy, jak Blacha się włączył, uciekli. Czyżby się ciebie bali?
2: A czy ty, Cyborgu, masz jakieś nacjonalistyczne historie? Łysi cię skrzywdzili kiedyś.
1: Znaczy, wiesz co, miałem w ogólniaku jednego takiego faszyzującego kolesia, ale to jest Nie wiem, to jest aż tak, koleś był aż tak bardzo żenujący, że naprawdę nie wiem, czy mi się chce go wspominać w pracy. Miałem kiedyś właśnie takiego kurdupa korwinistę, który był bardzo, no, który dosłownie po prostu łapał z ustami otwartymi wszystko, co przeczytał na wykopie i tak dalej. No i generalnie Telewizja Republika jako jedyne niezależne medium. A po prostu... Byłem pod ciężkim wrażeniem, że można po prostu, nie wiem, być programistą i mieć tak mózg wyprany przez coś.
0: Halo, halo, dwóch kolejnych słuchaczy, które się podłączyło wreszcie i uciekło. Czy mnie słychać, a was słychać?
3: Mnie zawsze słychać, to jest po pierwsze, primo. Po drugie, Jacek, powiedz coś.
0: Halo.
3: Jacek, mógłbyś coś powiedzieć?
2: Mówię coś. Niechętnie.
3: Już nie mówisz. Papa, to tyle ode mnie, dziękuję.
1: O, nie ma to jak cywilizowani hejterzy, naprawdę. 10 na 10.
0: No, to ja jeszcze nie miałem hejterów. Się mi nie zdarzyli, chciałbym mieć, bo to zawsze jakieś emocje są.
1: A to musisz ten, to czasami naprawdę budzisz bardzo skrajne emocje. A właśnie ostatnio w ogóle była dyskusja na czacie o tych 60 tysięcy faszystach i tak dalej. No ale jeszcze może tutaj tak. Sprowokujemy Daniela do konfrontacji i zadzwonienia, a tymczasem jest z nami Tomek.
0: Tomek się oddalił chyba gdzieś od komputera. Zadzwonił i się oddalił. Tomku, halo, nie odzywa się. Nieładnie, no tak, przed milionami słuchaczy się przedstawił ładnie. Kolega Blachatecz, no i faktycznie nie mówi, patrz, gdzieś zniknął.
1: No cóż, no trudno.
0: Mówi, że to trzeba do racjonalizmu z dystansem podchodzić, ale to wiesz, czy ja wiem, czy bym chciał, wiesz, jak długo można podchodzić z dystansem, to się taka hydra, która się odradza, bo niestety no, się coraz gorzej ludziom robi w portfelach i tak jak długo się coraz gorzej robi, to oni gdzieś tak szukają tego ujścia, no i niestety najciekawszą opcją, jaką sobie znaleźli, to w całej Europie się odradza i nie tylko w Europie.
1: Znaczy wiesz, to jest o tyle niebezpieczne, że jeżeli sobie pozwolimy na hasła właśnie typu wielka biała Europa, czy coś takiego, no to jest takie troszkę dopychanie pewnej idei nogą i jeżeli po prostu zrobimy takie ciche przyzwolenie właśnie na to, no to też nie oszukujmy się, NSDAP w swoim czasie też zaczynało od łagodnych haseł i łagodnych właśnie fundamentalno-narodowych podejść i głównie dlatego, wiesz, to mnie przeraża właśnie, tak jak swoją drogą właśnie...
0: To jest gotowanie żaby. Słynne.
1: Tak, z adwokatem się w ogóle umówiłem, że my za rok na Marsz Niepodległości pojedziemy i zobaczymy po prostu oddolnie, jak to wygląda, bo w tym momencie, a jak patrzę na te wszystkie relacje, to ja już nie wiem, kto kogo troluje, powiem szczerze. Nie wiem, kto kłamie, ale dosłownie jak patrzę na relacje, to wygląda na to, że każda z relacji pochodzi z zupełnie innego marszu i widać, że ktoś tutaj ostro kręci, tak? I no właśnie tutaj trzeba sobie zadać pytanie, no ale też często przytaczany argument po tym wszystkim, no że tam były rodziny z dzieckiem i tak dalej, rodziny z dziećmi, ale to też jest tak, że nawet jeżeli pojawi się jedna rodzina z dziećmi, a to jeszcze nie znaczy, że to jest coś dobrego, ale jeżeli pojawi się jeden faszysta, nie wiem, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale jeżeli się pojawi jeden faszysta, no to w tym momencie już możemy jednak przyznać, że tu jest coś jednak negatywnego i trzeba jednak sprawę wziąć za ręce, troszkę właśnie wśród tej, że wiesz, że jeżeli jesteś w jakimś tam towarzystwie i jedna osoba za przeproszeniem zesra się przy stole, no to wszyscy to po prostu poczują i nawet jeżeli to będzie jakieś dystyngowane towarzystwo, no to wtedy no, ten smród jednak pozostanie.
0: Tak, w ogóle Tomek się też wyłączył, nie wiem co dzisiaj, ale nie, ci powiem rodziny z dziećmi, ale ja to mówię, a szkoda tych dzieci. Zabieranie dzieci, wiesz, na demonstrację, którą ciągle chcą kogoś tam za przeproszeniem jebać, czy nie wiem co, i race palą, to też dla dzieci niezdrowe i niebezpieczne, mówią o białej rasie, no to gdzie jest ta odpowiedzialność tych rodziców, nie? To przede wszystkim.
1: To znaczy, wiesz, no tutaj jednak będąc rodzicem, no to chcesz przekazać dziecku wartości, które są tobie najbliższe.
0: Ale jeśli tobie są bliższe wartości właśnie o białej rasie, no to...
1: No tak, ale to jest, wiesz, ale to jest w dalszym ciągu, no nieważne, czy po prostu, czy pójdziesz na Marsz Niepodległości, czy będziesz włączał dziecku telewizję Republikę i w Realu 24, to nie jest istotne. Jako kontrę, to też mogę zaznaczyć, że właśnie kiedy chodziliśmy pod sądy w lipcu, no to mój dobry znajomy zabierał swoją 10-letnią córkę tam, żeby po prostu jej pokazać, jak to mniej więcej wygląda. No, zupełnie inna sprawa, ta, zupełnie inna historia, bo my tam staliśmy ze zniczami i świecami, a nie z racami w dłoni. No, ale też widać było po niej, że tam troszkę się nudzi i tak dalej, no, ale jednak, kiedy dorośnie, no to jakoś to na nią, powiedzmy, wpłynie, że wiesz, że była w momencie tworzenia się polskiej historii.
0: No to tak, ale wiesz, jak się idzie z dziećmi...
3: Mógłbym wtrącić coś jeszcze, bo tak w sumie miałem zadzwonić, ponieważ koordynator mi w grze wyjebał i czekałem, aż się zabejtuje, powróci i wszystko będzie dobrze, daj dziobu. Jest daj dziobu, tylko że akurat moment striggerowania o białej rasie. Biała rasa jest dla mnie najlepsza, sam jestem członkiem białej rasy, należę do białej rasy i uważam, że to jest supremacja i powinniśmy to robić, ponieważ wyrażanie od małego właśnie dzieciaka prawdy o tym, że biała rasa jest najlepsza, może spowodować większe obeznanie w przyszłości. Tak samo możliwe, że wdrażanie dziecku jakiemuś małemu, że jest najgorszym śmieciem, jak jest czarne, może też być dobre, ponieważ będzie znało od razu swoje miejsce, nie będzie później zagubione. I jak najbardziej trzeba wpajać, mówmy dzieciom, że czarne jest gorsze, że Hindus jest gorszy, że Ukraina jest gorsza. My jesteśmy lepsi i tak powinniśmy robić. Zresztą to jest całkiem naturalne od strony biologicznej. Faworyzowanie swojego najbliższego otoczenia, najbliższych genów jest naturalne.
0: Nie wiem.
3: Nawet zwierzęta, nawet rośliny to robią, wspierając swoich potomków.
0: No, jak to mówią, ja...
3: A jeśli będziesz faworyzował w takim razie, albo co najmniej...
0: Jestem...
3: Albo co najmniej zrównywał siebie z innymi, to oznacza, że coś jest z tobą nie tak, ponieważ twój instynkt gdzieś zanikł i w takim razie tu jest patologia, a nie jest patologia w tym, że ktoś się wywyższa. To jest całkiem naturalne i...
0: Całe szczęście, tam miałem rodzinę, parę ludzi, którzy w 45 na gruzach Berlina pożegnali szczęśliwie te ideologie i no niestety wraca, ale w hutach radzieckich jeszcze jest trochę stali, by jeszcze powalczyć z takimi ludźmi, co chcą znowu doprowadzić do tragedii na świecie. No ale niestety, po to armie muszą istnieć, by bronić słabszych przed
3: takimi... No tak, armie są po to, żeby bronić swoich.
1: No w sumie tak.
3: Nie słabszych. Żeby bronić swoich. Nie mamy jakiejś globalnej NWO armii, chociaż NATO można tak uznać, ale NATO też nie jest na cały glob, tylko jest, żeby bronić swoich, bo członków NATO. Także Tak samo nie mówiłbym, że... albo nieważne, dobra, ja skończę, bo i tak gra mi wyszukało, także dzięki, do następnego, papa.
1: No elo.
0: Ja myślę, że niektóre poglądy, to które pod prokuraturę podchodzą, to nie powinno być na antenie, przepraszam słuchaczy.
1: To znaczy, wiesz, tutaj też jednak zgodzimy się, że mamy prawo do wyrażania swoich poglądów bezwzględnie, tak? Jeżeli to nie jest... Dobra, to było w jakiś tam sposób nawoływanie do nienawiści, takie powiedzmy wywyższanie się. Natomiast dobrze, że ludzie o tym mówią, tak? Że to po prostu nie jest jakoś tam, nie narasta w ciszy, że jesteś w stanie to jakoś skonfrontować, skomentować. A jeżeli to sobie będzie narastało, jeżeli coś jest po prostu za cicho, no to wtedy będzie zwyczajnie rosło i prędzej czy później tak czy inaczej wybuchnie.
0: Widzisz, że nie, no w Rzeszy to narastało jak najbardziej głośno, a kolega Tomek się włącza i wyłącza, nie wiem o co chodzi.
4: No to ja już wytłumaczę dlaczego, bo stara wersja była i niestety ona jest niestabilna, nowa wersja jest w tej chwili zainstalowana i jak pięknie chodzi, słychać mnie dobrze.
0: A mamy dzisiaj jeszcze odpukam wymalowany, nie wywaliło mi miksa, także jest dobrze.
4: Ale to wszystko dobrze, tak? To tylko ja się nie mogę tutaj połączyć, tak?
0: Tak, jakieś dziwy działa mi super. Wszystko.
4: Ale ładne tematy poruszacie, a nie szkoda wam czasu?
0: No, czasu, ty widzisz, no jakoś tak się ten, usiadłem tak przy tym radiu, co środę siedzę i tak marnuję ten czas pod tym moim Leninem na ścianie.
1: No zawsze wiesz.
4: W szufladzie jest jak... masz broń?
0: Hmm? Co mam?
4: A w szufladzie masz broń?
0: Nie, w szafie.
4: No to co to za komunizm, panie?
0: W szafie. Bez broni. Nie, no przecież mi się długa broń nie zmieści w szufladzie, no. Proszę pana.
4: To w kieszeni tylko nosisz.
0: Nie no, jak długą broń w kieszeni? To w szafce musi stać. Bo to...
4: Tak na antenie mówisz, że masz krótką?
0: Długą. To kolega sugeruje, że mam krótką.
1: Oj kurde.
4: Krótką w szufladzie mam.
1: Słuchajcie, nocne radio. Chłopaki sobie porównują swoje lupy na antenie.
4: No to... Nie wiem, to trzeba mieć długą.
0: Chociaż mówią, że to tak, że broń to przedłużenie penisa. I tak jak te duże samochody.
4: I inne kabriolety.
0: No. Ale to nie szkoda, bo szkoda, widzisz, że czas można tak inaczej. Bardziej mi go szkoda pracując w pracy.
4: Czemu? A co, masz złą pracę?
0: Czy mam pracę złą, ale tak wiesz, no. A 80% rzeczy, jakie się w pracy wykonuje, to są jakieś bezsensowne czynności, a już nie mówiąc przy tym całym skodyfikowanym zarządzaniu projektami, to ojej, te procedury. No, a to wszystko, jak to było, idzie sobie szef parkingiem, wysiadł z takiego fajnego samochodu i taki jego pracownik obok mówi: fajną furę, szefie, kupiłeś sobie. On mówi: tak, mówi, zajebista. Mówi: zostawaj, mówi, jeszcze po godzinach pracuj. Mówi: dobrze, wydajnie, to wiesz co? To będę mógł kupić sobie lepsze. No tak to jest, mniej więcej.
4: Sprawiedliwość. No. Ja chciałbym dołączyć jeszcze do tematu, który poruszyliście wcześniej, jeśli można. Czy ktoś jeszcze chciałby kontynuować?
1: Wiesz co, ja za chwilkę się będę zwijał, to jeszcze jeden żart z motoryzacyjno-szefowskich rzeczy, a to jest akurat autentyk, kiedy to dyrektor mojej firmy sobie kupował Jaguara i wysłał swoją sekretarkę po to, żeby tego Jaguara odebrać do sąsiedniego miasta, i byłem właśnie przy rozmowie, kiedy umawiał się na odbiór tego samochodu. No i właśnie ten jakiś tam konsultant czy pracownik salonu mówi: dobrze, to przyjedzie pan na jazdę próbną? Ale po co jazda próbna? To on nie jeździ? No i tak mniej więcej to wyglądało. Dobra, ja się przełączam na odsłuch, moi drodzy, może się jeszcze potem odezwę, ale na razie sobie muszę coś zrobić do jedzenia. Trzymajcie się i do usłyszenia.
0: Smacznego.
4: Dzięki. Może chodziło o jazdę próbną na fotelach? No, nie wiem. A ja chciałem dołączyć do tego wątku, który był wcześniej poruszony odnośnie tych rozmów na temat tych tego, jak ty jako, no, będąc w Niemczech jako Polak, rozmawiasz z obcokrajowcami odnośnie Polski, to jaką przyjmujesz, jakie jest twoje stanowisko? Czy ty bronisz tego, co się dzieje? Czy ty jesteś obojętny? Czy po prostu jak ci to pasuje, to bronisz, a jak nie, to nie?
0: Wiesz, no, jak ja mam bronić czegoś, co jest w moim poczuciu ewentualnie złe? Mówię po prostu, że my tacy nie jesteśmy, że to jest, wiesz, że teraz jest skręt taki i będzie inny i... Nie wiem, żeby się tak nie obawiali, bo można jeszcze chodzić w Polsce po ulicach.
4: Bo ja ci powiem, że ja kiedyś taki błąd popełniłem, że ja powiedziałem, bo jak był PO, nie, to było właśnie odnośnie tych 11-listopadowych pochodów, to były zadymy, nie, to wtedy to było widać, że tam są jakieś takie, jak to się nazywa, że ktoś wywołuje specjalnie takie sytuacje, nie, groźne. No to wtedy można było zauważyć, że coś jest tam nie tak. No więc ja mówiłem tutaj, że no to jest taka propaganda, nie? Że to tak pokazują, że ta władza tak źle robi, ale władza się zmieniła i ja się obawiam, że ta osoba, której ja to mówiłem, ona myśli cały czas tak samo, że teraz ta władza jakby, to tym bardziej, że oni tam robią jakąś dyktaturę, bo no ja nie wiem, jakiego ty jesteś zdania odnośnie tego, co jest w Polsce, ale mi się wydaje, że to tam jest plac zabaw, nie? Że tam nie ma o czym dyskutować. I mnie oczywiście nikt nie pyta, nie? Ale no, ja jak byłem w Białorusi, to ja mam porównanie, nie? Co to jest dyktatura, a co to jest zabawa.
0: Nie, wiesz, jak mi mówią o dyktaturze w Polsce, to... Wiesz, w Polsce się nie da przeprowadzić dyktatury, to nie jest kraj, który się łatwo da. My się przeciwko każdej władzy opieramy i nawet jak to będzie nasza władza narodowa i będą sobie narodowościowcy rządzić, to i tak się znajdą tacy, którzy każdy będzie kombinował przeciwko tej władzy. Także uspokajam wszystkich, mówię, w Polsce dyktatura nie wyjdzie, nie ma szans. Zresztą, wiesz, ciężko, żeby Polska, tam jakaś dyktatura mogła zagrozić komukolwiek, jeśli jesteśmy na etapie bycia podwykonawcą gospodarek z Zachodu i właściwie one kontrolują wszystko, także ta władza polityczna to nie ma za dużo wpływu. Aczkolwiek poczucie moje elementarne bezpieczeństwa trochę to burzy. Ja ci powiem tak, no ja Polskę i Polaków tu podchodzę, ja tu nie jestem za jakimś, nie jestem nacjonalistą, nie lubię pojęcia narodu. Nie traktuję en masse tylko jako zbiór jednostek i wiesz, nie będę bronił ludzi, którzy w moim poczuciu są ewidentnie źli. Bo nie będę bronił, wiesz, ich, w sensie bronię całej Polski, żeby bronić ich. Są tacy i tacy w Polsce i są tacy i tacy w Niemczech, nie? Nie będę bronił. Oczywiście Trzecia Rzesza była ewidentnie zła, bo tam ich 90% powybierało tego wodza. Są i takie narody, ale u nas to nie jest 90%. I z tą dyktaturą nie przesadzajmy, w Polsce to nie wyjdzie. Tak zawsze mówię.
4: No tak. No, a spotykasz się z takimi prywatnymi rozmowami na temat Niemiec? Co oni mówią?
0: Na temat Niemiec w sensie?
4: No jakie tam są sytuacje? Czy to przykładowo ja akurat mnie interesuje na przykład Jugendamt i tak oficjalnie to nikt tutaj nie zwraca na to uwagi. Być może no, z tego powodu, że tutaj ludzie, których znam, to tam za bardzo nie mają dzieci, a jak mają to może nie znają sytuacji. Także ten Jugendamt, wiesz, o co chodzi, tak?
0: Tak, tak, ale to też, wiesz, nie mam akurat w pracy ludzi zainteresowanych tym tematem za bardzo.
4: No, bo wiesz, to jest taki temat, który oni mi mówią, że to jest wszystko w porządku, bo oni oczywiście mogą popełnić błąd, ale to idea jest taka, żeby odbierać dzieci tym, którzy nie dbają o te dzieci, bo tam jedna osoba się zajmuje dziećmi w kindergarten i oni tam no, widzą sytuacje, tak, takie właśnie, gdzie by należało zadziałać, a nikt nie działa, nie? Że oni by w zasadzie chcieli, żeby tam zadziałał, więc tak patrząc na tę sytuację od strony Polaków, to tutaj jest bicie piany, takie gadanie i ja nawet pisałem do jednego, który się zajmuje tymi sprawami, sam doświadczony był, wiesz, bo jemu coś tam zrobili, tak, zabrali dziecko i tak dalej, no więc on mi nie odpisał, tak, więc ja się zastanawiam, czy ten temat to nie jest takie bicie piany, bo wiesz, no pewnie odbierają, bo widać, nie, są tematy, ale jak się tak czyta, nie, jak tam ktoś coś podpowie, widać, że ci ludzie najpierw rozmawiali z Jugendamtem, odbierali jakąś pomoc, a później, wiesz, zaczęli po swojemu i tam się też na nich wypiął i wiesz, zrobił co chciał, więc to mnie osobiście przekonuje, że oczywiście ja się mam czego obawiać, ale ja nie powinienem w ogóle rozmawiać z Jugendamtem, to wtedy wydaje mi się, że będzie okej. I oczywiście dziecko nie pośle do publicznej szkoły, nie? Więc będę musiał nad tym tematem jeszcze pracować.

0: Też miałem jakieś tam prawnika potrzebowałem, nie? I no oni tam mi nie dali jakby racji, tak? No ale to się też nie skończyło jakimiś grzywnami dużymi, nie? No to jakoś, no tak jak mówisz, to się da, nie? To trzeba wiadomo się przygotować.
1: Ale co do właśnie tych dzieci, to nie wiem, to było jak jeszcze w Anglii mieszkałem, czy chwilę potem jak się wyprowadziłem z Londynu. Takie były słynne historie, że tam było jedno dziecko, co tam umarło w końcu z głodu, szukając po śmietnikach właśnie od Polaków. I tam było Anglicy, wiesz, się lamentowali, czemu właśnie żadne instytucje nie zadziałały. A podejrzewam, że jakby zadziałały i uratowali życie tego dziecka, to w Polsce by to na pewno przeszło, że tu straszni Brytyjczycy odbierają dzieci rodzicom. Także to trochę, wiesz, na przykład w Norwegii, to jest tak dokładnie jak z uchodźcami, wszyscy tutaj, wiesz, biją pianę niesamowicie, że przyjeżdżają, się nie integrują, no wielu się nie integruje, bo wiesz, mają inną kulturę i tak dalej i czemuś się nie szanują naszej. I to fakt, ale z drugiej strony Polacy, którzy siedzą w Norwegii, na przykład nie przyjmują tego, co w Szwecji i Norwegii jest od lat 60. już bardzo, oni przeszli z przesady w przeszadę, bo kiedyś tam kary cielesne dla dzieci to była norma, ale już tak od lat 60. 70. to prawo jest bardzo restrykcyjne, jeśli chodzi o kary cielesne dla dzieci. I wyjeżdżając do tej Norwegii, bo tam mają, wiesz, wielkie zdziwko, że im wchodzi, bo tam, wiesz, jeden przyłożył dziecko, przyłożył żonie, bo tak w Polsce to się przyjęło, że tak, wiesz, klapsa dać to nic takiego. No, w Norwegii jest to już sprawa i się dziwią, że potem ci urzędnicy im przychodzą. Po prostu wyjechali do kraju i się nie podporządkowali kulturze prawnej, jaka panuje w tym kraju, na tej samej zasadzie. I no to trzeba też z tej strony spojrzeć, nie? Też mamy swoje zgłoszenie.
0: Jeszcze mam jedno pytanie do ciebie. Jak to jest z tymi uchodźcami? Bo podobno od roku oni już nie mogą swoich rodzin zapraszać. To chodzi o Niemcy, nie? Bo w Niderlandach tam można, nie? Dlatego tam jest ich szansa jeszcze, żeby przynieść swoją rodzinę z zagranicy.
1: Nie, no teoretycznie według prawa to po uzyskaniu statusu mogli sprowadzać, nie, ale to tam wobec tych procedur, co były już wcześniej zapisane, to chyba cała wojna o to poszło, że się koalicja nie zawiązała, nie, bo FDP bodajże nie chciało i chyba CSU nie chciało tego łączenia rodzin. No chodziło o to, że no 80% czy 90% na razie tych, co przyjechało, to nie ma statusu uchodźcy. I chodziło o łączenie tych azylantów, którzy czekają na decyzję. No a niemiecka machina urzędnicza jest powolna i oni rozpatrują tych wniosków na tyle mało, że mają się tam tych, a nie mogą...
0: No, w Polsce jest, nie jest inaczej, nie? Bo w Polsce też ja miałem wybór, bo mogliśmy zostać w Polsce albo mogliśmy załatwiać papiery w Niemczech. Okazało się, że łatwiej było w Niemczech dostać papiery na pobyt niż w Polsce. Bo w Polsce oni się wypinają na Ukraińców, nie? I oni to robią strasznie wolno. Oni nawet wymyślili system elektroniczny.
1: A ty musiałeś załatwiać sobie papiery polskie?
0: Nie, dla żony, nie? Żeby ona mogła zostać. I okazało się, że oj, Niemcy nas bardziej chętnie przyjęli. Zwłaszcza, że dziecko było w drodze, to oni chętnie pomogli.
1: A to nie, to tak jest, bo polskie ja
0: przechodziłem. I to było miłe, wiesz, oni naprawdę chcieli.
1: Ja przechodziłem przez tą całą procedurę w Polsce z tą moją eksmałżonką, Japonką. Mhm. No to była droga naprawdę przez mękę, udowadnianie jakieś, wiesz, że nie jest się wielbłądem czy kimś i no, góra papierów rosła naprawdę, wizyt moich to już mnie tam znali w tym urzędzie wojewódzkim śląskim wtedy to było. Nie lubię tego budynku strasznie. Nie, i naprawdę zostać legalnie w Polsce to jest naprawdę ciężko. A w Niemczech jak się rozwiedliśmy, czyli teoretycznie jej wiza powinna wygasnąć natychmiastowo. Aczkolwiek Niemcy stwierdzili, że ona skoro już tu tam 2 lata mieszkała, to wysłali ją po prostu do Job Center, dali, powiedzieli, tu masz jeszcze pani rok, pójdzie pani sobie na kurs niemieckiego, no, znajdziemy pracę, jak będzie pani sobie pracowała, czyli opłaci sobie ubezpieczenie zdrowotne i składki z tej pracy, zapraszamy, damy wizę, nie ma problemu. Ja to uważam, że to jest takie, wiesz, podejście, bo ona po prostu ją zaprosili, ona powiedziała, no ale gdzie ja mam wracać, ja tam nikogo nie mam w tej Japonii, już nie za bardzo. No to mówią, no to damy ci szansę, masz rok, znajdź pracę, pomożemy ci w języku,
0: no tak, no
1: ułóż sobie życie.
0: Nie sobie, żeby w Polsce tak można było. Także takie uznaniowe. No to też było uznaniowo, nie? Bo oni też tak widzieli, że dziecko w drodze, ale to i tak kosztowało

0: kilka lotów w ciąży, no więc to trochę było uciążliwe, ale się udało, więc finalnie tam jest większe zrozumienie po stronie niemieckiej. Tego właśnie nie rozumiem, bo to jest takie dziwne, nie? Że my jesteśmy Polakami i wydawało się, że my jako Polacy powinniśmy mieć taką łatwość, żeby w Polsce coś załatwić, a okazuje się, że nie, że właśnie za granicą jest łatwiej. Na tym ubolewam i z tego powodu nie jestem w Polsce.
1: Poczekaj, bo ty w Niemczech siedzisz obok, nie?
0: No tak, tak.
1: Tak, no to powinieneś też wiedzieć, jak tu się z tymi uchodźcami i tak dalej.
0: Ale ja nie interesuję się, bo mi szkoda czasu po prostu.
1: To jesteś zabiegany.
0: A ja kiedyś kupowałem gazety Die Zeit, nie? Bo ja wziąłem prenumeratę, żeby się uczyć niemieckiego i ja to sobie na pamiątkę zostawiłem. Teraz akurat robię porządki, to patrzę na te nagłówki, to takie trochę żałosne, jaka propaganda tutaj była. No i już wtedy wiedziałem, nie? Ale specjalnie to zostawiłem, żeby później komuś pokazać, co wy głupi byliście.
1: Nie, ale to... czekaj, bo Die Zeit to jest taki bardziej prorządowy, nie?
0: Tak, tak.
1: I to już bardziej wolałbym Sterna poczytać, bo on tak bardziej z lewicą ma. Ale nie, jakoś, wiesz co, chyba dlatego, że ja się trochę przez to, że ja to całe życie, jak siedzę w Niemczech, to zawsze z tymi ekspatami głównie chodzę, to tak niemiecka propaganda mnie nie za bardzo uderza. Mhm. No cóż, a cóż oni w ogóle propagandowali wtedy na temat uchodźców?
0: No to było zabawne, bo w nagłówkach było nasi nowi sąsiedzi, czy coś w tym stylu, tutaj twarze, tak jak na Facebooku tam, że każdego tam nazwali, oni tak fajnie, nie, oni tak społecznie podchodzą, tu o, mamy nowych znajomych, nie, super, oni będą nam tutaj budować gospodarkę, będziemy się kolegować, wszystko fajnie, no wiadomo, że to tak w praktyce inaczej wyszło, no, ale nawet znam ludzi, którzy wtedy się nabrali na to, tak?
1: Wiesz, to na razie jak to wyszło, to się dowiemy za paręnaście lat. Bo jak widzisz, jak porównasz te dwie strategie integracyjne, niemiecką i francuską, to trzeba przyznać, że niemiecka odniosła jednak o wiele większy sukces, bo no, masz kupę ludzi, Turków, tych, których ściągali w latach 60., to duża z nich, większość się zintegrowała, się stała Niemcami praktycznie, nie? I to Turcy wywieszają niemieckie flagi, jak niemiecka reprezentacja gra, a nie Niemcy.
0: No, Turcy są spontaniczni i podobnie jak my, ja się dziwię tak mówię. Powiedz, jak to jest, że Polacy bardziej się dogadują z Turkami? Są tacy, taka, temperament jest podobny, to jest takie ciekawe. Ja też mieszkam tutaj w budynku, gdzie są Turcy i to, taka jest komunikacja super, a Niemcy to są to tacy jacyś dziwacy dla nas. To jest ciekawe.
1: Nie, Niemcy to w ogóle to jest wioskowy naród, oni głównie żyją na wioskach i tak na tych małych miasteczkach, to jak mają ten swój krąg przyjaciół i znajomych, to rzadko spoza niego wychodzą i ciężko po prostu zostać przyjacielem Niemca. I to chyba dlatego, a Turcy są, wiesz, z zewnątrz i oni też tak z tymi Niemcami, pomimo, że się czują Niemcami i tak dalej, to jednak, wiesz, najgorzej to jest w Bawarii, podobno, to mamy kolegę, teraz się przeprowadził z Bawarii, u nas pracuje, to mówi, nawet jak typiś był tutaj z północy Niemiec i się przeprowadził na wioskę w Bawarii, to pomimo, że jesteś Niemcem, to ty będziesz Auslanderem i twoje dzieci będą Auslanderem.
0: Pewnie
1: na tej
0: tak,
1: wiosce.
0: Bo nawet taki, ja tam byłem też na Bawarii w Odelshausen, tam była taka mała firma w Unterumbach, to takie naprawdę wszystko małe wioski i nawet w Volkshochschule się uczyłem, to tam nawet niemieckiego się nie można było uczyć, tylko angielski był, więc ja się z Niemcami uczyłem angielskiego, no to chociaż tyle. I tam ten facet, co prowadził firmę, on był z Berlina, a ten inny tam jeszcze był z Leipzig i to tak wszystko, te Ostii to takie trochę, no to ja nie wiem, czy ty z Monachium to są takie, czy z Bawarii ludzie takie dziwne, no wcale nie, no mi się tak nie wydawało w każdym razie, ja tam nie miałem.
1: Nie, no Monachium to jest kontaktu. Inna bajka, mówię o tej bawarskiej prowincji.
0: No ja też źle ująłem, tak, mówię o Bayern to.
1: Nie, i oni są bardzo przyjaźni, podobno otwarci.
0: No mi się podobało.
1: Tak, tak, oni są byli jak do rady, przyłóż, ale podobno, a to mi Niemcy sami mówią, i sam ten Bawarczyk mi mówił, który on nie z Augsburga, to jest duże miasto, ale mówi o tych wsiach, Że oni ci po prostu, wiesz, nieba przychylą tak długo, jak ty będziesz turystą, bo będą mieli pewność, że ty wyjedziesz stamtąd. Ale spróbuj
0: Tam
1: się
0: wcale nie było
1: osiedlić.
0: fajnie jako turysta. Ja tam byłem w takim hotelu, to oni nawet no, ogrzewania nie mieli zrobione. To ja się zastanawiam, czy oni tam w ogóle kogoś mieli, bo czasem odnoszę wrażenie, że Niemcy tu robią jakieś lokale, hotele tylko po to, żeby mieć, bo ich stać, bo to ich może niewiele kosztuje, albo może ich. Albo po prostu mają wystarczającą kasę, nie? I oni nie robią takiej jakości. Ja ci powiem, najwyższej jakości hotele i takie półhotele, nie wiem jak to nazwać, takie mieszkania na wynajem, na krótki termin, tak? Takie w coś jakieś tam się nazywa, ale jest booking jeszcze, nie? I tam możesz w Polsce zamówić mieszkanie sobie na jakiś dzień, wynająć i to jest super. Ja z taką jakością jak w Polsce, to jest. Tak. No i to jest ciekawe, nie? Że w Polsce ta turystyka jest, no to jest jakość, a w Niemczech ja tego nie widzę, tej jakości.
1: To wiesz, to jest tak jak wschodnie i zachodnie Niemcy. We wschodnich Niemczech masz wszystko lepsze, bo jest nowe, bo musiało być zbudowane, a tutaj w Niemczech zachodnich jednak te mieszkania i to wszystko jest starsze, bardziej zapuszczone, no bo z wiekiem, nie?
0: Ale to jest chyba mentalność ludzi, bo ja się też spotkałem a propos porównywania Bayern i NRW, to jest tak, że się na zachodzie ludzie są tacy, wydaje mi się, bardziej skrupulatni, tacy, no, oszczędni, tacy zdroworozsądkowi, a na Bawarii to tak widziałem, wydawało mi się, że mają rozrzutność trochę.
1: Oni
0: tak
1: bogaci
0: na
1: są
0: pokaz.
1: W ogóle, bogaci.
0: No właśnie.
1: Bogaci przez to.
0: I mi się to bardzo podoba, to co tu jest, nie? Że na zachodzie tak myślą normalnie i to jest też widać w społeczności ogólnie, tak? Także jak tam ci byli ze wschodu na Bawarii, to oni tak wcale nie dążyli jakoś do kontaktu z tymi ludźmi. On tam mówił, a ja tam nie rozumiem tego bawarskiego, to tak jakby inny język jest.
1: No ale w telewizji niemieckiej, jak mówi Szwajcar lub Austriak lub Bawarczyk, to są napisy na dole po niemiecku, żeby wszyscy zrozumieli. Nie wiem, czy zauważyłeś.
0: Ciekawe, no nie, ale...
1: Tak, tłumaczą. Ich
0: wydawało mi się,
1: na
0: że to nie jest duża różnica, a tu się okazuje, że oni aż tłumaczą.
1: Tak, jeszcze w Bawarii to jest lis, ale w szwajcarskiej to jest w ogóle nie do zrozumienia dla Niemców.
0: A tutaj adwokat napisał, że Błażej jest polakofobem, prawda?
1: Czy jest to polakofobem? Widzisz, to jest trochę tak, jak to z tymi kryptogejami, którzy, wiesz, najgłośniej krzyczą. Teraz jak się nie jest, nie wiem, jak się hura nie lata z racą na tym. Na marszu nie krzyczy o białej Europie, to już się jest, to szkaluje się Polskę, nie? Lub spróbuj ciut skrytykować, że co ci się w Polsce nie podoba, to już jesteś polakofobem, nie? Nie, Polacy nie przyjmują, nie wiem, czy Polacy wszyscy, bo oczywiście znam dużo normalnych Polaków, ale nie można krytykować, nic. Żadne słowo krytyki i wiesz co? To nas prowadzi, gdzie prowadzi, bo przecież krytyka i wytykanie rzeczy, które ci się nie podobają, w teorii powinny prowadzić do tego, że się można coś, pewne rzeczy ponaprawiać i tak dalej, nie? A widzisz, tak. A w Polsce spróbuj tylko...
0: No tak, to jest ciekawe, co mówisz. Ja też, jak do Polski jadę, to ja mówię, a po co wy tego radio słuchacie? Po co wy tą telewizję oglądacie? Tam przecież same smutne wiadomości. Tam nie ma... Oni to chętnie słuchają. Ja się temu dziwię. Dlaczego? Przecież jak się słyszy jakieś afery, czy jakieś... No, z pogodę, to ja nie mam pretensji, jak będzie zła pogoda, bo to można się spodziewać, że tutaj, o dziwo, na zachodzie Niemiec jest lepsza pogoda, to nawet pogoda ich bardziej lubi. Chociaż były momenty, no, że były wichury, ale ogólnie jest tu lepsza pogoda i to nawet, no, jeśli chodzi o samochód, to widzisz, my nie musimy opon wymieniać tak szybko, nie?
1: No ja w ogóle kupiłem całoroczny, bo nie chcę mi się stać w kolejkach do zmiany, a zimy to tutaj raczej nie ma, nie? Jakiś przeraźliwych śniegów. Ale nie, zobacz, że Polacy są mało odporni na jakąkolwiek krytykę, nie?
0: To... W jakim sensie, że jak się pod adresem Polaków w Polsce mówi, czy...
1: No tak, jak się ci powie, że coś ci się w Polsce nie podoba, to widzisz, już od razu zostałem wyzwany
0: no tak,
1: od polakofobów.
0: Przyjmij tą... tą, jak to się mówi, perspektywę. Ty jesteś w Niemczech i ty masz inną perspektywę, nie? Jakby od punktu siedzenia to zależy, to, no to nie wiesz, ma się co dziwić.
1: To trochę może się nabiera dystansu i perspektywy właśnie innej. Te pewne rzeczy widać z daleka, nie widać z bliska. To jest też jedna sprawa. Ale jako jeszcze posiadacz paszportu z orzełkiem powinienem, jako posiadacz prawa głosu, uważam, że mam takie samo prawo jak każdy inny, wiesz, krytykować rzeczy, które mi się nie podobają. W szczególności nie w rozmowie z Niemcami, bo tego nie robię, tylko w rozmowie właśnie w radiu, w którym rozmawiam z Polakami innymi. I myślę, że to jest właśnie to jest podstawa, jeśli chcemy, żeby ta Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatnie, by właśnie krytykować, nie wiesz, się pogrążać w sosie wzajemnej adoracji, tylko właśnie punktować te rzeczy, które nam się nie podobają, które można by zmienić, bo każdemu się coś innego nie podoba i żeby dojść do takiego konsensusu, co można zrobić lepiej i zmienić, bo jeśli tak, każdą krytykę odbierzemy, Żydzi nas atakują i w ogóle, komunich i lewaki, bo nie chcesz latać z biało-czerwoną flagą, no lepiej nie będzie.
0: A ty powiedz, ty masz pochodzenie żydowskie, tak?
1: Tak, ale co wiesz.
0: I ty się czujesz Żydem? Czy ty masz jakieś z tym skojarzenia? Czy to dla ciebie coś znaczy? Czy ty się uczysz tego języka?
1: Nie, to ci powiem, jak
0: się interesujesz.
1: I jak długo to tam, gdzieś tam przypukiwali w rodzinie, nie? Że mam takie
0: pochodzenie. A byłeś w synagodze w Niemczech?
1: Tak, byłem.
0: Ile razy?
1: Nie, to byłem turystycznie, wiesz.
0: Ja byłem też raz, ale fajnie tam sprawdzałem, nie? Jak na lotnisku.
1: No, nie, tu jeszcze byłem, jak nie sprawdzali, tak za dużo wahem.
0: Ale... Nie, oni sprawdzali wcześniej jeszcze, to było w 2013.
1: Nie, to ja byłem gdzieś w 2007 czy 2005.
0: Aha, okej. Ale oni to zrobili przecież z powodu tego, że kiedyś tam ich podpalili, nie? Bomby jakieś i tak dalej.
1: Tak,
0: to była stara historia, nie?
1: I to Palestyńczycy, wiesz, zrobili.
0: No, to wiadomo, że Żyda zna, nie?
1: Nie, ale to mi się podobało, to już nie pamiętam, któryś youtuber tam ten z tych takich prawicowych nie może jednej rzeczy przeżyć, że niemiecki sąd powie, nie, to jest takie ładne kłamstwo jest, nie? Że niemieckie sądy kochają tych uchodźców, jak chcieli podpalić synagogę, to stwierdzili, że w wyroku, że to nie jest podpalenie, tylko wyrażanie opinii. Kłamstwo jest o tyle fajne, to chyba w Wuppertalu o tą synagogę chodzi. To jest takie ładne kłamstwo, bo faktycznie w wyroku sądu było, że to było wyrażenie opinii, ale to było dlatego w uzasadnieniu, bo prokuratura chciała zakwalifikować to jako wybryk antysemicki. Sędzia się nie zgodził i stwierdził, że skoro to są Palestyńczycy, to oni, co zresztą sami twierdzili, obrzucili tą synagogę koktajlami, bo protestowali przeciwko polityce Izraela jako państwa, przeciwko ich narodowi, czyli Palestyńczykom. I oni zostali skazani na parę lat więzienia za to, czyli nie jest tak, że nie skazani i nie byli uchodźcami, tylko byli już tutaj osiedleni. Ale widzisz, ale to taka właśnie a propos propagandy. I siedzi taki grubas, to chyba ten, jak on ma tam, Ator, siedzi. I niemiecki sąd tych uchodźców traktuje ulgowo, bo jak chcieli podpalić synagogę, to uchodźcy to stwierdził, że to jest wyrażanie opinii, gdzie no, wyrwał te trzy zdania z uzasadnienia sądu i no ale tak działa propaganda, nie?
0: No a jak ci się podoba ta propaganda? Czy ty widzisz tym problem, czy ty po prostu się odnajdujesz i dla ciebie to nie ma znaczenia?
1: Nie wiem, zacząłem się czytać parę źródeł na jakiś temat i sprawę i dlatego właśnie grubasa oglądałem. I jak najbliżej źródeł, wiesz, starać się i czytać.
0: No ale czy to oryginału. To jest,
1: a propaganda jest straszna z jednej. Nie, to jest potrzebne, żeby wiesz, ludzi skłócać, nie?
0: A czy ty w pracy się spotykasz z takimi dyskusjami, bo tym powiedziałeś, bo ja jestem zdziwiony, że wy rozmawiacie, bo ja nie jestem tak blisko Niemców. Ja jak rozmawiam, jak widzę, jak oni rozmawiają, to raczej o pracy, o obowiązkach. Jak ktoś się mnie pyta, co u ciebie słychać, tak luźno, no to wiadomo, że ja nie będę mówił, a wiesz, remontuję w domu, nie? To ja powiem, no tutaj robię projekt, nie? No, ja się na początku tak trochę zmyliłem, nie? Jak tu byłem, myślałem, że to tak w Polsce, nie? Że się ktoś pyta, a wiesz, no wczoraj miałem kaca. No nie, to tak to nie wygląda. To jest trochę zabawne.
1: Nie, to ja mam takich bardziej otwartych Niemców w pracy.
0: No może masz więcej. I oni się też cieszą, że mają multikulti, tak? Bo u nas są Chińczycy, Pakistańczycy I się cieszą tym. Ja nie wiem dlaczego, no ale mają taką dumę,
1: No
0: że jest
1: nie, no
0: wolno
1: jakoś się tam
0: kulturować.
1: mają do tego stosunek ewidentnie ambiwalentny. Ani ich to miedzi, ani boli. Nie, po prostu dlatego, że takie okolice są, gdzie mało jest, mało multikulti, ale mój szef za to każdego, co prowadza klienta po firmie, to zaraz tam do mnie poleci, do Hiszpanki, która nie jest, do Hindusa
0: Jak
1: i
0: cię
1: tam
0: przedstawię?
1: do tych wszystkich nie. I chodzi tu nasz architekt, mówi, siedzi, on z Polski jest, Polak, mówi, a tam siedzi Ukrainiec, nasz chemik, inżynier, a tam siedzi nasza Hiszpanka, co jest mechaniczny inżynier. I mówi, i taki, bo taki mamy tutaj international team i tak wszyscy razem.
0: Ale mówią jakieś epitety, że ty jesteś tam gastarbeiter albo coś?
1: Nie, nie, nie, to właśnie dzięki poprawności politycznej takie rzeczy
0: albo
1: się
0: Żyd, a to jest Żyd.
1: Nie mówi. Ja sobie ostatnio tak dla jaj włączyłem jakąś żydowską muzykę w pracy. Tak się trochę zbiesili, ale dobra. Ale
0: no to u nas Pakistańcy też słuchają swojej muzyki, to nic chyba się nie ma czemu dziwić.
1: A to tak właśnie do tych moich korzeni żydowskich, to tak nigdy, wiesz, no bo moja mama, ojciec, siostra to w ogóle nie mają nic z tym wspólnego, bo oni, wiesz, wszystkie religie są dla nich równie głupie. No, dla mnie zresztą też, a z tego całego mojego żydowskiego pochodzenia, to od czasów tego, jak zaczęło w Polsce narastać ten, wiesz, antysemityzm bez Żydów. Bo to jest w Polsce tak fajnie, że właśnie mamy te różne fobie takie bez tych narodowości. Nie trzeba, żeby były, żeby ich nie lubić. I tak, wiesz, bo jestem przekorny strasznie. To się zacząłem w wielu środowiskach przedstawiać jako Żyd i żeby
0: no,
1: trochę
0: no tak widać, wiesz, bo
1: striggerować
0: widać, że
1: ludzi.
0: Nie masz backgroundu do tego w ogóle.
1: Nie,
0: tak tylko se gadasz, nie? Ale tak naprawdę...
1: Nie, ostatnio nawet Hanukę obchodziłem, to taka, to wiesz, tak...
0: No to bardziej Halloween też można obchodzić w Polsce.
1: Tak, bardziej folklorystycznie, ale tak jak mówię, ma ostatnio osobą, która w mojej rodzinie to tak bardzo praktykowała, to była babcia od strony, ale ona przestała właśnie po pierwszej wojnie światowej. Moja babcia to umarła bardzo wiekowo. Ona miała 103 lata, jak umarła, paręnaście lat temu. Także taka bardzo stara rodzina, ale w każdym razie ona to praktykowała ostatnio, ale to potem się, wiesz, stało się niepopularne tam w latach 30. powiedzmy i tak się to wszystko rozeszło. Ale lubię, wiesz, mówić, że to, bo to tak strasznie ludzi, wiesz, takie wprowadza, takie Żyd. Jeszcze lewak.
0: Jeszcze mam pytanie jedno, bo tutaj mnie adwokat pyta, bardziej się czujesz Polakiem czy Żydem?
1: Ja to wolałbym się nie identyfikować z żadnym narodem, ale jak już mam, wiesz, mówię po polsku i mam paszport z orzełkiem, także to mnie określa w jakiś sposób, nie?
0: Ale czy czujesz, że to jest twoja nacja? Bo ja na przykład nie czuję, tak? Ja nie mam takiego... Mi to wisi zresztą, nie?
1: Nie, ja jestem bydgoszczaninem.
0: Tylko, że po prostu jakoś mało mi to daje, tak? Ja nie chciałbym, żeby dziecko się uczyło najpierw polskiego, bo co to daje? Co daje polski, tak? Niemiecki daje... Angielski daje.
1: Ja ci powiem
0: polski
1: tak.
0: Polski to jest folklor.
1: Jak siebie ktoś, tak, tak, jak ktoś, wiecie, taki jest, to jestem bydgoszczaninem. Urodziłem się w Bydgoszczy, tam wychowałem. To jest moja mała ojczyzna. A tak poza tym, co sobie jeżdżę po świecie, widzisz, nawet kobiety mam, nie z mojej nacji, mówię sobie w różnych językach i częściej mówię po angielsku właściwie niż po polsku. Nie wiem, wiesz, czy Polak. Jestem bydgoszczaninem, to na pewno.
0: No to by było fajnie, jakby właśnie tak się w Polsce bardziej ludzie interesowali swoim najbliższym otoczeniem, żeby mieli w ogóle wpływ na najbliższą politykę gminną, ale też jest niskie zainteresowanie i często...
1: Wiesz, jak Niemcy są...
0: Proszę znajomych, to się jak się interesują, to jest porażka, wiesz, potrafią szkoły w tym świecie dzisiejszym, tak, że dzisiejsze problemy w gminach to są zamykanie szkół, tak, no to jest nieporozumienie, jak to może w ogóle do tego doprowadzić, tak, no i wiesz, w imię czego? W imię oszczędności, żeby wszyscy jechali na jedną kupę do jednego gminnego, do jednej innej szkoły, tak, czy przedszkola i tam wszystkie dzieci, żeby były.
1: Ale widzisz, jak jest...
0: Lokalnie im się nie widzi, tak?
1: Jak jest w Niemczech, masz te dwa słowa, które określają twoje pochodzenie. Masz Vaterland, czyli tą ojczyznę wielkie Niemcy, z którym tak, no, jakoś się tam identyfikują, ale twoim najsilniejszym jest ten Heimat, twoje mała ojczyzna, z której pochodzisz, z którą Niemcy są bardzo silnie związani.
0: No, ale oni to mają w genach, tak?
1: Bo tak, oni bo oni nigdy nie byli jednym narodem, nie? Bo to, oni...
0: Ale właśnie, oni mają takie podejście, nie? Że oni są tacy, że budują małe społeczności. Oni mają do tego smykałkę, oni to umieją.
1: I to jest właściwie, wiesz, jeśli chodzi, no nie tak strasznie nie lubię tego pojęcia narodu, bo o, faktycznie, wiesz, jeśli coś mnie interesuje z tego miejsca, co pochodzę, to ja sobie czytam, co się dzieje tam w moim mieście, nie? Jak sobie rośnie, się rozwija, co by można zmienić i tak dalej. A naprawdę mam w dupie, co się buduje w Białymstoku, nie mam z tymi ludźmi nic wspólnego, nie mam wspólnoty interesów, wspólnoty języka, nawet słabo, ani doświadczenia historycznego, ani nie dorastałem z nimi i mam w dupie, co się dzieje w Białymstoku, Suwałkach, nie wiem, Rzeszowie. Dla nich to są ważne miejsca, dla mnie kompletnie inne. I dlatego ta idea narodu jest dla mnie tak sztuczna, bo naprawdę mieszkając tutaj w Aachen też mam w dupie, co się dzieje w Stuttgarcie, bo to mnie
0: no
1: nie
0: tak,
1: dotyczy.
0: To jest też ciekawe, zauważ, co na czacie wychodzą właśnie ta polaryzacja silna. To już wcześniej było wspominane, że albo musimy być narodem jednym, musimy preferować tylko Polskę, albo nic. No i przykładowo mnie ktoś może określić, że ja nie jestem patriotą, tak? I ja lubię społeczności małe, ja lubię takie związki naturalne, gdzie się ludzie lubią i chcą coś robić, a nie takie sztuczne twory duże i to się nie trzyma wtedy kupy, tak? Bo nie ma żadnych ku temu fizycznych właściwości, tak? To jest taka czysta fizyka, tak? Albo się mamy jakieś powiązania i to się trzyma kupy, albo te powiązania chcemy tłucznie tworzyć sztucznie, no to się to rozpadnie samo, tak? Taki
1: to
0: rozpad
1: właśnie
0: naturalny.
1: To coś kiedyś czytałem o Śląsku, nie? O co chodzi z tym wspólnotą kulturową ze Śląskiem. Wiesz, jak uczy się literatury w Polsce na lekcjach z polskiego i tak dalej, no to większość literatury, która jest tego kanonu, to jest to, wiesz, Sielanka Wiejska, tam Kochanowski, jest też Mickiewicz, który też o tej wioskowym życiu na wsi na Litwie i tak dalej, ta kultura szlachecka. A na przykład kultura śląska zurbanizowanego wyrasta z kultury miejskiej i przemysłowej i dla nich ta wioska to jest trochę taka abstrakcja i tu właśnie widać, jak się, wiesz, w ramach nawet niewielkiego i bardzo homogenicznego narodu, jakim są Polacy, to świadczenie kulturowe nawet między miastami takimi jak Poznań czy Białystok jest bardzo rozwarstwione, bo to są zupełnie... Poznań wyrastał przez 120 lat, wiesz, jako w kulturze miejskiej, niemieckiej i tak dalej, a Białystok na przykład w rosyjskim zaborze jednak bardziej z tą wsią litewską. To tak jest.
0: No tak, tutaj ja widzę, jest temat przez kilka osób, jest to zainteresowanie odnośnie narodu, kultury, obyczajów polskich, że jakby na w związku z tym, że się w tym wychowaliśmy w duchu, no to się należy respekt i powinniśmy szanować. I teraz pytanie, jak ty to widzisz, jak ty jesteś w Niemczech, to na ile ci się przydaje i co ty cenisz w Polsce, jeśli chodzi o obyczaje, kulturę, to
1: nie,
0: co
1: to
0: się
1: wiesz,
0: nauczyłeś i co widzisz?
1: Najważniejsze jest to nasze cwaniactwo, bo przez to podchodzimy do wielu problemów nieszablonowo i sobie jesteśmy w stanie nawet w pracy zawodowej poradzić, nie? Czyż nie, bo Niemcy są trochę tacy zaklapkowani.
0: Ale to jest też pytanie, jak ty to możesz, na ile możesz wykorzystać, bo ja też mam doświadczenia, że dopiero wtedy, kiedy zostałem uznany, że mam wystarczającą znajomość języka oraz jestem w odpowiedniej konstelacji w firmie, gdzie nikt nie ma większego wpływu na moją pracę, tylko mi deleguje zadania i daje mi dużą odpowiedzialność, to wtedy tak, wtedy ja sobie mogę pozwolić, ale gdy ja jestem w grupie dużej i Niemców, to ja jestem między jednym a drugim Niemcem, to oni decydują, tak? I to jest właśnie to, nie? Że trzeba to wiedzieć, kiedy ty możesz te rzeczy wykorzystać, więc albo jak jesteś indywidualny, no bo my jesteśmy indywidualistami, to powinniśmy przyjmować takie role, takie zawody, gdzie możemy tę indywidualność wykorzystać i to niestety w dużych grupach, w firmach tutaj nie zawsze jest możliwe.
1: No ja to mam tak, że...
0: A tobie jest łatwo? Ty jesteś liderem w grupie?
1: No ja jestem, mam swoje tam cztery kreślarki, ja sam jestem architekt i mam swój dział, nie? Także właściwie ja nie ten. Od samego początku tutaj siedzę na samodzielnym stanowisku, także...
0: To też... No to widzisz, to ty masz inną rolę, tak? Ty masz
1: dostaję zadania.
0: Dobre... Tak, masz dobre... ułożenie w tej firmie, w tej konstelacji, to ja teraz mam takie doświadczenia, tak wcześniej, pracę wcześniej i teraz i widzę, że to wtedy ma sens, wtedy my jesteśmy w pełni Polakami, bo jesteśmy właśnie kombinatorami, tam optymalizujemy, automatyzujemy, nie boimy się implementować nowych rzeczy, to dla nas jest naturalne, że skoro można coś szybciej zrobić, a przy okazji się czegoś nowego nauczyć, czemu nie, ale Niemcy nie, bo tutaj procedury, bo tutaj by trzeba innych też nauczyć, a ja jestem częścią grupy, więc muszę jakby to robić w porozumieniu ze wszystkimi, więc jak ludzie przykładowo nie mają stanowiska takiego wysokiego, no to się nie decydują na żadne nowe rzeczy i system jest stary, nie? Więc tutaj od strony Niemca to jest duży problem, a od strony Polaka, no to my jesteśmy w stanie...
1: Oni są proceduralni, nie? Trochę tacy klapki mają, jeśli chodzi o to, mało innowacyjni i boją się czegoś, co wychodzi poza...
0: No tak, i to jest fajne, jak się jest Polakiem właśnie w takim miejscu, a nie kiedy się jest w tym stadzie Niemców, no to jest trochę ciężko.
1: Ja też mam stado Niemców. Wiem, że dla nich cufal to jest słowo, którego boją się najbardziej. Cufal znaczy przypadek. Ale no, ale co z tego, co wyniosłem z Polski? Wyniosłem, wiesz...
0: To chyba unfall bardziej.
1: Nie, unfall to
0: taki
1: wypadek.
0: Przypadek to wypadek, no to właśnie.
1: Wypadek. Ale jest jeszcze cufal, tu się przypadkowo też nie może dziać. Jak przypadkowo, to niedobrze.
0: No i jak jest IDAS problem, to jest słowo zakazane. No nie, tego nie. My nie chcemy mówić.
1: Nie, ja nie. Lösung musi zawsze być. Rozwiązanie. Nie przynosi mi problemów, tylko rozwiązania zawsze mawia szef.
0: Tak, bo jak jest problem, to ty jesteś problemem.
1: Jak to było, przychodzi inżynier do szefa i mówi, mam dwie wiadomości, dobrą i złą. To zacznij od złej. Nie działa. A dobra, zbudowaliśmy to.
0: Tak. Inżynier potrafi.
1: Tak, ale to nie, bo tak widzisz w ogóle, jak łatwo w Polsce to ludzie mają, jak wrzucisz temat narodu, to właściwie to ja bym nie musiał robić żadnych audycji. Się starałem robić jakiś tam wyklętych o komunizmie, o Związku Radzieckim, ale rzucisz tylko temat narodu i Polaków szkalują. To już wszyscy będą zainteresowani. Jakie to...
0: No to jest ta polaryzacja niestety. I to widać, widzisz w każdym, w każdej kwestii, że też wiele rzeczy w naszym życiu się dzieje, wydawałoby się przypadkowo, bądź ale pewne rzeczy trzeba zrozumieć. I tu też
1: niełatwo być takiego... Polakiem, ci powiem, bo widzisz, jak powiesz, że jesteś, nie, nawet nie powiesz, że jesteś lewak, tylko zostaniesz określony lewak, to już nie masz prawa się wypowiadać na temat swojego kraju.
0: Określasz się jako komunista, tak?
1: To ja, ale mówię, jak ktoś, ktokolwiek, wiesz, kogokolwiek, jak już określą lewak, to już zabiera się prawo do wypowiadania na temat, a jeszcze jakby, wiesz, był przypadkiem Żydem, mu się zdarzyło gdzieś tam przy koleniu, Żydokomuna to już w ogóle nie ma, albo może być kodziarzem, albo może być, nie wiem, kimkolwiek, wyborczą czytać albo coś, już nie jest się prawdziwym Polakiem i już ci się nie wolno wypowiadać na tematy kraju, w którym się urodziłeś, wychowałeś i nawet żyjesz czasami. Także to jest to, co narasta i to właśnie to jest, czego ja się boję. Mówię, dyktatury w Polsce zbudować się nie da łatwo, ale wiesz, to gotowanie żaby i robienie właśnie wykluczania całych grup ludzi z dyskusji, bo ty jesteś lewak, to to jest prosta droga, wiesz, żeby coś niemiłego zmontować.
0: No, Niemcy tak inaczej podchodzą do tematu, stąd ja cenię sobie te doświadczenia, że mogę się nauczyć takiego dystansu, bo to nie jest przecież potrzebne, żeby się kłócić. Jak ty mówisz, że ty jesteś komunistą, to ja cię mogę wyzywać, bo nie lubię komunistów, albo mogę pośmiać się.
1: Nie, wyzywać, pośmiać możesz. Ale w Polsce teraz...
0: No ale po co, nie?
1: Tak, ale doszło...
0: Mi ten stres.
1: Ale teraz doszło do czegoś innego, nie? Nie wiem, czy to widzisz to w tych hasłach i tym, co narasta od tej strony tam ONR-u, który kiedyś był marginesem, że nie, że ty mnie wyśmiejesz, czy wyzywasz, czy się pokłócimy, bo to jest dobre, bo to każdy swoją opinię przedstawia, ale to, że wiesz, się dehumanizuje, że stwierdza, to są lewacy, to nie ludzie i z nimi się nie dyskutuje, z nimi się nie rozmawia i nie mają
0: tak.
1: prawa głosu.
0: I zauważ, jak to jest przykre, że kontestacja tyle lat promuje wolny rynek i to są szczere, dobre idee, intencje i z drugiej strony jest polityka, lewactwo, no więc ty sam widzisz, że w Niemczech to działa, tak, że ta polityka i lewactwo to funkcjonuje, to jest socjalizm i to działa i nawet państwo nie bankrutuje, jakoś funkcjonuje.
1: Nadwyżkę budżetową ma już od 7 lat.
0: jeżdżą tam na tych darmozjadów, którzy tu przyjeżdżają z różnych stron, więc to działa. A dlaczego w Polsce ludzie tak zapieprzają i są smutni i nie mają no, nawet ani spokoju, no, w urzędach się muszą użerać. Jak to jest, gdzie jest ta sprawiedliwość, tak? O co się walczy wtedy? To po co ten wolny rynek, jak na niego nie ma miejsca, nie ma zapotrzebowania?
1: Nie,
0: po co te idee?
1: To jest tak jak w Chinach, widzisz. Chińczycy ten wolny rynek wprowadzili na całym dole, bo to nie jest tak, że kiedy są tak strasznie kapitalistyczne, tam gdzieś od jakiegoś momentu państwo wkracza od pewnej skali przedsiębiorstwa, ale na samym dole wszystko jest jak najbardziej wolnorynkowe, państwo się nie wtrąca, nie masz ubezpieczenia ani zdrowotnego, ani emerytalnego, możesz sobie stragan otwierać, sprzedawać cokolwiek ci się że nie podoba, oczywiście tam wiesz, nie ideologicznie, ale możesz tam ludzi tam sprzedawać fałszywe jajka, podróbki, wszystko. No jajka też się fałszuje w Chinach. I powiem, że ci ludzie są strasznie smutni. I zapierdalają, tak, całe życie na to, żeby dzieci wychować, które zapewnią im tą emeryturę. Zapierdalają na to, żeby mieć miejsce w szpitalu, żeby teraz tam jest moda na kupowanie mieszkań, bo jak nie masz mieszkania, to się nie ożenisz, także tam się dwóch może zakochać, ale nie masz 100 tysięcy juanów, spierdalaj, nie będzie się żenienia. I tak jak te, wiesz, te pieniądze zdominowały kompletnie te doły chińskiej gospodarki, ci ludzie nie są z tego powodu zbytnio szczęśliwi. Po prostu chodzą i tak.
0: Zaraz zadzwonię blacha.
1: I widzę, że się włączył. Tak, zadzwonię, bo to jest online, widziałem. Także leniów ma tam przewidywania. No ale właśnie jakoś tak i przyjeżdżają ci Chińczycy tutaj, wielu z nich chce zostać, bo na przykład moja mówi, że po prostu chciałaby, wiesz, robić sobie pracować do piątej, potem oddawać się temu, co lubi robić, nie wiem, szyć, czy co tam ona lubi, te hobby całe i nie musieć, wiesz, ciągle bić się, bić o wszystko. Bez przerwy bić się o kasę, o to, żeby przetrwać fizycznie i tak dalej.
0: No tak, to jest taka naturalna swoboda. Taki czas na pracę, czas na odpoczynek, planowanie.
1: I Niemcy to mają bardzo dobrze rozgraniczone. To chyba widzisz, że na Niemców no tak. Czas pracy i czas odpoczynku to są dwie rzeczy, których nie łączymy i koniec.
0: No tak. Także... A tu blacha jest na antenie? Może coś doda?
1: Nie ma, nie. Nie widzę go. Przecież nie ten. A właśnie nikt nie chce dzwonić jeszcze.
0: No tam jest dużo informacji na czacie, tak? To mi się wydaje, że ta interakcja jest właściwa, żeby też poruszać wątki, które ludzie tam poruszają, bo wiadomo, czy ktoś jakby dzieli nasze poglądy, czy ma jakieś inne pomysły. No bo teraz jest, widzisz, co się dzieje, tak?
1: Odnośnie... Nie, to czytam, ale widzisz, ludzie się trochę obawiają chyba zadzwonić, bo łatwiej jest napisać niż opieprzyć na antenie. Zawsze ciężej
0: no to
1: w twarz.
0: Ja mogę cię opieprzyć w imieniu słuchaczy. Powiedz ci, co mam mówić, to ja będę mówił.
1: No, bądź tym interlokutorem, bo na razie się zgadzamy, nie?
0: No, my się nie zgadzamy, ale...
1: Ale nie, w paru rzeczach się zgadzamy, nie?
0: No, w paru rzeczach, no.
1: No, ale to lepiej, jakiś tam protokół zgodności jest.
0: Ale,
1: no ale, właśnie,
0: ale po co się smucić, że w paru rzeczach się zgadzamy, a w mnóstwu nie?
1: No, ale nie, i tak ci powiem, że jeśli właśnie chodzi o ten cały temat zamykając narodu, to ja się identyfikuję z moim miastem i faktycznie chciałbym, żeby tam się działo dobrze, a reszta to oczywiście chciałbym, żeby każdemu na świecie było dobrze, ale niekoniecznie mi jakieś tam mam partykularne zainteresowanie tym, co się dzieje w Białymstoku czy we Wrocławiu. Po prostu mnie to nie interesuje i tyle. I nie identyfikuję się jakoś z tymi ludźmi, a już na pewno nie chciałbym umierać w polu za to, żeby, nie wiem, za biało-czerwoną.
0: W walce? Nie chciałbyś w walce umrzeć? Jak bohater?
1: Nie, wolałbym w wieku 90 lat umrzeć...
0: Jako niemiecki...
1: Nie, umrzeć... Umrzeć, ale dobra, to nie ten... Bo to brzydko. Nie, jest po 20... Po 23, 4 to chyba... Nie, drugie jest, po 22 to można. I tak, chciałbym zejść w wieku 90 lat na zawał serca uprawiając seks z młodą dziewczyną. To by było idealne.
0: No, to jest marzenie każdego chyba.
1: Tak, na pewno to jest ciekawsze niż umarcie, wiesz, w błocie ze szczurami w okopie idąc za ideę Wielkiej Polski.
0: No nie, może wielkich Niemiec.
1: Czy Wielkich Niemiec, czy Wielkiego nie wiadomo czego, bo to nie jest idea Wielkiej Polski czy Wielkiej Niemiec, tylko to jest idea tych, co rządzą i ich.
0: No tak, no o to chodzi, że oni cię mogą przymusić, no to nie już nieraz tak było, tak, w
1: Przymusić to
0: historii.
1: okej, to już jestem zmuszony, ale są tacy idioci, którzy pójdą zamiast ciebie i będą siedzieli w tym błocie zamiast.
0: No to wtedy będziesz miał wybór, może to nie będzie seks, ale no nie wiem, to będzie szybka śmierć.
1: No, ale nie, wiesz, ja nie jestem w stanie zrozumieć, co może być w głowie człowieka, który tak, zamiast leżeć ze swoją dziewczyną rano w łóżku, woli siedzieć w zimnym okopie dla idei tego, żeby mój, nie wiem, mój kraj, ale w
0: No
1: praktyce
0: tak
1: twoja
0: to nie
1: władza była.
0: idealizuj, bo to tak nie jest przecież, że masz wybór albo być w ciepłym łóżku, albo być na polu
1: Ja nie
0: walki,
1: mówię tych, co
0: no.
1: zmuszeni, ale jest wielu takich, którzy na ochotnika, nie?
0: No dobrze, ale to jest, każdy ma coś tam w głowie, tak? To i dlatego jak ty mówisz o Polakach, którzy tam byli w Polsce na marszu, no to ty nie powinieneś tak generalizować, jak w mediach to się przedstawia, że się mówi, że tam jakieś hasła, biała rasa i tak dalej, i że to wszyscy robili, bo wiesz, to nie byli wszyscy, nie? I jak byli wszyscy, to mi pokaż, nie? Materiały, gdzie
1: Ale
0: ci wszyscy
1: przecież nie
0: byli.
1: mówię wszyscy, nie. Nie mówię
0: No tak, ale
1: wszyscy.
0: takie ubolewałeś nad tym, że to tak młodzież tam była, czy to może nie ty, ale było tak w rozmowie, tak,
1: Nie,
0: wcześniej.
1: ubolewam nad tym, że jeśli wiesz, idziesz, bo mówią, idzie rodziny z dziećmi i tak dalej, ale wiesz, od 7 lat ten marsz coś ze sobą niesie. I to jest, o tym się trąbi i to widać, to już trzeba być krewetką umysłową, żeby nie zrozumieć, co ten marsz niesie ze sobą, że te hasła pojawiają się co roku. Co roku są zapraszani jacyś faszyści z Włoch, Węgier i nie wiadomo skąd, nie? Wcześniej były co roku zadymy, zawsze są ci kibole i tak dalej. I co? I ktoś, nie wiem, się obudził. Jak ty idziesz w tym, to... Jak idziesz, to... W tym marszu i od 7 lat o tym trąbią, to ty swoją osobą to jakby usprawiedliwiasz, jakby wiesz.
0: No ale to w Niemczech, widzisz, też się dzieje różne rzeczy i oni inaczej do tego podchodzą, tak? Że tak bagatelizują po prostu to, co się dzieje i uważają, że to jest w porządku, nie? A w Polsce czemu my tak polaryzujemy to, co się dzieje, jakby się nie wiadomo, co działo? Ja jak byłem w Kijowie, tam się opony paliło, a tu nawet już było po Majdanie, tak? Oni tak protestują, tam jest taka wioskowa impreza, tak? Rozpalić opony i zajebiście, nie? Tam wychodzą ludzie na biało, bo ten cały pył na nich opada, nie? Śmiesznie to wygląda, no ale to jest ich protest. No, niech se protestują z oponami, no a w Polsce się tam świece zapali, nikomu się krzywda nie stała. Przecież czy tam były jakieś
1: Ale zobacz,
0: wypadki?
1: ktoś Anon napisał, że marsze były prowokowane przez lewaków z Antify i w ogóle. I to ja nie wiem, ale na przykład, nie wiem, na marszu w ochronie Puszczy Białowieskiej, nie wiem, kuźwa, co, jakby trzeba ich sprowokować, żeby zdemolowali pół centrum i spalili wóz transmisyjny. No, powiedz mi. To.
0: Jak się nazywały te czerwone rzeczy, co się tam paliły?
1: Race.
0: Race, no, przepraszam, bo
1: Nie.
0: uraziłem tutaj patriotów.
1: No, ale no wiesz, no, prowokacja, no. No nie wiem,
0: No
1: no
0: to ja
1: nawet,
0: racji
1: nawet.
0: używam na tych, co nie chcą płacić.
1: Tak. No nawet wiesz, no nawet baby pielgrzymkowe, co idą, to spróbuj je sprowokować, chociaż nie, może one to by cię obrzuciły kamieniami. Ale nie wiem, każdą inną demonstrację spróbuj sprowokować tak, żeby toczyła wielogodzinną bitwę z policją, no. No kuźwa, nie wiem, co by trzeba zrobić. A ci co? Prowokacja.
0: No ale to
1: Jakieś
0: widzisz, nikomu się
1: sprowokowanie.
0: krzywda nie stała, tak? To nie był Hamburg, że się niszczyło samochody, więc ja uważam, że
1: Ale
0: nie ma o
1: ci
0: czym
1: oni nie
0: dyskutować.
1: mówili, że byli sprowokowani, przynajmniej.
0: No ale nic się nie stało, tak? Ewidentnie nikomu się krzywda nie stała, ani samochodom, ani ludziom, no to o co tu mówić, tak? O czym tu rozmawiać?
1: Nie, no nie ma, tak długo nie ma, wiesz, o czym rozmawiać, że po pierwsze, wiesz, Jak by się powiedziało, tak jak tego zapytali rzecznikarze pod tytułem, a co to był ten Biała Europa i tak dalej, czy wy jesteście rasistami? I wiesz, jeszcze parę lat temu, jakby nie byłoby sprawy, odpowiedział, nie jesteśmy, potępiamy, nie, ciao, nie, był marsz rodziny z dziećmi i tak dalej, a facet w tym roku odpowiada, tak, rasizm czasem jest dobry, a w ogóle to jesteśmy separatystami rasowymi i to jest okej. To już jest trochę nie halo.
0: No
1: Nie
0: tak,
1: wiem, czy...
0: nieważne
1: To jest
0: to
1: takie
0: chyba.
1: gotowanie żaby, wiesz?
0: Jak
1: Jest...
0: ktoś se tam gada, to nic nie znaczy, przecież jak to nie zależy od ludzi, tylko od konkretnych, ci, którzy kierują tą całą, no, zbiorowiskiem. Tam, ja nie sądzę, żeby ludzie mieli taką świadomość, żeby chcieli coś razem budować, że widzisz, jak to w Polsce funkcjonuje i przyjdzie taki imperator i będzie ludźmi kierował i oni będą zaślepieni i będą robić to, co on chce, więc tutaj ludzie sobie mogą gadać między sobą, a jak przyjdzie co do czego, to wiesz, i tak pójdą za jakimś tam wilkiem w owczej skórze.
1: No wiesz, no wie, po prostu wie, po prostu nie lubię, mam alergię na biało, na hasła o białej Europie i tak dalej. Ja to chyba może z tego powodu, że chociażby od tak jakichś 10 lat to wszystkie moje dziewczyny mają trochę inny kolor skóry niż biały. Jakoś z tego powodu nie sądzę, żeby to była jakaś wielka moja zaleta, posiadanie białej skóry. Niekoniecznie wszyscy moi znajomi muszą mieć tą białą skórę, bo i mam znajomych w Afryce też, w samej Afryce. Ludzie to ludzie, nie? I po prostu to uważam, że za zwykłe chamstwo. Wiesz, takie wykluczanie całych grup z powodu, na które nie masz wpływu, nie? Bo urodziłeś się, kim urodziłeś. I tak, to dla mnie to jest coś niebezpiecznego, bo to jest gotowanie żaby. To jest po prostu gotowanie, normalizowanie rzeczy, które nigdy nie powinny być normalne i miejmy nadzieję, 70 lat temu pożegnaliśmy się z nimi, a to wraca i wraca.
0: Ale co masz na myśli?
1: No, to całe właśnie, wiesz. Ja nie mówię o rasizmach, nawet o tym, no tak jak to palenie kukły Żyda. Uderzanie po prostu w całe grupy z powodu na tego, że gdzie ktoś urodził, kim jest. I koniec, nie? Bo ja rozumiem, że ktoś atakuje, dobra, komuchów, lewaków, czy prawaków, czy innych, nie? Bo za poglądy to jak najbardziej, nie? To na tym polega walka polityczna, że się atakujemy za poglądy, bo nam się nie podobają, ale Europa biała albo nie, albo bezludna, wiesz, to jest atakowanie ludzi za to, że urodziłeś się na coś, co nie masz wpływu. Nie zmienię tego. Ktoś będzie tak samo, wiesz, nie za dobrze bym się czuł, jakby mówił
0: No, ale to jest,
1: Polaczki
0: wiesz, nie ma
1: zasraczki,
0: co na
1: bo.
0: tym ubolewać, bo to jest kwestia takiego, to jest, widzisz, kwestia rozumowania, jak ktoś się wypowiada w skrócie, i tak często jest niestety, że się nie zna kontekstu i no, ja jestem za tym, żeby była taki podział, tak, że są różne kultury, bo to już nie trzeba o skórze gadać, tylko o tym, gdzie ktoś się urodził, gdzie się wychował i jakie ma poglądy, to się z tym wiąże też, jak funkcjonuje w świecie i to niestety nie jest pożyteczne nieraz, bo to połączenie ludzi na przykład tam z Indii, z Pakistanu, no oni mają po prostu inną jakość, sposób funkcjonowania i to dla nas, my tego nie potrzebujemy, tak? Jeśli potrzebujemy mieć wszystko na wysoką jakość, no to nie będziemy brali ludzi, którzy tej jakości nie dają, więc tutaj ja bym w tym wypadku to brał tak bardziej rynkowo, no, żeby to się po prostu opłacało, więc tu nie trzeba nikogo nie lubić, po prostu jak ktoś się nie nadaje, to się nie bierze
1: Nie,
0: go do
1: okej, jak
0: roboty.
1: jesteś liberałem, no to ja uważam, że jak każdy liberał największym
0: No, nie jestem liberałem, tylko tak mówię, a
1: ale
0: nie
1: nie, bo
0: musisz mnie
1: wielu
0: od razu,
1: liberałów, którzy,
0: wiesz.
1: wiesz, chcieliby totalnie wolnego rynku, ale na przykład nie są za swobodą przemieszczania się. A przecież właśnie wizy i zezwolenia o pracę dla osób z innych krajów to jest jedna z największych protekcjonistycznych barier, z którym oni powinni walczyć.
0: Tutaj się Jezus bardzo zdenerwował, mówi, że musi się dołączyć, bo jest oburzony tym, co mówią o naszych narodach.
1: Ja
0: Tylko o
1: się mi się
0: jakich naszych?
1: podłącza. No właśnie, nie wiem których.
0: To ma jakiś naród.
1: Ale i wiesz, jak się ten. Wiesz, jak się ucina każdego człowieka? Powiedzmy lewackie pierdolenie. I koniec.
0: No tak. No to zależy, jaki masz punkt, co chcesz osiągnąć. Jak widzę, no to tego typu dyskusje to są fajne na fajrant, a nie jak chcesz coś osiągnąć w życiu, no to musisz odłożyć te wszystkie pierdoły i zająć się robotą.
1: Nie
0: No
1: no, ja
0: to
1: się zajmuję robotą
0: ja nie widzę tego inaczej.
1: od 9 do 17 się zajmuję robotą, potem się zajmuję swoimi prywatnymi rzeczami, a od godziny 21 w środę, tak zostało ustalone, przychodzę tutaj i rozmawiam o pierdołach.
0: No, ale ty nie uważasz, że lepiej by było, już mówiąc o pierdołach, to je kierunkować w jakichś tematach?
1: Starałem się przynajmniej tydzień temu, 2 tygodnie temu, 3 tygodnie temu. Były tematy odgórne, a dzisiaj to tak no, nie ukierunkowałem, bo miałem trochę w tygodniu dużo rzeczy do zrobienia i weekend miałem nie całkiem przyjemny. Takie tam parę kłótni miałem, także po prostu nie przygotowałem się, nie odrobiłem pracy domowej, ale za tydzień będę się kierunkował, chociaż muszę stwierdzić, że ludzie, jak jest tematycznie, mało ludzi dzwoni.
0: No, ale ty nie mógłbyś wymusić na dzwoniących,
1: Kunrad
0: żeby
1: zadzwonił.
0: szli w kierunku?
1: Ale dzisiaj nie mam kierunku, o to chodzi. Ale mówię
0: No, a
1: mało
0: jakbyś chciał
1: dzwoniących.
0: mieć, to jakie byś poruszał? Czy
1: No ostatnio
0: wyczerpałeś?
1: o wyklętych miałem temat, ale no, ale nie,
0: No, ale ty
1: nie.
0: jesteś mocny w tej historii.
1: No ty, po to siedziałem i wydrukowałem sobie 30 stron i PN-owskich materiałów i postudiowałem trochę, żeby nie być takim gołosłownym. Ale historia tak, to przeinteresowałem całe życie. W szczególności najnowszym. Kunradzie, witamy cię.
2: Witajcie rozmówcy, witajcie słuchacze Nocnego Radia.
0: Aleluja. I do
2: Przepraszam, ja
0: przodu.
2: się przedstawię. Jestem Jesus Antichristos Kunrad 44.
0: Pozostańmy na Jezus.
2: Dla społeczeństwa chrześcijańskiego, chrystianego, znany jako Antichristos, Jesus Antichristos, a dla społeczeństwa Izraela być może jako Jezus Hamaszijach.
0: Albo Satan.
2: Czy możecie się wy przedstawić?
1: W sensie Błażejem jestem, tak mi mama dała, jak się
0: Tak.
1: urodziłem.
0: No i mama Tomasz dała.
2: Aha, no bo Błażeja to znam z poprzedniej audycji, a ciebie pierwszy raz chyba słyszę, więc witaj
0: Ja witam
2: Tomaszu.
0: Jezusie.
2: Witam cię, Jezus, wita
0: A
2: Tomaszka.
0: jak cię mama nazwała? Maria?
2: Nie, nie, nie, nie. W każdym razie jestem oburzony tym, co słyszę. Jest to niesamowita, jak zwykle, kolejna niesamowita audycja w Nocnym Radio. I właśnie tutaj pisze nasz umiłowany ojciec, dyrektor Krawiec, że teraz zadzwonił narodowiec germański Kunrad. No właśnie tak, to jest. I także ja bym, jeżeli macie jeszcze chwilkę czasu na ostrą nacjonalistyczną debatę, no to możemy to tutaj się pospierać, to
1: To
2: będzie ciekawie, na pewno.
1: dzisiaj temat przewodni ogłaszam znowu nacjonalizm.
0: Ja bym chciał ostry, ale seks. To raczej
2: Nie, no bo
0: przy
2: po
0: ostrym.
2: prostu,
1: To
2: a
1: w
2: ty
1: piątek,
2: Tomaszu,
1: niestety.
2: kim się czujesz bardziej, Polakiem, bo tak pytałeś Błażeja, czy ty byś mógł określić, czy Polakiem, czy
0: Ja
2: Ukraińcem, czy.
0: się urodziłem w Polsce, więc ja się czuję Polakiem. Tak. Nie ma dyskusji.
2: Takim Polakiem wersji light,
0: Nie, nie
2: powiedzmy.
0: chodzi o to, że Wesley Night. Po prostu każdy ma jakąś tam świadomość. To się rozwija i tak jak widzisz,
1: Właśnie,
0: trzeba
1: z kongresówki
0: wybierać.
1: jesteś czy z Prus?
0: No, to widzisz, ja nie jestem w tych tematach biegły. Mnie nie interesuje to, tylko kasa. Kasa, kasa, kasa.
1: A to ty
2: A
1: Chińczyk
2: no
1: mógłbyś
2: właśnie, no
1: być.
2: to czy jesteś
0: Kasy w
2: Polakiem, tak
0: Polsce nie
2: zwanym
0: ma.
2: lemingiem? Czy Polakiem, lemingiem, który
0: Nie, nie
2: kasa,
0: jestem
2: a nie
0: lemingiem.
2: wartości narodowe,
0: Nie, wartości narodowe to
2: święte.
0: jest tylko taki temat, tak? A jak mówimy, no, czynami się pokazuje, tak? To
2: Tak,
0: co to
2: ale.
0: jest zawartość w tych, co ty mówisz, tak? Rzeczach. Powiedz swoim czynem, co zrobiłeś, że tu chcesz nam mówić, co jest lepsze.
2: Ale na przykład ja się wynarodowiłem, odpolszczyłem się, bo kiedyś byłem wychowywany na polskiego patriotę, narodowca od dziecka, a potem po prostu doznałem momentu eureka. Nie wiem, był taki film
1: A właśnie, a
2: Cud.
1: tak jeśli mogę
2: Ja.
1: się wtrącić jako prowadzący, skorzystam z prawa, że jestem prowadzącym, bo mnie to wszyscy od Żydów i lewaków, a właśnie, a dobrze, że kolego Tomku, poruszyłeś tą kwestię. A co wy zrobiliście dla Polski? Bo ja na przykład wam powiem, że 3 lata swojego życia spędziłem po to, żebyście mogli sobie autostradą A1 jeździć. Jest tam dużo mojej pracy. Lotnisko w Lublinie, jest tam dużo mojej pracy. Gazoport, proszę panów. Dałem trochę pracy ludziom budując tam też dużo mojej pracy przy projektowaniu parę fabryk, także...
0: No panie, to ja byłem w Sokółce, ja budowałem tory, stacje, w Gdyni byłem, panie.
1: No, także...
0: Infrastrukturę żeśmy budowali i co? I musiałem to zostawić.
1: No, a niech ci najwięksi tacy krzyczący, że tacy patrioci, a co oni zrobili dla Polaków?
2: No, ja tylko powiem o sobie, tutaj nawiążę do judaizmu czy żydowskości. Był taki ponoć film, którego nie oglądałem, Cud Purimowy. Nie wiem, czy ktokolwiek z was to oglądał, i tam ponoć bohaterem jest taki polski nazista, naziol, narodowiec, taki skrajny, wygolony. No i później któregoś dnia on się dowiaduje, że jest też, jak to się mówi, ma żydowskie korzenie, czyli po prostu jest Żydem.
1: To oglądałem.
2: Po prostu. Coś w rodzaju Europa, który też tam walczył bohatersko w Wehrmacht, tylko on od początku wiedział, że jest Żydem, ale mniejsza o to. W każdym razie, no to ja też byłem takim polskim narodowcem, hiperpatriotycznie tutaj wychowywany i tak dalej, na tradycjach Wielkiej Polski, od morza do morza i tak dalej, no i pach! I później się dowiedziałem, że tak naprawdę to ma pochodzenie Deutsche, jestem Volksdeutscherem de facto. I z polskością właściwie nie mam nic wspólnego, oprócz tego, że się w Polsce urodziłem i moi przodkowie, chłopi polscy, galicyjscy, byli niewolnikami u polskiego pana przez wieki. To jest cała polskość moja. Także stąd po prostu mogę mówić o tych poczuciach narodowych, tożsamościach i jak to tam bywa. W każdym razie to, co tutaj ty, szczególnie ty, bo to, że ty jesteś, Tomaszu, tam Polakiem light, to powiedzmy to można zostawić na boku, ale to, co ty, za przeproszeniem, wygadujesz tutaj Błażeju, to mnie oburza niesamowicie. Także łączę się, żeby to bardzo skrytykować i wyjaśnić.
1: Krytykuj, a ja będę, korzystając z prawa prowadzącego, będę się wtrącał. Także
2: dobrze.
1: Krytykuj.
2: No więc ja marzę o tym, ja straszliwie żałuję, że się nie urodziłem Żydem, że nie mam korzeni żydowskich, bo bym wtedy mógł być spokojnie nacjonalistą i by mnie nikt nie ruszał. Miałbym...
0: I byś kasę dostał w Niemczech.
2: Jeszcze bym, tak, oczywiście,
0: ekstra.
2: Te różne przywileje i bym mógł się wszystkim przechwalać, że jestem Żydem, że jestem dumny z mojego narodu i mógłbym powiedzieć do Polaków, że przepraszam, ale nie przyjmujemy do naszego tutaj narodu kahału czy synagogi żadnych tam gojów i tak dalej. I nikt by mi złego słowa nikt nie powiedział, bym miał święte prawo być nacjonalistą izraelskim, żydowskim i tak dalej. Mógłbym sobie wrócić do Izraela i by mnie spytali rasowo.
1: Nie, Kunradzie, nie.
2: No przecież to są, nie. Wedle ustaw norymberskich Izrael przyjmuje tylko i wyłącznie swoich. Czy
1: nie.
2: Żydzi mogą się osiedlać wszędzie, gdzie chcą.
1: Drogi Kunradzie, ile ja się w życiu...
2: A my, nasze narody, nie możemy sobie na zasadach wzajemności pojechać do Izraela i powiedzieć, haha, chciałbym pomieszkać w Izraelu i przyjąć obywatelstwo. Więc to jest rażąca nierównowaga. Ja marzę o tym, żeby naszym narodom, Deutschlandu, Polakom, Ukraińcom, Rosjanom, Anglikom, kiedyś przyznano takie same prawa, nawet nie większe, tylko takie same prawa, jakimi się cieszą członkowie narodów.
1: Dwie rzeczy, drogi Konradzie, tak od razu.
0: No, a co to za problem, że tak nie jest?
1: Ad vocem. Chciałbym.
2: No to właśnie...
1: Ad vocem. Proszę.
2: Wytłumaczcie tej audycji, to się cofnijcie. Błażej powiedział, że nie. A tam naród to jest niebezpieczne.
1: Drogi Konradzie, bo nie dopuszczasz mnie.
2: Ja jestem zbyt gorszy.
1: Nie dopuszczasz mnie do głosu.
2: Przepraszam.
1: Prowadzącego. Chciałem ci tylko powiedzieć, że to nie jest tak, bo a niestety przez to, że sobie czasem powiem, że jestem Żydem, to dostaje mi się po łbie, o Jezu, ile od właśnie lewaków za politykę tego kraju i za zasranych żydowskich nacjonalistów, które też nie lubię, bo Likud to zupełnie nie jest moja bajka i tego premiera to tak samo lubię obecnego Izraela jak Kaczyńskiego. No nieważne, ale to się obrywa strasznie za bycie Żydem.
2: Bardzo silnym nurtem polityki Izraela i narodu Izraela jest nacjonalizm.
1: Niestety tak ostatnimi czasy, aczkolwiek Izrael powstawał jako eksperyment tam małych komun, kibuców i Partia Pracy rządziła przez długie, długie lata, ale teraz niestety jest to nacjonalizm, co mi się nie podoba i też mi się obrywa po łbie i wielu znajomym tutaj Żydom za nacjonalistyczną politykę Izraela. I to nie jest tak, że Żydzi są kochani wszędzie, bo nam się obrywa raz od narodowców, a raz właśnie od lewej strony za to, że istnieje nacjonalizm w Izraelu. A druga sprawa to narody mają coś takiego jak samostanowienie i jeśli masz kraje, jeśli sobie Izrael taką politykę prowadzi, to bardzo proszę, to czemu inne, na przykład Polska, nie zabrania się osiedlać Żydom u siebie, bo przecież może, nie? Czemu nie?
2: Ale to jest właśnie problem, że Izrael, właśnie to ty powiedziałeś swoimi słowami, do czego ja zmierzam, że Izrael ma prawo wyrzucić ostatnio 40 tysięcy jakichś tam Afrykańczyków i powiedzieć, nie życzymy sobie tu żadnych uchodźców z Afryki. A jak Polska to samo mówi, że my, naród polski, nie życzymy sobie

0: Pomorzu, że Żydów jako politykę narodową takie stosują hasła i to jest, i tak jest, i koniec, no. I nie widzę tu jakiegoś specjalnego traktowania Izraela. Oczywiście Stany Zjednoczone traktują go w specjalny sposób, ale to dlatego, że to jest jeden z niewielu sojuszników na Bliskim Wschodzie, a po drugie mają u siebie wielu ludzi, którzy są na bardzo wysokich stanowiskach i tak dalej, ale tu nie ma co pochodzenia żydowskiego, którzy się identyfikują, ale jest wielu Żydów, którym się to państwo nie podoba, którzy nie przyjeżdżają tam, bo im się nie podoba polityka tego kraju i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale oni są gejami?
0: Czemu gejami?
1: No bo może tam gejostwo jest nielegalne, nie wiem.
0: Nie, no właśnie Izrael jest z krajem, który tam Parady Równości jako jedyny kraj się reklamuje jako jedyny kraj na Bliskim Wschodzie.
1: Gdzie jest to koszerne, okej.
0: Okay. Tak, gdzie nawet małżeństwa są legalne w Izraelu. Jednopłciowe.
1: No to super.
2: Jeszcze.
0: Nie, już, bo to od niedawna.
2: No ale jak przejmą ci ortodoksyjni tam, no, to zmienią prawo i znowu nawrócą.
0: Nie, ortodoksyjni Żydzi są nie za bardzo lubieni w samym Izraelu.
1: A w Niemczech?
0: No w Niemczech to tak mało, że tu już nie ma takiej. Ale
1: ty mówisz pracy z pochodzenia żydowskiego, czy nie?
0: Tak, Niemcy to wiedzą i też się z nimi. To raczej tak zabawowo, wiesz. Nie mam problemu.
2: Słuchaj, tu w Anglii ostatnio był taki film szokujący, no pełny tak, no nie chcę powiedzieć oburzenia, ale po prostu z otwartymi oczami, bo jak się okazało, że następuje Brexit i Brytania ma być izolowana tutaj i tak dalej, to się okazało, że iluś tam potomków Żydów z Deutschlandu, którzy uciekli tu przed hitleryzmem, nazizmem, nagle sobie przypomnieli, chwila, moment, ale mój dziadek był i teraz się starają o obywatelstwo Deutschlandu i wracają tam, żeby być w Unii, dalej obywatelami Unii i nie zostać zostawionym na lodzie poprzez Brexit. Także też są takie historie.
1: A czego im szkoda?
2: Wiesz co, oni mają, to są takie wewnętrzne rozterki, no bo jak to, ja mam teraz prosić o paszport kraju, gdzie mój dziadek musiał uciekać, co powie rodzina na to, że czy mój dziadek, czy babcia się tam w grobie przewracają, że ja, wiesz, i takie, to był film dokumentalny, gdzie oni jechali, dowiadywali się, jak tam jest i różne były reakcje. Niektórym się podobało w Niemczech, Deutschlandzie, a niektórym jakoś tam te lęki i nienawiści z przeszłości jednak wzięły górę i wrócili do Anglii i nie chcieli jednak tego robić.
0: A właśnie, dobra, bo tu już odpowiadam, dlaczego Izrael jest w UEFA i w większości europejskich federacji sportowych i gra w naszych europejskich mistrzostwach, a nie azjatyckich. Jest to związane z takim... No, trzeba było jakiś problem polityczny rozwiązać, bo większość krajów, z którymi by startowali w zawodach, nie uznaje istnienia nawet kraju Izrael, także problem rozwiązano tak, że zapisano Izrael do UEFA na przykład i gra w mistrzostwach w piłce nożnej w strefie europejskiej. Przez to się unika wielu nieprzyjemnych sytuacji.
2: Ja na przykład powiem, przepraszam cię Krawiec, że o Klodzie znowu powiem, nie gniewaj się Krawiec, ale powiem coś o Klodzie. Otóż Klod z takim jakby dumą czy radością powiedział, że o, jadę do Izraela i tak dalej. Tylko z tego, co plotki głoszą, to jak ktoś raz odwiedził Izrael i dostał tam pieczątkę w paszporcie, to wtedy ma bana na wjazd do innych krajów wokół.
0: Dlatego dają ci na kartce.
1: Tak, tak.
2: Aha, czyli to jest sposób, żeby tego uniknąć, tak?
0: No oni wychodzą do ciebie z tym, jakby to powiedzieć, czysto merkantylicznie, nie chcą ludziom robić tak, problemów, dają ci na kartce.
2: Taka wkładka paszportowa.
0: Tak, tak.
2: Aha, no to ciekawe.
1: Przydaje się starecie.
0: Z tym, że w drugą stronę jest ciężko, bo na przykład syryjską pieczątką nie wiedziesz, a Syryjczycy już walą ci do paszportu, czy inne kraje pozostające w stanie wojny. I dlatego właśnie Niemcy mają dwa paszporty, no, większość co robi biznesy. W jednym zbiera pieczątki z jednych krajów, w innym z innych, tak żeby...
1: No to ciekawostka. A ty ile masz?
0: Ja mam jeden, bo w Polsce jest tylko jeden uznawany, nie? Ale... Nie można mieć dwóch. A Niemcy mają zazwyczaj dwa z tym samym numerem. Nie, chyba nie można, bo chciałem zrobić sobie wtórnik, to mnie się prosili, żeby to unieważnić i tak dalej. A w Niemczech idziesz po drugi paszport, dają ci dokładnie taki sam z tym

0: samym numerem
1: Ale
0: seryjnym.
1: mówisz, że dwa paszporty w jednym z jednego kraju, okej. Okay.
0: Tak, możesz mieć dwa niemieckie paszporty z tym samym numerem seryjnym. To jest jeden
1: O
0: paszport,
1: Boże,
0: tylko w dwóch egzemplarzach.
1: taki backup.
0: No. I o to chodzi, bo to było wymyślone dla niemieckiego
1: Widzisz, jakie to jest
0: przemysłu.
1: pozytywne.
0: Bo oni to wymyślili dla niemieckiego przemysłu, bo wiedzieli, że Niemcy robią biznesy i na przykład
1: Na
0: z Iranem
1: Holokaustu.
0: i ze Stanami i oni sobie robią problemy i dlatego ci co...
2: Właśnie Iran to jest ten kraj, który blokuje ponoć wjazd też.
0: Tak, i my mamy właśnie u nas w pracy mamy i projekt w USA, i projekt w Iranie, i ci Niemcy, którzy muszą w obydwa miejsca latać, to jednym paszportem lecą do Iranu, a z drugim do USA i sprawa rozwiązana.
1: Ja mam pytanie bardziej do ciebie. Odnośnie paszportu, będziesz się ubiegał o niemiecki, czy nie?
0: Jeszcze zostały mi 4 lata.
1: A, ty też odliczasz, no ja tak samo.
0: Nie wiesz co, no bo 150 chyba 6 krajów w ruchu bezwizowym to jest coś.
1: To jest w ogóle, nie? Traktowanie.
0: Tak, nie, to jest
1: starzy naziści,
0: ale to nawet nie chodzi starzy naziści, wiesz, to jest tylko dokument, a dzięki temu dokumentowi masz, ja lubię
1: ale
0: jeździć.
1: Ale jest respekt w świecie, nie?
0: Ale ja lubię jeździć po świecie po prostu i wiesz, no niestety Chiny też na niemiecki nawet bym potrzebował, właśnie jestem w trakcie wyrabiania chińskiej wizy, no niestety na niemiecki też bym musiał wyrabiać, ale to zobaczymy, może kiedyś Chińczykom zniosą.
2: Ja chcę tutaj wrócić do tego nacjonalizmu, że bierze się to nieporozumienie stąd, że przeciw nacjonalizmowi przede wszystkim występują i naciskają, żeby go nie było, ci, którzy korzystają na tym narodzie. To tak jak, nie wiem, ludzie, którzy chcą skolonizować jakiś kraj, no to przecież nie będą wzniecać lokalnego tubylczego nacjonalizmu typu Europejczycy w Australii, przecież nie będą rozbudzać nacjonalizmu aborygenów australijskich, tylko odwrotnie. Powiedzą, nie, wiecie co, wszyscy jesteśmy jedną rasą, nacjonalizm, wszyscy jesteśmy równi i tak dalej, żeby po prostu był spokój, żeby łatwiej było coraz to nowych ludzi z obcych krajów sprowadzać do tego kraju. I oczywiście, że jest to słuszna polityka, tylko nie dla tego narodu, który jest kolonizowany. I teraz to
1: no,
2: się
1: tak
2: dzieje
1: samo jest
2: w Europie,
1: z komunistami.
0: Nie.
1: Tak, Błażej.
0: Nacjonaliści troszeczkę inaczej. Nie, bo to, bo kolega Kuna trochę mówi
1: tak?
0: O tych... Nie, ale wróćmy do tego, że wynarodowiają. Nacjonaliści? Nie, to się tak nie robi. Oni po prostu przyjeżdżają i zabijają inny naród i tyle, no. Nie muszą mi mówić, że
2: ale kto?
0: No, jak się na przykład Anglicy Żydzi. Wpadają do... Tak, Żydzi. Anglicy wpadają do Australii, tak jak mówiłeś, wpada się...
2: To były wyjątkowe przypadki. Najczęściej było tak, że po prostu się jakiś tam kompradorów lokalnych kacyków wyznaczało i ludność się wysługiwała w fabrykach jako tania siła robocza, w kopalniach w Afryce do tej pory, w kopalniach tam pracują, a kapitaliści z zagranicy zbierają śmietanki zyski i wywożą do swoich centra.
0: A dla nich,
2: na tym to polega.
0: A dla nich nie ma narodów, dla tych kapitalistów
2: wtedy się
0: wielkich.
2: Mówi, ale dajcie spokój, nacjonalizm to jest zły, to nie, bo z tego są przemoc i przelew krwi, może
0: nie,
2: być spalić
0: no,
2: wioski,
0: gdzie
2: lepiej pracować.
0: Imperium nie...
2: Biznes jest najważniejszy.
0: Nie, proszę cię, żaden kolonialista ani ten, co podbijał, nigdy tak nie mówił. Zawsze jego naród był święty i nacjonalizm
2: nie, ale
0: był
2: mówi
0: święty.
2: Się tym narodom podbijany. No to
0: nie, narody podbijane się trzyma po prostu pod bagnetem i tyle.
2: No ale to trzeba armię, a jak nie masz armii, no to wysyłasz
0: jak nie masz
2: filmy kręcisz.
0: Nie, jak nie masz armii, to nie podbijasz świata i tyle.
2: Ale oczywiście, że podbijasz gospodarczo, przez właśnie sieć powiązań, banki, kredyty, fundusze walutowe i tak dalej. I to jest właśnie to, że 44-45 to był koniec ery podbojów zbrojnych. Potem jeszcze USA coś tam próbowały, ale tak się tak
0: USA trzyma
2: USA po to, żeby tam osadzić swoje tam McDonald'sy, banki.
0: Nie, USA i trzyma swoją potęgę poprzez możliwość projekcji siły w dowolnym miejscu na świecie. Możliwość
2: są kraje poprzez kulturę i biznes.
0: Tak, ale jeśli któryś kraj nie chce na to pozwolić, To się wjeżdża armią. Bez tej armii to by mogli, wiesz...
2: Dobrze, ale to taki naród jakby nie chciał na to pozwolić, to musiałby to jakoś uzasadnić. Nie? No jak to może naród uzasadnić? No nacjonalistom, swoim własnym nacjonalizmem tam jakimś.
1: Czyli
2: irańskim, afgańskim, polskim. No nie, lokalni. Tam podbijany naród. Tam, kto tam wyrzucał Amerykanów siebie, od siebie? No co, teraz rozbudza się nacjonalizm. W Japonii tam są protesty na wyspie Okinawa, żeby ci Marines sobie pojechali do domu, bo już mają ich dość tej demokratycznej pomocy. Także...
0: Wódzowi, bo wódzu nie chce zadzwonić, ale odpowiem mu, że Chiny tego nie robią wojskowo. Chiny póki co, dlatego właśnie jeszcze są na drugim miejscu, bo tą armię budują i chciałbym zauważyć, że wodują niesamowicie silną flotę. Tam są nawet oczywiście na pierwszym miejscu pod względem wodowania okrętów wojennych i to już Xi Jinping na ostatnim zjeździe partii, który niedawno się odbył, już powiedział, że Chiny będą dysponowały najsilniejszą armią do świata do 2025 bodajże to określił i będą w stanie dokonywać projekcji siły w dowolnym miejscu na świecie do tego czasu. I tak, i Chiny zrozumiały to, że jeśli nie będą miały na tyle silnej armii, by zapewnić swobodny przepływ swoich towarów na świecie, tak długo nie osiągną pozycji pierwszej i nie będą w stanie nie będą w stanie kolonizować kolejnych obszarów. Bez armii się nie da.
2: Mogę wam podać jako lekarz taki przykład z transplantologii. Co jest wymagane do tego, żeby dokonać przeszczepu jednego organu do innego organizmu? Tak? No, podaje się tak zwane leki immunosupresyjne, żeby zdławić, osłabić obronę własną organizmu, bo jeżeli tego się nie uczyni, to lekarz może być wspaniałym chirurgiem, przeszczepić tam jakiś organ, serce czy cokolwiek, ale własne siły odporne, nacjonalistyczne powiedzą tak, to jest jakieś obce tkanki, obce komórki, nie chcę tego i odrzucą. To może być zdrowe serce, może nawet ratować życie, ale po prostu są mechanizmy odporności i rozróżniania swój opcji i odrzucą to. W związku z tym dopiero era transplantologii się nie od chirurgii zaczęła, tylko właśnie od momentu, kiedy nauczono się umiejętnie obniżać odporność organizmu na obce przeszczepy. I to samo jest z narodami. Narody, żeby przeszczepić obcych tysiące uchodźców, miliony uchodźców do jakiegoś kraju, kontynentu, to trzeba osłabić lokalną odporność narodową i powiedzieć, nie, wasz naród jest nieważny, pieniądze są ważne, a im więcej imigrantów, to jest dobre dla gospodarki. I ty, Błażej, byłeś tutaj w Anglii, to pamiętasz taką jak mantrę. Immigration is good for economy. Immigration is good for economy. I takie tak jak mantra, jakieś buddyści tam jakieś bębenki kręcili czy coś. Czyli nie naród, nie zapomnij wszystkim. Economy jest na pierwszym miejscu.
0: No i patrz, emigrancki kraj, jakim są Stany Zjednoczone, nadal jest pierwszą potęgą na świecie.
2: No ale co z tego? Ale się rozpada. Struktura społeczna się rozpada. Rozwarstwienie ekonomiczne jest takie, że po prostu ten naród sobie skoczy do gardeł już wkrótce. Dwa, zalany jest taką masą obcych kultur, że się rozpada po prostu struktura społeczna, koherentność. Szczelaniny są...
0: Rozpada się przez rozwarstwienie społeczne i właśnie przez tą taką niesamowicie politykę wspierania wielkiego biznesu w imię klasy średniej i jej zaniku, a nie przez emigrację.
2: No, ale to jest kilka czynników się tam nakłada. Gdyby nie było żadnej imigracji tam jakiejś obcokulturowej czy rasowej, to tak się tak USA by były w kryzysie z tych powodów, o których mówisz, czyli kryzysu kapitalizmu i wad tego systemu, jakby wbudowanych w ten system. A to, że do tego, że mają kapitalizm, który właściwie wymaga ciągłego dopływu taniej siły roboczej z innych kultur, im biedniejszych, im bardziej prostych i prymitywnych, tym lepiej, bo taniej będą pracować w naszych fabrykach, no to to się nakłada na to i powstają jeszcze rozwarstwienia społeczne, rasowe, religijne i tak dalej. Nie tylko ekonomiczne.
0: Tomku, czy jesteś Żydem?
1: A czemu miałbym?
0: A nie wiem, bo już tak padło, że jesteś Żydem na czacie.
1: A no, to, no widzisz, to jest zaraźliwe, bo ty jesteś i teraz na mnie przyszło. No nic, ja
0: zaraziłem cię żydostwem.
1: Nic mi nie wiadomo, jakbym wiedział, to już bym kasę miał. Już bym, wiesz, w willi mieszkał jak ty, a nie biedak tutaj.
0: No nie, no gdzie, przepraszam, czy moje bodajże 52 metry kwadratowe to willą można nazwać, to jeszcze w bloku. Ciężko.
1: W twoim bloku, to ty jesteś tym właścicielem, Żydem.
0: Nie, więc... nawet wam powiem jakoś, nie wiem czemu, ale w całym swoim życiu nie dorobiłem się nigdy ani jednej nieruchomości, nie mam żadnego mieszkania.
1: Coś ciebie za Żyd.
0: No właśnie,
2: wszystko przepuszczasz na bilety lotnicze.
0: Nie, czemu? Ja ostatni bilet lotniczy, jaki kupiłem, to było... A nie, to parę dni temu, bo do Chin lecę, to właśnie, ale to...
2: No właśnie mówisz, że lubisz podróżować.
0: Lubię, ale to latam głównie z pieniędzy firmy. Jestem po prostu wysyłany.
1: Tak, bo mamy projekty. A ty służbowo tam jeździsz, tak?
0: Służbowo, większe, ale teraz do Chin to lecę za własne pieniądze i naprawdę mój zgrzyt był dla mnie straszliwy, jak za bilet, bo akurat tak wyszło, że musiałem w takich, a nie innych dniach lecieć i mi tam wyszło chyba 913 euro i to mnie strasznie dziabło.
1: No 10% z pensji to jest jednak, nie? Trochę.
0: No 10, no nie. Takiej dobrej nie mam. No, takiej dobrej nie mam.
1: No bo tu ktoś ma żal, że nie, w Niemczech ty jesteś jako Żyd i to tam masz lepiej i on współczuje sobie, że nie ma obciętych jaj.
0: No nie, nie zarabiam lepiej jak Niemcy, zarabiam gorzej jak Niemcy. Niestety tak mam i...
1: A skąd wiesz? Sprawdzałeś?
0: Tak. Mamy coś takiego w...
1: Ile procentowo?
0: No, powiedzmy tak 20% mam mniej niż Niemiec na podobnym stanowisku.
1: Ale to był twoja zgoda na to, tak? To
0: no była poniekąd moja zgoda, bo ja się po prostu... Ja jestem w tej firmie, bo się przeniosłem z Polski do tej firmy. I tak sobie wynegocjowałem, no niestety moja...
1: No tak, a oni nie są skorzy do późniejszych negocjacji.
0: Nie, jedynym sposobem, jaki możesz sobie dużą podwyżkę zrobić, to jest zmiana pracy, tak zawsze było, od zarania dziejów.
1: To prawda, to jest najskuteczniejsze i wszyscy są happy.
0: Tak, i też się na tym zastanawiam, ale teraz mam, wiesz, sprawy rodzinne, będę się żenił niedługo i najważniejsza sprawa, gdzie moje kochanie dostanie pracę, bo ona jest trochę mniej mobilna niż ja, tam gdzie dostanie, tam się przeniosę i tyle.
1: Bo jednak... Ale gdzie, mówisz o Chinach bądź Niemcy?
0: Nie. Bardziej to jest wybór między Holandią, Luksemburgiem, Niemcami, Irlandią i Wielką Brytanią. Tak sobie to zawęziliśmy póki co, bo oczywiście celujemy w Nową Zelandię, ale to tak na emeryturę bardziej.
1: Pięknie.
0: Nie polecam wszystkim Nową Zelandię. Raz w życiu byłem, zakochałem się w tym kraju. Jest tak niesamowicie fajny.
1: Możesz wprowadzić rewolucją komunizm.
0: Fajnie by było.
1: Spełnisz marzenie.
0: Komunizm to taki prawie jest na Nowej Zelandii. Ci ludzie w ogóle mają... Tam trochę mają inne podejście do pracy. I wszystko działa nadal. Jak oni sobie nie wypływają żył tak jak u nas. Bo to chodzi o to, żeby
1: może Żydzi zrobili.
0: Pewnie też Żydzi założyli nową.
2: Bo nie, Szkoci.
0: No jak wódz zadzwoni, to odbiorę oczywiście, ale nie dzwoni na razie. Szkoci.
2: Ja chciałem wam powiedzieć co do nacjonalizmu. Bardzo ciekawy przykład takiego innego nacjonalizmu i też dozwolonego. Po prostu mnie się niedobrze robi, jak to obserwuję, czyli nacjonalizm, nacizm amerykański. Przecież to, gdyby w Polsce, w Niemczech tak się zachowywać, jak się zachowują w USA, gdzie każdy ma flagę przed budynkiem obwieszoną.
0: Ale Konradzie, to jest z historią związane, niemiecki.
2: Że to jest najlepszy naród, najlepszy naród, oni mówią o sobie naród, na ziemi, najwspanialszy i tak dalej. To jest szowinizm po prostu, to już nawet nie jest nacjonalizm, to jest szowinizm amerykański.
0: Wodzu zadzwoń.
2: I jest to tolerowane, i im wolno.
1: No tak, im wolno, oni mają flagi, to nie jest tak, że nie mają, ja widzę flagi.
2: No ale widzisz, Polacy tak samo jak Amerykanie biorą też flagi i tak dalej i to już są wyzywania od nazistów, faszystów i tak dalej, że naród jest nieważny i tak dalej.
1: Ale to w mediach gadają, a ciebie to boli. Przecież jak chcesz, to sobie wystawiasz flagi i masz to...
0: Ale w Niemczech nie, drodzy, nie. W Niemczech to jest związane z historią i tego nie zmienimy. Niemcy się po prostu mają ten kompleks tego, że flagi nie wolno, bo jak Niemcy...
1: Nie mają flagi, no co ty gadasz? Widzę tutaj.
0: A to od bardzo niedawna i to było po mistrzostwach się dopiero tak zaczęli powoli z tymi flagami budzić, bo...
1: Nie, niektórzy mają ciągle, ja się dziwię, o co chodzi.
0: Przed mistrzostwami w 2000
1: no, a
0: tam to były...
1: tym bardziej.
0: Tak,
1: widzisz, nie?
0: Ale tego nie było...
1: Wszystkie działki są wszędzie.
0: To się dopiero zrobiło po tych mistrzostwach świata, które były w Niemczech, kiedy tak nieśmiało zaczęli wywieszać te flagi, a to też w większości byli Turcy i nie wiem, czy ci, co mają na działkach, to nie są Ślązacy, bo znam kupę Ślązaków, właśnie Niemcy nie wywieszają, Ślązacy wywieszają niemieckie flagi.
1: Możliwe, tak.
0: No i to wiesz, i takie powie, Niemiec nigdy się nie powie, jestem dumny, bo jestem Niemcem, bo to już będzie uznane.
2: Amerykanin ci powie bez pytania nawet. No.
0: Tak. No, także pytanie, Niemcy to jest...
2: Czy kto...
0: Niemcy to jest po prostu kraj, który ma tą, wiesz, cały czas tą traumę tego, co zrobili światu i dobrze, że ma. No i niech mają. Niech się nie zapisuje.
2: Jest pytanie, czy ktoś może coś opowie o rosyjskim nazizmie? No to ja wam mogę powiedzieć, jak jest, że podobnie jak Polacy,
1: o faszyzmie,
2: którzy są nazistami, to samo wpadli we własnym, kto pod kim dołki kopie, ten sam nie wpada. To samo z rosyjskim nazizmem. Oni
1: nie
2: tak
1: ma nazizmu w Rosji.
2: Nazizm
1: był w Niemczech.
2: Ale jest bardzo,
1: nazizm,
2: bardzo mocny.
1: Mówisz o faszyzmie.
0: Nie, Tomku, ci którzy...
2: Nacjonalizm rosyjski, ruski, nie rosyjski, tylko ruski. I po prostu oni już sami się tak zakopali w zwalczanie obcych nazizmów, nacjonalizmów, że po prostu zauważyli, że sami u siebie tak się muszą bratać ze wszystkimi narodami, że sami stają się osłabioną mniejszością we własnej rosyjskiej ojczyźnie, czyli po prostu ich zalewają muzułmanie, tam ci wszyscy Czeczeni, Tatarzy i tak dalej, oni się tak rozmnażają, że ruski naród, tak zwany słowiański, oni często o sobie mówią Słowianie, staje się powolutku mniejszością, a też chodzą słuchy, że są na Syberii wypierani przez Chińczyków jeszcze, ale tam też nie wiadomo na jakiej podstawie. I oni, no rośnie ostry taki szowinistyczny nacjonalizm rosyjski, tylko jest to...
0: Wiecie co najbardziej... I wiecie, co najbardziej kocham w Nowej Zelandii? To, że tam każdy skądś pochodzi i wiesz, ciężko jest... Też są idioci, którzy tam od imigrantów wyzywają, ale każdy skądś pochodzi, każdy skądś ma korzenie z jakiegoś innego miejsca i tam jak jesteś jednym wśród tych ludzi, którzy wyjechali ze swojego kraju. I to jest właśnie fajne tam.
1: Błażej i Jezus, tutaj jest jakby w Wikipedii narodowy socjalizm, nazizm, to jest od tylko niemieckiej nacji to dotyczy, tak? Tylko Niemców.
0: Ale nie, czemu ci co?
2: To jest właśnie wmawianie, to właśnie Rosjanie,
1: nie,
2: Polacy wmawiają,
1: jest
2: że...
1: uniwersalny
0: nie,
1: właśnie.
0: Nie, ale Tomku, możesz mieć różne tam odłamy faszyzmu i tak dalej, ale ci co chodzą ze swastykami i czczą Adolfa, to i narodowy socjalizm, to czemuż oni mogliby nie być tymi nazistami, bo są tacy.
1: Oni są nazistami właśnie. Oni są nazistami nie, ja i tylko to, oni. A reszta...
0: No ale takich też masz w Rosji dużo.
1: Ale to są... ale my mówimy o faszystach, tak?
2: I wszystko bierze się z mowy Deutschej i być może najmniejszej. Deutschej głównie i z łaciny. Gdzie tam było słowo natio, a one zostało w łacinie średniowiecznej wymienione.
0: Przepraszam, że się wtrącę, Jezus, bo tu WRO pisze, że w Japonii jest islam zakazany, co jest bzdurą i urban legend nie jest zakazany i są nawet meczety, także to taka... Nie jest islam zakazany w Japonii i nie są muzułmanie w Japonii.
1: Ja wam powiem, że ja z Niemcem gadałem właśnie na temat nazistowskiej i on mi mówił, że przecież my wiemy, że nazizm to był tylko niemiecki. My wiemy, że ta odpowiedzialność nie jest niemiecka.
2: To jest nieprawda.
1: Oni są tak nauczeni, że nazizm dotyczy się tylko Niemiec. Jak się mówi nazista, to się ma na myśli Niemiec.
2: To się wyprane.
1: To nie ma dyskusji.
2: Wyprane mózgi mają, biedny naród.
1: Ale taka jest definicja. Przeczytaj na Wikipedii.
2: A kto dał taką definicję w takim
1: razie? Na Wikipedii chociaż poczytaj.
2: No to kto to dał? No wróg, tak? Wróg. To czyli ty się definiujesz tak, jak się wróg definiuje. Nie, definiuj się sam. Jeszcze raz powtarzam, wytłumaczę wam to po raz kolejny, że słowo nacizm, nacji, pochodzi od łaciny natio, a w łacinie średniowiecznej wymawiane to jako nacio. Polacy przejęli to z łaciny też i wymawiają nacja, nacjonalizm, też nie mówią ty, natia, nacjonalizm.
1: Ale nacjonalizm, a nie nazizm, tak? To są dwie różne rzeczy, nazizm a nacjonalizm.
2: Daj mi dokończyć. I był nacjonalizm i była po prostu na początku XX wieku ostra walka polityczna, tam komunizm, socjalizm, no i po pierwszej wojnie się pojawiły te silne nacjonalizmy faszyzujące i wróg, czyli komuniści, skrótowo i pogardliwie nacjonalistów, szczególnie z partii Nationalsozialistische Arbeiterpartei, Deutsche Arbeiterpartei, skrótowo nazwali nacji. Czyli wzięli pierwsze literki z wyrazu Nationalsozialistische, nikomu się nie chce, no to chłopaki, bo tam były bójki, walki, to co teraz masz w Polsce, blokowania pochodów, tam było kilka wyborów, które co parę miesięcy się odbywały, w związku z tym, słuchajcie, tam idą Nationalsozialistische Partei, no to nikt nie będzie mówił, idziemy blokować nacjonalizm, tylko się skróciło do nacji, do pierwszych sylab, tak? I wtedy Hitler rozsławił to słówko, bo zdobył wielką popularność u Deutschlandu, a potem w Europie i na świecie. I tak wróg później sowiecki, polski i brytyjsko-anglosaski przyczepił łatę. A to jest nieprawda. Nacji, czyli nacjonaliści, byli wszędzie, nie wiem gdzie, w Hiszpanii, w Rosji, w Ameryce, to co mówiłem, w Polsce. Przecież Polacy też byli nacjonalistami ci na Węgrzech.
1: Ty sobie Słowacji. Wymyślasz głupoty. Ja pierdolę takie rozmowy. Co ty gadasz, ej?
2: No to
1: jak? Gadaj się z Niemcem i z Rosjanem i się dowiesz, o co chodzi, tak?
2: Nie, oni są w błędzie.
0: Ale mnie przeraża, jak to pięknie działają kultura memów i kolega, który taki, co nie lubi ogólnie muzułmanów, napisał, że jest zakazany w Japonii islam, po czym przy jedna sekunda dokładnie googlowania nie można znaleźć zdjęcia nowych meczetów w Japonii.
2: Ale chodzą słuchy, że
0: jak to może,
2: jest takie wideo
0: można
2: na YouTubie, że straż graniczna japońska nie wpuszcza muslima do kraju.
0: No miał jakieś tam specje i tak dalej, ale no, ale po prostu wiesz, jak można plotkę puścić i ludzie w to wierzą bez jednej, naprawdę, ja to zawsze, jak jakieś informacje dostanę, to się staram jakoś sięgnąć do źródeł i sprawdzić. A ktoś może wierzyć w to, że islam jest zakazany w Japonii i nie spędzić jednej sekundy, żeby to wygooglować. To jest po prostu ha. Nie, to tak propaganda działa, że wierzymy w to, co chcemy wierzyć chyba. I w nic innego. A ja nie opisuję świata przez Czy wam się wydaje, że ja opisuję ideologię świata przez historię świata przez ideologię komunistyczną?
1: No, a jak inaczej?
0: No nie, no jak?
1: No przez ty wierzysz, że komunizm jest dobry.
0: Nie, to wierzę, ale to nie zwalnia mnie od tego, żeby opisywać jakąś historię świata w inny sposób niż przez...
1: No to skoro sympatyzujesz, to
2: dobrze. Czy mogę cię...
0: To, co wierzę, to jest moja sprawa, w co wierzę, a obiektywne fakty są obiektywnymi faktami. Koniec.
2: Błażeju, czy mogę cię tu ostro sprowokować?
0: Nie, tylko tak jeszcze odpowiem wielkiemu wodzowi. Nie dostanie się obywatelstwa japońskiego, jeśli się nie urodziło w Japonii. Nieważne, czy jesteś katolikiem, Polakiem, czy kimkolwiek napływowym. Tak, Japończycy są cholernymi nacjonalistami i dlatego kiedyś tam zajmowali się tym, co Niemcy, zabijaniem. I do dzisiaj nikt ich w Azji nie lubi, bo oni się szczycą tym, że zajmowali się mordowaniem, także to nie lubię Japończyków.
1: A Niemców też nie lubisz?
0: Niemców?
1: No oni to samo robili i co?
0: Nie, ale Niemcy to chyba się czują troszeczkę winni za to, co robili, nie?
1: Oficjalnie tak.
0: Tak, a Japończycy nawet oficjalnie czują się dumni z tego także.
2: No faktycznie, ja chciałbym doczekać momentu, żeby tak jak premier rządu Japonii wchodzi do świątyni tam jakiś siepaczy japońskich i składa im tam jakieś kadzidełka, zapala, to kanclerin Merkel idzie do jakiejś tam na Babelsberg i zapala kadzidełka żołnierzom SS na przykład. To byłoby takie porównanie
0: tak, no takich
2: zachowań.
0: W Niemczech nie wolno nawet w gazetkach historycznych, o samolotach ostatnio oglądałem sobie, bo moja tam przeglądała jakieś modowe magazyny, no to ja patrzę, historyczne samoloty, nawet był tam polski Spitfire, ale gdzieś są zdjęcia niemieckich samolotów z wojny, wszystkie swastyki ładnie wyretuszowane, bo nie wolno i koniec, no.
1: Tutaj padła propozycja od adwokata, żeby zmienić formę tej audycji.
0: W sensie?
1: No, żeby przybliżać inne kultury, a nie polityki.
0: No to ogólnie w zamyśle miała być polityczna, tak mnie za mną sprowadził do tego radia, bo jeśli to miało być lewym okiem, to jakoś moja perspektywa widzenia świata jest polityczna, bo jeśli będę...
2: No właśnie ja o to bym chciał u ciebie spytać teraz, jeśli można.
0: Tak.
2: No, bo domyślam się, że ja i ty się zgadzamy tutaj, że kapitalizm jest jednym z najgorszych ustrojów w historii ludzkości i niszczycielskim i to nie może tak dalej być. Tylko mnie ciekawi, jakie jest twoje zdanie, jak upadnie kapitalizm, jak to się skończy, jak lepszy ustrój komunistyczno-socjalistyczny zwycięży według ciebie?
0: Niestety obawiam, że to tak się nie skończy, że to skończy się zupełnie w inny sposób. To właśnie nie opisuję moje życzeniowo świata, tylko opisuję go takim, jakim jest. Niestety obawiam się, że to się skończy jakimś rodzajem nowego feudalizmu, bo wszystko do tego dąży. Zresztą to, co jest w świecie, to jest jakiś w sensie feudalizm. Czyli kapitalizm jest feudalizmem i to się skończy jakąś wielką wojną, a na koniec będziemy się wszyscy chińskiego uczyć.
2: No ja już teraz rozważam, czy by się chińskiego nie zacząć uczyć. Raczej marnie widzę tutaj świat pod przywództwem amerykańskich kapitalistów. Czyli ty twierdzisz raczej, że zanim ludzkość dojrzeje do wprowadzenia ustroju wspólnotowego lepszego,
0: ale właśnie tu jest
2: kapitalizm zniszczy ludzkość i upadnie ludzkość wcześniej.
0: Są dwie wersje, albo upadniemy, albo właśnie przez to, że Chińczycy zaczną panować światem i jakoś tam ta ich konfucjańska mentalność zacznie kwitnąć w nas i tak jak Amerykanie eksportują do nas tą amerykańską kulturę, oni zaczną tą swoją kulturę eksportować, to może jakoś...
2: No ale problem z Chinami, ja widzę, też znowu nikt się ze mną pewno nie zgodzi, ale problem z Chinami dla mnie jest taki, że to są właśnie narodowi socjaliści, naciści chińscy, tak jak Japończycy kiedyś, to teraz są Chiny. Przecież Chiny to nie jest internacjonalistyczny komunizm czy socjalizm, to jest wyraźnie nastawione na tak zwaną narodowość Han. Cała reszta może iść do piachu.
0: Nie, Chińczycy Han faktycznie są większością. Oni mają swoje tam mniejszości. Oni nawet nie rozmawiają.
2: Które prześladują.
0: Nie wszystkie i oni mówią w jednym. Oni nie mówią w jednym języku. Tam gdzie jadę, to jej rodzice nie rozmawiają po mandaryńsku i dlatego mam problem z translatorem, bo chciałbym z nimi pogadać, bo teraz możesz sobie mówić do telefonu i telefon będzie tłumaczył, ale oni nie rozmawiają po mandaryńsku i to jest ten problem.
1: A jak przetłumaczyć kurwa?
0: No i właśnie z... Nie, jeszcze nikt nie wymyślił, nie mam translatora z lokalnego dialektu kantońskiego w prowincji Hunan. No, to ciężko by było. No ale Chińczycy przez tą swoją właśnie ta konfucjańska mentalność mówi zawsze o dążeniu do harmonii. I to tak jest. Oni za dużo wojen w swojej historii zaborczych nie toczyli, bo wojna ogólnie w konfucjańskiej teorii dążenia do równowagi i harmonii jest zaburzeniem tego. Oni eksportują swoją kulturę i swoje wpływy raczej ekonomicznie, raczej politycznie. Wojsko to tworzą, chcą mieć najsilniejszą armię po to, by zapewnić sobie swobodę żeglugi, co Amerykanie mogą łatwo im wyłączyć. Także wątpię, żeby oni... To jest zupełnie inna kultura. Ona ma 5000 lat i ten zakorzeniony w nich konfucjanizm. Chiny to jest cały świat, cała cywilizacja i ja tego jeszcze nie rozumiem. To trzeba zrozumieć. Także to nie jest tak, że nie możesz...
2: Kolejny mnie denerwujesz.
0: Nie, Konradzie, nie możesz europocentrycznie podchodzić do wszystkiego i myśleć, że jeśli skoro my, Europejczycy, wymyśliliśmy, że jedynym sposobem na podbój świata jest eksterminacja ludności na danym terenie i przynoszenia...
2: No, ale to robią Chiny. To przecież ci właśnie naiwni Europejczycy, czy tak jak ty tutaj powiadasz, mówią, ale przecież to jest stara kultura, Chińczycy nie mają zaborczych tendencji imperialistycznych. Jak to nie mają? A kto podbił? Tybet. Sam się Tybet podbił. A kto do tej pory nie daje prawa samostanowienia Tajwanowi i tak dalej? Przecież to są Chiny.
0: Ale ty chyba nie rozumiesz, czym jest Tajwan.
2: No rozumiem.
0: No czym jest Tajwan? Jak nie dają im prawa samostanowienia?
2: No jest to 20 milionów ludzi, która nie chce być z Chinami kontynentalnymi w jednym kraju, w jednym
0: państwie.
2: No jak
0: nie chcą?
2: I nie mają
0: no właśnie chcą.
2: Prawa. No nie chcą.
0: No nie, jakby nie chcieli, to by nie było problemu, ale oni chcą. To jest ten problem. Tajwan to jest kraj, który nazywa się Republiką Chińską. Oni do dzisiaj twierdzą, że są jedyną legalną władzą całych Chin.
2: No ja słyszałem, że jest odwrotnie.
0: Nie,
2: Władza z Pekinu komunistyczna mówi, że jest jedyną legalną władzą.
0: Władzą w Chinach, ale władza w Tajwanie twierdzi, że są jedyną władzą legalną w całych Chinach i na tym polega problem.
2: Jeżeli jest tak, jak mówisz, no to sami się proszą o problemy i o utratę niepodległości. Sami
0: ale oni nie są niepodlegli. Oni twierdzą, że są całymi Chinami. Jeśli by jedynym rozwiązaniem w sytuacji Tajwanu, zresztą co Chińczykom by się podobało, jeśli Tajwan ogłosi niepodległość jako Tajwan. Koniec, kropka.
2: Ale wiesz co, to z tego, co ty powiedziałeś, to podałeś kolejny dowód na to, że wszyscy Chińczycy są nacjonalistami i imperialistami.
0: Nie, z Tajwanem i Chinami jest jak było za komuny z rządem w Londynie i rządem w Warszawie. Rząd w Londynie twierdził, że jest jedynym legalnym rządem Polski. Koniec. I tak samo rząd Tajwanie twierdzi, że jest jedynym legalnym rządem nad całymi Chinami, chociaż władzy żadnej nie posiada. W Chinach kontynentalnych. Tak samo wirtualnie Chińczycy w Tajwanie twierdzą, że są jedyną władzą.
2: Ciekawe, czy
0: Jacek zadzwonił.
2: Zdanie odrębne.
0: Jacku, a tak w ogóle to jeszcze tak 20 minut zostanę, bo potem to niestety praca. Jutro.
3: Dobry wieczór. Dobrze, że informujesz, Błażej.
1: Guten Abend.
3: Jak to się skończy? Ja myślę, że skończy się to wielką hiperinflacją w Europie przez interwencjonistów. I Chińczycy, podobnie jak Brytyjczycy w Republice Weimarskiej, będą kupować w Europie kamienice za kieszonkowe.
0: Tak. Ale myślę, oni to robią skończy. Już.
3: I myślę, tak, już to robią. Kupili porty w Grecji, o czym mało kto wie. Natomiast absolutnie się z tobą zgadzam. Absolutnie
0: nie wiem,
3: z tobą
0: czy...
3: zgadzam, Błażej, co do tego, że kulturę azjatycką ciężko jest zrozumieć. Ja sam nie
0: z naszego punktu widzenia, bo my się wychowaliśmy w europejskiej, opartej na zupełnie innych założeniach i kultura jest oparta na innych założeniach i nie możemy uważać się za lepszą czy gorszą, po prostu musimy jakoś, jeśli chcemy ich zrozumieć, to musimy się starać ich zrozumieć, nie przez perspektywę narzucając od razu nasze myślenie europejskie.
1: Nie tak jak Niemcy i Żydzi, żeby od razu zabijać, nie?
2: Przepraszam cię, znowu tu zdanie odrębne zgłoszę. Ja długo próbuję ciągle zrozumieć chińską i azjatycką kulturę, że jak się zabije nosorożca i obetnie mu róg i się sproszkuje, to będzie lepsza erekcja, bo róg na nosie nosorożca to symbolizuje tam coś. To ja
0: od samych Chińczyków.
2: Nie próbuję to od lat zrozumieć.
0: Nie, od samych Chińczyków się dowiedziałem.
1: To, że to jest... działa, to nie znaczy, że u nich nie działa.
0: Nie, ale nie. To ja się ten dowiedziałem od samych Chińczyków z pierwszej ręki, że to jest wierutna bzdura, co się opowiada, bo w chińskiej kulturze nosorożec nie istnieje, bo one nigdy tam nie żyły i większość 90% Chińczyków nie wie, że takie zwierzę jak nosorożec istnieje. To jak żeby miało ich to wpływać na potencjał, jak oni nie wiedzą, że takie zwierzę istnieje. O!
1: Ale w gazecie tak pisali.
2: No ale wiesz przecież, że naród chiński doprowadzi do eksterminacji wielu gatunków zwierząt, jak nosorożce, jak tygrys, bo tam też jakieś części tygrysa ponoć są w medycynie chińskiej ludowej używane jako absolutnie niepodważalne, skuteczne remedium.
1: Kuna jest. Nosorożec, tak.
2: Płetwy rekina, też rekiny idą na rzeź, bo Chińczycy się bogacą Afrykanie mogą...
0: Na sam koniec wodzu zadzwonił. Wodzu.
4: Halo.
0: Tak.
1: Guten Abend.
2: Halo.
0: Ale wodzu chyba ma radio włączone, bo pogłos jest.
4: Tak, właśnie próbowałem wyłączyć. Więc chciałbym wszystkim tu zgromadzonym powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Albo kapitalizm, albo głód i nędza dla wszystkich.
3: Dziękuję. Amen.
1: Tak, amen.
0: Votum separatum.
2: Votum separatum. Ja tu staję po stronie
1: Czyli komisji. Przegraliście. Co do jednego.
2: Absolutnie. Kapitalizm właśnie prowadzi do głodu i nędzy. Milionów ludzi. Co widać i słychać. I...
0: To jest 2-2.
4: Tak, oczywiście, bo wszystkie ofiary Pol Pota, wszystkie ofiary Chin, wszystkie ofiary bolszewickiej Rosji, to są ofiary kapitalizmu.
1: Mm-hmm. Tak. Holokaust to jest ofiara kapitalizmu, tak.
4: O, zwłaszcza.
2: To są ofiary prób ulepszania nieudolnych, prób ulepszania kapitalizmu.
4: To są ofiary wspólnotowych ideologii. To są ofiary braterstwa na siłę. To są ofiary dzielenia według skóry, według narodowości.
2: To są ofiary psychopatycznych.
0: To są ofiary dzielenia ludzi na narody.
4: Oczywiście możesz nie zgadzać, natomiast obiektywne fakty są takie, więc skoro ty Błażej na przykład tak bardzo lubisz obiektywne fakty, to obiektywne są fakty takie, że socjalizm się, co świetnie widać w Wenezueli, na Kubie, w Korei, wszędzie, gdziekolwiek nie powstał komunizm czy socjalizm, wszędzie skończyło się to nędzą i głodem dla wszystkich. Nawet nie wiem, czy kojarzy...
0: A może dzięki reakcji właśnie.
2: No właśnie dzięki reakcji, dzięki izolacji, sankcjom, wojną jak w Wietnamie, bombardowaniom.
4: Przeczytajcie sobie historię osadników z statku Mayflower, którzy się stworzyli w kolonie Plymouth. A propos, jutro, właściwie prawie już dzisiaj jest święto dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych, więc przeczytajcie sobie historię Mayflower. Przemyślcie sobie i zapamiętajcie jeszcze raz słowa Ludwika von Minesa. Albo kapitalizm, albo głód i nędza dla wszystkich.
2: Ale zrozum, kapitalizm zniszczy całą ludzkość. Brawo. To jest problem. Ja nie przeczę.
4: ...danym ideałem. Jest bardzo kulawy, zepsuty przede wszystkim przez państwo. Taka jest niestety prawda. To jest tak zwany nieznany ideał. Pomimo swoich ogromnych niedoskonałości, pomimo istnienia banków centralnych, pomimo istnienia wykupywania tak zwanych bailoutów, pomimo wielkiego mariażu, wielkiej korporacji i państwa, co nie jest kapitalizmem, podkreślam, centralne banki to nie kapitalizm, dotacje to nie kapitalizm, zapory prawne dla firm to nie jest kapitalizm. Pomimo swoich
0: Związek Radziecki to nie kapitalizm. To tak możemy się przerzucać.
4: Pomimo swojej kulawości, w ciągu ostatnich 150 lat, ten bardzo mizerna wersja kapitalizmu, w tak zwanym kapitalizm państwowy, głównie tak to można by nazwać, wyprowadził ludzkość ze skrajnej nędzy do niesamowitego rozkwitu. I to wszystko
5: do
4: dzięki
5: zguby.
4: Prywatnym...
1: No, zguby. Gdzie do zguby? To jedź do Chin, jak ci się tam podoba.
4: Jakim? Korei Północnej najlepiej.
5: Nie.
1: Albo to
5: ja rozważam przed...
0: Nie, no właśnie w Chinach, wodzu na na tej właśnie najniższej warstwie, gdzie ludzie mogą sobie dokładnie robić to, co ty postulujesz. Mogą sobie zakładać firmy, tak, mogą sobie sprzedawać co chcą, produkować co chcą. Nikt im nic nie zabrania. Mogą sprzedawać i handlować i tak dalej. I dzisiaj każdy się tam boi. Wszyscy importują żywność, tylko mogą z Europy, bo się boją zjeść cokolwiek.
1: To samo jest na Białorusi.
4: Kończąc myśl, wszystko to zostało osiągnięte dzięki jednej bardzo prostej rzeczy. Nazywa się to chciwość. Bo piekarz nie piecze bułek dlatego, że chce, abyś ty był syty. Piekarz chce piecze bułki po to, aby dzięki zarobionym pieniądzom spełniać swoje cele. Tylko i wyłącznie. Dzięki temu dzisiaj ludzie nie zdychają z głodu na ulicach. Dzięki temu dzisiaj każdy ma buty. Tylko i wyłącznie. Jeszcze raz.
0: Zapraszam do Afryki.
4: Nędza dla wszystkich.
5: To, co ty mówisz, to jest prawda i to jest największy problem kapitalizmu. Chciwość. Nie można rozwijać w nieskończoność ludzkości dobrobytu w oparciu
4: Jeżeli dzięki chciwości ludzie są syci, jeżeli dzięki chciwości...
0: Nie są ludzie syci w Bangladeszu, nie są ludzie... Nie, jest...
5: Ja na przykład wiele razy, jak stają w Sejmie czy gdzieś tam ci korwinowcy i mówią, o, bo tutaj potępiamy rząd PiS, to jest socjalizm, a tu trzeba obniżyć podatki. To ja się pytam, czemu ci korwinowcy się nie spakują, nie wyjadą do Bangladeszu czy innego kraju tam, gdzie absolutnie nie ma żadnych form zapomóg, zasiłków.
4: To, czego nie rozumiesz, mój drogi Kunradzie, to czym jest w ogóle kapitalizm. Kapitalizm jest poszanowaniem prywatnej własności. Przede wszystkim. W Bangladeszu nie ma czegoś takiego, mój drogi. To jest cały problem.
0: Jak nie ma w Bangladeszu?
5: Oczywiście, Afryka to są kapitalistyczne kraje, tam nie ma...
4: Zdura. Nie ma tam żadnego poszanowania prawa. Żadnego poszanowania prawa własności, żadnego poszanowania prawa do życia. Zresztą ty też oczywiście nie masz szacunku do prawa dla życia, bo ty nie rozumiesz tego, że prawo własności wywodzi się wprost z prawa do życia człowieka i nie jesteś w stanie tego pojąć.
5: Ale ja nie uznaję prawa własności.
0: Nie, a prawo do posiadania innego człowieka?
4: Prawo własności jest prawem, wynika z prawa do życia.
0: To jakim cudem rozmontowano niewolnictwo? Przecież to święte prawo własności mówiło, że ci niewolnicy byli własnością panów. No jak ktoś śmiał to zrobić?
4: Nie, żaden kapitalista nigdy nie będzie twierdził, że człowiek może być czyjąkolwiek własnością.
0: Dlaczego święte prawo własności?
4: Wynika to z prawa do samoposiadania człowieka, to jest oczywiste.
5: W Biblii tak zwany święty Paweł w liście wyraźnie pisze, że niewolnicy powinni przyjąć swój los, bo tak Bóg chciał, jak już jesteście niewolnikami, to macie być posłuszni panom. I taki jest porządek rzeczy i to Biblia katolicka pochwala niewolnictwo.
4: Ale Biblia katolicka, ale
5: to ci się podoba? Jakbyśmy to uznawali, to byśmy do dzisiaj byli niewolnikami.
0: Nie, ja wam powiem, że po prostu... Tak, to był...
5: Na przykład hitlerowcy, SS-mani, tutaj Hans Frank i jak mu tam było... Schindler, przyjechali do Krakowa, wysłali paru tam, no nie wiem kogo tam wysłali, SS czy Wehrmacht i zagarnęli Polaków, Żydów i słuchajcie, powiedzieliście, jesteście dzisiaj naszą własnością i proszę tu do fabryki garnków, będziecie pracować na nasze zyski, jesteście moją własnością, a komu się nie podoba, to kula w łeb. I macie szanować nasze prawa.
0: Witamy Leniucha na
4: kapitalizm
0: na
4: jest tylko i wyłącznie dobrowolną wymianą owoców pracy. Niczym ale więcej.
5: Chciałem ci jedną rzecz powiedzieć.
0: A jak zagwarantujesz dobrowolność tej wymiany?
5: Tak, że wy mówicie, bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś, że wykupywanie tam bailouty to nie jest prawdziwy kapitalizm, dotacje to tam ustawiane...
0: Ale to zawsze przepraszam, ja tu... Chodzi,
5: że to jest hipotetyczny, teoretyczny, tak jak komunizm jest ustrojem teoretycznym i idealistycznym, tak samo ten wasz kapitalizm wolnorynkowy jest hipotetycznym, wydumanym, nigdzie nie istniejącym naprawdę i nie mającym szansy nigdzie realizacji ustrojem.
4: Z pierwszą częścią się zgodzę, z drugą oczywiście już nie, ponieważ wolnorynkowy kapitalizm jak najbardziej istniał i jak najbardziej może istnieć. Kwestia jest jego trwałości.
5: Ale to ja...
0: Wodzu, jak już zeszliśmy w państwach upadłych, tam gdzie państwo przestało istnieć i spełniać jakąkolwiek rolę, w takiej na przykład Somalii pięknej, gdzie istnieje całkowita dobrowolność, nie ma podatków, nie ma państwa, nikt ci nie narzuca żadnych regulacji. Dlaczego jest tam tak źle?
5: Czysta forma.
4: Po pierwsze, niecała Somalia. W Somalii wydzieliło się kilka mniejszych państwowych, między innymi Somaliland, który jest akurat całkiem sprawnie działającym państwem. To po pierwsze. Po drugie, do tego nie jest istotne to, czy istnieją struktury państwowe, czy nie, tylko czy społeczeństwo szanuje prawa własności i prawo do życia. Tylko to jest istotne. I dlatego tam, gdzie nie ma szacunku dla prawa do życia i prawa do własności, które są ze sobą, jak już powiedziałem, ściśle powiązane,
0: no, ale wy ta...
4: drugiego, automatycznie nie będziesz miał możliwości stworzenia sprawy.
0: Jako libertarianin twierdzisz...
4: Jeżeli popatrzysz sobie na przykład na to, jak wyglądały miasteczka górnicze na zachodniej rubieży, czy jak wyglądały miasteczka hodowców owiec, przepraszam, bydła na zachodnich rubieżach Stanów Zjednoczonych w XIX wieku, tam będziesz miał do czynienia z prawdziwie wolnorynkowym systemem, gdzie nie istniała władza federalna, a społeczeństwo organizowało się na lokalnym poziomie, tworząc swoje własne prawa i je egzekwując w sposób zupełnie prywatny.
0: Biorąc teraz... posiadanie ziemi, która była posiadaniem kogokolwiek
4: nie,
0: innego.
4: Biorąc posiadanie ziemi, która była niczyja, jak już ci tłumaczyłem tydzień temu, Indianie nie stworzyli nigdy żadnej konkretnej cywilizacji, mordowali się nawzajem.
5: Nie znaczy, że to nie była ich ziemia.
4: Nie była to ich ziemia, dlatego, że nie...
0: Ale czemu twierdzisz, że...
6: Konrad i Wódz, ja mam prośbę, przepraszam się. Możecie się nie wtrącać sobie, jest super audycja, fajnie gadacie, ale jeden za drugim.
0: Panie pośle, ja panu nie przerywałem.
5: Ale wiesz co, ja chcę wtrącać do rzeczy w momentach, które on mówi, że to była wolna ziemia. No to ja tu muszę się wtrącić, nie mogę za 5 minut, bo nikt nie będzie wiedział, o co chodzi, że...
6: Ale przerywasz bezczelnie, Błażej prowadzi super dzisiaj audycję i co ktoś chce powiedzieć, to się wcinasz, to samo Wódz. Obaj wyluzujcie pojedynczo, bo jest super audycja, super Błażej ją prowadzi, ale... Pojedynczo, panowie, bo jak gadacie naraz, to was nie słychać. Nie, i tak nie wiemy, o co chodzi. To tyle.
5: Dobrze, to jest bardzo trudne. Dziękuję za uwagę. Wodzu, ja ci chcę objawić wielką tajemnicę, którą doszedłem do rozwiązania problemów kapitalizmu.
0: Ale tak ad vocem, tylko jako prowadzący, to ja będę od tej chwili udzielał głosu, także mówi Kunrad i proszę się nie wtrącać, a ja udzielę głosu drugiemu i tak będzie może
5: bardzo
0: najlepiej.
5: Bardzo dziękuję. Więc ja się zgadzam z Wodzem, to wszystko, co on mówi, ja to kiedyś przemyślałem filozoficznie i doszedłem, w czym jest problem z kapitalizmem. Otóż też się zgadzam, że kapitalizm jest w pewnym sensie być może najbardziej efektywnym, skutecznym systemem, tylko musi być jeden warunek kontrolny. Nawet wymyśliłem nazwę dla tego kapitalizmu. Nazwałem go, to kiedyś ze znajomym rozmawiałem, nazwaliśmy go kapitalizm małomiasteczkowy. Czyli wszyscy uczestnicy gry rynkowej muszą mieć podobny potencjał. Czyli podobne ilości ziemi, podobne ilości krów, i szewc szyje buty dla rolnika, ten przynosi mięso, sprzedaje krowy, a rzeźnik zabija krowę, sprzedaje mięso piekarzowi i tak dalej. Wszyscy się wymieniają i to będzie taki kapitalizm działał, tak jak ty mówisz, na rubieżach tam Ameryki Zachodniej. I problem się pojawia, kiedy się pojawiają hiperkapitaliści, bogacze, Andrew Carnegie, jakiś Rockefeller i oni mają... Czy taki Donald Trump czy coś, czy mają 1000 razy więcej niż następny kapitalista w ich społeczności. 10 tysięcy razy, 100 tysięcy razy więcej kapitału niż ta reszta. W tym momencie nie ma mowy o żadnym kapitale, bo on może upuścić niechcący jakieś tam $1 000 000 obok przechodzącego zabójcę na zlecenie i na przykład okazuje się, że jego konkurent kapitalista z mniejszym kapitałem miał wypadek samochodowy, albo na przykład żona go zatruła, albo coś. Albo się okazuje, że oto nagle dziwnym trafem to on dostał kontrakt rządowy na budowę kolei transkontynentalnej, albo na przykład nowych...
4: No ale to już jest rząd.
5: No ale to właśnie...
0: Dobra, wodzu teraz.
5: Dzisiaj jest koniec wolnego modelu kapitalizmu.
0: Dobrze wodzu teraz ma głos. Stop, wodzu.
3: Pozwólcie, że na jeden przykład tutaj wejdę, bo to tak fajnie się rozmawia o dużej skali i w ogóle tam o ZSRR, tak, i o Stanach Zjednoczonych i...
0: Wodzu się wtrącę, bo dla mnie największym problemem austriackiej szkoły ekonomii jest to, że oni przekładają mikroekonomię na makroekonomię, twierdząc, że te prawa są takie same w obu przypadkach, co dla mnie to tak jakbyś fizykę newtonowską przekładał do fizyki elementarnej. Nie
3: dobra,
0: działa.
3: To na chwilę zostawmy austriacką szkołę ekonomii, zostawmy Marksa. Dla mnie wymownym przykładem są wyspy Nauru. Wyspy Nauru, które miały wszelkie ku temu możliwości, żeby zapanował komunizm. Mam wrażenie taki, jaki tutaj wy byście panowie chcieli, z wyjątkiem wódza oczywiście. Mianowicie okazało się, że przy wyspach Nauru były, czy też bardziej pod wyspami Nauru, były minerały,
0: fosforyty.
3: Które uważaj, że... Tak, ale pozwól uważaj, że skończę. Nie chciałem tutaj się w biologiczne szczegóły wdawać, czy też bardziej w jakieś geologiczne szczegóły. Wydobywali te właśnie fosforyty za nieprawdopodobne pieniądze, do tego stopnia, że no, każdemu mieszkańcowi z tych wysp przysługiwał socjal na tyle, że był w stanie żyć no, na może nie bardzo wysokim poziomie, ale na poziomie naprawdę sporej przyzwoitości, co wcześniej, że tak powiem, no, nie było takie powszechne i w pewnym momencie ta akcja wydobywcza się skończyła i okazało się, że ludzie po tym wszystkim nie byli w stanie się zorganizować dalej, znaczy wszelkie braterstwo znikło i zapanowała głód i nędza, po czym nie wiem, czy tam jest król, czy jakiś premier. W każdym razie człowiek, który zarządzał tym obszarem, stwierdził, że no tak nie może być i zaczął zadłużać wyspy Nauru. Otóż, szanowni słuchacze, dzisiaj wyspy Nauru są rajem podatkowym. Właśnie dlatego, że kasa im się skończyła i jedyną odpowiedzią była tak naprawdę dobrowolna wymiana, bo nic innego im się nie zostało. W przeciwnym razie ci ludzie pozdychaliby tam z głodu.
0: Blacha, tak sprostowanie małe. No. Nauru żyje głównie z tak zwanej dolarowej dyplomacji, czyli Nauru uznaje południową Osetię, bodajże Tajwan i tam parę nieuznawanych krajów, za co dostają kupę kasy od protektorów. I to głównie z tego teraz żyją.
3: Tak, natomiast
0: i chciałbym zaprzeczyć, że coś miało to wspólnego z socjalizmem, komunizmem, czyli ruchem ludzi pracy. Nauru dlatego upadło, że tej pracy się pozbawili i wtedy, kiedy mieli takie wpływy, po prostu państwo Nauru powiedziało, że ich obywatele pracować nie muszą, wszystko zapłaci za nich państwo w tym momencie. Czego nigdy socjalisty nie... Nie, tego socjalist nigdy nie proponował, bo wiadomo, że musimy wytwarzać. Nauru to był taki przypadek, kiedy oni nic wcześniej nie produkowali, nic później nie produkowali. Mieli te fosforyty i państwo zaczęło im płacić za wszystko, za to, że są. A socjalizm zawsze mówi, socjalizm jest ustrojem proletariuszy, w którym się czują proletariusze wyzwoleni, mogą sobie pracować w swoich fabrykach i pracować. A to nie jest tak, no że ktoś mi... Nie, pieniądze no nie biorą się z powietrza.
3: No to pracowali, wydobywali ze swojej
0: nie,
3: ziemi.
0: Nie. Pracowali imigranci tylko i wyłącznie. Praca. Nie.
3: No to wykorzystywali pracę innych, to nadal
5: ja
3: jest
5: chciałbym
3: praca.
5: Coś
0: o, właśnie. Pracą? Nie, oni nawet nie zarządzali, oni nawet wynajmowali menedżerów spoza Nauru. Żaden Nauruańczyk nie pracował.
3: No to tak czy inaczej zarządzali, byli prezesami spółek, tak?
5: Nie, byli plebsem, który dostawał rozdawnictwo chleba za darmo i tyle.
0: No i to tyle, cały naród. To nie działa i nie będzie działać. I nigdy tego socjalizm nie proponował.
5: Ja pojadę tam na Nauru i spróbuję im pomóc. Wprowadzić, jak Balcerowicz doradzał, to ja ten mój nowy ustrój 44 spróbuję tam wprowadzić. Ale chciałbym tu do wodza jeszcze wtrącić. Otóż wy bardzo, i do Jacka teraz, bardzo potępiacie te komunistyczne ustroje, że to się nie sprawdza, socjalizmy, że się kończy głodem. Otóż chcę wam powiedzieć, że taka potężna armia Stanów Zjednoczonych to jest organizacja działająca na zasadach komunistycznych, a nie wolnorynkowych, kapitalistycznych. Kościół katolicki od paru tysięcy, czy tam z kilku wieków też działa najlepsze, właściwie na zasadzie totalitarnej organizacji komunistycznej też. I tak dalej, parę innych przykładów.
0: Jako rodzina, prowadzący...
1: Kto jest uciśniony w tym komunizmie?
5: A ja nie mówię o ciśnieniu, to jest wspólnotowy ustrój.
0: Właśnie. Ja bym chciał do wodza jako prowadzący. Wodzu, jeszcze jesteś tam.
7: Jestem, tylko obiecałem, no, że się nie będę wtrącał. Więc.
0: Nie, ja się staram tu też moderować, ale ciężko mi to idzie, bo to tacy nieposłuszni strasznie słuchacze, ale jako prowadzący skorzystam z prawa głosu, sam sobie przydzielę ten głos i...

0: przez państwo i przeznaczenie pieniędzy na rzeczy, które z gruntu rzeczy mogły być niedochodowe, służą jakiemuś zupełnie innemu celowi, jak osiąganie zysku. I...
1: No nie wszystkie. Co by jednak nie mówić, wynalazki Edisona, czy Tesli, czy Doliwo Dobrowolskiego dotyczące na przykład wytwarzania energii elektrycznej były czysto komercyjnymi założeniami z samego początku.
0: Okej, ale dojdźmy do tego, że teraz te wielkie osiągnięcia raczej mają wielką barierę wejścia. Musisz mieć całe środki badawcze i tak dalej, i tak dalej.
1: Zgadza. Słuchaj, ja pracuję w firmie, która pracuje dla wielkich firm, które są, że tak powiem, na czele, jeżeli chodzi o innowacje na tym świecie. I jest oczywiste, że w tym momencie bariera wejścia do tego, na przykład, żeby zacząć budować procesory, jest przeogromna. Ale akumulacja kapitału nie następuje dnia na dzień i wcześniej ktoś gdzieś kiedyś rezygnował ze swojej konsumpcji czy z części swojej konsumpcji po to, żeby nadwyżki kapitałowe reinwestować w research development. Dlaczego ktoś ma rości sobie prawo do życia z owoców jego pracy w tym momencie? Nie rozumiem.
0: Nie, ale zdajesz sobie z tego sprawę, że w większości ta akumulacja kapitału na badania następowała w obrębie organizacji państwowej.
1: Nie, to nie jest prawda. To nie jest prawda. Procesory Intela nie powstawały z pieniędzy rządowych. Tam telefony komórkowe te też nie, a jakieś iPhony, tym podobne rzeczy.
0: Czekaj, w Stanach Zjednoczonych to tak działa, że są duże ośrodki badawcze sponsorowane przez państwo i wszystkie wynalazki są sprzedawane za bezcen, a nawet oddawane firmom państwowym, które na tym korzystają. Tak to działa, nie?
1: No, bo właśnie na tym działa, na tym polega istota państwa. Wszystkie te takie teoretycznie darmowe instytucje, jak na przykład nauka czy edukacja, tak naprawdę służą do tego, żeby nabijać temu 1%, ale to nie jest kapitalizm. To jest cała
0: Czyli rzecz. Byś był w stanie zrezygnować z postępu w imię kapitalizmu?
1: Ja wierzę po prostu, że nie wierzę. To znaczy doświadczenie pokazuje, że kapitalizm wytworzy wszystko to, co jest potrzebne, jeżeli bez konieczności...
0: Ale mamy rzeczy samochody, niepotrzebne.
1: Samochody na przykład nie były wynalazkiem państwowym.
0: Ale mamy rzeczy niepotrzebne.
1: Lotnictwo nie było wynalazkiem państwowym.
0: Ale mamy rzeczy niepotrzebne.
1: Jakie na przykład?
0: Na przykład lądowanie na Księżycu. Ono nikomu nie było potrzebne.
1: To nie jest prawda, że to jest niepotrzebne. Dlaczego Krzysztof Kolumb pchał się na Zachód? Przecież ty nie potrzebował tego.
0: Dla wyznaczenia nowych dróg handlowych, ale lądowanie na Księżycu nie wytaczało nowych dróg handlowych.
1: Zasoby. Eksploatacja planetoid. Ty nie rozumiesz, ile tam bogactwa lata w tym kosmosie, które można wykorzystać.
0: Tak, ale to dopiero państwo zebrało w kupę i wysłało ludzi na...
1: Zrobiłby to również prywatny rynek.
0: Ale nie zrobił. I nie zrobi.
1: Zrobiłby to trochę wolniej, ale zrobiłby. I zrobi.
0: O, czekaj, ty...
2: Dobrze, gdzieś... panowie, ja przenoszę się w odsłuch.
0: Dobrze.
2: Dziękuję bardzo.
3: Ale poczekaj, cześć,
0: wodzu, nie, teraz ja, bo jako prowadzący mogę się wtrącić. Wodzu, no to dochodzimy do... W jednej kwestii się zgadzamy, ja lubię socjalizm.
3: Ale
0: i jestem w stanie poświęcić szybkość rozwoju, dlatego żeby ludziom się żyło spokojniej i nie musieli ciągle gonić za pieniędzmi. Niech ten rozwój nie postępuje tak szybko i... No i Związek Radziecki przegrał, bo tam rozwój postępował wolniej, ale to Związek Radziecki miał mało wspólnego z socjalizmem.
1: Nie z tego powodu.
0: No nieważne, w każdym razie socjalizm z góry stoi na przegranej pozycji z kapitalizmem, bo by rozwijał się wolniej. Z założenia ma się rozwijać wolniej. I tak samo powiedziałeś, że też w stanie dla kapitalizmu jesteś poświęcić szybkość rozwoju.
1: Dla braku przymusu, tak.
0: No, a jest, dla mnie przemocą na przykład są stosunki kapitalistyczne i monopole i tak dalej. Dla ciebie
1: monopole
0: co innego?
1: Nie są częścią kapitalizmu. Wolnorynkowy kapitalizm
0: naturalną
1: nie jest
0: częścią.
1: W stanie wytworzyć. Wolnorynkowy kapitalizm nigdy nie dopuści do wytworzenia się monopoli. Jeżeli te monopole będą narzucać zbyt wysoką cenę, automatycznie będą w ten sposób ograniczać, że tak powiem, barierę wejścia, to znaczy bariera wejścia będzie na tyle opłacalna, że powstaną konkurencyjne przedsiębiorstwa, a jeżeli będzie trzymać ceny nisko, jednocześnie utrzymując barierę wejścia, automatycznie ceny dla klienta będą na tyle akceptowalne, że monopol nie będzie nikomu w niczym przeszkadzał. Także nie.
0: Nie zgadzam się z tą teorią. Konrad chciał wejść, także pozwalam. No,

się tutaj wtrącić moją uwagą, że nie wiem, czy to wyartykułowałeś wyraźnie, a ja to powiem po swojemu, z kolejnym ogromnym, dewastującym argumentem przeciwko kapitalizmowi z mojej strony jest to, że też dostrzegłem ogromną skalę marnotrawstwa w kapitalizmie. I Chiny są tego wspaniałym przykładem. Oni produkują wszelkie badziewie, a może to ktoś kupi, a może ten produkt się sprawdzi i

0: Halo, w końcu jestem, ale będę musiał przyciąć.
1: Halo, w końcu.
0: No i jest bardzo niskie opóźnienie, to jest ciekawa sprawa. No, pozwólcie mi, że się troszeczkę tu otrzaskam. Podkładzik jest jako taki. Słychać Zenona, opóźnienie jest małe. Także jakby ktoś tutaj chciał coś ogarniać pod tytułem Donajcik, to nie będzie tak jak zawsze, że gada, gada, gada i jest ten, i jest dupa zbita. Powiedzcie mi, czy słychać ten cały nieszczęsny podkład, czy go nie słychać? Log. Tak, coś mówię? Bardzo małe opóźnienie. Nie słychać podkładu, tak? To muszę go dać troszeczkę głośniej. O! A teraz? Jak podkładzik? No. Słychać. Dobrze, dobrze. Jak się trzymacie po tej ostatniej audycji wczorajszej? No bo wczoraj to były ostre, kurde, jazdy tutaj, bez trzymanki, nie? Jak już dostaliście po głowie Sandrom, to później, kurde, ten. Później myśleliście, że będzie spokojnie, a tu ciach, Edyta zwaliła, nie? Muszę powiedzieć, że ja się ledwo trzymam, nie? Zrobiło mi to nieźle wodę z mózgu. Nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Ja się musiałem naćpać, pisze szatan. No, tak to jest, no. Myślę, że mało kto był trzeźwy. Z krawcem, jak dzisiaj rozmawiałem, to był na potwornym kasu. Krawiec musi być cytany. No, niekoniecznie, nie? Na pewno ma strasznego kasa, nie? Tak jak mówiłem. Tu nie ma wątpliwości najmniejszych. Chłopina ostro przeżywa, stwierdził, że ni cholery dzisiaj nie wejdzie. No to ja ze względu na pewne okoliczności przyrody stwierdziłem, że wejdę chociażby na króciutko. O 8 teoretycznie Enki ma być, chociaż też wróble ćwierkają, że nie jest to pewne. Docelowo raczej chyba większość czasu spędzimy na afterze. Ale póki co. Aha, nie jestem na tym. Nie jestem na Skype'ie nocnego radia. Wyloguj się. Docelowo spędzimy czas na afterze, ale żeby był after, musi być before, nie? Dobra, no to się lokujemy. Nocne radio. Hasło. O. Będzie? Będzie. No. Widzę, że Sandra już tu coś pisała do nas, wysyłała jakieś smuty. Także czyżby Sandra miała być? Ostatnia aktywność 4 minuty temu. Bójmy się. Bójmy się, bo może być najazd Sandry Bartumia Rybki, a ja jestem zbyt cienki, żeby takie znakomite persony po prostu wziąć na klatę. A, może być faktycznie sobiutko. A co tam u was, drogie nocniki? Piszcie coś. Zawsze to jest taki fajny punkt zaczepienia, jeżeli prowadzący jest nieprzygotowany.

0: No, ale kurde, pojedynczy byście, no. Psycho już robi Sandra dzwoni. Słuchajcie, i znowu wyjdę na tego najgorszego. Dacie mi Sandrę i ja znowu będę tym najgorszym, nie? No, cały czas po prostu Zenon do każdego fika, nie? Będzie znowu i w ogóle, i koniec świata. Ale to jest burdel po prostu na tym, na... Sorry, muszę wyciszyć, ale będę śledził. Dobra. Jest taki sposób na prowadzenie audycji, że wchodzisz sobie na wykop i patrzysz, co się dzieje. 15 października wracają godziny dla seniorów. No to muszę powiedzieć, ciekawa sprawa, ale nie wiem, co to ma mieć na celu, bo tak jak mówię, starsze osoby to są osoby chyba najbardziej upierdliwe i olewające te wszystkie obostrzenia, a jednocześnie to osoby, które tym wszystkim mogą najbardziej dostać po dupie. No cóż. Mam jeszcze jedną ciekawą wiadomość tutaj. Żydowski osadnik spalił gaj oliwny. Spłonęło kilkaset drzew. Słuchajcie, no problem jest taki, jeżeli chodzi o gaje oliwne, bo to od starożytności znana taktyka, żeby kogoś udupić. Drzewko to drzewko, nie? Raz dwa wyrośnie i jest okej. Okay. No otóż nie. Problem jest taki, że drzewka oliwne dość długo rosną i jest to w zasadzie pokoleniowa inwestycja i widzę, że Bliski Wschód dalej jest w starożytności momentami i dalej praktykuje się takie skurwysyńskie zagrywki. Tam się woda powinna zamienić w świńską krew, to może by im dało do myślenia. Zdecydowanie. Co my tu jeszcze mamy? Polskie górnictwo pochłonęło tyle kasy, co 6 reaktorów jądrowych. No, powiem wam tak, jako Ślązak, jeżeli mnie, Ślązaka, już wkurwia to, co się dzieje wokół górnictwa i ten świętokrowizm, no to znaczy się, że ewidentnie już mamy do czynienia z jakąś przesadą, nie? Nie ma chyba tutaj żadnych wątpliwości. Chociaż chętnie posłucham u kogoś, kto broni tego wszystkiego, ale nie sądzę, żeby to był jakiś temat do obrony. Słuchajcie, możecie dzwonić, Skype, Nocne Radio. Chętnie z kimś pogadam. Myślę, że będzie to taka dobra rozgrzeweczka przed Discordem. A się swoją drogą zerknę na Discorda. No, grzecznie wszyscy poszli z głosowego, ale wejdziemy. Wejdziemy na ten. Tylko na YouTube, na radio nie. No nie, niestety nie. Niestety nie. Coś mi włączyło kamerę, ale nie wiem do końca co. Kamera. Ustawienia prywatności kamery. Zaraz się znajdę, dziadu. Jakimś cudem robi to przeglądarka. Takiego wała. Wyłączyłem. Nie będzie mnie podglądać. Polecam zaklejanie kamery. No, szczęść Boże, panie kierowniku.
1: Halo, halo?
0: Halo, halo, Mietku.
1: Nie słyszycie?
0: Klasycznie.
1: Słyszycie na Skype'ie.
0: Klasycznie. Cyk. O, teraz. No to
1: Dobra.
0: jest niesamowite. Za każdym odpaleniem Skype'a muszę resetować kamerę. No, taka sytuacja.
1: Okej. Okay. Wiesz, dlaczego...
0: No.
1: Okej. Okay. Jeszcze tutaj odsłucham, czy wszystko ładnie wszędzie brzmi, czy mój aksamitny głos jest... A, nie jest. Jestem dużo za cicho, mi się wydaje.
0: Jesteś dużo za cicho. Wiesz co, powiem ci
1: Tak, tak.
0: więcej. Powiedz coś, mów, mów, mów.
1: Siedzi kaczka na rozstaju na 21 jaju. Pierwsze jajo, drugie jajo, trzecie jajo, czwarte jajo, piąte jajo, szóste jajo, siódme jajo, ósme jajo, dziewiąte jajo, dziesiąte jajo, jedenaste jajo, dwunaste jajo,
0: Dobra, dobra,
1: piętnaste
0: czekaj z
1: jajo,
0: tymi
1: szesnaste
0: jajami. Ja już
1: jajo.
0: wiem, co mam zrobić. Wiem, co mam zrobić, tylko zaawansowane ustawienia dźwięku podbij o 20 dB. No dużo, ja wiem. Teraz powinno być ok.
1: Jak i siedzi kaczka na rozstaju na 21 jaju. To swoją drogą jest takie fajne ćwiczenie na Tak, teraz jest okej. Okay. Fajne ćwiczenie na to, żeby mieć wystarczająco dużo powietrza w płucach i nauczyć się z tego nauczyć się z tego powietrza korzystać. Kiedy dojdziesz do 21 jaja na jednym wdechu, to jesteś kurwa pro. Także to jest z mojego warsztatu, dlaczego czasami mi się udaje aż tak bardzo zapierdalać na audycji.
0: Dobra, schodzimy na 15 decybeli dla potrzeby.
1: Nie, mi się wydaje, że było ok.
0: Nie, Bartłomieju, nie ma krawca dzisiaj i nie będzie. Mam wywalić tą klawiaturę. Nie wywalę tej klawiatury, przy czym będę musiał laptopa dać na gwarancję i trochę się boję, ile to zetrwa.
1: Anyway, tutaj, bo tutaj wprowadzasz pewien precedens, który bardzo chciałbym zatrzymać, mianowicie zaangażowanie Discorda w audycji, ze względu na to, że w momencie, kiedy...
0: No, czekaj, Bartłomiej, bo tutaj tak to łatwo nie działa.
1: Cześć.
0: No dobra, ja zrozumiałem, tylko żeby nie angażować Discorda do dyskusji i wszystko w temacie. Spróbujemy dodać Bartłomieja Rybkę, no jeszcze... Dobra, dodaj. Odebranie tej rozmowy z moją przychodząca. Nie dzwoń, tylko odbierz.
1: A tam powinieneś mieć taki przycisk dodania do konferencji, kiedy on dzwoni.
0: Ja to próbuję robić, tylko że większość ludzi po prostu się wdzwania na siłę zamiast zwyczajnie odebrać, czy jak my do nich odzwaniamy.
1: No. Nie, ale mówię o tym, że kiedy ktoś dzwoni, a ty jesteś w rozmowie, to powinieneś mieć taki przycisk z dwiema strzałeczkami, który dodaje do konferencji. Żeby nie trzeba było odzwaniać. Chyba, że masz przestarzałego Skype'a, no to kurde, no stary, no to...
0: Ja mam aktualny ten Windows automatycznie aktualizowanego, Damian, także wiesz. Ciekawe, co nam ciekawego powie Bartek Rybka dzisiaj. PK napisał. Jesionie. Musisz Zeno zadzwonić za 30 sekund. Dobra, albo ty zadzwoń, zobaczymy, sprawdzimy, jak to wszystko funguje.
1: Zenek, czy kojarzysz taką grę jak Mirror's Edge? Na pewno kojarzysz, czy ją lubiłeś?
0: Nie. Nie, nie kojarzę. Ja jestem fanem gier strategicznych.
1: Aha. Bo właśnie kumpel streamował przed chwilą coś takiego jak Ghost Runner, utrzymany w klimacie takim mocno cyberpunkowym, jakieś tam lasery, neony i tak dalej. I zajebista muzyczka w tle. Ghost Runner.
0: No weź i sobie to, dzwoni, weź sobie to mam audio, połączenie przychodzące i co? I zawieszona. No kurde, balans, sorry, nie działa. Jeszcze raz muszę wejść. Ja dostanę po prostu, dostanę do głowy. Jestem z powrotem dołączony. Jeszcze raz daję Bartłomieja Rybkę. Jest to jakieś przykre, muszę powiedzieć. Ten Skype jest bardzo przykry w obsłudze.
1: A to są, kurde, muszę kiedyś napisać książkę Etapy życia radiowca. Tutaj mi nie działa, tutaj Skype mi nie działa.
0: No, tak jest. Ja się z Enkiego śmiałem, mówię, kurde, taki komputerowiec tutaj, w ogóle wszystko, stary Vega, Skype to razem powstawał, jak on robił, a tu dupa nie umie Skype'a obsłużyć, ja sam teraz umiem.
2: Halo, tak, halo.
1: Cześć bardzo. Siema.
2: No nie, no ja mam, panowie, do telefon do wymiany, to już masakra, mam Androida, Samsunga, kończę z tym. I nienawidzę Apple'a, miałem 6 iPhone'a, ale chyba wrócę do iPhone'a, bo co się z Samsungiem dzieje w tym momencie, to jest masakra.
0: Słuchaj, no z Apple'em, no to nie bierz Samsunga, weź jakiegoś Androida, który ma w miarę czysty system, nie? Motorola polecam. Motorola ostatnio robi prawie czyste Androidy. Jak robisz Chińczyki, to weź sobie Xiaomi jakiegoś, który ma, bo są też wersje, które mają czystego Androida. Szukaj z czystym Androidem, po prostu. I tyle. Bo te celowo są Samsungi pierniczone, ale jak jesteśmy przy tym, przy Apple'u, co potrzeba, nie wiem, czy słyszałeś o tym, że Apple domaga się od Telegrama zniszczenia grup opozycjonistów w Białorusi.
1: Co? Potrzebne źródło.
2: Nie, ja, ale Zenek, ja chciałem zapytać, bo Krawiec, ja mam do Krawca sprawę. Pisałem do niego na Skype'ie, bo czy on jest, z tego co słyszałem, on jest grafikiem komputerowym, tak?
0: No.
2: Czyli nieważne, czy ma wykształcenie, czy nie, bo wiem, znam ludzi bez wykształcenia.
1: Nie, jest dobrym grafikiem, też sam, że tak powiem, komercyjnie też z nim współpracowałem.
0: No, ja też.
2: I czyli potrzeba. Chodzi o to, że słuchaj, ja mam doświadczenia z ludźmi na przykład z pracy, którzy są hobbystami i wykonują pracę
0: lepiej niż ludzie z wykształceniem. Adrem, panie.
2: najlepsi hakerzy to nie mają studiów informatycznych, bo ja mam znajomych po studiach informatycznych magistrów, którzy kurwa tylko potrafią w tabelki Excela, tak?
1: No dobra, ale słuchaj, akurat Krawiec miał liceum plastyczne, także też ma też wykształcenie ku temu. Także okay, i skilla też ma.
2: Chciałbym, żeby mi zrobił stronę internetową, nie wiem, ja mu napisałem, nie odpisał, tak?
1: A to wiesz co, to poczekaj po prostu, bo to wiesz, bo to też każdy ma swoje życie, każdy ma swoje problemy.
3: Halo.
0: O mój Boże. Słuchaj, ja cię muszę, Sandra, lojalnie uprzedzić. Ja jestem tym złym kliną w tym radiu, więc ja się nie będę ceregielił, nie?
1: On jest gorszy niż ja.
2: Słuchaj, no ja wiem, no słuchaj, lubimy się, nie lubimy. Ja wiadomo, wpadam pijany, no słuchajcie, no wiem, jaki mam poziom po pijanemu, o czym my mówimy, no. Ja trzeba powiedziałem, że ja o mądrości się układam po pijanemu? No nie,
0: Bartek, spokojnie, dzisiaj jesteś trzeźwy, masz inny tryb, rozumiemy, znamy się już tutaj trochę, także...
2: No dobra, słuchajcie, nie obrażajmy się o bzdury, panowie, no
3: możemy sobie dramę
2: zrobić, tak? Nawet lepiej, przepraszam, mogę skończyć? Możemy sobie dramę zrobić, to nawet lepiej do audycji, tak? Do audycji. Prosta, no i tyle w temacie. A pani nie słyszy za bardzo. Nie no, chciałem naprawdę, bo chciałem z Krawcem prywatnie porozmawiać na temat mojej strony internetowej, żebym ładnie to zaprojektował, żebym porozmawiać z nim, tak? Bo chcę rozwinąć swój kanał i stronę internetową zrobić. No i nie jestem grafikiem, potrafię tylko w Excelu, kurwa, w robocie wpierdalać coś tam.
0: Tabelę. Ja ci dałem priwa do Krawca, tak? Już.
3: Szwicę, no i chuj. I każdy jest duszą artystyczną, dlatego dusze artystyczne są zagubione. No nie wiem, no przynajmniej
0: Sandra jest wielką zwolenniczką akcji ulubionej od Krawca pod tytułem No i chuj.
2: Ale czy Krawiec ma wykształcenie też, czy nie ma?
0: Krawiec jest kimś, kto robił materiały, z którego inni mają wykształcenie. Tak to ujmę. Rozumiesz?
1: Okay. Bardzo znaczy, dobrze powiedziałem.
0: Okay. Krawiec, no dobra, no, od Krawca się uczyli.
2: Inteligentny człowiek.
3: Tak? Ja dzisiaj was tylko posłucham.
1: To może tak zapraszamy na stream, a nie na Skype, jeżeli chcesz tylko słuchać, co?
2: Dokładnie. Pani tak wygląda jak ja w piątek wieczorem, więc polecam jednak.
3: To widać mnie?
2: No widać panią, widać i czuć. Nawet przez internet panią czuć.
1: Bartek, proszę cię, jesteśmy w internecie, jesteśmy tutaj wszyscy na ty. Nie panujmy sobie, bo się robi jakiś taki za bardzo sztywny klimat. No to jest Sandra, a to jest Bartek, poznajcie się.
2: Hej. Przepraszam, ja jestem Bartłomiej Rybka TV. Wypraszam
3: sobie, okej? A ja sobie posłucham.
2: No ale przepraszam, no wypiłem 3 piwa czy 4, no ale ja dopiero po 15 siadam.
0: Nie, już tak w 6 się uruchamiasz, Bartek.
2: Nie no, ja w weekendy ja mam pracę ciężką, muszę być skoncentrowany, a piję na odreagowanie. Musicie mnie zrozumieć, tak? No,
3: ludzie, tak to się mówi, a później człowiek się uzależnia.
2: No to ja przyznaję, że jestem alkoholikiem.
0: Sandra, dlaczego nie zadzwoniłaś do teorii chaosu?
3: Bo się wstyd.
0: Ale się nie wstydzi, a kroczy jest kulturalny.
2: Przepraszam cię, Krawiec, nie Krawiec, Zenek i Potrzeba. Ja próbowałem się dodzwonić. Przepraszam panią, może pani na chwilę skończyć? Może pani na chwileczkę.
3: Pani ma 34 lata, to nie jest stara baba jeszcze.
2: No jest stara baba, po 30 jest zawsze stara baba.
1: A stare baby należy
0: włączyć w komputer.
2: Proszę panią, ja jestem szczerym człowiekiem. Ja mam 37 lat, więc jestem też stary facetem, więc o czym my mówimy?
3: O, tak mruczek nocne, coś tam.
2: No to dobra, to róbmy patole. No to ja, poczekajcie, wypiję jeszcze flaszkę, zadzwonię za godzinę i zrobię patole, okej?
0: Ty wódki nie pijesz przecież, Bartek, ty wódki nie pijesz.
2: No nie piję, no dobra, no to zrobię wyjątek dzisiaj. No, napierdzielę
3: ja
2: z panią...
3: Ja wolę
2: Ale złapię z panią dobry flow. Pójdę do sklepu, mam ile? 4 minuty piechotą tutaj do tego sklepu. Walnę się 350 ml whisky i będę z panią mógł rozmawiać. No ale chcę poważnie porozmawiać w tym momencie.
3: Ja pani. Pani czuje się staro.
2: No ale pani jest stara, ma pani 34 lata. Młoda kobieta, która jest do rodzenia, ma 20 lat czy 18. Pani ma 34, pani już nie jest młoda.
3: Chamie.
2: No tak, chamie. No, zamówienie prawdy jest się chamem. No dziękuję bardzo.
3: No. Nie, tak. Mówisz
2: to ile pani jest, ile jest pani w stanie dzieci urodzić w tym momencie? 5, 4? Da pani radę? Pani nie jest młoda i dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Nie
2: Mówimy prawdę, czy idiotów robimy?
3: Tego dziecka nie mam.
2: No, dokładnie, więc no. No, ja akceptuję swój wiek, mam 67 lat, jestem starym już facetem, o. Więc no, no albo się oszukujemy, wie pani, albo się oszukujemy, albo w Matrixie pojęć będziemy tutaj surfować sobie.
3: Dobra, ja was posłucham, no i co tam?
2: No, dziękujemy bardzo.
1: No ale słucha się na YouTubie, a nie na Skype'ie. Sandra, proszę cię, przecież słuchasz nas nie od dzisiaj.
3: No ale ja polecę na Skype.
2: No to banuj ją, przecież Enki mnie zbanował wczoraj.
3: O, ban!
2: Enki mnie bardzo lubi. Enki ma taki, raczej muszę to wytłumaczyć, kompleks.
0: Ale wiesz, ile takie banowanie to jest formalności, ja błagania krawca, żeby nie odbanowywał, skakania, tłumaczenia się, pokazywania kwitów, nagrań. Nie chce mi się. Ja ostatnio zrobiłem 2 operacje onkologiczne na radiu. Stary, jestem jak religia na tym słynnym zdjęciu, jeżeli chodzi o banowanie.
2: Zenek, ale ja ci mówię, co się stało u Enkiego wczoraj. Enki mnie zapisałem na czacie, tak? Enki powiedział, o, rybka się znalazł i no to dzwoni rybka, nie? No ale przecież wiadomo, piątek wieczorem, no to rybka pijany, tak? No to wiadomo, że będzie pierdoły opowiadał. Ale słuchaj, no i dzwonię. No ale przecież nie zablokował. I dzwonię i chuj. No i piszę mu, Enki, przecież mnie zablokowałeś. No to jak się zadzwoni do ciebie, nie? Aha.
0: I no było tam, tak.
2: Nie wiem. No i nie pamiętam tej rozmowy. Tyle pamiętam. Później już mi się film urwał. To
0: Enki ma krótki ląd i nie musi się przed nikim tłumaczyć. A ja się muszę tłumaczyć. Mało tego, nawet prosiłem o to, żebym się musiał tłumaczyć, bo była taka propozycja na stole, żebym się nie musiał tłumaczyć. A z mojej inicjatywy prosiłem, żebym się musiał tłumaczyć. Więc
3: jest na chlady?
2: Wiesz, to są Zenek, ty mnie lubisz, nie lubisz, ale zostawmy sprawy personalne. Ja,
0: ale
2: ja
0: to w ogóle żadnych spraw personalnych do ciebie, Martek, nie ruszam. Kompletnie.
1: Nie, słuchajcie, czy mnie słychać? Czy mnie słychać? Bo tutaj mi się potknąłem się o kable przed chwilą.
2: Nie, jestem.
1: Dobra, Sandra, krótka piłka. Jako tutaj drugi kapitan powiem krótko, jeżeli komuś przerwiesz, to cię rozłączę, a następnie cię zbanuję. I ja się nie muszę tłumaczyć. Zenek ma krótszy ląd niż ja, dlatego woli się tłumaczyć, ale to nie jest jak z krawcem. Tutaj musimy... Oj, i właśnie zaczynasz mi przerywać. Pchasz się w gips, naprawdę, pchasz się w bana. Więc pierwsza, najważniejsza rzecz w dyskusji. Dajemy ludziom skończyć, wypowiadamy się, co chcemy powiedzieć. Jeżeli nie masz nic do powiedzenia, zapraszam na stream. Nic nie ma w tym złego, żeby sobie posłuchać.
2: I za to cię lubię. Kurwa, potrzeba. Jak cię nie lubię czasem, to cię za ten konkret cię lubię.
3: No właśnie. I się każdy wtrąca i nagle o...
1: Nie, Sandra, tutaj słuchałem wczorajszej audycji. Krawiec cię bardzo łagodnie potraktował. Miałaś swoją szansę, dzisiaj jej nie masz. Więc jeżeli nie ma nic ciekawego do powiedzenia i chce się od czasu do czasu zaśmiać, to może po prostu lepiej dla ekonomii swojego i czystego umysłu zwyczajnie przełączyć się na odsłuch. Tak proponuję, bo to wiesz. Tak, Bartek?
2: COVID też będzie szczęśliwy z tego powodu, jak się pani rozłączy.
1: No dobra, skoro formalności mamy ograne. Zeno, no powiedz coś o tym Stellarisie.
0: Aleś mnie wziął. Co ci mam powiedzieć o Stellarisie? Słuchaj, byłem wielkim fanem Master of Orion, dwójeczki i trójkę też lubiłem. Natomiast przede wszystkim za lore. Natomiast nie było jakichś gier, które by były godnymi następcami. Były takie klony, jedne lepsze, drugie gorsze, ale pojawił się Stellaris. Stellaris jako gra Paradoksu ma bardzo uproszczone walki. Natomiast ważne jest zarządzanie tymi planetami i tak dalej, i tak dalej.
1: Dobra, dla człowieka, który nigdy nie był w tym lore, tak wiesz, tak bardziej do słuchaczy, nie? Dla człowieka, który, nie wiem, zagrał sobie w World of Warcraft i Starcrafta na przykład, jakbyś, nie wiem, i w Diablo, jakbyś zachęcił do Stellarisa.
3: Diablo, pamiętam tą grę.
1: Sandra, uważaj.
0: Czy bym zachęcił? Nie zachęciłbym, bo wiem, że gry strategiczne nie są dla wszystkich, nie? Nie chciałbym zachęcać. To jest gra na długie godziny, gdzie trzeba planować, gdzie często można się przewrócić i trzeba się cofnąć, bo się okazuje nagle, że nie wybudowałeś, kurde, na stacji kosmicznej odpowiednich armat i zaraz przyleci armia piratów i ci rozwali wszystko. Nie zachęciłbym. To jest gra dla ludzi, którzy... Słuchaj, to jest jak Nocne Radio, nie? Jak tego szukasz i chcesz coś takiego znaleźć, to znajdziesz.
3: No to znalazło.
2: Mogę wtrącić się? Zrobić reklamę sobie? U mnie na kanale będzie, czyli robię... Bo ja mieszkam blisko Davida Icke'a. Będzie wywiad ze mną. Davida Icke'a.
1: Sandra, uprzedzałem. Uprzedzałem, tak?
2: Będzie wywiad z Davidem Icke'em u mnie normalnie na żywo. Znaczy nie na żywo, no zrobimy audycję, nagramy. Kontaktowałem się z gościem. Wiadomo, mieszkam od niego półtorej godziny tutaj, nie? W Wielkiej Brytanii. Więc no promuję swój kanał w tym momencie, chcę zrobić pewne rzeczy. Wiadomo, ja się z Davidem Icke'em nie zgadzam w wielu rzeczach. Wiadomo, jaszczurki i inne bzdurki. To są bzdurki, no ale no mówi facet pewne rzeczy konkretne, no i chcę z nim zrobić po prostu wywiad, no zgodził się bez problemu. Więc no wiadomo, no kasa mówi za siebie, tak? No wiadomo, płacisz, wymagasz, tak? Każdy
0: przyjdzie. No, słuchaj, ale... jak David Icke daleko zaszedł w tej swojej karierze futbolowej? Bo chyba był piłkarzem, nie?
2: No nie, no był piłkarzem, jakie tam, nie wiem, która to liga. Opowiadał coś, ja zrobiłem David Icke'a mnóstwo, ale wszystkie materiały, bo wiadomo, jeśli umiesz angielski, no to słuchajcie panowie, no trzeba umieć angielski, bo w Polsce nie ma większego, najlepsza wiedza jest po angielsku.
0: Ty zdajesz sprawę z tego, że wiele osób zna angielski, szczególnie w Nocnym Radio?
2: A nie wiem. Może to i tak, ale
0: pragnę cię poinformować, że dużo osób... No chyba więcej Polaków w Polsce średnio zna angielski niż na Wyspach, mam takie niejasne wrażenie.
2: Ale co to znaczy znać angielski? Can you switch with me on English at the moment? Can you talk... Nie?
0: Tak, mój drogi, ale ja to robię, kurde, godzinami dziennie. Listen,
2: my friend. No, if you know English, let's start the battle, my friend, at the moment, straight away. Because if you know English, I'm going to know if you know English or you don't know English, all right? So, my friend, let's start the battle. Zenek, gadanie...
0: If you are trying to baffle me, look for someone else. This radio is in Polish and we should speak Polish.
2: Okay, Zenek, ja cię rozumiem, ale mówić, tak? Ja mieszkam tu pół życia, więc ja... to jest mój drugi język. I żeby rozumieć, ktoś tu się uczy angielskiego w Polsce, tak? Jak nie mieszka za granicą, to jest całkiem inny angielski. To nie
0: Bartek,
2: chodzi
0: mi o to, ja przez lata gadałem codziennie po angielsku z Anglikami, normalnie codziennie po 8 godzin, rozumiesz to?
2: Ja o tobie nie mówię w tym momencie, tylko wiesz, ja nie mówię o tobie, mówię ogólnie, że ludzie w alternatywie na przykład, tak? Coś tam, nie ma dużo tłumaczeń, dlatego zawsze mówię, czy Szwed robi audycję, to robi po angielsku, czy Holender, to robi po angielsku, czy Chińczyk robi po angielsku i dostępność materiałów, jeśli chodzi o alternatywne źródła, to wszystko jest w angielskim. A ludzie, którzy, ja się stykam, słuchaj, na kanałach u Szabla, na kanałach u Waldka, z ludźmi, którzy, słuchaj, mają jakieś jedną, dwie teorie przepracowani są i będą mi wmawiać pewne rzeczy, tak? Ja ich krytykuję, tak? Bo jadę po płaskoziemcach ostro i będę jechał po płaskoziemcach ostro. I powiedziałem to i Szablowi, i Waldkowi, I zawsze będę po nich jechał. Ludzie, którzy mają małą cząstkę wiedzy opracowaną, nie potrafią do siebie dopuścić, że wiedza jest bardzo szeroka, tak? Wiadomo, im więcej wiesz, jak Sokrates powiedział, tym mniej wiesz. Im więcej się uczysz, tym sobie zdajesz sprawę, jak mało jeszcze wiesz. I muszę walczyć na tych kanałach alternatywnych u Szabla, właśnie Szablek i u Waldka, z debilami na czacie na przykład, czy nawet z moimi współrozmówcami, których muszę... Słuchaj, mnie nie lubią na tych live'ach tam, tak? Mnie tam depresjonują i tego. Słuchaj, kiedy się napiję, to się napiję, Zenek, tak? Ale kiedy, kurwa, mówię poważnie, to mówię poważnie, tak? Tyle w temacie, tak? Dla mnie to jest odskocznia, ten internet, tak? Mogę się nachlać, mogę wyjść, mogę upuścić ciśnienie z siebie, tak?
0: A jesteś samotny?
2: Wiesz. A co to znaczy, że jestem samotny?
0: No bo ja zauważyłem, że w tych radiach internetowych, szczególnie w Nocnym, jest taki wspólny mianownik tych ludzi, szczególnie tych dzwoniących, że to są ludzie i aktywnych, że to są ludzie na jakiś sposób, na różne sposoby samotni.
2: Dobra, to ci, Zenek, odpowiem teraz pytaniem twoim na moim pytaniem. A czy uważasz, że inteligentni ludzie w tych czasach są samotni, czy nie są samotni?
0: Zależy.
2: Wokół ciebie, jak spojrzysz. Wokół ciebie, jak... słuchaj, ja pracuję z ludźmi cały czas, tak? Jestem cały czas w pracy. Praktycznie. Więc Zenek, nie po to tu dzwonię w tym momencie na przykład, pokazać moją prawdziwą twarz, nie jakoś zapijaczonego rybki, tak? Żeby powiedzieć, że wszyscy się tu gromadzimy na tych alternatywnych mediach, bo mamy dość świata wokół nas i tego debilizmu, który nas otacza, bo ludzie wokół nas nie potrafią tak dyskutować. Doskonale o tym wiedzę.
0: No nie potrafią.
1: A tu tylko jedno słowo chciałbym się wbić, bo możemy się nie zgadzać i tutaj bardzo się nie zgadzamy, jeżeli chodzi o poglądy, ale kultura dyskusji musi być, także panna Sandra już dzisiaj na pewno nie zadzwoni. Zadbałem o to. Ostrzegałem, uprzedzałem. Miłej nocy, pani Sandro.
2: Nie, napiła się dziewczyna.
0: Dzięki,
2: rozumiem, bo też jestem napity, jak wchodzę napity, to też robię obory. No i przepraszam za to, no, przeprosiłam.
0: Znaczy, wiesz, problem jest taki, że no, jesteśmy traktowani po prostu przez tą panią jak tampon emocjonalny.
1: Oj, tak.
2: Nie wiem, nie pierwszy raz już słyszałem, bo nie słucham, słucham czasem. No, nigdy nie... No, słuchajcie, no, ja słucham... Słuchajcie, no, ja... Słuchaj, potrzeba, Zenek, nie, że nie traktujcie tego personalnie, no ale ja nie słucham nocnego radia nawet, czy Szabla, czy Walska, czy innych stacji. Ja słucham je, raczej dzwonię, żeby się wypowiedzieć, a słucham bardziej profesjonalnych rzeczy, tak, żeby się czegoś nauczyć, bo ja tą wiedzę mam. 16 lat już.
0: Słuchasz, powiedz mi, słuchasz tego BBC Inner Time?
2: Słucham.
0: Jest taka fajna audycja na BBC 4, na czwórce, no to ci polecam, Melvin Bragg. Prowadzi. Inner Time się nazywa.
2: Na jaki temat?
0: Historia, nauka, popularno-naukowy. Bardzo fajne.
2: Ja lubię Rogera Penrose'a, znasz?
0: Znam.
2: No to jest dobre.
1: Noblista tegoroczne.
2: Dobry
1: wreszcie.
2: Jest.
1: Wreszcie.
2: No, ale nie ma tłumaczeń jego na polski, wiesz. I rozmawiam z debilami niektórymi na u Szabla czy coś. Mi tam
0: ktoś siedzi
2: mawiają,
0: na kanale nocnoradiowym na YouTubie. Taka mała prośba. Tylko główny nadający siedzi na kanale nocnoradiowym, ok? Bo później jest nie wiadomo, kto pisze i tak dalej.
1: Może się znowu Błażej uruchomił. A wiesz co, akurat Rybka, wiesz co, tak, bo dzisiaj naprawdę fajnie się z tobą rozmawia i odnośnie właśnie tych debili na czacie, o których tak często wspominasz, zdajesz sobie sprawę z tego, że ludzie zauważyli to, że strasznie się uruchamiasz na pewne tematy i oni będą cię zwyczajnie prowokować tylko po to, żeby wykleić twoją dyskusję. To nie jest jakaś tam ich zła intencja, żeby złamać to, o czym mówisz, tylko bardziej właśnie po to, żeby się z ciebie pośmiać. Bo to jest takie, wiesz, takie narzędzie.
2: Potrzeba. Myślisz, że o tym nie wiem?
1: No,
2: Bawi się w tą grę.
1: Nie, ale no właśnie nie. Przegrywasz, bo grasz
2: nie
1: z nimi w tę grę.
2: Potrzeba.
1: Dajesz się zaangażować.
2: Ale daje się zaangażować, jest dla mnie przyjemność. Bo trzeba, słuchaj, z debilem musisz rozmawiać na jego poziomie.
0: Debil
2: nie rozumie argumentów.
0: Nie ma sensu gadać. To jest coś, czego ja się uczę jeszcze. Ja się jeszcze tego nie nauczyłem. Ale już dzięki potrzebie tak powoli zaczynam kumać, że to nie ma sensu. Ja też mam takie odruchy, że jakieś debilne dyskusje się wydaje w komentarzach na przykład. Ale to jest daremne, nie? To jest szkoda życia.
2: Znaczy, masz rację, Zenek, tylko chodzi, że nie, to nie jest stuprocentowa zasada, reguła, bo czasem, przepraszam, debila można przekonać. Ja też byłem debilem kilkanaście lat temu, przyznaję. No to słuchajcie, panowie, no, człowiek ewoluuje, tak? Wiedza jest bronią, informacja jest bronią, tak? Więc przecież ja się taki nie urodziłem. Ty się potrzeba też nie urodziłeś, Zenek, z jakąś tam wiedzą. Wszyscy byliśmy jakimiś debilami w naszym poprzednim...
1: Wiesz co, Bartek, po prostu zmierzam do tego, że w momencie, jeżeli dasz się sprowokować, jeżeli zaangażujesz się w tę dyskusję, to energia, którą poświęcisz na to, żeby przekonać, nie wiem, jednego debila do tego, żeby nie był debilem, jest równa energii, którą możesz dać 100 osobom, które są bardziej w twojej bańce informacyjnej. Bo zauważ, bo ja też Waldka Safari i waszych dyskusji od czasu do czasu słucham i zauważ, że wielokrotnie się zdarzało tak, że wiesz, że mówiłeś, dobra, możemy się nie zgadzać o poglądy, to nie jest teraz temat, ale właśnie ktoś cię uruchomił na czacie, zacząłeś wyzywać i nawet Waldek, który ma zajebiście liberalne podejście do gadania, no zwyczajnie cię wyrzucał z audycji, tylko i wyłącznie dlatego, że się odpaliłeś na typa, który najeżdżał na ciebie na czacie, więc no tak, wiesz, tak według zasady zachowania energii, no mamy skończoną energię, tak, więc... Może to jeszcze nie jest ten czas, żeby wyciągać ludzi z sekty, z niewiedzy, tylko tych, kurde, wyciągnąć tych, którzy są jedną nogą w niej.
2: No masz rację, bo trzeba. Przyznam ci rację, dobrze, bo wiadomo, uczymy się od innych. No masz rację, w jakimś sensie. No tak, no przyznaję ci rację. No ale wiesz, jak wypiję parę piwek, no to jest, no to jednak, no, potrzeba. Wypiłeś kiedyś flaszkę wódki, mówię tak ogólnie, bo jak wypiję...
4: Owszem.
1: Nie, no. Ale Bartek, tak jak nawet ostatnio u Łemkiego się... z Oskrawcem byliśmy, zdarza mi się po prostu tak trochę, wiesz, żartować, robić sobie jaja, a teraz mówię naprawdę bardzo od serca, jako człowiek, który już tutaj ładnych, już zaraz będzie 10 lat, robi różnego rodzaju radyjka. Więc tak, wiesz, tak masz coś do powiedzenia i tak trochę szkoda energii na to, także... No nie wiem, no absolutnie nie uzurpuję sobie jakiegoś, nie wiem, żeby patrzeć na ciebie z góry, tylko tak jak kumple do kumpla, stary, może nie warto. Tak tylko zaznaczam, nie? Bo tutaj nie chcę się absolutnie w żaden sposób wywyższać.
2: Rozumiem. Masz rację, no przyznaję rację. No, wiesz, po alkoholu nie ma mocnych. Uwierz mi, że widziałem ludzi po alkoholu, bardzo inteligentnych, bardzo wykształconych. Pracuję z takimi ludźmi. I uwierz mi, że kurde, potrzeba po alkoholu zachowuje się jak małp. Więc nie ma mocnego na alkohol, wiesz. Musisz...
1: No nie do końca, to też jest kwestia charakteru, tak? Akurat jak to się dzisiaj jeszcze śmiałem na Discordzie, że ja się potrafię dobrze bawić z dobrymi ludźmi, dlatego kiedy wchodzę na nocne radio, to zawsze piję. I każdy, wiesz, każdy ma swój charakter, tak? Jeżeli widzisz, że włącza ci się agresor, to tak może warto się podrapać po główce i zastanowić, czy może dzisiaj nie zadzwonię, może poczekam, bo to wiesz, bo to też... Twoja reputacja cię wyprzedza. Jesteś znany, tak? Z tych swoich wyskoków przede wszystkim, tak? I ludzie skupiają uwagę właśnie na moment, kiedy robisz oborę, nie zwracając uwagi na to wszystko, co masz do powiedzenia, tak?
2: Wiem, masz rację, potrzeba. 100% ci przyznaję rację. Wiem, ale widzisz, powiedziałeś o charakterze, tak? Charakteru się nie da zmienić, bo to jest w genach, więc ty masz bardziej na przykład analityczny z tego umysł, z tego co widzę. Ja mam w matematyce zawsze byłem kiepski, tak? Zawsze byłem bardziej humanistą, tak? Bardziej przemowa, zero numerów. W pracy się muszę zmuszać, mój szef mi tyle numerków. Ostatnio, teraz będę się musiał dużo zmienić. Nienawidzę matematyki. Moja była pięta achillesowa. Miałem czerwony pasek w szkole podstawowej. Posłuchaj, ale z matematyki to podciągnęła mi na czwórkę. Z trójki, rozumiesz, i z fizyki. Przepraszam, z obliczeń. Numerków po prostu nie rozumiem. Tak? To jest moja budowa psychiki w głowie taka, że nie jestem w stanie po prostu ogarnąć numerów. Pomimo, że pracuję z numerami.
1: No tak, tylko to, do czego zmierzam, to jest to, że okej, każdy ma charakter. Może ci się nawet włączać właśnie agresor po alkoholu. Spoko, tacy ludzie istnieją. Tylko to jest twoja świadoma decyzja, żeby otworzyć Skype'a, żeby sobie kliknąć i zadzwonić czy to do Szpadla, czy to do Waldka, czy to do Enkiego, czy to właśnie do Nocnego Radia. To jest twoja decyzja. To jest tylko i wyłącznie, tylko ty podejmujesz tę decyzję. Więc wiedząc, że robisz się agresywny po alkoholu, no to tak, nie wiem, no może to w ciebie trochę wsiąknie, bo kurde, staram, możemy się nie zgadzać na milion spraw, ale ja zawsze staram się dostrzec człowieka w człowieku, że tak powiem, tak? I zobaczyć poza te dramy, tym bardziej, że no kurde, no dzisiaj Sandrę zbanowałem, bo się wcinała i nie miała jakiejkolwiek kultury dyskusji, tak? Więc być może tutaj też punktujesz i bardzo kontrastujesz z tym, że nam się zwyczajnie rozmawia, że bardzo dobrze nam się rozmawia, że możemy się nie zgadzać, ale potrafimy dyskutować. Bo w momencie, kiedy się odpalasz, no to już jest ciężko, więc może tak gdzieś tam hen daleko w przyszłości, być może sobie wspomnisz, że ktoś cię, nie wiem, wkurwił na czacie, ale kiedyś ci potrzeba powiedział, że wiesz co, stary, nie warto, szkoda energii na to, kurwa, no co. Życie jest za krótkie na to, żeby kłócić się z debilami w internecie. Rybka jesteś? Rybka chyba spadł z rowerka.
0: O, wiecie co, akurat chciałem zrobić psikusa małego, to takie rzeczy się dzieją, no to jest niebywałe.
1: Kolejny rozdział mojej książki Radiowca. Kiedy masz wszystko przygotowane, mucha ci wleci do nosa i zaczniesz żygać. Pozdrawiam moje ostatnie bezlitości. O, w czwartek będzie bezlitości, słuchajcie, będzie bezlitości. Mam nadzieję.
0: Nie wyskakuje mi, że dołącz tam jakoś tak, wiesz, ładnie ten... Nie mam takiej opcji, muszę odrzucić, więc czekajcie, aż ja wam się będę kazał dzwonić. Muszę chyba faktycznie jakoś wymusić aktualizację tego Skype'a, bo inaczej jest kupa. No. ten, tego, tego. Jesteś Bartłomieju?
2: No, przerwało mnie. Dzwonię do was, odzwaniacie i mam podwójne echo. No, telefon do wymiany, Android do wymiany, Samsung do wymiany.
1: A jaki tam masz system, jaką wersję Androida?
2: Słuchaj, ja miałem Huawei jakieś
1: P10. Nie, teraz co masz? Teraz
2: ale
1: co
2: nie,
1: masz?
2: Ale potrzeba, daj mi wytłumaczyć. Miałem P10 nową, kupiłem w Polsce dwa lata temu. Rozwaliłem, bo mi zawsze telefon spada. Mam jakieś uszkodzenie mózgowe, rozumiesz, że mi wszystko wypada z rąk. Nigdy nie byłbym dobrym kelnerem na przykład, tak? Bo idę gdzieś w gości, nie? No i zupa zawsze wylana, łyżka gdzieś spadnie, telefon mi spada dziennie 7-8 razy. To jest uszkodzenie mózgowe, to się odpowiednio nazywa, nie będę tutaj wnikał w szczegóły, tak?
0: Zespół minie czy miniora, coś takiego masz, no, że niesamoistne?
2: Mózg nie potrafi, w pewnym momencie mózg przestaje obserwować te reakcje. Ja wam w prostym języku, tak? Na chłopski rozum, słuchaczom. Mój mózg w pewnym momencie, kiedy ja coś trzymam, nagle kurwa reakcja, coś tam zaczyna się, jakiś disrupt się robić, tak, disrupted, i ręce puszczają, no i tyle no, w temacie. Znaczy ja sam do tego doszłem, bo wiadomo, no myślę, dlaczego ja tak wszystko wypuszczam w rąk. No i zacząłem czytać na ten temat. No i doszedłem sam, ja nie mam diagnozy lekarskiej, tylko no proste, to jest taka choroba, genetyczna skaza, tak. Wszystko mi wychodzi z rąk, tak. No i telefon, i słuchajcie, zrobiłem sobie tak, że rozbiłem tego highwaya, już spadł mi tyle razy, już ekran się odlepił się ekran, tak? Więc miałem starą S5, nie? Samsunga, nie? Z wyjmowaną baterią jeszcze, wiecie. Także mnie służby specjalne, jak wyjmę tą baterię, to mnie, słuchajcie, będę bezpieczny, nie?
1: Abyś się zdziwił.
2: No może i tak, może masz rację, ale no, i mam tą S5, bo miałem kiedyś S4, nie? Mam S5 mini, jak kupiłem, nie? No i ten telefon już masakra, no niby smartfon S5, no ale nie ma porównania w ogóle. No ale ogólnie wszystkie Androidy są bardzo wolne, systemy są bardzo wolne.
0: A, ty jesteś bardzo wolny, opowiadasz tam wtedy.
2: No nie, no ale miałem Xenon Samsung, iPhone'a mam w szufladzie S6, no to wiem jak chodzi. Tylko, że mi się nie podoba limitacja, którą Apple, musisz iść do sklepu Apple'a, żeby coś tam tego. No, nie lubię tej limitacji, ogólnie system Apple'a jest lepszy, chodzi bardziej płynnie, chodzi lepiej niż Android. Android się non-stop zacina, rozumiesz, non-stop. No miałem Androida, Huawei 50 najnowszego. No to,
1: a to nie jest kwestia, ale to nie jest kwestia systemu operacyjnego, to bardziej kwestia tego, jak używamy, jak bardzo dużo tego tak zwanego bloatware wrzucimy, takich śmieciowych aplikacji, które sobie zwyczajnie pracują w tle, bo nawet wiesz, nawet nie musisz mieć otwartej aplikacji, żeby ona coś tam w tle robiła. Słuchaj, ja sam się zajmuję też deweloperką między innymi na iOS i na Androida. Sam mam iPhone'a 6S z 2015 roku, służy mi naprawdę doskonale.
2: No to ja mam ten telefon w szufladzie, jak chcesz kupić, no, to ci wyślę za pół ceny.
1: Nie,
2: bo...
1: nie, słuchaj, to ja jestem za... No też mam 6S, więc po co mi był drugi?
2: No żartuję, tak? No ale wiesz...
1: W każdym razie to, do czego zmierzam, że system to system, tak? Każdemu coś pasuje, tak? Kiedy miałem 20 lat, to byłem strasznie zajarany, no też studiowałem informatykę, tak? Więc miałem swoje Gentoo, tak? Gdzie sobie skompilowałem KDE ze swoimi flagami, 4 dni normalnie się to kompilowało, no i chodziło o te 15% szybciej na moim procesorze Intel Baleron 700 MHz. No i to było fajne, tak? Ale potem w pewnym momencie takiego punktu, że bardziej zaczynasz doceniać ten czas, tak? Bo pieniądze sobie możesz zarobić albo je stracić, ale czasu nigdzie nie kupisz, tak? Więc dlatego właśnie tak bardzo lubię ekosystem Apple, ze względu na to, że on oszczędza mi bardzo dużo czasu. Nie muszę się niczym przejmować.
2: No masz rację, 100% się zgadzam też. No i dlatego zastanawiam się nad powrotem do Apple.
1: Wiesz co, no jak mówię, no każdemu jego porno, tak? No przejście z jednego do drugiego jest ciężkie, ale pamiętam, miałem kiedyś takiego znajomego jeszcze tak z 5 lat temu, który całe życie jechał na iPhone'ach, a potem się przerzucił na Androida. I ja pamiętam tego jako, taką jego wielką pretensję, że dlaczego ja tutaj mam wszystko ustawiać? Dlaczego ten telefon nie wie, czego ja potrzebuję? Po co mi tutaj jakieś widgety? Dlaczego on mi nie pokaże, nie wiem, tam telefon tego, kalkulatora, kalendarza, aparatu pod jakimś szybkim linkiem? Dlaczego ja muszę tracić czas na to, żeby ustawić? Więc faktycznie, Android jest dużo bardziej elastyczny, tylko pytanie, czy tak naprawdę zależy nam na tej elastyczności, bo to jest ciężkie jakiej cholery narzędzie, tak jakbyś sobie, nie wiem, kupił młotek, tak, w postaci jakiegoś drewienka, które musiał być zalakierować, nabić właśnie ten, jak to się nazywa, ten element młotka, tak, i musiałbyś sobie zrobić go tak, wiesz, tak od początku do końca, on jest skustomizowany, on się przytula do twojej ręki, tak, to jest fajne, tylko pytanie, ile czasu ci zajmie, żeby to wszystko zrobić tak, jak chcesz. Apple podchodzi bardziej generycznie i to mi się podoba. Może się to ludziom nie podobać, jak najbardziej to rozumiem, więc wiesz, więc to jest tylko system. Oba systemy są równie dojrzałe.
2: No tak, no masz, no zgadzam się, no słuchaj, ty jesteś, tak jak mówisz, informatykiem, ja nie jestem, jestem humanistą, więc ja się słucham, uczę się od ludzi, więc fajnie za radę, no i masz rację, no, przejdę chyba na tego S6, tylko mnie boli, że nie mam karty pamięci tam. I problem jest taki, że ja niszczę telefony, rozumiesz?
1: Ale popatrz się. Słuchaj, to sobie kup etui Spigena czy coś takiego. Ja sam takie. Mi też się zdarzyło.
2: Niewygodne to jest.
1: No ja wiem. No,
2: ja dużo na telefonie muszę pracować, bo dzwonią non stop ludzie czy coś, wiesz, lepiej czasem zrobić na komputerze z mojego konta w pracy coś. Przełożyć coś na smartfonie niż iść na komputer. I to jest problem, że dużo i robię tu i tu. Jeszcze kurde muszę na yard wychodzić, na halę muszę wychodzić, robię wszystko w pracy. I to jest ten problem, że muszę mieć, no masz rację, ale iPhone jest delikatny. Wiesz, że Samsung S5 spadł już razy, myślę, około ponad 1000 razy i ekran jest, nawet nie ma pęknięcia, jest tylko lekki ten, a wiesz, jak mi iPhone spadł, miałem dwa iPhone S6. Pierwsze mi miałem na gwarancji, to mi spadł, za trzecim razem już pękł ekran, rozumiesz? Pękają ekrany w tych nowych telefonach.
1: No tak, no ja to wiem, mi też spadły. Jeżeli musiałem zapłacić, akurat to było 200 zł, bo mam taki zaprzyjaźniony serwis Apple, gdzie moja firma się serwisuje, więc wymiana ekranu kosztowała tylko 200 zł. No ale takie etui Spigena, które jest też zaprojektowane w ten sposób, żeby te wszystkie energie, bo ty jakoś tam, nie wiem, coś z inżynierią jednak masz wspólnego, nie?
2: Tak. No nie ważne.
1: No, w każdym razie...
2: ale nie słyszałem tego, co ty mówisz, jaki się tui, no to ja sprawdzę na internecie, no to dobra informacja.
1: Już tutaj zaraz ci wyślę nazwę marki, bardzo rzadko polecam jakiekolwiek marki, ale naprawdę...
2: Mam S6, no to jak mi dasz, to masz to tui na S6, tak?
1: Na 6, tak.
2: Okej, no to bo mam w szufladzie, słuchaj, już mam dość tego Samsunga. Tylko najgorsza rzecz, jak mi się spieprzy Samsung, spieprzy mi się iPhone, rozumiesz, jak mi spadnie, już wszystko przestanie działać, to jak mi spada Samsung, to wyjmuję kartę pamięci i mam wszystko na karcie pamięci, rozumiesz? To
1: jest a ja mam w chmurze, bo to też jest takie, tak trochę
2: Apple myśli. A ja, przepraszam cię, potrzeba, nie ufam chmurom, nie wysyłam swoich danych zdjęć w chmurę, żadne. Ja wiem, że wiadomo, że na Facebooku jest, wszystko jest już zapamiętywane, ale nie wysyłam swoich danych w chmurę. Rozumiesz? I dlatego nie chcę mieć Apple'a, nie chciałem mieć Apple'a, bo wiemy, że jest ten system inwigilacji Apple'owskiej jest bardziej dużo rozwinięty niż w Androidzie.
1: Oj, byś się zdziwił, stary.
0: Czy prowadzący coś może powiedzieć?
1: A nie wiem, morda.
0: Do łudy. Także luknijcie sobie na YouTube, jakie piękne dzieło tutaj stworzyłem, eklektyczne. No i tego, co miałem powiedzieć, a nie styganić. Jeszcze raz, Android bierz sobie z czystym systemem, nie? Motorola mają czyste systemy teraz. I nie bój się, że Motorola ci się kojarzy pewnie z cegłą starą czy coś takiego. Nieprawda. Po pierwsze, Motorola jest królową, jeżeli chodzi o segment średni. Teraz te telefony są niesamowite, seria Power jest po prostu cudowna. A jeżeli chodzi o high-endowe, to high-endowe są wszystkie takie same. Jedyna rzecz, jaka cię może w Samsungu trzymać, no to jest wersja Note z rysikiem i całym tym interfejsem. I tyle.
2: No rozumiem cię. Ale mogę zapytać o tą rozkładówkę, którą położyłeś? Co to za... To jest aluzja do mnie, tak? Widzę Gabriela.
0: No nie, no tak po prostu gadałem, no. Bo mi pasował, żeby był z prawej strony.
2: Nie, to nie o to chodzi, bo wiesz, popatrzcie na komentarze. Na waszym potrzeba. Zobacz, jak mnie ludzie jadą.
1: No słuchaj, ale co z tego?
2: Ja mam to w dupie, no bo to...
0: Kto ci jedzie? Ja
2: potrzeba, posłuchaj, nie potrzeba. Mi nie zależy na widzach. Ja tych wszystkich ludzi na czacie mam w dupie głęboko. Mogą mi postawić w dupę, rozumiesz? Bo wiesz, ja w tym momencie mówię szczerze.
0: Bartek, ale ja nie widzę,
2: jestem z tobą szczery, tak, rozumiesz, no, potrzeba? Ale ważni są widzowie, jakich macie. Bo widzę, ale nie macie do końca zdrowych widzów.
0: Kto po tobie jedzie? Daj mi nika.
2: Ale zobacz w komentarzach. Ja zawsze, pamiętaj, Zenon,
0: słuchaj,
2: pamiętaj,
0: to sobie zapracowałeś. Ja sobie zapracowałem na to, że jestem hamem, złym, że przeklinam, że panuję ludzi i tak dalej. Słuchaj, to nie są bezpodstawne zarzuty wobec mnie, tak? Więc muszę to brać na klatę. Tak samo ty musisz brać na klatę to, że te twoje pijackie ekscesy za tobą idą.
2: No ale wiesz, słuchaj, widzisz, teraz rozmawiamy, okej. Okay. Ja też i dalej się Zenek nie lubię i dalej cię potrzeba nie lubię. W pewnych rzeczach. No, no normalne, ale, no, ale jak mówisz sensownie, to ci przyznam rację. Ale w życiu jest, wiesz, ja też trochę psychologii tam łyknąłem na studiach. Nie dużo, ale troszeczkę. I a więcej się nauczyłem później. Tak, bo hobbysta, wiesz, no przecież każda wiedza jest dostępna w PDF-ach, tak? Nie trzeba mieć studiów, bo na studiach idziesz na studia i ci pokazują, nie musisz szukać tej wiedzy, tak? Pokazują ci gotowy materiał, się nauczy. I jak, wiesz, nie musisz studiować, żeby znaleźć materiał, który jest lepszy niż nawet na uczelniach, bo przecież uczelnia w Radomiu, tak? Uczelnia zaoczna w Radomiu, filia jakiegoś tam tego, to nie jest Cambridge, to nie jest Harvard, no to uczelnia, magister z uczelni pod Radomiem, nie, to nie jest magister czy tam PhD, kurde, z Harvardu, no to też mamy różnicę, bo w Polsce jest taki kompleks ludzi, którzy, ja jestem magistrem turystyki, ja jestem magistrem zarządzania i administracji. Cholera, ja pracuję tylko w Biedronce albo sprzedaję...
0: Czy ty masz, powiedz mi, czy ty masz jakiś gruczoł amfetaminowy? Bo to mi się gęba nie zamyka.
2: Widzisz. Dobra, mnie uciszyłeś teraz. No w tym momencie mi się nie zamyka, no ale no, próbuję powiedzieć, że wiesz, że nienawidzę, kiedy ludzie oceniają ludzi po wykształceniu, a to w Polsce to jest nagminne. Słuchaj, mój szef jest warty ponad 260 milionów funtów, jest ponad miliard złotych, tak? I rozmawiam z nim na ty.
1: No dobra, ty. Bartek, tylko nie że ma... w Polsce, nie wiem, może w jakichś Januszeksach, może w jakichś urzędach faktycznie wykształcenie ma znaczenie. Ja sam pamiętam, bo studia 3 razy ze mnie zrezygnowały. Nie mogę powiedzieć, że ja zrezygnowałem ze studiów ze względu na to, że ja byłem w tej tutaj pasywny, w tej dziwnej relacji. I bez problemu znalazłem pracę. Nikt mnie nie pytał o moje wykształcenie w momencie, kiedy pokazałem swojego GitHuba, w momencie, kiedy pokazałem swoje portfolio tego, co umiem. Więc twój dokładnie, argument no. jest niestety inwalidą. Nie, ma to znaczenie oczywiście
2: nie rozumiesz w urzędach.
1: Wiem, do czego zmierzasz, ale tutaj taki hejt na... Naprawdę, jest marginalną sytuacją, że ktoś, nie wiem, że ktoś jedzie po tobie, jeżeli chodzi o wykształcenie i to się, nie wiem, no, powyżej poziomu gimnazjum nie zdarza, potrzeba. Że ktoś się wywyższa, że zdał maturę i czuje się lepszym człowiekiem niż człowiek, który nie zdał matury, bo wtedy wiem, że ten, który się wywyższa, jest skończonym chujem.
2: Okej, okay, potrzeba. To nie o to mi chodzi. Jeśli masz... Czasy się zmieniają. Dzisiaj w Polsce magister zaocznie turystyki, administracji nic nie znaczy, bo ci ludzie, ja mam wszystkich znajomych po magistrach, ci ludzie nic nie umią. Ci ludzie nie potrafią logicznego zdania zamienić ze mną, rozumiesz? Tak? Więc posłuchaj mnie, ty powiedział, to nie, w tych czasach już się nie liczy, bo ja ci powiedziałem, dlatego pytam, czy krawiec jest wykształciuchem, czy on ma MGR, czy ma coś informatyki, tak? Czy jest pasjonatem, bo ja lepiej zaufam pasjonatowi, który kocha, jest hakerem, jest grafikiem, bo to kocha, niż gościowi po magistrze informatyki, który nic nie umie, bo przecież mam tutaj kumpli, dwóch po magistrze informatyki i zapierdalają zawsze przy nim nadmywaki.
0: Pierdolnie, drony, słuchaj, wiesz, to jest dobra rzecz, jak masz te studia z informatyki, a mówię to jako samouk z informatyki, dobrą rzeczą jest po prostu... to, że masz ten czas w życiu na to zarezerwowany, że się tego uczysz się tego od podstaw, ktoś cię według jakiegoś kanonu kieruje. Co ty z tym zrobisz dalej, to jest twoja sprawa, nie? I to studia ci mogą, informatyki mogą ci tylko pomóc, nie mogą ci zaszkodzić.
2: Zenek, okej, okay, Zenek, ale masz studentów, którzy kończą na ledwo co? Na
0: kurwa, poprawka. Człowieku, ja mam klienta, który jest architektem dotneta, nie? Jest zajebistym wymiataczem na Polskę, jeżeli chodzi o dotnet. Wiesz, co jest dotnet? No nieważne, nieistotne.
2: Tak, wiem,
0: no to super, no to jest wymiataczem dotneta takim, że szok. Ale przychodzi do takich rzeczy, że on musi do mnie iść i się o coś pytać, bo wszystkiego nie kuma z pewnych tematów, nie? Ale w tym swoim temacie jest zajebisty, nie?
2: Dlatego wolę Zenek pasjonata. I powiedział Krawiec, że on studiów nie ma gdzieś na audycji, z nim rozmawiałem. Ale chciałbym go za grafika sobie wziąć, bo wiesz, zaufany człowiek...
0: Ale co

0: za jakieś prace. Słuchaj, ja mu prześlę kasę na początek, nie mam problemu i chciałbym, żeby mi zaprojektował fajną stronę, tylko żeby się słuchał mnie. Ja mu opowiem, co chcę.
1: Słuchaj, nie możesz się wpierdolić, też mówię jako człowiek w branży, nie możesz się wpierdolić, że na przykład chcesz sklep jakiś internetowy, powiedzmy, i nagle klient domaga się, żeby to wyglądało tak, tak, tak i śmak. I w efekcie całe nowoczesne standardy lecą przez okno. Bo to się skończy tym, że później nikt nie będzie chciał z tej strony korzystać, będzie syf, będzie malaria. Musisz się zdać na fachowca w tej dziedzinie, nie? To tak jakbyś szedł do dentysty i kazał mu, mówi mu, jak ci ma zęby leczyć. Prawda potrzeba?
2: Nie słuchałem.
0: Nie, no ale dobra, to po prostu mnie zabolało, że nie odpisał. Mówię, szczerze mu napisałem, swojej krawie, czy jesteś informatykiem, słyszałem, chciałbym ci zadać po prostu zlecenie, dać. Nie odpisał, więc mnie zignorował, więc no.
1: Ja pierdzielę, nie.
0: No nie, no bo chcę zrobić stronę swoją internetową i tyle w temacie. No.
1: Stary,
0: ale jestem lewy
1: w temacie. Jak cię krawiec olewa, to skorzystaj może z takiego narzędzia jak Wix. O. A masz gotowe rzeczy, możesz wykorzystać, jest hosting, wszystko z tego co pamiętam, z góry do dołu, jakoś to wygląda. Nie radzę ci na przykład samemu się bawić WordPressy, bo wtedy będziesz musiał, raz, że wszystko krzywo poustawiasz, dwa, że to będzie w ogóle niezgodne ze standardami SEO, później jak to popierdolisz w środku, więc albo takie mega gotowe rozwiązania jak Wix, albo wbij do tego krawca.
0: No właśnie, Zenek, ja jestem kurwa lewy. Ja potrafię tylko w pracy, mamy tabelki, mamy różne rzeczy, to potrafię, ale i żadnej grafice w ogóle nie mówię. Ja potrafię w PlayStation 4 zagrać, w Call of Duty, to tyle mam z grafiką z pewnego komputera, no i tyle w temacie.
2: Tylko też musisz wziąć poprawkę na to, że krawiec może nie mieć ochoty się tego podjąć, ze względu na to, że sam też będąc w tym biznesie od ładnych 15 lat, postawić kolejną stronę na WordPressie, ja pierdolę, no za żadne pieniądze świata tego nie zrobię, nie chce mi się po raz kolejny.
1: No rzyga stronami, to prawda,
0: no to rzyga pieniędzmi, tak?
1: Rzyga stronami.
2: To bardziej chodzi o to, że jeżeli to będzie jakaś taka powtarzalna praca, bo tutaj mi się wydaje, że trochę mylisz dwa pojęcia, mianowicie web designera i grafika, tak? Bo krawiec potrafi ci narysować, nie wiem, zajebiste logo, potrafi ci narysować zajebisty baner i rysowanie, malowanie jest właśnie jego takim, wiesz, jego takim głównym punktem działania. Jeżeli chodzi o to, żeby postawić stronę, no to nie wiem, no to może do Zenona, ty Zenon chyba jeszcze nie rzygasz WordPressami.
1: Ja jeszcze nie rzygam WordPressami.
0: No to może.
1: A idź do Enkiego, może Enki też robi.
0: Tak, Enki mi dobrą stronę zrobi, na pewno.
1: Lepka, na pewno.
0: Kurwa, pijak, idiota, no i tak napiszę. Nawet, słuchaj, ja przeleję donate'a zaraz wam i dajcie mu. Ja mu nie przeleję donate'a żadnego. Ostatni do mnie, przelej mi donate'a. Ja przeleję wam donate'a i mu dajcie połowę. Niech wypierdala.
1: Daj na ten zbożny cel. Zenek,
0: posłuchaj, proszę cię mnie posłuchaj. Słuchaj, ja mam honor od człowieka, którego nie lubię, nie wziąłbym pieniędzy, rozumiesz, którym gardzę, a ja mu kurwa dam 200 zł i niech kurwa zje ten 200 zł. Ale dam te 200 zł przez was. Wyślę wam 250 zł za chwilę. Dajcie mu 200 zł.
1: Prowadzi audycję.
0: Niech kurwa zje te pieniądze. Niech
1: chcesz
0: zje pieniądze.
1: Akcję, idź z nim, nie? Bo cały czas tutaj kłapiesz i kłapiesz. Rybka, to jest prosta sprawa zrobić stronę, nie? W sensie znaleźć firmę, idź na oferię, na oferii się znajdziesz fachowca, niech ci postawią kurwa nawet Laravela, albo jakieś inne chujstwo kurwa na Symfonii i będziesz miał zajebistą stronę, nie? W sensownej cenie, znaczy na pewno cię stać, bo wiem, że dużo zarabiasz. Ja ci tylko podpowiem. Jak już masz kasę, to wybierz sobie kurwa dewelopera z wysp i niech ci zrobi na Laravelu. O, chuj. Tam jest Laravel popularny, to jest dobry framework. O, taka strona. To nie jest żaden WordPress, będzie profesjonalnie, nie?
0: Dobra. No to mi chodzi, wiesz, ja wolę mieć kontakt z polskimi, wiesz.
1: No to Polscy też ci znajdą coś, to napisz ładnie ogłoszenie, że potrzebujesz kogoś, kto ci zrobi w Laravelu albo w jakimś tam, wiesz, Symfonii, czymś jakim, nie wiem, jakie są na Symfonii frameworki jeszcze i już, nie, tam, tu, jak chcesz mieć profesjonalnie...
2: Na Falconie, kurde, tak nieironicznie, ludzie, jeżeli siedzicie w web deweloperce, uczcie się, kurwa, Falcona.
0: Co to jest Falcon?
2: Falcon jest niesamowicie zajebiście szybką biblioteką.

0: taką szybką, jeżeli chodzi o działanie, trochę trudniejszą, jeżeli chodzi o projektowanie tego, ale to jest taki PHP, na którego czekaliśmy przez 20 lat.
1: Fajnie. No ja niestety siedzę w Laravelu już teraz. Ale to ten.
0: No ale Laravel to jest popłuczyny po symfony, nie?
1: No, tak.
0: No to, kurde, no ja swoją pracę zawodową w web deweloperce od symfony zaczynałem, więc mam bardzo, bardzo duży sentyment. Taki, tak trochę, wiesz, tak trochę tamem pojadę. Ale gdziekolwiek widzę symfony, to będę bronił.
2: No. Fajnie, że się dowiedziałem paru rzeczy od was. Tyle, no, ale czytam te komentarze i te, wiesz, raczej wiadomo, no, mam w dupie tych ludzi, dla mnie to są ludzie zero jest dla mnie. Ja wiem, kim jestem, wiem, jak mam przyjaciół i znajomych, wiem, jak szanuję ludzi, bo ja szanuję ludzi, zawsze się z obowiązku i zawsze daję słowo, to robię to słowo. Ale wiadomo, że to jest internet, no. Tylko, wiesz, potrzeba, poradziłeś mi dobrze, żeby nie wybuchał, no, ale wiadomo, po 5 piwkach czy 6 piwkach wybuchnę zawsze, bo mam taki temperament, wiesz, od dziecka i to mnie boli. Przegrałem pewne rzeczy, przyznaję się, że przez swój temperament zawiodłem pewne rzeczy. Przegrałem, mogłem zyskać więcej. Ja się przyznaję do tego potrzeba. Nie?
0: Ale wiesz co, tutaj poruszyłeś bardzo ciekawe słowo. Jestem związany z pewną grą, z pewnym środowiskiem gamingowym. Organizowałem eventy naprawdę od Australii, przez Indie, przez całą totalnie Europę, po Stany Zjednoczone, gdzie naprawdę kawał świata zwiedziłem dzięki tej gierce. Ale organizujemy się też oczywiście lokalnie i miałem kiedyś takiego kumpla, który... Może inaczej. Do naszej komunikacji używamy Slacka, takiego IRC na dopalaczach, gdzie między innymi...
2: Czarna magia, co to za
0: mnie. Nieważne, w każdym razie wyobraź sobie taką aplikację jak Discord, tak? Gdzie sobie możesz ustawić alerty, że jeżeli ktoś powie bardzo konkretne słowo, to wtedy dostajesz...
3: Halo.
0: Znaczy ja się
2: zbanowałem. Proszę pani, ja zaraz cię, ja już kończę ostatnie piwko, zaraz będziemy rozmawiać, proszę pani. Zaraz, jeszcze jedno piwo, przepraszam.
0: Więc on w momencie, kiedy się tak zajebiście, strasznie, bardzo brutalnie uruchamiał, też powoływał się na Honor, gdzie to była tylko gra. Gdzie sam mam naprawdę bardzo, bardzo poważne do tego podejście, ale honor jest zbyt dużym słowem, żeby go używać w kontekście no, gier czy w kontekście internetu, dyskusji. No słuchaj, no, to tutaj nikt nie obraża twojego honoru w żaden sposób. Tutaj wiesz, no, to znaczy wiesz, no, może próbować, tak? Tylko warto się z tego wycofać, no bo to jest tak jakiś taki pudelek, który gryzie cię po nogawce i ci obsikał nogawkę, no to co, no mu jego obsikasz? Nie warto, stary, nie warto.
2: Wiem, ale słuchaj, potrzeba, jesteś inteligentny człowiek, Zenek też, Krawiec też, no na pewno nie prześcigacie w wielu sekcjach. Mogę ja być w pewnych sesjach lepszy od was, a wy jesteście w innych sesjach lepsi ode mnie. To przyznaję, to jest normalne. Uczę się od lepszych. Lubię ludzi lepszych ode mnie, żeby się od nich uczyć. Ale wiesz, no, widownia w tym momencie, która tutaj jest, no to połowę bym wypierdolił. Rozumiesz? Bo chyba nie macie światłej widowni, tak? Wiem, że nie będą mnie lubić ci ludzie w tym momencie, ale a to połowa to buraki po tych komentarzach, bo jeśli oni nie potrafią zrozumieć tego, co ja mówię w tym momencie, tak? No to jest poziom małp, rozumiesz?
0: Wiesz co,
2: na zawodówki nie ma.
0: Wiesz co, trochę Bartek, przerwę ci, bo w tym momencie obrażasz moich słuchaczy, naszych słuchaczy. I to mi się bardzo nie podoba i to jest bardzo mało fajne. Wolałbym, żebyś takie uwagi zwyczajnie zachował dla siebie. Możesz mnie nie lubić pod wieloma względami, ja też cię nie lubię pod wieloma względami, no ale to jest tak, wiesz, tak jakbym, nie wiem, jakbyś miał live'a u siebie i przyszedł do ciebie i zaczął wyzywać, rozumiesz, nie?
2: Rozumiem potrzeba.
0: Więc to są, wiesz, więc zmierzam, kurde, bo to jest właśnie ten problem, bo uruchamiasz się jak stary diesel i zaczynasz napierdalać na typów, którzy cię próbują sprowokować na czacie, co sprawia, że stajesz się takim no, bez urazy. Mam nadzieję, że nie odbierzesz tego jako urazę, ale stajesz się pośmiewiskiem. I ludzie nie zapamiętają tego, co chciałeś powiedzieć, jakichś ważnych tematów. No słuchaj, tylko właśnie skupią się na tym, że się odpaliłeś, zacząłeś wyzywać i to będzie ich, angażowało. Słuchaj, audycja o transhumanizmie, którą zapowiadałeś 2 miesiące temu, że już będzie za tydzień. Dlaczego nie została zrobiona?
2: Nie mam czasu.
0: Ale nie została zrobiona dlatego, że się skupiałeś na tym, co czytasz. Nawet dokładnie. Jak ją zrobisz, to ludzie cię obrzygają w komentarzach od góry do dołu. Ale weź ją, kurwa, zrób.
1: Siedzisz i dzwonisz, zamiast w tym czasie się przygotować. Tak jak teraz mógłbyś ładnie zejść za ten i zacząć się przygotowywać.
2: Panowie, macie rację. Zenek, masz rację. Masz rację. Kończę ty. No rzeczywiście, no. Macie rację. Za dużo poświęcam czasu na czytanie. Znaczy wiadomo, siedzę sobie, mam laptopa otworzonego, rozmawiam z wami i wiadomo, mam tutaj komentarze, lecą. Wiadomo, jestem, mam podzielność uwagi dosyć dobrą i czytam te komentarze. I znaczy, słuchajcie, no ale potrzeba, Zenek, robicie audycję dla ludzi, którzy są na czacie. Więc musicie mieć audycję interaktywną, tak? Więc o to chodzi w tym wszystkim, że ludzie wam zadają pytania, tak? Sugerują wam komentarze i musicie z nimi współpracować. Na tym polega audycja interaktywna.
1: My siedzimy już x lat, nie? Ty nam nie mów, co musimy, bo wiemy, co musimy.
2: No, może inaczej. Ja rozumiem to. Ja jestem tu nowy, tak? Jestem nowy ogólnie w internecie, bo mam konto na YouTubie. Konto mam na YouTubie od lat, ale kanał założyłem, nie wiem, 4 miesiące temu, więc ja nie mogę tam wstawiać treści na przykład na moim kanale, bo są prawa autorskie wszędzie, tak? Że mi zawalał.
1: Bartek, ja ci podziękuję za telefon. Odbieram innego słuchacza. Udanego wieczoru. Przygotuj się do tego transhumanizmu. Nawet, wiesz co, może być jakoś pomóc. Dobra?
2: No luksus, dobra, spokojnie.
1: Trzymaj się, jak coś tam, jak się zmęczysz przygotowaniami, to możesz jeszcze zadzwonić, o ile
2: będzie. Dobra, trzymajcie się panu.
1: No i na Discorda zapraszam, jakby co, nie?
2: Znaczy nie mam Discorda, zainstalowałem, a mi telefon nie odpalił na Androidzie, nie wiem. Zainstaluję jeszcze raz. Trzymajcie się panowie, trzymaj się Zenek.
1: Hej.
2: Trzymajcie się, hej.
3: Dobra, kończysz.
1: bo go uruchomisz, no. No
3: ja właśnie tutaj przyszedłem tego oszołoma trochę pojechać, bo słuchaj, gdyby to był teatr, to już byś miał wylane wiadro szamba na łeb.
2: Pierdol się, człowieku, łebem ci urwał, koniec tematu.
0: Bartek!
2: Ale słuchaj, łebem ci urwał, kurwa, gnojki, Bartek. Ty jesteś. Kupię cię w butach, kurwa. Nie, kupię cię w butach, kurwa, człowieku, rozumiesz? Łeb ci ukręcą. Przyjedź do mnie, podać ci adres, kończę temat. Zamknij ryj, kurwa, frajerze. Rozumiesz? Nie wiesz, z kim rozmawiasz. Łeb ci urwę, rozumiesz? Wiesz, ci łeb urwę?
3: Ile zarabiasz z felu?
1: Dobra, jak średnio mam ochotę na taki dym, nie?
4: Czy mogę to udzielić, czy nie bardzo?
1: Jak to się stało?
0: No właśnie nie wiem.
1: No, proszę, udziel się. Opuścił. No i dobrze, opuścił. Jezus Maria, co tu się
3: dzieje? Sam opuścił, czego wyjebałeś?
1: Nie, sama sobie opuściłam.
0: No kotek o...
3: A, myślałem, że o rybce mówisz. A jak ona się dostała? Odbierałeś ją?
0: No właśnie nie wiem, bo powinna być zbanowana. Weź tam... nie wiem, bo przez weba próbowałem. Weź tam kliknij na moją odpowiedzialność. Weź tam, zablokuj.
1: Nie, no dobra, jasne. Tak, bo krawiec już mi pisał. O, nic nie wiem, o banie.
0: Ja kurwa nie wiem, jak pisałem do niego, że zbanowałem.
1: A, bo to wie. O, zaraz ją znajdziemy.
3: Jest jakiś temat konkretny?
1: No, ja już nie wiem, jaki ma być temat, bo tak zdominował rybka, że głowa ma...
0: Dobra, słuchajcie, wiem, dlaczego to nie działa. Musimy się rozłączyć ze względu na to, że istnieje konferencja, w której ona była, więc może się dołączyć. Więc teraz klikamy czerwony guziczek i Zenon zaraz nas obu dołączy.
1: Dobra. I Radek... Dzwonimy do Radka. No. A właśnie napisałem, że wiem. Krawiec, prośba do ciebie też. Z prywatnego konta piszemy, jak ktoś prowadzi audycję. No jaki przystojny. A!
3: Sorry, nie wiem dlaczego jak mi odbiera, to zawsze mam z automatu kamerę wyłączoną.
1: Ja myślę, że nikt już się w tych Skype'ach nie łapie.
3: No nie mam pojęcia w ogóle, to na komputerze działa inaczej, jak jest audycja z Błażejem, gdzie tam powiedzmy supportuje go, to w ogóle nie mam pojęcia, o co chodzi w tych okienkach. Próbuję się zmutować, kiedy trzeba, później nie mogę się odmutować, bo mi te okienka gdzieś uciekają, nie wskakują. Dziwna sprawa z tym programem. Namawiam go na przejście na Discorda, ale jakiś jest oporny strasznie.
1: Co tu się dzieje?
0: Anyway. Radku, z czym do nas dzwonisz?
3: No i tak, chciałem tylko pierdolnąć się wiadro pomyj w rybkę. To wszystko w sumie.
0: I cały mój misterny plan w pizdu, bo naprawdę, kurde, jak go odpaliłeś, naprawdę idealnie, zagrałeś.
3: Ale
0: idealnie
3: jak on się odpala szybko, jest takim napinaczem, że Boże, jakby dostał lepa, to by się butanił.
0: Dobra, nie, stop, hola. Kurde, bo za bardzo tutaj adminuję. Zenon, powiedz hola.
1: Hola. Nie no kurde, ja jestem zmęczony tymi dramami. Ludzie,
3: czemu
1: no,
3: on się tak od... Ale czemu się tak odpala?
0: Nie, zostawmy go. Dajmy mu szansę, słuchajcie.
1: Dokładnie. Weźmy i ten.
3: Ksenia mnie troluje, że znowu gadam za nas z nią. No, w gości przyjechałem trajkocz.
1: Ty, słuchaj, powiedz Kseni, że jak nie możesz kogoś pokonać, to się musisz do niego dołączyć.
3: O, dobra, taki powiem. Może dlatego jestem w tym związku.
1: No, słuchaj, jesteśmy gównem ludzkim, nie Bartumieju, jesteśmy ludzką
3: sraką. Nic, dobra, to się rozłączę. Bo w sumie
1: co? No wiesz co, to jest karygodne po prostu, karygodne.
0: Tak zadzwonić i nawet, nie wiem, się nawet nie zbekać na koniec? Wstyd! Ani
3: później jak się podpiję, to zadzwonię i beknę, obiecuję.
1: Tutaj kolega Dawid pyta, czy ten pierwszy z lewej to krawiec. Prawie. To jest jego były chłopak. Michał Giereś, znany jako Claude Monet. Dokładnie.
0: No jak i chuj, no i cześć. No i poszedł.
1: No i teraz i co? I będziemy musieli rozmawiać ustami?
0: A tak? Właśnie, kurde, słuchaj, tak, bo wracając do Stellarisa, trochę mi to przypomniało, bo kiedy mówiłeś, że o czymś tam nie pomyślałeś, coś tam sobie nie przygotowałeś, jest taka zajebiście fajna strategia. Surviving Mars, gdzie mamy, trochę jest to oparte na planszówce Terraformacja Marsa, pewnie się spotkałeś.
1: Tak.
0: Trochę, ale tak bardzo miękko, gdzie budujemy sobie kolonie, gdzie mamy jedną rakietę, najpierw mamy tylko i wyłącznie drony, które mają za zadanie tam wybudować jakieś takie małe habitaty, coś tam sobie przygotować. Ja pamiętam, kurde, spędziłem dosłownie tam, nie wiem, z 8 godzin, kiedy pierwszy raz podszedłem do tej gry. Zbudowałem sobie kolonię, no i dobra, teraz wysyłam rakietę, żeby mi przywiozła więcej zasobów, okej, więcej sobie zbudowałem, no i teraz kolejna rakieta, no dobra, dajcie ludzi, tak, i ludzie zamieszkali w tym habitacie, a nie pomyślałem o tym, żeby dać im źródło wody i wszyscy umarli, cały misterny plan w pizdu. Także Surviving Mars jest taką trochę staroszkolną strategią, strasznie polecam. Ja kupiłem ją po taniości na PS4, więc pewnie będzie jeszcze dużo tańsza od na PC-ta. A to jest z tej samej stajni, która wypuściła Cities Skylines.
1: Czyli Paradox. To samo co Stellaris.
0: No tak. A faktycznie, no.
1: No, oni się lubują w strategiach, taką niszę sobie znaleźli i to działa, nie? Natomiast wtedy się ja podobnie zrobiłem tą cywilizację kamieni teistycznych, która wystartowała na uszkodzonym pierścieniu Nivena. Czyli to jest coś takiego mniej niż sfera Dysona, taki pierścień dookoła gwiazdy. No i tam są sekcje inne niż normalnie miasta, są sekcje takie, budowałem same sekcje naukowe, żeby szybko sobie zboostować technologię. I tak samo nie wziąłem pod uwagę, że naukowcy bardzo dużo zużywają tak zwanych towarów konsumpcyjnych i byłem w ciężkiej dupie, nie? Musiałem kombinować. Na szczęście moja cywilizacja to jest mega kościół, tak jak masz tych mega kościołów takie w Stanach, nie? Ci kaznodziejów charyzmatycznych i tak dalej. No to moja cywilizacja jest o to oparta, nie? No i dzięki temu jest dobra w handlu i tak dalej, więc mogłem zrobić handelek i chytać te zasoby dzięki handlowi, nie? a nie przez produkcję. Bardzo fajna rzecz, nie? Tą swoją... W ogóle wystartowałem, wszyscy moi sąsiedzi byli ateistami, nie? Zupełnie odwrotnie jak w poprzednim graniu, nie? Kurde, balans, nie? Nikt mnie nie będzie lubił, ale mogłem budować wielkie kościoły teleewangelickie, nie? I robić ten na ich planetach ryzyków, wystawiać swoich, nie? No i ryzyki zrobiły swoją robotę.
0: No to być może tutaj akurat jest pewien sens w religii, jeżeli chodzi o dominację.
1: Jest, no oczywiście, jest narzędzie zajebiste, nie? Bez dyskusji, słuchaj, religia to jest narzędzie do kontroli populacji starej i sprawdzone. Dlatego mówię, ja się boję tych nowych religii. Troszeczkę mi ostrze stępiało, jeżeli chodzi o walkę z katolicyzmem. Lepszy wróg, którego znasz. Bo jak patrzę na te, co ze scientyzmem te nowe ruchy typu Greta Spitzbergen robią, to mi się chce płakać. Mam nadzieję, że cię teraz uruchomiłem.
0: Wiesz co, nie słuchałem cię, ale słyszałem Gretę.
1: Aha, no właśnie.
0: Bo właśnie, bo też się strasznie uruchomił w momencie, kiedy powiedziałem, że oni potrzebują swojego jakiegoś lidera, tak? Że młodzi ludzie. To nie, no ona nie mówi do nas, tak? Ona mówi do młodych ludzi, którzy tak nie są do końca ogarnięci. I oczywiście w zajebistym, idealnym świecie by było tak, że ci ludzie mają, nie wiem, jakąś podstawę, wiedzą w jaki sposób konsumować wiedzę, bo to jest też trudne dzieło. Tylko wiesz, tylko że jeżeli nie będzie Grety Spitzbergen, to będzie, wiesz, Stanisław Dziwisz.
1: No, kurwa, dlaczego nie jest Bojan Slat? Wiesz, zastanawiam się jedna rzecz. Jak to jest, że moje pokolenie i nasze pokolenie się wychowało na, wiesz, na Kapitanie Planecie i dlatego nie śmiecimy, przynajmniej ja i moi znajomi. I nie potrzebowaliśmy jakiegoś turbolidera, mieliśmy sondę MacGyvera i to wystarczyło, żeby nas kulturowo troszeczkę pchnąć w kierunku techniki i nauk ścisłych.
0: Dlatego, że mamy TikToka, boomerze.
1: Jezus Maria, to ten TikTok nie może jakoś pokazać nam ładnie, cyk, cyk, zrobiłem miernik.
0: No nie, no nie. Dlaczego miałby?
1: To trzeba zbanować TikToka.
0: Panie Trump.
1: No, ja jestem cały czas w takiej niemiłej sytuacji, bo jedyna rzecz, która mi się w tym debilu podoba, to jest to, że jest ból dupy lewactwa, ale tak w gruncie rzeczy to jest to samo rozdanie, co ten drugi, nie? I jest kompletnym idiotą ten koleś, nie? Ale tak czasami jestem w pozycji, że go bronię, nie? Strasznie mnie to wkurwia.
0: Więc może, jeżeli czujesz za bardzo duży ból dupy na rzeczy, które nie mają realnego wpływu na twoje życie, warto nie przyglądać się temu, że tak zarybkuje.
1: Wiesz co, trochę mają, ale to raczej na prywatną sprawę, bym ci powiedział. No, trochę mają. To nie jest, albo inaczej, to nie jest coś, co wśród młodych jest bez echa, nie? Całe te ideologie. I to widać. Widać po prostu, że jest polaryzacja, że są konflikty, że nie ma dialogu, nie? To jest ten problem, bo u nas jeszcze w naszym... Chyba dlatego też jest taka jedno pokolenie tutaj, znaczy pewne pokolenia są tutaj w Nocnym Radiu, a pewnych pokoleń brakuje, bo już nie chodzi o to natężny span, ale też chodzi między innymi o tę kulturę dyskusji, nie? Teraz po prostu jak z kimś się nie zgadzasz, to się obrażasz i on jest najgorszy, jest faszystą, nie? Albo kurwa ciemnogrodzianinem, albo tam, nie wiem, albo jakimś lewakiem, o.
0: No tak, to akurat bardzo ciekawy temat, bo wiele razy się spieraliśmy i spokojnie obydwoje mogliśmy rzucić klawiaturą, nie wiem, rozwalić ciosem ją młotkowym i się zwyczajnie, wiesz, i się zwyczajnie na siebie obrazić. I tutaj też całkiem niezłą lekcję wyciągnąłem z tych naszych dyskusji.
1: No ja też, no i to jest właśnie to, nie, że... Tutaj nie ma takiego obrażania się za to, że ktoś ma inne poglądy. Jasne, że kogoś boli dupa o to, że Błażej się deklaruje za komunistę. No, jego deklarowanie się za komunistę ma, to jest coś analogicznego do tych facetów, którzy mają 50 lat nadwagę i twierdzą, że są sześciolatką, nie?
0: No to jest komunista bezobjawowy.
1: No, dokładnie.
0: Modny ostatnio temat. Natomiast faktycznie brakuje w naszym społeczeństwie takiej właśnie kultury dyskusji, żeby dać drugiej osobie skończyć, żeby ją posłuchać, tak? Bo kiedy sobie tutaj nawet rozmawiamy, dobra, kiedy nie słuchałem, przyznałem się, że nie słuchałem. W każdym razie tego cholernie brakuje, bo chcesz coś przekazać, chcesz jakąś wiedzę, tak? No dobra, no może masz wiedzę, no ale chuj mnie ona obchodzi, ja nie wiem, czy twoja wiedza jest wiarygodna, czy ona jest z wiarygodnych źródeł, więc przestańmy nauczać. To jest wiesz, to kiedy się spotkałem u Grześka we Wrocławiu, kiedy mieliśmy zlot nocnego radia na 3 osoby, to właśnie Kuba bardzo opowiadał o tym, że lubi słuchać ludzi, gdzie to jest człowiek, który ma łeb jak sklep, można powiedzieć, a uszy jak magazyny, a brzuch jeszcze większy. Gdzie opowiadał jakąś taką przypowieść, że gdzieś się tam w samolocie przysiadł do jakiegoś takiego młodego typa i ten typ napierdalał przez cały lot, tam mu coś tam wykładał i tak dalej, nie? A on słuchał, tak? I co z tego wynikło? Kto tutaj wygrał? No bardziej, to nie jest jakaś batalia, że ktoś w ogóle musi wygrywać, tak? Tylko kiedy rozmawiamy, słuchajmy drugiego człowieka, to przede wszystkim słuchajcie, no.
1: Co ja wam powiem? Niestety to się niektórym może nie podobać, ale jest coś takiego, że nawet ta zła strona druga, którą tak demonizujecie, w pewnych aspektach może mieć rację. Jeżeli chcecie ją pokonać, to trzeba przejąć od niej to, co jest dobre, nie? To tak jak ktoś mi to mówił ostatnio, chyba Jacek, że to jest myślenie Japończyka, nie? Udowodniłeś, że jesteś lepszy, okej. To ja się będę na tobie wzorował, nie? To jest ten problem, który zjadł kontestację. Jeden z moich nielicznych i ostatnich telefonów do kontestacji był taki, że cały czas kontestacja pruje na lewactwo, że to źle, że tamto źle i niedobrze i w ogóle ahaha, ohoho. A dlaczego kontestacja nie zrobiła takiego numeru i to całe to środowisko, jak zrobiło lewactwo? Schowali do kieszeni ideologię i zrobili marsz przez instytucje. A teraz są u władzy i kreują mainstream. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dokładnie to samo zrobiły środowiska wolnościowe. Ale tego nie zrobią, bo to by było niekoszerne. I dlatego przegrają.
0: No tak, no moje musi być na wierzchu. No nie do końca. Jakieś brzydkie ruchy. Dobra, ja się na 3 minuty pożegnam. Zaraz wrócę, okay. Ale sobie kolacyjkę muszę zrobić.
1: Smacznego. Drogie nocniki, co tam piszecie na czacie? Nikt nie umiera. Proszę nie podlewać narcyzmu pani Sandry. Nie podlewamy, pani Sandra została pana. Cieszę się, że nie ja to zrobiłem. Tak poza tym... Muszę popracować nad tymi planszami. Miniaturka jest z kozą i nie ma loga nocnego radia, a to było tak na szybko. Przynajmniej jest koza, ok? To już kogoś interesuje. Jest 48 osób na audycji. Niezły wynik, biorąc pod uwagę, że nadaje konkurencja. Gdzieś po 21 zadzwoni Błażej, tak się przynajmniej deklarował. No ja przypominam o naszej akcji, jak chcecie, żeby donatek poszedł na zbożny cel, no to z Y-em możecie walnąć donata. Link w opisie. Nie używajcie Tip and Donation. Tipli powinno starczyć. Co tam jeszcze ciekawego z takiej radiowej bieżączki? Nic, wrócę na chwilę na wykop, czy coś się tutaj znalazło. Ciekawego. O, wyjaśnia. To jest modne słowo. Sławomir Mencer wyjaśnia program 500+. O, krawiec dzwoni. Momencik. Będzie Papa Smurf zaraz. No nie klikaj tak na klawiaturę. Nie rób tego, nie sapaj, nie bekaj. Cześć, krawiec. Halo? No, słychać cię. No, halo, krawiec. Halo.
5: No, teraz dopiero słychać. Nie wiem, co to było.
1: Chyba mam jakiś skrót klawiszowy, który mi po prostu wyciszył Skype'a.
5: Aha. No. W sumie mamy kolejną dramę, tak jakby.
1: Co?
5: Świeże dramy, co prawda nie z samego rana, jak świeże bułeczki, ale wieczorem, wieczorowe dramy. Enki się obraził na nocne radio chyba.
1: Dlaczego?
5: To jakoś tak bardzo, bardzo do tego stopnia, że nawet moje komentarze wykasowuje z czata, nie wiem, tak do końca, znaczy mogę przypuszczać, że poszło o wczorajszą oborę trochę, że tak sobie wyobrażał audycję chyba, tą, która była i się zdenerwował strasznie i w ogóle nie gada ze mną, przepraszał dzisiaj za nocne radio, u siebie, także chyba nie jestem tam mile widziany, chyba głównie ja, myślę tak sobie.
1: No, powiem ci tak, ja też nie byłem szczególnie zadowolony z tego, że miał być WOŚP, a zrobił się troszeczkę patostrym, nie?
5: Ale kto powiedział, że to ma być jakiś WOŚP w ogóle?
1: Znaczy, nikt nie powiedział, nie, ale widocznie taki zamysł miał trochę Janki, trochę się rozczarował, wiesz, ludzie taki temat podchwycili, ja też troszeczkę podchwyciłem, troszeczkę mnie to rozczarowało, nie przeczę, nie? No. Ale fakt faktem, nikt nie powiedział, że to musi być WOŚP.
5: To też w sumie tak trochę przepraszałem, nawet trochę się biłem w pierś, usprawiedliwiając się, że to tak przez alkohol trochę wyszło. Pewnie. I cóż, no mogę wszystkich w ogóle przeprosić, bo trochę była rozpierducha i dziwne się rzeczy działy. Ale czy ktoś się spodziewa czegoś innego po nocnym radio w piątek wieczorem? W sumie chyba nie za bardzo. Ale ja bym tam nie palił mostów, nie wiem, może trzeba odczekać trochę, aż NK mu przejdzie, no bo jest fajny gość, tylko tak trochę nie rozumiem tej sytuacji po prostu i nie wiem o co chodzi. Tak
1: siedział na antenie, słuchaj, siedział i pytał się mnie, słuchaj, mam już wychodzić czy nie? I co miałem odpowiedzieć, no? Ciężka sytuacja, nie? Próbował to chłopi naprostować, ja tam wysłałem tego jednego donata, drugiego, żeby troszeczkę temat wrócił. No ile razy można, wiesz, wałkować ten sam temat, że przychodzi ktoś w takim średnim stanie psychicznym i próbuje wszystko na siebie, całą uwagę na siebie skoncentrować. To już nawet pomijając tą całą akcję, to jest troszeczkę samo z siebie takie niesmaczne, moim zdaniem.
5: No trochę tak, ale z drugiej strony też ciężko kogoś dzwonić z jakimś kłopotem, z problemem, tak wywalić. Nie wiem, może zamiętki jestem, bo tak. Jakoś nie mam serca kogoś tak wywalić, bo wiesz, wypierdalaj stąd, bo my się tu dobrze bawimy i ma być ładna zbióreczka i wieczorek tutaj kulturalny, więc tu wypierdalać wszyscy, którzy...
1: Nie, no, trzeba było powiedzieć, słuchaj, jak mi było ciężko i miałem ze swoim życiem problem, to pomogłem komuś innemu. Pomożesz teraz, bo chcemy komuś innemu pomóc. Przestaniesz na chwilę mówić o sobie.
5: No, to może ktoś mógłby to powiedzieć, na przykład nie jestem jedynym tutaj radiowcem, nie? W sumie. Sam Enki mógłby też coś powiedzieć, a nie na przykład zamykać się w sobie. To mi się takie...
1: A ty się do Enkiego nie dodzwoniłeś dzisiaj przypadkiem?
5: No... Wiesz, no w sumie zaraz po tym, jak wygłosił tam, co wygłosił, to poszedł sobie, więc nie za bardzo miałem jak, nawet chciałem zadzwonić. Nawet bym przeprosił i jego, i wszystkich.
1: Nawet, napisz mu komentarz, no.
5: No pisze, ale mi nie odpowiada za bardzo. Ma wkurw na mnie chyba jakiś straszny. No nic, no co zrobić, no. I tak to często bywa, że... Jest fajnie, a nagle stąd i zowąd nie wiesz nawet do końca czemu, a się psuje. A szkoda strasznie.
1: Krawiec, to jest wszystko tajemnica tego twojego osobliwego systemu wartości, twojej osobliwej empatii i tego, że jesteś takim nieszablonowym człowiekiem. Dlatego nie potrafisz się wpisać w pewne ustalone społeczne konwenanse i ich odczytać. Tak przypuszczam.
5: No to takie schorzenie, bardziej brak umiejętności komunikacji trochę i załatwiania pewnych spraw, tak jak trzeba, owszem. No ale to tak nadal nie rozumiem, znaczy rozumiem jakieś nerwy, irytacje, może na miejscu takiego też bym się nawet tak samo wkurzył, ale może nie aż tak strasznie, żeby od razu, wiesz, na noże i tam i kończymy tutaj, no bo to nie wiem, kurczę, to... Chyba już nie chcę gadać za bardzo w ogóle. No to tak przykro trochę, bo Enki sam w audycji coś mówił, że Krawiec, mam wobec ciebie dług. No domyślam się, że chodziło o to, że poprawiłem mu humor jeden czy drugi raz. No to moglibyśmy być kwita na przykład, nie? Z tej okazji. Ja napsociłem, no to ale mi odpuszcza na przykład, nie? No, nie wiem. Tak.
0: Pierwsza zasada racjonalnego człowieka: nie przepraszaj za rzeczy, których nie żałujesz. ze względu na to, że nie musimy się nikomu tłumaczyć i to nie będzie tak, że to stygnie. Jeżeli Łysy wróci na swój fotel, to sam zadzwonię do niego i go pociągnę za język. O chuj tu chodzi. Bo nie lubię takich sytuacji, takiej pasyw-agresji, bo no... Nie musimy się tłumaczyć, tak? Była akcja, zresztą bardzo ładnie to tłumaczyłeś. Chcesz się dorzucić? Robimy coś fajnego. Jeżeli mi nie ufasz, no to chuj cię w dupę. No to trudno, no jejku, no. Robimy coś fajnego, akurat wiem tutaj, o co chodzi. Jeżeli mi nie ufasz, dobra, no trudno, no to mi nie ufaj, tak? No te pieniądze nie pójdą na bardzo zacny alkohol ani trawkę dla krawca, pójdą na bardzo boży cel. Tylko, no właśnie, tylko taki może test, taki sprawdzian zaufania. I myślę, że to jest ten moment, gdzie wiesz, gdzie oddzielasz wilka białego od wilka czarnego, tak?
1: Ja myślę, że problem był taki, że po prostu faktycznie miał trochę inne założenie panenki i krawiec, nie było to zwokalizowane. Zresztą mamy poprzednią prawę, tak? Z tym z socjaliterem, jak to wtedy rzuciłem, że nie było ustalone, kto ma mieć donaty, nie? W dupę z tymi donatami nie przyszedł jeden, ja tam nie potrzebuję, ale możecie rzucić, no nikt się nie obrazi, zawsze fajnie tam coś zapodać, nawet fajnie jak to tylko brzęknie, nie? Głupie 3 złote od Maharadży robi robotę. No i wiesz, nie było dogadane, czyje mają być donaty, nagle przyszedł Bite Eater z czapy I powiedział, że wiesz, to o, tutaj z racji tego, że on się pobawił mikrofonem Jacka, to musi być dla niego donate, nie? No i się zaczęło. Szybko się rozeszło, no, ale sprót pozostał, nie? A tutaj podobnie, nie? Nie było ustalone, że jest akcja, miała być niespodzianka, miała być super tajnie, fajnie zrobione, żeby nie było wiadomo, o co chodzi, i się to częściowo udało, nie? Bo nie było dogadane. To jest nieporozumienie w dużej mierze. Po prostu.
5: No ale to też nie jest tak, że ja się nie czuję winien, tak jak potrzeba powiedział, bo się czuję w sumie trochę, no tak. No ale niefajne są takie niezałatwione sytuacje, że ktoś nie pogada, już od razu cię skreśla. I to, czy to jest też taki powód straszny? Ja rozumiem, że niektórzy ludzie mają co do swojego słowa, jak już coś zareklamują, zachwalą, to biorą to strasznie na poważnie i traktują to jako, że no tak w cudzysłowie zrobiłem z siebie głupka, tak, bo zaprosiłem moich ludzi tutaj, a tu taka obora jakaś dziwna. Też to jakoś tam rozumiem. No ale pytanie, czy to na pewno trzeba tak traktować? Wydaje, że nie, że to jest nieadekwatne trochę i bym tutaj zluzował odrobinę. Przecież każdy wie, że u nas szczególnie w piątki jest rozpierducha, że się dużo dzieje. No,
0: także wiem, że Łysy, słuchasz nas, także dzwoń. A krawiec, policzek do siebie, bo Sandrę wczoraj ostrzegałeś spierdylion razy, że jeszcze jeden raz komuś przerwiesz i cię zbanuje. I co? I chuj. No. Konsekwencji, no stary, no nie przerabiajmy tego tematu raz jeszcze.
1: No, trzeba było, kurde, masz za miękkie serce, kurwa, ja muszę mieć później za twarde i wychodzę do takiego mega zakapiora, no. Czasami trzeba kogoś wypierdolić i tyle, no.
5: No będę się starał teraz jakoś to inaczej załatwić.
1: śmieszna sytuacja.
5: Enki, jak słuchasz, to faktycznie zadzwoń, to nic tak nie rozwiązuje sytuacji. Możesz nawet zadzwonić i powiedzieć, że tu zrywam kontakt, nie chcę mieć z wami nic wspólnego, zrobiliście ze mnie tam kogoś tam. To też, ale to wtedy przynajmniej będzie załatwiona sprawa, nie? A najgorzej to tak obrócić się dupą i nic nie powiedzieć i jeszcze nie wytłumaczyć nawet dokładnie, o co chodzi. To znaczy, no, jakoś tam wytłumaczył, bo na początku u Enkiego była taka opowieść, że wylądował w Afryce, gdzieś tam u Murzynów, gdzie drogi były takie, że to przez grzeczność dla innej kultury nazwie to drogą. No i przyrównał trochę taką Afrykę jakąś dziką do nocnego radia, nie? W którym się znalazł przez przypadek niechcący i wbrew swojej woli. Nie wiem, jak to rozumieć. No to tylko kolejna opowieść o złym wilku. No to cóż, to ja jako ten smutny Indianin uśmiechnę się smutno, pierdnę, czknę i...
1: Ty, a może to tak musi być? Może tak po prostu, wiesz, no, będzie jakaś drama między uniwersami i to tak To jest taki cykl galaktyczny. Ty tak lubisz o tych cyklach.
0: A może to jest jakiś setup? Może tutaj się krawiec po prostu z Henkim dogadał, żeby zrobić dymy?
1: No, to jest możliwe. Sprzedają, tak, oczywiście. A już nawet jak się nie dogadał, to Enki jest zdolny zrobić taką akcję.
0: No, wiesz, i tutaj Enki zadzwoni i powie, wiesz co, krawiec, żałosny jesteś, w chuj dwulicowy, nara. Chcesz coś z Eivonu?
1: No, musimy ten, mapeta weźmiemy jako naszego łącznika i mapet będzie takim, wiesz, magrawym pokoju. Gołąbkiem.
0: To mi się przypomina ta pamiętna, dostępna oczywiście w strefie premium audycja, gdzie krawiec najpierw chciał mnie podawać do prokuratury, po czym przyszedł Jezus, a Kunrat, Budda Stuleja i nas pogodził.
1: To jest złoto. To pamiętajcie o strefie premium, o Patronite, na drugim progu macie już dostęp do strefy premium. Nie wiem, czy tam jakichś zmian nie zrobimy. Może tam zajrzę moim okiem racjonalizatorskim. Pomyślę, jak coś urodzę mądrego, to przedstawię to tam starszyźnie plemiennej. No i ten. Tak, obiecałem, że coś wrzucę do strefy premium. Jak wyzeruję wszystkie audycje, które są do wrzucenia, to wtedy wrzucę do strefy premium, nie? Żeby nie było takiego nadmiaru. O, w ten sposób.
0: A na kolację łosoś pacyficzny. Dziki.
1: Dziki. To jest, przepraszam, to jest ważne, żeby był dziki, bo te hodowlane to jest, kurde, ścierwo pokroju panki, nie? Ja jestem wielkim fanem morszczuka i bakreli. Mam chamskie gardło, tak... wiem.
5: Przepraszam.
1: No, mów.
5: Nie, tak na koniec już, zamykając sprawę, miałbym tylko do was, słuchacze, taką prośbę małą, żeby teraz się tam nie wyzłośliwiać przypadkiem na Enkim, żeby nie było, żebyśmy się nie zachowywali jak jacyś kibole, nie? Że teraz będziemy tam na niego jechać, bo w sumie mam cały czas nadzieję, że w końcu sobie to jakoś wytłumaczymy, jak ludzie, jak faceci normalnie, nie wiem, i tyle, no.
1: A może miał cukier niski, słuchaj, jak Apache i Cheyenne znowu, nie? Ja zawsze mówię, jesteśmy Apache i Cheyenne. Nie róbmy ścieżki wojennej, nie róbmy wojny o taką rzecz. No, bzdura to może nie jest, ale ten, ja też bym wolał, żeby to było pociągnięte troszeczkę lepiej i troszeczkę więcej, żeby z tego wyskoczyło, no, bo są w tym projekcie pewne progi. No ten minimum próg to już chyba mamy, tak przypuszczam, ale fajnie było skoczyć troszeczkę wyżej, nie? Z tym wszystkim.
5: Ale i tak bardzo dobry efekt, ja tam jestem zadowolony, to jedna z takich rekordowych chyba.
0: No właśnie, jak to się zakończy, to jak już zostanie wszystko tam, gdzie trzeba, dostarczone, to się chyba przyznamy, nie?
1: No, myślę, że tak.
5: Wtedy tak, jak najbardziej.
0: Ale wam w buty pójdzie, ale wam wszystkim hejterom normalnie gacie spadną.
1: No.
5: Ciebie są.
1: Tak, zdecydowanie. Chociaż z drugiej strony się zastanawiam, czy by nie zrobić tego po chrześcijańsku, czyli ty dajesz ją murze i niech twoja lewa ręka nie wie, co czyni prawa. Ja myślę, że najlepiej by było tej osobie to zostawić, czy by chciała podziękować, no, za antenę,
0: tak,
1: czy nie.
0: Tak.
5: Właśnie.
1: Jakby chciała podziękować, to podziękuję. No, ale jak się będzie wstydzić, i to mówię, nie, że nie chcę podziękować, zrozumcie to, bo to jest taka presja dosyć spora. Nie chciałbym być w takiej sytuacji. Też bym wolał siedzieć cicho, gdyby nagle się, kurde, x10 osób z całego świata na mnie złożyło. Dosłownie z całego świata, ludzie, dosłownie.
5: Oj tam.
0: No, ale zawsze temat jest wąski, wbrew pozorom. Mało kto o tym wie. Cytując klasyka, kto ma wiedzieć, ten wie. Więc jeżeli powiemy, że... No nie wiem, no ale tu faktycznie zostawimy to. Jak to ogarnąć? Myślę, że można przy zachowaniu jakiegoś poziomu anonimowości jak najbardziej się z tego zdradzić.
1: No. Tak, także może to już tyle w tym temacie.
0: Tak.
1: Słuchaj, jak ci się, krawiec, podoba moja plansza na YouTubie?
5: Same znakomitości. A kto to jest czwarty od lewej? Bo nie pamiętam, tak nie kojarzę. Aha, chyba się domyślam.
1: Czwarty od lewej? No to słuchaj, pierwszy jest twój chłopak, Michał, później jest Konon, chłopak Ewy, później jest, nie wiem, jakaś żaba, a później jest pan Szabel, nie? Oczywiście. Czyta runeta. Widzę w jego okularach, jak się cyrylica odbija.
0: A czemu... Łysy, wracaj na fotel, zaraz cię zjebie.
5: A, bo... Proszę potrzeby, a on cię wyzywa.
1: To wiesz, to jest taka akcja, to mąż nie chciał strzelać, ona wzięła tego gana i tak celuje w gumanoida, nie?
5: A czemu ten pierwszy z lewej taki zadowolony?
1: Bo właśnie widzi, jaki tu kosmici są, nie? Widzi, że to jest spisek, no to mówi, a złapałem spisek.
0: Ale to jest piękna historia, słuchajcie. Najpierw jest takie, szczęka opadnięta, bardzo wielkie zaskoczenie, kiedy kosmici dołączają, tak nie wiem, tak jak w, jak to się nazywa, ten serial V, tak? Dwa sezony, tak, gdzie u, ja pierdolę kosmici, a potem oj kurde, ja, oni mnie atakują, po czym przechodzimy do walki, ale na samym końcu do nich dołączyliśmy.
1: A jeszcze było
0: ta plansza się, opowiada historię.
1: Jeszcze było, ona się nie chce ze mną przespać. Tam było, w ogóle kobieca obsada w tym serialu mnie tak wkurwiała, że to jest niemożliwe. Ta stara pani agentka, ona w każdym serialu, który grała, każdy serial skancelowali, nie? Po prostu nie cierpię jej. Później była ta moda, która grała Supergirl, też ma po prostu żyły, jak ją widzę. No i oczywiście moja ulubieńca Morena Baccarin, która grała w Stargate'ach i Firefly, której też po prostu nie trawię, jak ją widzę. Oh, dla mnie to jest taka, no, kobieta, która się ma za ładniejszą.
0: I wtedy mówię do męża,
1: proszę?
0: Strzelaj. I wtedy mówię do męża, strzelaj.
1: Słuchajcie, jak kiedyś będzie wojna międzyplanetarna, to miejcie świadomość, że prawdopodobnie zrobiła to jakaś, powiedzmy, z ciekawą karierą kobieta, która strzela do kosmity. Zdecydowanie. Bo ja słyszałem różne opowieści o Barneyach i Betty Hillach, o Travisach Waltonach i wszystko, co się tylko da. Siedzę w tym temacie już kilkanaście lat i tak średnio sobie przypomina, żeby ktoś kazał do kosmitu strzelać. No.
5: Benny Hill? To znam. Wiem, który.
0: Ale wiesz, ale w sumie, jeżeli byśmy my jako cywilizacja tutaj sobie tak pofilozofujmy i wbijmy się na wyżyny kosmicznej logiki, jeżeli byśmy, tak jak nie wiem, Federacja ze Star Treka lecieli na inną, na inną planetę, no to okej, okay, fajnie, no pierwszy kontakt, okej, okay, wszystko spoko, ale mimo wszystko mamy broń. Tak, na wszelki wypadek, jakby tam się jakiś zjeb zdarzył.
1: Moją ulubioną rozkminą jest rozkmina, że nagle na Ziemię przylatują kosmici, biorą takiego kosmita jak Menela ubranego, takiego, wiesz, takiego niebieskiego ptaka, zawsze lądują gdzieś tam w Jerozolimie i mówią, sorry chłopaki, to jest ten koleś Jahwe, wyciągają drugiego, a to jest ten koleś Jezus, nie? No najebali się kiedyś, kurde, i wiecie, nie? Ciężka sprawa. Religia.
0: A może właśnie takim, wiesz, takim kosmitą jest właśnie Wojciech Suchodolski i za każdym razem, kiedy on zagląda do reklamówki, to on nie wącha nitro, tylko nawiązuje kontakt ze statkiem matką.
1: On tam ma wszechświat kieszonkowy. Po prostu siedzi i ten... Zapodaje kontakt dokładnie ze statkiem matką i nadaje. Widzieliście już Wychowane przez wilki? Nie widziałem jeszcze, mój drogi. Powiem ci, że scenarizm mnie zniszczył do tego stopnia, ale się do tego stopnia w radio wciągnęła, że nie daliśmy rady oglądać nawet Fargo, które uwielbiamy. No. A ty, Krawiec, coś oglądasz ostatnio?
5: Raczej sięgam po stare filmy, tak dziwnie trochę, tak dziadzieje trochę, że muszę oglądać to, co już znam.
1: Słuchaj, tych scenek, które... dopóki nie strasz do reklamówki na balkonie, jest dobrze.
0: O Jezu, obejrzałem, słuchajcie, sobie ostatnio Zieloną Milę, bo się na Netflixie pojawiła. Kurde, w jaki zupełnie inny sposób konsumuję ten film teraz. A jest wersja reżyserska, 3 godziny z hakiem, także polecam. Naprawdę zupełnie, kompletnie inna interpretacja, kompletnie inne podejście. Także też może się po prostu starzeje, dziadzieje. A może to tylko dlatego, że młodzi ludzie tego filmu no, nie mieli okazji obejrzeć, kiedy mieli 10. Kurde, jakbym oglądał Zieloną Milę mając 10 lat. No.
1: Konsumę, więc, konsumę panczy. Nie wiem.
5: W sumie to jakoś tak brakuje filmów, w których byłoby w drugą stronę, w której to Ziemianie robią inwazję na planety obcych.
0: A wiesz, co to było? To było w opowiadaniach science fiction, gdzieś tak mniej więcej w XVIII-XIX wieku, gdzie jeszcze ludzkość kolonizowała trochę ten świat i tak bardziej właśnie przylecieliśmy, kurde, przy okazji jakiegoś sprawdzama czytałem taką historię właśnie jakiegoś opowiadania z okolic 1860 roku. Takiego opowiadania, taki hard science fiction byśmy go wówczas nazwali, gdzie wiesz, gdzie polecieli i faktycznie tam wdrażali naszą piękną kulturę, tak jakbyśmy pojechali do Murzynów. A teraz, kiedy jesteśmy trochę bardziej pewni ze swoim podejściem, no to jednak oni tutaj przyjdą do nas, nie? Nam tutaj sutki porazić. No, bo my tutaj, z nami się trzeba liczyć.
5: Człowiek to jednak lubi z siebie robić ofiarę i nakręcać ciągle filmy, że to nas atakują.
1: No bo kurwa.
5: Avatara, to tak za dużo nie ma filmów o inwazji ludzi na inne planety, na inne cywilizacje. I to jesteśmy takimi męczennikami, takimi Melanie Gibsonami trochę. No.
1: Mi się z Czytajniaka najbardziej podobało o liofilizacji ludzi opowiadanie.
0: Tak. Woda życia.
1: Zajebiste, nie?
0: No. A pamiętacie taki film i książkę oczywiście, Władcy Marionetek?
1: Słabo.
0: Czytałeś książkę?
1: Nie no, nic. Co? Czekaj. Chuja pamiętam, nic nie pamiętam. Nie, zero error.
5: Przypomnij, o czym to było.
0: To były takie, kurde, jak to się nazywa, takie, kurde, nie płaszczki, nie, chyba to się płaszczki nazywa, takie pływające stworzonka, które się przyczepiały na plecach i wbijały swój kolec do mózgu, dzięki czemu były w stanie przejąć kontrolę nad człowiekiem. I w filmie, film był naprawdę strasznym gównem. Książka 10 na 10, a no może nie 10, ale bardzo, bardzo dobrze zrobiona, gdzie pokazywano całą tę historię, w jaki sposób nagle gdzieś się pojawiło jajo, gdzie te płaszczki tak wystrzeliły do człowieka i przejęły nad nim kontrolę i potem zaczęły się rozmnażać. Potem trochę właśnie pandemicznie, nawet pandemicznie zaczęto to kontrolować. Nawet tam jest taki side story, w którym, gdzie ludzie musieli chodzić nago, żeby udowodnić, że są człowiekami i nie mają tego władcy marionetek na swoich plecach. I cała ta historia, która tam się zdarzyła, pokazuje właśnie taką bardzo brutalną inwazję, ale nie taką bezpośrednią, bardziej pasożytniczą.
1: No to były w Star Treku takie odcinki, chyba nawet dwa. No, Star Trek to jest taki amalgamat tych wszystkich opowiadań i się mocno interpretowali, kurwa, abnegaci. Inspirowali. No. Takimi rzeczami z kosmosu. Pewnie tam były jakieś różne zajtle i inne lemy. Wiesz co, powiem ci, oglądam Star Treka i patrzę, ile tam jest tych bzdur. Ja jestem bardzo wybaczający te bzdury, jeżeli chodzi o Star Treka. Ale na przykład jak Interstellar w końcu ostatnio obejrzałem, no to się wynudziłem, to nie, bo to jest całkiem niezły film. Ale na przykład wkurzyło mnie to, że od początku wiedziałem, co się tam dzieje, nie? I jak to wszystko się potoczy. Od samego początku po prostu wiedziałem. Plus było tam dużo takich nieścisłości i bzdurek, nie?
0: No, bo wiesz, nauka jest nudna. No. I tego się nie da za bardzo pokazać, ale z drugiej strony, kurde, jak się nazywał ten taka parodia z Star Treka, którą mi podrzuciłeś, dwa sezony wyszły?
1: Orville.
0: Corville, tak? Kiedy weszli do dwuwymiarowej przestrzeni, jak to zostało zwizualizowane i tak kurwa, po prostu łapie się za głowę. Ludzie, czy ja jestem żartem dla was? Tak, więc mimo wszystko możemy sobie trochę pogwałcić naukę od czasu do czasu, ale nie róbmy aż tak bardzo brzydkich rzeczy, które aż rażą w oczy.
1: Słuchaj, Seth się próbował szarpnąć na coś ambitnego, nie? Trochę tam przestrzelił i nie tylko w tym odcinku przestrzelił, ale no to jest koleś, który chyba jego pierwszym filmem, który nagrał, to było to, jak niby w Star Treku występuje. Jest mega fanem Star Treka, takim hardkorowym, zna tych wszystkich ludzi, zna tych aktorów, robi dobrą robotę. Orville moim zdaniem jest najlepszym Star Trekiem po tych Star Trekach DS9, Voyagerze i tak dalej, nie? I TNG.
0: Poza drugim sezonem, bo wtedy zaczęli podchodzić do tego na poważnie.
1: No, tryhardują, nie? Mhm. Zobaczymy, jaki będzie ten trzeci. A to jest tryhardowanie, no dokładnie.
0: No tak, no była fajna komedia osadzona właśnie w uniwersum Star Trek, gdzie naprawdę i z całej historii, z tych wszystkich różnych gatunków, ja tutaj muszę sobie złożyć jajo i wychować swojego syna. bardzo mi się podobał ten wątek ojcostwa tego protoklingona, można powiedzieć, ale no właśnie, drugi sezon nie miał tych... Nie miał tego, wiesz, tego podejścia na luzie, nie miał tego luźnego klimatu, tylko chcieli coś przekazać. Kurwa, przestańcie coś przekazywać, ludzie! Kurwa, pobawmy się od czasu do czasu, no.
1: No, ja myślę, że my w science fiction i w ogóle w popkulturze potrzebujemy optymizmu. Jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby w kulturze był optymizm, a w życiu codziennym była taka jakaś mindfulness.
5: A za co ludzie tak nie lubią tego Awatara? No ja wiem, że Pocahontas i w ogóle, bo tak najczęściej wszyscy to podsumowują, ale czy to jest faktycznie taki zły film? Moim zdaniem całkiem niezły jest.
0: Ja ci zaraz wszystko wyjaśnię. Z Awatarem był ten problem, że kiedy on się pojawił w kinach, był niesamowity hype. Wszyscy na to szli. Wszyscy po prostu musieli obejrzeć to w kinie, a ja, no tylko świnie siedzą w kinie, więc sobie usiadłem. Był za duży hype. Nawet jeżeli to jest fajne, za dużo, to znaczy tak, była fajna produkcja, nawet całkiem konsumowalna, tylko fanbase był beznadziejny. Dosłownie dochodziło do sytuacji, że co ty kurwa, jeszcze nie obejrzałaś Awatara? Kim ty kurwa jesteś? I właśnie to, że ten film został aż tak bardzo zaakceptowany, skonsumowany, to w ludziach, którzy trochę bardziej krytycznie patrzą na filmy, czy w ogóle patrzą bardziej krytycznie na rozrywkę, był taki efekt, nie, no jeżeli milion much tutaj się zwróciło na to, no to musi być gówno. Więc minęło naprawdę ładnych parę lat, nim Awatara obejrzałem, nie oglądałem tego w kinie na 3D, i strasznie, strasznie brzydko odebrałem fanbase, bo wszyscy tak się jarali, tak strasznie byli zakręceni na ten temat, a jak zapytałem, a co w tym filmie jest fajnego, no tutaj kurwa wychodzi o ten, no właśnie, więc tak to wygląda. Jeżeli chcemy coś, nie wiem, jeżeli w naszym życiu zobaczymy jakiś fajny fragment kultury, to fajnie by było odrobinkę się do tego zdystansować i nie być takim totalnie zajaranym. Nawet jeżeli to nas kręci.
1: Trzeba, to nie jest trochę tak, że krawiec lubi takie trochę luźniejsze rzeczy, wszystko lubi luźniejsze filmy, science fiction i tak dalej. A ty jesteś trochę takim muchachedinem science fiction? Zresztą ja jestem, no i wiem, że dlatego mi się nie podobał.
0: Awatar mi się podobał. Tylko to, że tylko moja bardzo duża część krytyki pochodzi z tego, że był za duży hype. Bo też sobie oddzielam, jeżeli sobie oglądam harde science fiction od lekkiego science fiction, tak? Tak jak są narkotyki miętkie i twarde, tak samo jak jest pornografia twarda i miętka, no to również science fiction takie jest. I od czasu do czasu lubię się zresetować, obejrzeć takie wiesz, takie coś, co nie wymaga od ciebie jakichś wyższych przemyśleń. I właśnie tym jest Awatar, tak? Który jest piękny wizualnie, który fabularnie jest gównem. Ale zrelaksować się przy tym.
1: Awatar jest teen movie filmu science fiction. American Pie kina science fiction.
0: Oj tak.
1: Słuchaj, a co byś powiedział, jak jesteśmy przy narkotykach, o delegalizacji alkoholu?
0: Jeżeli to pójdzie w parze z legalizacją narkotyków, no to spoko.
1: No, pan Jezus zakazał, no to nie może tak iść.
0: Przepraszam, czy pan Jezus zakazał mefedronu?
1: Jeszcze jak? Nie czytałeś księgi dla pierdołan? Ten rozdział 2.1, werset 3.7. Słuchaj, to nie jest problem, że czegoś nie ma w Biblii. No, na litość boską. Doświadczenie pokazuje, że Biblię można zmieniać dowolnie wobec tego, jakie są zapotrzebowania, a interpretować można wszystko zawsze z dupy, nie?
0: Rzeczywistość mi nie odpowiada i bardzo chciałbym mieć jakieś coś łatwo dostępnego, żeby tę rzeczywistość sobie modelować według moich potrzeb. Więc czy to będzie alkohol, czy to będzie trawka, czy to będzie, no może nie mefedron, bo już serca do tego nie mam.
1: Masz tych potrzeb całe 19 i cały czas się wokół nie krążysz.
0: Ale tak, ale jeżeli na przykład bym miał wymienić, nie wiem, alkohol na szałwie wieszczą, oczywiście.
1: O, ja bym się bał szałwi, zawsze się bałem szałwi. Krawiec, ty coś miałeś szałwią do czynienia.
5: No, ale to się nie ma co bać, to znaczy no, paraliż to nie jest

0: Jak dwóch gości sobie zapaliło szałwie w pokoju i nagle jeden dosłownie wyszedł przez okno, tylko zapomniał tego okna otworzyć.
1: To jakieś bzdury, bo po tym nie chodzisz.
0: A on chodził.
1: No nie. Trochę sparaliżowany, nie?
2: No to nie była szałwia. Może to było tak, wiesz, for fun, żeby nagrać viralowy filmik.
1: No, te słynne przypadki, że się naćpał i przez okno wyskoczył.
0: To było 100 milionów lat temu, nie?
1: To chyba takie filmy to robią ci, co sprzedają alkohol, to takie filmy robią.
0: O, spisek wielki. Big Alko.
2: A w sumie.
0: Jest jeszcze ten taki fajny film, jak siedzi taki łysy koleś po wykręconym samochodzie i ma ciężkiego tripa. Zastanawiam się po czym, ale to wyglądało na coś właśnie w stylu Mefedronu.
1: Dobra, panowie, ja zadzieram kiecy i lecę. Trochę mi smutno się jakoś tak zrobiło. Właśnie zauważyłem, że u Enkiego to w ogóle pana ma nocne radio. To tak trochę też tak od razu bana. Dobra. Trudno się mówi. Więc...
2: Jak łysy na fotel wróci, to do niego zadzwonię.
1: No chyba wychodziło na to, że raczej nie odbierze od ciebie. Skoro mina priwa nie odpowiada, tutaj ban, no to nie wiem. Jest tylko taka szansa, że ma na mnie personalnie wkurw, a z tobą jeszcze jest w stanie porozmawiać, chociaż...
0: Myślisz, że to jest taka, wiesz, taka akcja specjalna, żeby zrobić separację tych uniwersów w sposób kontrolowany? Żeby było casus belli.
1: Nie wiem, co siedzi w tej łysej głowie, nie wiem naprawdę.
0: Ja też nie wiem. A ty zostań z nami, do cholery.
1: Nie, idę sobie tam, se posłucham was, o to, odsapnę sobie
2: A
1: trochę.
2: właśnie, kurde, gierki nie odpaliłem.
1: To do usłyszenia, trzymajcie się.
0: Do usłyszenia, panie Krawcze. No, panie potrzebo. Przepraszam, co my tu mamy ciekawego jeszcze do obgadania? Z tym alkoholem, słuchaj. Ja myślę, że ta wypowiedź to było klasyczne. Czego nie lubię, powinno być zakazane, a co lubię, powinno być obowiązkowe.
2: No tak, zdecydowanie tutaj akurat katolikom bym nie dał jakiejkolwiek, nie wiem, ręki, nogi, żeby czegokolwiek zakazywali, bo to się historycznie źle sprawdziło.
0: No właśnie, jaką trzeba mieć lichą wiedzę, żeby taki pomysł zrobić, nie? To jest dla mnie niebywałe. W ogóle jaka jest ta mała świadomość, jak się czegoś zakazuje, rzadko kiedy te nasze siły polityczne sprawdzają, jak to gdzieś indziej się sprawdziło, jakie są tego efekty, czemu tak, czemu siak. To z tymi dopalaczami to jest idealny przykład, nie? To były analogii na początku. Gorszej
2: No.
0: jakości, pachniały gównem, owszem, ale nie było takich jazd. A jak zaczęli je gonić i zakazywać, no to wlazły dużo gorsze analogii, które kończyły się tym, że dzieci lądowały w psychiatrykach.
2: Nawet dzisiaj gdzieś w moim strumieniu na Facebooku pojawiło się porównanie, ile potrzebujesz, tak w fiolkach pokazane, ile potrzebujesz heroiny, żeby umrzeć, ile potrzebujesz fentanylu, ile potrzebujesz jakiegoś, nie wiem, nawet nie pamiętam, jak ten analog się teraz nazywa. I tak wiesz, tak na oko ze 100 miligramów tej heroiny, tam jeszcze jakaś widoczny punkt tego fentanylu. No i na samym końcu jakiś taki mały kryształek. Jeden mały kryształek, który jest 2000 razy bardziej potężny.
0: Oksykodon pewnie.
2: Nie, bo
0: Jeszcze
2: to jest inna
0: gorsze?
2: historia.
0: O
2: Oj,
0: kurde.
2: dużo gorsze.
0: Fentanyl jest używany w polskich szpitalach regularnie. Nie tylko polskich. To jest po prostu farmaceutyk, nie? Znaczy narkotyk. Jest listowany jako narkotyk. Jest ścisłego zarachowania. Ale używa się go na intensywnej terapii. Żeby ludzi po prostu otępić, nie? No. I muszę powiedzieć, że zastanawia mnie, czy się wynosi ten fentanyl. Czy jakoś te systemy są oszukiwane i czy ten fentanyl w Polsce jest obecny.
2: Wiesz co, jeżeli byś sobie poszedł na oddział paliatywny i tak sobie popatrzył na ludzi, którzy tam czekają w poczekalni, i byś sobie wyszedł z tego oddziału, to zaraz ktoś do ciebie podejdzie i podpowie, czy ma pan coś na sprzedaż?
0: Tak?
2: Been there, done that. Znaczy, z drugiej strony jako wychodzący, bo akurat opioidów nawet kijem nie
0: rusza. Że fentanyl używa się przeciwbólowo? Tak, używa się przeciwbólowo. Zależy od dawki, nie? Natomiast współczuję ludziom, którzy nie

0: mają receptorów opioidowych i po prostu niektóre działają na nich rzeczy słabiej albo w ogóle. To jest lipa. Ja wiem, że mam słabe te receptory opioidowe i po prostu no jak była ciężka sytuacja, to tripa miałem takiego, że mnie bolało dalej, ale miałem to w dupie, nie? Przy czym teoretycznie nie powinno boleć.
1: To znaczy, wiesz, no, z jednej strony masz opioidy, z drugiej strony masz, nie wiem, ketaminę, dysocjanty, tak? Przecież cały czas ketamina jest stosowana jako podstawowy anestetyk w weterynarii.
0: Tak, dokładnie, ketamina jest
1: I kiedyś było faktycznie stosowane bardziej powszechnie w ludzkiej medycynie, tylko że ludzie potem zaczęli, nie wiem, widzieć różne dziwne rzeczy.
0: No, ale cipają rekreacyjnie ketaminę ludzie.
1: Tak, owszem.
0: No. Wiesz co, to jest takie udawanie, że problemu nie ma. Ja myślę, że dużo lepiej by było zbudować kulturę wokół używek i dzięki temu świadomie z nich korzystać, bo zanim ja skorzystałem z jakiejkolwiek używki w moim życiu, to dosłownie przeczytałem ogromne opasy atomiska, nie? Jak to działa, z czym to się wiąże, i tak dalej, i tym podobne. I no może dzięki temu się jakoś więcej nie wpierdzieliłem w żadną używkę, bo zawsze wiedziałem, że trzeba zbastować w pewnym momencie.
1: Opowiedz mi o swoich używkach.
0: Nie ma ich dużo. Marihuanina i raz czy dwa razy amfetamina. Amfetamina ze względu na zainteresowanie wojskowością. Nie pojmuję, dlaczego ludzie to biorą. Kompletna kurwa głupota, moim zdaniem. Ale to pewnie dlatego, że nie rozumiem tej kultury imprezowania na dyskotekach. I dlatego to nie jest coś dla mnie. Może kogoś to robi, że może sobie tańczyć kurde cały czas. Jak już to kiedyś powiedziałem pytajmierzowi, jak rozdawali atawizmy, to ja wybrałem iskanie. Naprawdę rewelacyjnie wybieram pchły ze zwierząt, kotów i psów. Natomiast nie potrafię tańczyć.
1: No. Wiesz co, mam inwazję muszek owocówek w mieszkaniu, więc może przyjedź do mnie.
0: Też potrafię w locie złapać, no. Siedziałem dzisiaj na kiblu i w locie złapałem komara. Muchę nie, też no, potrafię w locie złapać. To jest ciekawe, bo jestem genetycznie chory. Mam, jak to się nazywa? Chorobę minora. O. Czyli tak zwane drżenie samoistne. Ręce mi się trzęsą po prostu i koniec, nie? To jest ciekawa sprawa, bo po alkoholu ustępuje troszeczkę. Nie w każdym razie tej choroby ustępuje. No i są leki. I są leki na to, które są używane w powiązaniu z innymi lekami psychiatrycznymi. Między innymi z taką pewną chorobą, o której ostatnio czytałem. I miałem kiedyś sytuację, że pewna panna po prostu zobaczyła, że ja biorę te leki i mnie wzięła za kompletnego świra. Bo sobie wyczytałem w internecie, że to jest ciężki lek psychiatryczny.
1: A tak naprawdę doktor to jest... Google.
0: Tak, doktor Google. No, a tak konkretnie to jest lek, który się stosuje w nadciśnieniu i w drżeniu samoistnym, czyli chorobie minora. No. Także jak patrzycie komuś na leki i chcecie go przez ten pryzmat stalkować, to patrzcie dobrze, nie? Bo możecie się bardzo pomylić. Nie? Naprawdę, są różne leki są na różne rzeczy i nie jest powiedziane, że ktoś jest świrem, bo bierze jakiś lek, nie? Albo że ktoś jest, nie wiem, przypuszczam teraz, że chory kurwa na żółtaczkę typu C, bo bierze jakiś tam lek, nie? To może być na coś zupełnie innego. Doktor Google naprawdę potrafi straszne pierdoły pokazać.
1: Ale też z drugiej strony bardzo to dużo świadczy o osobie, która ocenia, tak? Jeżeli oceniamy, to nie tylko my robimy ocenę, ale też wystawiamy ocenę sobie. No. Wobec czego, jeżeli ktoś nas mierzy po naszych lekach, spierdalajmy.
0: Dokładnie. I dobrze się stało, moim zdaniem dobrze się stało. Finalnie, że takie coś miało miejsce. Ale... Weźcie tą lekcję, naprawdę, weźcie tą lekcję. Ja też kiedyś tak przez chwilę pomyślałem, też gdzieś tam byłem u znajomego, popatrzyłem na leki, mówię, ohoho, to jest grubsza sprawa, a okazało się, że to jest coś zupełnie innego. No. Także metadane, które otrzymujecie z otoczenia, też trzeba umieć interpretować i co najważniejsze, tutaj biję do trzeciej osoby, na tym, na planszy na YouTubie, trzeba brać pod uwagę, że możesz się mylić.
1: Nie ma takiej opcji, że mogę się mylić.
0: Jakub z Warszawy pyta, czy audycje zonalne będą się regularnie odbywały, czy to jakiś jednorazowy wybryk. No, a jak bolisz, Jakubie? Napisz mi. Jak ci się podoba nazwa tej audycji? No, Luka, patrzy.
1: Wiesz co, tam z kozami bardziej mi się podobało.
0: A jaka jest teraz?
1: Koza nocna, okej.
0: Okay. No. Tutaj jest ten, koza nocna, to też już dla tych, którzy nie wiedzą, to jest aluzja do mojego głosu. A uwierzcie mi, że ta metafora jest głębsza, kiedyś się wytłumaczę, potrzeba na privie. Skoro i tak znasz mój PESEL, i adres, i rozmiar buta, i podpis...
1: O nie, podpisie płacę. Ja pierdzielę.
0: No to opowiedz.
1: Nie, ja naprawdę rozumiem. Ja naprawdę widziałem wiele, tak? Ja widziałem ludzi, którzy mieli urwane ręce przez kombajn i podpisywali się lewą stopą. No, Zanon mógłby się uczyć od nich kaligrafii, naprawdę. W życiu nigdy nie widziałem tak bardzo koślawego pisma.
0: No i to jest skutek dysleksji i choroby minora. Takie rzeczy się wtedy dzieją.
1: O nie, słuchajcie, naprawdę, bo... Na samo wspomnienie.
0: Ja pamiętam, siedziałem na poczcie i byłem taki cały spocony, podpisywałem to wszystko, mówię, kurwa, jak potrzeba to zobaczy, ja pierdolę, nie?
1: To znaczy, też za bardzo jestem, nie jestem święty, jeżeli chodzi o pismo, ale Zenek... Naprawdę wow, jakbyś, nie wiem, chwycił ustami długopis i się podpisał, to chyba wyszłoby lepiej.
0: No, ciąga bolunga nałączamy. Ciągu. Ciągniesz tego bolunga, czy go nie ciągniesz? Dodajemy jeszcze raz. Ciąg bolunga, dodaj. Dzwoni. Dzwoni. No, także ten. Kiepska sprawa, nie? Jak się tak pisze. No to daj, kurde, tego donate'a obelżywego. Słuchaj, nie wiem. Najwyżej jedyne, co mogę zrobić, to na zmianę z Jackiem w soboty. Tak myślę. Jeśli by to przeszło. To też zależy od tego, jak się tutaj ze swoimi projektami i robotą obrzucę i jak to będzie z naszym życiem prywatnym kolidowało. Jakiejś turbo regularności nie jestem w stanie wam zapewnić, niestety. Cześć, Ciągu.
2: Cześć, słychać mnie?
0: No, oczywiście.
1: Nie.
2: To dobrze. Oczywiście, że nie. Okej. Okay. Tutaj widzę, kurczę, ze mną mamy dużo wspólnego, mi się też łapy trzęsą, więc...
0: No, a ty to też samo... masz też tą chorobę?
2: Nie mam pojęcia, ale trzęsą mi się od kiedy, kurczę, pamiętam łapy.
0: No,
2: i to
0: nie
2: źle. I pismo straszne.
0: No.
2: Nie polecam, nie?
0: Nie, to chujowa sprawa jest, niestety. Ale widzisz, to jest ciekawe. Dyslektycy, którzy brzydko piszą, mają tendencję do lekkiego pióra. Tak nieskromnie stwierdzę, nie? I ty też masz tendencję do lekkiego pióra. To prawda. No. To jest zastanawiające, nie? Ktoś mi tak kiedyś powiedział, ty się zajmowałeś copywritingiem, jak to jest, że ty masz dyslekcję i się tym zajmujesz? Ja mówię, no właśnie, to jest ten plus, bo inaczej pisze niż wszyscy, nie? Dzięki temu mam inne pomysły na jak skonstruować zdanie i tak dalej i tym podobne. Jak sobie nie delirium tremens, to się nazywa inaczej. Osoby, które mają dyslekcję, to są często pisarze i dziennikarze poczytni. Tremor essentialis, tremor sensilis. Tak się nazywa ta choroba.
2: Co do w ogóle leków, przy których można się pomylić, to na przykład osoby z padaczką czasem, bo tych leków troszeczkę jest, ale niektóre leki stosowane przy padaczce są też lekami przeciw, znaczy lekami psychotropowymi i stabilizującymi nastrój, więc no tu można ostro.
0: Nie będę ściemniał, słuchaj, ten lek, o którym mówiłem, to jest propranolol. On jest stosowany pomocniczo przy psychotycznych zaburzeniach i schizofrenii.
2: No ja się generalnie dowiedziałem, że tak jest w przypadku padaczki dopiero jak się okazało, że moja dziewczyna ma padaczkę, nie? Jak miała właśnie leki wybierane. I takie what the fuck? No. I się okazuje, że faktycznie jest tam parę leków, które są też stosowane do stabilizacji nastroju.
3: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej. To jest troszeczkę
2: niefajne, bo w przypadku, jeżeli 20 zł. Osoba taki lek dostanie, to donator, na rzecz regularnych audycji ten będzie Zemka. Najlepiej działał.
4: Pieniążki
2: na przykład,
4: proszę przekazać Bajkowi. Jebać mis.
2: No to taki
4: pozdrawiam koronawirusa.
2: Na stroju, na osobę, która nie ma problemu.
0: Obelżywy donate na rzecz regularnych audycji Zenka. Pieniążki proszę przekazać Bajtowi. Jebać PiS. Pozdrawiam koronawirusa. Glen, 20 zł. To dzięki Glen. Glen jest naszym wielkim dobroczyńcą. To dzięki niemu są audycje publikowane. Z opóźnieniem na głównej stronie. To jest z kolei moja wina. Ale to dzięki Glenowi one w ogóle są dostępne, bo jesteśmy już chyba zbyt leniwi, żeby to jakoś sensownie robić. Ale Glen to ogarnął. Także wielkie szapoba dla Glena.
2: Ale no. Jaki zabawny donate, to przyznam, że kurde plusik. Nie no, tutaj rozwaliło mnie.
0: No i jakie te leki, panie? Ja ci powiem o padaczce tylko tak ad vocem na szybko. Miałem kolegę, który miał problemy z padaczką ogromne i to jest potrzeba już, żeby nie było, że szuranie i tak dalej. No niestety tak to wygląda. Miał ogromne problemy z padaczką. Żadne leki nie pomagały. Co chwilę miał takie, wiesz, OOB, jak on to mówił, nie? Takie jazdy, zawierzał się, oczy mu się przewijały do góry i cyk, nie? W momencie, w którym wpadł w marihuanizm, niestety, bo to nie jest człowiek, który tak sobie po prostu popalał, tylko uzależnił się, no to pomijając te wszystkie inne aspekty, padaczka mu znikła.
2: No widzisz. No... Czasem się stosuje też eksperymentalnie bardziej, ale...
0: Na padaczkę dobry jest olejek CBD. Prawdopodobnie chodziło o to, że to CBD w tej marihuanie go ustawiało.
2: No zapewne.
1: Trochę się wetnę, bo chciałbym wysłać zdjęcie, bo sobie aktualnie robię nową postać w Monster Hunter Watch. Siedem się tutaj pojawił.
0: O, dołączył jakoś swoim kosmicznym problemem, tak, czy nie?
1: No właśnie zauważyłem, że jest w konferencji, nie jest teraz aktualnie, ale...
0: No jest, czy nie jest?
1: Coś tu dziwnego się stało.
0: Czego próbowałem wcześniej dołączyć, ale to chyba
1: nie. A, to może dlatego. Może dlatego, że go wcześniej próbowałeś.
0: No, olał sytuację. Dobra.
1: Dobra, to wysyłam screena i wam pokażę, jak wygląda tworzenie postaci. 16 godzin w tworzeniu postaci w Monster Hunter World.
2: 16 godzin?
1: No, oczywiście.
2: Ty serio?
1: A czy ja kiedykolwiek jestem serio?
0: Ja myślałem, że to losowanie w Baldurze dwójce to było coś, nie? Aha, i zrobiłeś sobie azjatycką feministkę, tak? Mam to rzucić?
1: Nawet nie zacząłem, jestem na piątym punkcie.
0: Mogę to pokazać na YouTubie?
1: No możesz.
2: I naprawdę warto? Potrzeba?
1: Wiesz co, zrobiłem w tej grze jakieś 180 godzin, więc mam to w piździe.
0: Ty chyba sobie ciągu nie zdajesz sprawy.
1: O, łysy wrócił na ten. Obiecałem, że go zjebie. Także się rozłączę i zaraz będę wbijał do Nikiego.
0: Dobra, no to wbijaj zaraz do Nikiego. My pogadamy sobie z Ciągiem, zaraz Błażej dołączy. Jakoś się to toczy wszystko.
1: No to godspeed, trzymajcie się.
0: Godspeed, do usłyszenia później.
2: Nie, no i oczywiście, że ja nie mam pojęcia, nie grałem w to, bo mi to nie pójdzie. Także...
0: Nie chciałbym teraz tak jakoś wielce nerdzić, chociaż, znaczy chciałbym. Powiedzieć ci, a próbowałeś sobie zrobić coś na Xeonie? No, dzwoni Błażej.
2: Ja wiem, ile kosztuje platforma na Xeonie. Same Xeony są tanie, ale różnie jest z płytami.
0: No, to masz takie...
2: Przynajmniej takimi sensownymi.
0: O, jest tego w ciul, słuchaj, jest tego w ciul i na PP-rze możesz znaleźć bardzo fajne setupy, na przykład z procesorem i RAM-em.
2: Nie, oczywiście. Ja teraz... Ja sobie teraz składam tak tymczasowo coś, ze względu na to, że po prostu nie jestem w stanie wyłożyć więcej niż teraz wyłożyłem. Komputer mnie kosztuje naprawdę, teraz będzie mnie kosztował naprawdę mało.
0: Błażej, czy jesteś lepszym człowiekiem, działaczem charytatywnym niż jesteś komunistą?
5: W sensie
0: takim, co już wysłałeś.
5: Nie, no wiera, teraz panie wróciłem do domu. Przecież dziecko spać kładłem, panie. Ja tu mam rozpisy w domu, kafelki mi ściągamy.
0: Bardzo dużo od tego się... zależy, czy kwota, o której powiedziałeś, będzie w złotówkach czy w euro.
5: O stówce mówiłem? No. Nie, no stówki to eurowe, ja w złotówkach już się dawno nie
0: widziałem. O, to jest goście, dobra, kurwa, panie. No to nawet nie wiesz, jak zrobiłeś dziennie.
5: No. Gaz mi się zapalił, się skończył. Tak, mój, wzywałeś mnie na antenę, to przybyłem.
0: No super. W końcu ty u mnie, a nie ja u ciebie.
5: Właśnie, także niech będzie pochwalony. Co u ciebie, drogi Zdolonie?
0: U mnie rozmawialiśmy o mojej chorobie genetycznej, drżeniu samoistnym. Tak się przyznałem tutaj, niech ludzie też mają coś z życia.
5: Czym?
0: Drżenie samoistne, że mi się łapy trzęsą tak po prostu.
5: Bez picia? Nie.
0: Bez picia.
5: Nie, no bez picia to też się często. Właśnie to bez picia się często.
0: No bo my że ty tak mamy, to podobno użytów jest częsta choroba. Kurwa, ja nie żartuję, ja wam naprawdę mówię, że jakbym sobie juchę sprawdził, to by wyszło, że jestem koszerny.
5: Mało wiary w tobie. Oj, synu, mało wiary.
0: To mało wiary. Ja właśnie w to akurat wierzę, nie? O tym jestem przekonany. Mówiłem ci, na mojego dziadka
5: nie, mówię,
0: wołali...
5: Mało wiary.
0: A, w ciągu.
5: Ile masz kuchni?
0: Proszę?
5: Ile masz kuchni w domu?
0: Kuchni? Co mam kuchni? Jedna mam kurwa kuchnię. Ale no tak, co do zasady, to rzeczy takie jedzeniowe robię w dwóch miejscach, więc w pewnym sensie mam dwie kuchnie.
5: Oj, to no, ale mało wiary w ciebie, mało wiary w tobie.
0: W tobie to jest tyle wiary.
5: Nawróć.
2: Błażej
5: niby... to nie ma.
2: Boże, niby komunista, ale wyleciał tak burżujsko. Ile masz kuchni?
5: No nie, bo to jest akurat...
0: Ale czekaj, ale nie. W domu rodzinnym mam dwie kuchnie.
5: O, mleczną i mięsną. Bardzo dobrze.
0: Oj, dobrze. Ty, ale wiesz, tak? Żebyś chciał jedzieć. Naprawdę.
5: No i wyszło, bracie. Oj,
0: ty, kurwa, ciekawe, czy to jest przypadek, nie? Bardzo mnie to zastanawia, czy ile było w tym, że na mojego dziadka wołali, że tak, nie? Ile w tym było... przekąsu, ile w tym było jakiegoś ukrytego czegoś, czy oni się tak wiesz chowali. No, zastanawiające.
5: Oj, Chowaku, spotkamy się za 10 lat w hajfie przy kawie nad wodą. Tak.
0: No, możliwe, ja chętnie bym się nauczył hebrajskiego. Nie mam nic przeciwko.
5: Jak wystąpisz o Elię, to nie wiem, dosyć, że ci nauczą hebrajskiego, też ci mieszkanie dostaniesz. Same dobre rzeczy, ale tam drożyzna.
0: Ale to poczekam, no drożyzna, tak. Jak ten, słuchaj, zrobię, Ola też by mogła za Żydówkę uchodzić, jak ten, jak zrobię Elię, to muszę być trochę starszy, bo tam później do wojska biorą, także jeszcze mi brakuje.
5: Nie, podobno właśnie nie, bo niepewnie.
0: Jeszcze jestem przed tym drugim progiem, czytałem o Elię, jestem jeszcze przed tym drugim progiem, wiesz? Tym takim już względnie bezpiecznym.
5: A czekaj, komu wyciągnęli, że Żyd, kurde, już nie pamiętam. I wy, no, bo jego ojciec to Żyd, to na pewno Żyd. Ja już nie pamiętam, to chyba u mnie w audycji.
0: Czy nie Michał?
5: No właśnie nie pamiętam, że ojciec Żyd. Jaki Żyd, ojciec Żyd, zawsze się
2: wiadomo. Ale przecież Żyd to po matce.
5: Tylko.
0: No, wiesz, babcia też. Babcia w ogóle była antygermanką, antysemitką, a wyglądała jak jakaś cejtel.
5: No widzicie, ale nie, to po matce, bo ojciec to, bo Żydzi to bardzo praktyczny naród i mówią, no ojciec to nie wiadomo, ale matka pewna jest zawsze.
0: No to jest rzymska zasada, co ciekawe, nie? I to jest to, o czym ja mówię, że ucz się od swojego przeciwnika. uczy od swojego przeciwnika, Żydzi się uczą od swojego przeciwnika i zawsze mi to imponowało, zawsze mi to imponuje i dlatego uważam, że Polacy z tym swoim antysemityzmem są głupi, bo powinni robić dokładnie to samo, co Żydzi. I to by było o tyle proste, że nie zabrakłoby Żydów, którzy by im w tym pomogli.
5: Nie, no panie, to jest, wiesz, ciężko jest, bo zobacz, w Ameryce masz mafię rosyjską, mafię irlandzką, mafię włoską, a masz polską mafię gdzieś za granicą?
0: No, nie, a żydowska też się znajdzie.
5: No ale czemu nie ma polskiej mafii za granicą?
0: Bo wiesz, jak Polak za granicą ci nie pomógł, no.
5: No, Polak tam podpierdoli zazwyczaj Polaka drugiego, to nie ma co, ale nie odmówił. To tak jest. No,
0: tak jest, dokładnie, nie ma dyskusji, nie? Tutaj niestety.
5: No, a tu w ogóle była rocznica 30. zjednoczenia Niemiec i wiecie, jak Niemcy świętowali? Kuźwa, we wszystkich marketach ceny normalnie obniżyli. Jak miło.
0: Tak, proszę cię, nasz wicekról by do tego nie dopuścił.
5: Widzisz, a tutaj wszędzie gazetki z supermarketów. Na rocznicę zjednoczenia Niemiec produkty po 50% obniżamy. O, takie było.
0: No i co nie piszcie, nie?
5: No, nie, to tak może na 11 listopada w Polsce w marketach o połowę. Nie, to chyba nie przejdzie.
0: Ty Błażej, co to było, jak ci ostatnio napisałem, że... Czekaj, niby Żyd, niby w Niemczech, a Polak. Co to była za akcja? Czekaj, to był dobry motyw.
5: O. Samochód sprzedałem.
0: Aha, no opowiedz.
5: No nie, no sprzedałem samochód i pojechał do... Pan był niezadowolony. W ogóle Polacy, gadam ten, nie? Bo facet kupował ode mnie samochód i to jeszcze w ogóle go nawet nie obejrzał, tylko go kupił, tak jak mu opowiadałem, nie? No, a dzisiaj wkurwiony pisze do mnie, no dojechał, panie, a nie, co mu mówiłem, nie? Mówię, panie, dam z jednej strony drzwi miecione, bo mi tam się przytuliła kopita, nie? No, parę tam ma odbić od kamieni, bo to wiadomo, 10 lat ma, tam trochę przytarłem, to wszystko powiedziałem, nie? On dzwoni do mnie, panie, on jest do przemalowania całego. Mówię, panie, przecież powiedziałem panu wszędzie. No tak, ale tu jest jedna rysa, druga, trzecia, no przecież na zdjęciach jest. No tak, ale... No i kupujesz 10-letni samochód, pokazuję cenie, ale z mordą, że nie wygląda jak z salonu. No ale...
0: A ten klient to co, Polak?
5: Polak.
0: A, widzisz, no.
5: Sosnowca.
0: O, kurwa, no to zjebałeś, no. Ja też mieszkałem w Sosnowcu, kurczę, swego czasu, tak jak ty.
5: Ja też, a ty gdzie?
0: Ja Grota Roweckiego i bywałem na Żylecie również.
5: Taka to dzielnica, bo ja mieszkałem na tej najgorszej. Pogoń. A nie, to całkiem dobre rejony, proszę pana. No ja mieszkałem na Niwce. Nie wiem, czy wiesz, gdzie jest Niwka. Jak się do Mysłowic jedzie, to przy Mysłowicach.
0: Jakie tam... Nie no, to patocha jest, chłopie.
5: No, to straszna patocha. No. Ja tam żyłem. W ogóle moja wtedy żona, wtedy dziewczyna jeszcze, robiła, no karierę robiła, w szczególności, że ja jeszcze wtedy pisałem do Trybuny, sobie codziennie miałem swój tam i kolumnę. No i żonę wysyłałem do pobliskiej Biedronki, żeby mi kupowała tą Trybunę. I się zastanawiam, co sobie ten sosnowiczanin, który tam pierwszy raz widział pewnie na oczy Japonkę, która przychodziła i kupowała polską gazetę, nie mówiąc po polsku. I tak codziennie przychodziła Trybuna. No, ale to ona tam tak robiła tego tam miejscowe pijaczki się bardzo...
0: Nie gonili jej z widłami?
5: No nie, no właśnie miejscowe pijaczki, takie zdziwienie widziałem na twarzy, takie w ogóle, patrz pan, jakiś ten wielki świat się nam tu zwalił na głowę.
0: No ale w Katowicach to sporo jest różnych takich.
5: Ale to nie Katowice, nie mylmy Katowic z Niwką w Sosnowcu, to są dwa różne światy, które się nie łączą.
0: No Pogoń, powiem ci, czy taka super cywilizowana i fajna, nie powiedziałbym, nie?
5: Trochę... No nie, no na standardy Sosnowca.
0: Na standardy Sosnowca, to tak, nie? Tu się można ukryć, nie?
2: Sosnowiec. No tam serio, tak jak w tych żartach wszystkich?
5: Tak.
2: Nigdy
5: tak.
2: W życiu tam ja nie byłem.
0: Powiem, tak, słuchaj, miałem taką sytuację, że byłem w Biedronce, właśnie na Grota Roweckiego i kupowałem sobie soczek chyba marchwiowy, nie?
5: No i COVID.
0: COVID. I miałem tylko ten soczek. I jeszcze jakiś jeden detal, nie? I coś tam byłem celowo wyrzucony do sklepu, żeby coś kupić. No i tak, wiesz, kolejka, baba była, miała tak masę rzeczy. pytam, czy by mnie przepuściła Ślązaka tutaj, nie? Tak zażartowałem. A ona mówi, o Ślązaka to na pewno, nie? Nie mnie przepuściła, nie? Ja mówię, a pies. Przepuściła i powiedziała Ślązaka na pewno, no to ciekawa sprawa, nie? Czemu? Zapytałem tej pani, a ona tak mówi, panie, ja się urodziłam w Sosnowcu, ale męża miałam Ślązaka. I dopóki on mnie nie wziął na Śląsk, to ja nie wiedziałam, jacy ci ludzie w tym Sosnowcu są popierdoleni, nie? I zaczęła mi tam gadać, nie? I że nie, na Śląsku to kultura, drzwi się szanuje, tutaj sikają, tu to, tu tamto. I powiedziała, wie pan co, to wcale nie ma tak, że w tych stereotypach waszych Śląskich o Sosnowcu to jest tyle nieprawdy i w ogóle wszystkiego. Prawda jest oczywiście, nie? Niech panu się tu dobrze wiedzie i niech pan z tego Sosnowca ucieka, jak pan już zrobi wszystko, co ma, nie? Bo tutaj z tymi ludźmi to się nie da, nie? Ja tylko czasami jadę tam do tego, do dzieci na Śląsk, nie? Bo muszę tu siedzieć i w ogóle i tam historia życia, nie? No, no ale wiesz.
2: Okej. Okay. No dobra, no bo wiesz, jak się nigdy nie było i tylko się słyszę, no bo tak jak...
5: No dla mnie Bydgoszczynia, wiesz, jak się sprowadziłem do tego Sosnowca i no centrum Katowic, ale poza tym no Bytom, o mój Boże, to tak się dużo nie różni. Sosnowiec od reszty tych różnych miast. No, Bytom Bobrek na przykład. O mój Boże.
0: Kurwa, Błażej, nie przesadzaj, to już jest mega hardcore, nie?
5: No Bobrek, tak.
0: Bytom Bobrek, jak ja wracałem ze studiów i mieszkałem w Miechowicach i czasami był autobus, który przejeżdżał przez tak, przejeżdżał przez Bobrek, to się trzymałem za portfel i siedziałem tak, żeby było...
5: Szopienice.
0: O,
5: jest, karp. Tak, no wam powiem, no w ogóle to no Śląsk, no Śląsk, no Śląsk, to te, Sosnowcem razem. W ogóle no wysłałem ci zdjęcie, nie? Magnesu na lodówkę, który znalazłem u mojej mamy. Ma normalnie magnes Bytom i nie wiem właśnie gdzie go mam, bo chyba go przywiozłem specjalnie, że sobie, bo już mam takie dziwne magnesy, mam z Węgorzyną. Tak. Raszyn, proszę państwa.
0: Raszyn,
5: Węgorzyno i teraz do tego dołączy dumnie Bytom obok.
0: Ja ci powiem ten, z Olą, jak Ola mnie jeden z pierwszych razy odwiedzała na Śląsku, stwierdziliśmy, że chcę moje rodzinne strony zobaczyć, to jest tak Katowice, no popatrz sobie, to są Katowice, to jest miasto, które się zmienia co tydzień, także to nie jest miarodajne, ale będziemy przejeżdżać przez Chorzów, przez Chorzów i przez Bytom, nie? No, ona wtedy, takie wiesz, to nie było szczególnie miłe takie zdrobnienie związkowe, ani oryginalne, ale ten mówiła do mnie per pimpek, nie? No, tego już nie używamy, ale swego czasu tak używała i mówiła rzadko, co prawda, per pimpek do mnie. Ja mówię, czekaj, zobaczysz coś ciekawego, nie? Jedziemy przez Chorzów, a tam taki w ikonicznym miejscu na średnicówce napis wielki na takim rozjebanym bloku, syf jak cholera, Pimpek to cwel.
5: No i się wydało.
0: I od tej pory przestała, nie?
5: Ale w Chorzowie na tom, jak była Orkiestra Świątecznej Pomocy, byłem z moją wtedy właśnie tą japońską żoną, byłem na koncercie zespołu jakiego, proszę cię. No znaczy, nie no, Śląsko. Nie, Śląsko. Oberschlesien. No, ale byłem na i się bardzo z Ślązakami bawiłem normalnie. Ja ich tak nie znam za bardzo, ale na koncercie. Oberschlesien, tak? No co prawda moja żona nie wiedziała za bardzo, o co chodzi w tym, że mu się tak podoba.
0: A, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest zespół, który... Rwało mnie coś. Oberschlesien to jest zespół, który Rammsteina robi po śląsku.
5: Taś, po śląsko-gotko. Co prawda muszę powiedzieć, że oni tak tam śląsko-gotko...
0: No i ten, czekaj, jeszcze dla Oli tutaj... Kolega, który u nas ostatnio był, bardzo dobrze zna głównego wokalistę, ja też go znam. Razem grali w kapeli i tak dalej i tym podobne.
5: Ale Oberschlesien, oni tak trochę polonizują tą śląsko-gotkę, że tak...
0: Słuchaj, jak chcesz oryginalną śląską gadkę, to musisz jechać do Teksasu, tam jest reszta diaspory, która przed germanizacją wyjechała i tak naprawdę śląska gadka oryginalna to jest polski język, nie? Po prostu.
5: No, Śląsko-Kotko. No, ale proszę ci powiedzieć, że w najdziwniejszym miejscu, jakim mogłem Śląsko-Kotko, wszyscy mówią, że to tam gdzieś w tym, bardziej
0: w Małopolsce jest, nie? Tak, nie, w Małopolsce jest, jest w Opolskim i w Dolnośląskim. A gdzie jeszcze?
5: A gdzieś tam piekary bardziej, nie, tam godoją te rejony. A ja, proszę cię, w Mysłowicach, młody chłopak, krawiec byłem, mi tam poprawiał, ale bardzo dobry krawiec i bardzo tani i kurde, tak mi marynarkę zrobił, że ja pierdzielę, no ale poszedłem do niego, ale zaciągał w tych Mysłowicach. Hopę, stać tu, weź tu, ja tu te łapy coś, nie wiem, kurwa. A koleś był młodszy ode mnie, czyli ja tak żywy język, żywy.
0: Pamiętasz, że ja w Katowicach bardzo rzadko słyszałem śląski na ulicy, albo gdzieś tam, mega rzadko.
5: Ale w Katowicach kiedyś trafiłem na demonstrację ruchu autonomii Śląska.
0: To też
5: szli z flagami.
0: A, szkoda gotki, nie? To są już ludzie przejęci po prostu i zadaniowani.
5: Nie, ale ja, jak to bar, ja za autonomię dla Śląska i dla Wielkopolski.
0: Tak, tak, tak. W ogóle to był, kiedyś był taki pomysł w środowiskach i dlatego je udupili i skłócili, żeby w ogóle Polska była federalna, nie?
5: Tak, ja na bardziej, ja, moje tutaj rejony Wielkopolska, no co my mamy wspólnego z tą
0: Polską? Czekaj, Sandra pisze na czacie, wieśniaków lubię. No, na Ślązaków mówić wieśniacy, kiedy to jest chyba najbardziej zurbanizowany rejon Polski, no to brawo,
5: a wiadomo,
0: nie?
5: Skąd jest Sandra, wiadomo.
0: Z Lubina.
5: No właśnie, nie. Jednak no, to jest ta Polska, tam już ta, szczerze ci powiem, jeszcze nie byłem.
0: No.
5: Byłeś kiedyś tam? Nie. Zawisło mnie. No ja też nie. Jakoś tak się bałem troszeczkę. Żeby tam z dzidami będą gonić.
0: Ja też.
5: Białostoczyźnie.
0: Ale słuchaj, zobacz sobie irytującego historyka, którego tak nie wiem, dlaczego nie lubisz.
5: Bardzo go nie lubię.
0: To go polub, bo tak się pięknie po
5: prostu... Nie, irytującego to okej. Nie, ja tego drugiego nie lubię strasznie. Jak on ma...
0: Szymona?
5: Nie, Szymona to nie lubię też, ale irytującego to ja oglądam.
0: Widziałeś o Wielkopolsce? W armii
5: nie.
0: Zobacz sobie, będziesz po prostu patriotycznie się rozpływał.
5: Tego nie lubię, jak on ma. Drewniaka.
0: Drewniaka nie lubisz?
5: No drewniaka nie lubię. No tego, co tam ma tą historię bez cenzury czy coś.
0: Ola mi kiedyś wysłała, taki, że jakiś robal chodzi po ścianie, zrobiła zdjęcie, nie? Ja tak patrzę, a że jak mówię, z biologii nie jestem noga. To już wiedziałem, o co chodzi, ona sprawdziła też, mówi, że to drewniak, po czym jej wysłałem MMS-a z gębą takiego właśnie skwaszonego Wojtka Drewniaka. Żałuję, że tego nie zesklinowałem.
2: Boże, nie, drewniak. Co ci przeszkadza w nim?
5: W drewniaku? To co w Szymonie. Czyli taki zwierzęcy antylewicowizm.
0: Co? Bez przesady. On jest po prostu koniunkturalistą.
5: No drewniak to jest, jak to uwielbia o tych tam, on powinien się rozpływać, no tak.
2: Szymona też nie lubię, ale kurwa, no. ciężko mi zrozumieć, o co ci chodzi z drewniakiem, no ale okej.
5: Okay. Jest tam jego materiał, bardzo te materiały jego są bardzo, bardzo tendencyjne.
2: No i ci będzie, ja tylko jakoś
5: tam parę widziałem, jak coś kiedyś tam było właśnie o wkraczaniu Armii Czerwonej i mówi, no co prawda Niemcy byli troszeczkę źli dla Polaków, no ale Armia Czerwona, to gdzie dopiero, a Niemcy znaczy... tak, ale Armia Czerwona.
0: Zależy gdzie ta Armia Czerwona była, nie? Mówię, moja wieś była w takim dziwnym położeniu, że i potrafili po rusku gadać i po niemiecku, więc ani nie oberwali od Niemców, ani od Rusków. Natomiast Armia Krajowa troszeczkę tam porobiła tego i owego.
2: Boże, to jest przede wszystkim program humorystyczny, więc on też forma, pamiętaj, jest
5: nie,
2: układana.
5: To były śmiertelnie poważne. No pamiętam, no ale ja już nie oglądam, bo chcę tylko się denerwować, bym się denerwował. Chociaż ja już się też nie denerwuję za bardzo. No także tak.
0: Leo Baron pisze, przed wojną Śląsk miał swoją autonomię. No miał, ale czy to było tak z dobroci serca, czy to było wymuszone?
5: Wydaje mi się... A nie, tam zlikwidowano chyba ją właśnie tak. przed wojną zaraz, nie?
0: No.
5: I się Ślązacy bardzo wkurzali na to.
0: A pierdoleni, kurwa, kłopot. Takie tam skosmosy.
5: No co? Podobno się nie podobało, że zlikwidowano autonomię.
0: No nie podobało się, no słuchaj, mówię, dziwna była sytuacja, bo jak się w moich stronach ludzie bili, to się okazało, że kuzyni do siebie strzelali i wszyscy po niemiecku wołali sanitariusza.
5: No, dlatego jak mój nie dziadek, tylko pradziadek, jak był wysłany właśnie z regimentami z Wielkopolski na wojnę, to nie wysłali ich na wschód, tylko wszyscy we Francji walczyli, nie? Bo właśnie Niemcy chcieli uniknąć tego, żeby tam się Polacy do siebie strzelali, także wszystkich do Francji.
0: Bardzo dobrze z ich strony, jak ma być szczery.
5: Tak, tak. I
0: dla mnie w ogóle jest nieodżałowane Imperium Habsburskie, niestety. Jak nie lubię rodów arystokratycznych i tak dalej, to Habsburgowie chyba dlatego spadli z rowerka, bo mieli ludzkie podejście.
5: No, a co oni tam w Bośni odpierdzielali, to też tam. Znaczy nie byli za bardzo.
0: Może, ale wiesz, w Bośni odpierdalali, bo tam po prostu był syf i trzeba to było chwycić za mordę.
5: No, ale w każdym razie, no, prysadzy dziadek gdzieś, gdzie on walczy, pradziadek pod, nie wiem, pod Somą, pod Verdun, Belgię wyzwalał, nie? Od tego, Belgię od Belgów wyzwalał.
0: Ty byłyby jaje, jakbyś tak jechał po piwo do Belgii i nagle byś znalazł jakiś zegarek, kurde, podpisany Sadowski.
5: No, nie, to odwrotnie przecież to. Nie, to nie ten, nie od Sadowskich z rodziny, to od rodziny von Markiewiczów.
0: No popatrz, von... razy współczucia.
5: A podobno skądś dostali to fon, ale już nie pamiętam, bo to wiesz, bo fon w ogóle nie powinno być nazwiskiem, bo fon jest od miejsca, nie? No, a to był, bo w ogóle polska szlachta to wszystko była, wiesz, co była.
0: Od ciebie dostali tytuł szlachecki, a u mnie stracili.
5: Nie. Polska szlachta. Jeśli ktoś się tytułował jakimś tam właśnie baronem, czy hrabią, czy wszyscy hrabiowie, to jeśli zobaczycie, że ktoś się tytułuje hrabią lub baronem, czy czymś takim, to jest kolaborant, bo polska szlachta nie miała tytułów, bo była równa. To był stan równy i szlachcic to był szlachcic. Wszyscy sobie byli równi, ale wszyscy, co mają jakieś tytuły,
0: a wiesz, że z nami były nadawane hrabiego? Przed... A wiesz, że z nami tego hrabiego? Spytam.
5: Tytuł nadany przez zaborców. Polska szlachta była równym stanem. Nie było u nas tytułu.
0: Powiem ci, ten hrabia, którego znam, to jest tak równy gość, że aż mi jest czasami głupio opowiadać te rzeczy, które mówię o arystokracji.
5: Nie sobie widzisz, no tak było. No Jaruzelski też się urodził w arystokratycznej rodzinie.
2: W ogóle polska szlachta to była specyficzna rzecz. Inną specyficzną rzeczą jest na przykład dzielenie przez różne rody jednego herbu.
0: Dokładnie, te ślepowrony różne, przecież tego jest jak psów, nie?
2: No. Co jest cechą niespotykaną poza naszym krajem.
0: Ciekawe, czy to jest Europa w tym Crusader Kings. Grałeś w Crusader Kings?
5: Kiedyś.
0: No, to jest teraz trójka wyszła, także pewnie będziesz ją w wolnej chwili, jak to się mówi, uspołeczniał?
5: Nie, ja ten, nie mam czasu, aby tam koledze, żeby projekt w domu zrobię i tak od miesiąca, on mnie codziennie pyta i nie, na nic nie mam czasu, bo to w domu tyle rzeczy trochę. O Jezu, panie. To jeszcze w środę muszę siedzieć, pomarudzić tutaj wam, że ten, no, różne rzeczy, że taką koleżankę jakoś ten, co ostatnio mi tam przycała w audycję. Właśnie, ja
0: dzielnie... Koleżanka dostała bana.
5: O, i słusznie.
0: No,
5: trzeba trochę porządku, nie?
0: Trzeba. Ja nie wiem, czy to się nie skończy tak, że dostanę szerszą prerogatywę do banowania.
5: Nie, panuj, to jest, wiesz, sprawiedliwość rewolucyjna musi być.
0: Sam nie powstrzymywałeś, jak u ciebie robiłem porządek.
5: No, nie na początku, ale na tacy ludzie, co wiesz, no, ja nie rozumiem, jak ktoś z inwektywami zadzwoni, że mu się nie podoba, co mówienie, to jak najbardziej. No, ale tak bez tematu zadzwonić, żeby sobie po prostu porzucać, za przeproszeniem, kurwami na antenie, bez jakiejś wyraźnej przyczyny, to nie, to takie słabe jest, nie? Słabe. Ja na przykład, jakby taki singapurski zadzwonił i sobie kurwami rzucał w moim kierunku, no to to jakiś ma no, sens, no bo to jednak audycja mu się nie podoba, nie? Coś wyraża zdanie w ten sposób, no jeszcze może przeżyć. No ale tak, żeby tak kurwić dla samego kurwienia, to bez sensu, nie?
0: No.
5: To słabe, to mi się podzielam. Nie podoba.
0: Trzeba jakiś temat albo flow audycji przynajmniej umieć go zderailować i gdzieś indziej ją przekierować, żeby to też miało ręce i nogi. A jak siedzisz i ojczysz cały czas, że cię życie boli, no to no nie fajnie.
5: Jeśli zapytasz, a co myślisz na temat, co to było, nie wiem, czarnych dziur, to ja nie wiem nic na ten temat, ale jest mi tak kurwa źle. No to nie. Możemy zrobić taką audycję, klub złamanych serc na przykład. Nie wiem, tak.
0: Wiesz, ja bym chętnie pogadał o tych megastrukturach i takich rzeczach z kosmosu, nie? Kiedyś tam na jakiejś audycji.
5: No właśnie, czarnych dziurach, fizyce kwantowej bardzo, no w ogóle, widzisz, poznałeś tego, co tak bardzo lubię, Dragana. Nie, to jest facet naprawdę. No nie, tacy ludzie powinni Polska właśnie promować też.
0: A ja w Stellarisie, w którego gram, chyba mam układ gwiezdny, który się nazywa Dragan i są tam trzy gwiazdy.
5: O, no. A, no, a wiesz, że facet na przykład ostatnio wyreżyserował reklamę dla szwajcarskich kolei, nie?
0: A powiedz to z tym, jak on tam interpretuje słowo wierzymy, jak on to poprawia.
5: Czekaj, już zapomniałem, bo jego wykład oglądałem i on właśnie mówi, no bo my w fizyce wierzymy, on mówi, nie wierzymy, to mówi złe słowo, domyślamy się, czy coś takiego mówi, bo nie, w nauce to się nie wierzy, w nauce się nie wierzy. I to za każdym razem, jak powie, że wierzymy, że w tym układzie, nie, cofnij, nie wierzy.
0: No i to jest piękne, nie? Tak trzeba żyć.
5: No, bo wiara to sobie jest, no każdy może wierzyć, ale w nauce nie wierzymy. Nie w nauce sprawdzamy.
0: No i to niektórych boli strasznie, nie? Ciekawe jest to, jak z tego, że nauka czegoś tam nie wie, się po prostu szybko przechodzi przez Boga zapchać dziurę do tego, że ta cała nauka jest do dupy, nie? I robią to ludzie, którzy dzięki tej nauce żyją i w ogóle całą tą informację swoją mogą zakomunikować właśnie dzięki tej nauce.
2: No tak.
5: No właśnie Szymon, widzisz, jest głęboko wierzący. Tak.
0: Szymon jest, słuchaj, jego rodzice są teologami, nie wiem, czy wiesz. No, to jest prawdopodobnie Opus Dei. Do tego chodził zawsze do katolickich szkół. Więc nawet mimo swojej inteligencji i chęci debaty, bo ja go za to cenię, to zawsze mu robię podpierdolki na tle religijnym, bo z tym się głęboko z nim nie zgadzam, nie?
5: Opus Dei.
0: Wpuszcza mnie, to jest taka moja fantazja, nie?
2: On bardzo gwałci logikę, już zaczyna o religii gadać.
0: Oczywiście.
2: Ten mnie wkurwia. Strasznie.
0: Rozwiń.
2: A już nie pamiętam. Ostatnio słuchałem całej takiej dyskusji z kanałem, jak on się nazywa.
0: Z tym, kurde, ateistą takim miłosem.
2: Tak.
0: Śmiem wątpić.
2: I kurczę, jak śmiem wątpić, też potrafi gwałcić logikę, bo wcale idealny w tym nie jest. Tak tam go zaorał totalnie. Nie? Także.
5: Ja wam powiem, że na oranie ludzi, którzy ślepo wierzą w jakieś takie, to nie jest jakaś tam trudna sprawa.
0: To się robi nudne w pewnym momencie.
5: Tak, no to tylko jedno, też z jednej strony łatwo się ich ora, a z drugiej trudno, bo no wiecie, właśnie nauka ma wiele, no na tym polega nauka, no nie wiemy wielu rzeczy i nauka polega na tym, że wiemy, że tego nie wiemy i staramy się to wyjaśnić, a ludzie właśnie chcą ci zaraz pierdolnie, no bo to Bóg, nie? No i zorany, no.
0: No i to jest dupa, nie? To nie jest żadne wytłumaczenie, to jest zakończenie tematu, nie? Już nie pójdziemy dalej. No, cały czas naukowy argument od Hitlera. Cały czas Newtona przywołuje, bo on w pewnym momencie po teorii grawitacji zaczął się interesować religią i to się, kurwa, skończyło jego wkład w naukę wtedy.
2: No cóż.
5: A ten ksiądz, co do mnie dzwonił?
0: To nie jest ksiądz, to jest taki koleś, który jest fest zajarany religią.
5: Ale nie, ja tak umownie ksiądz nazywam, bo tak mówi po książyskiemu.
0: Mówi tak, w rzeczy samej tak mówi. To nie jest ksiądz. On tam goni, tak jak ci mówiłem, nie? Goni jakichś odstępców od wiary, staroobrzędowców, że są źli i niedobrzy. Po prostu ich zwyczajnie nęka, nie? Nie chciałbym się jakoś w temacie tego pana wypowiadać. Wolałbym, żeby...
5: Co to w ogóle, że ten... się stało ostatnim środę, że jakiś przyciągnęłem naprawdę dziwnie.
0: Nie tylko tyle, jest jakiś taki wysyp, nie wiem, pełni nie ma, słuchaj, księżyc jest w połowie, w górach Helnego podobno nie ma, sprawdzałem.
5: Kiedyś było całkiem sympatycznie, dzwonił do mnie w wozu i zawsze tam wolny rynek się
2: spieraliśmy. Może to jakieś dziwne jeszcze nam nieznane konsekwencje COVID-a, no.
0: No tak.
5: Jeszcze, a blacha, co z blacha?
0: Odważna słuchaczka słusznie zauważyła, że wirusy po systemie nerwowym zaczęły wędrować i to jest prawda. I może to powodować takie jazdy, nie? Szkoda, że swoją drogą jej tu nie ma, tylko na chwilę wpadła.
5: Jeszcze wszyscy 5G teraz tak wierzą.
0: A to 5G to było niesamowite. Mówię, jak w Żabce spotkałem kolesia, który mi mówił, że 5G powoduje COVID-a, to się chwyciłem za głowę, nie?
5: No ale jak mi to elektryk powiedział?
0: No, no.
5: Z 35-letnim doświadczeniem. Ale to gorzej, mamy takiego public menadżera, który skoczył tutaj jeden z lepszych Niemczech uniwersytetów i jedziemy z nim sobie na lunchik samochodem, a on zaczął, że ten... No właśnie, bo to te 5G powoduje tego COVID-u. Tak, o kurwa. Wiecie, no, najfajniej. A, jeszcze mówią, że no, wszędzie, gdzie 5G testowali, to tam było najgorzej. Był ten, były Włochy, były tam coś, Hiszpania. A ja mu mówię, ty, a Heinsberg? A on mówi, o Heinsberg. No, tam nie ma masztu. Aha, no tak, fakt. No, ale nie, to przypadek.
0: Ten gorzej dla masztów.
2: Tak. Gorzej dla masztów.
5: Bo akurat w miejscu, no, gdzie maszty taki... stoją... Jest...
0: Słuchaj, jest coś takiego, czytałem o tym, jest coś takiego, że pewne zewnętrzne czynniki mogą aktywować wirusy, które siedzą wewnątrz komórki. To się tyczy wirusofagów i tyczy się HIV i takich ciężkich wirusów, owszem. Natomiast nigdzie nie znalazłem, żeby to było promieniowanie elektromagnetyczne.
5: Ale wiesz, w ogóle takie szachmat dla tych covidosceptyków. W mieście, gdzie tutaj w okolicy, jedynym, gdzie stoją maszty 5G, tam akurat jest całkiem spoko sytuacja.
0: No, to nie, to słuchaj, ten COVID mi śmierdzi i tak, nie? Cała ta sytuacja mi śmierdzi z COVID-em. Problem jest taki, że już się geszefty z tego robi, po prostu, zwyczajnie, nie? Ustawili się i korzystają. Nie wiemy, jakie to będzie groźne w dłuższej perspektywie. To jest problem i tak jak mówiłem, drugi problem jest taki, że nie wiemy, co się stanie, jeżeli to ewoluuje, mutuje. To może być problem.
5: Właśnie to taka, mój szef, właściciel mojej firmy, też zapadł na COVID. Zobaczymy. Podobno ma wyjść z kwarantanny 15, no ale zobaczymy.
0: O, to moich klientów to masa zapadła. No. Znam tu, po prostu jak pamiętam, to było w ogóle zajebiste. Jak ktoś tam na początku gadali, o, a wy znacie kogoś, kto ma COVID, a ja tak siedzę i tak sobie myślę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nie? Odliczam, nie? I no, a tak w ogóle to badania za niedługo będę miał, nie? Oni kurwa
5: pierdolą. Ja znam paru, no. Dużo znam nawet, co no. Zapadało.
0: Ciekawe, tak, czy mnie minęło, czy jakoś się nie wpisałem w okno, czy minąłem bezobjawowo, nie wiem, miałem dwa PCR.
5: Tak gdzieś mnie... Ja byłem w połowie lutego we Włoszech, właśnie w Mediolanie, gdzie to wszystko tam się dopiero zaczynało. I tak chyba tydzień po tym tam była ta właśnie tragedia z tym rozprzestrzenianiem. I właśnie tak tydzień gdzieś po powrocie z tego Mediolanu jakoś się tak właśnie dziwnie czuł. Jakiś taki słaby, coś, ale do roboty chodziłem. Nie wiem, może przeszedłem, może nie, chuj wie, co to było.
0: No właśnie to jest to, nie wiem, nie? I trzeba jasno powiedzieć, że nie wiem, znaczy nie wiem.
5: No nie wiem, no.
0: No, a cały problem z tym myśleniem spiskowym i religijnym jest taki, że jak nie wiem, to X, nie?
5: A widzisz, a taki ja na przykład, no Bartosia, który już tam odlatuje ostatecznie w swoich tam wykładach, jak w ogóle jak to dziwnie słowa na ludzi działa, nie?
0: Tak jak, no, dokładnie, tak jak Peterson, nie?
5: Jak kiedyś Bartosiak był taki, bo mówiłem zawsze, ci pamiętasz wcześniej, że chciałbym, żebyśmy na lewicy mieli takiego właśnie intelektualista jak Bartosiak, kulturalnego, ładnie mówiącego, z uprzednią wiedzą i tak dalej. Piękna sprawa. No ale jak wydał książkę i się stał bardzo sławny, to odpierdoliło mu już teraz takie małe odloty. Ale zawsze jak Bartosiaka coś się zapyta, że nie ma pojęcia, zawsze odpowie nie wiem i kończy temat. I to mi się bardzo z nim podoba, pomimo jego odlotów. Ale jest dużo ludzi właśnie takich, które zapytasz o coś i on...
0: No, no Peterson, i zawsze się nie? Peterson, on będzie pierdolił. Bo już zauważyłem, że w miarę tej kariery coraz rzadziej mówi, nie wiem. I przestałem się nim interesować w pewnym momencie. Stwierdziłem, pierdoli. A wiesz, że byłem wielkim zwolennikiem.
5: Ja wiem. A Szymon nadal chyba jest. Ale to oni tak religijnie.
0: Ale rzuca, nie wiem, czy zauważysz, rzuca takie stare rzeczy. Nowych już nie rzuca. Widać po siwiznie na jego głowie Petersona.
5: Ja widziałem ostatnio Szymon coś tam też o komunizmie znowu, jak to czuł. Ale w ogóle mi się podobał jeden jego temat.
0: Dlaczego... rzucam ci moją teorię. No. A propos rewolucji francuskiej i komunizmu. Problem jest taki, że zarówno w przypadku rewolucji francuskiej, jak i komunizmu elity przejęły te dwa ruchy. I najlepiej to widać w przypadku rewolucji francuskiej, bo była dawno i możemy patrzeć na nią z perspektywy czasu. Gdyby się udała, to we Francji nie byłoby rodów arystokratycznych. A są. I to jest najlepszy, koronny dowód na to,
5: Ale na przykład we Francji rodzaj arystokratyczny ma o wiele, wiele mniejszy wpływ na politykę niż na przykład w Niemczech.
0: A, to ci nie wydaje, zupełnie.
5: Niemcy do dzisiaj są rządzone przez...
0: To jest problem, widzisz, to jest problem. Tak kiedyś z kolegą dywagowaliśmy. Kolega jest, tak jak mówiłem już wielokrotnie o nim, geniuszem i wysoko postawionym człowiekiem w bardzo znanej korporacji. On powiedział, że podstawową rzeczą, jaką by zrobił, gdyby się dorobił ogromnej kasy, to by tą kasę ukrył i sprawiałby wrażenie zwykłego, szarego człowieka albo kogoś, kto nie ma takiej władzy, jaką realnie ma. I to jest ten problem. Ja mam nieodparte wrażenie, że te rody francuskie mają gigantyczną siłę, a w praktyce grają głupiego jasia.
5: Nie, ta arystokracja była o wiele bardziej przeczepiona i jednak, jak na przykład w Niemczech, gdzie no, trzeba przyznać, tak, że no, jedną z osób, która aktywnie walczyła z arystokracją niemiecką, był Adolf, ten właśnie. I ten Adolf, jak odszedł, no, to znowu wróciły te rody i dzisiaj, nie wiem, czy czytałeś tą aferę z tą firmą IT, coś tam, jak, a ci muszę podesłać.
0: Jaka firma IT, wyślij mi to, jestem bardzo ciekaw.
5: Artificial Intelligence, coś tam, że właśnie kupował niemiecki rząd tam jakieś badania, to taka była pralnia pieniędzy i dopiero jak dziennikarze to weszli, to wyszło, jakie rody właśnie tam arystokratyczne jeszcze związane z nazistami tam rządzą Niemcami, ale to może w ogóle, mam gdzieś ten artykuł, chcę zrobić na ten temat audycję, bo to jest piękne, jak właśnie w Niemczech wszystkie te stara arystokracja rządzi nadal. Nadal.
0: Z pewnością, słuchaj, i o tym samym mi ten kolega mówił, nie? Jest masa tych ludzi, którzy się dorobili na jakichś szemranych nazistowskich biznesach i oni dalej są i żyją i robią swoje, nie? Przewinąłem sobie Jankiego i widzę, że Janki miał swój look na tego, na mordercy zakapiora z depresją, czyli w kapturze siedział przed tym.
5: Właśnie, może żeby większą widownię, to muszę też tak sobie włączyć kamerę i usiąść.
0: Gębę już pokazałeś, tak, że możesz tylko zyskać.
5: Nie no, wszyscy wiedzą, jak ja wyglądam. To przecież nie jest tajemnica. Ja, wiesz, ja w przeciwieństwie do wielu osób na przykład nie mam problemu, żeby imieniem, nazwiskiem się podpisywać, bo także łatwo można mnie wygooglować. To jest żaden problem.
0: No, można, ale nie każdy sobie tego życzy. Z pewnych przyczyn.
2: Ja akurat nie mam. Jakby ktoś się bardziej potarał, to mnie też się da wygooglować. Mimo, że się nie przedstawiam tutaj imieniem, znaczy imieniem się przedstawiłem, więc no.
0: No zjebane, sprawę, masz bardzo wyjątkowe imię i to prawda jest.
2: No. Co do biznesów, które trwają do dzisiaj i które były związane z nazistami, to chociażby Baszlen, firma produkująca dość popularne w Polsce ciastka Hit oraz Leibniz.
0: Balzen, tak.
2: No, nie wiem, jak to się czyta.
0: Balzen. To kurde, nie wiedziałem, kurde. Myślałem, że to, wiesz, Fanta jest taką popuczyną, ThyssenKrupp jest taką popuczyną.
5: Volkswagen.
0: To już są oczywiste, nie? Przypadki.
2: Co do właśnie słynnej firmy ciastkarskiej, no to oni wywozili do fabryki na Ukrainie przymusowo coś tam produkowali dla nazistów, już nie pamiętam co. Z różnych krajów, ale chyba szczególnie właśnie Żydów i tak dalej. Więc no, generalnie rzecz biorąc, na grubości. I się to raczej ta współpraca opłaciła.
0: No kurde, proszę cię.
2: A dość niedawno wyszła, to chyba było kilka lat temu, czy trochę dalej, wyszła ta sytuacja i rodzina oczywiście stwierdziła, że nic nie wie, nie wiedziała i w ogóle jakoś nie wierzę. Ale
0: to jest standardowa gadka.
5: Drodzy wolnorynkowcy, w ogóle taka szachmat dla was, bo zawsze mówią, że Hitler to był komunista i lewak.
0: Nie,
5: i w ogóle...
0: faszyści to byli wolnorynkowcy.
5: Przecież w III Rzeszy do ostatnich miesięcy wojny każdy jeden nabój był kupowany w fabrykach.
0: No oczywiście, faszyści byli wolnorynkowcy. A to mnie zadziwia, nie? Pod względem ekonomicznym faszyści byli wolnorynkowcami. Mussolini był libertarianinem niemalże ekonomicznym.
5: Przecież w III Rzeszy każdy jeden czołg był kupowany od rodziny Krupa. To nie było tak, że to państwo produkowało. Była państwowa jedna fabryka czołgów, ona się nazywała Nibelungenwerk w Austrii.
0: Sandra, nie jesteś jakoś wybitnie śliczna, naprawdę szału nie ma, wybacz, ale jakby zobaczyła, jak wyglądają dziewczyny z tego radia, które się nie chwalą tym, wiesz, nie uruchamiają kamerki za każdym razem. to byłabyś na dole stawki.
5: O właśnie, to było dziwne.
0: Byłabyś na dole stawki, naprawdę. Bo też mnie to wkurwia, takie szczucie cycem. Uwierz mi, a jakbyś jeszcze moją Olę zobaczyła, to byś już płakała, nie?
5: A no. Że co, że cycki ktoś pokazał?
0: Nie, nie wiem, co ona tam wyrabiała na tych, ten, ale po prostu to było tak strasznie słabe.
5: Ale cycki to jest okej. Jak to mówią, czekaj, jak to było mówione, nawet najchujowszy seks jest i tak lepszy jak najlepszy dzień w pracy.
0: Niekoniecznie, nie zgodzę się. Masz chyba brzydko, masz ciurową pracę.
5: No tak jest, tak jest.
0: No, nie każdy ma ciurową ten. Na koniec tematu, Sandra, dajcie jej pożywkę. Słuszna uwaga. No.
5: To słuszna uwaga. No. No, ale tak właśnie, tak, że nie wiem, bo oni zawsze wolorykowo mówią, bo NSDAP miało w nazwie socjalizm, a Korea ma lud i demokrację.
0: No kurde, Związek Radziecki miał, kurde, ten z radziecki, no jakie tam kurwa były rady.

0: Tak było, było, było, było, było.
1: Zrobili kilka takich spędów ludzi, tych ludzi było dużo. Elity zobaczyły, że aha, ho, ho, ho, tu jest jakaś siła i ta siła jest bardzo nieokreślona. I zaczęły dorzucać. I one ten ruch zaatakowały nie przez negację i przez atak, tylko przez dodanie czegoś. Powstał tak zwany ateizm plus, czyli że ateista musi fabrycznie wspierać ruchy LGBT w tym wydaniu, które jest mainstreamowe. I wszystko się rozjebało. Wszystko szlak trafił.
2: Ja nigdy nie słyszałem.
1: No, no widzisz, no nie słyszałeś, no właśnie o to chodziło. Bo chodziło o to, żeby ten ruch spacyfikować, bo on był niebezpieczny.
2: Ja nawet nie słyszałem o ruchu ateistów specjalnie.
1: No, no to widzisz, no to twoja strata wielka, nie? Ja byłem świadkiem i byłem członkiem tego ruchu, kiedy on powstawał. Robiłem swoje rzeczy, miałem na YouTubie konto, filmiki, które miało no, zasięgi dużo większe niż nocne radio. I w Polsce to
2: moja
1: to
2: mama. Moja mama tylko kupowała tam fakty, mity, to tyle chyba.
3: To jest ten słynny wojujący ateista, tak?
2: Który?
3: Nie, się śmieję.
1: No,
3: ten,
1: no może być, no byłem wojującym ateistą, nadal trochę jestem, tylko że wiesz, trochę jak rybka, nie? Ja lubię tak sobie pobluzgać na religii dla sportu, ale jeżeli zależy mi, żeby kogoś przekonać, to ja mam zupełnie inne podejście do tematu, kompletnie. I działa, no i wiem, co trzeba zrobić.
2: Mi się udało, taka była, mówiłem ci, koleżanka z Jordanii, która te, jak przyszła tylko do pracy, to się deklarowała, że jest muzułmanką.
1: Trysnąć humorkiem będę was słuchał, ale opowiedz o Jordanii.
2: Trysnąć z ogórka, z ogóra, tak, to było w bombie. Nie, no koleżanka z Jordanii się deklarowała, że jest muzułmanką i miesiąc temu powiedziała mi, że jest ateistką dzięki mnie. Także udało mi się przekonwertować na ateizm jakiegoś muzułmanina.
1: No, nie, to daj mi więcej szczegółów, proszę cię.
2: Nie no, była przyszła koleżanka z Jordanii i zawsze tam mi opowiada, bo ja to wiesz, musiałem ją od razu strollować, to ja mówię, że ja taki wierzący Żyd jestem z Polski. O kurwa, mówi, brzut musiał być i coś tam, wiesz, ciągle mi tam, że ten Mohamed, że on taki dobry był, tam same dobre rzeczy robił, że to mu się tylko przypisuje, on taki Jezus i w ogóle, i tam, wiesz, że wcale nie pedofil i że islam jest taki dobry, w Boga trzeba wierzyć i tam pierdoliła. No, ja ciągle pierdoliłem, że tam... Widzisz, do tego przez was tych, przez tą wiarę, taki byście mieli piękny kraj, a was tego, no i tam ją wałkowałem, no i miesiąc temu stwierdziła, że jest ateistką. Także myślę, że dobrą robotę zrobię. Jeden muzułmanin mniej.
1: No, widzisz, i można bez zabijania, panie życie? Można bez można, zabijania? Ale
2: do dzisiaj z niej żartuję, że to, jaki miałeś dzień? Pompastik, nie?
1: Jacek miał też fajny temat, taki niepoprawny politycznie, jeżeli chodzi o żarty w pracy. Ale to pewnie sam opowie kiedyś.
2: Ja ją tak kurde biedną męczyłem, że już mi ten, że mi jakieś nieskromne szczegóły z życia nawet opowiada. To się rozżoje się dziecko, ten świeżak ją nazywamy. Się świeżak kurde zateizował i jeszcze co gorsza zeseksualizował.
1: Zapał neofitę.
2: Jak to się mówi? Ruja i poróbstwo. Normalnie.
1: Zapał neofity, słuchaj, to jest nie ten, to jest coś takiego niefajnego. Nieważne jaka będzie ideologia, ktoś chce, tryharduje, tak? Chce być bardziej ateistyczny od Dawkinsa. Słuchajcie, ja przypominam, no i tak, nie? One dalej działają. Możecie coś tam rzucić, jak wam się podoba ta nasza smętna gadka. O. No teraz no. Ja przypomnę o tej, tak?
2: A właśnie, co do tego, to może sprowadzimy właśnie tutaj rzeczy, jakoś tak grubo idziemy, to może Maca Pro.
1: Nie, bo to później będą problemy z serwisami, z utrzymaniem i tak dalej.
2: No właśnie się chyba mniej psuje niż inne.
1: To jest, wiesz, ty jesteś przyzwyczajony. Nie, myślę, że nie.
2: Jakoś zajebista.
1: I ten, i tak w ogóle shut the fuck up, nie? W temacie bym prosił tylko. To jest jedyna rzecz, którą chciałem powiedzieć.
2: Ja nic nie mówię, ja tylko mówię, że może...
1: Nie, i masz tego nie mówić. Także ten, nagle się zrobiła gościna w kroku, jak odkryła ateizm. Ja nie wiem, jak jedno, co z jedno z drugim ma wspólnego, ale ten, ale... No okej. Okay.
2: Ale nie, w ogóle jedną rzecz w ogóle nie rozumiem. Czemu zawsze się przypisuje lewicy, że bardzo lubią muzułmanów?
3: A się przypisuje?
2: No, tyle razy, że lewaki kochają

0: Zależy jaka lewica, nie? Bo tu jest konflikt na lewicy, tej takiej mainstreamowej.
1: Jest konflikt na lewicy, prawicy, wszędzie.
0: Tak, tak, tylko że bo jest taki lewica izraelofilna, ale z kolei ta nowa Black Lives Matter, ona niekoniecznie taka jest. Ona jest miejscami bardzo taka proarabska, nie?
1: O właśnie, wiecie kogo... W tym sensie, że Zumanów, dobra, już skumałem, okej. Okay.
2: Wiecie kogo na antenę? Chyba mi się uda sprowadzić. Bo tak stwierdziłem, że do takich ludzi, takich bardziej spokojnych, to nie ma sensu, bo mogą się trochę zrazić, jak sobie posłuchają, co my tam robimy naszą twórczością, mogą tak stwierdzić.
1: Bardziej
2: że... Tak, nie, no wiesz, no jakiś tam nie wiem, pani doktor czy pani profesor, to wiesz, no tak średnio, no bo przesłuchają, co my tam gadamy na antenie, kto dzwoni, to potem się, wiesz, stwierdzą, że będzie kompromitacja, nie? No, ale kojarzycie może ten, byłą redaktorkę Turbana, taką ściągnę. Także, no, w ogóle tak ludzi o Turbanach chcę trochę pościągać, bo trochę znam. To bardzo ciekawe środowisko, bardzo weseli ludzie.
1: No to brzmi jak ludzie, którzy mogliby się nie zrazić nad tym radiem. Okej, okay, dobra.
2: Nie, urbaniści myślę, że tak. No, jednej staram się Wołkłaniewską. Ktoś kojarzy Wołkłaniewską?
0: Nie kojarzy nikt, ale tak jak Ciągu powiedział, też uważam, że...
1: Cisza na audycji.
2: Ci nikt nie kojarzy.
0: Ci ludzie mogą się nie obrazić, tak jak mówisz.
2: Tak, Matuszyńską staram się ściągnąć, byłą redaktor naczelną Trybuny i też właśnie od Urbana. A wiecie, ona chyba prowadziła kiedyś nawet w TVP program.
0: Słuchaj, sprawa jest taka, jak ty weźmiesz ludzi od Urbana, to wtedy się prawica obrazi, ale to jest po raz kolejny kurwa wina tej prawicy. Przepraszam za mój francuski. Tyle razy was prosiłem, weź się, zróbcie jakąś swoją prawicową audycję, zróbcie prawym okiem czy coś takiego. Bo jak nocne radio było za bardzo w prawo skręcało, to ja wyciągnąłem z kapelusza Błażeja. A ja nie będę wszystkich redaktorów wyciągał. Zróbcie to samo.
2: Nie, to jest tak, że po prostu ludzie myślą, że mainstream, czy nawet nie mainstream, czy nawet takie radio, że wszyscy defaultowo są prawicowcami. Jak się pojawi lewica, to jest, o Jezu, skąd oni
1: się... A to jest w ogóle ciekawe, bo to inna rzecz w tym wszystkim jest ciekawa, bo tak marudzą, że o, radio skręca w lewo, ale wiesz, nikt, wszyscy czekają, jak ktoś zrobi sam, żeby skręciło w prawo, nie?
0: Tak, i to jest jednocześnie ta ideologia, która także sam musisz wszystko wziąć za własne ręce, nie? Własne ręce.
1: No, więc to tak trochę nie po prawicowemu, moi drodzy.
0: Ja już nie pomnę tego, jak ostatnio zobaczyłem, że jeden z naszych wielkich turbo-wolnorynkowców się okazał bardzo oblatanym w zasiłkach i ZUS-ie i rentach.
2: A to zazwyczaj tak jest, to zazwyczaj. Muszę powiedzieć, jak wszyscy wolnorynkowcy bardzo chętnie korzystają ze wszystkich donate'ów, już nie mówiąc o naszym królu, nie?
0: No, król to jest najlepszy, nie?
2: Czy jakimś Dobromiru Sośnierzu, nie?
0: Ej, wykryłem, dlaczego Dobromir Sośnierz jest prawakiem. Powiem wam tylko tak. Sprawdźcie sobie, kto jest mężem żony Dobromira Sośnierza.
2: Mężem żony... No, mężem żony to chyba Dobromir Sośnierz.
0: No nie.
2: Jeśli, no ale nie, no mówię, że żony.
0: Jeśli się nie mylę... O, tutaj ratuch mi podpowiada. Jeśli się nie mylę... No to pani Sośnierz zostawiła pana Sośnierza dla pana Motebę. Jeśli się nie mylę. Przepraszam, jeżeli się mylę.
2: Niedobrze. Nie dobrze. Ale w ogóle wiecie kto, czekaj.
0: Racuch, była żona... Czy tak jest, jak myślę? Też spotkałeś się z taką wizją? Bo ja to stalkowałem na Facebooku.
2: A była żona Pietrzaka? Czyją żoną jest?
0: Tego Pietrzaka, że Boże coś Polska?
2: Tak.
0: Walikura się pyta, czy jesteśmy rodziną. Być może po tym samym listonoszu.
2: Nie, ale to będziecie też mieli odpowiedź, czemu Pietrzak jest taki pierdolnięty na temat lewicowy. No, czym była żona Pietrzaka, czyją żoną jest?
0: No powiedz, Urbana?
2: Tak.
0: Widzisz, te moje żydowskie aproksymacje są niezastąpione.
1: A musiał pęknąć odbyt.
2: Tak, mam. Za przepraszaniem. To dzisiaj przyszła pęknięty.
1: Oh my goodness. O, grubo.
2: No. Także i Urban zawsze z tego tak śmieje.
0: Mówi, Urban w ogóle grubo. Jego twórczość na YouTubie mnie rozwala. W sumie czemu by Urbana nie zaprosić?
2: Nie, no Urban to wiesz.
0: A to Urban.
1: Jaruzelską zaproś, kurczę. Może się zgodzi.
2: Nie, nie, ale Urbana nie, bo wiecie, Urban jest śmieszek i w ogóle, ale on jest biznesmen, nie?
0: Ja wam przypominam jedno, drodzy prawicowcy i oburzeni na wszystko. Możecie w Nocnym Radiu mieć swoją audycję i możecie sobie zaprosić swoich idolów. Może to nawet być, kurde, ksiądz biskup, nie? To od was zależy. Zróbcie to, albo co mówi wasza... Tak, zróbcie to, co mówi wasza ideologia. Łapcie to życie we własne ręce.
1: Nie, bo ktoś musi zrobić, panie.
2: Ale słyszeliście Mencena w ogóle, coś miał wywiad o tych zwierzątkach futerkowych, nie?
0: Ja go nie mogę słuchać.
2: Nie, ale miało coś o tej piątce Kaczyńskiego, nie? Dla zwierząt. I tam go wypytywała. No mówi, jak to tak? Przecież Bóg powiedział, że możemy nad zwierzętami panować i jeść je. Jest normalny przemysł i wolność, rynek, i Bóg pozwolił na to, i wolny rynek, i tak dalej, nie? No to ta się zapytała redaktorka. No to może powinniśmy hodować psy i sprzedawać mięso psie na ten, nie?
0: No. Ten,
2: Mówi, nie no, pies, przyjaciel, człowiek, nie możemy tego. No ale mówi, przecież mówił pan przed chwilą, że wolność jest ten i w ogóle gospodarcza i mamy panować nad zwierzętami. To ja muszę to przemyśleć. I chuj.
1: No ja bym tam powiedział jeszcze jak. No i,
0: tak, co do zasady, ciężko o spójność w ideologii, zawsze, nie? Dlatego też nie zalecałbym jakichś takich twardych deklaracji.
1: Ale ja myślę, że to zająknięcie było bardziej z faktów marketingowych, bo powiedzieć na wizji, że psy, no więc tutaj zostaną minę wprowadzone jak najbardziej do sytuacji bez wyjścia tak naprawdę.
0: No, ale to, żeby mieć taki światopogląd, żeby się nie dać wprowadzić na minę.
1: No tak, jasne. Używać takich argumentów, żeby nie dać się wprowadzić na minę, o to w tym chodzi. Ja w ogóle ten nie mówię, że to nie jego wina, ale...
2: Wolnościowiec Mencen to jest taki katolicki zamordysta w ogóle.
0: Dajcie mi sekundę.
1: Nie no, ale z tych wszystkich, jeżeli wiesz, jeżeli stopniujemy wszystkich w cudzysłowie diabłów z Konfederacji, no to Mencen nie jest taki najgorszy. No.
2: W ogóle to Konfederacja to jest partia internetowych troli, w ogóle to jest. Mamy w parlamencie partię internetowych troli.
1: Cóż, znaczy wiesz co, ja się przyznam, głosowałem na Konfederację, ale to nie dlatego, że ja się zgadzam tam z każdą osobą i że jakkolwiek jestem, tylko po prostu z braku lat.
2: Ale wiecie,
1: nie ma dla mnie wyboru, no.
2: Uważaj, bo w latach 30. w Niemczech z braku laku głosowali na NSDAP.
0: No to jest najgorsza rzecz, jaka może być, no.
1: Znaczy, wiesz co, ja jakbym zauważył...
2: Stąd się NSDAP wzięło, nie? Bo ludzie głosowali z braku laku. Bo...
0: No.
2: No bo taki nowy Hitler, może się z nim nie zgadzam, ale okej, zagłosuję. Czemu nie? Może taki nie jest zły.
1: Znaczy ja wbrew temu, co inni prawicowcy zawsze mówią, gdybym zobaczył, że Konfederacja ma stanowczo za duże poparcie, to głosowałbym przeciwko Konfederacji, nawet niezgodnie ze swoimi poglądami, więc no absolutnie nie jestem za tym, że Konfederacja przejęła władzę, bo to niekoniecznie byłoby dobre, ale jako taka opozycja, okej. Okay.
2: No wiesz, no.
0: Ciągu, ty jesteś tak nieczysty ideologicznie, że ciebie też by nienawidzili.
1: No, oczywiście.
0: Radek dzwoni, zaraz włączymy Radka.
1: Wedle takiej bardzo, bardzo tradycjonalistycznego podejścia do prawicy, to tak, nie jestem czysty ideologicznie. Ale no, to jest takie spojrzenie na prawicę tylko i wyłącznie z perspektywy tradycjonalistycznej, co jest nie do końca prawdą, że prawica tylko z tej się zasada.
0: Znowu widziałem Radka. Co? Bad buddies. No, siema Radku.
3: Siemka. Teraz nie deklarowałem, ale jak się uruchomiliście w polityce, to sobie mogę pogadać.
2: A, jest mój współprowadzący. Witam.
3: Siemasz, komunisto.
2: Siemasz, mój drogi, w ogóle takie nasze ten. Tu Zenon mówi, że bardzo dobrze się dobraliśmy. Mówię, będzie... Szkło kontaktowe, a to jak to nazwałeś?
0: Szkło komuchowe.
2: A, zdrowie nasze w gardło wasze.
0: Ja nie widzę, co tu się dzieje. Pokaż znowu, masz cytrynówkę. Wyłączył kamerę, no co za tragedia.
3: Co?
0: A, Radek ma w ogóle fryzurę na emigranta dla niepoznaki, nie? Mógłby dzwonić do płaskoziemców.
3: Do łysego?
0: I do Crazy Polish Flattertera.
3: To się z tej kryzysie na emigranta po prostu, odkąd zamknęli fryzjerów, to się odzwyczaiłem do nich chodzić i się wolę pierdolić samemu, bo więc.
4: A co, ty pijany już jesteś, jak ty na kamerkę włączyłeś?
0: Tak. O mój Boże. Kseniu, dołącz do nas, nie walcz z nami. Tutaj też są kobiety.
3: To jak to jest z tym dobrym dobraniem się? Mnie i tego Błażeja?
0: Nie wiem, kurde, jak to jest, no. Jesteś trochę taka menda jak ja, więc myślę, że dlatego, nie? Bo ja też mimo wszystko z Bożeniem jestem całkiem nieźle dobrany.
2: No ja też taka menda jest.
3: No lubię czasami dopierdolić w sumie każdemu po trochu. No. Dobra, ale o polityce, nie?
0: Ja bym widział taką audycję o makijażu, nie? I by była Ola, Ksenia, Agi i WB.
3: Ksenia.
0: Czemu nie? A ona wie, że ma taką.
2: Mógł moją żonę nawet dorzucić, tylko że ona.
3: Co by było?
0: Twoja żona to by mogła zrobić o makijażu vintage w Wietnamie.
2: No nie, ona bardzo ładnie. Lubię makijaż w ogóle ostatnio. Nie, to straszna sprawa, bo jak zamawia sobie coś, właśnie mówi, o, skończyły mi się rzeczy do malowania. Muszę zamówić z Holandii, bo tam taniej. I kurwa, znowu paczka za 300 euro przyszła, nie? A tam taki, wiesz, jedna szminka, dwa podkłady, coś, czy pięć rzeczy.
0: Ola ma taką toaletkę załadowaną swoimi materiałami do pindrzenia i tak siedzi się pindrze jak jakaś pin-up girl na obrazku.
2: No, to najgorzej, że idziemy sobie chodzić po górach, ona musi się wymalować na full, bo a, tak, tu nie się ma kuna przestraszy.
3: Makijażu się nie rusza, ona jest taką typową Azjatką, która bez makijażu straszy, tak? Czy jak?
2: Nie, ona tak i tak wygląda normalnie. Nie jest tak. Tylko ma jedno oko mniejsze, drugie większe i tak się stara to zamaskować.
0: Ty, ale dlaczego Lili ma taką fryzurę jak z lat 60?
2: A tego to właśnie nikt nie wie, ale no nie chce się, nie chce, chociaż ostatnio jak ten.
3: No, jak, no, już... jak książka dozwolonej fryzury, ale w kinach chyba nie ma jeszcze.
2: Nie, ale...
0: A ty widziałeś kiedyś żonę Bożeja?
3: Widziałem też jakieś zdjęcie z zakupów razem z jego córką. Bardzo fajnie wygląda, śmieszne. No.
0: Miła rodzinka.
2: No, nie, ale właśnie dzisiaj byliśmy na zakupach. Nie, czy pojechaliśmy w jednym celu, czyli no tu będziemy od poniedziałku kłaść sobie właśnie podłogi w korytarzach, żeby wybrać. No to w końcu tego nie wybraliśmy, bo jeden sklep zamknęli, w obim nie było dużego wyboru, ale obok był Kaufland i były promocje i żona mówi, to chodź kupimy trochę jedzenia, bo już lodówka pusta, nie? I skończyło się na 190 eurach i dwóch pełnych wózkach, nie wiem po co kurwa, ale dobra.
0: Jeszcze taki ad vocem co do rodziny Bożeja. Ja się tak boję, jak piszę do Bożeja, bo ona mnie cały czas trąca, żebym od Bożeja zdjęcia młodej brał, nie? I ja tak cały czas piszę na tym WhatsAppie i myślę, zaraz mi jakiś filtr dla pedofili weźmie. Wyślij zdjęcie małego. Nie, ale to kurde, ja nie lubię purklaków, ale ta córka od Bożeja to jest normalnie złoto, nie?
2: No właśnie ci wysyłam coś na twojego WhatsAppa. Dziecko zaczyna mówić. Problem z dzieckiem, że zaczyna to mówić.
3: Zaczyna mówić?
2: Tak, ona zaczęła składać zdania nawet.
3: Ja myślałem, że ma problem, bo się w 10 językach porozumiewa.
2: Nie, no właśnie problem jest z tymi zdaniami, że ona je faktycznie składa, tylko że w jednym zdaniu mogą 4 języki wystąpić.
0: Ja to wysyłam do Oli, teraz nie ten... No, rozpływam się, kurde, a to mi się nie zdarza dziecko. przy życiu.
2: Dziękuję serdecznie. Dziecko mówi łamaną niemiecko, angielsko, polsko, chińskim. Tak śmiesznie brzmi.
3: W stanie powiedzieć w takim łamańcu?
2: No nie wiem, na przykład przychodzi do mnie i mówi yo apple, yo apple. I co znaczy yo apple? Te jabłko, bo yo po chińsku to jest chce, a apple to wiadomo, nie?
0: O mój Boże.
3: Witaj.
0: Takie zbytki. Ale kolega ten, który u ciebie był z Kolumbii, to tak troszeczkę chyba zrezygnował z tej politycznej wychowania. Chyba po polsku uczy młodego.
2: No ja to wiesz, no po polsku to tak mam...
3: Trochę za wiele języków, nie wiem, z niemieckiego skorzystać, zrezygnować.
0: Może być problem, nie każde dziecko jest w stanie to wyłapać i rozdzielić.
2: Znaczy, my niemiecki to olewamy kompletnie, bo dziecko już się uczy, w przedszkolu chodzi.
0: A co ze szkołą? A co ze szkołą będzie?
2: No nie, no bo po niemiecku mówimy, olewamy niemiecki, bo ona chodzi do przedszkola i już zaczyna wtrącać niemieckie słowa. Także to po prostu...
0: Wunderwaffe!
2: A, Wunderwaffe. Nie no, pierwsze słowo po niemiecku, jakie się nauczyła, to jest nein.
0: A to jest typowe dla dzieci w tym wieku.
2: Nein, a już wiem czemu nein, bo podejrzewam, że przedszkolanki, wiesz, ona jest
0: rozrabiaka. Jest coś, co nie jest psem.
3: Cały czas nein, nein, nein!
2: No, tak, podejrzewam.
1: Lis, nie mówmy o nauce niemieckiego, mam flashbacki z Wietnamu, nie?
0: A myśmy z Bożej byli razem w Wietnamie, także wiesz, uważaj.
1: Nie, uczyłem się niemieckiego w podstawówce i w gimnazjum, nic nie umiem, więc no, o Jezu, straszne czasy.
2: No to ci wysłałem ci ze mną, możesz sobie obejrzeć, jak dziecko mówi w językach różnych.
0: Już sobie odpaliłem, pewnie było na Steamie słychać, od razu do Oli przesłałem. Mam nadzieję, że to mnie w razie czego ratuje, że nie jestem pedofilem.
2: Nie, to jest takie śmieszne, jak to właśnie te języki tutaj.
0: No, ale to zdjęcie, jak z Majerankiem było rewelacyjne po prostu, nie? Moda wzięła i się dorwała do takiego zasobnika na przyprawy, gdzie był Majoranek, narobiła Saigonu. No ja sobie tak pomyślałem, pewnie Marychę od Boże ja znalazła, nie?
2: A nie, to do rekord mam schowane w piwnicy. To jakiś kolega do mnie tutaj, taki Nikaraguańczyk, wpadł na piwo i wychodzi i mówi: ty, pożycz mi dwie dychy. Ja mówię: na co ci te dwie dychy? Bo jadę przez Holandię, wracam, nie? Ja mówię: kurwa, no to trzeba było mówić, akurat gotówki nie mam, ale ci mogę grama ożenić. On: ojciec rodziny i takie rzeczy ma w domu.
0: O, ja się boję, jak my się kiedyś na żywo spotkamy. Boję.
2: Nie, bo ja wiesz, bo ja jestem taki przeciwieństwo tego, co Peterson proponuje, nie? Że trzeba być odpowiedzialny i ten, a ja nie, mam...
0: Można być odpowiedzialnym, tylko trzeba wstawać rano, możesz palić...
2: Oczywiście,
0: tak. Możesz palić blanty do trzeciej w nocy.
2: Czakaj całą noc.
0: Nie, wiesz, jak wstaniesz rano, to jest odpowiedzialność.
2: To jest odpowiedzialność.
0: Słuchaj, powiem ci, że jak nasz wspólny kolega ostatnio u mnie był, to tak, wiesz, tak wyciągnął tego, a ja taki niechętny w ogóle, mówię: ty Hawok, co się z tobą stało, nie? Co to jest normalnie? Zestarzałeś się.
1: Jak będzie nagranie, to ja chętnie wytnę ten moment. Wyciąga tego, a ja taki niechętny.
0: Będzie 19 to.
1: Dobry dżingiel.
2: Kolega w ogóle mnie bardzo tutaj po prostu, no, się bardzo brzydko zachował ostatnio, jak byłem w Bydgoszczy. No, kolega, mieliśmy się spotkać ze wszystkimi na browara. No i kolega wysłał dzień przed, że nie mogę, bo teściowa ma koronę.
0: No.
2: A ja miałem styczność, także jestem na kwarantannie. Nie?
0: No on jest wszyscy... świętystą poważnym, to słuchaj.
2: Nie, ale wszyscy wiesz, no o biedny, tam weź się tam, nie wychodź, nie kuruj ten, no. On tak, ja muszę tu na kwarantannie, bo tu kazali mi, nie, idę do sanepidu do tego. No, a na następny dzień na Facebooku zdjątki z wystawy psów, tutaj kurwa mój pies zdobył.
0: No. Może stare zdjęcia? Sprawdzałeś
2: nie, to? Nie, bo był...
0: Nie, fajnie. No, ochrzanie go. Jak już ktoś pytał, czy jesteśmy rodziną, mamy wspólnych znajomych.
2: Ale wiesz, jaki jeszcze był?
0: To jest tajemnica naszej poufałości.
2: Tak, w ogóle wiesz, jaki jeszcze był w dodatku? Wiesz, napisałem na następny dzień: ty, a jak tam w ogóle ta wystawa? No, mówię, co z koroną, chyba nie mogłeś pojechać. Nie byłem. On nie wie, że ja jego Facebooka widzę. Tak i tam, widzisz, ale no bo to wiesz, żona tam go krótko trzyma, nie?
0: Przyda mu się. Ale w ogóle, tak wiesz, no to jest taki prawie nocnik, nie? On tu był 2 czy 3 razy, więc...
2: No u mnie był nawet.
0: No, więc tak średnio go obgadywać tutaj.
2: O Ameryce rozmawiał, tak, o żeglarstwie, jeszcze o czymś.
0: I w ogóle, wiesz co? Ja myślę, że to była dobra akcja umówić Agi z Discorda z żoną naszego kolegi. O pieskach opowiadały. No.
2: Można.
0: No, to dzięki za pomysł, nie? To będę to uskuteczniał. Już czekaj, wezmę, napiszę do niej SMS-a niedługo. Jutro znaczy się.
2: Ja wysłałem w ogóle SMS-a do posła, byłego posła Gadzinowskiego i jeszcze mi nie odpowiedział, ale w ogóle skąd mam numer prywatny do posła Gadzinowskiego?
0: Nie wiem, kurde, z fenu.pl?
2: Nie, kurwa. Kiedyś czytałem ten. Czytałem artykuł jakiś w Nie i tam właśnie Gadziniowski pisał, jak coś to dzwońcie do mnie, tu jest numer, coś tam, ale wiesz, to tak ironicznie mówię, a kurwa, a sprawdzę. I wysłałem SMS-a, panie Gadziniowski, nie, bo jestem akurat w Warszawie, czy mógłby mnie pan po sobie oprowadzić? On mówi, no w tym tygodniu nie, odpowiedział, nie, ten SMS, ale w przyszłym nie ma problemu. Mówię, o kurwa, on swój numer wydrukował.
0: Słuchaj, Sandra, float, znasz takie pojęcie z internetu? Powiem tak, jak mi dacie 6 jedynek, to Sandra zniknie też z YouTube'a. No, także jeżeli wam przeszkadza, dajcie jedynki. Powiem tyle.
2: Nie wiem, czy to są jedynki.
0: Jak ktoś pisze na czacie YouTube'owym jedynkę, znaczy się, że mu przeszkadza ten float, który Sandra uskutecznia.
2: Ja myślę, że tu trzeba by po prostu jakiejś, nie wiem, no pomocy.
3: To, czy... Sorry, bo się wtrącę, nie słyszałem wszystkiego, jest jakaś propozycja, żeby ją całkowicie zbanować, czy co?
0: Tak.
3: A co jak się targnie na życie wtedy?
0: Nie, targnie się. Znaczy, słuchaj, Sandra, jak tak cię interesuje to, czy ty się targniesz na życie, czy nie, to daj nam swój adres. Może być na privie. Nie ma problemu.
3: No nie wiem, czy rybce przypadkiem nie dała, ale nie zdążyłem odsłuchać, bo się rozłączyłem.
2: Wyślemy służby.
0: Wyślemy służby, oczywiście, że wyślemy służby. To zgadki, nie? Jak, słuchaj, a powiem więcej. My tu jesteśmy tacy dosyć tęcy komputerowcy. Jak będziesz cały czas mówił o tym, że zrobisz sobie kuku, to cię znajdziemy i wyślemy do ciebie panów z ubraniem.
2: Przyjadą służby.
0: No, więc a nie graj tym, wiesz, akcją pod tytułem, że strzelę sobie w głowę.
2: Nie, to najpierw trzeba mieć czym.
0: O. Nie, ja sorry, tym... ale to jest niefajne.
2: Nie, to takie średnie. Średnio bym powiedział.
0: No.
2: Także.
0: Także ten.
2: No, ale to dlatego dobrze, że nie mamy broni w domu. No. Przynajmniej ten. Bo ty jesteś zwolennikiem, a ja przeciwnikiem.
0: Znaczy, ja jestem tak. Ja jestem przeciwnikiem broni w momencie, w którym się zdelegalizuje wojsko. To wtedy jestem przeciwnikiem broni. Jeżeli się zdelegalizuje globalnie wojsko, to jestem przeciwnikiem broni.
2: A nie, jestem wielkim zwolennikiem delegalizacji wojska.
0: No to się tutaj chyba zgodzimy.
2: Tak jak na przykład Islandia nie posiada wojska, Kostaryka bodajże nie posiada wojska, no jeszcze parę takich krajów, co wojska nie posiadają. Ale już na przykład Liechtenstein posiada wojsko, to jest śmieszne. Taki mały krajik.
0: No, tam były jakieś śmieszne akcje z tym, chyba ze Szwajcarią, nie?
2: Tam był zamach stanu w ogóle. Nie, to w San Marino był zamach. Amerykanie przeprowadzili, że okupowali San Marino, w ogóle powiedzieli wojnę. Powiem
1: więcej, Naddniestrze ma swoje wojsko, chociaż tak naprawdę oficjalnie nie istnieje, więc... No.
2: Dużo krajów, co nie istnieją, mają wojska.
0: Więc ja jestem wielkim zwolennikiem delegalizacji wojska, jako takiego, bo to jedyne, do czego służy wojsko, to jest to, żeby nas broniło przed innym wojskiem.
2: Nie, myślę, że jedyną to, że wojsko istnieje, jedynym powodem jest to, że no, obywateli może jakoś tak trzymać.
0: To też, nie? Wojsko w ogóle jest dobrym sposobem, żeby... Ja to robię w Stellarisie, słuchaj. Jak mam dużo niewykształconych ludzi, problemy z mieszkaniem i problemy z pracą, to buduję koszary. I do wojska. Ciach.
2: No i tak Adolf zrobił i potem musiał gdzieś to wojsko wykorzystać.
0: Dokładnie. I to samo będzie u mnie. Też zrobię wojnę niedługo. Więc nawet w tej głupiej grze tak to wygląda.
2: No, ale to wojsko w ogóle, to wiecie, no, w rewolucji wojsko jest przydatne, bo żołnierze to też ludzie i to też najemni. Oni często mogą przejść na naszą stronę.
0: To jest ciężki temat, słuchaj. No. Z jednej strony bym chciał, żeby ludzie jednak mieli tą broń osobiście, jednostkowo, jednocześnie, żeby nie było tego wojska. Z drugiej strony jest dużo broni, która jest nieśmiertelna, czyli ten gaz na przykład pieprzowy, albo mace, czyli chemiczny i pieprzowy, który jest zajebiście skuteczny i mi osobiście w życiu pomógł w obronie bardzo. Nie potrzebuję pistoletu tak naprawdę.
2: Nie, jeśli chodzi, wiesz, bo to zaraz głupi argument taki jest z prawej strony. Za
0: nie, czyli ja nie użyłem mace, ja użyłem pieprzowego.
2: Nie, ale mówię, pada taki argument, że nożem też możesz zabić i to zdelegalizujmy noże. No, ale... Problem z bronią jest taki, że jedynym zastosowaniem broni jest strzelanie do kogoś.
0: A no, polowanie. Może
2: Tak, może, no to też strzelanie do kogoś, tak, czy zwierzątka. No a jednak no, noże służą do krojenia chleba, a młotek do wbijania gwoździ, samochód do przenieszczania, czyli te wszystkie inne rzeczy, które może zabić, one mają, ich główne zastosowanie jest inne, no. A zastosowanie broni, no, no czołgiem nie pokroisz chleba. Nie, nie.
0: A sport, Mister Baran ale... pyta, no jest sport, no ale naprawdę z wiatrówki jest różnica między strzelaniem z wiatrówki a z palnej broni, ale słuchaj, ja jestem... Wiecie to jako nocniki zajarane militariami, Błażej też. Kurwa, no myśmy byli w grupie rekonstrukcji wojny w Wietnamie, tak? Błażej, możesz żyć bez broni palnej?
2: No nawet żyję.
0: No ja też. I okej, okay, jestem w stanie to poświęcić, nie? Dla większego dobra.
2: Nie, bo wiesz, na przykład takim jednym z...
0: Słabo cię, Radek, słychać.
3: A teraz?
0: Teraz lepiej.
3: O, teraz lepiej. A, to dlatego się, kurde, przebić się mogłem, bo kilka razy próbowałem.
0: A, widzisz.
3: Odnośnie tej broni palnej, to ja uważam, że ona też pełni funkcję odstraszającą, chociażby. Bo, nie wiem, dzisiejszy gliniarz, powiedzmy, no może nie gliniarz, powiedzmy przypadki jakieś tam zdarzenia drogowe, kiedy wyskakuje do ciebie jakiś agresywny typek, nie wiem, zaczyna ci okładać samochód albo jakąś pałą napierdalać czy cokolwiek, to w momencie, kiedy broń jest powszechna, to on ma świadomość, że możesz mieć tą spluwę i odjebać mu łeb i nie zrobi czegoś takiego, albo no. Zrobi to zdecydowanie mniejszym procencie niż to w tej chwili występuje.
0: Stany pokazują, bo... że tak nie jest.
3: I albo myślę, że to... No, ale Stany są olbrzymim krajem, to jest 300 milionów ludzi, to nie jest 40 milionów Polska. No i a co jest w Europie? Ma ktoś broń? Nikt nie ma broni w Europie, poza Szwajcarami.
0: Ale to też jest 300 milionów ludzi i byłoby to samo.
3: No nie wiem, no, dlaczego tak zakładasz?
2: Ale na przykład... To jest obusieczne, bo czemu w Stanach Zjednoczonych...
3: Chcę dokończyć, bo broń jest zakazana, bo twierdzicie, że służy tylko do zabijania. No a na nie, przykład woda zakazana... służy do picia, a nie jest zakazana, chociaż jest główną przyczyną utopień.
0: Broń jest zakazana, bo może służyć do zmiany status quo politycznego, dlatego broń jest zakazana.
3: No właśnie, też tak mi się wydaje. I druga sprawa jest taka, że gdyby ta broń jednak była dostępna powszechnie, to uważam, że agresja pomiędzy ludźmi by spadła, a w przypadkach, kiedy by dalej występowała, to by się kończyła tragicznie.
0: Tak. To Rogan dobrze mówi, że jak wejdziesz w środowisko ludzi, którzy są w sztukach walki, nie? Nawet tam, gdzie broń jest nielegalna, to ci ludzie są do siebie bardzo mili, nie? Tam nie ma takich mega eskalacji tematów i tak dalej. Z tej prostej przyczyny, że może być rozpierdol, nie? Możesz kogoś zabić. Jak na sztuki walki jesteś wypasiony, to kogoś zabijesz, nie? Tak samo jak z pistoletu. Podobnie jest w internecie, w takich środowiskach otrzaskanych, nie? My tutaj potrafimy się wystalkować, potrafimy komuś dopierdolić tak, że głowa mała. I to jest coś, co wszyscy w Nocy Rady wiedzą, że może mieć miejsce, że możesz realne życie sobie mieć ujebane, jak podskoczysz. Ty możesz mieć ujebane, twój przeciwnik może mieć ujebane, więc ludzie tej broni nie wyciągają. Zobaczmy,
3: ale jest jeszcze... działa jako straszak po prostu.
0: No tak.
2: Ale druga sprawa jest taka, że...
3: jeśli chodzi... do odstraszania też.
2: Nie, ale jeśli chodzi o...
3: Złagodzenia konfliktów w samym zarodku, albo niedoprowadzania do tych konfliktów.
0: Okej, ale wiesz, mówimy o takiej sytuacji, że masz broń zastępczą, nie? Bo naprawdę możesz mieć broń, która jest less than lethal, to się nazywa. Mniej niż zabójcza broń to się nazywa, nie? I to wystarczy, kurde. Ja nie jestem, wiesz, takim koksem jak ty. I mi broń uratowała, wiesz, gaz pieprzowy to jest broń, tak? I broń uratowała mi życie, nie? Nie potrzebowałem pistoletu, gaz pieprzowy.
3: A co to jest, bo ja nie wiem, o czym ty mówisz. Co to ten Dester Eagle, czy jak to?
0: Nie tam Dester Eagle, gaz pieprzowy zwykły mi uratował życie. To też jest broń.
3: A, gaz pieprzowy. Ja też używam gazu pieprzowego. Znaczy, nigdy nie użyłem, ale zawsze mam.
0: Ja użyłem.
3: Moja
0: ja
3: siostra mówi, że używa i żałuje. I że mam żałować, że nie użyłem.
0: Wiesz co, to jest fajne, jest... bo już nie wiem, czy opowiadałem tą historię, ale z Olą kiedyś na starym mieszkaniu, żeśmy wracali na chatę. I była pogoda taka jak teraz, ta pora mniej więcej. I wchodzi jakiś typ w samych majtkach, nie? I zaczyna wszystkich zaczepiać, jakąś kobietę, tamtego i ten. Ja mówię, no jak szukasz problemów, no to chodź ze mną poszukaj tych problemów. Idziemy na zewnątrz, nie? Poszliśmy na zewnątrz, on się ustawił, ja odszedłem parę kroków, powiedziałem, krok w moją stronę i będziesz płakał. No zrobił krok w moją stronę i zaczął płakać. W pierwszej chwili powiedział, o, tylko mnie rozruszyłeś, nie? A później już płakał, nie? No i nie musiałem go zastrzelić, nie? Gaz pieprzowy wystarczył, a on był naćpany.
3: No zgadza się, no nie musieli go zastrzelić. A teraz gdybyś miał prawdziwą broń, to go zastrzelił od razu, czy może go strzelił po kolano?
0: Wiesz co, mógłbym spanikować, w kolano strzelić, w nogę? No widzisz, robisz pierwszy błąd nowicjusza. Jak strzelasz w nogę, to masz wielką szansę, że tupniesz komuś sztytnicę i wtedy święty Boże nie położy. Walniesz komuś sztytnicę i nie ma szans.
3: A jak strzelisz go w brzuch, to jest bardziej, to ma większą, kto oleś ma większą szansę na przeżycie, sorry, język się.
0: Nie, może kaleką być, nie? Masz ogromne po prostu szanse, że zrobisz mu kuku. Jasne, gaz pieprzowy też.
3: Ale strzelając w brzuch czy w kolano, bo teraz...
0: Wszędzie.
3: No zgadza się, ale zobacz, ja uważam na przykład, że jeżeli... To. O, piję. Ja uważam, że jeżeli wyciągasz broń i strzelasz komuś w nogę, no to robisz to bez zamiaru zabicia go. A jeżeli wycelujesz go w łeb, no to chyba od razu jest twoim zamiarem zabicie.
0: No dobra, ale to jest, wiesz, kurde, jakby ci to powiedzieć, właśnie kwestia tych impulsów i sytuacji, nie? Kiedy się może skoczyć na tym, że jedna i druga strona to jest pierdol, a jak równanie dodasz broń, to będzie trup.
3: No ale tak jak wcześniej powiedziałeś, broń jest jednak tym...
0: Jeżeli gadasz z trzeźwym człowiekiem, gadasz z trzeźwym człowiekiem, ten koleś był naćpany. Gdybym miał tylko broń przy sobie, to ja jako wątły koleś wtedy, bo już nie teraz...
3: Gdybym miał nóż, no to jest to samo, gdybym miał nóż. No, był naćpany i miał nóż, no wtedy też by cię zajebał tym nożem.
0: Ale tylko ja to... mówię o sobie, jakie ja miałem opcje obrony.
3: No wtedy, tak, Kasper.
0: Dzisiaj bym mu wpierdolił, nie? Ale wtedy byłem, kurde, wątłym kolesiem, nie?
3: No dobra, rozumiem.
0: Jest twój... ryzyko, które jest tak naprawdę, można jakoś mitygować i zastąpić czymś innym i mieć mniej więcej podobny poziom, nie? Znaczy, ja bym chciał żyć w świecie, w którym ludzie mają broń palną i potrafią z niej racjonalnie korzystać, ale nie żyjemy w takim świecie.
3: Ja mam z dekadrochę inne zdania, chociażby z tego powodu, że kiedyś broń nie była zakazana i jak ktoś był na tyle
0: mało tego, broń była obowiązkowa i nawet jest do dzisiaj gdzie nie obowiązkowa. Ja to powtarzam cały czas.
3: Ale
0: mówię
3: teraz o Polsce.
0: Okej. Okay.
3: No, powiedzmy, jeżeli ktoś był na tyle majęty, to ją miał. No, jestem przekonany, czy było więcej jednak konfliktów niż w tej chwili międzyludzkich, bo teraz ludzie sobie skaczą do gardeł tak, że to głowa jest mała.
0: Gadaliśmy o tych naszych pochodzeniach.
3: Jak Miki Stophamu wystarczy.
0: Słuchaj, mój pradziadek był szlachcicem i jak wrócił z pierwszej wojny światowej, to się dowiedział, że służący mu żonę pykał, nie? Przypieprzył mu z pięści i zabił człowieka na miejscu. Więc zawsze masz...
3: Można zabić też,
2: nie, ale coś... Co do tej broni, co kiedyś była dostępna i w szczególności biała, no bo każdy miał. No to taki mamy wielki utwór nasz narodowy, Pan Tadeusz, nie? I tam mówią o czymś takim jak zajazd, no.
0: To było tak, to były ustawki, kurwa, rodzin patologicznych.
2: Normalnie ludzie się wyrzynali wtedy bez żadnego problemu. Jedni drugich najeżdżali, jednych wyrzynali. Także to nie było, że nie było konfliktów. Nie, jak najbardziej się ludzie zabijali bez
0: problemu.
2: Oczywiście,
0: zajazd, dokładnie. I ludzie o tym nie wiedzą. Ilu polonistów o tym mówi, że ten ostatni zajazd na Litwie, to można przetłumaczyć ostatnia ustawka na Litwie.
3: No tak, zgadza się. To była egzekucja tego, wyroku sądowego, czy coś takiego.
1: Stawka to delikatnie powiedziane trochę.
0: Dokładnie, bo się tam na śmierć znali, nie?
3: Nie, no okej, okay, no rozumiem. Znaczy się, ja uważam...
2: Ale nie, czekajcie, bo jedna sprawa.
3: Do broni to jestem takim trochę libertarianinem i uważam, że to jest zakazane, ale na przykład w Polsce mogłoby się nie przyjąć, bo Polacy są zbyt temperamentni i może za mało krzesanie.
2: Nie, chciałem takie coś rzucić tutaj do przemyślenia. No, w Stanach Zjednoczonych czemu policja tyle ludzi odstrzeliwuje co roku?
0: Właśnie na drodze.
2: To w Europie się nie zdarza, nie? Bo jednak europejski...
3: W Europie to policjant dostaje wpierdol od imigranta, proszę, to lepszego.
2: No to też tak nie jest do końca. Ja tu wiele widziałem interwencji niemieckiej policji i oni jak interweniują, to w 10 radiowozów...
0: O nie, bo Niemcy się przestali pieścić ostatnio. Znaczy parę lat temu.
2: Nie, ale to zawsze było jak...
0: No ja, powiedz o tym, gdzie są ci imigranci, jak gadałeś z kolegą Niemcem. Opowiedz to. To trochę na siebie sprawę.
2: Nie, no to było taki, że anegdotka tylko była, że siedziałem sobie właśnie w tym na lanczyku z Niemcami, no i tak sobie tak rzuciłem taką myśl, mówię, ej wy... Mówię, no pamiętacie, rok temu to tych imigrantów było tyle, nie tych uchodźców, nie? To był jeden, drugi obóz dla nich. No teraz wszystkie zlikwidowane i nawet na ulicach ich tylko nie widać. Gdzie oni wszyscy znikli? A tak jeden Niemiec się odwrócił, mówi, wiesz, takich pytań się w Niemczech nie zadaje, jak, że, gdzie znikają jakieś mniejszości, ha, ha, ha.
3: No dobra, no odpowiedział.
2: No nie, to było wszystko i taki żarcik. No nie, ale ogólnie jak Niemcy, tu jest Einsatz, czyli jest jakieś tam właśnie interwencja policji, to jak jest jeden pijany student, to oni tam zawsze w 5 radiowozów, bo tu jeszcze karetka i straż pożarna przyjedzie, bo to wszystko...
3: No ale według mnie to świadczy o ich takiej, kurwa, nieudolności, że ich musi być, nie wiem...
0: Ale to ten... 10 do... nie, nie, to wspomniany kolega dobrze powiedział o tym, było o Czarnym Wrześniu ostatnio, nie? Że o, tam zrobili antyterrorystów tą GSG-9, Geschutzgruppe 9, nie? Oni mają w Niemczech opinię, kurwa,
2: nie Geschutzgruppe 9, tylko Grenzschutz.
0: Grenzschutz, tak, bo to jest graniczna straż, tak, to są, kurwa, nieudacznicy.
2: No ale niemieckie w ogóle wojsko jest w rozsypce ostatnio. Ale no, nie o tym mówię. No, w Europie jakoś nie masz takich właśnie, nie, jak policjant podchodzi w Europie do kogoś kontrolować, to nie ma z tyłu głowy, że on na pewno jest uzbrojony.
0: O tak, ma. Dokładnie.
2: A w Stanach ma i dlatego tak...
3: Ale zobacz, w Stanach też jest działa to w drugą stronę, bo wie, że gliniarz powie, że jeżeli zrobi coś nie tak, na pewno każdy wie. Nie wierzę w to, że nie jest to w powszechnej świadomości, że jeżeli zrobi jakiś niekontrolowany ruch albo nie posłucha się policjanta jego poleceń, to może zarobić też kulkę od policjanta.
0: Wiesz, ilu Polaków zginęło, tak? Bo wysiadali z samochodu zamiast siedzieć, bo taka jest kultura w Stanach, że jak policja się zatrzymuje na drodze.
3: No to są imigranci, no to oni mogli nie wiedzieć, ale teraz...
2: No to do imigrantów.
0: Mogli, ale nie żyją. No. A ci powiem więcej. Powiem ci jako admin, kurde, który tak jest znany, niesłusznie zbanowany. Czekaj. Gdy była taka sytuacja, że ktoś może mnie zbanować, a ja kogoś, to uwierz mi, żebym miał tych banów 100 razy więcej. Najpierw bym banował, później bym pytał.
3: No nie wiem, to tak samo działa polityka i dyktatorzy, którzy usuwają swoich potencjalnych konkurentów.
0: Nie, czas. Ale mówię ci, gdyby ktoś z tych tutaj fikających na czacie mógł mnie zbanować, widzę, że ktoś fika, to ja bym pierwszy banował.
2: A drugie jeszcze chciałem rzucić, tylko że no jeśli chodzi o broń palną, no to jest bardzo, bardzo dużo badań na ten temat, że skorość człowieka do zabicia kogoś z broni palnej jest o wiele łatwiej człowieka zabić z broni palnej niż gdy ma się z nim fizyczny kontakt, czyli jakimś nożem, młotkiem czy tak dalej. No jest jakaś o wiele większa blokada psychiczna w człowieku niż oddanie właśnie strzału z jakiejś odległości, jak nie masz kontaktu fizycznego z daną osobą. Także to też broń ułatwia zabijanie.
3: No ja w sumie nie potrzebuję panek do tego, bo się też z tym zgadzam, tak po prostu na zdrowy rozsądek. No, może być tak, że tym młotkiem będziesz go musiał jednak kilka razy uderzyć i przy którymś razie się zreflektujesz i zacznie cię sumienie ruszać, a tak oddajesz się do strzału. Jest po sprawie.
0: Może jedną rzecz tak do jasności. Ogólnie w wielkim uproszczeniu jestem zwolennikiem dostępu do broni. Natomiast w świecie idealnym albo troszeczkę lepszym byłbym jego przeciwnikiem.
3: Ale co w przypadku, kiedy jest dostęp do broni, ale zakaz jej noszenia i posiadania przy sobie? No, że możesz sobie kupić i trzymać w domu.
0: Nie, ja ci powiem więcej. Ja jestem zwolennikiem nierejestrowanego dostępu do broni. Czyli jeżeli już mam mieć ten dostęp do broni, żeby nie było, żeby faktycznie była ta świadomość, że ktoś może mieć broń. Albo. Mam tutaj skrajne podejścia. Nie lubię takiej drogi środka.
3: Ja to z reguły uważam, że skrajności są jednak złe.
0: No nie, i tak samo wiesz, żeby nie było sytuacji, że policjant wtedy też bym chciał, żeby policjant nie miał broni palnej i jeżeli policjant dostanie wpierdol od kogoś, to płaci karę. Bo ja mu płacę za to, żeby on komuś wpierdolił, a nie żeby on dostał.
2: Widzisz, w Wielkiej Brytanii na przykład policja, to takie krawężniki, co patrolują, nie mają broni. W przeciwieństwie do innych krajów.
3: Gaz chyba tylko mają, nie?
2: Tak, bo jest takie pojęcie w Wielkiej Brytanii, że broń prowokuje, nie? Że broń, jak policja ma broń...
3: Ale oni, jeżeli chodzi o walkę z przestępczością jakąś bardziej zorganizowaną, są bezradni, są bezużyteczni w ogóle. Po co oni są wtedy potrzebni? Do czego? Do tego,
0: żeby
3: tylko zwykłych obywateli...
2: Nie, ja mówię o krawężnikach, nie? Czyli takich, co chodzą i tam sobie ogląda, co się dzieje. No jest też inna policja, co ma broń długą i tak dalej. No ale ci taki krawężniki, bo na przykład uważam, że ci, co tutaj sobie chodzą po osiedlu i nie wiem, patrzą, czy samochody są krzywo zaparkowane, to na chuj im broń, nie?
3: No tak, to są miała szansę. Dobra, ja ten rozłączam ci, dzięki za fajną.
0: Hej.
2: I do środy. Ale na przykład no, największą śmiesznością dla mnie było, jak to był marzec czy kwiecień, to w Polsce epidemia wybuchła, która nigdy nie wygasła. Wysyłali policjantów z wojskami tymi, jak to się nazywają, oteki, obrona terytorialna kraju. I chłoptasie sobie z tymi z długą bronią obok policjanta, co oni do wirusa mieli strzelać, czy co? No, to był jakiś absurd taki dla mnie, no niepojęty. Czemu władza wysłała wojsko z długą bronią, właściwie przeciwko obywatelom swoim własnym, z powodu epidemii?
0: Ja co, oczekujesz ode mnie, że będę tych idiotów, kurde, ten tłumaczył. Krawiec mi pisze, że tłumaczę, klepanie w klawiaturę brzmi źle. Nie mam pojęcia, jak to zmitygować, nie chcę mi się za każdym razem ten tego ogarniać. Muszę sobie, o, wiem, skrót klawiszowy sobie zrobię na OBS-ie. Dzięki, krawiec.
1: Możesz zrobić, żeby ci się aktywowało od pewnego poziomu dźwięku, ale to mam swoją drogą.
2: A ja mam taki przycisk po prostu na karcie. Wyłączam mikrofon i włączam. Jednym.
0: No, no. Drogie nocniki, ja się dopiero uczę.
2: No ja w ogóle, ja to całe życie uczę.
0: Ciągu, a jak ty widzisz broń jako taki niestandardowy konserwatysta?
1: Niestandardowy konserwatysta, powiadasz. Wiesz co, troszeczkę podobnie, w tym sensie, że teoretycznie nie mam nic do samej broni palnej jako takiej, ale wiem, że wprowadzenie takie ogólne, szeroko dostępne, nierejestrowane broni obecnie i tym bardziej w naszym kraju mogłoby mieć konsekwencje niefajne dla nas, co zresztą pokazują badania też. Z drugiej strony często, znaczy czasem jest używany ten argument, ale stanowczo za rzadko go słyszę w dyskusjach. Ale akurat po lewej stronie, więc że znowu na mnie argument, że lewak jestem, bo używam argumentu po lewej stronie. Jakoś tak jest, że, co jest dość logiczne, gdy broń jest legalna w danym kraju, to wbrew temu, co niektórzy prawicowcy mówią, jest więcej broni na czarnym rynku.
0: Bo, no, ale w tych krajach są segmenty, gdzie ta broń jest nielegalna i dlatego ona jest na czarnym rynku.
1: No, nie do końca.
0: Widz polega na tym, żeby nie było czegoś takiego jak biały i czarny rynek, żeby po prostu broń była, nie? I chuj, i koniec.
1: Zawsze
0: nie?
1: Jest czarny rynek. A dlatego, bo zawsze ktoś potrzebuje broni nierejestrowanej.
0: Ale o to chodzi, żeby ona była nierejestrowana. O to kurwa tak. Dokładnie chodzi.
2: Ale no nie, no.
0: Patrz, no ale to jest cała patologia. Wiesz, na czym polega patologia WOT-u, Wojsk Obrony Terytorialnej? Że jest jebitna baza danych rejestrowanych partyzantów. Wpisujesz sobie. Przejmujesz Polskę, nie? No bo jesteś hakierem. Cyk, cyk, cyk. Masz wszystkie nazwiska, nie? No to weźmy sobie tutaj nazwisko jakiś Pierdołowicz, nie? Dobra, Pierdołowicz, zamieszkały tutaj. Siostra taka, mąż taki, znaczy tam żona taka, coś tam tego. Siostra ma dziecko 5-letnie. Dobra. Panie kapralu, proszę iść do siostry Pierdołowicza. Tam jest takie 5-letnie dziecko i ten. Dobra, idzie kapral. Chwyta to dziecko za tylnie nogi, do ściany budynku przykłada, robi mi kolega fotę i mówię, do pana Pierdołowicza wysyła, bo tak sobie wysyłają na Ukrainie, MMS-y, jak jest ta walka w Donbasie. No, albo panie wyjdziesz z lasu, albo rozlupimy to dziecko o kant budynku. Koniec.
1: No jasne, jasne. Znaczy,
2: ale WOT nie ma być chyba partyzantami. To jest tylko takie mięso armatnie, które ma być tam zginąć.
0: Nieważne, czym ma być. Chodzi o to, że ta rejestracja i świadomość tego, że oni są skatalogowani, działa przeciwko nim. A w momencie, w którym wszyscy są potencjalnie zagrożeniem, no to dupa, nie? Albo zabijesz wszystkich cywili, albo gliskór, nie? Albo zostaniesz czapę.
1: No tak, ale czekaj, bo nie rozumiem, jak to ty przekładasz co do kwestii broni i tego, co powiedziałem.
0: W bardzo prosty sposób. Chodzi o to, żeby policjant się bał. I ja wiem, że to
1: no
0: jest,
1: jasne, są te, ale te kwestie, mówisz o nierejestrowanym dostępie do broni. Jak
0: oczywiście, tak jak jest do noży nierejestrowane, do gazu pieprzowego jest nierejestrowane i tak dalej.
2: Policjant nie ma się bać. Policjant ma szacunek i to pierwsza sprawa.
0: A, no, że
1: policjant już się dostatecznie boi cały czas, więc no...
0: No, to jest problem. To też nie jest dla mnie proste, nie? Bo z jednej strony to bardzo ułatwia sprawę. No, ja gram tutaj tego złego glinę, tak? Wiem, że niektórzy nie fikają, bo wiedzą, że może być cyk. I tak samo jest z policją, nie? Ktoś nie fika, bo wie, że może być cyk. Nie? I to też jest dobra sytuacja. Bo wtedy dzięki temu, że ktoś wie, że może być cyk, to wtedy nie ma potrzeby, żeby cyk było, nie? No. Ale to jest problem tego, jaka jest etyka w policji, kultura polityczna, cały czas to powtarzam. jaką kulturę my mamy, to wpływa na to, jakie prawo ma sens w danym kraju. Tak?
2: No, policja polska, no niestety, jak troszkę, to zresztą było widać bardzo ładnie w przypadku tej epidemii, nie? Jak się troszeczkę im dało więcej...
0: Idę trysnąć humorkiem, pociągnijcie audycję, proszę.
2: No, jak daliśmy policji troszeczkę więcej wolności i więcej, jak to się kurde po polsku mówi, więcej, o, kurde, pomóż mi, Johnny, privilege, jak to się nazywa z angielskiego. No już gubię polskie słowa. Więcej przywilejów, no, więcej przywilejów i tak dalej. No to się rozpasali chłopaki, nie? To już zaczęli czuć tą władzę i tą władzę próbować nad człowiekiem. Także no, nasza milicja to taka jest... Coś nie tak.
1: Z obydwu stron raczej, dlatego, bo jak używasz tego milicja, to policja... Też bardzo często, wiesz, musi się wstrzymywać tak naprawdę i wiele razy właśnie myśleć i mieć z tyłu głowy, że będą mieli z tego konsekwencje i bardzo często mają, nawet jeżeli zrobili wszystko zgodnie z regulaminem, więc to nie do końca tak jest.
2: No, wielokrotnie jakoś sobie tam powolgują gdzieś na komisariacie, tam nawet niektóre były zejścia śmiertelne i... Jakieś tak nie mają z tyłu głowy tych konsekwencji. Także, no...
1: Są różni policjanci też, ale jeżeli popatrzeć ogólnie na policję, ilość takich zjawisk, a ilość takich sytuacji, kiedy to policjanci mieli przesrane za nic, no to już tak super nie wygląda. Wiesz, ja staram się ten temat w miarę śledzić. Teraz ci totalnie z głowy dokładnymi danymi nie dam. Może kiedyś by się fajnie było coś takiego zrobić stricte właśnie ja o policji.
2: Ja powiem tylko mój ten.
1: I ich sytuacji.
2: Jak to mówię,
1: przygotować po prostu.
2: No, dowód anegdotyczny jest nic nie wart, ale przytoczę taki. No ogólnie w Polsce jakoś jak widzę policjanta, to mam taki, wiesz, mijam go z niepokojem, że do czego się przypierdzieli, nie? No w Niemczech jakoś mam inaczej. No i takie dwa przykłady, jak tutaj na autostradzie jechałem i policja włączyła sygnał za mną i kazałem zjechać. Zjechałem, wyszedł policjant i mówi, proszę pana, z przodu ma pan prawą żalówkę przypaloną w samochodzie. Mówię, wiesz, jak to Polak, nie? Mówię, o kurde, i co teraz, nie? Zaraz mi przystraja, mówię, no nie wiedziałem tego i tak, wiesz, już się zaczynam tłumaczyć tego. A on mówi, nie, mówię, nie ma problemu, pan sobie tam zjedzie na stację benzynową, czy wyjdzie do domu, pan sobie zmieni, tylko mówię, bo pan mówi, nie każdy wie, bo nie każdy obchodzi samochód, jak odpala, nie? Trzyma wszystkie światła. Wsiedli, pojechali, nie?
0: Mówię, no, to jest ten problem, nie?
2: To jest ten problem. A w Polsce... Drugi przykład anegdotyczny. Dokładnie to samo. Tylko byłem na jakimś osiedlu, wyjeżdżam z tego osiedla, przejeżdżam obok suki. Pan mi włączył, nie? No ja otworzyłem szybę, pan otworzył swoją. Mówi, jak pan wyjedzie na tą drogę, to ja panu zabiorę dowód rejestracyjny. Ja mówię, ale o co chodzi? Mówię, a to pan musi wiedzieć, o co chodzi. Ja panu zabiorę dowód, jak pan wyjedzie. Ale mówię, ale o co chodzi? Ja nic złego nie zrobiłem tego. Mówi, ja panu nie mogę powiedzieć, o co chodzi. Jak pan wyjedzie na tą drogę, ja panu zaraz zabiorę dowód rejestracyjny. No i tam się skończyło, że właśnie miałem żarówkę przypaloną. Jedną, no, ale no, taka jest różnica.
1: Ja myślę, że to wielu rzeczy problem, a po pierwsze mentalności w Polsce ogólnie, czyli to nie jest kwestia tylko policji, tylko wszystkich jakichkolwiek instytucji, niestety, w Polsce. Zawsze się znajdą tacy ludzie i to nie jest tylko, absolutnie nie jest tylko kwestia policji. Po drugie, no tego jak wygląda nasze prawo i karanie za wszystko dokładnie i rozliczanie potem z tego policjantów. Nie? To wiesz, to wiele tematów, ale rozumiem, o co ci chodzi. No.
2: Największym debilizmem w Polsce jest to, że policja dostaje premię za ilość wypisanych mandatów.
0: No to jest kurwa kretynizm skrajny, nie? Mm.
2: Czysty kapitalizm. Jak jest Jak jest popyt, to jest
0: o,
2: podaż.
0: O nie, nie, nie, słuchaj, znaczy i tak aż nie. W ogóle w Polsce te systemy łączą w cudowny sposób wady socjalizmu i kapitalizmu.
2: Nie, no aż mówię, jak jest no, popyt na mandaty, to jest podaż mandatów.
1: Znaczy mi się łączą te sytuacje, jak płacono tam chyba w jakiejś kolonii w Wielkiej Brytanii, tak? Płacono za zabijanie węży czy coś.
2: To w Indiach.
1: Za hodować węże.
0: A, w Indiach,
2: no, potem przestali płacić, bo... No, bo by się dowiedzieli, że oni hodują, no to by pierdolili te węże na ulicy.
1: Trochę podobny case płacenia, znaczy rozliczanie z ilości mandatów. Nie? No cóż.
2: No, słyszałem, to się liczy
1: za to. Znaczy,
2: słyszałem, to jest zasłyszane od policjanta, kolegi, że było tak, że jak szli na patrol i już naprawdę nikogo nie mieli na tym patrolu, to sami sobie wypisywali mandaty. Nie był wypisany. Sobie albo szli do matki, mówię, mamo, no wypiszę ci ten mandat, to potem się anuluje, ale no muszę mieć wyrobione w tym tygodniu 50. No.
0: Ja, widzisz, nawet dostałeś od mojej Oli mój Błażej z serduszkiem. To już jest dużo, nie? Widzę, że tutaj już ten... Będziemy
2: tylko powoli... nie obij mi pyska.
0: Nie. Słuchaj, będziemy powoli kończyć tak jeszcze... Myślę, że 20 minut, żeby przed północą skończyć. Powiedz mi, ta Jola na tym, na obrazku, to co ona ma w ręce? To jest CZ-ta czy kolcz?
2: Jaka Jola?
0: Zobacz sobie, co jest na YouTubie i ta starsza pani Magnata.
2: Muszę otworzyć YouTube i gdzie na YouTubie? Na naszym czacie.
0: Nie, no na tym, na wideo z audycji.
2: Tak. A, to... No to jest Colt.
0: Colt, nie? Taki, kurde, radarowy.
2: No radarowy, też mam takiego. Przywiozłem sobie z Polski, ale w ogóle no, ja mam takiego ładnego sobie z tego załatwiłem, Full Metal Sinokatsu. Bardzo ładny, bardzo ładny.
0: Nieodżerowany jest ten Colt, Colt brytyjski, taki klon brytyjski, z którego strzelałem, znaczy nie strzelałem na tym, na wacie. Miałem przyjemność strzelać z USP wtedy, niestety. Taki byłem rozbity, nie? Miałem do wyboru jedno albo drugie.
2: Ja kiedyś z SWD strzelałem, ale to kuźwa jest... To jest hardcore.
0: SWD? Ja z Magnifera wtedy strzelałem.
2: SWD byłem na strzelnicy w Wydgoszczy, były tam jakieś dni właśnie otwarte. SWD wzięłem, one mają takie zajebiste, fajne naboje, nie? To jest chyba tam 135 na
0: 7,62. SWD ma 7,62 na...
2: Na 100 z czymś.
0: A gdzie, tak? Na 100 będzie miał, na 108?
2: Na 100, są takie bardzo długie. No to paskudztwo miało taki odrzut, że kurwa, przez tydzień mnie bark bolał.
0: Na 54 i znowu te twoje ten SWD.
2: No to nie było SWD wtedy, bo strzelałem z czegoś, co miało właśnie te 105.
0: To piątki to już są, wiesz, to już jest kaliber tych, URA.
2: Nie, UR miał jeszcze dłuższe.
0: Ale chodzi, że...
1: I teraz słuchacze nie do końca wiedzą, o co Kamon.
0: My tutaj jako
1: URA, SWD.
0: Przeciwnicy posiadania broni rozmawiamy o strzelaniu z broni.
2: Tak, kaliber broni to masz 7,62, czy tam, no to jest kaliber, czyli jaki, średnica lufy, średnica pocisku, a ta druga liczba to jest długość łuski, nie, długość samego pocisku. Czyli im dłuższy, tym ma więcej materiału miotającego.
0: Materiału miotającego, nie pocisku.
2: Tak, i wtedy dostajesz mocniejszy kop. Bo ury nasze, one były dosyć dobrą konstrukcją, bo miały hamulec wylotowy. Czyli...
0: I były używane później przez Niemców.
2: Tak, one mają hamulec wylotowy, czyli ten odrzut był taki nieduży, a na przykład niemieckie czy rosyjskie, te karabiny przeciwpancerne, one w 90 przypadkach łamały obojczyki.
0: Ten hamulec wylotowy wygląda jak w haubicach współczesnych, nie?
2: No, także no, akurat była dobra polska konstrukcja. Jak bardzo nie lubię sanacji, no to akurat się udało.
0: No, gdyby tak się kurwa z tym nie chowali, to by mogło zrobić różnicę.
2: Nie mieliśmy żadnych szans.
0: No, z jednego... Powiem ci, że nie, Niemcy wjebali. Wielokrotnie, wiesz, że oni wjechali w Polskę na oparach.
2: No nie. No to właśnie, pamiętasz, że robiłem audycję o kampanii francuskiej.
0: Pamiętam, jaja Bieruta w ogóle pisze, no co z Bierutem, jakie jaja w ogóle. Ja marzę o diecie z PRL-u w ogóle, wyobraźcie sobie, to jest taki mój cel, do którego nie potrafię Oli przekonać. Na przykład drugi dzień z rzędu jedliśmy Chińczyka, nie? Mogliśmy, mamy taki setup teraz w domu, że możemy sobie jeść co chcemy, nikim się nie musimy przejmować.
2: No, a ja mam taką zagadkę logiczną. Kartki na mięso. Widziałeś?
0: No, zabierasz kartki, trzeba było jeszcze zapłacić kasę.
2: No, ale ja wziąłem właśnie to ostatnio jakby porządki u mnie w domu w Bydgoszczy, do parę kartek na mięso znaleźliśmy. I tak sobie obejrzałem tą kartkę na mięso. Jakie tam ilości tego mięsa

0: no, kartka żywnościowa M2, czyli taką, co dostawał pracownik umysłowy. No to lecimy. No to takie wycinki są takie jakby kwadraciki.
1: Adrem.
0: No, wokół. No i jest mięso. 600 gramów, mięso 500 gramów, mięso 500 gramów, mięso 300 gramów, mięso 300 gramów, mięso 300 gramów, mięso 300 gramów, mięso 300 gramów, mięso 100 gramów. To razem tego się robi. A, i wołowina 300, i wołowina, nie, cielęcina 700. A cielęciny, kiedy ja jadłem, to
1: nawet... Kurwa, ja też nie pamiętam, kiedy jadłem cielęcinę, ciągo.
2: Chyba nigdy.
0: A, się przyznam, dzisiaj kupiłem sobie cielęcego sznycla, żeby tak sobie zrobić po wiedeńsku. Ale czekajcie, to wychodzi tego, tutaj masz kilo, tu masz drugie kilo, 3 kilo, no 4 kilo mięsa.
1: Na miesiąc?
0: No.
1: To proszę cię.
2: Nie, no to ja na luzie bym przejadł. No.
1: Z palcem w dupie, nie?
0: No i mówią, że takie straszne te kartki, ale...
1: Ale bez czego, żebym tyle opitoli.
0: 4 kilo mięsa.
1: No kurwa,
2: ja kilogram na spokój w jeden dzień.
1: Myśmy dzisiaj zrobili tak prawie 2 kilo polędwicy wieprzowej w sosie teriyaki. Wzbogaconym przeze mnie. No. I makaron ryżowy do tego z sezamem. No to kurwa.
2: Jaki propsuje.
1: No,
0: nie, no ja bym 4 kilo nie przejadł przez miesiąc. Nie.
1: Kurwa, bez niczego, nie?
2: Cienki bolek.
1: No,
0: nie, naprawdę.
1: Cienki bolek. Muszę sobie puścić tę piosenkę, dobra jest.
0: O, kartki na cukier, proszę, tu znalazłem. 2 kilo cukru na miesiąc. O kurwa, nie wiem, co bym z tym cukrem robił.
1: No, powiem ci tak na głowę. To
0: 2 kilo cukru?
1: Ja mam ten na kawy pracownicze, że tak powiem, odłożone, to mi starczy na 2 miesiące. Kilo cukru.
0: Papierosy 12 paczek na miesiąc. No, ja wagonu na miesiąc nie palę.
1: 12
2: mam ludzi, którzy by potrafili.
1: Paczek, 12 no, to paczek
0: wagon, wagon i dwie paczki.
1: To by starczyło bez niczego, spokojnie.
0: Płatki zbożowe kilo, mąka kilo. No, nie,
1: mąka
0: nie są
1: kilo? Takie. Mąka by mi nie starczyła. Ja robię chleb, mąka by mi nie starczyła.
0: No i dokładnie.
1: Robert dzwoni, zaraz Roberta dołączymy. Kurde, zawsze. To jest tak, że na koniec są najciekawsze telefony.
0: Ale to nie są kurde.
1: Robert,
0: jakieś...
1: Czekaj, ja cię muszę jakoś znaleźć tutaj, żeby nie było. Robert.
2: To ja chleba nie wiem, a i tak mąka by mi nie starczyła, więc.
0: Ja mąki chyba kilo nie zużyję w miesiąc. Bo tam mało piekę.
1: Ja z palcem w dupie zużyję.
0: No, no sklep ja muszę... A ja kupuję w piekarni obok, także.
1: Też kupuję w piekarni. Znaczy w piekarni, w tym w młynie, ale to.
0: O, ale jak się ostatnio chleba obżarłem, bo akurat tak ten jakoś spać nie mogłem. A nie, bo dziecko się obudziło.
1: Ty kiedy szła paczka ode mnie do ciebie? Jakbym ci zrobił chleba, doszłaby?
0: Dwa dni, 3 dni idzie.
1: No to jeszcze by się nadawał.
2: Co do kilograma mąki, no to wystarczyłoby, żebym raz się wziął za pampuchy. No to spokojnie by poszło.
1: Jezus, muszę zrobić swoje. Pamiętaj, to pięknie pachniało.
2: No, super.
0: No, ale właśnie ostatnio nie mogłem spać, bo dziecko się obudziło o 5, także poszedłem chleb kupić o 6 rano. Coś tam 6:30, jak otwierali tą piekarnię obok mnie. O, ale kurwa, wchłonąłem chyba pół bochenka, bo ciepły wziąłem z tej piekarni. Jaki dobry był.
1: No, powiem ci tak, jak ja robię chleb, to jest ciężko ciepłujeć, bo się dziadowsko kroi.
2: No tak, on musi wystygnąć trochę.
1: No. Robert,
0: bo się
1: w ogóle nie Robercie. W jakim
0: polecam?
3: Ja tak, tylko ja muszę. Już mnie słychać?
1: Słychać cię, Robercie. Dawno cię nie było słychać.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry.
3: Pozdrawiam Ciomolumba.
1: No.
3: Ciomolumba, pozdrawiam. I pana z Australii. To dobrze ja rozpoznałem pana?
1: Źle.
3: Źle.
0: Z Niemiec.
3: Nie, z Niemiec to jest ten mój kolega, no. A ja o Australii mówię.
1: Nie ma pana z Australii, poszedł spać, bo jest takie przesunięcie godzinowe. Jest tylko pan z Polski, pan z Niemiec i pan, kurde, też z Polski.
0: Ze Śląska. Nie, z Małopolski.
1: Same południe, tylko i wyłącznie.
3: Nie? Zenon, nie denerwuj się. Poznajesz Zenona?
1: No, tak.
3: Dobry wieczór, Zenon.
1: Dobry wieczór.

0: Dwa Zenony dzisiaj na audycji. Tak, atak klonów dzisiaj.
1: Tak jest.
2: A czemu nie jest szansy dla nowego słuchacza, żeby coś powiedzieć? Tylko
1: no
2: wszyscy
1: proszę,
2: przy...
1: mów.
2: Dobry wieczór, Zenon.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, mój kolego, który ma żonę Chinkę.
1: Dobry wieczór.
2: To nie ten kolega.
1: A, rozpoznał.
2: Oczywiście, no mówię, że rozpoznaję. Poproszę tego kolegi, co ma żonę w Chinach.
1: Ale on nie ma w Niemczech, a nie w Chinach.
0: Wasze, ja chyba umarł.
2: Ale
3: nie, nie, ja na sekundę wyszedłem.
2: O,
3: tam,
2: właśnie, właśnie.
3: Tam, gdzie król.
2: Tak. No i teraz wszyscy jesteśmy razem. No i teraz jaki jest temat? Bo ja z partyzanta wszedłem.
1: No, to wiesz, jak to jest śmiertelny zarzut, jak ktoś dzwoni, szczególnie doświadczony i pyta, jaki jest temat, no to już wtedy jest wykopi banik. Temat dobra, jest taki...
3: Kartki na mięso był.
1: Kartki na mięso i chlebek w domu.
2: Dobra, wam narzucę temat. Białołęce, ochroniarz, to mi mało nie zabił za maseczkę. Dobrze zrobił, czy nie dobrze?
1: Pierdolisz, nie? Tak mi się wydaje, że pierdolisz.
2: Halo, bo tutaj to nie jest tak prosto. Zaraz by policję wezwali. Ja oczywiście na mordę naciągnąłem.
1: Ale czekaj, naprawdę to jest dla ciebie taki wielki ruch bohaterski, że ty pierdolnej maseczki nie założysz? To jest takie łohoho? To jest, o kurde, tak się buntuję, taki jestem tutaj. A, teoria chaosu.
3: To do ci wysłałem Zenon dzisiaj.
2: Jesteś jakiś szur.
1: Nie no, czy to warto, naprawdę? Powiem ci, ja dużo chodzę w maseczkach, mam ich 100 milionów, kurwa mnie to, owszem, ale taka prosta sprawa, nawet przed pandemią ja to widziałem, jak ludzie ze sobą rozmawiają i widzę, jak się transferują te kropelki, jak one latają, nie? Jestem germofobem, tak samo jak leniuch i chodzę z tym żelem antybakteryjnym już od wielu, wielu lat.
2: To żona na tobie wymusiła, bo ty jesteś za głupi, żeby chodzić z żelem. Ja też chodzę, ja to nazywam...
1: Co? Na mnie żona wymusiła? Żona to mnie jebie po tym, że ja cały czas sobie wyjałowiam florę na rękach.
0: Ja się nie przyznaję swojej dziewczynie.
1: Że jesteś germofobem?
0: Że ja się odkażam ciągle, nie?
1: No. O, widzisz, kolejna rzecz wspólna.
0: Oh fuck.
1: Ja muszę cię zmartwić, ale to jest rzecz... Ja jej leję na ręce te odkażanty.
3: Jako że ja już taką długą część życia spędziłem z Azjatkami i z Azją mam coś wspólnego, no to tam maseczki to jest jakieś takie...
1: No i powiedz mi, czy oni mają tą grzybicę płuc, czy oni umierają z tego powodu?
3: Nie wiem, jeszcze Japonia istnieje, Wietnam istnieje, Chiny też.
1: No i skąd oni te pierdoły o mchu i paproci wyciągnęli? Niech ktoś mi to wytłumaczy.
3: No moje pierwsze zderzenie z maseczkami to było w mojej pierwszej pracy. To był rok kurde, 2000, nie wiem, piąty, coś takiego. To tam 15 lat przed pandemią. I przychodzili co jakiś czas jakiś Japończyk właśnie w maseczce. A czemu? Bo akurat był przeziębiony i kichał i nie chciał zarażać. No i wtedy to... No. I wtedy się dowiedziałem o tym, że w Azji to jest całkowicie, całkowicie normalne.
1: No i w sumie zrobicie problem.
2: Rozmawiajcie, zaraz wrócę do tematu.
1: No, taki najlepszy dzwoniący, nie? Poczekaj, jak się wyżygasz i ci się pania zmieni, no to chodź, nie?
2: Nie, jestem tutaj, nic mi się nie chce żygać, tylko po prostu słucham was i nie zgadzam się, chcę zabrać głos, ale słucham opinii wielu ludzi.
1: No to może powiedz nam, jak cię chłopak rzucił coś... A, sorry, to nie ten wątek. To jest w złym guście dzwonić i nie mieć czegoś konkretnego do powiedzenia. To taka zasada tutaj nasza radiowa. Ale jak już chcesz o tych maseczkach nieszczęsnych, no to kurwy nędzę. Mówię, dla mnie też ta cała sytuacja z COVID-em jest dęta, co nie zmienia faktu, że ta maseczka ci więcej daje pożytku niż szkodzenia. A jeżeli to by wszyscy robili, no to w ogóle pożytku jest dużo więcej. Bo taka jest prawda, że gadamy i rozsiewamy te choroby wszystkie cholerne.
2: zadzwoniłeś, robisz dwudolarówkę. Wiesz, jakiego prezydenta dwudolarowego teraz i ty jakoś do mnie coś mówisz? Ja ciebie słucham.
1: Zadzwoniłem, bo to jest jeden sposób, żeby się dzwonił do mnie, jak ja prowadzę audycję.
2: A ty prowadzisz audycję. Dziękuję, że mnie zaprosiłeś tutaj. No. Nie ubliżaj ludziom.
1: Słuchaj, no ale co chcesz nam powiedzieć?
2: Że jesteś szurem.
1: Ja jestem szurem. No tak, to jestem znanym szurem w nocnym rady. Tak,
2: bo
1: tak.
2: Uważasz, że COVID nie istnieje.
1: A ja moja tak, się... No, ja to zawsze powtarzam, nie? Ja jako... Tak, zgadza się, nie? No.
2: Daj mi szansę. Porozmawiajcie, zaraz wrócę do tematu.
1: Mi brakuje palców u rąk i nóg, żeby policzyć ludzi z COVID-em, których znałem. No na pewno u rąk. Brakuje
2: taki
1: mi. Nie taki mądry. Po prostu brakuje mi palców u rąk, żebym stwierdził, ile znałem ludzi, którzy mieli COVID-a. Znam ludzi, którzy się otarli o śmierć i znam kogoś, komu ktoś bliski zmarł. Tak jak powiedziałem, jak się epidemia zaczęła, policzyłem, że w przeciągu półtorej roku każde dziecko, które chodzi do szkoły, będzie w tej klasie miało kogoś, komu jakaś babcia zmarła na COVID-a. W przeciągu półtorej roku.
2: Ale jak ci mówisz tu takie drzewka algorytmiczne, to wy tego?
1: Ja jestem informatykiem, dlatego mówię drzewka algorytmiczne i liczę rzeczy.
2: Ja też jestem informatykiem, to możemy się kurwa pokłócić o informatyczne sprawy.
1: Nie mam ochoty, bo nie wyciągam spraw zawodowych do radia. Gadam o ideologii i mówię mało o swoich rzeczach osobistych.
0: No, poza tym, czemu od razu się kłócić? No,
1: to jest druga sprawa, dlaczego się kłócić.
2: A twoja żona gdzie pracuje?
1: Wszędzie.
2: No bo jak on powiedział, to ja mogę się pochwalić, że jest nauczycielką i teraz możemy sobie to drzewko narysować.
1: Ale to nie o to chodzi, Robercie. Nie o to chodzi. Słuchaj, jak ty stoisz z tą sytuacją z COVID-em? Dla ciebie to jest poważna sprawa, czy niepoważna?
2: Dla mnie?
1: No.
2: Rodzinę moją dotknęła.
1: Jeszcze raz proszę?
2: Rodzinę moją dotknęła.
1: No, wyrazy współczucia.
2: To jest jeszcze abstrakcja, co nie?
1: Ja tylko, mój drogi, powiedziałem, że dla mnie to sprawa jest zdęta, a ja nie powiedziałem, że nie ma COVID-a, nie powiedziałem, że ta choroba nie jest niebezpieczna, nie powiedziałem, że nie znam nikogo, kto by zachorował. Ja sam byłem 2 razy testowany i masz nawet audycję w tym temacie, że Zenon być może ma COVID-a. Słyszałeś?
2: Nie odsłuchuję, tylko na żywo.
1: No to pragnę ci powiedzieć, że już kiedyś poruszałem ten temat.
2: Czyli jesteś, że nie wierzę.
1: Proszę?
2: Czyli jesteś szurem, który nie wierzy.
1: Cały czas próbuję ci powiedzieć, że jest dokładnie odwrotnie.
2: Czyli w ogóle musisz się skonsultować z żoną, żeby umieć się komunikować z ludźmi.
1: Nie, próbuję ci powiedzieć, że miałem z wieloma ludźmi, którzy mieli COVID-a do czynienia. Mam dosyć regularnie, ze względu na wykonywany zawód, do czynienia z takimi ludźmi, którzy są narażeni. Czyli po prostu, wiesz, są w obsłudze klienta, powiedzmy, latają gdzieś tam, jedna firma, druga firma, trzecia firma. Ja tych ludzi wspieram i oni mają regularnie testy. I wielu z nich zapada na to. I ja też byłem brany pod uwagę. No.
2: Ty jesteś tak, że wspiera jakiś zawód, a nie pracujesz nigdzie.
3: Zenon, ja mam taką w ogóle... Nie wiem, informatyk. Jest jakaś szansa, żeby wprowadzić jakiś taki alkomat do dzwonienia, który by blokował.
1: Błażej, technicznie to jest wykonalne, nie? Ja się boję, że tu Edyta zadzwoni zaraz.
0: Powinien się pojawić taki labirynt. Ktoś musi trafić w ten labirynt i wtedy dopiero się uruchamia dzwonienie.
1: No. Tak, taka wiesz, jak ta linia, taka wstana, nie? Że musisz prosto przejść, nie?
0: Robert, no, tutaj krótka, myszką.
1: Krótka piłka. Ja wiem, że ta choroba jest. Ja wiem, że ona jest co najmniej podejrzana. Mam jedyne obiekcje do tego, czy jakieś pewne siły tego nie wykorzystują na swoją korzyść. I to jest wszystko.
2: Ja nie będę się przekonywał, bo tej choroby nie ma. Ja będę szurem. Nie ma, to jest wszystko ściema. Ceną. Czego ty się boisz?
1: To jest chyba trochę nudny temat. Chyba ci podziękuję za telefon. Jak to koleżanka powiedziała, nie odbieracie mnie tylko dlatego, żebym z siebie nie zrobiła kompletnej idiotki. Jak będziesz miał troszeczkę mniej promili i będziesz troszeczkę składniej gadał, to wtedy może zaproszę do dyskusji. Co ty na to?
2: Nie odzywam się już na temat COVID-u i możemy rozmawiać na temat 5G.
1: No to, co, co mi powiesz o 5G?
0: To same najlepsze tematy, nie? No. Hity.
2: Bo chcecie mi wyłączyć, bo jest trudny temat, nie? To jest,
1: nie, to jest bardzo prosty
0: nie,
1: temat.
0: Po prostu nie ma tutaj od ciebie informacji zwrotnej. Zenon coś mówię, a ty to rozumiesz zupełnie inaczej. Znowu on powtarza, jak jest, a ty znowu to rozumiesz inaczej. No, zwyczajnie się nie klei. Rzucamy czymś, a się odbijam.
2: Dobra, zamykam mordę i posłucham i się włączę.
0: Dobrze.
1: No, my się zaraz wyłączymy, ale okej. Miłego wieczoru. I... bardzo łatwego poranka.
2: Ale ja się włączę jeszcze.
1: Jasne. Hej.
3: Właśnie, a możecie mi wytłumaczyć, o co chodzi z tym 5G? Czemu to taki ma jakiś taki kulturowy wpływ?
1: Jak tak śledzę szurów, to zauważyłem, że szury wokół tego robią jakąś taką bajkę, czego by to nie powodowało. Połączyły to z COVID-em, że to niby jest czynnik aktywujący wirusa. Przeczytały pewnie artykuł o wirofagach. Tam jest na Wikipedii napisane, że wirofagi się aktywują od różnych rzeczy i z tego sobie ekstrapolowały temat dalej i łykają to. To są, wiesz, tak?
3: Nie, bo zawsze mówią, że jakieś tam, wiesz, gigantyczne częstotliwości i tak dalej, nie?
1: Słuchaj, ja jestem człowiekiem, który miał elektrotechnikę w szkole i wiem, że 5G jest zwyczajnie, no, mniej szkodliwe niż te. I,
0: no jasne.
3: No bo 5G tam operuje wokół, nie wiem.
1: Ty też ciągle miałeś elektrotechnikę, nie?
0: No, częściowo.
3: Ja miałem fizykę, no ale ten 5G działa gdzieś tam 700 MHz, tak? Są te,
1: nie, te zakresy. Nie, to wiesz, słuchaj, nieważne, nie wchodźmy w szczegóły. To jest widz polega na tym, że to jest mniej szkodliwe niż to, co jest. I tyle, i nie wchodzimy w szczegóły.
3: No bo telewizja satelitarna
0: warto tutaj w szczegóły wejść.
1: Tak, jest szkodliwe.
0: Znaczy warto tu lekko w szczegóły wejść, dlatego, bo temat przy temacie 5G zawsze się podaje te wysokie częstotliwości i tak dalej. Ale się nie mówi, na jakich prądach to działa i jakie są długości fali. I to jest absolutnie niezrozumienie kurwa tematu, no.
3: Nie, bo mówię, że częstotliwość jest taka gigantyczna i to no, te 700 MHz to jest nic w porównaniu jak satelitarna telewizja działa gdzieś na gigahercach, nie? A tu mamy jakieś tam 700 MHz.
0: Jak radary działają na jakichś częstotliwościach, no to polecam, nie?
3: No radary to jeszcze tam gdzieś koło lotnisk, ale no, telewizja satelitarna, no to każdy używa tam też ten Polsat Sport sobie ogląda taki szur i dla niego te gigahercy, które są emitowane przez satelity, nie mają żadnego problemu, ale te 700, nie rozumiem tego w ogóle.
0: Znaczy fala przy 5G ma mniejszą przenikalność, dlatego też musi być, w ogóle ma mniejszy zasięg, mniejszą przenikalność, musi być więcej przekaźników. Długi temat.
3: Nie, bo oni te wysokie częstotliwości w ogóle mają o wiele mniejszą przenikalność niż te długie fale, tak? Bo na tych ultra długich falach działa komunikacja z łodziami podwodnymi na przykład. To Rosjanie robili, nie? Ultra długie fale mają tam bardzo dużą przenikalność, a te ultra krótkie...
0: Dlaczego jest to niewielka? Takie hurdur z 5G, to też dlatego, że ludzie sobie kojarzą, a mikrofale, mikrofalówka i w ogóle, ja, pieczą nam mózg. No, to już jeszcze wchodzi inny temat, na przykład takie zjawisko jak fala stojąca, która jest wykorzystywane w mikrofali. O tym też się raczej nie usłyszy od foliarzy.
1: Czekaj, Marcin tutaj dobrze pisze, a to jest człowiek, z którym się często nie zgadzam, ścieramy się i mamy takie szorstkowe relacje. Jak dla mnie 5G pomoże w rozwoju AI, internetu rzeczy i chmury. Tak, i inwigilacji. I to jest problem, którego kurwa ci skretyniani, przepraszam, ci niezbyt szczególnie mądrzy foliarze nie widzą, nie?
3: Nie. Ale drodzy wolnorynkowcy, w ogóle
1: problem
3: wiecie, kto
1: jest, jedyny... jest taki z tym 5G, że to może nas jak bydło policzyć, nie? I o tym się zapominam. To całe alternatywne środowisko wymyśla jakiś pierdołyzm, chuj paproci, zamiast się skupić na tym, co jest technicznie wykonalne i co jest możliwe. Tak, ordynatorze, 5G to nie jest 5 GHz. 5 GHz to jest standard Wi-Fi drugi. No, ale ten,
3: a każdy ma Wi-Fi w domu.
1: No, ja jestem jakieś 30 cm od Wi-Fi. Słuchajcie, no to jest problem z Wi-Fi, że można to wykorzystać do potężnej inwigilacji i dlatego jest taka walka między tymi państwami, kto to Wi-Fi postawi, tak? Gdzie to schowasz, co tam wyślesz, nie?
3: A kto który, będzie a miał backdoory? Drodzy wolnorynkowcy, a który jedyny kraj zakupił od Chińczyków ten cały system rozpoznawania twarzy?
1: Czekaj, bo Polska przecież go robiła, po pierwsze. Ona go kupiła.
3: Nie, ale ten cały system punktów społecznych właśnie.
1: Australia. System,
3: no właśnie. Taki wolnorynkowy w ogóle
1: Robert,
3: kraj.
1: Jeszcze raz zadzwonisz, że dostaniesz bana. Później się kraj odbanuje, owszem, ale ja ci dzisiaj wywalę. No, jesteś taki nawalony w sztok.
3: Taki wolnorynkowy kraj, taki ojczyzna wolności w ogóle, a
1: słuchaj,
3: jako jedyni...
1: pogadaj sobie z Jackiem. Za tydzień będzie Jacek o tej porze, pogadasz sobie z Jackiem i dowiesz się, o co chodzi, nie?
3: No on ma inne pojęcie o Australii pewnie, bo mieszka tam.
1: No, powiedzmy, nie? Powiedzmy.
3: No nie, ale to zawsze, wiesz, Australia jest przedstawiana jako ten kraj taki wolności, wolnorynkowy.
1: Ja wiem,
3: no,
1: nie wiem. Taki...
0: Dla graczy to się raczej kojarzy z tym, że długo na przykład gry były dość mocno cenzurowane na rynek australijski.
1: No.
3: Ale w ogóle najbardziej mnie śmieszy, jak to wolnorynkowcy przedstawiają jako największą ojczyznę wolności Singapur.
1: Oj, tak, mnie też to rozwala. Bo Lee Kuan Yew i on płakał, jak dostał niepodległość, nie? Zresztą sam o tym mówiłem, nie?
3: Tak. Singapur jest tak zamordystyczny i etatystyczny. Tam większość dochodu...
1: Edyta pisze na czacie, z tym 5G należy się wstrzymać, najpierw zobaczyć, jak będzie działać w innych krajach, jakie będą badania na temat szkodliwości, jakie kraje mają już 5G, jak długo. Ale... Ja mogę to powiedzieć o szczepionkach na grypę albo COVID-a, ewentualnie. Ale nie 5G, to jest fizyka, to jest do policzenia i będziemy. Ale... Już wiemy, zanim to zaczęło działać, już wiemy,
0: ile,
1: co się
0: ile
1: stanie.
0: Ile my lat badamy mikrofale?
1: O kurde, no ile? Czekaj, z 50? 60?
3: Ile lat my używamy mikrofale? No, na co dzień.
0: Dokładnie wiemy, jak działają. Jak działają wyższe i niższe częstotliwości. Używaliśmy o wiele wyższych częstotliwości i nadal używamy, jeżeli będzie używać 5G, więc what the fuck? Co mamy badać?
1: To jest niewiedza, nie? Nie rozumiem. To wszystko wynika z niewiedzy. I cały ten problem... Robert, dobra, lecisz, kolego, pchasz się w gips. Gadajcie, dajcie mi chwilę, ja muszę faceta wywalić.
0: No
1: dobra?
0: Tak, tutaj jest komentarz, że do tego potrzebne byłyby też ekspertyzy wpływu 5G na człowieka, środowisko, społeczeństwo, ale i są... Są badania na temat mikrofal i wpływu na człowieka, środowisko i tak dalej. 5G to nie jest nic nowego w samej technologii. To nie jest nowa technologia jako technologia. To są dalej mikrofale o innych częstotliwościach i długościach fali.
3: A że w ogóle tak troszeczkę odejdę od tematu, znaczy w temacie. Co mnie ostatnio tak dało do myślenia, gdzieś posłuchałem właśnie jakiegoś, kogoś ktoś mówił na temat tego, że nie wiem, czy tak zauważyliście, ale coś tknęło, że ostatnie 10-15 lat nic nowego nie wynaleźliśmy. Jest jakiś taki zastój w nauce. To wszystko, co robimy, jakieś właśnie 5G, jakieś tam nowe telefony i tak dalej, to nie są żadne odkrycia na miarę...
0: No, ewolucja, nie rewolucja. No.
3: Tak, że jak następowały przełomy wiele lat temu, ale jakieś właśnie, nie wiem, 15 lat, nic.
0: To się z prostego faktu bierze. Zwyczajnie obecnie świat jest bardziej ostrożny tak naprawdę. Nie robi się wielkich inwestycji i o kurczę, tutaj zaryzykujemy, bo to się nie opłaca.
3: Ja nie mówię nawet o inwestycjach, tylko nawet o badaniach. Nikt nie robi, nie ma jakichś badań przełomowych.
0: To też jest biznes tak naprawdę. Musi się badanie opłacić. Musi się potem spłacić. Dlatego w nauce, i to bardzo często naukowcy marudzą na to, ale tak jest, że nie każde badanie, nawet jeżeli może dać przełom, dostanie granty.
1: Dlatego nauka rośnie na boki, a nie do góry, nie?
3: Dlatego między innymi jestem socjalistą, bo uważam, że takie dziedziny, dziedziny życia jak sztuka czy nauka nie powinny być mierzone rachunkiem ekonomicznym.
1: A były mierzone w socjalizmie, zawsze, w każdym.
0: No były zawsze. Znaczy nie tylko rachunkiem ekonomicznym, ale nawet w nauce występują mody. Zwyczajnie jakiś temat badań, jakaś kwestia badań może być zwyczajnie niemodna. I się na to aktualnie nie daje grantu. No generalnie nauka nie jest taka super, jakby się wydawało, jakbyś tak spojrzeć, co dostaje kasę, nie?
3: Dlatego jestem zwolennikiem, jak w socjalizmie, powinna być jakaś pula na naukę i nieważne co badacie, ale macie pieniądze na to.
1: Co do zasady, nauka jest fajna, w praktyce już niekoniecznie, nie?
0: No tak, bo jednak ludzie tym zarządzają.
1: Dokładnie, nie? Dokładnie. Tylko jakbyśmy ten czynnik ludzki usunęli. Tutaj Edyta jak zwykle jakiś...
0: No, czynnik ludzki jest problemem.
1: Tak, Edyta tutaj jakieś szerokie potoki ignorancji wylewa. To bardzo fajnie, że nie piszesz tego w jednym logu, tylko takie większe, ale to nie znasz się. Po prostu. Kompletnie się nie znasz na temacie.
3: Nie wiem, nie czytam.
0: Tym bardziej, że już odpowiedziałem. No to nie jest nowa technologia. My już dawno nie robimy jakichś nie wiadomo jakich rewolucji w nauce.
1: Zwiększenie klasyfikacji osób jako mniej lub bardziej przydatnych społecznie, co pociągnie ze sobą dalsze konsekwencje i nierówności społeczne. I to mówi osoba, która postulowała ustawianie wielkości ubezpieczenia zdrowotnego w zależności od tego, jak to żyje. To jest dokładnie to, nie? To jest dokładnie to, co teraz mówi, że jest złe i niedobre. A jeszcze do tego...
3: To chyba w Ameryce takie chujostwo istnieje.
1: Dokładnie. I to pani Edyta postulowała wczoraj. Jednocześnie teraz mówi, jakie to jest złe.
3: Dlatego Europa jest takim... Ja, wiesz, jak ja byłem w wielu, wielu
1: Edyto, miejscach na świecie... to, co lubisz, powinno być obowiązkowe, a to, czego nie lubisz, powinno być zabronione. I taka jest twoja ideologia. Jak wyjdziesz z tego, że tak powiem, błędnego koła, to zapraszam cię do mojej audycji. Póki będziesz w nim tkwić, no, nie masz czego tutaj szukać, przynajmniej jeżeli ja hostuję.
3: O właśnie, zresztą taka ciekawostka z moją żoną, która jest takim troszeczkę zagubionym człowiekiem, znaczy zagubionym, nie lubi papierkowej roboty i tak sobie różne rzeczy odkłada na Zaśkę. No i ona teraz jest na samozatrudnieniu od jakichś 9 miesięcy. No i w Niemczech jest taki system ubezpieczeń zdrowotnych, że ubezpieczenia są, jak pracujesz na etacie, jest 7,7. Czyli 7% ty płacisz od swojej pensji i 7% za ci pracodawca. No ale jesteś na samozatrudnieniu, czyli sam jesteś pracodawcą, no to płacisz 14% dochodu, nie? No i są jakieś prywatne, tańsze i tak dalej. No ale musisz je wykupić. Ale nie może być tak, że nie masz żadnego ubezpieczenia zdrowotnego. W Niemczech nie ma takiej opcji. No i to, co ona była u mnie na rodzinnym, jak jeszcze pracowała na etacie, bo jak na etacie, nie, jak jeszcze nie pracowała w ogóle. No to długa historia z nią, bo ona tam w Holandii w ogóle była na moim rodzinnym, w jednej kasie chorych. No i ta kasa chorych stwierdziła, że skoro ona nie ubezpieczyła się nigdzie i się nie odzywa i w ogóle, no to przyjmują ją do siebie, ale na zasadach dla prywatnych, czyli na samozatrudnionych. I dostała rachunek od nich za ostatnie 5 miesięcy chyba.
1: Ten Robert mi się tu dobija, mówię mu, żeby się nie dobijał. I napisał i został bana.
3: Aha. No i dostała rachunek na 4900 euro za ostatnie miesiące, bo oni sobie policzyli, że tam jakąś maksymalną stawkę, jaką może, jak się nie odzywa. I przyszła do mnie, bo ta ciągle mi mówiła, te papiery, ja to zrobię. Przyszła z płaczem do mnie, czemu ode mnie chcą 4000 euro, nie, 5000 prawie.
1: No, ja tak nie wiem, jak ugryźć ten temat tych społecznych ubezpieczeń. Wiesz, nam tu jest łatwo gadać takie jakieś populistyczne bzdury, tu broń legalna, tu broń nielegalna, tu ubezpieczenie takie, tu rynek wolny, tu rynek niewolny, ale tak w gruncie rzeczy wszystkie te tematy są zajebiście trudne, nie? I mega skomplikowane.
3: No tak. Ja myślę, że Niemcy jakiś taki znaleźli złoty środek, jeśli chodzi o te ubezpieczenia zdrowotne. Bo z jednej strony masz te gazetnice, czyli urzędowe.
1: A czekaj, jak twoja żona rodziła, to była na państwowym czy na prywatnym?
3: Ona była na prywatnym, bo była na holenderskim.
1: No to miała fajnie tam w tym szpitalu, jak pokazywałeś.
3: Nie, tylko dlatego, że była na prywatnym, ale państwowym, no to wytłumaczę. Bo jest coś takiego w Unii Europejskiej, że jak zamieszkasz w innym kraju niż pracujesz, no to dostajesz takie same świadczenia zdrowotne, jakie ma obywatel tego kraju. Czyli na przykład jak ty będąc w NFZ-cie, ale przeprowadzisz się do Görlitz, no to dostaniesz to co Niemiec. I tu już NFZ czy tam holenderski ubezpieczyciel nie ma nic do gadania. Po prostu Niemcy wysyłają rachunki. No i ona wtedy była właśnie na tym holenderskim, bo w Holandii są tylko prywatne. I była na tym prywatnym, w którym właściwie chuja miała w Holandii, bo w Holandii są naprawdę chujowe te ubezpieczenia. W sensie, że tam musisz z własnej kieszeni dużo zapłacić, przy rodzeniu żadnego szpitala, tylko w domu i tam w ogóle przejebane. No ale ją zameldowaliśmy w Niemczech i dostała niemieckie świadczenia. Czyli tam poszła sobie do szpitala państwowego, miała bardzo fajne warunki, osobną salę. W ogóle w Niemczech, jak w szpitalu jesteś, to dostajesz menu na następne dni, chyba na 7 dni, tak, jak siedzisz i masz tam kartę do wyboru, chyba 4 potrawy na każdy dzień. I sobie wybierasz, co chcesz, to ci przyniosą. Także tak jest trochę ekskluzyw, nie?
1: No.
3: No i to jest państwowe, to jest państwowa opieka zdrowotna, to ci państwo gwarantuje. No i to akurat to wysłali rachunki za to do Holandii i oni musieli to zapłacić. No ale jak już nie mogła pracować w Holandii na etat, bo Holandia nie pozwala na to, że ona mieszka w Niemczech i w Holandii, to jest w ogóle pojebane, czyli musiała przejść na samozatrudnienie. No to w Niemczech jest taki system, że o ile masz swoją własną firmę, albo zarabiasz powyżej chyba 100 tysięcy na rok, no to już nie możesz mieć tego państwowego, które jest przewidziane dla ludzi biedniejszych, czyli pracujących na etat i tak dalej. Musisz przejść do prywatnych firm. Czyli, no bo tu te kasy chorych też nie są prywatne, tylko społeczne, to jest jakby spółdzielnia, nie? Wszyscy jesteśmy, jakieś tam udziały mamy w tym. No ale i to jest gwarantowane przez państwo, że składka tyle wynosi, tyle. Ja też płacę jakieś, nie wiem, 400. No i ona musiała przejść na te prywatne. No ja tego nie zrobiło, wziął je państwowe, ale na zasadach prywatny. No i ogólnie prywatne ubezpieczenie w Niemczech jest chujowe, bo o ile nie zapłacisz jakiejś gigantycznej stawki, jakieś, nie wiem, 700-800 euro na miesiąc, no to dostajesz coś takiego, że nie wiem, 1500 euro w roku musisz zapłacić z własnej kieszeni. I chuj.
1: Chujowo, powiem tak, Bożeju, ale powiem jeszcze więcej, nie? Przerasta mnie to intelektualnie i nie wiem, że tak zacytuję Bartosiaka i papieża Jana Pawła II. A jeszcze trzecia rzecz. Sorry, że tak kurde nagle, ale kończymy, nie? Tak zwyczajnie, kurwa, kończymy. Przepraszam za mój francuski. Myślę, że ładnie się ograniczyłem z przeklinaniem i chamstwem.
3: Miło mi było u Ciebie dzisiaj. Także
1: do, wiesz, no mam nadzieję, że było Ci równie miło, co mi jest miło u Ciebie, nie?
3: To mam nadzieję, że wpadniesz w którą środę do mnie.
1: W którąś na pewno, nie? Dziękuję Ci ciągu za telefon też. Przepraszam, że znowu nasze gęby wielkie Cię trochę przytłoczyły. I ten.
0: Spoko. A ja tylko jeszcze jedną rzecz do Bożeja w ogóle. Jak już kompa swojego złożę, to ja Ci kurczę pieprzony tutorial zrobię, jak zrobić, żeby było Cię słychać cały czas.
1: On
0: tak
1: ma
0: samo.
1: Maka.
0: Nieważne, to na Macu też zadziała.
1: Dobrze, to się cieszę i mi też zrób taki tutorial. No, to jest następna rzecz, a kolejna rzecz z morze, dziękuję reszcie dzwoniących, Potrzebie, Kraftowi i wszystkim innym, Sandrze nie dziękuję. No, także miłego wieczoru, nocy, żeby kaca jutro nie było, bo jest niedziela, chociaż mam wrażenie, że jutro jest poniedziałek i drogie nocniki.
0: Niektórzy będą mieli kacę. No. Jedną taką osobę.
1: No, dobijała się tu ostro, nie? No, z całą pewnością będzie kac. Słuchajcie, mam nadzieję, że się podobało, nie? Mam nadzieję, że się podobało.
3: Oczywiście.
1: Szalom wszystkim. Szalom, bywajcie, hej. No, Skype poszedł i tyle, to co wam mówiłem, drogie nocniki. Miłego wieczoru. Walnąłem audycję taką 4,5 godziny, także chyba nie mam się czego wstydzić. Frekwencja też była dosyć zacna. Do usłyszenia kiedyś tam. Nie obiecuję, że to będzie jeszcze regularnie, chociaż co 2 tygodnie jest to, powiedzmy, teoretycznie wykonalne. Trzymajcie się.

Dobry wieczór wszystkim, mówi Krawiec. Wybaczcie dzisiejsze spóźnienie, ale zwyczajnie zaspałem. No i to nie jest takie zaspanie, że się opierniczam, że sobie kimam w środku dnia czy coś. Znaczy no w sumie tak, trochę tak, ale to jest usprawiedliwione, bo pracuję po nocach na przykład, bo co? Dobra, nie ma co się usprawiedliwiać, no zaspałem już. Ale cieszę się, że ludzie zostali jeszcze na antenie i poczekali. No, nawet chyba się będę spóźniał co tydzień o te pół godziny, bo nagle zaczynam audycję i są wszyscy, tak? Są ci, którzy zawsze przychodzą. Jest taka słuchalność, jaka zwykle mniej więcej jest, a tak to muszę czekać zawsze te pół godziny, zanim się ludzie zejdą. No właśnie, praca, a dzisiaj o pracy, bo miał być odcinek o szukaniu pracy. O tym, jak szukać pracy, co zrobić, jak już się tą pracę znajdzie. No, na taki temat chciałbym dzisiaj z wami pogadać. W sumie to są luźne gadki dzisiaj takie, a nie nocny Marek, bo... No, bo luźniejsza audycja, tak? Czy coś mam z ogłoszeń parafialnych? No, zachęcam do sponsorowania Radyjka. Coś ostatnio nie ma sponsoringu, ale mimo to... Jesteśmy, nadajemy, no w przypadku pozostałych nadających to i tak niewiele zmienia, bo oni i tak tu tyrają dla mnie za darmo. Pracować, polska świnia! I bacikiem. Nie no, żartuję oczywiście. No właśnie. Na radiu Paranormalium jakieś dziwne... Wpisy się pojawiają o tym, jak to ludzie, pedofile z nocnego radia, wstrętny gang międzynarodowy ścigany przez Interpol blokuje Tomkowi antenę czy coś tam. No i musiałem zabrać głos i powtarzam tym, którzy słuchają czasem też tego złego radia, tego wstrętnego radia, tego bezbożnego radia, tego szatańskiego radia nocnego, no to ludzie, no, nikt nikomu nic tam nie blokuje, no, nie rozpowszechniajcie kłamliwych plotek pochodzących od, niestety, od samego zainteresowanego, w sumie, kapitana takiego jednego, no, nikt nic nikomu tutaj nie robi pod górę, to tak chciałem tylko sprostować. Co jeszcze? Małe zmiany na stronie, macie teraz wygodniejsze nieco archiwum, w którym są wypisane wszystkie audycje już. Wygodniej się dzięki temu szuka. W końcu się slajderek zmienia. Zaczyna się zmieniać. Dochodzą nowe rzeczy. No, uaktualniam. Pozostałe zmiany tuż. No i co? Mieliśmy ostatnio parę fajnych audycji. Była audycja eksperymentalna z potrzebą, ale to kto wie, ten wie, nie ma co tutaj opowiadać. Ale też to jest dowód na to, że warto czasami zostać chwilę dłużej po audycji, która jest w ramówce, bo często coś jest poza ramówką i to coś bardzo fajnego, bo siedzieliśmy i gadaliśmy chyba do 6 rano, czy tam do 5 rano, w każdym razie bardzo długo. Bardzo ciekawe debaty. No dobra, to przechodzimy do tematu audycji. Przypominam, że można dzwonić, zabierać głos w dyskusji. Dzwonimy oczywiście na profil skype'owy Nocne Radio. Trzeba sobie najpierw dodać nas do kontaktów. A dzisiaj audycja Luźne Gadki o szukaniu pracy, o

0: o tym, jak się za to zabrać i co robić, jak już się znajdzie. Czemu nie ma teorii chaosu w archiwum? Zapytuje Umo. A właśnie będzie. Pracujemy nad tym, żeby była i zostanie wrzucone trochę zaległych odcinków. I teoria chaosu już obiema nogami zagości i offline, i online w nocnym radiu. Także dobra wiadomość dla wszystkich fanów. No i tak, no widzicie, radio się rozwija, nowi nadający, na przykład Jacek Kuchmistrz z audycją Anusz Widelec. I w sumie w porównaniu do innych radiów to nie tak często nawet coś odwołujemy i cały czas jesteśmy z wami. To kolejny powód, żeby pamiętać i czasami rzucić jakiś pieniądz. No właśnie, jak się zabrać za szukanie pracy? Zacznijmy, no nie mam jakiegoś dzisiaj tutaj planu, konspektu, więc trochę improwizacja, ale postaram się w głowie ułożyć taki konspekt właśnie. Więc to, co pierwsze przychodzi mi do głowy, to w ogóle zadanie sobie kilku pytań, tak? Przemyślenie całej sprawy, trzeba ułożyć sobie plan, zastanowić się nad tym, jakiej pracy w ogóle szukamy, czy jest sens szukać takiej pracy. Czy warto szukać pracy takiej, w której będziemy zadowoleni, szczęśliwi, ale na przykład słabiej płatnej, gorzej płatnej, czy odwrotnie, czy niekoniecznie musi nam ta praca tak super odpowiadać, ale chcemy się na przykład odkuć, zarobić. To są wszystko ważne pytania, bo pamiętajcie, że to będą następne lata, tak? To może być nawet kilka następnych lat, bo jak już, no tak się mówi, że pracę można zmienić w każdej chwili, ale to w praktyce wygląda tak, że jak znajdujemy już tą pracę, to nie tak, no nie palimy się do tego, żeby tak skończyć, żeby tak zmienić ją. I no, bo już jest, tak? Lubimy się trzymać tego, co już mamy. Bardzo często to u ludzi jest. No nie wiem, czy to jakaś taka nasza narodowa cecha, czy ogólnoludzka, no chyba trochę narodowa, że jak już coś mam, to mam, tak? I nie, już nie szukam, już nie wydziwiam, bo mam. No, a poza tym zawsze są potem różne plusy i minusy, że zastanawiamy się, no ale czy szukać nowej, no ale są takie plusy, ale są i minusy, no a to już zostanę przy tym, tak? Bo jak są te plusy, to nas dodatkowo też zniechęca, żeby szukać nowej pracy, więc warto sobie naprawdę się dobrze zastanowić i chyba też nie jest warto szukać byle czego, żeby tylko coś znaleźć z taką myślą, że to znaczy to nie jest zły plan, żeby znaleźć cokolwiek, a potem szukać dalej, tylko trzeba się na to nastawić. Trzeba być ukierunkowanym na taki właśnie plan, że biorę cokolwiek, szukam czegokolwiek, jak znajdę, to oczywiście pracuję sobie, ale wysyłam dalej maile, chodzę. W przypadku takim jak moim, w przypadku grafika komputerowego, no to liczy się głównie portfolio na przykład, a gdzie indziej może się liczyć wykształcenie. Różnie to też jest, więc ale odbierzemy tutaj telefonik i potrzeba jest, cześć, potrzeba.
1: Moment, bo mam dziurę w zasięgu.
0: Potrzeba ma dziurę w głowie i wpadł pod... Akurat go zabójca płatny dorwał i on jeszcze tak ostatkiem sił zadzwonił i mówi, krawiec, mam dziurę w głowie i się rozłączył i padł i nie żyje. Słuchajcie, nie ma już potrzeby.
1: Nie, raz, jest. raz, dwa, trzy, słychać mnie wyraźnie, jest, nic nie przerywa?
0: Jest, tak, słychać. Myślałem, że nie żyjesz, bo zrozumiałem, że masz dziurę w głowie, ktoś do ciebie strzelał.
1: Nie, w zasięgu mam dziurę, aha, bo jestem w drodze jeszcze i także jakby mnie rwało, to mów. A że temat jest taki, w którym mam garść dość praktycznych porad, jako że akurat na proces poszukiwania pracy nigdy narzekać nie mogłem, to tutaj tak, przede wszystkim wiedzmy, co umiemy i czy szukamy pracy, że tak powiem, profesjonalnej, czy szukamy właśnie czegokolwiek, czy chcemy iść na ochroniarza, czyli gdzieś w miejsce, gdzie wezmą absolutnie każdego, czy chcemy iść w miejsce, gdzie chcemy, nie wiem, mamy jakiegoś skilla, jak jesteśmy w jakiś sposób profesjonalistami, wtedy sprzedanie się może być dużo trudniejsze, to znaczy trudniejsze do przygotowania, ale jeżeli dobrze sobie to przygotujemy, to wtedy mamy praktycznie z 80% pewność, że na wysłane CV zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną i taka jest mniej więcej moja statystyka, że kiedy drugi raz w zasadzie szukałem pracy, bo moja pierwsza praca to była w ochronie, załatwiona przez mojego kuzyna i tam dosłownie nawet żadnej CV-ki nie wysyłałem, tylko się dzwoniłem z ziomeczkiem i zacząłem pracować w ochronie salonu samochodowego. Także tutaj, wiesz, tutaj biorą jak leci i tutaj za bardzo się nad tym nie trzeba spuszczać. Problem jest, kiedy zaczynamy działać coś profesjonalnie, czy to jako grafik, czy to jako programista, czy jako ilustrator, czy no nie wiem, no jakoś ktoś, kto się będzie chciał dobrze sprzedać. Dwie rzeczy bardzo istotne i bardzo często pomijane przez potencjalnych pracowników, to jest to, zadbajcie o swój profil na Facebooku, tak, pod imieniem i nazwiskiem, żebyście byli łatwi do wyszukania. Nawet profil, którego tam za bardzo nie prowadzicie, ale taki, który jest, z którego nie korzystacie, ale taki po prostu, żeby był, gdzie na przykład udostępniacie materiały, które odpowiadają waszemu profilowi zainteresowania. Czyli jeżeli jesteś grafikiem, to żeby, nie wiem, jakieś tam share'y rzeczy związanych z konferencjami graficznymi i tak dalej, żeby było widać, że masz coś więcej do pokazania niż swoje dziecko czy zdjęcie swojego kota. I po uzyskaniu pracy taki profil równie dobrze można wyłączyć, usunąć konto. Formalnie to się nie usuwa z Facebooka, a potem możesz go w momencie, kiedy zaczynasz znowu szukać pracy, taki profil z powrotem przywrócić, żeby on się ładnie pozycjonował pod twoim imieniem i nazwiskiem.
0: Tu się wetnę. W przypadku grafików dobrze mieć profil na DeviantArcie. Ja na przykład nie mam takowego. No, ale wiecie, ja jestem takim przykładem grafika, który ma naprawdę niezłe portfolio, chociaż go nie ma w sumie. Bo nie mam na stronie, tylko mam... ale jest właśnie na tyle dobre, to jest właśnie kolejna rzecz, że jak jesteście naprawdę dobrzy i macie dużo doświadczenia udokumentowanego, to aż tak ważne nie jest to, żeby mieć tą stronę, mieć tego Facebooka. To są takie rady dla tych, którzy może mają nieco mniejszy dorobek, wtedy trzeba się bardziej starać, tak? No, jak ze wszystkim, no.
1: Druga rzecz to portale typu Golden Line i LinkedIn, bo tutaj przechodzimy do mojej obecnej pracy, gdzie moja obecna praca mnie znalazła. Do mnie zadzwonił headhunter, zostałem zaproszony na rozmowę i po tam krótkiej ankiecie i de facto nawet nie wiedziałem, dopiero kiedy zostałem umówiony na rozmowę kwalifikacyjną, dowiedziałem się, do jakiej firmy idę i byłem w dużym szoku, że idę do czegoś tak dużego. LinkedIn daje nam po pierwsze łatwy sposób na pokazanie swojego wykształcenia, swojego przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej oraz grupy zainteresowań. Warto też by było, żeby te grupy zainteresowań odbijały faktycznie nasze zainteresowania, a nie tam, żebyśmy się zapisywali do czego popadnie, bo może się okazać, że wiesz, że jako programista zapiszę się tam, nie wiem, do grupy programistów mikrokontrolerów, o czym nie będę miał żadnego pojęcia i ktoś na rozmowie kwalifikacyjnej, a pan tutaj, panie potrzeba, pokazał, że w LinkedInie jest pan zainteresowany mikrokontrolerami. Co pan sądzi o Atmega 16? No i tutaj rybka, nie? W ogóle jeszcze pierwsza, bo generalnie praca moja obecnie jest moją trzecią pracą. Pierwsza to była właśnie w ochronie, którą powiedzmy można pominąć. Druga w takiej firmie, małej firmie informatycznej, gdzie pracowałem jako programista. No i teraz w takiej Biedronce programistycznej de facto z dość dużą rotacją, gdzie spędziłem 2 lata, żeby ładnie to wyglądało na CV. Odrobinkę się przemęczyłem, ale też ciekawostka, bo w momencie rozmowy o pracę w CV mamy taki punkt jak zainteresowania. No i zgodnie z prawdą napisałem w zainteresowaniach, że gitara elektryczna i harmonijka ustna. I się okazało, że koleś, który mnie rekrutował, był również harmonijkarzem. I kurde, i wiesz, i od razu cały stres na bok, porozmawialiśmy sobie tam o J.J. Milto, o historii bluesa i tak dalej, o historii nowoorleńskiej muzyki. I w tym momencie już po prostu wychodząc stamtąd, no, to nie było, że no dobra, to kiedy pan może zacząć? No to wtedy i wtedy. No dobra, to nawet nie było, że się z panem skontaktujemy, dobra, to proszę przejść, podpiszemy umowę, nie? I tak wiesz, tak po prostu na luzie, fajnie właśnie wrzucić coś takiego, w czym jesteśmy konkretni, bo jeżeli wpiszesz w zainteresowaniach, no muzyka, taniec i samochody, no to wtedy to jest miękkie, ale jeżeli napiszesz, że to będzie flamenko, harmonijka i Formuła 1, i masz ten fart, że wiesz, że to znaczy po pierwsze ładnie to wygląda, jeżeli interesujesz się jakimiś konkretnymi rzeczami, a po drugie masz szansę, że trafisz w rekrutacji na osobę, która się również tym interesuje, no i wtedy masz po prostu znikąd takie plus milion do sympatii.
0: Dokładnie, to już wtedy tak wiąże zatrudniającego i zatrudnianego, że niewiele więcej już trzeba, to potwierdzam, takie wspólne zainteresowania, no dokładnie.
1: Mm-hmm. I trzecia rzecz, którą się nauczyłem, którą zrobiłem właśnie w swoim takim CV, który możesz wrzucić w formie pliku PDF na Golden Line czy LinkedIn, to jest coś takiego, że piszesz w zasadzie CV tak odpowiednie dla stanowiska, którego szukasz. Czyli szukając pracy jako programista, nie wrzucałem informacji o tym, że kiedyś pracowałem w ochronie, ponieważ to by była wręcz wada mojej CV-ki. Jako osoba, która ma w tej chwili 30 lat, również nie mam takiego dorobku, żeby się pochwalić, żeby wyjść poza jedną stronę A4. To jest bardzo częsty błąd, że wiesz, że ktoś dosłownie każdy tam swój projekt, wszystko po prostu wypisze i tak dalej. Masz CV na 10 stron, i nikt tego tak naprawdę nie doczyta, nie? Także skupienie się, żeby to była jedna kartka A4 wypełniona, jedna strona A4 wypełniona od góry do dołu, no tutaj trzeba mieć też trochę drygu do składu i łamania dokumentów. Natomiast zrobiłem jeszcze jeden motyw, ponieważ moje CV było wyjątkowe wizualnie. Jestem, że tak powiem, odrobinkę pasjonatem składu i łamania dokumentów w systemie LaTeX. Jest to taki system, który gdzie piszemy troszkę jak w źródle HTML, ale coś, co jest do publikacji, do książek, do gazet i tak dalej. I zrobiłem w formie szpalty gazetowej. Potrzeba 19, najlepszy programista dla twojej firmy. Wejdź tutaj na moją stronę internetową, gdzie tam było to rozszerzone. I w formie takiego krótkiego artykułu, gdzie tam było moje zdjęcie na w krawacie oczywiście, w okularkach, w garniturku i w ogóle pięknie, podpisane tam też tak troszkę na poważnie, nie do końca na poważnie. Pamiętam właśnie, bo miałem cztery oferty pracy poprzednio i wszystkie cztery firmy zaprosiły mnie na rozmowę po zobaczeniu tego mojego CV, które też dopracowywałem po przyjrzeniu się profilowi tej firmy, ale to też zaraz do tego dojdę. I tam między innymi zawarłem coś takiego, że doskonale sobie radzi z pracą w grupie, jak również nie wstyd go posłać do klienta, ponieważ doskonale potrafi zawiązać sam swój krawat. No i podczas rozmowy kwalifikacyjnej w innej firmie, gdzie warunki mi po prostu nie odpowiadały i odmówiłem dalszej rekrutacji, podczas właśnie rozmowy kwalifikacyjnej, no tutaj pan w CV napisał, że pan potrafi zawiązać krawat, czy no proszę, nie? No to ściągnąłem, zawiązałem i wiesz, i wszyscy w śmiech, nie?
0: No, to jest trochę taka zabawa, bo ten, kto nas zatrudnia, no to też chce mieć przyjemność z tego spotkania z nami i sprowokować nas do czegoś, czy pośmiać się, to wiadomo. I zrobiłeś dobrą rzecz, że zrobiłeś oryginalne CV. W przypadku niektórych zawodów to myślę nie popłaca, szczególnie jeśli szukamy jakiejś takiej bardzo zwykłej pracy, bo ktoś może podświadomie czuć, że my się jakoś wyróżniamy, wybijamy, tutaj urka burka, hop siup do przodu, a nie o to tu chodzi. Ale w przypadku grafika jest nawet coś, co nazywa się po prostu kreatywne CV i to jest taki rodzaj albo dodatkowego CV, które możecie sobie przygotować, albo samodzielne, jako jedyne przygotować tak, takie CV, które będzie wyglądało jak komiks, które będzie wyglądało, no tutaj naprawdę warto się wyróżnić, bo tego od was oczekują, tak? Jak i nie tylko oczekują od was kreatywności i inwencji jako od grafika, ale też często, bardzo często ktoś, kto was zatrudnia, oczekuje, że wy się po prostu wykażecie inwencją i samodzielnością jakąś, a nie będziecie się właśnie tak pytać cały czas. Oczywiście, no to też ktoś, kto was zatrudnił dopiero co, może być też zadowolony, że wy się wypytujecie, co jest co, że się ciekawicie, tak? Ale po krótkim czasie zacznie to tą osobę męczyć, że wy nic nie zrobicie od siebie, tak? Tylko ciągle się pytacie, a jak ja to mam zrobić, a dobrze to robię, a jak ja tu kliknę, a panu to podoba się bardziej takie czy takie. Ktoś się po prostu zniecierpliwi wami i dojdzie do wniosku, że po co ja zatrudniałem człowieka, nad którym muszę cały czas stać.
1: No, miałem w poprzedniej pracy, mieliśmy rekrutację na mojego asystenta, no i się pojawił taki koleś o 4 lata ode mnie starszy, z żoną, z dzieckiem, taki widać po prostu ułożony łeb. No i tam, nie wiem, tam zatrudnialiśmy wtedy na 3 miesiące na okres próbny. I to był koleś, który się z tym okresem próbnym rozstał po miesiącu już, z bardzo konkretnej sytuacji, bo tam pracowaliśmy nad jednym projektem, no i mówię mu, słuchaj, to jest taka sprawa, trzeba usiąść tutaj, napisać w jQuery takiej bibliotece javascriptowej, trzeba napisać to, to i to. Ale ja nie miałem jQuery na studiach i ale co mnie to obchodzi? Co, nie masz dokumentacji, masz książki, ale ja nie miałem tego na studiach, ja się tego nie podejmę.
0: No właśnie. Uczcie się i też...
1: Bardzo ważna rzecz, nie wolno w CV kłamać, bo kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Tak. Jeżeli nie mamy doświadczenia, to nie udawajmy, że mamy jakieś doświadczenie. To też jeszcze wrócę do Golden Line i LinkedIn. Mianowicie miejmy jakieś tam kontakty, które mogą nas potwierdzić, że no tutaj jest tutaj taki koleś, który jest dyrektorem na Polskę Suzuki Motor Poland, który ze mną współpracował, który zna mnie doskonale, bo robiłem ich system obsługi na wszystkie salony w Polsce. I co więcej, sam fakt, że takiego ziomeczka pokażecie, najprawdopodobniej nikt do niego nie zadzwoni, bo nikomu się nie będzie chciało aż tak głęboko weryfikować, ale na wypadek, jeżeli żebyśmy właśnie nie kłamali, bo ten jeden przypadek na 50 się zdarzy, że to zostanie zweryfikowane, no i wtedy będzie naprawdę nieprzyjemnie.
0: Witamy Jacka.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: To ja może troszeczkę od tej złej strony opowiem o procesach rekrutacyjnych.
0: Jezu, ale... Aha, no dobra.
2: Co Jezu? Gdzie tam, ty tam jakiegoś Jezusa widzisz, krawiec? Przecież ty ateusz jesteś.
0: Czemu mnie to nie dziwi? Zadzwonił może, mi... Ja może od złej strony. A od dobrej nie można?
1: Na tym, na Skype'ie pojawił.
2: No w zasadzie to jest od złej strony, ale jednocześnie gdzieś tam od tej dobrej, żeby też osoby nie marnowały czasu. Ja kiedyś brałem udział w rekrutacji. Sieć perfumerii, drogerii Rossmann potrzebowała handlowców. To było w Poznaniu, w jednym z dużych hoteli na salce konferencyjnej. I tutaj akurat nie do końca, znaczy to zupełnie, zupełnie inna branża, natomiast nie do końca z potrzebą bym się zgodził, że jakieś znajomki są w stanie nam jakkolwiek pomóc. Bo miałem tam paru znajomych, to aż byłem zdziwiony, że oni tam przyszli i w ogóle po co, no jak się okazało, po prostu przyszli dla fanu, bo warunki wydawały się im być atrakcyjne. I cała rekrutacja, powiedzmy, przez pierwsze 10 minut była dosyć poważna. Przy takim stole, jak zasiadał przy nim król Artur, były, że tak powiem, zadawane pytania do poszczególnych osób. Gdzieś tam było przeglądanie, prawda, tych wszystkich kwitów tych osób. I to trwało tak przez pierwsze 10-15 minut, a po 10-15 minutach to bardziej przypominało taki reklamowy stand-up. Mianowicie pan wyszedł na środek i po prostu zaczął reklamować produkty firmy Rossmann. To jest najbardziej czasochłonna i najgorsza rekrutacja, w jakiej brałem udział. Znaczy, jak się potem okazało, czego właśnie dowiedziałem się od swoich znajomych, to tam zatrudniony nie był nikt. To w ogóle nie miało to na celu. Na celu to miało to, żeby poinformować o nowej linii produktów firmy Rossmann. I to jest też ważna umiejętność, żeby móc rozpoznać to, jak ktoś rozmawiał tak prywatnie. Sądzę, że Potrzeba nieraz miał taką okazję z firmami, które profesjonalnie zajmują się rekrutacją, to każdy rekruter wam powie, że jest na każdym rynku lokalnym jest jakaś tam ilość firm, które nie poszukują pracowników. One sprawdzają, czy ktoś jest na rynku. Czy dana osoba gdzieś tam funkcjonuje na rynku, tak? Dlatego warto też sprawdzać nie, powiedzmy, stanowisko, warunki i wymagania, ale warto też sprawdzać, jaka firma, warto zainteresować się samą firmą, jaka firma potrzebuje kogoś tam, bo może się na przykład okazać, że dana firma potrzebuje kogoś tam, a u nich jeszcze takiego działu nie ma. jeszcze takiego działu nie ma i generalnie pracownicy tej firmy nie wiedzą o tym, żeby

0: rozwijać i, pojawiają się jacyś dziwni ludzie, jacyś pseudo-coache, którzy próbują nam coś sprzedać, a to tak naprawdę myśmy tam przyszli, żeby sprzedać siebie, no to to już jest w tym momencie jakiś mindfuck, w którym nie powinniśmy brać udziału, bo to może świadczyć o dwóch rzeczach. Albo o tym, że firma jest niepoważna, albo tak w zasadzie to o trzech. Albo o tym, że firma jest niepoważna, albo o tym, że prezes firmy nie ma specjalnego wpływu ani kontaktu na to, w jaki sposób na przykład firma rekrutująca zajmuje się rekrutacją w jakimś tam innym mieście i jest pewien problem komunikacyjny, albo jest to zwykły przegląd rynku, jest to robienie zwykłego researchu, w którym my, że tak powiem, za własne szekle bierzemy udział, bo dojazd nas coś kosztuje, bo musimy poświęcić tam swój czas, który równie dobrze moglibyśmy spożytkować na coś zupełnie innego. Nie wiem, czy wy panowie spotkaliście się kiedyś z czymś takim?
1: No, z czymś takim nie, natomiast research firmy, w której będziemy potencjalnie zatrudnieni, jest jak najbardziej potrzebny, ponieważ w każdej tutaj jeszcze sobie podzielmy na pewne etapy rekrutacji, czyli najpierw wyłapywanie ludzi, czyli powiedzmy ten moment, kiedy tworzymy nasze CV, bo to CV, nawet jeżeli zostaniemy znalezieni przez Headhuntera, ono będzie potrzebne, czyli tutaj mamy ten pierwszy motyw, żeby się zareklamować. Druga rzecz, która się może pojawić, to jest test wiedzy, i tutaj no, zaraz do tego przejdę, no i potem rozmowa kwalifikacyjna, tak? Czyli powiedzmy na te trzy etapy CV mniej więcej już omówiłem, jeżeli i zawsze trzeba po prostu zweryfikować, na jakie stanowisko idziemy, ewentualnie poszukać sobie na Golden Line czy Facebooku właśnie ludzi, którzy pracują w tamtej firmie, zobaczyć, czy może mają jakiegoś naszego znajomego w znajomych i wtedy podpytać nawet, jaka tam jest sytuacja w tej firmie, czy jest duża rotacja, czy faktycznie istnieje ryzyko, że to my będziemy wykorzystywani w tej całej sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o testy, praktycznie każda firma da nam na jakieś tam profesjonalniejsze stanowisko jakiś test do wypełnienia i tutaj są przeróżne historie. Ja tutaj opiszę może ze trzy. Jedna to jest, kiedy się rekrutowałem do Accenture, miejsca właśnie, którego nie wybrałem, czyli międzynarodowa korporacja programistyczna pracująca w business to business, tak? Czyli Accenture to nie jest coś, których produkty my będziemy widzieli na ulicy, natomiast duże firmy kupują od Accenture systemy obsługi klientów, systemy obsługi CRM i tak dalej. Accenture dało mi do rozwiązania 6 testów na tam, nie wiem, każdy tam po 20 stron, i sam dobór tych z różnych tematów, gdzie w czterech czułem się, to znaczy tak, w dwóch czułem się zajebiście mocno, o dwóch słyszałem trochę, o dwóch zagadnieniach nie słyszałem absolutnie nic. Wypełniłem tylko i wyłącznie 2 te testy, a resztę oddałem puste, bo wiedząc, że jeżeli chciałbym aplikować na takie stanowisko, to musiałbym się tak cholernie douczyć czegoś, że to mijałoby się z celem. I te 2 testy rozwiązałem, nie chwaląc się, na 100 na 100. I po wyniku, kiedy doszło do tego trzeciego etapu, czyli rozmowy kwalifikacyjnej, to Accenture zapytało mnie, na którym z tych stanowisk chciałbym pracować, tak? I czy bardziej bym się czuł jako junior, czy jako senior, bo mam wystarczające kwalifikacje na podstawie tych testów. Czyli po prostu, jeżeli jakieś pytanie, jeżeli nawet po tym pytaniu widzimy, że to nie odpowiada, to stanowisko, oczekiwania względem tego stanowiska nie odpowiadają nam, to jest punkt, w którym warto się wycofać, bo to też różnie może dalej zabrzmieć. A na przykład też jeszcze, jeżeli chodzi o rekrutację programistyczną, mój znajomy miał taką sytuację, on się rekrutował w Niemczech, gdzie dostał za zadanie napisać jakiś tam program, algorytm szybkiego sortowania czy coś takiego, no i wpuścili go do sali, gdzie był jeden komputer włączony, no i proszę, tutaj ma pan pół godziny. No i usiadł, patrzy komputer z dostępem do internetu, jeszcze przeglądarka w ogóle otwarta, Google na pierwszym miejscu, włączone i tak dalej, nie? No to pomyślał, no dobra, zamknął przeglądarkę, otworzył Visual Studio, zaczyna programować, po 15 minutach skończył, tam woła, nie? No i no, proszę pana, ale przecież miał pan przeglądarkę, dlaczego pan nie wykorzystał gotowego kodu, dlaczego pan nie znalazł tego, tylko wynajdował koło na nowo? Także tutaj...
2: Walidacja.
1: Tak, tak, także tutaj musimy się
2: spodziewać. Pracy.
1: Dokładnie, że będziemy, że nie będzie testowane tylko i wyłącznie nasze kwalifikacje, ale też umiejętność korzystania.

0: No takie, takie drobne po prostu testy weryfikujące, czy nawet, nawet może się zdarzyć tak, ja sam też to testowałem, że w rekrutacjach, w których ja asystowałem, że rzucałem pytanie kompletnie od czapy, zadanie praktyczne. Program, którego praktycznie nikt z marszu nie byłby w stanie napisać i sprawdzałem, czy dana osoba po prostu podniesie rękę i powie, przepraszam pana, czy mógłby pan mi tutaj pomóc, wyjaśnić coś. I wtedy chętnie pomagałem, bo tutaj testem nie było to, czy umiesz to rozwiązać sam, tylko czy umiesz poprosić o pomoc.
1: O, no tak. Ja mam podobne doświadczenia, bo bywało też, że i sam przyjmowałem do pracy. I no, jeden pracodawca będzie bardziej zwracał uwagę na takie aspekty, inne na inne. I dla mnie na przykład było faktycznie ważne to, czy ktoś potrafi przyznać się do błędu, czy jest sympatyczny, czy potrafi poprosić o pomoc. To są bardzo ważne cechy, bo potem możecie się dręczyć z kimś przez następne lata, z kimś, kto ma muchy w nosie. No, na przykład z kimś takim jak ja, bo bywało też, że szukałem pracy. To była firma bodajże Media Expert, coś takiego, tam miałem jako grafik pracować. I to nie chodzi też o to, żeby ktoś znalazł was, tylko żebyście wy znaleźli odpowiadającego wam pracodawcę. Możecie sobie powybrzydzać, nie rzucajcie się na byle co. Jak widzicie, że ktoś wam nie odpowiada, to się nie zatrudniajcie na siłę. Po co się męczyć? Lepiej pójść i szukać dalej. I ja na przykład odmówiłem, tak, bo spóźniłem się trochę na spotkanie, nie ze swojej winy, po prostu był tam ruch i korki i tak dalej. I mnie zjebał po prostu ten pracodawca na dzień dobry, co to za spóźnianie się, jak pan sobie to wyobraża. I kiedy jeszcze dał mi coś do zrobienia na próbę, że mam jakieś tam ulotki za darmo składać, to pomyślałem sobie, kurde, gdyby chociaż miły był, nie, to może bym mu poskładał. A powiedziałem, że nie, to ja nie jestem zainteresowany, nie odpowiada mi taki klimat. Tak trochę jeszcze tak jakoś tak brzydko wtedy się odezwałem jeszcze przy pracownikach, tych, którzy tam patrzyli tacy wystraszeni, że ktoś do szefa tak się odzywał, Jezu. I tak zbeształem trochę gościa i poszedłem sobie tak najzwyczajniej w świecie, bo już wiedziałem, że to jest człowiek, który będzie mnie temperował, tak, skoro on sobie pozwala na takie uwagi i beształanie mnie jeszcze zanim w ogóle brzęknął monetą, no to wiadomo, co później będzie, nie?
0: Mhm. Jeszcze wracając do momentu CV, bo tutaj CV, tak jak już mówiłem, nie piszemy uniwersalnego CV, zawsze, bez względu na to, jakie stanowisko obieramy, niech to CV będzie dopasowane do oczekiwań naszego pracodawcy potencjalnego. No i tutaj przede wszystkim tak, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej na stówę padnie pytanie, czy ma pani jakieś pytania. I tutaj warto, i tutaj właśnie przychodzi z radą to, co zrobiliśmy wcześniej, czyli ten research dotyczący pracodawcy, czyli sprawdzamy, jakie są ich flagowe produkty na przykład. No i pytanie, czy w moich, słyszałem, że tutaj firma słynie z takiego produktu, czy z takiej, nie wiem, formy, czy ja będę wdrożony do tego produktu, czy to będę się zajmował czymś innym, na czym będzie polegało właśnie na tle naszej wiedzy o tej firmie, bo to też dobrze świadczy, fajnie wygląda, jeżeli idziesz po prostu do jakiejś firmy i wiesz, czym ta firma się zajmuje, odrobinkę bardziej szczegółowo niż to, co widać na jej pierwszej stronie. Zazwyczaj tam na stronie internetowej, jak tam pół godziny temu poświęcimy, to wtedy znajdziemy jakieś takie perełki i coś, co być może nas nawet bardziej interesuje. Na przykład, tutaj robicie, widzę taką małą aplikację na Androida, która jest kompletnie z boku, ale słuchajcie, ja się bardzo pasjonuję Androidem i czy mógłbym się tutaj tym zająć, bo się strasznie tym jaram. A jeszcze wracając do CV, chciałbym też zwrócić uwagę na jedną poważną rzecz, mianowicie to, że jeżeli popełnimy jeden skrajny błąd, coś, co po prostu nas ośmieszy i tak dalej, to nieważne, jakie mamy kwalifikacje, nieważne, jakie mamy wykształcenie, nieważne, jakie mamy doświadczenie, wtedy ten jeden drobny błąd zarzutuje nam całą naszą postać i będzie wręcz anegdotycznie powielana. Ja właśnie pamiętam z tego procesu rekrutacji mojego asystenta, pojawił się jeden koleś, 32 lata, z naprawdę fajnym wykształceniem, fajnym doświadczeniem i tak dalej, ale z jego CV-ki do dnia dzisiejszego nawet imienia i nazwiska nie pamiętam, ale zapamiętałem jedno. W zainteresowaniach miał napisane Świadek Jehowy. I to wiesz, i to takie drobne rzeczy właśnie, albo w zainteresowaniach Świadek Jehowy, czy tam kurde, nie wiem, Korwinista, czy cokolwiek tam wpiszesz, czy właśnie zamiast zdjęcia, bo jeżeli, bo tak, no, zdjęcie, czy dodawać zdjęcie, czy nie dodawać zdjęcia, to jest, że tak powiem, śliski temat, to zdjęcie musi się dobrze komponować z całym CV. Ja sam siebie uważam za brzydkiego, ale do tej szpalty gazetowej jak najbardziej moje zdjęcie pasowało, natomiast wiesz, natomiast jeżeli zatrudniasz się jako programista i wklejesz sobie zdjęcie na motorze, czy w klapkach, kurwa, nad morzem, no to wtedy wiesz, że to będzie ten twój taki wyróżnik, który najbardziej zostanie zapamiętany i zostaniesz wykopany stamtąd od razu, zanim ktokolwiek się tobą zainteresuje. Więc efekt wow, tak, jak najbardziej, ale właśnie tak po prostu nawet dać kilku znajomym i słuchaj, na co najbardziej zwróciłeś uwagę w tej CV-ce? No i wtedy zweryfikujemy, czy zwróciła ta osoba najbardziej uwagę na to, na czym nam zależało, czy właśnie walnęliśmy jakąś taką głupotę, że ludzie jesteśmy Świadkami Jehowy, nie?
2: Mógłbym jeszcze coś dorzucić?
1: Proszę bardzo.
2: Ja myślę sobie tak, że to oczywiście zależy od tego, inaczej to powiem. Czasami, jeżeli firma działa w takiej formule otwartej, na przykład jest to knajpa albo jakaś restauracja, gdzie mamy dostęp, prawda, do tych ludzi, taki, bym powiedział, swobodny, tak? Mamy dostęp do tego, co się dzieje w tej firmie, my po prostu możemy przyjść jako klient i zauważyć, jaka panuje tam atmosfera, jaki tam jest klimat. O, też często dobre, widać, jakie relacje. No i tutaj zaraz podam ci przykład, Krawiec, bardzo, bardzo dobitny, jak nieraz istotne to jest. To są gdzieś tam znajomi moich sąsiadów, młode małżeństwo, pracujące w dosyć długi czas, bo ładnych parę lat, on jako barman, a ona jako kelnerka w knajpach i w restauracjach na Cyprze. Wrócili z przyczyn prywatnych, wrócili do Polski, po prostu tutaj musieli poukładać swoje sprawy, no i w pewnym momencie gdzieś tam oszczędności im się skończyły, no i on stwierdził, że na ten czas no też podejmie się jakiejś pracy w knajpie, tak? W końcu kwalifikacje ma wyśmienite. No i tak pierwsze, co mu się rzuciło w oczy, to taki motel będący zaraz gdzieś tam przy stacji benzynowej, natomiast nie jakiś tam bylejaki, gdzie sypiają tirówki czy ktoś taki, tylko jednak troszeczkę wyższej klasy, że tam potrzebują jakiegoś barmana. No i wyobraźcie sobie sytuację, że on taki opalony, szczęśliwy, w ogóle do tej pory żyjący gdzieś tam, prawda, w ciepłych krajach, na luzie i idzie. I to była rozmowa taka wprost, nie było tam żadnej firmy rekrutującej, tylko wprost z właścicielem tego całego majątku. I jak się okazało, ten człowiek miał przykre doświadczenia z ludźmi, którzy w trakcie pracy lubią sobie, jak to się mówi, golnąć, tak? Lubią dać w gaz, tak? No i padały takie podejrzenia, no bym powiedział, takie no właśnie nieprzyjemne, tak? Do niego, tak? Że o, co pan taki wesoły jest? A może pan tutaj sobie wódeczkę będzie pociągał w trakcie pracy. Jak się okazało, mimo tego, że on miał świetne kwalifikacje i mimo tego, że na 100% by się tam sprawdził, tak? Że to ten jakby ten bar, który tam był, to nie był dla niego w ogóle żadnym wyzwaniem. Potrzebował pracy na jakiś czas. Pewnie ten właściciel firmy jeszcze po jego odejściu by za nim płakał, a to zaważyło na całej sytuacji. Parę miesięcy później ten sam człowiek zatrudnił studenta, który, jak się okazało, właśnie przyszedł tam i po prostu wybadał grunt. Znaczy się wiedział o tym, że ludzie, którzy byli zatrudnieni tam wcześniej, barman i kelnerka, którzy byli zatrudnieni tam wcześniej, no bardzo chętnie brali udział w organizowanych tam wewnątrz jakichś imprezach i nie tylko. I dlatego, że o tym wiedział, to po prostu przyszedł i zachował pełną powagę, mimo tego, że kwalifikacje miał bardzo, bardzo słabe. Więc to też jest w niektórych sytuacjach. W niektórych sytuacjach dobre, żeby właśnie, jeżeli firma działa w takiej formule otwartej, żeby wbić się tam jako klient i zobaczyć, co tam tak naprawdę się dzieje, żeby nie nadziać się na przykład na starszego pana, który jest właścicielem i nam powie: o, a ty pewnie, dajmy na to, krawiec, to lubisz sobie pociągnąć, co? Chciałbyś sobie tutaj otworzyć jakieś martini i coś tam, tak?
0: No ogólnie poznanie przyszłego pracodawcy jest, no, wszelkimi dostępnymi sposobami należy jak najbardziej to robić, bo też pracodawcy są różni, firmy, które mają naprawdę solidne stanowisko na rynku, mogą się okazać zwyczajnie jakimiś tam mordowniami, gdzie nikt nie wytrzymuje więcej niż 2 lata. No i tutaj też jakieś takie prześladowanie ludzi po Facebooku bardzo pomaga, żeby sprawdzić, kto tam pracuje i co oni mają na tych swoich profilach, tak? Bo nawet, nie wiem, przeglądając profil na Golden Line danej firmy, widzimy, że tam, nie wiem, bierzemy tam 5 losowych osób i widzimy, że one spędziły w tej firmie 3 miesiące, no to wtedy już wiemy, że z tą firmą jest coś naprawdę nie tak. A z drugiej strony właśnie, blacha, to co powiedziałeś, czyli zatrudnianie studenta. No tutaj też istnieje takie prawo niemalże Murphy'ego, czyli każdego specjalistę można zastąpić skończoną ilością studentów. Więc jeżeli taka firma, jeżeli jesteśmy profesjonalistami i zwyczajnie się cenimy i dochodzi zawsze do takiego punktu negocjacji przyszłej pensji, tak, gdzie zawsze startujemy z jakiegoś tam wyższego pułapu, no jeszcze się chyba nigdy nie spotkałem z sytuacją, żeby ktoś oczekiwał mniej niż, powiedzmy, na dane stanowisko, ale to nie ma w tym absolutnie nic złego, że do takich negocjacji dochodzi. No ale jeżeli widzimy, że jest tutaj coś, kurde, nie tak, że ten zespół jest taki wręcz podejrzanie młody, to właśnie może się okazać, że twoje kwalifikacje są mniej istotne i że oni bardziej będą cię żyłować, niż faktycznie zatrudnią cię po to, i żeby wykorzystać w pełni twoje umiejętności. Dajmy na to, zatrudnisz się jako administrator systemów, czy jako po prostu admin od Linuxa, żeby utrzymać serwerownię w ryzach, całą architekturę i tak dalej, a będziesz musiał po nocach klepać strąki.
2: To ja może jeszcze też w odniesieniu do... Jeśli mogę.
1: No.
2: W odniesieniu do tej historii potrzeby, to może historia z innej bajki, ale tak troszeczkę mnie potrzeba striggerował tym, jak powiedział, że pracował w ochronie swego czasu. To odnośnie tych zainteresowań, to ja z kolei mam przeciwstawny przykład. Znaczy, przykład tego typu, gdzie kierownik ochrony, to nawet przy mnie i przy moim zmienniku brał tam czyjeś CV i tam czyta, no tak, no wiele lat doświadczenia, licencje i tak dalej, i tak mówi do nas, ale chłopaki, mówi, ja mam jakieś takie dziwne wrażenie, że to jest buc, że to jest straszny buc, że on tutaj przyjdzie, będzie się domagać nie wiadomo czego, on będzie chciał, żebym ja od razu mu kawę postawił, a ja tego gościa nie znam, on nie jest jakby z niczyjej rekomendacji, ja nic o nim nie wiem, no ale kwalifikacje są kwalifikacje, no muszę go tutaj wpuścić, tak? I wyobraźcie sobie, co zmieniło jakby takie podświadome przekonanie mojego ówczesnego przełożonego o danym człowieku. Mianowicie zmieniło to, że on w CV, w punkcie zainteresowania, nie napisał absolutnie nic, i w trakcie tej rozmowy, której ja byłem świadkiem, W trakcie tej rozmowy, no już tam pod sam koniec, jak już wszystkie, prawda, punkty tego CV były absolutnie jasne, pod sam koniec pyta się: a zainteresowania, no bo nic tutaj pan nie wpisał. Na co ten facet, skąd inąd duży chłop, że tak się wyrażę po śląsku, tak usiadł się w takim penerskim stylu, założył nogę na nogę, spojrzał na swojego przyszłego kierownika, spojrzał przed siebie i powiedział: no mnie to głównie kobiety interesują, nie wiem jak pana, tak? No i wybuchł śmiech i tym jakby rozładował całą sytuację, i to takie przekonanie, prawda, że przyszedł tutaj jakiś napompowany buc, jakiś klocek, tak? Jednym żartem jakby się wkupił, tak? To myślę, to to myślę też jest ważne, żeby wyczuć w momencie, jak już dochodzi do tej rozmowy takiej wstępnej, żeby wyczuć, z kim mamy do czynienia, tak? Czy mamy do czynienia z jakimś takim garniturkiem, który tylko i wyłącznie patrzy, żeby nas uwalić w każdej chwili, a czasami to wręcz da się wyczuć, że po prostu już ktoś na to miejsce jest, tylko nie jest to wypowiedziane głośno. Czy mamy do czynienia jakby z taką zgraną ekipą, z takim domowym przedszkolem, gdzie wręcz potrzebny jest taki żart, żeby ci ludzie, czy też żeby ten człowiek poczuł, że no to swój chłopak jest. Come on, to jesteś nasz. Nie wiem, czy wy się panowie ze mną zgadzacie. Nie. Ciekaw jestem. Nie? To trudno. To potrzeba pewnie bardziej sensownie coś powie na ten temat. To tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
0: Ja chciałem jeszcze...
1: Dziękujemy, wrócić. Panie Jacku. Proszę nie dzwonić. My zadzwonimy do pana.
0: Skontaktujemy się z panem. Proszę cierpliwie czekać. Jeszcze jedną rzecz, o której chciałbym powiedzieć i też będę powoli kończył. To jest coś takiego jak zjawisko overqualified, tylko żeby wkurzyć furiata, który tutaj rzucał, że po co używamy obcojęzycznych sformułowań, no dlatego, że czasami one mówią więcej niż coś, co w polskim języku byśmy powiedzieli w trzech zdaniach. Overqualified jest to osoba, która ma zbyt duże kompetencje, zbyt duże umiejętności, by zostać zatrudnionym na danym stanowisku, bo jeżeli mamy jakiś tam młody, dynamiczny, fajny zespół i nagle się okazuje, że rekrutuje się do nas koleś z doktoratem, który budował roboty dla NASA, który budował tam moduły, satelit i tak dalej, nie? I kurde, tak głupio go będzie zatrudnić, nie? I on nawet, wiesz, nawet jeżeli nie ma dużych oczekiwań finansowych, to wtedy on może zostać odrzucony tylko i wyłącznie dlatego, że za dużo się pochwalił sobą. I tutaj też taki realny przykład mojej znajomej, która skończyła dwa kierunki studiów, jakieś tam marketing i zarządzanie i coś tam jeszcze, nie pamiętam. W każdym razie podczas rozmowy kwalifikacyjnej zapytano ją, dlaczego dwa kierunki studiów? No bo tam trzeba się rozwijać, bo pierdół. A który kierunek panią bardziej pociąga? Nie, to oba są moją absolutną pasją i tutaj, no, na co rekruter mówi, wie pani, moim zdaniem, no to pani próbuje po prostu zbyt wiele srok za ogon złapać i jak ktoś jest do wszystkiego, to tak naprawdę jest do niczego. Dziękuję.
1: Też chciałem o tym powiedzieć i mi ukradł potrzeba, widzicie. Zwykle jest tak, że to prowadzący kradnie, że na przykład dzwoni ktoś do radia i zaczyna jakąś ciekawą myśl snuć i kiedy dochodzi do finału, to prowadzący mu przerywa i mówi to, o co tu chodzi. No i ten biedny słuchacz wtedy taki trochę jest okradziony z tego, co fajne chciał powiedzieć, a tu widzicie odwrotnie. Ja chciałem takie ciekawe rzeczy wam powiedzieć, ja tu nie mogę.
0: Mhm. Także tyle to mniej więcej z mojej strony. Wjeżdżam powoli w jakiejś zadupie, także pewnie za chwilę będę gubił zasięg, także przełączam się na odbiór i ewentualnie jakby coś to się jeszcze wbije.
1: A ty w drodze jesteś, tak?
0: Tak.
1: No proszę. No. A można wiedzieć... Tak ten, w pracy jesteś, czy co teraz?
0: Nie, czemu w pracy?
1: Nie wiem, tak zgaduję. Nie, myślałem, że może pracujesz tak
0: po nie, nie, nie. Błagam cię. Już nie te lata. Już nie stać na to, żeby faktycznie uczciwie pracować na etacie i jeżeli robić coś więcej, no to za konkretne sumy. To też warto znać, to też tak kompletnie już abstrahując, że nawet jeżeli mamy jakąś stabilną pracę, no to też zdarzają nam się jakieś tam projekty dodatkowe i tak dalej. No i tutaj, jeżeli wiemy, że tej pracy nie potrzebujemy żeby się faktycznie utrzymać, no to otrzymać naprawdę stawki bardzo wysokie, nieporównywalnie wyższe niż to, co mamy na naszym etacie czy czymś takim, ponieważ to tutaj ten potencjalny pracodawca musi jemu zależeć, a nam mniej na tej sprawie zależy i bardzo często jest tak, że nie wiem, jak ze swoją powiedzmy stawką 100 zł za godzinę netto, no to powiedzmy tam jedno zlecenie na 4 mi się uda, natomiast wolę w ten sposób niż żeby zrobić coś, co zajmie mi 2 tygodnie za 600 zł i w jakimś tam pocie czoła, tylko faktycznie, żeby to była jakaś tam super premia i tak dalej.
1: No.
0: No, okej, okay, dobra. To...
1: Proszę nie dzwonić, my zadzwonimy.
0: Pana. Dzięki, trzymaj się.
1: Cześć. Kurde, wiecie co, nie dzwońcie do mnie już może, bo ja strasznie śpiący jeszcze jestem, w ogóle jeszcze się nie przebudziłem, nie wiem co się dzieje w ogóle. I jak słuchacze dzwonią i coś mówią, to zasypiam po prostu, oczy na zapałki po prostu i ledwo co, muszę coś gadać, żeby nie zasnąć. Nawet się zastanawiam, czy robić przerwę muzyczną, bo chyba zasnę. No ale ciekawe telefony, ciekawe. Niby takie proste rzeczy, na przykład Jacek rzucił fajnego pomysła, niby taka prosta rzecz, nie? Ale żeby pójść i wybadać jakąś firmę jako klient i żeby po prostu zobaczyć, jak ta firma traktuje klienta, nas, bo to jak traktują klienta, no to jak traktują źle klienta, na przykład kiepsko, no to już pracownika na 100% traktują jeszcze gorzej. Potrzeba z kolei na końcu też powiedział wartościową rzecz, którą warto sobie zapamiętać, żeby nie przestrzelić w swoim CV. Znam takie przypadki, tak? Kolega się starał o pracę w Techlandzie na przykład i powiedzieli mu, no nie byli zainteresowani, powiedzieli mu to wszystko, pan robił to tak dziwne. I tak dali mu do zrozumienia, że albo mu nie wierzą, że on to wszystko robił, tyle różnych rzeczy, że się na tylu rzeczach zna. Nie ufali, tak, może, albo po prostu doszli, albo to było takie usprawiedliwianie, że no po prostu widzieli, że musieliby więcej zapłacić takiej osobie, a nie chcieli kogoś bardzo drogiego, tylko chcieli na przykład taniego grafika, który będzie sobie dziergał jakieś teksturki, a nie kogoś, kto robił i tłumaczenia, i grafik, i jeszcze na dźwięku się zna, i na wszystkim tam jeszcze, i levele projektował, no to takiemu to trzeba zapłacić, nie? Więc... Czasem warto przestrzelić, tu jest wyczucie ważne, tak jak, no właśnie, to o czym była mowa, można przestrzelić z oczekiwaniami finansowymi, bo Anusz się trafi w końcu. Ja myślę tak sobie, że warto zawsze trochę przestrzelić z oczekiwaniami finansowymi, no bo tak, jeśli krzykniemy na przykład sobie 5 koła, no to w najgorszym wypadku pracodawca się uśmiechnie i powie, nie, no nie możemy aż tyle panu zapłacić, możemy zapłacić 4. I nadal jest to atrakcyjna pensja, tak? Ale jeżeli on od razu powie nam, że och, to do widzenia, no to już wiemy, że chciał nam zapłacić na przykład o połowę mniej, tak? Co nas już nie satysfakcjonuje, te 2,5, tak? Więc... Mamy już wtedy znak, że owszem, przestrzeliliśmy, ale nie stało się nic złego, bo chcieli nam marny grosz zaproponować. To nigdy nie jest tak, że że jak my zaproponujemy za dużo, to od razu nas wygonią i rozmowa się skończy i od razu zaprzepaścimy jakąś tam swoją szansę. Nie, nie, nie. To, o czym była też mowa, warto coś wnieść odnośnie tego, co firma robi, tak? No, to cały czas się posługuje tu tymi przykładami z branży programistycznej, growej, graficznej, no bo to jakby tak jest bliskie jakoś tam sercu. No i właśnie mówimy, że tak, wy robiliście tutaj grę RPG, tak, tak, grałem, świetna gra, ale poprawiłbym tutaj system dialogowy, bo jest troszkę staroświecki, tak? Gdyby tutaj dać nowy system rozmawiania do dialogów, to byłoby wtedy jeszcze lepiej. No i ktoś, co wtedy widzi, że my już dajemy mu jakąś korzyść do jego projektów, tak? Że po prostu już ma jakąś wartość dodaną, związaną z tym, co robi, nie jakieś abstrakcje, tylko widzi, że już jeszcze nas nie zatrudnił, a już coś wnosimy do jego projektu, konkretnie do tego projektu, który firma robi. No nie wiem, to może być z garnkami też coś, nie? Że... widziałem te garnki i na przykład już przyszło mi do głowy, że można by je sprzedawać w taki i taki sposób, który by nawiązywał do produktu świetnie. no wiecie, o co chodzi, nie? Żeby coś wnieść konkretnie do tego, czym firma się zajmuje i pokazać swoje zainteresowanie czym, tym właśnie, co tam już zastaliśmy i pokazać, że się zainteresowaliśmy, że już poczyniliśmy jakieś kroki, to wszystko jest ważne, nie? Wszystko jest ważne. Dobra, przerwa muzyczna, może nie zasnę, a jak po przerwie będzie cisza, to znaczy, że padłem na ryj i zasnąłem. Z Tworki teraz sobie polecą, nieistniejąca już formacja, PKP Train.

0: Pamiętajcie też, żeby przed rozmową kwalifikacyjną umyć dupę. No, to chyba oczywiste, nie? Że trzeba się jakoś ładnie ubrać. Ale też tutaj ten dress code, no tak się mówi, tak? Na te rzeczy. No to jest różny w przypadku różnych branż. No, na przykład jest tak ogólnie przyjęte, że programista musi być raczej tak bardziej schludnie i elegancko ubrany niż grafik, że grafikowi się wybacza, nie? W ogóle grafikowi się dużo wybacza. Pracowałem w dużej agencji interaktywnej na dość takim dobrym stanowisku i wybaczali mi tam wszystko. To, że obrażałem innych pracowników, że śmierdziało ode mnie trawą cały czas, tak? Że się nie umył. Wszystko mi wybaczali. No. Ale czasami czarna czacza nie wybacza. To też tak bywa. Inna rzecz to list motywacyjny. No bo oprócz CV należy właśnie napisać list motywacyjny. I tutaj bym radził pisać zwięźle raczej, żeby się tam jakoś nie pisać elaboratu, bo mało komu chce się pisać elaborat. Dzisiaj są w ogóle takie czasy, że ludzie się niecierpliwią. Ja jestem takim też przykładem tego. Widzicie, jak się teraz już niecierpliwiłem, jak mówił Jacek, jak mówił Potrzeba. I... musisz być ładny. No tutaj tego. No tak, no to, że jak pracujemy w banku albo mamy kontakt ogólnie z klientem, to jest oczywiste, że musimy ładnie wyglądać. Ja mówię ogólnie, że trochę inne właśnie są oczekiwania co do wyglądu, nawet mimo tego, mimo że nie mamy kontaktu z klientem. To jednak są pewne oczekiwania. No ja przynajmniej się z tym zetknąłem. Może się coś zmieniło na rynku pracy. Już od dłuższego czasu nie pracuję na miejscu nigdzie, na umowę, tylko pracuję sobie zdalnie jako freelancer. To myślę, że to zależy i od branży, i od regionu, nawet troszeczkę te zwyczaje różne. Przypuszczam, że jest... Potrzeba pisze, że się nie pisze listów motywacyjnych. Ja nie wiem, no to widzicie, wszystko się zmienia, nie? Na przykład słyszałem, że teraz się trochę inaczej pisze CV-ki niż kiedyś. I teraz już dobrze jest na samym początku napisać, czego my oczekujemy, jakiej pracy my szukamy, co potrafimy. Tak po prostu zwięźle i na samej górze, tak? Żeby to już było, bo chyba się wiąże trochę z tą właśnie, z tą współczesnością, która tak pędzi, że dobrze mieć to streszczenie. No bo tak, wchodzimy na portal, mamy streszczenie artykułu już na samej górze, tak? Kupujemy jakiś towar, czytamy krótki opis o tym towarze, też nie za długi. Dzwonimy do radia, to też musimy w 10 sekund kogoś prowadzącego, wspaniałego, zainteresować tutaj, bo rozłączy. No, możecie dzwonić na nocne radio, profil skype'owy i się dzielić swoimi doświadczeniami. Z tym wyróżnianiem się, no to pamiętam właśnie sytuację, jak w Irlandii pracowałem w firmie, która robiła stronki i takie różne rzeczy. No to pamiętam do dziś, jak nasz szef wszedł do pokoju i pokazywał wszystkim jako ciekawostkę to, że któryś tam grafik przysłał swoje prace na płycie. Nie link do portfolio w CV na samym dole, tak? Nie link w mailu do prac, tylko nagrał to ładnie na płytę i ładnie tą płytę przygotował, że ona wyglądała jak zrobiona w drukarni. No być może zrobił ją po prostu w drukarni. I pomyślcie, skoro... I to był bardzo bogaty człowiek i... No i wpływowy, tak, i warto, widzicie, czasami zainwestować parę groszy, zrobić sobie ładną płytkę, demo takie. No też w przypadku tego dema to zawsze to inaczej wygląda. Animator musi sobie zrobić tak zwanego showreela, nie? Czy tam demoreel to się chyba nazywa. Czyli po prostu animacje, gdzie będą powklejane fragmenty z różnych animacyjek, które robił. Z kolei w innej branży, w programistycznej, pewnie to inaczej wygląda. Warto się, myślę, uczyć, czasami poświęcić jednak trochę trudu i nauczyć się na przykład, jak nie znamy takiej Javy, to się tej Javy nauczyć, tak? No bo słyszałem na przykład, że nie wiem, czy teraz jest jeszcze taka sytuacja na rynku programistycznym, ale jakiś czas temu, nie wiem, z rok temu, no to słyszałem, że wszyscy szukają tych Javowców i jak znasz Javę, i to mówili mi programiści sami, że o, stary, jak teraz znasz Javę, to masz tak, nie? I pokazywali tutaj, że potąd masz kasiory. No i chodziły słuchy, że nawet można do 10 koła wyciągnąć miesięcznie, będąc tym programistą Java. No Java to w ogóle, myślę, jest taki dobry język, że warto to znać. Można wtedy pisać i aplikacje na Androida, tak? I jakieś takie bardziej poważne systemy wewnątrz tam, no, działające po drugiej stronie serwera. No wszystko można z tą Javą, nie? Nie wiem, może znowu jakiegoś babola tu walnę, ale Java uchodzi za... Nie mówię tu o JavaScriptie, żeby ktoś sobie nie myślał. Ale jest też tak z tymi programistami, że dla dobrego programisty nauczyć się nowej składni, czyli tego, w jaki sposób się pisze w danym języku programowania, to nie jest takie trudne. Zaraz mu jebnę, pisze potrzeba. Widzicie, jaki on jest, no? Jak on mnie traktuje? Zamykam radio. Dlaczego on jest dla mnie taki niedobry? Żartuję, zaraz mu się odwinę. Jak mu się odwinę, to mu się szprotem z komunii odbije. Nie zatrudniłbym takiego buca wstrętnego, zapyziałego. No, co jeszcze można powiedzieć o szukaniu pracy? Jakie tu jeszcze zagadnienia mogą być? No, może tak o kontaktach między pracownikami. Ja na przykład często podpadałem, nie? I tak, że po prostu nie wytrzymywałem i tam obraziłem jakiegoś współpracownika. Generalnie lubiany zawsze byłem, tak, ale za dużo sobie pozwalałem. Na szczęście się to nie zemściło, ale już zawsze tak na krawędzi było, nie? Że czułem, że mogę zaraz wylecieć. Jak firma na przykład nie płaciła na czas, to potrafiłem zrobić strajk, że robiłem sobie taki stojaczek z napisem Solidarność i kładłem na biurko i nie pracowałem, nie? Jak to... O freelancerce, właśnie. Jeśli się chcecie brać za freelance i być wolnym strzelcem, no to warto być poukładanym. Borsuk pisze, czyli krypto bezrobociu. No właśnie, różnie to bywa z tym. Po prostu to nie jest tak, że każdy się może tym zajmować. Znaczy, może każdy, tylko no, trzeba mieć pewne też predyspozycje. Przede wszystkim trzeba się przygotować na nielimitowany czas pracy, tak to się chyba nazywa. Niestandardowe godziny pracy, no czasami trzeba coś zrobić na rano, czasami nas w środku dnia gonią, tak? Człowiek się rozregulowuje, trzeba być po prostu najlepiej do takiej pracy, być poukładanym i umieć sobie bardzo to wszystko poukładać, bo inaczej wam nie wystarczy, nie zorganizujecie się tak łatwo sami, tak na pstryknięcie palców, żeby wam został jeszcze czas na dziewczynę, na rodzinę, na hobby, nie? Często się to kończy tak jak u mnie, że albo zapierdalasz, albo siedzisz przy radio, albo śpisz, nie? Tak po prostu, że no... Trzeba być po prostu poukładanym. Najlepiej sobie jakiś dobry plan ułożyć, że wstaję o tej i o tej godzinie mimo wszystko, mimo że nikt was nie goni. Ludzie tak często się chwalą. O, ja sobie to jako freelancer sobie mogę wstać o 12. No i co? I wstaniesz sobie o 12 i przepracujesz wypadałoby te 8 godzin przepracować też, tak? No i co? I będziesz pracował do 20, tak? A o 21 masz audycję w radio i wypadałoby się przygotować. Etam się pojawił i pisze, że zgubił portfel, jak słuchał potrzeby i Jacka. Kurde, no to niewesoło, niewesoło. Nie jest to nic przyjemnego, zgubić portfel. Naprawdę. No, współczucia. Akurat jak mówiłem o ogarnięciu, to pojawił się Etam i zgubił portfel. No widzicie. Ech. Życie, żebyś ty miało dupę, cię kopnął w nią. Niewesoło. A dużo tam pieniędzy było? A, 20 zł tylko, no na szczęście. No ale dokumenty, nie? Może ktoś znalazł i zostawił w sklepie, gdzieś na półce czy coś. Nie mógłbym pracować w sklepie. Kurczę, jaka to jest niewdzięczna praca. Mówić dzień dobry i do widzenia. Dzień dobry i do widzenia. Do widzenia i dzień dobry. Zapraszamy, do widzenia. Dzień dobry, zapraszamy, do widzenia, dzień dobry, zapraszamy. I tak przez cały dzień, koszmar, po prostu, ach, miazga. No, nie było dokumentów w portfelu, no to mała strata, no to portfel i 20 zł. Jak to dobrze, że jesteśmy biedni, nijak stracimy to nie ma wielkiej szkody. No i aż czasami tak mi głupio mówić dzień dobry i do widzenia i dziękuję w sklepie, bo wiem, że ta osoba to mówi już po raz 150 dzisiaj, albo 300, nie? Więc, no a im tak każą, nie? To jest zasada, bo widzę, że jak widzą, że ja na przykład nie odpowiadam do widzenia, to i tak mówią do widzenia, więc mają to po prostu w planie. Poza tym tak głupio się żegnać i witać z kimś, kto ma, dla kogo to jest obowiązkiem. Ja się lubię przywitać i pożegnać z kimś, dla kogo to jest jakaś taka normalna rzecz, a nie obowiązek, no. Więc nic przyjemnego. I... Także nie bójcie się szukać takiej pracy, jaka wam odpowiada. No, może niekoniecznie byle co. Co jeszcze można powiedzieć o freelancie? No, musicie wtedy sobie sami szukać zleceń, co może być problematyczne. Najlepiej mieć stałą bazę swoich klientów, którzy... Bo wtedy oni się co jakiś czas do was odzywają. Tylko to też jest ryzyko, że akurat będą was potrzebować, jak zgłosił się ktoś inny i wy już nie macie sił przerobowych. I robicie trochę dlatego i długo to trwa, nie? Ale dobrze mieć jednak w zapasie takich właśnie zaufanych, stałych klientów i robić dla nich. Często się przez znajomych znajduje, nie? Ktoś nas polecił po prostu i... Jakie mogę tutaj doświadczenia? Ja już na pewno nie pracuję dla ludzi, którzy chcą wszystko na wczoraj, tak? Już mam dość. Pracowałem dla dużych agencji. Prawda jest taka, że im większa agencja, im większy gracz, tym bardziej będzie was cisnął, bo no, tam wchodzą takie rzeczy po prostu, że no nie wiem, oni muszą ten plan wyrobić, tak? Muszą mieć wszystko zgodnie z planem. Taki jakiś wasz znajomy, który ma firmę i który coś tam potrzebuje, to on przymknie oko. Nie na dzisiaj, to na jutro, tak? A duże agencje będą do was dzwonić i o 8 rano i drżącym głosem pytać się: panie Krawcze, a pan zdąży na 9:30? Prawie się zesrałem, przepraszam, muszę sobie zmienić majtki. Za minutę i 20 sekund wrócę do pana, tylko zmienię majtki. Proszę pana, już jestem, proszę pana. No dobrze, 9:35 już, pójdę panu na rękę. Dobrze, ale czy pan zdąży? Proszę, czy pan może mi zadeklarować? I takie po prostu są klimaty. Duża agencja, która właśnie pośredniczy między de facto między klientem a kimś takim jak wy i bierze sobie za to, powiedzmy, wy dostajecie 2000, oni biorą od klienta 20 000, a większość roboty wykonujecie wy na przykład, nie? Bywa i tak. No to jeszcze wam napiszą w umowie o dzieło kary umowne za przekroczenie terminu, tyle i tyle. No pamiętam, podpisywałem, jakbym się nie wyrobił. To i tutaj uspokajam, nie zawsze będą was ciągać o te kary, zwykle nie. Zwykle jak nawet przekroczycie deadline, co jest nagminne, wszyscy tego deadline'a przekraczają. Jakoś tak jest, że pisze się zawsze taki, że się nigdy nie zdąży, nie? ale nie będą was gonić i sądzić się z wami, bo jakoś tak jest, że nie, to jest bardziej na postrach, żeby mieć was po prostu już pod butem, nie? Że no, wy wiecie, że mogą was w każdej chwili zaskarżyć, mogą się domagać odszkodowania, no i będziecie wtedy już super grzeczni. Będziecie zapierniczać i nadganiać i pracować po nocy z obłędem w oku. Bardzo stresogenna jest praca wolnego strzelca często. Na pewno są też inne jakieś branże, gdzie się jest freelancerem, inne niż programista czy grafik, no można i pisarzem być, tak? No ale jak było już powiedziane w audycji Krew z ucha z Magdą, że z pisarstwa to się za bardzo nie wyżyje, nie? I to wszyscy pisarze to powtarzają, nie? Nawet chodzi taka plotka, że jedynym pisarzem w Polsce, który żyje z pisarstwa, jest Andrzej Sapkowski. Tak więc za pisanie książek to lepiej się nie brać, jak się nie jest bogatym z domu. No i tak, na pewno bardzo, bardzo ważne jest to, żeby sobie optymalizować pracę. Czyli to też była już mowa o tym, nie? Żeby nie wyważać drzwi do lasu, jak to się mówi. Tylko korzystać z gotowych rzeczy, nie pisać. Kto dzisiaj pisze na przykład strony internetowe z palucha od zera? No piszą, ale to są naprawdę duże projekty, gdzie wszystko musi być uszyte na miarę, że tak po krawcowemu powiem, już naprawdę, ale z reguły się korzysta z różnych gotowych frameworków, środowisk różnych, z silników do gier. No, jaki jest sens pisać przez 3 lata silnik do gry, skoro mamy gotowy, świetny silnik za darmo, nie? Amazon ostatnio wypuścił kolejny świetny, darmowy silnik się pojawił, tak? Który ma przebogate możliwości. No takie jak Unreal czy Unity 3D, tylko od Amazona. Nie pamiętam w tej chwili nazwy, ale chcę go też przetestować. To też nie wpadnijcie w taką pułapkę, że testuje się ciągle wszystko i nigdy się nic nie wybierze, tak? I nigdy się na niczym nie skoncentrujemy. A ja zresztą w ogóle pisałem kiedyś książkę o Photoshopie. To było dla wydawnictwa Chroma. Ale byłem wtedy jeszcze bardzo młody i jakoś tą książkę po mnie ktoś potem jeszcze poprawiał, no bo to było takim niezbyt dobrym językiem napisane trochę tam było błędów. W rezultacie nie wiem, jak potoczyły się losy tej książki, ale to mi pokazało też od środka, że taki wydawca, takie wydawnictwo, na którym tak się wiesza psy, że oni tak zdzierają, że ten pisarz tak mało zarabia, a tak dużo ten wydawca, no to nie zupełnie jest tak, nie? O to naprawdę nie wesoło jest, nie? Bo tak, raz, że czekamy, aż ktoś nam napisze tą książkę, potem musimy zainwestować w wydrukowanie tego, rozprowadzić to, a na końcu taki empik jeszcze i tak zdziera tak, że my to jesteśmy gdzieś tam i tak na końcu. Najwięcej zarabia wielki gracz, czyli taki Empik, on sobie lwią część z tego, co płacicie za książkę, bierze tylko dlatego, że jest duży i mu wolno. Tak prawem kaduka trochę, nie? Prawem silniejszego. Potem jest to wydawnictwo, które wcale takich wielkich kokosów na tym nie zarobi, biorąc pod uwagę, jak się sprzedają książki, na przykład u nas w Polsce tutaj. A gdzieś tam na końcu, na szarym końcu jest ten biedny, mały pisarczyk, który w sumie napisał całą tą książkę. Więc niewesoło, niewesoło. Nie wiem, czy jest faktycznie tak, jak Potrzeba mówił, że na ochroniarza to wezmą każdego. No chyba tu jest, no może nie ma zbyt wielkich tam oczekiwań od faktycznie, no ale trzeba jednak być dużej postury, no bo to śmiesznie wygląda, jak jest taki mikry i przykry gostek sobie stoi, taki chudziutki, malutki. Chociaż miałem takiego kolegę, który pracował jako ochroniarz, a był taki właśnie mały rycerz. self-publishing. No właśnie, ja bym polecał samemu, dzisiaj są takie narzędzia, pomyślcie, kiedyś tego wszystkiego nie było, jak sobie zdamy sprawę z tego, jakie dzisiaj mamy możliwości, ile portali różnych, ile serwisów, na których można wypuszczać własne jakieś koszulki, kubki, książki, audiobooki, wszystkie Steamy te, tak, do publikacji gier, ile tego jest i no to kiedyś nie było niczego, jak u Kononowicza, a dzisiaj takie możliwości. I możemy tego nie doceniać, może nam się wydawać, a to coś, nie wiem, czy to coś mi da, to mało zarobię, ale dobrze jest ciągnąć wiele sróg za ogony, bo dać i tu, i tam, chociaż no często umowa zawierana z takim Steamem na przykład wykluczy, nie, was z publikowania gdzie indziej. Z tego co pamiętam chyba tak jest, że jak się już daje na Steama, to nie można już dać na inny tego typu serwis. No i kończy się tak, że wszyscy dają na Steama. Wiadomo, że niby mamy tak różnorodny rynek, a wiadomo, że jest Google Play, Apple ten Store, tak, że jest Empik, że jest Steam, a potem długo, długo za tymi wielkimi graczami nic. No też mamy w sumie jedno czasopismo o grach komputerowych dobre, to CD Action, tak? I też jakoś nie widzę tej konkurencji. Gdzie ta niewidzialna, wolna ręka rynku? Rynku ręka, Jacku.
1: Przecież ja nigdy nie powiedziałem... Witam ponownie. Ja nigdy nie powiedziałem, że to, co mamy obecnie, że to ma cokolwiek wspólnego z... wolnym rynkiem, tak?
0: Gdzie wolna rynka.
1: Duże koncerny w pewnym momencie zauważyły, że klientem doskonałym jest państwo, tak? Bo to jest klient, który zawsze będzie mieć pieniądze. Więcej, on płaci stawki nierynkowe, tak? Zresztą chyba miałeś taką przyjemność mieć takiego klienta, który płacił nierynkowe stawki. Kiedyś coś tam wspominałeś o tym, ale nie wiem, czy mogę o tym na antenie mówić.
0: Pozdrawiam KGHM. Kochani, jesteście, wróćcie do mnie, moi mili, ja wam wszystko zrobię.
1: Ale trochę tak znowu, trochę tak brakuje mi w tym, co mówisz, jakiejś takiej dumy, tak? Bo to, wiesz, jednak... Praca grafika, praca designera, praca twórcy gier, nawet jakiś tam casuali, nie wiem, nawet kogoś, kto pracuje w DTP, tak? Czyli w przygotowaniu do druku, tak? No to jest jakaś taka branża, która jest sexy, tak? Czy jakby do tego zmierzam, żeby ci się zapytać, no a co jest w tym fajnego? Bo tak cały czas, wiesz, cały czas pokazujesz to, jakbym to ja mówił, tak? Od tej blaszanej strony, od tej gorszej strony, tak? Że no tutaj trzeba się spiąć, tutaj ci są tacy. No i czasem jak wam się trafi dobry klient, ale to raz na ruski rok się trafi, tak? No to wtedy możecie być szczęśliwi, a tak to generalnie to was gonią z bata, nawet jak nie jesteście na klasycznej umowie, czyli jesteście tak zwanymi freakami, tak?
0: No właśnie, ja tak tobie zarzucałem, że koncentrujesz się na negatywach, a sam jakby taki.
1: No popłynąłeś w tym kierunku, ale ja
0: zmieszałem,
1: wiem, co to jest.
0: Z gównem wszystko.
1: To jest etamowa zaraza. To jak posłuchacie sobie After Party w wydaniu Etama, w szczególności jak jest The Only One, no to wtedy po prostu jedzie. To wtedy otwiera się czarna polska rzeczywistość, po prostu bramy piekieł. Jak tego posłuchacie, to taki Etam by mógł tam na swojej stronie dać taki headline: You never forget. Nigdy tego nie zapomnisz. Jak już tam trafisz, to po prostu już będziesz wiedzieć, że to Polandia jest. A tak poważnie, no Krawcul, przecież bycie grafikiem to jest coś sexy, to jest nawet, bym powiedział, coś bardziej sexy niż bycie deweloperem, bo bycie deweloperem, a poza środowiskiem radiowym też trochę takich kontaktów mam, no to jest często, wiesz, babranie się w jakimś systemie, o którym oni nic nie wiedzą, to idzie gdzieś tam do dużego klienta. Oni mają za zadanie tylko klepać, aż nie usłyszą głosów zmarłych, potem jest pół godziny przerwy i klepią dalej. No może przesadzam, w warunkach polskich to nie słyszałem o takich firmach, ale podobno są takie gdzieś. W szczególności w Azji, tak, gdzie wszystko robi się na akord. A co byś powiedział pozytywnego. Znaczy, pozytywne na pewno jest to, że jest ta zajawka, tak? Że jest ta zajawka, że jak już skończysz, to możesz powiedzieć "It is my design", tak? Czy jakie oprócz tego rzeczy jeszcze są pozytywne? Czy na przykład jest coś takiego?
0: Pytał się mnie i rozmawia i sam odpowiada na wszystkie pytania. No mów.
1: Nie no, załapałem flow, tak? No to teraz staram się ciągnąć, daję ci odpocząć w pewnym sensie. Znaczy, kiedyś Byte Eater stwierdził, że ja to jestem taka dobra przerwa, że nawet można iść sobie herbatę zrobić, ale nie próbuj kurwa mi teraz tego robić, nie rób mi tego. Słyszałem o czymś takim, od jednej osoby też zajmującej się grafiką, że jest coś takiego jak, że graficy mają swoje sygnatury, że gdzieś tam w swoich projektach zostawiają jakieś takie, nie wiem, no easter eggi to jest złe określenie, ale że zostawiają jakąś taką swoją sygnaturę, taką rzecz charakterystyczną i że potem gdzieś tam w środowisku jest to rozpoznawalne, tak? Że tutaj coś takiego jest, takie coś malutkie, coś niepozorne, coś tu się świeci, tak? To pewnie krawiec zrobił. To tak jest? Czy to jest jakaś brednia, tak? Czy to jest jakaś pasta, tak? Jeśli wiesz, co mam na myśli. Mówiąc pasta.
0: Już mogę?
1: No, come on, hit me.
0: Zasypiam trochę już. No dobra, jak już Jacek zakończył wypowiedź, to ja rozpocznę w takim razie swoją. Na wstępie chciałem... Nie, dobra. Robię tak. Kiedyś mi się chciało zostawiać te różne ukryte rzeczy i robiłem na przykład chmurki, że jedna z chmurek wyglądała jak kutas gdzieś tam w tle. I kutasy takie właśnie, wszędzie te kutasiki. Tak starałem się, żeby gdzieś jakiś, jak na przykład miasto w tle, to jeden z domów miał kształt kutasa, taki gdzieś tam mały, majaczący w tle. Nawet raz zrobiłem tak, że był taki krajobraz i jeden dom był w kształcie, jeden wieżowiec w kształcie kutasa z jajami.

0: Nie do końca rozumiem, pijesz teraz do czterech pancernych? Czy nie do końca łapię ten, że jakiś tam czereśniaków? Nie, no ja nie mogę powiedzieć, że
1: nie,
0: ze mną...
1: Ja się śmieję, bo kiedyś mówiłeś, że masz jakiegoś takiego pana Ziutka u siebie, który słynie z ciężkiego dowcipu, z ciężkiej ręki i z ciężkiego
0: oddechu. No tak, jest taki Zbychu. No, jest taki Zbychu, co rzuca paletami, ogólnie jest nerwowy, tak? I jest na przykład... dajmy na to poniedziałek rano, no ja teraz na całe szczęście nie mam z nim przyjemności, no ale dajmy na to jest poniedziałek rano i wiesz, wszyscy po weekendzie tacy szczilowani, nikomu się od razu nie chce do pracy brać, najpierw jakaś kawka, herbatka, coś, nie, i taki spokój, taka cisza na kuźni, opada ten cały pył z całego tygodnia.
1: A tu jeb nagle!
0: Z kantorka się po prostu coś toczy i po chwili słychać zbychanie. No żeż kurwa jego pierdolona mać, kto tą pizdę tutaj wsadził kurwa w tą rynnę, nie? No i takie, to przykład był oczywiście, nie? Ale on potrafi jeszcze gorzej. On jest pod tym względem gorszy niż ja, dużo gorszy.
1: No to wśród grafików, programistów to pewnie troszkę mniej takich osób i biznesmenów. Co fajnego? Fajne jest to, że na przykład tworząc gry, to jest teraz coś... Co robię i w tym kierunku idę, bo robiąc gry, to jest wspaniała rzecz, to jest jak pisanie książki trochę, tak? Opowiadacie jakąś historię ludziom, tworzycie ten wirtualny świat, który jest wirtualny, ale czujecie się trochę jak taki Pan Bóg wręcz. W ogóle tak patrzę do lustra, ta broda, te długie włosy. Jezus trochę. Dobra, nieważne. No ale wiecie, tak tworzycie coś, nie? Jakąś rzeczywistość dla innych i to jest bardzo fajne. Fajne jest też to, że na początku jest ciężko, bo nie macie żadnych prac do pokazania i portfolio dobrego i jest ciężej znaleźć, ale jak już sobie zrobicie to portfolio, to potem jakby już ono faktycznie działa, tak? Pokazujecie je komuś i ktoś od razu łoho. I wtedy jak już jest ono faktycznie dobre, no to 90% tych, co pokażecie, to powie łoho. I a jak inwestujecie całe lata pracy w jakiejś branży typu ochroniarz czy sprzedawca, no to już tak może nie pracować dla was tak bardzo, tak? To, co dokonacie. Bo dla kogoś może nie być aż tak to strasznie wartościowe, że pracowaliście jako sprzedawca już 3 razy. A może i dojdzie do wniosku, że to właśnie na minus, że jak tyle razy pracowaliście jako sprzedawca, to znaczy, że nigdzie miejsca nie zagrzaliście, że waliliście focha i odchodziliście i coś mu się ubzdura, że jednak nie warto, że lepiej wziąć tego, kto pracował tylko raz jako sprzedawca. Więc tutaj pracuje dla was to, co robicie. Co jeszcze dobrego można by powiedzieć? No, że jest to przyjemna praca dosyć. Chociaż tu myślę, że działa trochę taki efekt jak branża porno, nie? Że każdy sobie wyobraża, jak fajnie to jest być aktorem porno, ale dla tego aktora porno niekoniecznie to jest taka super praca. Już wręcz przeciwnie, no, łyka tą Viagrę, już taki zmarnowany...
0: Zajechany taki, wysuszony, bo te płyny oddaje po prostu na lewo i na prawo, tak. Już żadna go nie kręci, bo mu się wydaje, że już był z każdą, że to jest tylko taki materiał do przepychania, tak. Wydaje mu się, że jest hydraulikiem, a nie aktorem, bo to scenariusze do siebie podobne, tak, w sumie gdzieś tam. Nawet takie same.
1: I popatrzcie na przykład, jaką planszę beznadziejną na głównej zrobiłem dla przerwy technicznej. Jakie to jest oklepane, jakie to jest sztampowe, ten mikroskopik, że nauka, tak? To mikroskop i tu DNA jakieś wkleił i galaktyka, to kosmos, nauka, kosmos, panie. Widać, że to tak na odpierdol wszystko takie. I na niebiesko zamalował całe, już mu się nie chciało pokolorować nawet ładnie. Beznadzieja po prostu. Widać, że wymęczone takie po prostu.
0: A A powiedz mi, bo to mi się przypomniało teraz, przypomniało mi się teraz tam jednemu radiowcowi, tam, o którym nie chcemy tutaj wspominać, kiedyś tam, pamiętam, to było takie nagranie w formie wideo, sprzedawałeś mu takiego tipsa, że tam na billboardzie to musi być pół metra odstępu, nie wiem, czy kojarzysz, o czym ja mówię.

0: bo chodzi mi o to, czy wiesz, czy takie techniczne tipsy też się liczą w pracy grafika i na ile się liczą. Tylko nie odpowiadaj mi, to zależy, bo mnie szlak trafi zaraz. Tylko powiedz tak szczerze, tak, że dla ciebie to nie miałoby wielkiego znaczenia, jakbyś miał kogoś takiego zatrudnić i on by nie wiedział na ten temat nic, czy jednak to jakieś znaczenie ma?
1: Ja już nie pamiętam, czego to dokładnie dotyczyło. To są takie różne, wiesz, no, logo musi mieć swoje pole ochronne, billboard ma jakieś takie pole, które jest wskazywane jako to, na które po prostu pada wzrok w pierwszej kolejności, jak budujesz strony, to też jakoś tam pracuje ten wzrok, tak, że no wiadomo, że idzie od góry w dół, ale jeszcze tam od lewej do prawej i nie tylko, robi się takie specjalne mapy, nie, że w których działa statystyka, że ktoś to napisał mądrą pracę na ten temat, że ktoś pierw patrzy na środek ekranu, potem patrzy na prawo, potem przechodzi na lewy górny róg, już nie pamiętam dokładnie, musiałbym na to zerknąć. Ja nigdy specjalnie wagi do tego nie przywiązywałem, wiesz, zawsze trochę tak gardziłem tymi takimi mądrelami, którzy piszą książki właśnie na te tematy. Traktowałem to jako takie po prostu troszkę przesadzone, tak, że to jest ważne, ale nie aż tak bardzo i nie zawsze, i że nie jest to regułą. Strasznie mnie drażniło. Do dzisiaj mam takie czuję lekkie rozdrażnienie, jak w pracy właśnie twórczej, kreatywnej, przychodzi ktoś i mówi, tego się tak nie robi, tak. No, przepraszam bardzo, no to, że często się robi coś tak, a nie inaczej, to nie znaczy, że nie można zrobić wyjątku i że ten wyjątek nie zadziała na plus. Wiesz, o co mi chodzi, że nie można robić sobie świętego Graala nagle jakiegoś z jakiejś książki, która ci opisuje, gdzie ma być na stronie logo, tak? Tylko można czasami trochę poczarować, no. Nocne Radio ma logo na środku, na przykład, co jest nie tak często spotykane, nie tak często się daje na stronach logo na środku. I czy to coś zmienia tak bardzo? Czy wy tego logo nie znaleźliście? Znaleźliście, bo dałem je wielkie i jaskrawe, tak? Czyli to po prostu to, co było na minus, to przykryły to moje, panie, plusy dodatnie, panie. I już.
0: O, to teraz troszeczkę blacha pobryluje, jak to się mówi, mianowicie od kilku psychiatrów i też od terapeutki wiem, że takim właśnie schematem działania w ich pracy jest jakby podczas terapii czy podczas sesji podążanie za pacjentem, czy też jak w przypadku gabinetu, to za klientem, natomiast nie jest sugerowanie mu czegokolwiek, tak? Chociaż też takie przypadki się zdarzają, ale ogólnie to pierwsze jest gdzieś tam uznawane za normę. Czy na przykład w pracy grafika są jakieś takie kanony komunikacji, które ty byś zalecał albo co do których byś się odcinał, tak? Że na przykład pewnych rzeczy nie warto robić. Ja tutaj nawiązuję trochę do takich twoich wypowiedzi jeszcze gdzieś tam na jakimś afterparty sprzed paru lat, bo wiem, że masz zarówno sympatyczne doświadczenia z klientami, jak i takie, no, takie mniej sympatyczne, delikatnie mówiąc, tak? I że chcąc zarobić, to też trzeba przyjąć odpowiednią postawę, odpowiednią formę komunikacji, żeby tej pracy nam się nie nawarstwiało, a żeby na koncie tych zer nie przybywało. Wiesz, o czym mówię?
1: Na pewno odradzam zajmowanie się tą dziedziną grafiki, która... Przepraszam. Musiałem sobie kichnąć. Na pewno odradzam zajmowanie się tym, no, co robi zbyt wiele innych osób. Po prostu dzisiaj bardzo dużo osób potrafi robić te stronki internetowe na przykład. Może być wam ciężko się przebić, chyba że jesteście naprawdę dobrzy i oferujecie jeszcze dobre ceny, no ale to nie o to chodzi, chodzi o to, jak zawsze, żeby w jakąś niszę się wpasować, więc... Na przykład mało jest animatorów, przypuszczam, że dobry grafik konceptualny, concept artist, też znajdzie sobie dosyć łatwo pracę. no właśnie przy gierkach, po prostu też warto też popatrzeć, ile czasu nam co zajmuje. Na przykład praca przy animacji jest bardzo ciężka i długo trwa, a stronkę możecie zrobić szybko, no ale za animację możecie dużo więcej kasy wziąć. Ja odradzam, to wcale nie jest tak, że lepiej pracować dla dużego klienta, to nie jest jakaś reguła. Duży klient może wam zalegać z płacą, może was strasznie cisnąć, może mieć bardzo duże oczekiwania, bardzo wygórowane oczekiwania co do jakości tego, co zrobicie. Więc czasami lepiej obsłużyć 5 małych klientów niż jednego wielkiego, nie? Poza tym duży klient często, zanim w ogóle coś wam da do zrobienia, to jeszcze będzie chciał się spotkać i najlepiej, żebyście przyjechali jeszcze. No kiedyś mi się jeszcze chciało na przykład jechać z Wrocławia do Poznania, tak? Czy do Warszawy, żeby się właśnie spotkać z dużym klientem, porozmawiać. Bo on sobie ma kaprys taki, że chce się spotkać i zobaczyć, czy wam się w ogóle chce do niego przyjechać. I to trzeba to na żywo, bo to przez Skype'a nie ma co. A na przykład teraz ja zacząłem się tak stawiać troszeczkę od już jakiegoś czasu i klientom swoim mówię, że ja nie przyjdę na spotkanie, bo mi się nie chce tak zwyczajnie gdzieś tam łazić i jeździć, tak? I od tego jest Skype, że możemy sobie przez Skype'a. I okazuje się, słuchajcie, że to działa, tak? Że to nie jest tak, że ktoś od razu wtedy mówi, o, to ja dziękuję, jak pan się ze mną nie chce spotkać. No bo co to jest, jakaś randka? Jakieś spotkanie gejów, czy co? Że ja mam iść na kawkę jeszcze z nim i może jeszcze za rączkę potrzymać. No jestem grafikiem, a nie bawidamkiem jakimś,
0: tak jak teraz lubelasem. Tak jak teraz poniżej loga Nocnego Radia jest napis Adam Małysz jest w porządku, to ja myślę, że powinieneś zastąpić ten napis, bo był bardziej adekwatny napisem Kiedyś mi się chciało.
1: To dobre hasło też. Może nawet wpiszę takie Kiedyś mi się chciało. No, to, chociaż to ktoś...
0: Ale jeśli pozwolisz i jeszcze jednym pytaniem uzupełnię ten taki trochę niespodziewany wywiad. Jakie masz doświadczenia z tą taką skrzywioną percepcją klientów? Znaczy skrzywioną z twojej perspektywy, czyli czymś takim, że ty po prostu narobisz się nad projektem, włożysz w to serce i tam dłubiesz i miziasz, tak? Bo wiesz, że ten klient potrafi dać pieniążki, tak? Kaska tam leci, nie? Tam jest to źródełko i warto się tam przyssać, tak? Po czym pokazujesz to klientowi i on tak patrzy i sobie myśli, no to tak... 5 godzin roboczych, może 6, tak, to ja panu niewiele za to zapłacę, tak, albo no to będzie pan miał połowę tego, co ostatnio. Jak radzisz sobie z takimi sytuacjami? No bo pewnie zdajesz sobie z tego sprawę, tak, że po tej drugiej stronie no najczęściej jest człowiek, który no nie ma zbyt wielkiego pojęcia o grafice. Jeżeli jest to jakaś tam agencja, no to powiedzmy, że z nimi będzie łatwiej, tak? Ale jeżeli jest to taki KGHM, dajmy na to, tak? Czy może niekoniecznie państwowa firma, ale w podobnej branży, tak? No to jakiś tam, prawda, pan Zenek, który ma firmę zajmującą się meblami i potrzebuje takie ładne animacje tych mebelków, no to on sobie może myśleć, że no to taką animację tych mebelków to da się tak pstryknąć w 5 minut, tak? Jak ty wtedy do tego podchodzisz? Tłumaczysz namolnie temu klientowi, czy mówisz, nie, proszę pana, ja tu jestem profesjonalistą, tu jest moje portfolio, za to wziąłem mniej więcej tyle, od pana nie wezmę mniej. Czy jak to u ciebie działa?
1: Działa tak, że polecam wszystkim, jak wysyłacie to, co zrobiliście właśnie dla klienta, szykujecie maila i wysyłacie, zdecydowanie zawsze poświęćcie jeszcze chwilę czasu, żeby to ładnie opisać i uzasadnić, czemu zrobiliście tak, a nie inaczej. To jest bardzo ważne, ponieważ możecie już potem nie mieć szansy na wytłumaczenie tego na żywo klientowi, bo jest też czasami tak, że klient chce czuć, że ma władzę jakąś, tak? I jeśli na początku już na przykład wam powie, to nie to, panie krawiec, no chodziło o coś innego, no nie przekonuje mnie to i nie tą drogą, tak? to potem on już dla zasady nawet będzie się tego trzymał i nie zreflektuje się. Nie każdy potrafi zmienić zdanie, nie każdy jest zdolny do tego, żeby powiedzieć, no przekonał mnie pan. Więc ja zawsze poświęcam chwilę, żeby dokładnie poopisywać. Tu zrobiłem taki i taki interfejs, dlatego że on jest wygodny i użytkownik będzie mógł sobie jedną ręką tutaj kciukiem, a tu drugą ręką palcem na środku klikać. Wszystko tam poopisuję dokładnie i wtedy ktoś, klient sobie pierw to przeczyta i wyrobi sobie zdanie, do którym przyjdzie do mnie i to zupełnie inaczej wtedy działa, tak? Miałem na przykład kolegę, który moje prace wysyłał do klienta z takim zawsze jednozdaniowym i takim... Tak, no, tak, że mi się to nie podobało, bo on pisał, wrzucam tu do paczki pliki, pozdrawiam. No to ja dziękuję, no. I zawsze się wkurzałem o to, bo to nie chodzi tylko, żeby mój menadżer, czy ktoś, kto ze mną współpracuje właśnie i rozmawia z klientem, żeby on wkleił załącznik do maila i kliknął na wyślij, tylko żeby poświęcił też chwilkę czasu i wytłumaczył coś, zadzwonił, tak? Dobrze mieć menadżera, bo jak jesteście czy programistą, czy grafikiem, niekoniecznie się musicie znać na rozmowie z klientem, na szukaniu klienta. To jest bardzo skomplikowana sprawa. To trzeba być trochę takim psychologiem. Dużo jest takich trików, które mógłbym wam tutaj zdradzić, no nie wiem. O, na przykład bywało, że często popełniałem specjalnie jakiś błąd w projekcie, żeby się klient miał do czego przypierdolić. żeby znalazł sobie taki punkt zaczepienia, no bo to głupio tak się do niczego nie przyczepić, nie? I powiedzieć, że wszystko okej. Okay. Człowiek się lubi do czegoś przyczepić i poczuć, że on jest tutaj panem, on płaci, więc robiłem jakiegoś takiego babola, że literówkę na przykład. Że błąd jakiś, tak? Że gdzieś jakiś tam piksel nie tak. I wtedy klient, o, dobrze, dobrze, ale tu znalazłem błąd. A ja, o, jaki? No widzi pan, tu jest literówka, a tu trzeba dociągnąć, bo jakby takie niedociągnięte. Pan tego nie zauważył? Ja, nie, no ale dobrze, że pan zauważył, to pan ma oko ma pan, widzę, no ma się to oko, no. I zadowolony jest.
0: Teraz posłużę się twoim językiem, to ty taka cwaniucha jesteś trochę.
1: No trochę.
0: A na koniec jeszcze tak pół żartem, pół serio, zanim zejdę z anteny, zapytam się, co taki krawiec grafik myśli o studentach tudzież absolwentach ASP. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. O studentach. Wiecie co? Nie ma tu jakiegoś takiego problemu, że jest ten przysłowiowy student, który zrobi stronkę za 100 zł, nie? No bo ja na przykład nie celuję już takiego klienta, który chce stronkę za 100 zł, tak? Tylko, no więc niech on sobie zarobi te 100 zł, niech robi sobie. Myślę, że tutaj jest taki podział jednak trochę rynku i ci, co marudzą tak, że o, to on robi za grosze i wściekły jest, to jest ktoś, kto jest kiepski troszeczkę jeszcze w tej branży i niezbyt ma duże doświadczenie, no i on faktycznie konkuruje z tym studentem nie tylko na stawki, ale i na umiejętności trochę, więc nie ma tu jakiegoś wielkiego problemu. Też taki klient, który sobie nie czuje wagi tego, jak ważne jest dla niego logo, że to będzie dla niego pracowało przez całe lata, tak? I że tu naprawdę to jest taka delikatna sprawa troszeczkę, że jak to logo byle jakie zrobi, no to potem ciężko zmienić, tak? No bo już jest na wizytówkach, już jest na płytach, na ulotkach i już się utarło. I poza tym zmiana logo, no taki rebrand, w ogóle każdy tego unika jak ognia. Ludzie się boją po prostu zmienić sobie logo, jak już mają. I jak na początku zrobi się kiepskie, dobre logo to nie jest taka prosta sprawa. Wydawałoby się jakiś tam prosty kształt i napisik, tak? Ten znaczek graficzny to się mówi fachowo sygnet, a to, co jest napisem, to jest logotyp, a całość to logo. No i to musi być przede wszystkim trafione. To musi być proste, ale trafione po prostu. Musi być zamysł jakiś, że jest jakaś gra symboli, tak? Że łączą się w super fajny sposób ze sobą dwa symbole, że jest mega prosty kształt, ale jak się przyglądniemy, to widzimy, że o, to jest dupa, nie? No to jest dupa. I to po prostu trzeba trafić. I klient często sobie nie zdaje sprawy, że praca nad takim logo to nie jest, że on se siada i se robi, tylko po prostu musi myśleć. On idzie do sklepu i myśli, musi wpaść na pomysł, robi jakieś szkice, rozrysowuje sobie to, szuka inspiracji i to jest też praca, a ktoś, kto tego nie rozumie, to jest właśnie jakiś taki przysłowiowy Janusz, który, no co, siadł sobie tam i co, mój kuzyn też ma tam czego, te pańty całe i to wziął i mi to szybko zrobił, panie. I co, i za takie coś 500 zł? W życiu. No i co? I wytłumacz to takiemu Januszowi, nie? Z logosami to jest dziwnie, bo nie wiem, logo Nike chyba kosztowało $15 czy jakoś tak, no ten zawijas, ale ten zawijas jest fajny. Jest taki prosty, a taki fajny, nie? Bywa, że robię logosy nawet za 100 zł, tak? Tu się przyznam, a bywało, że i za 500, i za 700. Jak miałbym zrobić tak zwaną księgę znaku, to jest już taki dokument, w którym dokładnie opisujecie, jakie barwy zostały użyte w logo. No i tutaj to nie jest tak, że sobie tam na Photoshopie sprawdzicie, że wybierzecie sobie tu niebieski, tu czerwony, tylko to muszą być kolory ze wzornika też, tak? Taki wzornik kosztuje parę stów. Musi być pole ochronne zaznaczone, czyli takie marginesy dookoła logo, że nie wolno na nie wejść, że muszą być te odstępy, żeby ktoś go tam nie wciskał potem tego logo na siłę gdzieś, nie? Tylko żeby ono zawsze miało te marginesy. Muszą być, dołącza się czcionkę, jaka została użyta. To pole ochronne się nie opisuje w centymetrach, tylko właśnie się czcionką je zaznacza, na przykład szerokość dwóch liter A, nie? No to wszystko to trzeba wiedzieć też, jak to przygotować. No, pokazuje się sposoby użycia tego logo, robi się różne logo. Czy mam taki wzornik? No właśnie nie mam. Ale ja też takich ksiąg znaku raczej nie przygotowuję. Raczej nie przygotowuję i raczej się skupiam, zaprojektowałem kupę logosów, ale rzadko je do druku przygotowuję. A jak przygotowywałem do druku, to dawałem grafikowi, tak? Który już dawałem to innemu grafikowi, który tam to już dokładniej te kolory opisywał, biorąc pod uwagę już takie rzeczy jak ilość czerni, bo nie może być tego za dużo, żeby to się potem nie rozlewało, tak? Czerń się zawsze rozlewa na inne kolory. Nie może być tej czerni za dużo. Jak dacie grubą czcionkę, która ma 100% black, no to potem wam się to rozleje, tak? I po prostu jeszcze się grubsza zrobi w druku. Trzeba takie rzeczy wiedzieć. Ja nigdy nie byłem specjalistą od druku. Raczej jestem specjalistą od innych rzeczy, ale przygotowywało się, no zrobiłem też i dużo ulotek, coś, ale raczej taka średnia półka jestem, tak? Raczej się lepiej znam na animacji, na modelowaniu 3D, na samym projektowaniu logo, ale już nie mam wzornika, tak, nie mam. Nigdy mi nie przyszło do głowy, żeby wydać kilka stów na wzornik, ale wiem, że wielu grafików nie ma czegoś takiego, tak? I piszę te kolory na pałę, projektuję księgę znaku, za którą biorą dwa koła, a wzornika i tak nie mają, nie? I potem klient idzie do drukarni, drukuje coś i mówi potem, panie, ale ja tu miałem jakoś inaczej ten mój zielony wyglądał, to jest taki inny zielony, nie? Chociaż w praktyce to jest tak, że w drukarni zawsze coś tam dopasują, tak? Ten właśnie kolor farby, bo to chodzi o to, że po prostu są takie szczególne farby, które na przykład, bo kolor w druku pracuje trochę inaczej niż na ekranie i są takie, możecie mieć jakiś na przykład do druku taką farbę, która się świeci bardziej albo która jest matowa, tak? Jeden kolor wygląda na papierze błyszczącym inaczej, drugi... No generalnie kolory na papierze błyszczącym są bardziej takie soczyste, tak? To wszystko trzeba tam się na tym znać i pomimo tego, że znam się na wielu dziedzinach grafiki, nawet jak na grafika, to jest tego sporo, bo potrafię i zrobić i komiks, i interfejs do gry, i, czy aplikacji zaprojektować, i do druku coś przygotować, i tak dalej, i animacje, i wszystko, no to jednak nigdy nie jest tak, że się znamy na wszystkim. Nigdy nie zrobię tak dobrych concept artów, przynajmniej na tą chwilę, jak zrobi ktoś, kto zajmuje się tylko tym, nie? No dobra. Jak ktoś chce jeszcze zadzwonić, to zapraszam. Nocne Radio Profil. Ja powoli się będę już żegnał, bo to zbliżają się 2 godziny audycji. Zaraz. Ja się jeszcze spóźniłem. Cały czas jakiś taki śpiący jestem. Spać mi się chce. A jeszcze robotę mam. Rzućcie trochę grosza może na radyjko, szczególnie jak ktoś już od dawna nie sponsorował, to przydałoby się coś, bo ostatnio coś tak mikro i przykro troszkę. A jak tak się stanie, to będzie mnie więcej i więcej się zajmę znowu tutaj różnymi rzeczami, audycjami, namawianiem, żebraniem, żeby ktoś coś poprowadził i tak dalej, będzie więcej tutaj kapitanowania. A Etam się dodzwonił, grafik też, prawda, Etamie, tak trochę jak Klot. Cię zapowiadam, tak, że grafik tu?
2: Tak, zgadza się. Ja wiesz, ja tak słucham ostatniego twojego zdania, to tak właśnie też doszedłem do wniosku, że my po prostu, wiesz, za dużo rzeczy umiemy. Takie wszystko właściwie po trochu umiemy, nie? Masz ten problem też, nie?
1: No tak, zbyt... Może zrobiliśmy ten błąd, że się właśnie nie skoncentrowaliśmy na jednym, bo byśmy teraz więcej zarabiali jako specjaliści wybitni w jednej dziedzinie, nie?
2: No wiesz, ja wiem, gdzie zrobiłem ten błąd, bo no, ten błąd tkwi, że tak powiem, na moich... O, coś się chyba...
1: No, tak, Jacka dołączyłem, ale skończę jeszcze Etamie.
2: Tak, ja akurat ten błąd popełniłem w latach 90., kiedy po prostu wiedziałem doskonale, co chcę robić. O, coś tam przygotuję. Ojejku, jakaś jajecznica albo boczek najprawdopodobniej.
1: Słyszę. Jakbyś mógł Jacku tam nie stukać przez chwilę.
2: A niech robi, odcinka cieknie strasznie. No, w każdym razie, wiesz, no, temat jest dzisiaj związany z pracą generalnie. No ja należę do tych ludzi, którzy w czasie studiów jeszcze odbyli chyba z 50 rozmów kwalifikacyjnych, wręcz, że tak powiem, byłem już maniakiem tych rozmów, bo porozsyłałem CV, gdzie się tylko dało, no bo to, tak nas uczyli, tak, w tamtych czasach, że się robi list motywacyjny CV. Oczywiście nie w stylu urodziłem się z ojca i matki, bo tak kiedyś pisało życiorys do pracodawcy, tylko właśnie w formie CV. W ogóle taka ciekawostka, słuchaj, jak pierwszy raz w życiu składałem ofertę swoją do pracy, to ja się to dowiedziałem, że jest coś takiego jak CV. W ogóle nie wiedziałem, co to jest, że to jest curriculum vitae, coś takiego, nie? Kompletnie sobie z tego nie zdawałem sprawy. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o jedną taką rzecz, bo troszkę mi tutaj smuci to takie podejście, że mam się jakoś specjalnie przygotowywać i tak dalej do pracodawcy, to co mówił potrzeba, bo mi się wydaje, że nie tędy jest droga, bo jak będziemy się za każdym razem przygotowywać i roześlemy tych CV bardzo dużo, to może się okazać, że spędzimy nad tym zbyt dużo czasu zwyczajnie i marnując go. To jest tak samo zresztą jak wiesz w przypadku portfolio, które jak stwierdziłeś, go nie masz, tak? Ja też nie mam w zasadzie portfolio. I mówiąc szczerze, to uważam, że pracodawca, przyszły pracodawca, szczególnie właśnie w takiej dziedzinie jak grafika, to nic nie zyskuje na tym, że zobaczy portfolio, bo uwierzcie mi, słuchacze, że gdybym ja chciał, to ja w ciągu tygodnia zmontowałbym takie portfolio, po prostu przeszukując zwyczajnie Google i przerabiając już gotowe obrazki, że jakby się nikt nie poznał na tym, że to nie jest moje.
1: Co ty pleciesz teraz, Etam, tutaj? Nie rozumiem w ogóle, o czym ty mówisz teraz, że... Nie warto robić nie warto mieć dobrego portfolio, bo jakbyś chciał, to byś se z Google skopiował i oszukał pracodawcy i zrobił jakąś biedę. Ja nie rozumiem, o co chodzi w ogóle.
2: Dokładnie tak, słuchaj, bo widzisz, bo u nas... No to fajnie. Bo ja staram się, do czego zmierzam w ogóle, bo może tak troszeczkę ogródkami idę w tej chwili. Zmierzam do tego, że ja jako osoba, która przyjmowała do pracy osobę typu grafik właśnie, to nie kierowałaby się absolutnie portfolio, bo jak mówię, no portfolio może być oszukane. Tak istotne jest to, że po prostu człowiek, który jest przyjęty na takie stanowisko, musi wykonać zadanie konkretne, tak? No i tutaj jest coś, co się nazywa wprawką, przynajmniej tak w programowaniu kiedyś to się nazywało wprawka. I dlatego bardzo często spotykam się w tej chwili z czymś takim, że właśnie firma, która poszukuje pracownika, daje jakąś bardzo prostą rzecz, na zasadzie zlecenia nawet, czy do zrobienia za darmo, typu właśnie logos, czy tam jakąś, nie wiem, prostą grafikę i zobaczę, jak sobie z tym zadaniem po prostu przyszły pracownik poradzi. To jest najlepsza forma rekrutacji.
1: Najbardziej gówniany właśnie moim zdaniem to jest, bo ja na przykład zupełnie się nie palę do tego, żeby komuś coś robić na próbę. Stary, ja mam, wiesz, rachunki do zapłacenia, nie będę nikomu na próbę w ciemno coś robił i ruletka, że może mu się spodoba, a może nie. A poza tym ty mówisz o tym, że grafik może oszukać robiąc portfolio fake i no to jest zwykłym oszustem, tak jakby cię okradł z kasy, tak? Albo co innego zrobił, a ja nie mogę zakładać, że mnie pracodawca oszuka, że zrobię mu na próbę coś i on to sobie wykorzysta gdzieś tam i mi nie zapłaci i nie dostanę pracy. Też mogę tak zakładać. No każdego może oszukać, nie?
2: Znaczy, wiesz, to jest oczywiście możliwe, tak? Natomiast jak mówię, no ja na przykład szukając od razu, tak, ograniczmy się, tak? Chodzi o ludzi młodych. O ludzi młodych. Oczywiście, że jeżeli ty masz tam ileś tam lat, tak, ileś tam robiłeś tych projektów, no to możesz się w jakiś sposób, nie wiem, czy w formie wydruku, czy tak jak mówiłeś, bardzo fajny pomysł z tą płytką, którą tam ktoś komuś zaniósł, tak, czy tam wysłał takie swoje prace. To jest bardzo dobry pomysł. Uważam, że to jest lepszy pomysł niż jakaś galeria online, bo to jest takie, no, bardziej prestiżowe, tak, że mamy jakiś swój folder czy coś takiego. Natomiast, no, jak mówię, no, dla mnie na przykład jako osoby, która rekrutowała kogoś na stanowisko grafika konkretnie, o wiele lepszym rozwiązaniem byłoby w przypadku szukania młodych osób, bo tutaj o tym właśnie mówię, wykonanie jakiejś prostej rzeczy, tak. Sam się z tym bardzo wielokrotnie tutaj spotkałem na rynku szczecińskim i niestety przekonałem się o tym osobiście, że najczęściej z osobą po studiach się przegrywa taką konkurencję, znaczy przegrywa się cenowo, tak, no bo wiadomo, że ktoś, kto ma 30 parę lat czy 40 lat, nie będzie pracował za szklankę tam piwa czy czegoś, tak.
1: No ja odradzam takie zabawy od siebie, ale jest też Jacek z nami. Sorry tutaj, że czekałeś. Słuchamy cię, Jacku.
3: Ja bym chciał się zapytać tak, czy można wykonać dla kogoś, tak jak tutaj Etam powiedział, proszę mi zrobić tutaj jakieś krótkie zadanie związane z tą grafiką i ty wykonujesz takie coś. Czy to z automatu, czy zwyczajowo, nie jest zawsze traktowane jako twoja autorska praca i to należy do ciebie i ten, kto ci to zlecił, nie ma prawa tego wykorzystywać bez twojej zgody? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest takie. Ty powiedziałeś, że... Znaczy tak, pytałeś się, gdzie jest niewidzialna ręka rynku. Czy możesz zrobić w ten sposób, że przeglądasz czyjąś stronę w internecie i mówisz do niego tak, proszę pana, współczesne jakieś tam statystyki, badania udowadniają, że jeżeli strona internetowa jest atrakcyjna, docierająca do specyficznej jakiejś grupy klientów, czyli zakładamy, że ktoś ma stalownię wyrobów stalowych, żeliwnych i tak dalej, to wiadomo, że ktoś, kto się interesuje ogrodnictwem, raczej na taką stronę nie będzie wchodził, więc jest to jakiś tam specyficzny rodzaj odbiorców. I ty, oglądając taką stronę, mówisz, proszę pana, ja gwarantuję, że przebuduję tą stronę, zrobię inną grafikę i dzięki temu ma pan zysk 25% większy w sensie odwiedzania tej strony, co przekłada się na to, że 25% to jest ileś tam set klientów, z których potencjalnie dla pana klientami takimi stricte, czyli kupują towar, to jest ileś tam procent. Czy ty możesz takie coś zaproponować? I z tego, jeżeli są jakieś pieniądze, to oczywiście wpisujecie w czasie umowy, że jeżeli sprawdzi się to, co ty mówisz, to ten biorca tej propozycji, czyli właściciel tej małej stalowni, hurtowni wyrobów stalowych i żeliwnych, ma na tym zysk. Proszę mi odpowiedzieć, to jest drugie pytanie.
1: Jeśli chodzi o prawa autorskie i majątkowe, bo tak one się dzielą, no to te pierwsze są, z tego co wiem, niezbywalne. Nie można jakby przestać być autorem, tak? No bo to logiczne jest. autorem pozostajesz zawsze, ale sprzedajesz prawa majątkowe do dzieła i jak takowe sprzedasz, to potem twój klient może już sobie robić, co tylko chce z tym.
3: No dobrze, dziełem. Ale tutaj Etam, ale przepraszam bardzo, ale Etam powiedział, że w czasie rekrutacji proponuje wykonanie jakiegoś zadania przyszłemu grafikowi, żeby coś zrobił, więc jak ty to wykonasz, to on nie ma tego z automatu prawa wykorzystywać sobie dowolnie, bo to jest tylko zadanie testowe, tak?
1: Tak, tak. Nie ma prawa. W ogóle, wiesz, nie podpisał z tobą nic.
3: No właśnie.
1: Znaczy, wiesz, no potem można się sądzić. Rzadko się faktycznie zdarza tak, że ktoś zamówi coś, żeby mu na próbę zrobić i wykorzysta. Szczególnie dzisiaj, jeśli po prostu tak łatwo jest napisać na Facebooku czyimś, on mnie okradł, tak? Zrobiłem mu coś na próbę. Nikt nie ryzykuje dla paru groszy utraty reputacji. I tutaj jest jakiś plus, no bo się mówi, że żyjemy w takich strasznych czasach, że wszędzie wielki brat patrzy, że te serwisy społecznościowe, że każdy o każdym wszystko wie i kamera w dupie i pod pachą, ale to ma też swoje plusy, że właśnie no ciężko jest być takim nieuczciwym, właśnie zamówić u kogoś logo, wykorzystać i się śmiać ochryple, nie? Że się nie zapłaciło, no bo zaraz nam napisze ten, co zrobił to logo na naszym Facebooku, że to złodzieje są. A taka fama, no też zdecydowanie odradzam grafikom kradzież pomysłów, kradzież, znaczy dzisiaj pomysły się kradnie troszkę zawsze, no jak to Korwin, to zawsze się troszkę gwałci, no to dzisiaj się zawsze trochę kradnie pomysły, ponieważ się robi taki research i szuka się inspiracji, tak, często. I często nasz pomysł, nasza praca jest jakąś tam syntezą kilku rzeczy, które wcześniej widzieliśmy, więc no to już tak, tylko ja mówię o takim podpierdalaniu toczka w toczkę, nie? Że bierzemy czyjeś logo i jakiś tam skądś i obrysowujemy sobie tak. I tak dosłownie kradniemy. To tak odradzam zdecydowanie. To jest bardzo tępione i jak sobie wyrobimy taką reputację, to potem już pozamiatane. Jako grafik może się to za nami ciągnąć. No i więc odradzam. No.
3: Ale odpowiedź na drugie pytanie. Proszę.
1: Wiesz co, bywają różne deale, można w sumie na dowolny układ pójść z klientem, dowolny układ deal klient-wykonawca, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zagwarantować, że zyski wzrosną, ale raczej się z takim czymś nie spotykałem zbyt wiele. Częściej jakieś płacenie na przykład barterem, tak, że zamiast kasy, zamiast części kasy dostajesz jakieś...
3: Dwie sztabki żeliwa. Farytycznego.
1: Tak, albo jak firma, dla której robisz stronkę, która handluje sprzętem, to ci monitor jakiś fajny da na przykład coś w tym stylu. Ale takie wiesz, no bo ciężko jest zagwarantować. Faktycznie jest tak, że czasami przesunięcie jednego przycisku zamów na stronie sklepu, co wiesz, może to nas zdziwić, jak bardzo się to zaczyna przekładać na wzrost zysku, ale ciężko, żebym ja komuś gwarantował, że tak się, że
3: no
1: tak
3: dobrze,
1: się
3: ale,
1: stanie.
3: Dobrze, w porządku, ale dobrze, ale wiesz co, bo to samo mnie się wydaje, jeżeli nie, to proszę mnie poprawić. Graficy to jest normalny zawód, czy jakiś tam budowa strony internetowej, to jest jakiś tam normalny zawód, jak każdy inny, czy jako piekarz, czy jako mechanik samochodów osobowych, czy powiedzmy mechanik układów hydraulicznych, jest gościu, który jest dobry. Prowadzi działalność swoją gospodarczą i klientów ma na pęczki. Klienci zawsze do niego dzwonią. Mówię o tym mechaniku hydrauliku. Hydrauliku w sensie układów hydraulicznych wysokiego ciśnienia, olejowych do sterowania, jeżeli tam chodzi o koparkę, czy coś, czy jakieś maszyny i tak dalej. Dzwonią do niego, bo facet się zna, bo ma w małym palcu wszystkie układy. I jeżeli koparka taka, wiesz, takie kopalnie odkrywkowej staje, to oni do niego dzwonią i wysyłają kierowcę z szybkim samochodem, żeby przyjechał, bo facet przyjdzie, popatrzy, posłucha,
1: no rozumiem, co,
3: to podłącza,
1: co ci chodzi,
3: i
1: Jacku,
3: robi.
1: No, ale...
3: I teraz, dobrze, więc teraz to samo jest. W jaki sposób możesz poszerzać swoje grono klientów, jeżeli nie wyjdziesz do nich, nie zaproponujesz im właśnie współpracy. I to, co powiedziałeś właśnie, zmiany wyglądu strony internetowej, przesunięcie pewnych rzeczy i tak dalej, to to jest taki facet, który robi, po prostu zaczyna zarabiać pieniądze. On robi pieniądze na tym, bo ma wiedzę, bo się na tym zna. To samo jest, wiesz, jeżeli jest 10 adwokatów, czy 10 tych kancelarii adwokackich, to zawsze, tak jak powiedziałeś, na tym Facebooku, czy na jakimś innym portalu, który to testuje, robi jakiś ranking grafików komputerowych czy adwokatów, to oni powiedzą, słuchajcie, jest tych adwokackich kancelarii jest 10, 8 działają prężnie, 5 ma sukcesy, a z tych 5 są 2, które są najwyżej, bo mają tam współczynnik wygranych spraw taki i taki, prawda?
1: No dobrze, czyli rozumiem, że pytanie twoje brzmi, co świadczy o tym, że dany grafik jest lepszy od innego i jakie są sposoby, żeby móc przekonać klienta, że jest się akurat dobrym w tym, co się robi. No tu jest trochę inaczej. Grafik nie odpowiada za ilość wejść na stronie, za popularność strony. Tym zajmują się inne osoby odpowiedzialne za pozycjonowanie, za marketing, za promocję, za różne rzeczy, które wpływają na ilość wejść. Ja też, wiesz, nic mi... Wiesz, no po prostu ja mogę zrobić świetną stronę sklepu internetowego, a on i tak będzie mało zarabiał, bo inne osoby odpowiedzialne za inne rzeczy dały ciała. Ja mogę przekonać, że jestem dobrym grafikiem, na przykład pokazując, że robiłem, że pracowałem dla dużych klientów, że wygrałem jakieś konkursy designerskie, prestiżowe i po prostu na przykład pokazując swoje prace, które się spodobają temu klientowi, nie? To jest coś, czego klienci często niestety nie rozumieją, że ich gust nie jest tu najważniejszy, chociaż nawet inteligentni i ludzie na poziomie, wiesz, no wydawałoby się, że skumają to, że ich gust tutaj nie jest jakoś miarodajny, super czy najważniejszy i że to, co że im się coś spodoba, to świadczy o tym, że jest okej, tylko bo no prosta rzecz, ja nie robię dla klienta, tylko robię dla jego klientów stronę, tak? Jemu oczywiście fajnie, jak spodoba się też, no bo ciężko, głupio mieć stronę internetową własnego sklepu, którego się jest właścicielem, jak ta strona nam się nie podoba. Ale warto też zrozumieć, że ona ma się podobać nie nam, tylko ona ma się podobać na przykład grupie wiekowej, dla której jest przeznaczona. Jak robimy sklep, który sprzedaje jakieś rzeczy dla osób starszych, a sami jesteśmy na przykład jeszcze jakimś młodzieniaszkiem, no to logiczne, że ta strona niekoniecznie musi trafić w nasz osobisty gust, tak? No to logiczne jest, wydawałoby się, ale niewiele osób to rozumie.
3: Dobrze, ale to mi się wydaje, że dla firmy takiej, w ogóle jak twoja firma jest, to znaczy czym ona się charakteryzuje? To jest, mówisz, budowa stron czy grafika komputerowa? Jak ty wychodzisz do klienta? Co mówisz, proponujesz?
1: Raczej nie szukam klientów, to klienci znajdują mnie, wiesz? A jak
3: to
1: prowadziłem...
3: To już jesteś na wyższym poziomie, tak? Czy nie?
1: No troszkę powiedzieć. Tak. Jak prowadziłem firmę, to szukaniem klientów, ich obsługą się zajmował kolega, wspólnik, który właśnie to była jego działka. I tyle. Ja raczej się nie palę, wiesz, bo jestem trochę nerwowy, na przykład drażnią mnie ludzie często, a to trzeba mieć cierpliwości trochę, tak? Cierpliwości, ogłady, trzeba się jakoś zaprezentować, a nie wyjść, wiesz, nieogolony, w niezmienionych majtkach i jeszcze się na klienta wydzierać. Bywało, że poobrażałem klientów, wiesz, o co kolega miał, był zły, bo po prostu na przykład napisał klient, że co to za przyciski jakieś takie jak na kurczę, kuchence mikrofalowej tu na stronie, jakieś wypukłe, co to za gówno, a ja, o ty szmaciugo, wyczuwana,
3: no dobrze,
1: ty.
3: Dobrze, w porządku,
1: I pisałem taki... takiego maila i traciliśmy klienta, wiesz, po prostu...
3: No dobrze, ale to jest troszeczkę nieuzasadnione, wydaje mi się, z jego strony, bo generalnie powiedz mi w ten sposób, dlaczego idziesz do lekarza? Dlatego, że myślisz, że sobie możesz nie poradzić z jakąś chorobą, a z jakimś problemem. Dlaczego idziesz do jakiegoś specjalisty? Jeżeli masz konia, to wiesz o tym, że żeby mu się kopyta nie zepsuły, to musisz znaleźć kowala, który podkuje ci tego konia. I nie będziesz mu mówił, panie kowal, a jakiego pan używa młotka? No ja właśnie tego nie rozumiem. Dlaczego klienci są tacy? Jeżeli ktoś zwraca się do firmy, to wiesz, to wydaje mi się, że to też zależy od środowiska. Środowisko powinno się bardziej szanować. Jeżeli ktoś zwraca się do firmy, to zwraca się z jakimś problemem, bo możesz sobie zrobić stronę na win.com, możesz sobie na jakimś WordPressie, możesz na 1&1, oni proponują, jeżeli wykupisz miejsce na serwerze, to pomogą ci zbudować stronę internetową. Możesz to zrobić sam za darmo, ale to będzie miało jakiś tam określony wygląd. Dlatego wydaje mi się, że są, jeżeli są klienci już na jakimś takim wyższym, tak jak powiedziałeś, poziomie, w tym sensie, że nie tylko portfela, ale widzą, że dotarło to do nich, że między innymi możemy pozyskać, bo każdy, kto coś sprzedaje, usługi czy towar, to chce pozyskać sobie większe grono klientów. Chce dotrzeć do większej liczby osób, z których mogą się pojawić i potencjalni klienci, prawda? Więc jeżeli dochodzi do jakiejś ściany, do jakiegoś pułapu, to wtedy zwraca się do kogoś, kto jest specjalistą w tej sprawie. Mi się wydaje, że to jest normalne, jeżeli ja chcę pomalować samochód.
1: Ale do czego zmierzasz? To mi się... Bo wiesz, bo podajesz no, dużo jakichś przykładów, zmierzam, i tak bardziej mówisz, ale ja nie wiem, o co chodzi w sumie.
3: Zmierzam do tego, że jeżeli ktoś chce zwiększyć swoje zyski, to musi zrozumieć to, że zgłasza się do firmy, która to ma zrobić i oczekuje efektów tego. Ja osobiście bym nie komentował, bo to nie ma sensu, bo tak jak powiedziałeś, zmierzam właśnie do tego, że powinniście się szanować i uważam, że nie powinien sobie wyrzucać tego, tylko powiedzieć: panie, pan się na tym nie znasz, więc niech mnie pan nie krytykuje. Efekt mojej pracy zobaczy pan po miesiącu albo po dwóch.
1: Okej, okay, tak wiesz, wydaje. Ja po prostu się zachowywałem, już to mam za sobą, bo wiesz, taki okres bycia nieuprzejmym dla klienta, to już jest przeszłość trochę. Nauczyłem się tej cierpliwości, nawet, wiesz, zagryzam zęby, zaciskam pięści, ale staram się być miły, bo doszedłem do tego, że trzeba tak po prostu, wiesz, ktoś zostawia u mnie kasę, ktoś mnie wybrał i trzeba mu wybaczyć. Klient, traktuję trochę klienta jak dziecko teraz, wiesz, i staram się mieć taką cierpliwość, jak dorośli mają nieraz do dziecka. Klient ma prawo mu się coś nie spodobać, ma prawo się nie znać, ma prawo sobie powybrzydzać. Moim zadaniem jest go nakierować, naprostować, ale trzeba to robić po prostu w sympatyczny, miły sposób. Nie warto się denerwować, bo to nic dobrego z tego nie wychodzi, wiesz? Klient jak poczuje się, nawet jak ja mam rację, to co z tego, tak? Jak on się czuje źle i rezygnuje, i ja tracę kasę, on traci pracę i tak dalej, i tak dalej. Ale
3: dobrze,
1: może...
3: Przepraszam, na koniec tylko już jedno. Czyli ja rozumiem, że jeżeli... bo ty powiedziałeś, że nie chcesz się spotykać z klientem, ale być może ta rozmowa jest potrzebna, bo jeżeli przykładowo ja przychodzę do gumiarza i mówię: proszę pana, chciałem założyć opony letnie, co mi pan proponuje? To przeważnie jest tak, że gumiarz mówi tak: proszę pana, tu jest chińszczyzna podłej jakości za tyle, tu jest chińszczyzna dobrej jakości, tu jest firma taka, tu jest firma taka, to kosztuje tyle i tyle, to kosztuje tyle, właściwości są takie, takie, takie w czasie deszczu, w czasie słuchaj tego, wybór należy do pana, tak?
1: No tak.
3: No to czasami, dlatego wydaje mi się, że czasami rozmowa osobista jest potrzebna. To tyle chciałem wspomnieć i mnie się wydaje, że jeżeli ktoś napisze dobrą książkę, jak żeś chyba godzinę temu mówił o wydawnictwie, no to są, ja słyszałem o niektórych ludziach, nie wiem jak to się dzieje, ale niektórzy ludzie sami wydają swoje książki i zarabiają na tym, wiesz, skracając to, nie korzystają z Empiku.
1: No, dobrze. Warto jednak na własną rękę spróbować.
3: No, pozdrawiam to... serdecznie, pozdrawiam serdecznie Etama, pozdrawiam ciebie. Dzięki. Wszystkiego dobrego.
1: Cześć, cześć.
2: Pa. No, mi się wydaje, wiesz co, że Jackowi chodziło takie zapytanie, coś co ja kiedyś też rozważałem, a mianowicie chodziło o to, czy jest taka możliwość, żeby w tym takim projekcie, jak gdyby, żeby zawrzeć to, że jeżeli my wykonamy coś, co klientowi przyniesie większe korzyści, to będziemy mieć w tym udział, więc problem jest tego rodzaju, że bardzo trudno będzie stwierdzić, czy na przykład to logo, czy tamta strona, którą wykonałeś, czy sam jej wygląd spowodował to, że zwiększyła się sprzedaż. Po prostu będzie trudno wyłapać ten moment, tak?
1: Tak. To może się, wiesz, to może się okazać na dobrą sprawę po kilku latach, nie? Po wielu latach, czy to logo przyciągało klientów, bo to jest skomplikowana sprawa. Zgodzisz się, się pewnie z tym, że dobre logo pracuje przez lata i faktycznie ma znaczenie na zyski, no bo patrzymy na takie logo i od razu wiemy, czy to jest jakiś zdzichpol, nie? Czy poważna firma z dużym kapitałem, która, wiesz, robi jakieś tam rzeczy na poziomie, nie?
2: No przede wszystkim loga się nie zmienia zbyt często. Tak, ja miałem do czynienia z firmami, że na przykład postanawiali zmienić nagle logo. Na przykład taki problem dotyczy, moim zdaniem, dotyczy teraz mojego ulubionego polityka, czyli Korwina. No, oni zmieniają co chwilę partię, zmieniają co chwilę logo.
1: Znowu
2: zmienił teraz. W związku z czym, no teraz tak, znowu właśnie. I też to nawet napisałem, że jest, dla mnie to jest niezrozumiałe, bo co się ta grupa, bo to nie chodzi o tą grupę wtajemniczoną. Ta grupa wtajemniczona, tak jak na przykład fani Apple'a spokojnie by łyknęli to, gdyby się na przykład z jabłka zmienił na gruszkę, nie? Nie byłoby z tym problemu, ale ci, którzy tego nie znają, chociaż trudno akurat Apple'a nie znać, może to jest zły przykład, ale ci, którzy się nie znają w przypadku takiej partii, no to po prostu pogubią się całkowicie, nie?
1: Właśnie, to jest bez sensu. Korwin jest z jednej strony super inteligentny, ale ma w sobie coś z debila, jak dla mnie też, wiesz?
2: Znaczy, wiesz, no, myślę, że problem jest zupełnie gdzie inny, o czym nie chcę w ogóle mówić, bo ja go tam jednak znam osobiście, także zostawmy ten temat. Natomiast co do pracy, ja tego przykładu z tym takim portfolio nie użyłem przypadkowo, po prostu kiedyś miałem autentycznie do czynienia z czymś takim przez poważną instytucję, jak Telewizja Polska, gdzie kiedyś byłem takim aktywnym uczestnikiem forum strony bodaj CAT3D albo 3D.pl chyba to się nazywało, jeżeli dobrze pamiętam. To już wiele, wiele lat temu, chyba nawet tego serwisu nie ma w tej
1: chwili.
2: Pamiętam. Był tam ogłoszony konkurs na cały ten taki brand graficzny TVP, między innymi logo, ale również tam jakieś tam takie paski, żeby były i tak dalej. Wszystkie te elementy, które się pojawiają w wiadomościach, tam w przerywnikach i tak dalej. No i oni zebrali tam naprawdę tysiące pomysłów. Ci ludzie tam wsłali jak wściekli te pomysły, wklejali na tym forum dosłownie, po czym konkurs się skończył. Naprawdę tam było bardzo dużo pięknych projektów, w którym ja w życiu bym nie wpadł na takie projekty, żeby zrobić. I ogłoszono w ten sposób, że dziękujemy ślicznie Państwu za udział w konkursie. Nasza komisja, jakaś tam szanowna komisja w składzie jakimś tam tych, jak to się nazywa, takich ekspertów, oceniła, że żaden z projektów nie spełnia norm naszej telewizji i wykona to firma trzecia. Koniec. A pomysłów nabrali tysiące, tak?
1: A i tylko przypuszczam, że po to było, żeby była podkładka, że nie wybraliśmy od razu tej firmy X, tylko zrobiliśmy konkurs jeszcze. No ale no niestety, no nie przypasowało nic, no. Ale
2: to znaczy, tak, teraz wiesz, to wiadomo.
1: Taka ściema taka po prostu.
2: Teraz to wiadomo, że zrobi Platinę Image i Bagiński, tak? To już 100%, żeby cię robił, to już po prostu jest standard.
1: A Bagiński zrobił czołówkę do Wiadomości kiedyś, ale ona, do Panoramy, przepraszam, ale ona jakoś tak krótko była. Była fajna, była taka inna. Tyle, że była dziwna, bo może bardzo efektowna, masę detali tam było, to ona wyglądała jak z jakiejś gry komputerowej znowu, nie? Czyli Bagiński jakby nie wyczuł klimatu, tak jakby trochę.
2: Takie, znaczy obecne Wiadomości mają czołówkę bardzo, bardzo dobrą. Ja kiedyś się troszeczkę zagłębiłem, skąd ona się wzięła, bo było z taką wielką pompą wtedy, jak się pojawiła ta czołówka, po czym pojawiły się w internecie komentarze, że to jest zgapione z BBC chyba, czy z czegoś takiego, że zgapili to, bo pokazali nawet tą czołówkę brytyjską bodaj. No i zacząłem się tym interesować i się okazało, że oni to wykonali we własnym zakresie, czyli ci ludzie, którzy tam pracują, jak podejrzewam. Ale koszty tego były jakieś tam zupełnie gigantyczne, tak, wykonania. Ja bym zrobił taką czołówkę, od razu mówię, za 10-12 tysięcy, jak są Wiadomości w tej chwili, razem z muzyką bym sam zrobił. I za tyle bym to wykonał i to nie odbiegałoby absolutnie od jakości tego. No ale tam trzeba mieć wejście, tak.
1: No, marka działa, tu widać, że jak ktoś ma markę, to właśnie mu łatwiej. Też kiedyś mówiłem o tym przykładzie, że TVN, ten brand TVN-owy, te kółka, tak, słynne kółka, bardzo, bardzo proste kształty, na jednolitym tle, to było coś, po co TVN musiał jechać za granicę, żeby mu zrobili takie coś, bo w Polsce wszyscy robili takie bardziej polsatowskie, jakieś bombki efektowne, bali się po prostu zrobić coś prostego, tak? To jest taki grzech troszeczkę polskich grafików, który już teraz chyba to jest, myślę, troszkę nieaktualne, bo prostota i minimalizm stały się na tyle trendy, na tyle modne, że graficy już się tak nie boją robić proste rzeczy, ale jeszcze jakiś czas temu musiała to robić firma bodajże Velvet to się nazywało, czy jakoś tak, i to było dosłownie dwóch kolesi gdzieś na strychu, do których jak przyjechali, to tam się puszki od piwa walały po podłodze. I do takich kolesi, do takich luzaków musiał TVN jechać, żeby mu zrobili te proste kółka, bo oni takie chcieli, tak? Chcieli mieć prosty, nowoczesny taki brand, a nie jakieś właśnie polsatowskie bombki, brzdęki. To zabawne, nie?
2: Skoro mówisz o tym logo, akurat tak się składa, że kilka dni temu pojawiło się na jednym z głównych portali amigowych, pojawiło się logo firmy Uno chyba, czy RNO, czy jakoś tak. Ja to sobie skopiuję i zaraz próbuję wkleić na czata. I zobaczcie, czy oni przypadkiem ci kolesie, bo zaczyna mi się to wszystko układać w całość. Nie ściągnęli gotowca, zobacz. Widzisz to logo? To jest przecież TVN.
1: Ale które? Bo się tu zamyśliłem.
2: To, które wkleiłem na czata w tej chwili.
1: A już patrzę. To myślę, że to ta firma raczej od TVN-u chyba zerżnęła.
2: No, wiesz co, to jest firma zagraniczna, która akurat robi coś w tym, w świecie Amigi, retro. Natomiast no tak właśnie zauważyłem i to nawet napisałem tutaj na forum, że bardzo mi się to skojarzyło. Zresztą nie tylko mi, również kilku innych użytkowników zauważyło właśnie podobieństwo niesamowite. Być może na jakimś kreatorze zrobili, to wcale nie jest wykluczone. Ja osobiście logotypów robić nie umiem, ale czasami mi przychodzi zrobić taki logotyp. Korzystam z kreatora, się z tego nie wstydzę wcale. Później przerabiam to zwyczajnie w takim edytorze do krzywych, gdzie sobie mogę zamienić bitmapę wysokiej rozdzielczości na krzywą i sobie ją spersonalizować, i w tym nie ma nic złego. Tak? Jeżeli klient się na to godzi i wie o tym, to nie ma nic złego. Natomiast jeszcze tak odnośnie tych praw autorskich, to jest taka kwestia, bo tutaj trzeba zwrócić uwagę, jeżeli są freelancerzy tutaj na czacie, zwróćcie uwagę na jedną rzecz, jak zawieracie umowę. Właśnie, bo robiąc coś, tak, to musicie mieć taką przekonanie o tym, że wy sprzedajecie to do wykorzystania, tak, ale nadal jesteście autorami, czy sprzedajecie to razem z prawami. To jest troszeczkę inna sprawa, bo wtedy na przykład taki zleceniodawca może zabronić wam wykorzystywania tego, co zrobiliście w swoim portfolio. To jest jedna strona medalu, a druga strona medalu jest taka, że powierzone materiały, które wam taki zleceniodawca daje, musicie sobie zagwarantować w umowie jedną rzecz, że on ma prawa do tego, żeby te materiały, osoba, która wykonuje coś, jakiś projekt dla nich, mogła wykorzystać. Tak? Czy ma też prawa, na przykład jeżeli przypadnie wam zrobienie takiego jakiegoś projektu, na przykład dla, no powiedzmy, jak to będzie BMW, tak, pierwsza marka, która mi przyszła do głowy, no to ktoś, kto jest dealerem samochodów BMW, musi mieć prawo do używania ich folderów i tak dalej, bo wy będziecie z tych elementów składać jakąś tam stronę, czy coś tam, tak, czy jakiś folder, czy coś jeszcze innego. Ale musicie sobie zagwarantować w umowie, że osoba, która wam powierza te materiały, poświadcza, iż ma prawo do ich używania. To jest też istotna sprawa od drugiej strony, tak? To taka rada, że tak powiem, osoby, która zawarła z 1000 umów, bo tyle mniej więcej w życiu zawarę umów freelancerskich, także zwróćcie na to uwagę, to jest bardzo ważna sprawa.
1: Na czacie padło pytanie, jakie logo ma firma Krawca. No to właśnie 30 Fingers, to jest starsze logo agencji, która na razie jest uśpiona, a moje nowe logo właśnie wkleiłem tutaj na czata, takie mam obecne. Jak ci
2: hasło?
1: Się widzi?
2: Bardzo fajne, a hasło? Jakie do tego?
1: W dupie trzasło.
2: No bo ja bym napisał, że Krawiec grafika szyta na miarę.
1: To takie właśnie banalne, troszkę takie zbyt oczywiste.
2: Swojskie,
1: proszę
2: swojskie.
1: Pana.
2: Swojskie. No właśnie, czemu musimy się wzorować na tych amerykańskich czy coś? Takie polskie, przaśne, zwyczajne. Grafika szyta na miarę i już. Jeszcze bym taki zamek dodał do tego, ciągnący się taki troszeczkę rozpięty.
1: rozporek.
2: No, też mi się tak skojarzyło oczywiście.
1: Mój znak rozpoznawczy, rozpięty rozporek. Krawiecpol, to chyba Krawcpol powinno być.
2: No ale wiesz, my tak mówimy o takiej freelancerce, a to bardziej dzisiaj temat miał być o pracy ogólnie, czyli ja przez pracę rozumiem coś takiego, że jest taki dzwonek nad ranem, ktoś wstaje, robi śniadanie i w biegu leci gdzieś tam siedzieć po godzinach, tak? Czy poza domem, tak? O to chodzi. To większość, podejrzewam, ze słuchaczy rozumie pracę w ten sposób, tak? Zresztą ja też tak ją rozumiem, bo jesteśmy do tego przygotowywani przez całe życie, żeby zostać, jak to ostatnio Klot nazwał, jeśli się nie mylę, prolem, tak? Prolem. Czyli proletariatem, krótko mówiąc. Stąd się to. No, prol to jest słowo proletariat. Nie wiem, czy pamiętasz. Młodsi słuchacze na pewno nie pamiętają, ale kiedyś w nagłówku każdej gazety, nad logiem notabene, każda gazeta powszednia, taka wydawana w każdym mieście, miała takie krótkie hasło: proletariusze wszystkich narodów, łączcie się. I stąd się właśnie wzięło słowo prol. To jest właśnie słowo prol. Od proletariatu.
1: No tak, w sumie tak. Miałem już w sumie kończyć, ale jeszcze na chwilę odbierzmy blachę. Cześć, Jacek.
0: No, ja mam takie pytanie, takie, które myślę i do ciebie, Krawiec, i do Etama, które myślę zamknie taką ładną klamrą całą tą rozmowę. Mianowicie, tak na moje oko, to wpierw mi powiedzcie, czy dobrze mówię, czy nie, że dobrego grafika, czy dobrego designera, i to nie tylko jakby tyczy się tej działki, ale w ogóle chyba w innych branżach też tak jest, można rozpoznać po tym, kiedy jego dzieło, czy też jakieś elementy tego dzieła, czy jakaś konstrukcja, metoda zastosowana, jakby ten blask, który z tego bije, ta wyjątkowość, kiedy zaczyna

0: ale ten, to, ten taki PR, który potem dla konkretnej osoby przekłada się na to, że ona może, że tak powiem, dzięki temu PR-owi podnieść sobie stawkę, to jest właśnie to, kiedy ten blask wychodzi jakby poza daną branżę i na przykład gość, który jest w zupełnie innej branży albo jest w pokrewnej branży, na przykład wydawca książek, tak, czyta gdzieś tam w jakimś biuletynie branżowym, że jest jakiś tam Mike, który zaprojektował Gods of War, tak? Patrzy sobie w Google'ach Gods of War 250 zł, tak? W dniu premiery, dajmy na to. I teraz jakby takie wstępne, czy wy się z tym zgadzacie, że rzeczywiście tak jest? Może to banał, ale...
1: Nie tyle banał, co zapomniałem już trochę, co na początku było, potem było rozwinięcie. Blachar, czy ty nie mógłbyś pytania zadać tak, wiesz, jakoś krócej, dwoma zdaniami na przykład, jakoś tak? Bo ja się naprawdę
0: gubię. Nie, bo podnosi mi się ciśnienie, jak ktoś mi leje wodę. Dlatego wpierw trzeba zarysować tło tak, żeby trafić.
1: No ale sam lejesz właśnie, no.
0: Nie, to nie jest lanie wody, bo mi się wydaje, że dosyć jasno wyjaśniłem, o co mi chodzi. Znaczy, branża gier była tylko i wyłącznie przykładem, tak? Jeżeli zrobisz w centrum Wrocławia, czy w centrum Krakowa jako rzeźbiarz, tak? Zrobisz pewną rzeźbę i o tej rzeźbie stanie się głośno, a potem o tobie stanie się głośno, no to pewną oczywistością jest to, że ten, kto stworzył tą rzeźbę, za jakiś czas, może nie od razu, ale podniesie sobie stawki, tak? Bo uzna to jako swój walor, tak? Jeżeli o tobie, krawiec, pokazałby się artykuł w Gazecie Wyborczej na trzeciej stronie, że coś tam zaprojektowałeś i na przykład znajomy by ci przyniósł, tak? Mówi, patrz, zobacz, piszą o tobie, no to nie mów mi, żebyś tego nie wykorzystał.
1: No był taki przypadek, że zrobiliśmy tą stronę Nieliczna Romana z Giertychem i poszło to w TVN-ie w faktach, poszło na główną, na gazeta.pl jako tam jeszcze news number one. Jakoś to się przełożyło. Oczywiście, no to jest normalne i wiadomo, że tak jest, że przełożyło się na prestiż jakiś, który na ludzi działa mocno. No bo tu wyobraźnia pracuje, no każdy od razu sobie wyobraża, że zrobimy mu też coś takiego wiralowego, co się odbije echem. No i no tak, no wiadomo, że dobrze jest mieć na koncie jakieś prestiżowe rzeczy.
0: Etam?
2: No to, co powiedziałeś, Jacek, to mi podsunęło pewien pomysł. Zróbmy kiedyś taki eksperyment. Będzie audycja o Amidze. I ja zapowiem na portalu amigowym, że prowadzącym w radiu jest słynny człowiek, który zrobił grafikę do Lasermanii 2 na Amigę. Odbiór będzie zupełnie inny niż bym powiedział, że będzie tylko sama audycja Amidze. Nie wspominając o tym, że dyrektorem radia jest twórca grafiki do tej gry.
1: To tak mało znana gra, że i taka mało znacząca. W ogóle,
0: to może ja przejdę do właściwego pytania, jeżeli pozwolicie, do tego, które miało spiąć klamrą tą naszą rozmowę, bo to ma jakby związek z tym poprzednim pytaniem. Waszym zdaniem, i tutaj liczę na jakąś taką obszerną, wyczerpującą temat odpowiedź, zarówno po twojej stronie, jak i po stronie Tama, w stronę jakich bogów, w stronę jakich nazwisk, czy też w stronę jakich prac, a może podmiotów dzisiaj, tak w sensie globalnym, są skierowane oczy grafików. Czyli na przykład, tak, ty, krawiec, jak tam przeglądasz sobie internet i masz tam, powiedzmy, zakładkę jakieś tam branżowe newsy, dajmy na to, tak, ja nie wiem, czy masz taką zakładkę, czy nie, i patrzysz na pracę jakiegoś człowieka albo na pracę jakiegoś zespołu i mówisz, no ci to są świetni, to jest jakość, nigdy im nie dorównam. W stronę jakich bogów są skierowane wasze oczy? I z tym pytaniem zostawiam was. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Ojejku, trudne pytanie, co?
1: Trudne. Chyba jesteśmy w tym wieku, że przestaliśmy się już patrzeć na

0: na idoli, nie? I no, kiedyś pamiętam było, tak było kilku takich, co wszyscy tam wzdychali, że Max Weber robi świetne strony internetowe, że ten taki Mondo był, który robił flesze, fleszowe stronki zajebiste, był Different Human, który miał taki super oryginalny i taki bardzo drapieżny, minimalistyczny, fajny styl. No było trochę takich osób, ale ja się przestałem w pewnym momencie zupełnie tym interesować, co, kto właśnie tymi takimi idolami, nie? I przestałem sobie wieszać plakaty na ścianach w cudzysłowie.
1: Mi przyszło jedno nazwisko do głowy, Erik Schwartz. Pewnie znasz.
0: A, no to wiem, oczywiście, tak. No to i nie dziwię się, że to jest akurat twój idol.
1: Notabene zrobiłem taką jedną animację, wzorując się właśnie na stylu Erika Schwarza. Nawet to wyszło, niedawno się chwaliłem na forum amigowym, podobała się, także coś tam liznę, a też właśnie już nie, ja mam w ogóle problem z tą odpowiedzią na to pytanie z tego względu, że ja po prostu nie jestem z wykształcenia ani grafikiem, ani informatykiem. Zawodowo robię dokładnie odwrotne rzeczy niż się uczyłem. Uczyłem się przez 11 lat na studiach, uczyłem się w technikum, uczyłem się w podstawówce jak każdy, ale kompletnie nie wykonuję swojego zawodu grafikiem i informatykiem się stałem po prostu. Bez nauki zupełnie. No prawie.
0: A Erik Schwarz jeszcze coś w ogóle działa? No, w ogóle już straszny dziadek chyba jest, nie? Teraz.
1: Nie wiem, nie mam pojęcia. Mówiąc szczerze, ja zawsze śledziłem chyba tak. No te jego animacje są naprawdę znane w środowisku amigowym, no bo to wiele osób podziwiało. Zresztą zrobił chyba nawet do takiej słynnej gry Super Frog, zdaje się, tam jakąś czołówkę zrobił, coś takiego. Ja szczerze mówiąc opuściłem ten tytuł, bo dla mnie to było za dziecinne, ale to tu jest osoba chyba, która gdzieś tam jeszcze się jakoś udziela. No, myślę, że on pewnie w jakimś studio robi coś, nie wiem czy w Disney akurat, ale ten jego styl kreska taka jest typowo właśnie taka pod bajki, nie?
0: No, on chyba jakoś był prekursorem tego takiego stylu Fury, jak to się nazywa? Fury, no że te futrzaki takie humanoidalne, tak? I on to jakby chyba rozpoczął, bo on to strasznie dawno już rysował te właśnie te sexy wiewiórasy różne i tak dalej, a to tak się potem dopiero jakoś modne stało, nie?
1: Tak, no czy on w ogóle wykorzystywał te narzędzia, które wykorzystywała wytwórnia Disneya, czyli Disney Animation Studio, taki programik, który był dostępny właśnie na Amigach. Zresztą studio Disneya to robiło w takie wstępne rysunki, dopiero później to było przenoszone w wyższej rozdzielczości, po prostu rysowane jak gdyby na tym, z tego co wiem, tak, bo oglądałem jakiś film na ten temat. No i on po prostu wykorzystywał to dostępne narzędzie. Drugie narzędzie, które ja wykorzystuję obecnie, czyli Deluxe Video, to się później troszeczkę pokazało. To jest taka aplikacja stworzona przez twórców Deluxe Painta, czyli tego takiego najbardziej znanego programu amigowego do rysunków pikselowych. W Deluxe Paincie można właściwie robić bardzo podobne rzeczy jak we Flashu, ale to był program w 90 roku tak wydany, także trzeba sobie zdać sprawę, jak bardzo wyprzedził czasy współczesne.
0: We Flashu? Nie porównujmy, przecież Deluxe Paint operował na grafice bitmapowej, a Flash
1: nie, ja
0: to
1: mówię
0: są
1: o Deluxe wektorki. Video. Mówię
0: a, Deluxe Video. I co? Mi się zawsze kojarzyło, że bardziej zbliżony do Flasha i taki program, który był przed Flashem, ale używał bardzo wiele podobnych technik i też bazował na wektorkach, to był Fantavision.
1: Tak. Zresztą Flash się wywodzi akurat z takiego programu Outerware, to się nazywało Macromedia to robiła. Macromedia, tak, Outerware'a w 97 roku, pamiętam ten program, bo miałem wykonywać na nim pracę, niestety to się nie powiodło. W każdym razie, no mówię, no trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, które Jacek zadał, bo ja się w zasadzie, no nie wzoruję się na konkretnych osobach, tak, oczywiście pomysłów szukam w internecie, ale raczej na takiej zasadzie, żeby sobie poprzerzucać zakładki, tak różne obrazki. Kupuję czasami jakieś takie pismo zachodnie, wychodzi, to się chyba nazywa 3D Art, z tego co pamiętam, w Empiku jest dostępne, angielskojęzyczne i tam sobie czasami jakieś inspiracji szukam. No wiadomo, że się wzoruję, tak? Dlatego bardzo ciężko jest dzisiaj wykonać coś samemu. Ja myślę, że większość zresztą takich twórców, domowych twórców, nazwijmy to freelancerów, którzy robią takie rzeczy po to, żeby się tam jakoś z tej freelancerki utrzymać, po prostu się wzoruje. Tak, mniej lub bardziej.
0: No, chyba trochę popsuliśmy audycję naszymi tutaj geekowskimi, wewnętrznymi, różnymi zainteresowaniami, bo tutaj marudzą niektórzy słuchacze, że temat był taki ciekawszy na początku właśnie z tą pracą, jak szukać pracy, ale słuchajcie, to nic nie stoi, to nie jest chyba jakaś wielka zbrodnia, że pół audycji jest takie, a pół audycji takie, nie? No pierwsza połowa była bardziej taka dla szerszego grona właśnie o szukaniu pracy, o tych sprawach, a zeszło no faktycznie na pracę grafika i chcą chyba też ludzie, może jest ich mniej, ale są też tacy słuchacze, których te rzeczy interesują, tak? Grafika komputerowa, praca grafika, różne programy, dajcie znać, bo może faktycznie gadamy tylko już sami ze sobą. Jak nie ma nikogo, kogo interesuje, to kończymy od razu, zmywamy się, a jak nie, to kończymy za 5 minut.
1: No bo tak jest, jak napisali, no niestety, ale zadzwoniłaby do nas na przykład kasjerka z Biedronki albo sprzątaczka z Monopolowego, czy ktoś taki, no po prostu zwyczajny bardziej, tak? My jesteśmy niezwyczajni, jesteśmy geekami, jak to się teraz ładnie nazywa, no i trudno, no po prostu czekamy na proletariat, żeby do nas zadzwonił. Właśnie dlatego mówiłem o tym słowie, tak? Prol. My jesteśmy nietypowymi prolami po prostu.
0: Jacek pisze, że jego interesuje akurat. No, były też takie głosy, że, ale myślę, że jednak to mniejszość. No, ale słuchajcie, no, nocne radio jest trochę takie egzotyczne, że czasami są tematy hermetyczne i to chyba nic złego. No, lepsze to, niż byśmy mieli takie banały i oczywistości same, nie? Takie wszystko dla wszystkich, żeby było, żeby każdy zrozumiał, nawet na głupek, nawet ten, co się na niczym nie zna, niczym się nie interesuje, żeby zrozumiał wszystko. A u nas jest czasem dla szerszej publiki, a czasem dla troszkę węższej. To chyba jest dobre, wydaje mi się.
1: To może taka garść jeszcze odnośnie porad, odnośnie ofert pracy, jak przeglądać, bo to już wspominałem nieraz, że polskie oferty pracy, zresztą miałem okazję odwiedzić Urząd Pracy w zeszłym tygodniu i też się o tym przekonałem, że tak powiem naocznie, jak to wygląda w tej chwili. Otóż polskie oferty pracy mają taką dziwną, charakterystyczną rzecz, mianowicie nie jest podawana płaca. Co już na przykład w państwach zachodnich dyskwalifikowałoby kompletnie taką ofertę, po prostu się nikt na taką ofertę nie odezwie. Tutaj właśnie była mowa też o tym, że się powinno negocjować płace i tak dalej. Tak, tylko od czegoś musimy wyjść. I to tym wyjściem jest to, co proponuje pracodawca. Tak? Jeżeli wejdziecie sobie na taką stronę monster.com czy jobs.com, bo to są chyba te same, tylko dwa adresy, to zwróćcie uwagę, że tam można wyszukiwać z różnych krajów sobie oferty pracy i podstawową informacją jest zawsze płaca. Ona jest podana za jedną godzinę, za tydzień, za miesiąc, za rok, tak? Ale jest zawsze podana. I zazwyczaj jest to kwota netto podawana. To jest jeszcze bardzo specyficzne dla tego serwisu. Natomiast w Polsce niestety, i to się przekonuje na każdym kroku, zarówno w Urzędzie Pracy, jak i na stronach internetowych, tutaj akurat lokalnych, ja tutaj bardziej lokalnie przeglądam, że jest to jakiś temat tabu. No jeżeli jest to temat tabu, to nie ma praktycznie wyjścia. Ja proponuję, żebyście tak się zbuntowali i w ogóle nie odpowiadali na takie oferty, w ogóle się tym nie interesowali, bo jak macie rozmawiać z pracodawcą, który podaje płatność zero? A to jest powszechne w tej chwili. 99% ofert jest bez ceny, tak?
0: Jest jeszcze takie jedno zagadnienie, czy na przykład będąc grafikiem starać się iść w oryginalność, czy bardziej sprawdzone schematy, tak? Tak jak mają wszyscy, takie jakie jest akurat najpopularniejsze i to jest bardzo ciężkie do rozstrzygnięcia. Chyba potrzeba tu jakiegoś wyczucia, na jakiego klienta trafiliśmy. I dobrze jest właśnie zrobić takie rozeznanie, porozmawiać trochę z klientem, nawet o dupie Maryny, tak? Ale tak, żeby go wybadać, wymacać. Oczywiście nie macajcie klienta dosłownie, chociaż może. Mogą być takie przypadki, ale taka zwykła rozmowa może wam dać dużo do myślenia, z kim macie do czynienia i czy to jest osoba, która ucieszy się z oryginalności i z awangardy jakiejś, czy wręcz przeciwnie, tak? Wszystko, co awangardowe, będzie budziło w niej niepokój jakiś. Niestety jest większość tych drugich klientów, że ludzie się boją, tak? Ludzie się generalnie wszystkiego boją. Boją się, jeśli jest coś, co w was już budzi lekki niepokój, na zasadzie, że myślicie, o, to go chyba wystraszy, nie? Że to chyba za odważne będzie dla tego klienta, ale nie wiem. Jeśli taka myśl się pojawiła w waszej głowie, to na 99% klient powie, panie, to co to takie tu powywijane, takie jakieś eksperymenty, panie, to... I wtedy, zwykle w takich przypadkach klient stawia sprawę tak, że to jest jakaś sztuka, że wy, panie, to nie ma być sztuka, tylko to ma być, panie, projekt. Bo dla niego coś, co jest trochę odważniejsze i bardziej awangardowe, to już jest sztuka. I na przykład się utarło, że ciemne strony to nie za bardzo, nie? I ludzie się autentycznie boją ciemnych stron, bo... A dlaczego się boją? Bo wszyscy mają jasne. I to jest taki owczy pęd. No niestety, na ten owczy pęd musicie się przygotować i jak macie w sobie taką żyłkę eksperymentatora, troszkę jest w was ten pierwiastek artysty, a nie tylko rzemieślnika, to się nastresujecie dużo, niestety. Dużo projektów pójdzie do śmietnika. Czy ty masz tam jakieś doświadczenia z tego typu?
1: Znaczy, zdecydowanie tak. Znaczy, pierwsza rzecz to jest to, że trzeba uświadomić sobie jedną rzecz, że moda, tak? W tej chwili jest moda na Windows 10 i Windows 8 wprowadziła mody na kwadraciki, tak?
0: Na kafelki, tak.
1: Dokładnie. No jeżeli są kafelki wszędzie i ci ludzie patrzą te kafelki cały czas, no to po prostu będą kafelkowaci, no w umyśle, no niestety, taka jest prawda. Jest.
0: I tak, także... i co ciekawe, że gdyby ten Windows nie wyszedł z tymi kafelkami i proponowalibyśmy klientom te kafelki, to by kręcili nosem i nie chcieliby, ale jak Windows już ma takie, to zaraz to chcą takie, nie?
1: To jest minimalistyczne, dokładnie. To jest minimalizm totalny w tej chwili. Nawet przycisk start zrobili w kafelkach, jest takie okienko z krzyżyczkiem po prostu zrobione. No i to się utrwala ludziom w umyśle. My jesteśmy wzrokowcami najczęściej. No i jeżeli sobie traficie na klienta, który tam widzicie, że ma Windowsa, to najprościej będzie zrobić, otworzyć sobie to menu rozwijane, czy tą całą stronę z tymi kafelkami, zrobić sobie kopię ekranu, wrzucić do Photoshopa i pozmieniać tylko kolory. No i to jest najprostsza metoda, żeby zadowolić klienta dzisiaj. Niestety z kolei w Apple jest odwrotnie. Tam są z kolei te obłe takie przyciski, które są pozaokrąglane. Ja na przykład wolę taki styl. Taki styl właśnie zaokrągleń, tak. I mi się to bardziej podoba, ale to jest mi, że się podoba. Tak, kwestia jest, tutaj wchodzi dodatkowy element, że jest się wyrobnikiem, tak, ale my musimy mieć żyłkę handlowca, tak, jeszcze dodatkowo, czyli umieć to sprzedać, bo co z tego, że zrobimy najpiękniejszy tam jakiś design tego całego loga czy tam czegoś, a komuś to się nie będzie podobało i nie kupi tego, tak. Ważne jest tutaj, żeby sprzedać i to jest najistotniejsza rzecz, trzeba się to uświadomić. Każdy, kto zakłada firmę, przede wszystkim musi mieć sprzedawcę, bo wszystko inne jest drugoplanowe, tak?
0: Tak. Borsuk się chyba zna tutaj na rzeczy, bo pisze o modzie na flat. Tak, tak. Moda na rzeczy właśnie płaskie, bez gradientów, bez jakichś tam przejść. Dodam jeszcze, że modne są teraz zaokrąglenia, ale takie bardzo delikutaśne. Jak robicie przyciski, spróbujcie dać te zaokrąglenia, żeby one były ledwo dostrzegalne. Zobaczycie, o co kaman. A dodzwonił się Kuba. Cześć, Kuba.
2: Hej, hej, słychać mnie okej? Okay? Witam.
0: Hej, hej, hej, słychać ci okej.
2: Okay. Miło słyszeć. Jakiś taki wrażliwy się zrobiłeś, słuchaj, Klaus. Ja się podpytuję o tej audycji, słuchacze nie rozumieją coś tego. Nie, no fajna audycja, zawsze miło.
0: Fajna.
2: Jasne, jasne. Jedno spostrzeżenie. Tak, wiesz, fajnie, tak.
0: I po główce, tak, głask, głask.
2: I po główce. Nie, no bardzo ciekawy temat generalnie. Fajnie, że rozmawiacie o tej pracy. Ja powiem wam, że jedną rzecz, co tak zauważyłem, bardzo mnie czasami razi, jak ludzie, nie wiem, szukają pracy. Nie wiem, średnio raz na, nie wiem, 2 miesiące, raz na 4 miesiące staram się przyjmować kogoś nowego do pracy. I powiem wam, że takie podejście typu hej, zatrudnijmy narzędzie do zrobienia jakiegoś tam projektu, tak jak to, nie wiem, chyba Etam mówił, że jest coś tam do zrobienia. To już odchodzi troszeczkę do lamusa, trochę się zestarzało. Teraz ludzie szukają człowieka, żeby zatrudnić, a nie maszyny. Jak jest coś do zrobienia, to sobie można, wiecie, zrobić teraz w Chinach taniej albo w Indiach taniej, ale czego... Moim zdaniem, tutaj no, na tym rynku, na którym ja istnieję, ludzie dalej potrzebują jakichś takich doradców, nie? Ja pracowałem z tobą, Krawiec, troszeczkę.
0: Nie mów o wrażeniach.
2: Nie, zawsze nieogolony, nieumyty, śmierdzi, słuchajcie, jest cham taki.
1: Żeny mu trzeba, żeny.
2: Nie. Chodzi o to, że słuchajcie, że największa wartość w krawcu, czy właśnie... czy w pracodawcu, czy w was, drodzy słuchacze, jak słuchacie tej audycji i szukacie pracy, to nie jest to, o czym Etam ciągle mówi, że tam animację zrobi za 1000. To nie jest ważne. ludzie szukają doradcy. U nas wszystko w Stanach teraz to są takie jakieś tam consulting services, nie? I w tym jest ogromna jakaś tam niewymierna wartość. Tego, że krawiec, jak ja z nim pracowałem, mówi, że czuje, że coś nie tak, że czuje, że zrobiłby to jakoś inaczej. I nie tylko czuje, ale ma jakieś jeszcze historie z tym związane. I to przedstawia jakąś niewymierną wartość. A to, że mu tam się strzałka w lewo przechyli, czy w prawo, czy zbyt głęboko, to jest zupełnie co innego, nie? Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens, co powiedziałem. Jeszcze tylko skontruję też tą wypowiedź Etama odnośnie tych płac. To też trochę z XIX wieku myślenie. Do pewnego momentu tak, ale tak jak dzisiaj się przyjmuje do pracy, oczywiście są podawane jakieś tam kwoty w dużej części jakiegoś tam segmentu płacowego, ale dużo płacowych spraw już na jakimś tam poziomie, nawet średnim, jest płacona w zależności od kwalifikacji, tak? Depends on qualification, DOQ, tak się u nas mówi, nie? I tak się przedstawia, że ta praca w zależności od kwalifikacji, bo bez tej rozmowy, bez spędzenia czasu z człowiekiem, nie jesteś w stanie na przykład ocenić, ile wartości mają jego specjalne skille, nie? Poza tym, że umie narysować, potrafi się porozumieć ze mną albo potrafi się dostosować do jakichś tam specjalnych wymagań, tak czy nie i w jakim stopniu. No i wtedy nie jesteśmy w stanie dać jakichś nawet często gęsto przedziałów płacowych, tylko po prostu w zależności od tych iluś tam wariantów, skali i właśnie tych specjalnych kwalifikacji, ta osoba jest w stanie tyle zarobić, nie? Nie wiem, czy to coś tam trochę wyjaśnia, czy komplikuje, czy nudno opowiadam.
0: Nie musisz kończyć każdej swojej wypowiedzi zapytaniem, czy nie wiem, czy to sens miało jakiś, to, czy głupie to,
2: nie
0: co
2: wiem, nie, bo ja, wiesz, ja nigdy w życiu po polsku o tym nie rozmawiam. To brzmi prawdopodobnie idiotycznie to, co ja tłumaczę, nie?
0: Nie.
2: W angielskim byłoby mi dużo łatwiej. Ale tak jak mówię, no to podejście takie narzędziowe do człowieka, a nie do człowieka jako osoby, która jest w stanie rozwiązywać te problemy, nie? No nie wiem, budujemy tą stronę i weszliśmy w jakiś tam róg, że no nie wiem, ten sklep internetowy czy ten system nie będzie funkcjonował, jak nie będzie jakiegoś przełączenia. I wtedy właśnie ten grafik, pracując z tym programistą, razem, nie wiem, tworząc jakąś tam porozumienie, będą oni w stanie rozwiązać jakiś tam problem, a nie takie idiotyczne narzędziowe podchodzenie. Zrobię 300 przycisków albo 700 ikonek. No to jest, wiecie, Chiny, nie? Chiny.
0: Tak, masz rację.
2: Takie, wiesz, no, masz taki rację. Smutek, nie? Taki smutek i to właśnie słyszę od chyba poprzedniego słuchacza też takie. Naprawdę, za to się już nic nie płaci. No, może w Polsce się płaci, trudno mi powiedzieć, ale podejścia. Tak bym siebie nie sprzedawał dzisiaj i nikomu tego nie polecam, bo
0: masz rację. W ogóle
2: ja z tej drugiej strony
0: tak,
2: siedzę.
0: Tak.
2: To wiecie, to z tej strony drugiej siedzę, to co ja chcę usłyszeć, to jest to właśnie, że ta osoba będzie w stanie mi pomóc, a nie taki, wiecie, co siedzi w piwnicy z dłutem i rzeźbi, nie wiem, drewniane laleczki całe życie, nie? No to jest idiotyzm, nie? To są, maszyny, a nie ludzie.
0: Być może ja popełniłem ten błąd, kiedy współpracowałem z kolegą z USA, pozdrawiam Oresta, z którym się potem jakoś tam skontaktowaliśmy, być może coś teraz zrobimy nawet jeszcze wspólnie, ale coś nie zatrybiło na początku, bo chyba poszedłem w ten schemat, że jak projektowałem logo, to zrobiłem 10 wersji różnych, tak? Zrób jedną, która będzie mega, mega fajna, a nie... Chociaż no, na Polskę mi się lepiej sprawdza właśnie to, jak robię ileś tam wersji, bo wtedy zawsze klient coś wybierze, tak? A okazało się w ogóle, że kultura pracy, że stosunek do pracy w USA jest jednak trochę inny. Krótko mówiąc, w USA się strasznie zapierdala.
2: Ale sprzedaje się historię, słuchaj, nie sprzedaje się tych dłubanych laleczek, tylko się płaci za historię. Jak masz historię z tym Lego, jak jesteś w stanie obronić swój projekt, czy masz jakąś taką ideę i ty zawsze masz. Ja wiem, pracując z tobą, zawsze jakiś tam pomysł skądś tam, nie wiem, inspiracja lat 80. i tam pieprzysz przez 15 minut, to zróbmy coś, przestań opowiadać, bo to tak radiowo. I generalnie ludzie mają dużo pasji, tylko mi się wydaje, często to, co słyszę, będąc w Polsce, ludzie się jakby wstydzą tego wnętrza, nie? A to wnętrze ma zajebistą wartość i na tym naprawdę można fajne rzeczy budować, bo tego chcesz usłyszeć. No dla takich ludzi, co wiesz, przychodzą i na rozmowę gdzieś tam do pracy i pieprzą to samo w kółko, no to jest tam tysiące, nie? Tego się nie szuka, szuka się jakiejś historii, nie?
0: O, takie też odniosłem wrażenie, pracując z Orestem, że no, człowieku, opowiedz mi historię swoją, nie? Kim jesteś, w ogóle coś, tak bardziej w tą stronę, że faktycznie szuka się tego kontaktu z pracownikiem, jakiegoś porozumienia, chce się o nim czegoś dowiedzieć, a nie tak, że siadaj i pracuj, nic mnie innego nie interesuje, nie?
2: No, a powiem ci teraz dlaczego jeszcze, ostatnia taka wskazówka, dlaczego to tak działa, a nie inaczej, bo wszystko to, co robimy, nie wiem, ten twój człowiek, z którym pracowałeś, czy ze mną, gdy pracowałeś, to ja tego, co nie robię, to też nie robię dla siebie w 99%. Ja to robię prawdopodobnie dla kogoś, dla czegoś, dla jakiejś grupy, nie wiem. I wtedy ja mam też część tej twojej historii wplecioną w moją historię, a nie, że siedzi facet w piwnicy w Polsce i dłubie ikonki, czy jakieś tam imidże. No to jest nudne. A jak powiesz, że facet z pasją, nie, nie wiem, zainspirowany kimś, czymś, to wtedy to ma jakiegoś takiego ducha, no i tego, takie wiesz, no takie rzeczy się lepiej sprzedają i pomagają się sprzedać nawet dalej, nie? No i tego właśnie, na to jest deficyt, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Zmieniły się czasy. Dzisiaj mamy serwisy z darmową grafiką, z darmowymi ikonami, z darmowymi zdjęciami i płatnymi też, ale za grosze, tak? Możemy za niewielkie pieniądze kupić sobie szablon strony, możemy zdjęcie świetne kupić, animację całą, szablony do After Effecta, gdzie nam się zrobi jakiś super efekt z naszej grafiki animowany, to wszystko jest na gotowcach i przestało być wartością faktycznie to, że potrafimy wydziergać te ikonki, że coś, tylko bardziej zaczęła się liczyć właśnie inwencja, jakiś duch w tym wszystkim, że my zrobimy coś, co jest unikalne. No i też właśnie i komunikacja, to różne takie rzeczy dodatkowe, a nie już samo wyrobnictwo, nie? Że my tutaj zrobimy szybko, czy dużo.
2: Jasne, robisz, to musi być jakiś tam fundament, na którym w przyszłości na przykład coś byś mógł budować, nie? I nieważne, czy tam, nie wiem, programujesz, nie wiem, w C-Sharpie, czy robisz grafikę, czy zarządzasz jakimiś tam bazami w SQL. Jak masz jakiś taki fundament i masz jakąś wizję w przyszłości, nie wiem, rozwoju systemu, siebie, projektu i o tym opowiadasz, czy wtedy to przynosi jakiś taki konfident, a nie, że jesteś młotkiem, który może wtłuc, zainstalować jakiś tam serwer. To takie młotki, to wiesz, można zatrudnić na godzinę i skończyć relacje, a raczej ludzie nie są zainteresowani jakimiś takimi realizacjami na 15 minut, no bo to wiesz, nie? One night stand, takie jednonocne przespanie się, no to takie kiepskie trochę, nie? Z biznesowego punktu widzenia. Trochę lepiej mieć jakąś taką, wiesz, dłuższą relację, no. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, ostatnie jakieś pytanie macie do mnie, czy uciekać mam?
0: Ja chyba nie mam.
2: No dobrze.
0: A ty tam je?
1: Nie no, myślę, że tutaj się miś kłania, nasz stary Barejowski, że mylimy dwa różne ideowo systemy pracownicze. Nie bądźmy peweksami, no po prostu to jest zupełnie inny świat, to o czym mówi Kuba. Ja tutaj się przekonuję na każdym kroku, że nie tylko na drugiej stronie półkuli naszej, tak, ale również tutaj w samej Europie są tak ogromne różnice. No to jest wszystko racja, tylko no, to nie przypiął, nie przyłatał do Polski niestety i do naszych tutaj. Tutaj u nas właśnie ten człowiek siedzący w piwnicy, dłubiący coś tam za szklankę piwa, to jest niestety norma w tej chwili i czegoś takiego się oczekuje.
2: No ale talenty mamy, słuchaj. Ludzie się może wstydzą, nie wiem, mówić o nich, czy sprzedać te swoje jakieś, wiesz, poza tym, że dłubie, to może chciałby coś innego robić, ale się wstydzi z kimś podzielić i porozmawiać i, nie wiem, przejść do tego następnego levela, że zamiast tych laleczek jeszcze będzie strugał, nie wiem, wózki dziecięce, albo coś takiego.
0: Chłopka będzie strugał.
1: No zgadza się, to jest to, co krawiec mówił, ciemna strona, tak? Ciemnej strony się... Ciemnej strony się każdy lęka, tak? Bo wszyscy mają jasne, no to właśnie trzeba do tego dopowiedzieć jakąś historię, no ale widzi pan. Ciemna strona jest lepsza, bo przynajmniej ktoś, kto patrzy na pana ciemną stronę, nie będzie sobie męczył oczów, tak? Taka pierwsza z brzega.
0: Albo można powiedzieć, proszę pana, to jest strona o grach, niech pan popatrzy, jakiego koloru jest PlayStation 4, nie?
2: No. No.
0: Nie kremowe, proszę pana, nie kremówki. To nie są kremówki papieskie, proszę pana.
2: No, ty to jeszcze przechodzisz na następny level, taki wiesz, no, próbujesz tutaj rewolucjonizować market. Z tym to wiadomo, trzeba ostrożnie, ale pomysł masz dobry, nie? Zbyt agresywny.
0: Zbyt agresywny dla klienta.
2: No dokładnie.
1: Panowie, sprzedaż jest przede wszystkim. To jest najważniejsza sprawa. Nieważne, co się robi, ale trzeba to sprzedać, bo z tego
2: jest zysk. Nie jest ważne sprzedać. No, nie widzisz, no, jaki Amazon ma zysk, nie? Jaki Facebook ma zysk? Historia, słuchaj. Ta wartość jakaś taka wydmuchana, to jest wartość, nie? Nie wiem, niektórzy ludzie nie mają nic poza tym, że, nie wiem, dają sobie nawzajem porady. U nas, tutaj właśnie w okolicach, nie wiem, Waszyngtonu, to większość jest albo jakieś association, czyli jakieś zrzeszenia, albo jakieś consulting services, czyli jakieś takie doradztwo. We wszystkich dziedzinach życia, nie? Mnóstwo ludzi i po prostu ta ekonomia rozwinięta przesuwa się w tym kierunku, gdzie właśnie te porady krawca tak naprawdę są bardziej wartościowe niż krawca praca dzisiaj. I to jest 100% prawdziwy statement. Bo nie chcę mówić, że krawiec już się do pracy nie nadaje.
0: No, trochę tak jest.
2: Trochę się nie nadaje, powiem wam. Bo ja go znam i wiem, że się nie obrazi, nie?
0: No, dzięki, że mnie zareklamowałeś. Może jakiś nie, by się ktoś by szukał grafika, a teraz... Słuchajcie, tak szczerze wam powiem, krawiec się do pracy nie nadaje.
2: Nie, ale powiem wam, do czego się nadaje. Ma zajebistego czuja.
0: Czuja ma i ten jego czuj
2: może zaoszczędzić, nie wiem, dziesiątki tysięcy, czy tam może setki tysięcy złotych umoczone w niewłaściwy sposób kampanii jakiegoś produktu, właśnie z tego graficznego punktu, nie? W którym ta jego ocena ma zajebistą wartość. Tyle, że powiem wam, znowu, nie chcę brzmieć, że tam krytykuję Polskę czy coś, no ale w Polsce stosunkowo mało ceni się te miękkie wartości właśnie krafta, nie? On pierwszy w radiu za darmo o tym, tak czy tak, nie? Można posłuchać. To ludzie nie zdają sobie sprawy, że ta wiedza, czy ten jego czuj, który sobie wydłubał przez ostatnie, nie wiem, 15 lat
0: w tej piwnicy,
2: to i ma naprawdę największą wartość. To jest takie, no, dojdzie kiedyś to w Polsce, nie? Że po prostu to tak jak rozmowa z dobrym prawnikiem. Ten najlepszy prawnik, czy najlepszy chirurg w danej dziedzinie, ci najlepsi chirurgowie, oni już nie robią operacji. Oni po prostu nadzorują jakieś tam operacje, czy po prostu doradzają, nie? I tu nie chodzi o jakieś tam zarządzanie ludźmi, tylko chodzi o ten taki zajebisty consulting services, taki level, nie? I po prostu nawet w małych pracach, jak ludzie wyczują, że w tym przyszłym pracowniku jest jakiś taki partner dla tego pracodawcy, który będzie w stanie ochronić jego przyszłe interesy, bo mu da sygnał w tym momencie, gdy no, ta strona dla tych staruszków, tak jak podawałeś przykład, jest zaprojektowana tak jak dla millennials, dla, nie wiem, młodych ludzi, to nie będzie, no to jest super, nie? Bo jakoś zatrzyma jakiś taki kataklizm, nie? Jak pokażecie swojemu pracodawcy, że macie coś takiego, a nie, że tam jakiś skill, że we Flashu wiecie jak zrobić, wysłać coś tam do 10 tysięcy osób, a później workflow przechwyci coś tam i wyśle do... To jest gówno dzisiaj. Prawdziwa wartość, to mówię, te consulting services, kochani, tym zakończę. Nie wiem, czy to miało sens. Teraz muszę tak powtórzyć, żeby cię wkurwić na koniec.
0: Nie miało, Kuba, sorry, ale nie miało.
2: Nie, powiem, jeden ze słuchaczy powiedział, brakowało, Kuba, twojej opinii. No tak mnie zmotywował, mówię, muszę zadzwonić, nie? Dobra, trzymajcie się, fajna audycja, uściski, kochani, trzymajcie się, hej, hej, pozdrawiam, hej.
0: Cześć.
1: No tak, jakiś czyli musimy komentarz? Iść w consulting po prostu, w naszym wieku.
0: Właśnie, może to nie jest taka głupia myśl. Już mamy swój wiek, wiesz, to nic tylko właśnie na fotelu sobie siąść, wyciągnąć palec wskazujący i pouczać teraz.
1: Tak. Ja bardzo chętnie bym się zajął doradzaniem, tylko kurde, nikt nie chce tych porad za te porady płacić u nas. To jest właśnie podstawowy problem, nie? No może jakieś rzeczywiście krawco edukatorium tutaj w ramach radia, bo medium masz. Baner by się jakiś przydał tylko i się będą zgłaszać tutaj jacyś... No nie wiem, nie mam na razie pomysłu biznesowego na to.
0: To fajne pracki wklejacie na czacie. Laseczka w 3D zrobiona.
1: Ciekawe, czy to jest praca słuchacza, bo ja bym to sprzedał. Starałbym się w każdym razie.
0: Też mnie to ciekawi, czy to właśnie słuchacz, czy... Nie, no tu jest napisane, jest podpisane Steve Weber. SteveWeber.com. Swoje lepiej wklejajcie. Co wy robicie? Przecież jest wśród nas paru kreatywnych, którzy coś tworzą, to...
1: Ja się wstydzę.
0: Wstydzisz
1: jakby
0: się?
1: Jak ja bym pokazał z moich ostatnich 15 lat pracę, te komercyjne, i ty byś to zobaczył i mógł ocenić, za co ja kupiłem mieszkanie, w którym mieszkam, to byś się za głowę złapał po prostu.
0: No ale widzisz, to znaczy, że potrafisz się dobrze sprzedać, skoro te prace nie były jakieś mega wypaśne, a się sprzedały dobrze, no to też jest talent, nie?
1: Ja się kieruję właśnie tym, o czym mówiłem, że sprzedaż jest najważniejsza, tak? Nie jest ważne, co robisz, tylko to, żeby po prostu klient to kupił de facto. I używał tego, tak, bo oczywiście też nie chodzi o to, żeby byle co sprzedać, tak, natomiast sprzedać to, co mu się przyda i będzie w to wierzył, że to jest dobrze zainwestowana gotówka, no bo rzeczywiście roztrząsać się nad takimi super projektami w sytuacji, kiedy za te projekty się płaci, powiedzmy, za godzinę 15 zł, tak, bo tak to w Polsce mniej więcej wygląda, a nawet mniej czasami, no to nie ma sensu najmniejszego robić prac na poziomie Hollywood. Tak?
0: Czasami jest sens, właśnie po to, żeby sobie zbudować folio dobre i pokazywać potem te prace. I ja tak robiłem, że poświęcałem więcej czasu niż było pieniędzy z tego, tak, niż było to warte, ale potem możesz pokazać. Tutaj jest też chyba jedyny, pojawia się jakiś jedyny sens brania udziału w konkursach tak zwanych, czyli no po prostu firma się zgłasza do iluś tam grafików czy programistów, no i robi konkurs, niech każdy przygotuje. No to bardziej w przypadku grafików, bo programista ma prosto, zrobi i to albo działa, albo nie działa, nie? A u grafika to musi się spodobać, to musi coś w tym być, tylko nie wiadomo jeszcze tak do końca co. I no, bierzcie udziały w konkursach, ale wtedy, kiedy jest jakaś fajna marka, tak? Kiedy możecie się potem pochwalić, że dla dużej marki coś robiliście, bo potem te prace konkursowe też sobie wrzucacie do portfolio i pokazujecie innym klientom. No też tutaj kiedyś były takie śmichy-chichy trochę z tego, że jakaś agencja zaprojektowała tam dla Sony, nie wiem, długopis, logo na długopis i potem sobie piszą, pracowaliśmy dla takich marek jak Sony, no a tam zrobili jakąś taką pierdołę totalną, nie, jakąś wizytówkę czy tam coś, dla konsultanta, który pracuje w salonie Sony i potem się chwali, że pracowaliśmy dla Sony.
1: Tutaj się oburza na mnie Deus, że nie sprzedaż jest najważniejsza, no ale licz siły na zamiary, tak? Ja mówię tutaj o takich maluczkich jak my, no przecież my nie produkujemy tutaj czegoś dla milionów, tak? Produkujemy, znaczy no mi się też zdarzył raz taki projekt, że rzeczywiście robiłem dla milionów, zresztą gdybym wam powiedział, to byście od razu skojarzyli markę, ale nie mogę. Natomiast no po prostu chodzi o to, że na takiej małej skali, tak? No, ja na przykład projektowałem dużo dla znajomych, którzy mają firmy rzeczy. Oni są z tego zadowoleni, polecają mnie dalej, tak? Że niedrogo, dobrze, a przy okazji przyjdzie i jeszcze postawi komputer na prawie, bo jestem też informatykiem, jak mówię, dorosłym, także przy okazji tam zajrzę do ich komputerów i mają usługę, że tak powiem, dodatkową. Natomiast należy właśnie łączyć też usługi. To jest też bardzo ważne. Jeżeli macie talent w jednej rzeczy, tak? No my tutaj ciągle o tej grafikce gadamy, tak? ale może to być zupełnie coś innego, o czym nawet w tej chwili nie pomyślę. I możecie jak gdyby zagęścić tą współpracę z daną osobą, proponując mu właśnie, że jeszcze umiem to, tamto i tak dalej, tak? Czyli przy okazji sprzedać jeszcze coś zupełnie, zupełnie innego, tak? Czy podobnego, ale w tym zakresie trzeba się rozejrzeć, po prostu rozejrzeć zwyczajnie po firmie.
0: Też tak sobie wyobrażam, że jak ktoś jest na przykład muzykiem, no to dzisiaj można tyle naprawdę świetnych loopów sobie kupić, to znaczy no dźwięków, po prostu z różnych banków dźwięków za grosze. No i tutaj też pojawia się znowu ten aspekt, że dzisiaj trzeba zaprojektować coś, co będzie miało po prostu, co będzie oryginalne, co będzie trafione pod klienta, co będzie miało swój klimat, a nie tylko no takie właśnie, że zrobię, tak, że zrobię i będzie i się napracuję. No to, bo dzisiaj można sobie kupić, no i też to pytanie, czy ktoś chce mieć coś autorskiego, czy coś takiego, co będzie użyte w paru miejscach się pojawi, bo to jest naprawdę trochę obciachowe, szczególnie dla dużej marki, że no, jakaś znana firma nie może sobie pozwolić na przykład, żeby w reklamie PlayStation się pojawił jakiś lub, który potem się pojawi w reklamie z Dzikpolu, nie? To siara.
1: No, i skandal. W tej chwili jest bardzo dużo tych takich właśnie serwisów, które oferują nawet na płytkach z pismami specjalistycznymi, muzycznymi czy właśnie graficznymi jest bardzo dużo rodzajów materiałów do wykorzystania. Jakieś właśnie fotolie, niefotolie, takie różne takie tekstury do wykorzystania. Kiedyś na przykład bardzo popularne było to taka anegdotka związana z filmem Babylon 5, gdzie były używane oryginalne tekstury do statków kosmicznych, tekstury, to się nazywało, nie blacha, kurczę, coś związanego z metalem. Zapomniałem już nazwę tej tekstury, gdzie po prostu te statki były pokryte autentycznie teksturami, które były w pakiecie Newteka, tak, w Lightwave były po prostu oryginalnie te tekstury, jako bitmapy. I to wszystko było nałożone jako bump map tak zwane, czyli wytłoczenia tych wszystkich takich elementów typu klapy jakieś tam z boku na statku kosmicznym. I było wykorzystane w filmie, który był serialem, który był bardzo takim znanym serialem, nie?
0: No ale to co innego wykorzystywać jakieś tam komponenty czy tekstury, a co innego gotowe już dzieła. Dobra, Etamie, dzięki Ci za telefon. Ja jeszcze może odbiorę na minutkę tutaj Daniela, bo wcześniej już dzwonił, a jeszcze nie dzwonił. To może wydłużę o parę minut. A Tobie już dziękuję za telefonik, fajnie się gadało i do usłyszenia. A powiedz jeszcze na koniec, czy pojawisz się na antenie jeszcze, bo wiesz, niektórzy tęsknią za Twoim seksownym
1: guzikiem. Ja na pewno się jeszcze pojawię, czy nie dziś już, ale generalnie ja nie odszedłem z radia, tak tutaj mi parę osób mówiło, że czemu nie nadaję. Po prostu mam teraz kryzys wiosenny, czyli po prostu zająłem się moją ukochaną amigą.
0: Swoją przyjaciółką, swoją największą miłością. Pozdrów przyjaciółkę.
1: No, prawie, tak. Dobra, pozdrawiam wszystkich i trzymajcie się tam w tych swoich pracach. Na razie.
0: Cześć. I jeszcze na koniec zadzwonię do Daniela. Już miałem kończyć, ale Daniela nie słyszałem dawno, a jeszcze nie dzwonił. To przywitamy jeszcze na antenie Daniela. Cześć, Danielu.
3: Cześć.
0: Dobry wieczór. Dobry wieczór panu.
3: Temat bliski mi jest dość. Pomyślałem sobie, że zadzwonię.
0: I co powiesz, ale o grafice bardziej czy o pracy?
3: Znaczy właściwie bardziej o pracy, chociaż polega ona na tym, że w pewnym stopniu też i zajmuję się tworzeniem grafiki. Obie dziedziny mi są, znaczy obie kwestie są mi bliskie, ale bardziej o pracy i o takim dylemacie, który ostatnio mam i on narasta jakby to zjawisko, ponieważ przygotowuję różne materiały reklamowe nieraz, się zdarzają takie zlecenia, a jako że ostatnimi czasy coraz bardziej brzydzę się tym jakby to powiedzieć handlowaniem i tym całym zjawiskiem wciskania ludziom, to co Etam trochę mówi, że liczy się sprzedaż. Wydaje mi się, że sprzedaż sprzedażą, ale dobrze jest robić dobre rzeczy i sprzedawać je ludziom, którzy ich potrzebują, a nie robić śmieci i wciskać to każdemu, no bo to nie o to chodzi chyba, tak mi się wydaje. I to jest taki dylemat człowieka, który żyje z tego trochę i jednocześnie ma z tym problem, nie? Być może nastąpi taki moment w życiu, że trzeba będzie zmienić źródło dochodów swoich. Nie wiem, czy masz może krawcze takie jakieś przemyślenia, czy takie rozterki?
0: Rozterki to przeróżne cały czas. Tylko nie wiem, czy akurat takie.
3: No bo wiesz, musisz oszukać, bo to jest pewna forma oszustwa, nieraz przynajmniej tak to bywa. Bo jeśli masz jakiś produkt dobry, to na logikę wystarczyłoby o nim powiedzieć, że słuchajcie, mam dobry produkt, on ma tutaj takie parametry, takie i takie i wszystko jest w porządku. Nie musisz roznegliżowanej kobiety pakować na przykład gdzieś, nie? Czy innych sztuczek stosować i mechanizmów, bo zakładasz na przykład, że masz z kretynem do czynienia, wiesz, no to są takie właściwie, jeśli się zastanowić, same urągające rozumowi ludzkiemu rzeczy.
0: No nie wiem, wiesz, nie do końca się zgodzę, bo może chodzi o to, co wcześniej też mówiłem, że wysyłam zawsze w mailu jakieś tam, jakiś opisik staram się dać, czy słownie od razu przy wysyłaniu projektu uargumentować, czemu tak, a nie inaczej, nie? No i też można by powiedzieć, jak coś jest dobre, to już nie trzeba nic dodawać, bo ten, ale klient ma prawo się nie znać na wielu rzeczach, które nie mają związku z samą jakością tej grafiki i z samym nawet aspektem wizualnym. Tylko właśnie z tym, że coś jest w tym miejscu, a nie w innym. Że wybrałem taki kształt, a nie inny, gdyż po prostu coś. I to nie zawsze to musi być taki bełkot, tak? Jakiś, wiesz, pseudomądre wynurzenia, że na siłę staram się zracjonalizować, czemu tak po prostu sobie zrobiłem. Tylko to faktycznie może mieć sens, nie? I klient może się nie znać i dobrze jak mu to wytłumaczę i sprzedam, nie?
3: Znaczy, wiesz co, jeśli jakby nie chodziło mi bezpośrednio o sprzedawanie twojej pracy, ale jeśli o tym już mówisz, to poza jakby warstwą pomysłową w projektowaniu graficznym jest również, i może ona jest nawet dzisiaj dużo cenniejsza, znaczy pomysł jest bardzo istotny, ale bardzo istotną kwestią też jest jakby konstrukcja tego znaku, sposób dosłownie wykreślenia go, znaku czy struktury jakiejś graficznej, nad którą tam, którą opracowujesz, bo można nie mieć pomysłu na logo, wiem to z doświadczenia, ale inną rzeczą jest zrobienie po prostu czegoś porządnie, czyli tworzysz znak, który jest spójny, nie rozpada się, jeśli masz sygnet i masz jakiś tekst towarzyszący jemu, to nie ma czegoś takiego, że on odpada od tego sygnetu, że to musi być wszystko jednym tworem, musi być jedną współistniejącą strukturą. Elementy wewnątrz muszą jak gdyby... To musi być widoczne, że to jest spójne.
0: Tak, że to jest całość, że i też i skalowanie, że dobrze skaluje się, nie?
3: Dokładnie. Są jakieś zasady, jeśli chodzi o stosowanie nie gromadzenie elementów, jeśli chodzi o sposób wykreślania na przykład, że nie stosujemy zbyt wielu ozdobników, zbyt wielu jakby różnych brak mi słowa. No w każdym razie pewna skromność, jeśli chodzi o formę i spójność na tej płaszczyźnie, więc jest dużo rzeczy, które mimo braku pomysłu, jeśli je porządnie zrobimy, możemy zrobić coś bardzo wartościowego i to będzie docenione. No bo żyjemy w czasach, kiedy mam takie wrażenie, wszystkie rzeczy już powstały właściwie. I tutaj mówiliście wcześniej o tym, że się inspirujemy i że nie wolno kopiować znaków, ale dzisiaj przede wszystkim nie należy robić prostych rzeczy, bo one już powstały i możemy być tego pewnymi, że prosty znak już powstał. Więc jeśli taki sprzedamy komuś, to być może zostaniemy gdzieś tam za jakiś czas posądzeni o plagiat.
0: Przede wszystkim to tak bardziej dla początkujących grafików. To są niby proste rzeczy, ale mi tego na przykład nauczenie się zajęło lata, że w grafice nie chodzi o to, żeby było ładne. To też tak, ale no nie wiem, dzisiaj projektowałem na przykład ikony do interfejsu gry, tak? Narobiłem dużo tych ikon i trzeba na przykład wiedzieć takie, też wydawałoby się proste rzeczy, że te ikony muszą spójne być, że one muszą być w jednym stylu, że jak tam są linie, to one muszą być takiej samej grubości, że nie może być tak, że jedna ikona jest troszkę z jednej bajki, druga z innej, że marginesy muszą być zbliżone w tych ikonach, że ten element, który w środku jest, to między nim a krawędzią są takie same lub zbliżone odstępy, że muszą skalować się dobrze te ikony, czyli przy zmniejszeniu ich nie muszą się gubić ich detale i zlewać. Takie różne wydawałoby się proste rzeczy, ale początkujący grafik często tego nie wie i dla niego się liczy tylko to, że musi być ładne, tak? Przede wszystkim pomysł na ikonę. To nie chodzi o to, żeby banałem jechać sobie tak i I zrobić, że jak sprzedaż, to wózek, nie? Sklepowy. Jak okej, to kciuk w górę. Tylko uciekać od tego banału. No i jak się to wszystko pozbiera do kupy, to trzeba trochę wiedzy mieć, żeby te ikonki zrobić fajne, nie? Tylko, że pod tym fajne, to właśnie jest bardzo dużo takich różnych detali pod tym fajne.
3: Ja myślę, że nie ma się co zastanawiać chyba nad ikonką koszyka dzisiaj. Bo już
0: też
3: naprawdę podejrzewam, że wszystko powstało. Mało tego, jeśli zrobisz jakieś dziwactwo, to raz klienta zdenerwujesz tym faktem, a dwa po prostu rozzłościsz masę potencjalnych klientów. Więc
0: no myślę, tu akurat zły przykład.
3: No ale to też się tyczy, myślę, że wielu innych rzeczy. Trzeba mieć wyczucie, kiedy można sobie pozwolić na eksperyment.
0: No tak.
3: I zamiast kropki dać kwadrat, a kiedy należy dać tą kropkę i po prostu robić swoją robotę i człowiekowi, i że tak powiem, zbastować, jeśli chodzi o jakieś ambicje i ego, bo nie, po prostu trzeba to zrobić i koniec. Ale a propos tej spójności, bo my generalnie podejrzewam, że ludzie całkiem nieźle rozumieją, albo inaczej czują zjawisko, wyczuwają zjawisko spójności, no bo jeśli spotykasz kogoś na mieście i ten człowiek do ciebie raz mówi cicho, raz krzyczy, a raz śpiewa, raz tańczy, to jakby raczej jest duże prawdopodobieństwo, że ocenimy go jako potencjalne zagrożenie jakieś dla nas, no a przynajmniej margines jakiś tutaj założymy sobie przy kontakcie z tą osobą większy. A tymczasem w takich pracach, jak rzeczach jak grafika, pozwalamy sobie często na jakieś takie
0: ekstrawagancje, jakieś i zabawę z naszym ego, nie? Że my chcemy coś zrobić w oryginalny, fajny sposób i ten koszyk na siłę zmienimy w jakiś tam rękę z pieniążkiem, coś i faktycznie no to jest bez sensu w tym przypadku. No ale są też takie przykłady, że można pokombinować, na przykład jak mamy ikonkę, która symbolizuje jakiś czas czy prędkość gry, no to możemy to na bardzo wiele sposobów. To może być klepsydra, to może być stoper, to może być jeszcze coś związanego z czasem. Ja na przykład zrobiłem tutaj stoperek, który ma tak jeszcze fajnie zaznaczone, ile czasu upłynęło. No można po prostu, mi się wydaje, że bardzo dużo w tej grafice się sprowadza do tego, żeby ona była ciekawa. I tu słowo ciekawa rozumiem tak, że ktoś zatrzyma na tym wzrok, chwilę się pozastanawia, albo popodziwia na przykład chwilkę detale, że to takie misterne jest. Wiesz, o co chodzi? To jest jakaś wartość, nie?
3: Tak. Tak, no powiem po prostu to.
0: Mnie się tak wydaje.
3: Ale a propos jeszcze tego, że ten temat zawsze, znaczy często schodzi, jeśli dyskusja jest o kwestiach zawodowych, często schodzi na takie wąskie dziedziny jak grafika, czy tutaj obrzeża zajęć związanych z pracą twórczą na komputerze. Mimo wszystko, tak jak ten może mój nie najlepszy przykład z tym, że jakby wyczucie estetyki, na co dzień nim się posługujemy i dokonujemy oceny rzeczywistości, a w niektórych dziedzinach zaniedbujemy to albo w ogóle jakby nie zwracamy na to uwagi, to tak samo z tą dyskusją całą, to są rzeczy skalowalne, więc wydaje mi się, że jeśli w ramach jakichś wąskich dziedzin coś działa, to w innych też zadziała. No nie wszystko się da oczywiście przenieść, nie? Ale myślę, że to są wartościowe rozmowy. No a poza tym, że rozmawiacie o czymś, na czym się znacie i macie doświadczenie i to nie dwuletnie.
0: Dzisiaj grafika komputerowa to nie jest już taki nawet egzotyczny temat. No w czasach, kiedy każdy coś tam pstryka, jakieś zdjęcia, wiele osób same sobie montują różne osoby filmy, nie? I tak dalej, czy niektórzy sobie nawet jakąś ulotkę zaprojektują, to już nie jest taka egzotyka. Tak jak kiedyś mówiłem, tak uważam, że dzisiaj każdy jest troszkę grafikiem, to znaczy wielu z nas, nie? Takich zwykłych, przeciętnych ludzi, może nie przeciętnych, ale takich, którzy mają inne zainteresowania, czy tam sport, czy film, czy książka, no to troszkę często tymi grafikami są, nie? Tak po trochu.
3: No, bo to jest jakby język komunikacji, czyli albo znasz i rozumiesz język, wiesz, to tak samo jak my wszyscy mówimy w języku polskim, ale nie jesteśmy w stanie operować na tej wyższej płaszczyźnie, jakby, nawet nie wiem jak to ją określić, ale nie jesteśmy językoznawcami, prawda? Ale komunikujemy się, więc w tym sensie tak. Ale jeszcze wracając co do samych zawodów, no bo grafika komputerowa, czyli pracowanie z uwzględnieniem komponowania, z uwzględnieniem kolorów, proporcji, to się pojawia w innych zawodach, na przykład projektanci wszelkiej maści, czy to architektury, czy to wnętrz, czy to mebli, czy ogrodów. Poza tym, no, nawet nie wiem, no, twórcy mebli, no wiesz, jakby to są rzeczy, które bazują na tym samym, tylko grafika często jest upraszczana do płaszczyzny jednak, ale dom, jeśli sfotografujesz, to on będzie tą płaszczyzną, którą już będziesz mógł oceniać jako grafik i stwierdzić, czy dany dom jest dobrze zakomponowany, czy proporcje okien, dachu, wiesz, czy jak ogród zobaczysz sfotografowany z lotu ptaka, to też będziesz oceniał to jako grafik, bo tam będą ścieżki, będą kolory, więc tak naprawdę to są dość uniwersalne sprawy. Może górnik będzie już miał większy problem, żeby tutaj wyciągnąć jakieś dla siebie walory z takiej audycji. No ale kto wie, górnik nie samą pracą żyje, nie? Nie samym węglem.
0: Deus Velnazara, ciekawy komentarz napisał. Graficy mają jedną wadę, żeby usprawiedliwić swoje istnienie, dopierdalają wiele niepotrzebnych detali. Później modele albo grafika wygląda bardzo nienaturalnie. Nienawidzę Transformersów, wyglądają jak chodząca kupa złomu, powinny wyglądać jak monolit. Co myślisz o tym?
3: Nie wiem, to jakby powiedzieć komuś, że to co mu się podoba jest głupie, no. To jest jakaś dziecina, która jest skierowana do konkretnej grupy ludzi i oni z tego czerpią przyjemność. Jeśli jest dużo detali, ale są dobrze zakomponowane, no to nic mi do tego. Jeśli ktoś po prostu robi coś estetycznie, że tak powiem, nie do zniesienia, no to ma problem. To wtedy, znaczy ma problem. Pewnie nie ma problemu, ale mogę to ocenić jako coś słabego. Nie wiem, ja myślę, że to dziwne kryterium tutaj jest oceny. Poza tym grafika to jest tak szeroki obszar. No, mówiliście dzisiaj o DTP, o składzie, gdzie dla nas strona tekstu może się wydawać czymś banalnym. Ale jeśli człowiek poważnie traktuje swoje zajęcie, to każda strona tekstu to jest kompozycja. Ona oczywiście trochę innymi regułami się posługuje, ale to jest nadal kompozycja. Jeśli człowiek patrzy na to jak na całość to i zna zasady, którymi się kieruje normalnie przy tego typu produkcji, no to też jest obszar grafiki. Jak tym komentarzem można się odnieść do takiego kogoś? No to za wąska dziedzina, no dużo ludzi produkuje śmieci i co z tego? I co, grafików tu wszystkich okopać?
0: No, jak mówimy o składzie, to tam są różne takie też zasady, te wdowy i bękarty też, nie, że spady, no to chodzi na przykład o to, żeby nie zostawiać jednego słowa w nowym wierszu, żeby takie, tak. bo to głupio po prostu nawet wygląda i człowiek, który nie jest grafikiem, też to czuje, tyle że bardziej tak podświadomie może to wyczuwać, no chyba, że jest już w ogóle takim panem Czesławem przysłowiowym, którego takie rzeczy w ogóle nie interesują, w ogóle nie ma w tym wyczucia, to może on tego nie wychwyci, ale wiele osób, które nie są grafikami, wychwycą to. Coś im tam nie będzie grało, tak? Wyczują, że coś, ta ulotka taka jakaś badziewna jest ogólnie. Nie wiem czemu, ale taka badziewna jest.
3: Jest coś takiego, że jak robię jakieś ulotki, proste rzeczy, to się nie skupiam nad tym, ale jeśli już jakiś zacniejszy mam tekst do złożenia, publikację czy książkę, to jeśli już określę sobie, jakim krojem się będę posługiwał w projekcie, to potem ten krój trzeba przeanalizować i sobie porobić próby ze światłami między znakami, między wyrazami i między wierszami. Czyli te wszystkie przestrzenie należy sobie przetestować, żeby optymalnie czytelność dostosować danego kroju. Bo to nie jest tak, że my dostajemy krój i on jest samograjem. Dlatego przy już określonej wielkości należy sprawdzić jeszcze te warianty i wtedy, bo idealnie złożona strona to jest taka, która jakby powinna stanowić jednorodność, jeśli chodzi o plamę, którą tworzy. Wszystko w ogóle powinno być tak skonstruowane, żeby nasz wzrok jak najmniej się męczył przy czytaniu. To dla osób, które nie zadają sobie takich pytań odnośnie rzeczy, z którymi na co dzień mają pewnie kontakt, jeśli czytają jakieś książki.
0: Najprościej to sobie, jak sobie wyobrazicie, że ten poukładane różne elementy na stronie, różne zdjęcia, teksty, ikony, linie, separatory, to jest taki labirynt, po którym podróżuje

0: jak masz bałagan na biurku, ja mam ten bałagan i próbujesz się koncentrować na jakimś zadaniu, to ten bałagan niestety pochłania ci część z tego procesora, który się ma tam gdzieś w czaszce. I to są, słuchajcie, subtelności, które ktoś, kto się nie zna, których no, nigdy nie uwzględni, ale zawodowiec powinien usiąść i poświęcić czas i to wszystko sprawdzić. To tak tylko dodam dla wszystkich, którzy myślą, że jak złożyli ulotkę, to już chwycili Pana Boga za myszkę. Nie wiem, za co można chwytać w matematyce. Za piórko, no nie wiem. Ale to tak, jeśli chodzi o te kwestie takie związane z meandrami, żeby to nie było takie łatwe i przyjemne, bo to często jak już człowiek siedzi to robi, no to taka tyrka jest trochę, nie? Przyjemność jest później z obwąchiwania książki, niewątpliwie, takiej publikacji.
1: No, miło sobie potrzymać. To jest coś, co na pewno wyróżnia jakiegoś przeciętnego PDF-a czy coś. Jak mamy taki album, w którym mamy i ładny kolor, fakturę, papier, zapach, to wszystko do kupy zbieramy i mamy no, coś fajnego w ręku. Coś, co przyjemnie trzymać w dłoni. A to jest ciekawa informacja. Jest jakiś gostek, jak on się nazywa? Daniel Magical. Jakiś gość, który streamuje gdzieś tam pewnie na YouTubie czy na innym jakimś tam serwisie i też zbiera od widzów wpłaty i zebrał od 19 2700 już. I chleje tam sobie na wizji i pewnie coś wygaduje, jakieś farmazonki. No fajnie, fajnie. Może też, chyba zacznę też pić, bo eksperyment wódczany był dosyć popularną audycją w stosunku do innych, czyli wychodzi na to, że trzeba chlać na antenie.
0: No są tacy golesie na YouTubie, którzy... Ale to strasznie żenujące jest, bo on... Nie, no żenująca sprawa. To takie młode, no, młode pokolenie taki sobie eksperyment uskutecznia, że... nie wiem właściwie, jak to określić. To tacy kiepscy, tylko młodzi.
1: No niestety.
0: Wiesz, taki, tak jest. W kiepskich taki pomysł mógłby zaistnieć, że Ferdek wymyślił, jak kasę robić, nie? Trzeba po prostu podłączyć kamerkę i gadać głupoty i mówić co chwila, słuchajcie, wpłaty mi przestały wchodzić na konto. Zróbcie coś z tym.
1: I dziękować, bo te wpłaty są na żywo i ci youtuberzy to tak dziękują zawsze. O, tu wpadło, dzięki. Las Dzicha 11. Siema. Elo. Coś tam chwilę pogada, a za chwilę znowu. No, tutaj od Bzdzicha 12. Dzięki. Elo.
0: A, wiesz co, ale nie wiem, czy po jakimś
1: świetny
0: czasie dłuższy...
1: program.
0: Czy po dłuższym czasie byś dziwnie, bo trzeba mieć umysł do tego specjalnie skomponowany. Czy byś się dziwnie nie czuł? Nie wiem, jakieś byś mieć rozterki, wiesz, kim ty jesteś, wiesz, to jakiś, nie wiem, do czego odniesienia, z jakąś prostytucją byś zaczął utożsamiać, wiesz, to co robisz. A podejrzewam, że pracując, znaczy robiąc to, co robisz w radio, to jeszcze nie miałeś jakichś takich refleksji, że
1: nie. Nie zamieniłbym bym tego chyba z tym, co jest. Mam tu takich fajnych tutaj ziomów, telefony ciekawe od was ludzie i co, a tak to by... To się ukloda, się teraz to zaczyna. Audycja się robi coraz popularniejsza, teoria chaosu, i zaczynają dzwonić takie osoby właśnie. Słuchaj mnie, słucham ciebie. Uważam, że audycja jest interesująca i dzwonię w zasadzie, żeby cię pozdrowić. Elo! I rozłącza się.
0: Słuchaj, jeszcze taki tips, może to się komuś przyda, może nie, a propos już rozmów z pracodawcami. Chociaż ja tego jeszcze nigdy nie... chociaż może nie powiem, że nigdy, ale jest to jakiś sposób na zaistnienie w umyśle potencjalnego pracodawcy, tudzież zleceniodawcy. Nieraz jak ja chodzę na spotkania, których tak nie lubisz, co uważam, że jednak spotkania z ludźmi na żywo są dość wartościowe, przynajmniej dla mnie. Nie negowałbym ich tak bardzo. Chociaż nie podoba mi się z kolei formuła rodzinki w ramach firmy, gdzie się wciska wszystkim rodzinny nastrój, rodzinną atmosferę i po prostu wżygać się chce.
1: I w sweterkach takich samych jeszcze wszyscy w ogóle

0: Uśmiechnięci dają sobie piątki, wiesz, nie wiem, grają w piłkarzyki, właściwie piłkarzyki to są takie ołtarze chyba tych rodzin 2.0, ja je określam, rodzinki 2.0. I rodzinka 2.0 charakteryzuje się tym, że każdy umie grać w piłkarzyki dobrze. No ale o co mi chodzi, do czego zmierzałem? Bo nieraz jak przychodzę do klienta, no to wiadomo, że potrzebuje mojej pomocy jakiejś i gdzieś tam widzę dotychczasowe rzeczy. Oczywiście często jest tak, że oni się wstydzą tego, co do tej pory mieli, ale jakby tam to nie jest tak, że pastwię się nad nimi i jakby trzeba to rozsądnie rozegrać, żeby dyskomfortu nie wywoływać raczej u tej drugiej strony, no bo po co? Ale jeśli się czujemy niepewnie i chcemy zawalczyć o coś, to jeśli dostrzeżemy w tych materiałach, które gdzieś tam są, jakieś po prostu błędy, które jesteśmy w stanie opisać, dlaczego coś jest bez sensu, albo zupełnie inaczej byś to zrobił, no bo mechanika, załóżmy, wymusza, no to co mówiłem, że znak jest niespójny, że odpadają od siebie hasła, napisy i tak dalej. Więc jakąś kompetencję, jeśli wykażemy, no to już wydaje mi się, że nic mocniejszego nie ma, niczego mocniejszego w takim krótkim kontakcie z drugą osobą.
1: No po niestety, to, że tam jakiś... właśnie, bo ludzie tego się na tym nie znają i nie wyłapią tego, że ty zrobiłeś to poprawnie od rzemieślniczej strony, a jak zaczniesz to wyjaśniać, to często klient to odbierze jako takie cwaniakowanie, że dorabiasz sobie ideologię do tego, co zrobiłeś. Więc...
0: A czy wiesz, jak za szybko... No i tak i nie, ja ci powiem, że może to jest kwestia gadanego. Ja do tej pory nie miałem takiej sytuacji, żeby ktoś mnie za cwaniaka uznał. Może to po prostu... Trzeba, słuchajcie, pozbyć się nawyków sprzedawcy garnków. No i to może będzie pierwszy krok do sukcesu, jeśli oczywiście ktoś takie ma.
1: Panie, zrobiłem dla pana 3 logosy i mam dla pana teraz informację. Dostanie pan jeszcze ode mnie 4. logosa. Tak, 4. logosa.
0: Chciałbym pozdrowić sprzedawców garnków.
1: I w tym momencie, drodzy słuchacze, dostaniecie jeszcze 5 minut gratis audycji. Tak właśnie, mówię do ciebie. Tak właśnie do ciebie.
0: Dobrze, podziękuję. Podziękuję już. Rozumiem, przekaz został odebrany. Etam gdzieś odpadł, ale...
1: Jak sygnał logotypu.
0: Źle skomponowany, niespójny, dokładnie.
1: No dobra, to dzięki za telefonik, panie grafik.
0: Panie grafik, to chyba jest obraźliwe, no ale...
1: Panie grafik, weź pan coś tu zrób z tą stronką, panie grafik.
0: Najlepszy jest panie komputerowiec.
1: Tak jak się niektórzy obrażają za informatyka, to może my też powinniśmy za grafika.
0: Ja się przedstawiam jako projektant.
1: No to ładnie jakoś brzmi. Ja się obrażam, jak mnie nazywają artystą.
0: No tak, bo...
1: Tak, rzemieślnikiem. Artyści...
0: No, myślę, że to ma większą wartość. Bo artysta niesie są jakieś takie niestabilne jakieś zachowania. Rzemieślnicy to są porządni ludzie, a jeszcze z dobrą opinią to już w ogóle skarby są, więc takich się nie wypuszcza z rąk.
1: A Etam pisze, informatyk brzmi trochę jak alkoholik.
0: Informatyk to jest synonim człowieka z problemami po prostu. Ja myślę, że lepiej nie być informatykiem. Chociaż nie wiem, czy już nie obraziłem kogoś w tym momencie na czacie albo ze słuchaczy. No takie życie, słuchajcie. No tak się czasy zmieniają. Warto poszerzać horyzonty i zmieniać dziedzinę. Podobno nic nie jest na zawsze, czy jakoś tak.
1: Jak czasami się ludzie pytają, czym się zajmuję, to mówię, że układam piksele jeden przy drugim, tak żeby to fajnie wyglądało.
0: Nie, ale bycie projektantem chyba jest niezłe, wiesz. Znaczy ja trochę z wykształcenia, bo ukończyłem te wszystkie certyfikaty z ziemniakiem, posiadam i z pieczątką z ziemniaka i gdzieś tam się pojawia hasło projektant. Tak mówiłem, projektant, już późna pora. Ale właściwie tu nie ma kłamstwa. Projektujesz, no, jesteś projektantem. I...
1: Projektant kształtów wektorowych. Kompozytor pikseli ekranowych. Nie wiem, możemy kiedyś wymyślić jakieś nowe określenia. Dobra, dzięki ci wielkie za telefonik i do usłyszenia.
0: Słucham?
1: Żegnałem się z tobą, ale...
0: A, przepraszam, dobrej nocy.
1: Nie, spoko. A coś jeszcze chciałeś?
0: Nie, tylko powiedzieć, że niektórzy klienci są tacy, że przeświadczeni są swojej jakiejś takiej szerszej niż normalna wiedzy i są w stanie określić, ile ci na przykład twoja praca zajmie czasu. Przychodzisz i on ci mówi, tutaj panu niedużo czasu zajmie zrobienie tego.
1: Nienawidzę czegoś takiego i też nienawidzę, jak ktoś mnie tak strasznie rozlicza ze stoperem w ręku, wiesz? I zarówno jeśli idzie o ilość pracy, o godzinę roboczo, wiesz, no po prostu to jest, to nie jest apteka, to kurczę, ja nie handluję ziemniakami, nie?
0: Dokładnie. Kurwa. Słuchaj, to ja tylko na koniec radę dam. Jeśli staniecie kiedyś w obliczu takiej sytuacji, że wy przychodzicie do klienta i on wam mówi, że to nie powinno zająć panu dużo czasu. To są dwie sytuacje, w zależności od tego, jakie macie temperamenty. Albo po prostu mówicie, dziękuję bardzo, bardzo miło było się z panem, z panią spotkać, do widzenia.
1: Albo może mi pan obciągnąć, nie powinno to panu zająć zbyt dużo czasu.
0: No to trzecia wersja będzie. A ta pośrednia wersja, to moja propozycja jest taka, że można się zapytać, przepraszam bardzo, gdzie tu jest toaleta? No i udać się wtedy w przeciwną stronę.
1: Albo zaraz kopnę pana w dupę, nie powinno mi to zająć zbyt dużo czasu.
0: Nie, ku zachodowi słońca warto się wtedy oddalić, ale wiesz co, ja preferuję te grzecznościowe formy, bo nie dosyć, że koleś ma zagadkę, co się wydarzyło, to jeszcze nie ma jakiegoś niesmaku, bo naprawdę nie trudno zjechać do czyjegoś poziomu, a być może on na tym poziomie ma większy skill i jest po tobie w tym momencie. Lepiej dbać o dobry styl, trzymać fason.
1: No to grzecznie powiedziałem, per pan i w dupę.
0: Nie no, z tym lodem to tam, to tu bym się zastanawiał, czy to takie było z wyczuciem. No jak zadajesz grzeczne pytania w sumie.
1: To się jakoś ładnie też po francusku nazywało, to można tak ładnie powiedzieć, bo zapomniałem jak.
0: Potrzeba zna francuski, z tego co pamiętam chyba.
1: Może wie, jak jest robić loda po francusku.
0: Cokolwiek po francusku mogłoby dobrze zabrzmieć w takiej sytuacji. Dobra. Gadulstwo odpaliło mi się. Dobrej nocy życzę.
1: No i tobie również. Do usłyszenia. Dzień.
0: Do usłyszenia.
1: No i ja się już z wami żegnam. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. I jeśli podoba wam się nocne radio, albo tak bardziej górnolotnie, jeśli jest dla kogoś tutaj ważne, to warto by było, żeby sponsorowali je nie tylko ci, co zwykle, taka wąska grupka stałych sponsorów, którzy często tutaj rzucą jakiś grosz na radyjko, za co bardzo dziękuję i obiecuję, że w końcu zrobię tą stronę, gdzie będą wymienieni wszyscy sponsorzy, oprócz tych, którzy sobie tego nie życzyli, bo są i tacy. No to jeśli uważacie, że jest to fajne medium i potrzebne i nie chcecie, aby wygrała tandeta w postaci jakiegoś magicznego Daniela, który chleje i sobie na streamie i zbiera kasiorę taką, że ja tyle nie zbiorę przez pół roku, no to pokażcie, że wam zależy i że to jest fajne, że warto, żeby się rozwijało, bo nie da się ukryć, że bardziej się rozwija, więcej się nowych rzeczy pojawia, więcej się dzieje. Jak jest jakaś motywacja dodatkowa dla kapitana tutaj waszego kochanego? A jak tego nie ma, to wszystko tak powoli usycha i może być tak, że potem tu odwołany, tu coś, tu tamtego, no i tak. I kolejne fajne medium znika i zostaje tylko tam pierdzący bździchu, nie? Na antenie. I śmieszne koty i zesrała się w jacuzzi na przykład. No, tak więc zachęcam, żeby czasem dosponsorować troszkę. Radyjko. I co? Jutro się spotkacie z Byte Eaterem pewnie. Nie wiem, czy będzie proste zwierciadło, czy epicentrum. Zawsze jak mówię, że jest epicentrum, to Byte Eater się tu odzywa na priwa i mówi, a nie, bo proste zwierciadło. A jak mówię, teraz chyba będzie proste zwierciadło, to on wtedy się odzywa i mówi, a nie, bo epicentrum, co ty krawiec gadasz. Więc nie wiem. Zauważyłem też pewną prawidłowość. Zawsze jak proszę o sponsoring, to się odzywa UMO i pyta, gdzie audiobook od Kałuży. To też takie zabawne, że jak ja o coś proszę, to wtedy ktoś się odzywa. A miało być coś tam, obiecałeś pół roku temu, że coś będzie i gdzie jest. Ciekawi mnie, czy UMO jest sponsorem, czy nie. Jeśli jest, to jest w pełni upoważniony, żeby się domagać tego, co zadeklarowałem, że będzie. I będzie ten audiobook od Kałuży, będzie. Trzymam go jako taki rarytasik troszeczkę na okazję. Nowe się tu rzeczy szykują i trzymam go troszkę tak jako fajną rzecz, którą dodam. No, też to wymaga pracy ode mnie, tak? Muszę to podzielić trochę inaczej, te pliki. Muszę jakieś grafiki przygotować. No, jeśli jesteś sponsorem, to jak najbardziej z pełnym szacunkiem ci odpowiadam, że już niedługo będzie, kochany sponsorze. A jeśli nie jesteś, to zachęcam cię, żebyś sobie tutaj nie wymigiwał się, wymyślając tu, że on prosi o parę złotych, a gdzie audiobook? Bo to wtedy jest strasznie słabe takie. No, tak więc dwie opcje są. I chyba warto być sponsorem, bo wtedy można się też pochwalić na przykład, że kiedyś, jak już Nocne Radio będzie mega znane, o panie, finansowało się, tak, ja to prawie że założyłem, panie, ja tam byłem wśród mecenasów, o, się sponsorowało, tak, wnuczku, tak, było. Dziadek tam wykładał pieniędzory na to słynne radio, tak, współtworzył prawie że. No i wtedy można się pochwalić. Poza tym też satysfakcja, że się jakieś wartościowe medium finansuje. No, jeden znajduje przyjemność w zasponsorowaniu Wikipedii, drugi w jakiegoś fajnego medium. No i też znajdujecie się wtedy w gronie tych, którzy są naprawdę kimś, no bo to dzięki sponsorom się tu wiele rzeczy, myślę, działo. I to mówię serio, bo często jak dostaję na przykład parę groszy, to dostaję wtedy sił i powera i zaczynam, no a tu widzę, że już tak jak zaczynam o sponsorowaniu, to ludzie tak znikają i tak licznik słuchaczy, wszyscy, o to muszę iść, ziemniaki tam, tu kot, pies, babcia chora, do widzenia, nie uciekajcie, no, tak więc... Żeby nie było takiej głupiej sytuacji, że jest tylko parę osób, które się jakoś tu poczuwają i tego, tylko żeby tak co jakiś czas każdy coś tam rzucił, no bo to tak, wiecie, no kiepska sytuacja, jak jakieś tam gówniane rzeczy zbierają masę siana, tak, a rzeczy fajne, takie, gdzie ludzie się starają dla was, tutaj każdy się stara, naprawdę, i warto jakoś na Nocne Radio coś tam rzucić. Dobra, już nie żebram, już się nażebrałem. No niestety, jak ja sobą gardzę. Wstrętny, śliniący się żebrak. No ale cóż. Niestety takie czasy. I... No. I jak pisze Borsuk. Nie lękajcie się sponsorować. A co mówił Pan Jezus? Mówił... Co boskie Bogu, a co krawcowe krawcowi. Tak. Nie lękajcie się sponsorować. Odbiorę na koniec jeszcze blachę, chociaż dzwoni już 15 raz.
0: Nie, to ty jakoś około godzinę temu, godzina już by się zebrała, nie wiem, bym musiał sprawdzić, kiedy dawałeś mi tutaj informację, że kończysz.
1: No bo już właśnie miałem kończyć znowu i odebrałem no to cię, mimo że nie jesteś sponsorem.
0: Powiem ci,
2: Oj, nie wchodź na ten temat, krawiec, bo to niebezpieczny grunt jest.
1: Patrzcie, dzwoni cały czas, słucha cały czas, tu i podoba mu się, ale nie zasponsoruje, bo nie ma audiobooka. A obiecany.
2: A ty dobrze wiesz o tym, jakby tutaj nie chcę wkraczać na jakieś tam nasze prywatne rozmowy, że w moich oczekiwaniach nie jest ani audiobook, ani jakaś tam wybitna jakość dźwięku, ani to, żebyś, nie wiem, stronę przebudował, czy jakieś takie inne rzeczy, których być może inni oczekują, tylko coś zupełnie innego. Ja kiedyś opowiadałem o tym, jakie rzeczy ja robiłem i robię gdzieś tam od zaplecza tego czy innego radia. To są rzeczy do sprawdzenia. Nie będę się powtarzał teraz z tym, bo nie chcę tutaj jakby... Ja też nie bardzo podchodzę, chyba że jest ku temu konieczność, są takie sytuacje, to ja też nie bardzo podchodzę z takiego założenia, żeby takimi rzeczami się chwalić. A często wymagało to ode mnie więcej nakładów niż wygrzebanie jakichś tam drobnych, tak?
1: A powiem tak, czy uważasz na przykład, że za to, co do tej pory tutaj dostałeś za content, za zabawę, za fan, za pogaduchy, za audycję, za informacje, czy to jest dla ciebie warte tutaj w nocnym, to całe nocne radio, na przykład 50 zł, żeby zapłacić raz? Czy nie? I powiedz tylko tak albo nie.
2: Czy jest warte, żeby zapłacić za to 50 zł?
1: No myślę, że zadałem to pytanie jasno. I proszę o odpowiedź, tak lub nie.
2: Jeżeli to ma być wpłata na platformę, czyli na ogół, to nie.
1: Czyli nie jest to warte. To, co dostałeś do tej pory od nocnego radia 50 zł, to przykro mi trochę, ale...
2: No nie, trudno. Wyjaśniłem ci szczerze, tak? Jeżeli mam brać pod uwagę ogół, to nie.
1: Okej. Okay. Dobrze, to dziękuję ci, Jacku, w takim razie. Trzymaj
2: to
1: się.
2: Dziękuję.
1: No i mam nadzieję, że wy patrzycie na to troszkę inaczej niż Jacek Welblacha. I dla was na przykład jest to warte parę groszy, to co dostajecie tutaj od nas wszystkich. No i to by chyba było na tyle. Długa audycja dzisiaj wyszła, chociaż miałem na chwilę wejść. Zawsze tak jest. Zawsze jak mówię, że wchodzę na chwilkę, to tym właśnie wtedy jest długa audycja. Ale chyba ciekawe rozmowy, dużo fajnych rad, szczególnie w pierwszej części audycji, jak gadaliśmy jeszcze z Potrzebą. No i to tyle. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia jutro. W każdym dniu jest dla was coś na żywo. To też myślę jest warte uwagi i tutaj się wpisuje jakoś w mój apel. Do widzenia, do usłyszenia.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że krawiec, no to niestety się nie po... Znaczy się pomyliłeś w sumie. Czy wziąłem ze sobą Etama? No niestety nie. Dzisiaj nie ma Etama. Dzisiaj jestem ja. Obiecane w sobotę. Miało być o 21:00, niestety terminy mnie gonią. Już obiecałem też parę innych rzeczy, więc jestem dzisiaj trochę wcześniej. Luźne gadki ekstra, czyli dla ludzi, którzy nie wiem co robią, ale się nudzą. No, więc dzisiaj sobie pogadamy trochę, a też mam przygotowane coś specjalnego. Globus Polski, a tak naprawdę to kompendium Polski, czyli gdzie jestem. Zainwestowałem w 7-dniowy trial, a tak naprawdę to 30-dniowy, bo sobie aż kupiłem, GeoGuessera. Więc pozwiedzamy Polskę, pozgadujemy gdzie jesteśmy i gdzie istniejemy. Czy tam zadzwoni? Nie wiem, czy tam zadzwoni. Mam nadzieję, może tak być, może nie. Skype'a jeszcze nie włączyłem. Tak w ogóle to... Dzień dobry. Ale już mówiłem. Jest pierwszy, to każdy wie. Października. Tak jakoś się zaplątałem. Miałem zacząć od tego, a nie zacząłem. No cóż, tak to jest, jak się nadaje w dzień, kiedy człowiek jeszcze nie wie, co się dzieje. Wczoraj też był szalony dzień. Wczoraj też. Chociaż wczoraj to bardziej szalony dzień po tym, co pan Władimir zrobił. Fajny długopis miał, tam sobie podpisywał. Grupka typków przyszła i powiedziała, dobra, aneksujemy. Tylko nie wiem, kto tam aneksował w sumie, bo dla mnie to śmieszne. Przyszli ludzie, którzy niby byli z Ukrainy. Nie wierzę, że oni są z Ukrainy. Pewnie Putin ich podstawił. I pytanie, jak długo sobie poistnieją na tym świecie, bo jeśli te tereny zostaną odbite, to oni... No, oni już nie będą z nami. To myślę, że w każdym wypadku nie będą z nami, bo raczej Putin tam ma ich w dupie i to są jakieś marionetki, które sobie są tylko tak o. Pytanie też, co będzie dalej? Nie chcę tutaj spekulować, bo to nie o to audycja, tak akurat napomknąłem, a przy okazji zaloguję się do Skype'a, bo zapomniałem. Sing out. Kurczę, gdzieś mam tego Skype'a. Tu, nocne radio. Więc dzisiaj trochę bardziej powoli, jak to w luźnych gadkach ekstra, które nie istnieją, ale ja sobie je wymyśliłem. Dla ludzi, którzy nie mają co robić i nie mają kogo słuchać. Jest coś lepszego niż słuchanie człowieka, który nie wie co mówi. Cześć, co to za okazja? Okazja picia herbaty. Myślę, że już nie będzie specjalnych okazji, w których ja się będę pojawiał. Musicie się przyzwyczaić, że będę się pojawiał z przyczajki w różnych momentach. Choć soboty mogą być częstsze, bo tak sobie myślę, że zajmę sobie sobotę. Choć to jest nieoficjalna informacja, bo sam nie wiem jeszcze jak z tym będzie. To znaczy, raczej tu chodzi o mnie niż o kogo innego, bo raczej soboty są zwykle wolne. W nocnym radiu. No, tak szukam sobie, kurczę, coś nie mogę znaleźć. O, jest tutaj nocne radio. Może tam przyjdzie. W ogóle dzisiaj tam nadawał, robił testy nowego telefonu. Jak dobrze wiecie lub nie, nie wiem, kto śledzi z was kanał Etama. I udało mu się ogarnąć dźwięk, no to jest postęp. Chciałbym, kurczę, Etam. Podaj mi swój paczkomat i numer telefonu. Ja ci podeślę. Ja mam jakiś tam... Znajdę jakiś telefon w szafce. Na pewno coś znajdę lepszego niż ty masz. Coś na pewno ogarnę. Czy może coś innego i wtedy będziesz mógł sobie nadawać. Ja jestem pewien, że coś gdzieś mam. Nawet w swojej szafce chyba starego Huawei'a mam takiego 2-gigabajtowego. Tam tylko port trzeba wyczyścić, bo jest problem z ładowaniem, ale poza tym on działa świetnie. Mam jeszcze jakieś tam inne rzeczy, to także jak słuchasz tam, to podaj i ja ci wyślę, bo wiem, że ty mi kiedyś też może wyślesz tą klimę. To jak to się mówi, barter, nie? Nie, no a tak serio, to podaj, bez względu na wszystko ci tam to wyślę, bo to nie jest problem dla mnie. To jest tak sprzęt, który leży i wiem, że nikt go nie będzie używał raczej, bo do zastępstwa mam trochę lepszy telefon, jakbym potrzebował kiedyś awaryjnie. No, także możesz tam dać znać. W ogóle patrzę sobie teraz na statystyki. Ciekawe, czy 5 osób ogląda, jak myślicie? 5 osób ogląda teraz, czy nie? A, jest 8 osób. Cześć, Pablo. W ogóle, paczuszka od ciebie przyszła. No i mam dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że wszystko jest fenomenalne. Zła jest taka, że pierdoliłem sprawę. To znaczy, nagrywałem to. I... mówiąc krótko, nagrywałem to lustrzanką mojego ojca. I no, już tych rzeczy nie mam. Jak to się mówi, zostały skasowane. Zapomniałem skopiować sobie na komputer. Mogę powiedzieć, co dostałem, a dostałem naprawdę świetne rzeczy. Jak coś, to mogę zrobić zdjęcia, jak będziesz chciał, będziecie chcieli, to mogę potem wrzucić. Bardzo fajne sprawy. Jak to się mówi, przyprawa, tusz i oczywiście kwiaty i jeszcze wysuszone. Kurczę, miałem tą nazwę, łodygi, tak? To się mówi na to? Kurczę, ja nie znam tej nomenklatury, przepraszam, że ja tak mówię głupio, po prostu miałem to zapisane, ale... teraz mi wypadło z głowy. No w każdym wypadku naprawdę fajna paczka. A i właśnie jeszcze medalionik taki fajny z drewna. Zrobiłem sobie w nim mały otworek i powiesiłem sobie przy moich tych medalach. Także jest w godnym miejscu. Tak, mam dwa medale. O dziwo. Też Gumball potrafił coś zdobyć w życiu. No nic nie warte medale, ale zawsze medale. Znaczy zdobyte, nie kupione, ale mało warte. Znaczy jeden za konkurs informatyczny, drugi za bieg. A jeszcze teoretycznie mam za pierwsze miejsce, ale za to dostałem tylko dyplom. Ale dysk twardy dostałem, więc chyba najbardziej warty był. Trochę do tyłu chyba jesteś, bo mi YouTube pokazuje 17 osób, naprawdę? O, no to teraz jest 17 osób, no faktycznie. Nie, bo mi się nie aktualizuje, nie jest do tyłu. Audycja powinna mieć opóźnienie maksymalnie 10 sekund, bo ustawiłem naprawdę, żeby było jak najmniej opóźnienia. Więc jak ktoś sobie przewinie, polecam taki myk, to jest trik dla osób, jak chcą zawsze oglądać audycję najbardziej na żywo jak się da, włączyć sobie przyspieszenie dwukrotne i po prostu bufor wam się przewinie do samego końca i wtedy jak już nie będzie więcej, to po prostu YouTube przestawi to przyspieszenie na 1, więc będziecie mogli oglądać to, co jest aktualne. To polecam taki trik, ale nie zawsze działa, bo niektóre audycje są, tak jak mówię, od razu i nie ma czego buforować. Ale to taka ciekawostka. W ogóle wam się żyje, bo mi się o dziwo ostatnio świetnie żyje. Pomimo pogody burej. Nienawidzę jesieni, powiem wam. Wszędzie ciapa. W sensie, wiosna jest fajna, bo wiosna mimo wszystko nie jest taka ciapowata. A dla mnie jesień to jest najgorszy okres, bo zima ma śnieg, ma ten klimat. Jeszcze jest fajnie, jako tako. Ale nie ma takiej ciapy, to znaczy ten śnieg jest, ale nie ma tego błota, bo to błoto jest pod śniegiem, jak to się mówi. Albo jest zamarznięte. A w jesień to jest masakra, po prostu przejść gdzieś, gdzie jest trochę ziemi, to jest dramat. Ja nie mam dobrych butów też, może dlatego. Ja zawsze chodzę w sportowych butach. Jestem takim człowiekiem, który nosi jedną parę butów wszędzie. Nie wiem, wy też tak macie? W ogóle ile wy macie par butów? Ja na przykład mam dwie pary butów. Jedną gdzieś tam sobie awaryjnie, a jedną, którą chodzę cały czas. Ile wy macie? No, nie, słyszałem, że niektórzy nawet po 10 par mają. Jakieś tam gumowce, No, w sumie, czy kapcie się liczą jako para butów? No bo ja też mam kapcie, no ale ja nie liczę tego jako para butów, bo to jest coś takie, nie wiem, po domu, ale raczej nigdzie więcej. No, ale są ludzie, którzy mają gumaki, jakieś tam specjalne, z podeszwą twardą, taką metalową. Kurde, kiedyś próbowałem chodzić w tych metalowych butach, to mi nogi prawie w dupę weszły. Dobra, dałeś się kupić węgiel? Tak, bo ten węgiel był kupiony wcześniej. Jeszcze zanim były problemy. Myślę, że. Bo jak wiecie dobrze, mieszkam tu z rodzicami. Oni są mądrzejsi ode mnie i zainwestowali w to wcześniej. Czy mądrzejsi? No, tak mi się zdaje. To raczej jest mądre, żeby kupywać wcześniej. Więc ten węgiel został zaopatrzony. Nie jest go tak dużo, ale jest wystarczające, żeby przeżyć zimę. Też jest trochę różnych innych rzeczy, jak to się mówi, chrustu, który się zebrał z drzew wysuszonych, więc nie ma problemu, jest okej. Jest naprawdę spoko. Borowiki, jeju, grzyby, grzyby, grzyby. No, ja wiem, wszyscy lubią grzyby, a ja nie lubię grzybów. I tu mój ból, bo ja po prostu nie mam problemu ze zbieraniem grzybów. Mógłbym chodzić na grzyby, mógłbym je zbierać, ale ja bym oddawał te grzyby ludziom, bo ja po prostu nie jem tych grzybów. To znaczy, wiem jakie grzyby nie zbierać, znaczy inaczej. Są grzyby z blaszkami, które można jeść, ale jak się nie zna, to się nie zbiera grzybów z blaszkami, więc ja bym po prostu zbierał te takie bez blaszek. Potrafię kani rozpoznać, a szatana. Kania się rusza, ta szyjka taka, ona jest ruchoma i to wtedy znaczy, że jest kania, ale ja grzybów ogólnie nie jem, dlatego też nie jestem fanem jesieni, ale nie przeszkadza mi, jak ktoś je, spoko. No czasem trochę mam problem, jak są gotowane takie harde grzyby, typu pieczarki albo borowiki. One trochę śmierdzą, jak się je gotuje. No sorry, ja to powiem wprost. Nie lubię tego zapachu. I on mi trochę przeszkadza. Krawcu... Nie, krawcurek jeszcze mi nic nie wpłacił. Cześć, all jokes. Wolę zbierać niż... No, widzę, dużo ludzi też lubi zbierać. Jak byłem, wchodziłem na Ślęże, to dużo grzybów widziałem. Ja nawet nie wiedziałem, że w górach tak dużo grzybów jest. No, spodziewałem się, że są, ale przy takich szlakach turystycznych to nie za bardzo. Tak sporo nawet widziałem. Nie wiedziałem, które były jadalne, które nie, bo się nie znam, ale było ich sporo. A koźlarz papkę potrafisz rozpoznać? Oj nie! Wiesz, ja ci powiem, że ja nie zbieram po prostu grzybów. Jakbym chciał zbierać, to bym się ich nauczył. Więc nie rozpoznam ci koźlarza babki, bo nie wiem nawet jak wygląda. Wiem jak wygląda borowik, wiem jak wygląda borowik ceglasty, wiem jak wygląda kania. Umiem ją rozpoznać od tych trujących, bo jest ten skurwysyn sromotnik, który może cię ładnie dopierdolić. No, pieczarki wiem jak wyglądają, no parę grzybów znam. Kurki jeszcze wiem jak wyglądają. Nie jestem jakimś szpecem od grzybów. Prawdziwki, podgrzybki. Wszystkie grzyby są jadalne, niektóre tylko raz. Tak jak w ten. Tak jak elektryk. Może naprawić wszystkie sieci, tylko raz. Niektóre. Siema, siema, siema, mały Beniu po kąpieli. Dzienne radio, no mogłoby być dzienne radio. Chociaż krawiec ostatnio nadawał w dzień, co wy tak mówicie? Pojawia się krawiec w dzień. Ja mógłbym się pojawiać częściej w dzień, po prostu nie chce mi się trochę, bo rano jestem taki zamulony, dlatego teraz piję herbatę. Ja piję na przykład herbatę zamiast kawy. Ktoś, kurczę... Chyba Ciąg Bolunga był, polecał mi, żeby pić yerba mate, bo yerba mate trochę jak herbata smakuje, znaczy trochę, bo to nie jest to samo. Takie bardziej ziołowe jest. Takie herbalizer. No, jest to takie ziołowe i działa jak kawa. A ja mam problem z kawą, bo dla mnie kawa jest po prostu taka harda. No z mlekiem jeszcze wypiję, ale takiej czarnej, no dobra, od biedy nie jak trzeba, to też wypiję, to nie jest tak, że ją wypluję, nie? No nie jestem dzieckiem, wypiję ją, Ale nie lubię, nie lubię. Preferuję jednak herbatę, ewentualnie jakieś właśnie kawę z mlekiem. Ja wiem, że są ludzie, że muszą wypić czarną jak szatan i wtedy ich dobrze walnie w serducho. Ale nie, ja nie jestem takim człowiekiem. Też nie wiem, jak wygląda, ale ma super nazwę. Polecam mniej masturbacji, żeby mieć więcej energii. Cenuję już to. Spokojnie. Grzyby na ścianie. No niestety nie mam już grzybów na ścianie. Smutne. Zostały wyeliminowane. Grzyby na ścianie, ja pierdzielę. Nie, nie, nie. Gdzie ja mam to właśnie? Klasyczny tryb. O właśnie. To co miałem... Od czego miałem w sumie zacząć? Ale jakoś tak chwilę mi zajęło. Dzisiejszy temat audycji Globus. Gramy wszyscy do jednej bramki. Przy okazji sobie pogadamy na różne tematy. Sobie ustawię. Za chwilę będziemy grali, jak się odmulę życiowo. Muszę sobie trzeci w ogóle ustawić na tym... Kurde... Wszędzie. O co chodzi z rozciąganiem gaci? Taki żarcik, bo... Mam małe logo. Mam małe logo! Kurde, przyznałem się. Widzicie, do czego ja się dzisiaj przyznaję? No, mam małe logo. No, krawiec wysłał mi trochę za małe logo i musiałbym je rozciągać. Wyglądałoby to paskudnie, więc po prostu nie wrzuciłem go. Krawiec bardzo chciał, żebym je wrzucił, no ale ono jest za małe. Fizycznie musiałbym je rozciągnąć, żeby ono było większe. A w międzyczasie mamy pierwszego dzwoniącego i chyba go nie słychać, nie będzie słychać, bo coś się spieprzyło. Czekaj Dariusz. Moment. Zepsuło się coś. Jest problem. Problem po mojej stronie jakby co, ale ja go szybko naprawię. Bo to się... Okej, możesz mówić teraz.
1: O, jest okej? Okay?
0: Tak, teraz ciebie słychać.
1: O, to super. Chciałem po grzybów, bo tam był poruszany temat, no.
0: A to możesz się wypowiedzieć, jakie lubisz grzybki? Te bardziej, co dają doświadczenia życiowe, czy może te takie, co się do zupki dodaje?
1: No, smakowo, czy jeśli chodzi o przyjemność z degustacji?
0: Wiesz, bo są takie, które są dobre dla duszy, są takie, które są dobre dla języka.
1: A no tak, no to najsmaczniejsze jak jadłem, to takie po 3 miesiącach suszenia muchomory czerwone. Takie były jakby no, smakowo najlepsze, jeśli chodzi o smak.
0: Muchomory czerwone, ty kurwa masz chyba żołądek ze stali.
1: Nie, no to jak się suszy 3 miesiące, to nie ma już tego muscimolu i tam innych tam kwasu żadnego nie ma już i można normalnie spożywać, no.
0: No, ja jednak trochę nie będę ryzykował, ale jak mówisz, no nie wiem, no kurde, trochę dla mnie to ciężko wierzyć, że takie grzyby można zjeść w jakikolwiek sposób. Ale co, mówisz, jaki to ma smak w sumie, taki muchomor?
1: No, ambrozja po prostu, trochę jak grzyb, ale no coś jak coś innego zupełnie, bo już taki posmak trochę słodki jest, taki, no takie pomieszane smaki są, no, ale tak...
0: Ale co mówisz, słony, taki umami bardziej jak mięso?
1: No, nie chcę opisać, to tak dobre to jest, najlepsze co w życiu jadłem, no. Ale to pamiętajcie, że trzeba suszyć albo nie jeść po prostu, tym komorom, jak się nie ma wiedzy jak to spożywać, bo to są rytuały szamańskie specjalne, żeby... Po prostu móc zjeść muchomora bez jakichś tam konwulsji, nie? No to... Bo słyszałem, że ludzie jedzą nawet takiego surowego i nic im się nie dzieje, a niektórzy to wymiotują. Nie? To różnie bywa. Trzeba być też mieć oczyszczony organizm, żeby zjeść świętego grzyba, takiego właśnie muchomora czerwonego. Nie? To przypatrz się na przykład, jak wyglądają kardynałowie, nie? Mają takie czerwone te kapelusze, nie? Jak muchomory czerwone wyglądają kardynałowie. Oni się wzorują właśnie na świętym grzybie. Muchomorze czerwony, a manita muscaria.
0: No wiesz, ja kiedyś słyszałem, że ludzie sobie tam wstrzykiwali jad kobry albo żmij, ale nigdy nie słyszałam, żeby jeść trujące grzyby. W sensie, no okej, może są jakieś, tak jak fungi. Boże, fungi, no to fungi to są ten... Boże, nie chodzi mi o fungi, że grzyby, tylko jest taka ryba. Fungi?
1: A, sushi?
0: Nie, tak, taka rozdymka po prostu.
1: Fugu,
0: właśnie, jakoś tak mi na końcu fugu i tam się odcina ten trujący kawałek, to może z grzybami też takie, że trzeba znaleźć ten trujący kawałek.
1: Nie, jak się nie je się, na przykład nie je się nóżki muchomora czerwonego, tylko kapelusz, który się suszyło przez 3 miesiące w 40 stopniach.
0: No, sarenki lubią czerwone muchomory.
1: Tak, wszystkie zwierzęta jedzą muchomory czerwone, no, bez wyjątku.
0: No to jest ciekawe. No a powiedz mi, jak tak chodzisz, bo ty chodzisz na grzybobranie, prawda?
1: Tak, no chodzę, no staram się. Dzisiaj, w tym roku już byłem, to, ale to pod Warszawą na Starej Miłosnej to znalazłem 4 grzyby.
0: A jakie?
1: 3 trójce. A jakieś muchomora zieleniącego, co zrobiłem sobie, ten, maseczkę z niego, nie jadłem go, tylko maseczkę sobie zrobiłem. Ten kwas fajnie tam wypala, nie? Ci skórę. Jeszcze borowika jednego, jeszcze jakieś dwa jeszcze takie, jakieś trujące jeszcze. No, 3 trujące i borowika.
0: No, powiem tak, no to... A co, tak w sezonie ile koszyków zebrałeś już teraz?
1: W sezonie potrafię nawet 6 koszyków zebrać, 7 różnie, no.
0: No. A jakie to grzybki w większości najczęściej no trafiasz?
1: No podżybki, borowiki, kurki. Kurki rzadziej, ale też.
0: No kurek jest więcej w górach.
1: No Golden Teacher oczywiście. Grzyby rejsi, soplówka jeżowata.
0: A jakieś takie kwasowe grzybki?
1: Tak, w specjalnych krajach. Proszę?
0: A takie bardziej halucynogenne też zbierasz?
1: No właśnie takich nie zbieram. No takich to szukam, ale jeszcze nigdy nie znalazłem. Chyba że one same na mnie trafiały, no po prostu.
0: Dostawa.
1: Szedłem sobie i wiesz, po prostu były.
0: No to nieźle. Powiedz mi, próbowałeś kiedyś, znaczy, to się podobno ze świniakiem szuka, no ale nie wiem, bo to
1: trufle,
0: tak, trufle. No to chciałem powiedzieć właśnie, że czy próbowałeś kiedyś szukać trufli?
1: No próbowałem, ale no, miałem świniaka. No ale nie znalazłem, no, ze świniakiem chodziłem po okolicy i nie znalazłem. No,
0: bo to świniaka trzeba, bo to podobnież te świniaki dobry węch mają na te trufle.
1: Tresowałem go, ale chyba z tymi tyflami go tresowałem.
0: Za ile trufle kosztują? Jakie to jest cena? Wiesz może?
1: Dużo, nawet 40 tysięcy euro za kilo, czy tam za 100 gram, różne ceny.
0: Ulala, panie, no to kurde, mnie nie stać.
1: Za takie trufle, nie?
0: Zastanawiam się, czy to jest takie przereklamowane, czy jednak one rzeczywiście są takie kurde dobre, że to wymiata.
1: Chyba dobre są.
0: No nie wiem.
1: Nie pamiętam właśnie.
0: No kawior na przykład jest bardzo drogi, a według mnie miałem do czynienia z nim i to tym takim lepszym, bo akurat u kumpla. No i jest takie...
1: Ale co, był słony? Bo prawdziwego kawioru się nie powinno słodzić.
0: Nie był słony. Kumpel po prostu mi podał to w takie kulki, nie? Małe i to wpierdoliłem. Takie. Nic takiego. To niektóre rzeczy są po prostu drogie, bo są trudne w zdobyciu. Tak jak masz kawę Coffee Luck, chyba tak się nazywa, nie wiem, a może podobnie, ale nie będę teraz szukał, pewnie powiedziałem źle nazwę, ale mówiąc krótko, jest to kawa z gówna słonia, czyli kawa, którą słoń zjadł, a potem zdefekował i tą kawę sobie piją. Jest to jedna z najdroższych kaw, więc kto co lubi.
1: No jeszcze tego typu jest kopiluwak, co tam z jakiś tam fretek, czy tam coś czegoś podobnego do fretki właśnie. Srają tą kawą i to ludzie piją i się zachwycają tym smakiem.
0: No to mogą być podobne kawy.
1: No żołądkowe to przerabiają na odpowiedni taki, wiesz, No, odpowiedni taki posmak.
0: No są też grzybki, które niektórzy biorą i one są już po przetrawieniu kozy, nie żartuję.
1: Aha. No nie, co?
0: Grzyby? No, ale grzyby takie, wiesz, halucynogenne.
1: Co ty gadasz?
0: No nie żartuję, gdzieś po prostu dają tym kozom, a potem one robią z tego...
1: Chmurę taką psoaktywną.
0: Nie, z tego gówna. I nie żartuję, no kurwa, ludzie robią z tego jakieś opcje, ale nie wiem jak to wygląda, nie wiem, nawet nie chcę wiedzieć, może lepiej, żebym się nie dowiedział, ale słyszałem, że są takie rzeczy, może miejska legenda, ale gdzieś to mi się obiło o uszy.
1: Na przykład ostatnio tak zastanawiam właśnie, bo skoro na przykład są tak grzyby jak Golden Teachery, które mają moc regenerowania neuronów i pomagają na przykład neuronom przy tworzeniu nowych połączeń między neuronami, między komórkami nerwowymi oraz między komórkami mózgowymi, nie? W mózgu to masz też jakieś tam, chyba, co każdy powinien mieć.
0: No. Ja coś mam w mózgu, nie wiem, nie słyszałem.
1: Czemu na przykład takie grzyby nie są używane do regenerowania mózgu ludzi z porażeniem mózgowym albo z twardnieniem rozsianym, bo to są choroby związane z tym, że niszczą się po prostu nerwy, nie? Tam umierają, czy zachodzą negatywne jakieś tam reakcje i... Ciekawe, czy już coś się wyleczy na przykład ze stwardnienia roślinnego grzybami Golden Teacherami, bo psylocybina ma takie właściwości, potrafi właśnie regenerować mózg, na przykład układ nerwowy.
0: Ciekawe, jakby zrobić taką terapię CBD i właśnie tą psylocybiną, takie wiesz, mieszanie grzybków z trawką. Podobno słyszałem, że trawka też ma jakieś lecznicze właściwości. Jakby i to zastosować, może jakaś dobra byłaby terapia, chociaż nie wiem jak to jedno na drugie działa, ale faktycznie warto szukać jakichś rozwiązań naturalnych na takie rzeczy, bo w sumie czemu nie, no ja wiem, że na przykład jest lecznicza marihuana, więc czemu nie miałoby być leczniczych grzybków, gdzie słyszałem, że już lekarze mówią, że jest to gdzieś działa, w sensie, że ma to jakieś pozytywne działanie.
1: No badania mówią, że tam odpowiednia dawka grzybów z psylocybiną, a nasze polskie grzyby z psylocybiną mają najwięcej psylocybiny ze wszystkich prawie grzybów dostępnych, takich właśnie psychoaktywnych, to właśnie taka jedna dawka grzybów właśnie wystarczy na miesiąc leczenia depresji, nie? Gdzie przez cały miesiąc musiałbyś przyjmować jakieś leki SRI czy jakieś tam inne, które niszczą jeszcze układ.
0: Mały Benio pisze, że łysiczki lancetowate mają psylocybinę i swego czasu dużo jadła. A ty z czymś takim się spotkałeś?
1: No czyli moi koledzy jedli to właśnie, te łysiczki lancetowate, mieli co roku swoje rejony, gdzie szukali ich, wiedzieli gdzie są, ale mi nigdy nie chcieli powiedzieć, tylko wskazałem miejsce, gdzie mniej więcej to może być, ale nie chciało mi się tam iść, bo to było kawałek drogi.
0: No cóż.
1: No ale ja miałem, nie wiem, co ja mówię, ja mam nawet... Nick na pełnym takim, na pewnej takiej aplikacji, który mówi Grzybow Janusz na przykład, nie, no to wiele świadczy chyba.
0: Ja kiedyś może pójdę na grzyby i wezmę telefon ze sobą. Kurde, mam to bez limitu internetu, to mogę nadawać. Lepiej niż ja tam. A to może kiedyś wezmę ze sobą telefon, kupię sobie takiego strapa na brzuch, jak to się mówi, na bebzon. Nie, no po prostu się telefon na taki pasek i się tam z przodu daj telefon i będę nagrywał, jak zbieram grzyby i będę się pytał, a te grzyby są dobre, a te...
1: Właśnie, ja mam takie uczucie, nie? Mam takie uczucie, że muszę iść na grzyby, nie? No, że ciągnie mnie po prostu, że muszę wstać z łóżka, pochodzić trochę, rozchodzić to, nie? I chyba jutro pójdę na grzyby albo dzisiaj.
0: Ale to fajnie, bo to jest fajne, bo tak, spacerujesz sobie, dotleniasz się i to jest trochę takie fajne uczucie, jak znajdziesz grzyba, to od razu tak dopamina do mózgu wchodzi, bo tak znalazłeś coś.
1: Nagroda, nie? Taki, wiesz, taki hormon nagrody to jest dopamina, nie? To tak te grzyby działają właśnie na ośrodek nerwowy.
0: No, jest bardzo fajne, znajdziesz sobie jakiegoś grzyba, jesteś zadowolony, z koszykiem wrócisz, czasem mniej, ale to różnie jest.
1: A ty też masz takie uczucie? No to jakie uczucie, jakby się chciał mieć, nie wiem, córkę albo syna, coś podobnego.
0: Nie, takich uczuć nie mam. Ja mam tylko uczucie, że czasem muszę wyjść z domu, bo za długo siedzę w nim.
1: Aha, no to też jest dobre uczucie, to jest. Nie, że musisz na grzyby akurat, ale na dwór. No.
0: Nie, ja lubię chodzić po lasach ogólnie, bo grzyby mógłbym zbierać. Mówię, ja mogę przy okazji zbierać grzyby, ale po prostu oddałbym je komuś.
1: A, bo ty sam byś ich nie zjadł?
0: Problem mam z grzybami, wiesz. No kurde, mój organizm odrzuca grzyby. Znaczy nie mam uczulenia, po prostu mam odruchy różne po grzybach, wymiotne. I niestety, no mój organizm nie lubi grzybów. Nie wiem, czy to jest związane z tym, że po prostu tyle pieczarek już nie nawąchałem w życiu. Bo dla mnie, jak na przykład gotujesz pieczarki, nie? To jest najgorszy zapach, jaki może być. Albo borowiki. Kanie jeszcze przejdą, nie? Kanie nigdy mi nie śmierdziały, ale na przykład borowiki i pieczarki. Ale kurki na przykład nie. Z kurkami nie mam problem, jeśli chodzi o zapach. Nie wiem, może kiedyś się wezmę na odwagę i...
1: Do kurki nie mają rybaków, a to może trafiałeś na jakieś rybaczyły te grzyby i masz uczulenie na jakieś rybaki. Nie słyszałem o...
0: Może, nie wiem. Nie mam uczulenia, to na pewno ci powiem. To raczej chodzi o to, że mój organizm nie lubi grzybów.
1: Może traumę miałeś, zratułeś się kiedyś grzybami i twój organizm po prostu się broni teraz przed grzybami.
0: Może, nie wiem, może w poprzednim życiu umarłem od grzyba.
1: No to bardzo możliwe.
0: I wiesz, teraz przeszły wspomnienia i wiesz, i tak się organizm próbuje bronić przed tym, żebym tak nie skończył.
1: No właśnie, to pamiętam swoje poprzednie życie, no, ale no... Ja dosyć też chyba młodo umarłem, bo obok jak umierałem, to była moja żona i mój syn, nie? Taki, co miał około 12 lat, no około.
0: O kurde. A w jakich to było czasach? To było jakieś, nie wiem, teraźniejszych, średniowiecze, w przyszłości, jak to było?
1: No właśnie, nie pamiętam dokładnie, jakie to były czasy, ale to było w dżungli, to ciężko zostać.
0: O, to kurde. To niezłe życie.
1: No tak, bo byłem szamanem Papui Nowej Gwinei, nie?
0: Ale jak to myślisz, że te życia są w tym samym świecie, czy one są już na innym jakby wymiarze?
1: No ja myślę, że na tym samym wymiarze, tylko że mogą być też życia na różnych planetach też, nie tylko na Ziemi, nie? Ale najczęściej jak ktoś żył na Ziemi, to wybiera, żeby się odrodzić na Ziemi z powrotem, nie?
0: No, to ciekawe. No kurde, ja w ogóle będę musiał kiedyś, no mówię, zrobić taki wielki test grzybów i zobaczyć, które mi smakują, które nie. Tylko ja będę musiał w dobry sposób zrobić, bo słyszałem, że właśnie to zależy od tego, jak się je przyrządzi.
1: No.
0: Że niektóre...
1: No, to też zależy, różnie zależy. Czy dobrze przyrządzisz, czy źle, też.
0: A ty jak lubisz grzyby przyrządzone? Na przykład takie jak masz kurki, to jakie robisz?
1: Aha, no to ja mam specjalny przepis na kurki. Bo kurki są jedne z najzdrowszych grzybów, bo zabijają wszystkie pasożyty, które są w tobie, nie? Mają taką substancję, która niszczy po prostu wszystkie pasożyty. Jakieś te bakterie te takie groźne dla nas też niszczy. Wirusy, kurde.

0: ziemniaka, takie jak normalnie, tylko zamiast ketchupu tamtego dajesz sobie właśnie taki sos śmietanowo-kurkowy.
1: No, taki sos właśnie, śmietanka właśnie z pieprzem i kureczki, no to jest coś nie do podrobienia, no.
0: To fakt.
1: No teraz też na pewno pójdę na te kurde kurki.
0: No, byś no, musiał zjeść sobie, to podjeść.
1: Tak. Albo do Biedronki skoczę po grzyby, bo czasami są właśnie albo grzybki, albo są też kurki, ale na świeże grzyby mają Biedronce tutaj u nas w Warszawie.
0: No nie, jakieś tam się suszą grzyby, nie wiem, nie spoglądałem, ale w większości to borowiki i podgrzybki się suszą. Parę kurek, ale w większości borowiki i podgrzybki. Też kanie, ale kanie już chyba od razu zostały wykorzystane, bo u mnie w rodzinie to jak jedzą kanie, to raczej robią z nich takie kotlety, takie wiesz, na patelnię i smażą je.
1: No, też trzeba uważać, żeby nie przedobrzyć z właśnie z grzybami z psylocybiną, bo mogą jakby sprawiać, że rośnie mięsień sercowy, nie? Że serce rośnie i w związku z tym a może być narażone na jakieś udary, czy nie udary, tylko zawały, czy coś takiego, nie? Tego typu jakieś arytmie.
0: O kurde, no niemiło.
1: Za dużo, też nie można, nie?
0: No jak z wszystkim w życiu.
1: Trzeba właśnie z umiarem wszystko robić, albo znać, wiesz, po prostu dawki odpowiednie.
0: No tak, kurczę, fajnie, że przyszedłeś pogadać o grzybach. Ja mógłbym coś powiedzieć, ale się nie znam. Więc dobrze, że mamy eksperta.
1: No o grzybach, no mykologię studiowałem, nie? No to myśmy na przykład badali tam, jak rozmnażają się drożdże, nie? Patrzyliśmy sobie pod mikroskopem.
0: No, moje jedyne grzyby, które jem.
1: Drożdże?
0: No bo przecież chlebek, pizza, nie? Wszystko ma drożdże.
1: A to jem surowe z drożdżem, bardzo mi smakują. Dzisiaj zjadłem dwa pakowania surowych drożdży.
0: O kurde, nie. Dla mnie jak kiedyś próbowałem tak powąchać drożdże. A czy ty powiedz mi, jak na przykład robiłeś kiedyś chleb?
1: No robiłem, jasne, że robiłem.
0: To robisz na... No.
1: To jest pizzermenem, nie? Bo na studiach sobie dorabiałem jako pizzermen.
0: Suche czy mokre drożdże?
1: No czy to obojętnie w sumie, no a najlepsze są te no, prawdziwe takie, niesuche. Czy prawdziwe, tylko wszystkie są prawdziwe, a niesuche, no.
0: Aha, czyli te mokre w kostkach, tak mówisz.
1: No tak, dają lepszy jeszcze smak, taki posmak, taki, takiej świeżości, takiej grzybowości.
0: No właśnie, a co do grzybów, to prawda, że dobrze mieć zaprawę, czyli te właśnie bakterie, grzyby, to wszystko... I potem dodawać do ciasta? Bo tak słyszałem, że niektórzy robią ciasto na tej samej cały czas zaprawie. Nie wiem, jak to się nazywa.
1: A chodzi o zakwas, tak?
0: Zakwas. Tak.
1: No tak, jasne, warto. Ale tylko żeby, wiesz, nie przedobrzeć, żeby się nie wytworzyły jakieś bakterie gram dodatnie. Czyli to, wiesz, to mogą cię zabić.
0: No tak. Ale wiem, że są pizzerie, które mają bardzo stary zakwas. Na przykład 100-letni.
1: O kurde, taki to bym chciał spróbować naprawdę.
0: No, są takie pizzerie we Włoszech.
1: Pewnie musi być żywy, tak? Zakwas czeka.
0: No tak. I to jest dopiero ciekawe. Ja bym chciał zjeść taką pizzę na takim starym zakwasie. To tam pewnie musi być ciekawy smak. Ja na przykład jak pizzę robiłem, to sobie trochę ją poleżałem. Poleżałem te ciasto w lodówce, ono trochę się dorobiło. I lepsze wtedy jest na przykład, więc takie parodniowe ciasto jest lepsze, więc kurde, 100-letnie. Kto wie?
1: No ja teraz słyszałem ostatnio, że zrobili zakwas na właśnie na bakteriach z dróg rodnych kobiety, nie?
0: Ojej.
1: No i sprzedałem te bakterie właśnie do piwa na przykład, do pędzenia piwa.
0: Piwo prosto od kobiety.
1: No tak. I podobno pachnie tam, jak to się mówi, drogami rodnymi kobiety.
0: Czyli rybą.
1: Da.
0: Miło, dorszem wali.
1: Bo jak niektórzy twierdzą, że jak monety stare w mleku na przykład.
0: Ojej, a ja wiem. W ogóle nienawidzę tego zapachu. Mam stolniczkę metalową, znaczy metalową końcówką i tam czasem na tej stolniczce, wiesz, ten

0: metalowy taki, ten właśnie taki posmak się czasem robi. I to najciekawsze, ten metalowy posmak wcale nie bierze się z metalu, tylko z naszych tłuszczów, które wydzielamy. To znaczy tłuszczów, no tego wszystkiego, tych feromonów, tego co się tam, jak to ma kontakt z metalem, to wytwarza się taki specyficzny właśnie, nie wiem czy to feromon czy tłuszcz, ale on w każdym wypadku no pachnie tak jak pachnie, właśnie jak te monety no w mleku, jak to się mówi, no.
1: A to trzeba zmieszać?
0: Nie, no bo popatrzcie, masz monetę, weź sobie kiedyś monetę i weź sobie ją w rękawiczkach, dotknij i powąchaj ją. Nie będzie śmierdzieć, a jak ją zaczniesz tak miętolić w łapach, to już poczujesz ten taki zapach, ten taki specyficzny.
1: A to mogą być estry tłuszczu na przykład.
0: No właśnie mówię, że to specyficzne rzeczy w tłuszczu to robią. I to jest dopiero śmieszne, bo niektórzy myślą, że to sam metal pachnie, a nie, tak nie jest.
1: Nie no. No teraz wącham taką pięciogruszówkę, nie? Czekaj.
0: No.
1: Jakoś specjalnie pachnie, teraz ją zmacam trochę. Z obu stron.
0: Macę.
1: No poczekaj, no teraz robię test, zobaczymy, czy dam 5 sekund.
0: O, poczekaj, sekundka.
1: Estry.
0: O, super, dziękuję. A przy okazji to mi się włączyło na głośnikach, ale Lipson. A, tak to jest niestety, jak wszystko mi się pierdzieli. OBS jest włączony na głośnikach. Jak to teraz zmienić? Jak ty teraz zmienisz? Kto mi powie?
1: No, powąchałem teraz, wmacałem tą monetę i powiem ci, że jest zupełnie inny zapach. Jest teraz czuć coś. Czuć jakby różę. Czuję w różę. O Jezus, pachnie jak róża, nie? To może... No, czuję coś od tej monety, no centralnie. Spróbuj też sobie zmacaj monety. Polecam pomacać tę monetę. Pięciogroszową najlepiej. Albo nie, no może lepiej to 5 zł, bo to tak bardziej. Taka moneta to. Będzie inaczej pachnieć wtedy 5 zł. No.
0: Dobrze, a ja spróbuję jeszcze coś sekundkę zrobić. Powtórzę do Nate'a, może się teraz otworzy normalnie.
1: Okej.
0: Nie. No dawaj, nasz nagłośnika się odpala. Może sforsuję OBS-a, żeby odpalał ten dźwięk. Czekajcie. Ale kurde, nie lubię Windowsa. Windows to jest wredna rzecz, która nie chce działać zwykle. Też masz tyle problemów z tym pieprzonym systemem? Ja mam od cholery. OBS i OBS-a przerzucimy na speakers. Dobra, jeszcze raz, ostatni raz tego donate'a puszczę, może teraz się odpali tak jak trzeba. Sorry, że ja tutaj tak zabieram ci głos, ale muszę to naprawić.
1: Przeczytałem.
0: No nie, no nadal się puszcza na tym.
1: No mogę go przeczytać.
0: No ja też mogę go przeczytać, nie? No ja też, ale z jakiegoś powodu nie chcę... Się z OBS obraził na mnie, bo go odpaliłem na głośnikach. To jest największy problem, że jak się odpali OBS-a i na przykład macie głośniki ustawione, to potem nawet jak przestawicie w Windowsie, to te donate'y nadal będą odpalały się na głośnikach. I dopóki nie zresetujecie go, czyli fizycznie nie wyłączycie i włączycie, to one nadal będą... na głośnikach. No po prostu super partia. Czekajcie, może ostatni raz to odpalę, bo wiem co teraz mogę robić.
1: Wartowny donate. Trzy razy.
0: No, tyle razy Christ będzie odpalony. Niech ma dobry człowiek. Dzięki w ogóle za 30 zł. Może, bo teraz spróbuję, żeby mi się wyświetliło to. Nie, no nie wyświetla się. Myślałem, że gdzieś to będę mógł zmienić. A co jak wejdę w... Nie. No nic, będziecie musieli przeżyć bez donate'u, bo mam go na głośnikach. Nic nie przestawię w tym momencie. No w każdym wypadku dzięki krawiec za donate'ika. Się przyda. A no, także co? Dariusz, wietrzymy antenę. Dzięki, że przyszedłeś i dzięki, że pogadałeś o grzybach.
1: Dzięki, pozdro.
0: Cześć.
1: Chciałem tylko dać jedną radę, żeby włożyć z grzybami, żeby najpierw dużo poczytać sobie o tych grzybach, jakby się chciało je wziąć, nie? Bo różne mogą być efekty po grzybach.
0: No dobra, dzięki. Na razie, trzymaj się. I to był Dariusz. Pierwsze wietrzenie od Bóg wie kiedy. No raczej dzisiaj taka bardziej dynamiczna audycja, bo krótsza będzie. Nie wiem, jak ktoś chce jeszcze zadzwonić, można? Ja popróbuję coś ponaprawiać z tymi donate'ami. Nie, krawiec nie wpłacał 3 razy, czy 5 razy, tylko ja testuję donate'y, coś, no niestety. Mógłbym teraz popróbować jakoś w ustawieniach coś pozmieniać. Audio mam ustawione dobrze. Mam ustawione nawet na, żeby się odpalało tak jak trzeba. Monitoring. O, czekajcie. Czekajcie, a może teraz? O, czekajcie, może to się uda teraz. Uwaga, test, czy będzie słychać krawca. Tak, będę znowu krawca puszył. O, udało się, naprawiłem.
2: Krawiec, 30 zł. Grzyby psychoaktywne to dobra terapia, ale bywa nieprzyjemna, bo różne gówna z głowy wychodzą.
0: No i gitara. Naprawiłem. Pozdro dla mnie. Ja zawsze wyjdę z sytuacji. Okej, no super. Myślałem już, że się tego nie naprawię, ale naprawiłem. No i dobrze, i dobrze, i dobrze. Jestem zadowolony. Udało się donate'a puścić w końcu. A czy przesadzanie z czymkolwiek to jest dobra rzecz? Tutaj jeszcze tak nawiązuję do wcześniejszej wypowiedzi Dariusza. Chyba nie ma rzeczy, z którą można zaszaleć i nie mieć konsekwencji. A grzyby psychoaktywne czy dobra terapia? Słyszałem, że można zrobić terapię regresywną i dojść do pewnych traum za pomocą LSD. A więc może grzyby też by zadziałały. Ale to jest ciekawe w ogóle, że te takie substancje psychoaktywne mogą gdzieś pomóc na przykład w badaniu człowieka, znaczy badaniu, no do takiej terapii, po prostu pomóc komuś. A w Holandii 3 gramy zawsze ważą tych naszych polskich, też tam mówią, że to czeskie. Nie rozumiem. W Holandii 3 gramy zawsze ważą, tych naszych polskich też tam. Nie, kumam. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, może nie będę próbował rozważać, o co chodzi. Co w sumie nie jest aż tak istotne chyba. Ale w Holandii udało mi się zawalić wiadro, więc co moje, to moje. Tych naszych grzybów polskich. To, że grzyby polskie, ale to 3 gramy to chyba nie, to chyba chodzi ci o towar, nie? 3 gramy. Kurde, 3 gramy. No, to co? Wybieramy się do Polski? Chyba, że chcecie w ogóle cały świat. Zobaczymy, czy ktoś zgadnie. Gdzie jesteśmy? Uwaga, proszę zgadywać. Jakie to zadupie polskie. Wybieramy się na spacerek. A przy okazji można też dzwonić w każdej chwili. Linia jest cały czas otwarta. Także jak ktoś ma jakiś temat do pogadania dzisiaj, zapraszam. Różne gadki ekstra, w których nic się nie dzieje. Można sobie pogadać na czacie, można sobie posłuchać mojego pitu pitu. Pierdu pierdu. Może trochę wyciszę te audio. Warszawa. Mówi, że Warszawa tak wygląda. Nie wiem, dla mnie wygląda to raczej jak Lublin. Też patrzcie na ten budynek, komuś się powodzi. Nie no, żartuję, to jakaś... Nie, nie, ty kurwa to... Ty, to groby! A ja myślę, co ty w ogóle? Jaki dziwna konstrukcja, to cmentarz. Cmentarz plus kościół, plus polarnia ciał od razu. Krematorium, kurwa. No ta, pewnie ta. To co? Ja strzelam, kurwa, ja krematorium, to to musi być gdzieś obok Łodzi. Lublin! Kurwa, mówiłem, że Lublin. Mówiłem, że Lublin, tak mówię, Lublin, wygląda jak Lublin. Dobra, nieważne, nie trafiłem. O, mamy zadupie polskie. Znowu. Nie wiem, co to za miejsce. No mikrofon muszę, kurczę, znowu sobie poprawić w ustawieniach, ale dzisiaj musicie przeżyć. Zadupie polskie. Do wynajęcia. Ja, o, proszę bardzo, sprawdzimy, gdzie jesteśmy. Autousługi. Nie, no nie będziemy tak hakować, bo to tak nieładnie. To zaraz będziemy wiedzieć. Gdzie myślicie, są takie piękne szkoły? Patrzcie, uczniowie sobie siedzą i czekają na życie. Gdzie, myślicie, jest wulkanizacja obok szkoły? Wygląda to jak, kurde, moje miasto, ale nie jest to moje miasto. Podobna, w sensie, budowa. Mogę stwierdzić, że to gdzieś może, mogą być okolice Wrocławia. Fajnie się słucha. Tomaszów. Tomaszów? A gdzie jest Tomaszów? Weź mi powiedz.

0: No co jest? Coś mi nie działa, kurde, się popsuła wszystko. Same cmentarze, centrum tych miast. Zieloną górą. Zielona góra gdzieś tu była, nie? Tomaszu. Dobra, to strzelamy, że gdzieś tu, nie? Pod zieloną górą mówisz, no to tu. Dobra, to strzelamy. No, raczej ja byłem bliżej, bo ja mówiłem, że gdzieś w okolicach Wrocławia, to Katowice. Zapierdziel w Katowicach. Muszę sobie lepiej te czatu ustawić. Tomaszu, skąd to tu chodzi? Pod zieloną górą, same cmentarze. Postaram się czytać czat, ale tak ciężko trochę. A, szkoda, że można tutaj w takie zadupie wjechać. Znowu zadupie. Wiecie, jak Polska, to zawsze trafiam na takie zadupia właśnie. Nigdy w Polsce nie trafiłem na ładne miejsce. Czy ładne? No to nie jest takie brzydkie, ale... Nie wiem, ani góry, ani ten, tylko sama taka równina, nie? Nic ładnego. No i co, znowu jesteśmy w jakimś miejscu, które wygląda postkomuna. No to można by powiedzieć, że PRL się niedawno działo. No patrzcie. To wygląda, jakby tu jeszcze żyli w PRL-u. Ty masz wybrać mapę do gry Polski Miasta na przykład? Nie będziemy grać Polski Miasta, bo to jest troszkę takie, można powiedzieć, sflaczałe, bo wtedy dosyć łatwo rozpoznać Polskie Miasta, wydaje mi się. Dobra, nie będę patrzył, bo to jest oszukiwanie. A według mnie. Tak z budowy... Jakby co, nie widziałem, co tam było, nawet nie przyjrzałem się, więc nie wiem, co to za miejscowość. Kurde. Jak myślicie? Gdzie to może być? Macie jakieś pomysły? Ja myślę, że to jest, mówię, jakaś komuna taka, gdzie jeszcze czas... Nie, no tu już się czas nie zatrzymał, to już trochę... Chociaż nie. Czy to jest Ursus? Tak, to jest Ursus! Mamy to! Gościu bez koszulki. Jazda! O kurde. No, także trafiłem. Wiecie co? Ja wiem, że pewnie nie. Ale... No tak. Czemu nie? O kurde. Toruń. Obok Torunia. Już myślałem, że Bydgoszcz. No ale w sumie blisko Bydgoszcz. No to też jest dziura Polski, Bydgoszcz. Też nie wcale lepiej. Mi się kąpać śliwkowy. Jezus, no, o nie, to jakieś już takie w góry trochę, takie małe. To już lepiej. To przynajmniej nie jesteśmy w znaczy to jest za dupie, ale ładne przynajmniej. Lubię, jak są góry. Jak coś jest, nie, taka równina. Kurde. To ja wam powiem, że to gdzieś mogłoby być... Kurde. Tutaj. Ja obstawiam, a jak wy myślicie? Bo to nie znam się za bardzo na polskiej geografii, więc nie powiem dokładnie, gdzie to może być. Ale tak strzelam. Jak na razie strzelam słabo, bo mało punktów. Jadą na rowerze cykliści. Młodzi. Gambol. Lubelski. O Boże. No kurde, powiem wam, jakaś dziura świata, powiem wam. Zaraz zagramy chyba cały świat, bo Polska to jest jedna wielka dziura. O, mamy przystanek, ale nadal nie wiem. No ja strzelam to. O kurde. To w ogóle, o panie. Dobra. To co, ostatni ten? O Jezu Chryste, Matko Boska. Jakieś ten, nie przedmieścia, tylko jak to się na to mówiło. Kurczę, jak macie miasto i macie obrzeża, tak się na to mówi? Bo to jest gdzieś jakieś miasto. Ewidentnie widzę, że to jest miasto. To jakieś takie, nawet... Kurde, nie wiem, czy to... Nie no, niemożliwe, że to jest Wrocław. Rogatki. Bydgoszcz. My jedziemy na Bydgoszcz. Nie, ja wiem, że to jest droga do Bydgoszczy po prostu. Wrocław.
1: Kurde, nie chcę myśleć nad tymi drogami, bo jakbym tak spojrzał na drogi, to pewnie bym od razu wiedział, gdzie to jest. Ale to jest jakieś miasto. Przedmieście, no, przedmieście, tak. Jak myślicie, gdzie to jest? Teraz wy strzelcie. Gdzie to może być? Poznań, mówicie Poznań, no też wygląda trochę jak Poznań. Właśnie mówię, kojarzę to miasto i to może być Poznań. Jakbym znalazł jedną chatę polską, bo chat polskich jest dużo w Poznaniu, wiecie? Chaty polskie. Byliście kiedyś w takim sklepie? To bardzo poznański sklep taki dosyć. Powiedziałbym, że nawet bardzo. Inflanska. Poznań Inflanska? Czy już tak wiesz dokładnie, gdzie to jest? Gdzie ta Inflanska jest? Inflanska. Ja sobie wpiszę na Google, bo pewnie zanim znajdę to, co... Poznań Inflanska. To jest obok... Dobra, czekaj. Gdzie jest Rocha? Bo jestem tak słaby z mapami. Malta. O, tu jest Malta. No to mamy Maltę. To jest gdzieś obok Malty, tak? Dobrze? A to będzie gdzieś tu? Inflanska, tak. Dobra. Pieprzony! Widzę na swoje miasto. O kurde. Pierwszy zielony. No proszę bardzo. Wiking. O, trafiłeś. Ojej, bardzo blisko. Znaczy sobie trafiłeś, to ja tylko tak strzeliłem, nie? No ale wiedziałeś, gdzie to jest. Także graty. Wow. Gratki. A teraz pobawimy się w cały świat. Jedno jeszcze grę? I za chwilę będziemy kończyć. Tak akurat przedłem na godzinkę. No chyba jak ktoś jeszcze zadzwoni, no to przedłużymy. Czy ktoś zadzwoni? Czy ktoś uratuje audycję przed padnięciem? No tak właśnie chciałem na godzinkę wejść. Tak żeby właśnie, jak to się mówi, major tak elegancko. Nie, elegancko nie mówi, on mówi psznie. I on też drze się na Kononowicza. Zamknij go, kurwa, dupę! Wielka Brytania. Bo co, bo cegła taka? No w sumie tak. No, gdzie mogliby chodzić z takimi reklamowami? Nikt w USA nie chodzi z reklamowami. Powiem wam szczerze. Jak patrzyłem się na Street View, to wszyscy tam jeżdżą samochodami. Nikt prawie nie chodzi po chodnikach. Restauracja w samochodzie? Co? Jak w samochodzie restauracja? Gdzie? Kłamiesz. Gdzie ty widziałeś to? To Subway. O kurde, Subway. Ale to chyba jakiś padnięty. Rejestracja. A, rejestrację mówi, że potem poznaj. No tak, no i to... O, patrzcie. Nie, kurde, czekajcie. Wow. Cyberpunk. Niby ten Brytania, a jednak Polska. Wiecie co, powiem, że to te biedne części, że gdzie ja patrzę. Te biedniejsze części to są chyba tam na górze, nie? Glasgow, bo te dolne to raczej te takie bogatsze, nie? Dobrze mówię? No to ja powiem, że to gdzieś tu będzie. Jednak tam, dobra. Nie wiem, nie znam się. Pokaż, nie można poznać, że Irlandia. Nie, to chyba nie Irlandia. Obok Leeds, to chyba jest jeszcze ten. To jeszcze jest chyba... Chyba jeszcze jest Anglia, nie? To chyba jeszcze nie jest. Nie jest. Bo tu jest. Także, no niestety, no nie. Wyspa Człowieka. Nie, żartuj. O nie. Czy to jest Polska? Nie, nie. Ruska. Ale tak przez chwilę po znakach myślałem, że Polska, nie Ruska. Czy Ukrainka? Myślicie to Rosja czy Ukraina? Ja nie znam tych liter, ale wygląda jak Ruska. Rosja. Gruzja. Pokaz znaka. O Jezu, ja nie umiem po rusku. Teraz Etam by się przydał. Etam, gdzie jesteśmy? Etam, chodź, to twój dom. Ojeju. Powiem wam, nie mam pojęcia, ale ciepło jest, to chyba nie może być tam w stronę Syberii. Więc to na pewno nie tu. Gdzieś pewnie raczej... Nie wiem. Tu gdzieś? Ojej, nie wiem. Cholera jasna. Petersburg. Gdzie jest Petersburg? W tym... Ojej, bo to jeszcze po rusku piszą. Nie piszę po tym. Petersburg to nie będzie w Rosji, bo Rosja duża jest. Nie wiem, muszę sprawdzić. Sprawdzę na mapach Google'a, spoko. Petersburg. Jeżeli Petersburg była flaga, no to spoko. A, czyli Petersburg jest tutaj. W Finlandii. Okej. Ja też zgaduję. Tylko wpisuję sobie w Google'a ten. Miejsce, gdzie to jest, bo... No czekajcie. Źle szukam? Nie, czekajcie. Co ja patrzę? Czy jest tu Finlandia? Nie, tak. Zamuliłem mózg. Dobra, no to co? Strzelamy tu. Moskau. Że Moskwa tak wygląda jak zapizdowie polskie? No to nieźle. Oj, Tomisiu, gdzie jesteśmy? Ja pierdzielę. O Jezu Chryste, Matko Boska. Nie mam pojęcia. Gdzie jest jakiś język? La Bosznica, co to jest? Meksyk? Nie wiem. Boże jedyny. Brzeże Miami. Nie może być. Nie, to nie jest USA. Meksyk. No właśnie, też tak myślę, że Meksyk. To gdzieś blisko musi być. Nie wiem, ja szczerze tu. No, widziałem, że gdzieś przy granicy. To tak wydawało się, że właśnie jakaś graniczne temat, to tak wyglądało. Ło, tu centro. O ja pierdziele, ale widok. Kurde, jechać taką drogą. Dżungla obok macie, ja pierdziele. Wygląda jak jakaś, nie wiem, Wenezuela dosłownie. Albo Wietnam. Szczecin! Kurwa. Szczecin. O, czekajcie, to był kurwa maluch? Nie, czy ja widziałem malucha? Tam nie... Kurwa, czy widziałem czerwonego? Czy powiedzcie mi, czy to był maluch? Nie, to mi się tylko zdawało, nie? Tak, zdawało mi się. Kurde, myślałem, że gdzieś malucha widziałem. Takie czerwone mi się gdzieś mykło, ale to jednak maluch nie był. Jest gdzieś coś mi się takie czerwonego, ale to nie była ta ciężarówka, nie. Kurde, z tego nie zobaczę, bo co się zmienia co chwilę. Dobra, nieważne. Ultra gaz. Ja myślałem, że już Wenezuela. Już może to zimne jak na Wenezuela. Gdzieś robole. Eko Vias. No patrzcie, no kurde, ale typo się spocił. Ja pierdzielę. O! Ja dobra, nie wiem gdzie to będzie, kurde, bo to tak... Też po miastach nie wiem co to za miasta w ogóle są. Ja z geografii jestem noga. Portugalia. Niemożliwe. Ty, jak Portugalia to jest nie, to ty, to ja pierdzielę, takie rzeczy w Portugalii są? Dobra. To bardziej te zalesione części damy, że tu. Proszę bardzo. São Paulo.
2: LML Dudki. 6 zł 1 grosz. Na korepetycję z geografii.
1: Miałem pałę. Z geografii. Nie, no serio. Nie, z geografii nie kiblowałem, ale byłem blisko. Także... Nie, to nie jest Urugwaj. Kurwa, co to jest? To jest... Brazylia, Boże, co ja wam... Bo tak patrzę się, nie? Brazylia, no właśnie. São Paulo, Brazylii. Bo São Paulo jest tak, że jeszcze São Paulo... Państwo chyba, nie? Jest São Paulo w Brazylii, São Paulo... osobne takie państwo, nie? Kurwa, w Brazylii takie drogi? I stać? O kurde! Co to za miejsce? Dziwne. Korea? Wiecie co, przez chwilę myślałem tak... Patrząc na te bloki, myślałem, że to kurwa Wrocław. Ale nie. A może Chiny? Nie wiem, kurwa Chiny? Japonia? W Japonii mają takie bloki? Nie, naprawdę mają takie ładne bloki. Takie brzydkie bloki, znaczy chciałem powiedzieć nieładne, tylko brzydkie. W Japonii mają takie brzydkie bloki polskie. Kurwa, tu się by odnaleźli Polacy, spokojnie, to wygląda trochę jak ten, ale może rzeczywiście jest Japonia. Taka ciekawa część Japonii. No teraz to na pewno. Koreańskie, więc pewnie... No właśnie mi się zdaje, że to koreańskie są właśnie z koreańskie znaki. O, zakaz palenia. Nie, wiecie co, wygląda to jak Korea, bo to są koreańskie znaki, tak mi się zdaje. Nie, te znaki mi się bardzo... O właśnie. Co my tu mamy? Dereo. No wiecie co, ja powiem wam, że to jest Korea. Ale ładnie mają, wiecie? Ja bym chciał w takim mieście żyć. Nie jest złe. Czy pewnie bym umierał. To znaczy byłoby zapierdol, bo to wszyscy w blokach pewnie do jednego korpo idą. Na przykład tu jest korpo. Co to za korpo? O, ślubny center. Idziesz pracować w ten... o, patrzcie. No kurde, Korea, dobra. To nie ma co nawet się zastanawiać. Tu. Wow! Trafiliśmy blisko. Seul. To nawet nie wygląda... Wiecie co? Niby jedno z największych tych miast, nie? Dobrze, Seul to jest ich tam największe w Korei Południowej. A trochę wygląda jak taki... Kurde, Wrocław na sterydach, ale chodzi mi o te bloki, nie? Bo te bloki to wyglądają naprawdę jak postkomuna. Nie wiem, ja nienawidzę tych bloków, takich typowych. Ich fachujowych. Bo nie wiem, jak mógłbym takie bloki nazwać. No i powiem, nawet spoko, nawet dużo trafiliśmy, nie było tak źle. To najgorzej było z tym. Spoko, jeszcze raz sobie zagramy, czemu nie, a się wkręciłem. Środę Śląską dla porównania. Chcecie Środę Śląską zobaczyć? Spoko, czekajcie. Tylko muszę najpierw przerzucić sobie, bo nie wiem, czy mi kurde tu nie pokaże tego. Zaraz będę się doksował, kurde. No pewnie mi... Muszę zobaczyć, jak to wyświetli. Mapy. Nie, to mi tylko pokaże ten, dobra. Jak włączę ze Street View, to nie będzie problemu, nie? Chcę zobaczyć Środę Śląską, to zobaczymy Środę Śląską. Dobra, tak sobie przekopiuję. Nie chcę się doksować, jak to mówią. Dobra. Bo ten Google to różne rzeczy potrafi pokazać. Czy to jest Środa Śląska? Chyba tak, ale coś nie mogę iść. Także proszę bardzo, jesteśmy w Środzie Śląskiej, Świdnicka, tak wygląda Świdnicka. Tu proszę bardzo, lokalna dzicz. Może znajdziemy dom krawca, albo krawca gdzieś tam będzie coś kupował. O kurde, remont. Kurwa, pół domu wyjebało. Kurwa, co to jest? O ja pierdziele. O Jezu, to naprawdę... O Boże. Ja myślałem, że u mnie to wygląda tragicznie. No, powiem wam, cofamy się. Cofamy się do lat 80. Ojeju. No, przepraszam, ciekawiec, ale twoje miasto to nie... Nie pawa, tylko Londyn. O Jezu. Przepraszam, no... To wygląda naprawdę, jakbym zaraz miał się zawalić, tu jeszcze ktoś mieszka, ja pierdziele. Ja myślałem, że mój dom wygląda... Ty, tu jeszcze jest restauracja. Czekajcie. Co to za restauracja? Pizzeria 3x3 Środa Śląska. A, nie no dobra, gdzieś będziemy ten szukać. Tylko mi powiecie gdzie, nie? To gdzieś się wybierzemy. Mamy tu Florinę. Pizzeria. I Florencja. Proszę bardzo. Pewnie krawiec sobie z tej pizzerii dzisiaj zamówi pizzę. O, tu już jest ładnie. Tu już jest tak... Znaczy, nie jest jakaś super, ale to już nie jest brzydko. Tamto, gdzie zaczęliśmy, to naprawdę jakaś padaka była. Czekajcie, co to jest? Sklep jakiś? Stil. Autoryzowany dealer. Uwaga, to jest autoryzowany dealer firmy Stil. Widzicie to? Widzicie to? To jest autoryzowany dealer. Jest autoryzowany dealer. O Boże. Ja przepraszam, ale... Chyba jak się z firmą, to trzeba sobie ścianę zrobić. No, kościół to odjebany oczywiście. Może altanki na działkach znajdziesz? Ja nie wiem, gdzie są działki. Jak mi powiecie gdzie, to ja wam pójdę tam. A ja nie wiem, gdzie one są. Ja Środy Śląskiej nie znam. Drukarnia. Sobie chodzimy na razie. Drukarnia reklamy. Sklep odzieżowy. Nie, to jest sklep odzieżowy. Za dupie polskie. Nie, to znaczy niektóre miejsca są okej. Okay. Nie patrzcie, gdzie jest PZU, no to wiadomo, no patrzcie, wszystko zrobione za państwowe, to mamy. Tu jeszcze coś budują, to tam gdzie, no jak, no jeszcze PKO, no wiadomo, że musi być w dzielnicy bogaczów. Dzielnica bogaczy. Tak patrzcie, jedna ulica taka ładna, a druga brzydka. Tak nie wiem, ta Środa Śląska taka nie wiem. Ktoś to się urobił na odpierdol, jak to się mówi tutaj. Planowanie miasta to bardzo słabe jest. Bankomat. No także mamy nieźle. Atlas. Gdzie ja mam szukać? Posprzedawaj ławeczki. Powiatowy co? Powiatowy zespół placówek oświatowych? O Jezu Chryste, Matko Boska, to szkoła, to szkoła. To jest szkoła? Patrz, tak wygląda szkoła. W środzie. To wygląda jak, nie wiem, gdyby klocka walnął. W sensie ja wiem, że szkoły tak wyglądają jak więzienie. Powiedzcie mi, czy jest jakaś ulica między więzieniem a nie wiem. A szkołą. Co brał Gumball? Nie wiem, ja dzisiaj mam bekę. Co? Pozytywnie. Pierdziele. No nie wiem. Powiedzcie mi, gdzie mogę znaleźć krawca? Te działa. Łopaczcie! Łoława! Łoława! Tam na Łoławę się jedzie. Oławska. Wrocławska. To pewnie tu się na Wrocław jedzie? Nie wiem. Tak strzelam. No, powiem wam, nie mam pojęcia, gdzie jestem teraz. Wjechałem w jakiejś zadupie. Ale czekaj, czy my się oddalamy? Chyba my się oddalamy. On, mówicie, że w centrum mieszka, tak? Ale że co, gdzieś tu? Nie wiem. Że co, w takim miejscu mieszka? Nie wiem, nie wiem. Ja nie wiem, gdzie tu jest centrum, nie? Kurwa. Czekajcie. Nie no, teraz to zajechałem. O cholery. Może zobaczymy mogiłę. Czekajcie, tu jest mogiła? Nie, tu nie ma mogiły. Nie no, pisze, że tu jest. A nie, to chyba tylko kościół. Wiedziałem, że tu mogiła jest. Nie! Czekajcie, co to w ogóle jest? Chcę to zobaczyć, nie mogę. Tu jest jakiś plusik. Znaczy plusik, krzyżyk, no. Czy kościół, czy nie kościół? Nie wiem. Dziwnie wygląda. Uj, że ma wszędzie blisko. No kurde, nie wiem, to czekajcie, Dino znajdźmy, bo on blisko Dino jest gdzieś, nie? Dino. Znajdźmy Dino. Hanoi. Ty, ja mam taką restaurację Hanoi obok siebie. Ciekawe, czy to podobne jest. Ja też mam Hanoi. Też mam Chińczyka, co się nazywa Hanoi. Znaczy to Koreańczyk w sumie jest. Boże, Koreańczyk, Wietnamczyk, ja pierdolę, wale głupoty. To gdzie te Hanoi jest? Tu. A. Orientalna. Wietnamska, no, dobrze mówię. Wietnamska. To ja też mam takie Hanoi, tylko to pewnie inny gość się prowadzi. To tak nazywają to. Komnata zabawek, Biedronka. Biedronka. Grano. A w międzyczasie do nas zadzwonił Etam. Cześć Etam, i od razu się spytam, czy masz pomysł, gdzie może krawiec mieszkać w Środzie Śląskiej? Szukamy krawca.
3: Znaczy, mnie się wydaje, że jak się bawiłem w szukanie, oczywiście nie tak bezczelnie jak ty, żeby wszyscy widzieli.
1: No przecież wiadomo, to... że go nie znajdę, to wierzę dla...
3: No nie, nie, no to wydaje mi się, że widziałem okno, w którym krawiec stał.
1: Tak.
3: Takie czteropiętrowe, właśnie pod kątem, jak tutaj widać, i tylko że dłuższy niż ten, który jest tam. Jak masz ten złoty i będziesz jechał w dół, w lewo, to masz taki budynek, który frontem stoi. Trzy rzędy po dwa balkony, dwa piętra, tylko jego był wyższy o jedno piętro i z płaskim dachem, taki trochę starszy, bo to jest nowsze budownictwo, tutaj co widzę. Jakieś lata 90. pewnie, albo troszkę później nawet.
1: Właśnie, no, chciałem ci powiedzieć jeszcze na temat audycji, że ten, było cię słychać, jak nie miałeś słuchawek.
3: No wiem, no teraz już wiem, że widzę, że tam...
1: I bardzo duże, opóźnienie było, jest.
3: A ja chodziłem, kurde, wiesz, i gadałem, teraz odsłuchałem sobie, bo tak mi zależało na tym teście. Mnie wkręcili, że
1: nie, tak, nie wkręcili cię, opóźnienie było. Ogromne.
3: Ale nie ma w ogóle audio. Na tym, na nagraniu nie ma audio.
1: Jest audio, było, ja słyszałem cię.
3: Na live'ie tak, ale na nagraniu nie ma.
1: No a ja cię na live'ie słyszałem, więc no wie, ja ci mówię, a mi masz wierzyć.
3: No to nie wiem, jak ten, o co chodzi.
1: Tu jest kurcze pieczone, ale jego nie będzie widać. To znaczy, ono jest mniej więcej gdzieś tam, gdzie jest ta Biedronka. To czekajcie, to tu jest Biedronka, to tu jest kurcze pieczone, gdzieś tam jest. To mamy kurcze pieczone. Ja pierdzielę, szukamy. Nie ma kurcze pieczone, ale krawie będzie teraz odpowiadał. No nie, no dobra, no może nie szukajmy tego miejsca, bo ja nie wiem, czy bym znalazł jakiekolwiek ciekawe miejsce. Jeszcze nie wybudowali, mówi, że to są foty sprzed 10 lat. No ja też, u mnie też są sprzed 10 lat foty mojej miejscowości, tak? Jest, Google moja miejscowość, jak ktoś kiedyś mnie zdoktuje.
3: Zobacz, bo jest w lewym górnym
1: 2003, roku, no 2013, tak, jest. Nie ma nawet nowszych.
3: To krawiec jeszcze był wtedy w innej lokacji, jeszcze wtedy nie, ale ja już zauważyłem, jeżeli tak mamy go obgadywać tutaj na antenie, to zauważyłem u niego właśnie podczas tego programu, który nagrał o tej komórce tam, taki niby dramat komórkowy był czy coś. No i ten, to było krawiec oszust, czy jakoś tak się to nazywało. Teraz mi popraw, jeżeli źle mówię.
1: Krawiec oszust? Właśnie... Nie, no jaki oszust?
3: Nie, ale mówię o tytule audycji, żeby wiedzieć, do czego się odnoszę. Ja zauważyłem jedną rzecz taką, którą no w sumie nawet nie wiem, czy chcę powiedzieć, ale powiem. Bo ta Środa Śląska to jest takie 9-10 tysięcy ludzi, nie? Czyli taka wiocha w sumie, nie? I zauważyłem powiedzenie jedno u krawca, które już świadczy o tym, że przesiąkł tą małą miejscowością. Po prostu. To samo powiedzenie miała moja kobita. Ona wprawdzie z aglomeracji w porównaniu ze Środą, bo takie 20 prawie tysięczne miasto, ale też tam tak wioski dookoła, głównie już na przedmieściach, także już takie wyłapałem u niego już takie właśnie pierwsze oznaki, że za długo jest na prowincji.
1: Nie no, ja na przykład uważam się w ogóle za człowieka dziwnego, bo ja mieszkam w małej wsi, która w zasadzie jest obok miasta, które jest całkiem dobrze rozbudowane. Ja mam McDonalda, KFC, jakieś inne rzeczy. Ja wiem, że fast food nie świadczy o mieście, ale jest obok Wrocław, inne miejsca i całkiem dobrze wszystko się przędzie. I dużo nowobogackich jest w okolicy, no mówiąc krótko. Więc ja no nie mogę przesiąknąć jakby wiejskością, nawet jakbym chciał, bo... Ale pomimo wszystko mam sąsiada, co ma kurczaki, więc mam... to jest taki miks, mam wszystko. Mam sąsiada, co ma pole, ma kurczaki, ma kaczki, ma gęsi, a jakbym dalej pojechał, to i mam... znam gościa, który kiedyś mnie ganiał, powiedzmy, z narzędziem, które może zrobić kuku, a sam posiada krowy i jest człowiekiem, który jest rodem z lat 70. Polski.
3: Czyli to była taka kłótnia o miedzę pewnie, czy z cepem pewnie ganiał, albo z czymś takim.
1: No.
3: Albo z sierpem. No, tak jak u Kargula i Pawlaka. No, czyli jesteś takim typowym współczesnym wieśniakiem, że tak powiem. Czyli tyle ziemi, co w doniczkach, tak?
1: Ziemię, powiem ci, teoretycznie to ziemia jest, bo u mnie rodzice są zapisani jako rolnicy, bo mają ziemię.
3: Rolnicy, tak?
1: No, więc, więc są. I teoretycznie, no ja, wiesz, to tam się w ogóle ten prąd wpływa, ale to inna sprawa. Ale to jest takie śmieszne, no formalnie rolnicy praktycznie miejscy, no kurde, nam do miasta jest bardzo blisko, praktycznie w mieście jesteśmy często i ta wieś to praktycznie też już takie miasto trochę, bo prawie wszystko jest, co w mieście potrzebujesz, oprócz jakiejś, no restauracja też jest w sumie, taki bar restauracji, więc mniej więcej wszystko jest.
3: No, bo wiesz, jak właśnie tak miałem okazję od czasu do czasu małe miasteczko odwiedzić, to coś to tak właściwie to tak się, jest takie przejście, troszeczkę się wejdzie na poza ten, jak to się zawsze mówi, ryneczek, tak? To już się zaczynają takie, jeszcze chwila jest troszeczkę takiej miejskiej zabudowy, a za chwilę się zaczyna na tej granicy miasta już tak właściwie te domki takie wiejskie, nie? I nawet kurę słychać, czy koguta pijącego, także ten... Wczoraj rozmawiałem właśnie z córą na temat kury, bo ona kiedyś jak była mała, to jajka zbierała przepiórcze i zawijała w papier toaletowy, żeby było im cieplej, bo liczyła na kurczaka, że się wykluje. I o tym przypomniałem, ona się z tego teraz śmieje, ale ja mówię, wiesz, bo mój tato chciał w ogóle przywieźć jej kurczaka ze wsi od znajomych. Takiego, wiesz, kurczaczka małego, nie? Tylko ona by go potem oddać nie chciała. Przecież kurczak się, wiesz, jak jeszcze jak kogut wyrośnie, to podobno się tak nie za bardzo ten oswaja, ale kura to podobno się potrafi tak oswoić, że potem na sznurku trzeba ją prowadzać, nie? Taka miejska kura. Także no, jak ktoś ma dziecko i ma ochotę na taki ekstremalny eksperyment, to polecam spróbować, niech nam potem powie co tego. Bo na przykład gąski, nie wiem, czy miałeś jakieś małe gąski albo małe kaczuszki, do zabawy takie, jakby to powiedzieć, statko takich kaczuszek.
1: To nie. Jak, do zabawy ja może nie, ale były gęsi u mnie swego
3: tak,
1: czasu.
3: Tak, ale chodzi o to, czy byłeś między nimi, bo
1: byłem.
3: Te małe właśnie kurczaczki czy kaczuszki to mają takie coś, że jak ty tam z nimi posiedzisz trochę przy tej ich kupce takiej, jak wstaniesz i próbujesz odejść, to one szybko biegną za tobą, nie? One nie patrzą się, czy ty jesteś kaczką, czy człowiekiem, nie? Tylko po prostu biegną za tobą, bo muszą mieć kogoś większego koło siebie. To jest taki instynkt. Jak gdyby nie. Może ktoś ma lepsze wyjaśnienie od mojego, ale...
1: Nie, to się zdarza. Że... Faktycznie jest coś takiego.
3: No. Pamiętam, jak właśnie u mojego wujostwa w kartoniku mieli takich kaczuszek statko zabrane od dużej kaczki. Najpierw one były w mieszkaniu, a potem ja je wyniosłem w tym kartonie na podwórko, właśnie to tak bardziej na łąkę i wypuściłem i one po prostu były zbite koło mnie. Dopóki ja kucałem przy nich, to było ok. Jak tylko się podniosłem, to wszystkie główki do góry i patrzą, w którą stronę lecę i skrzydełka na bok, tak jak potrafiły jeszcze te skrzydełka malutkie i pi, pi, pi, pi, pi, pi i za mną, nie?
1: Ja cię chwilę tam je zostawię, pogadasz dosłownie 2 minutki, ok?
3: Ok.
1: Dzięki.
3: No, no to o czym ja mam tutaj gadać? Ja patrzę na tą mapę, ty, jak na niebiesko drogi pozaznaczane, to chyba to wszystko przebył tutaj Gumball w dobrej wierze. A się kiedyś do tej środy wybiorę, szkoda, że tak daleko. Wybiorę się kiedyś do tej Środy Śląskiej, jak będę przy Wrocławiu gdzieś. No, jeśli jeszcze będzie Wrocław. No to wszystko mnie zamierza ku temu, że nie będzie Wrocławia niedługo, ale zobaczymy, co przyniesie nam najbliższy czas. Chcę wam tylko powiedzieć, że jeśli chcecie jeszcze się zabezpieczyć jakoś na ewentualne kryzysowe sprawy, to ostatni moment, że tak powiem, bo zaczyna się dzisiaj, to chyba nikomu nie muszę przypominać, październik. Na razie jest w miarę fajnie, w miarę ciepło dzisiaj, mimo no, pluchy w Szczecinie, to tak koło stopni 15. I gdy mnie to żywiało i trochę lało, to chyba nawet przestało już akurat w tej chwili. To te temperatury jeszcze są w miarę, no ale rurki, przez które puszczono wodę z ogłoszeniem, żeby odkręcić na pozycję 5, no to powiem wam tak szczerze, jak ta woda popłynęła, to grzeją cieniutko. Szczególnie te łazienkowe, kiedy dotykałem ich ręką, zawsze właśnie podczas tego tak zwanego odpowietrzania instalacji, to było ledwo można dotknąć, takie 75 stopni, może nawet 80 miały, a teraz to ledwoletnie, to znaczy ja czuję jako ledwoletnie, czyli pewnie trochę cieplejsze od mojej ręki, 40, może 45 stopni maksimum. Ale jest też dobra wiadomość, płynie do nas, albo już przypłynął węgiel z zagranicy, nie wiem skąd.
1: O, jest węgiel? Ale, jest węgiel?
3: No, ale 600 tysięcy ton, słuchaj, to wiesz, jest 600 tysięcy ton, to na takie grzanie, udawanie, to wystarczy dla takich krajów jak Polska na, uwaga, 200 tysięcy na 2 tygodnie, to no 6 tygodni, no, a 6 tygodni wystarczy.
1: No to jest zawsze coś.
3: Ale jest bardzo, no tak, cenny towar, tak, no. Tym bardziej, że zapłaciliśmy za niego, już nie pamiętam, który to był portal, gdzie ja to znalazłem. Uwaga, zapłaciliśmy za to 3 miliardy złotych. 3 miliardy złotych dzielone przez 600 tysięcy ton daje 5 tysięcy złotych za tonę. Także no całkiem bym powiedział cena. A pewnie to nie będzie po kosztach, tylko będzie to po kosztach plus jakiś zysk i jeszcze jakaś opłata akcyzowa i tak dalej, i tak dalej. Także ludzie, którzy mieszkają bardziej tam w okolicach kopalń, no to teraz jest jak najbardziej, powinien być boom na bieda szyby.
1: Ojej, ale są, tylko policja cały czas ich łapie.
3: A, no to trzeba z policją się podzielić. Tu jest działka, tak jak w Misiu było za choinki, co rąbali tam, pamiętasz, jak taka scena była, pojechali po choiny na wioskę i tym furą, nie? I przywieźli całą furę w choinek. I oni z plantacja, tam było napis plantacja eksperymentalna. Ja sam pamiętam takie plantacje jeszcze, jak byłem dzieciakiem, właśnie za komuny były. I tam z siekierami zrąbali i ci węgiel im dali za furę węgla, furę choinek, nie? No, to tak tutaj by trzeba było po prostu działkę dać i ten. A ja tak patrzę, kurde, jakby no wwozić tutaj, żeby jakiś wagon węgla kupić od maszynisty. Powie, że mu się urwał jeden i co? Kto mu udowodni?
1: No. Kurde, w Rumunii to już sobie znaleźli sposób na zdobycie węgla. Wiesz jaki? Znaczy, po prostu jak są przewozy tego węgla pociągami, to po prostu jak się pociąg zatrzyma, to przestawiają broń panu konduktorowi. A sami szybko wjeżdżają tymi, nie wiem, czy mają tam ciągniki, jakieś inne opcje z naczepą i szybko rozładowują ten węgiel.
3: No, to wiesz, węglarkę taką typową, to jest bardzo łatwo rozbroić, jak pociąg stoi. To jest właściwie jedna, no, dwa ruchy wajchą, jeszcze pamiętam, bo na górce rozrządowej musiałem raz w roku odpracować, jak byłem w techniku kolejowym, jeszcze w tamtych czasach, i żeśmy mieli okazję, że tak powiem, obsłużyć takie wagony, nie? Także jaki problem, nie? Jak to kiedyś samoobrona robiła ze zbożem, czy tam jakimiś innymi tymi, po prostu stoi pociąg, to sobie otwierasz ostatni wagon dla bezpieczeństwa, żeby go nie wykoleić. I na tory, nie? Albo ewentualnie, jeśli widzisz tak jak ja, że stoi przez kilka dób, to ja wchodzę wtedy na taki wagon z kubełkiem, nie? I do kubełka tam sobie wsypać trochę tego węgla. No trzeba sobie jakoś radzić. Znaczy ja akurat nie mam i tak takiej potrzeby, bo ja po prostu nie mam czym palić. Znaczy gdzie palić, w czym palić.
1: No ktoś muszę nawet jakoś... pisze, że If Place pisze, że tam chodzisz tam codziennie nocą z psem, weź reklamówkę i napełniaj.
3: Gdzie? Ja tam na to nie chodzę, tam dziki są na skarpie, nie.
1: O kurde.
3: Po prostu ja mam kawałek dosyć tam, muszę się wybrać. Tylko jak wybieram się taki godzinny spacer, nie, to idę, bo to jednak jest, no niby blisko, ale daleko.
1: Ezam, podaj mi swój paczkomat, ja ci wyślę telefon taki, że będzie nagrywał nawet Full HD, ale to nie, że jakiś problem, bo to ja mam taki
3: ale
1: telefon.
3: Ale ja mam taki telefon.
1: A ja mam lepszy, uwierz. I ja ci mogę takiego wysłać bez problemu, tylko musiałbyś...
3: Ale ja nie chcę.
1: A ja chcę, bo bym chciał, żebyś miał dobre audycje.
3: Wyślij krawcu.
1: No i co? No i po co krawcowi będzie? Po co krawcowi będzie? Jaki jest telefon?
3: Na te działki da ten telefon. O.
1: A na działki, a ja na działki to ja mam takiego taniego. To mogę mu wysłać takiego, co tam Huawei takiego 2-gigabajtowego. Co to dzwonić można.
3: Ja nie chcę, wiesz co, ja mam tyle tych różnych rzeczy, materklosów różnych. Tej konsoli ja też nie chcę, wiesz co, bo ja po prostu... Nie będę z tego korzystał. Szkoda po prostu dla takiego człowieka jak ja konsoli, nie?
1: No. Nie wiem.
3: To bez sensu zupełnie.
1: Nie wiem. No. Kurde,

0: jeszcze naraz na biurku, więc na razie jest spoko. A powiedz mi, jak tam z tym komputerem twoim, czy co ty tam zbierasz teraz? Ile ci tam brakuje teraz?
1: To znaczy, brakuje mi teraz bardziej do tabletu i do baterii słonecznej niż do laptopa, bo to nic, ja stwierdziłem, że w tej chwili to jest najgłupsza rzecz, żeby sobie laptopa kupować, kiedy mogą być zaciemnienia, nie? Ja teraz mierzyłem w tego Surface, ale już siebie nie oszukuję, że za taką cenę się znowu pojawi. Raczej nie jest to możliwe, natomiast już jakikolwiek tablet, taki powiedzmy przynajmniej te 10 cali, 10, coś tam, który byłby jako komputer, ale żeby miał ładowanie przez USB, nie? To jest ważne, bo nie wszystkie to mają. Nie wszystkie to mają, te laptopy. Są takie, które można ładować, są takie, które nie można. Muszą być z bolcem, nie? No i baterię jeszcze jedną potrzebuję na balkon, taką porządniejszą, ale cholera, zaczynają drożeć te wszystkie rzeczy, nie? Znaczy, jeśli chodzi o elektrykę, w sensie energooszczędności takiej, gdyby był prąd cały czas, to ja już sobie tutaj poprzestawiałem, żeby te ceny nie odczuć specjalnie. Wiadomo, no, takie rzeczy jak piekarnik, czy lodówka, czy tam pralka, to się nie da za bardzo, nie? Natomiast taką baterię, myślę o baterii 40-watowej ze sterownikiem, żeby można było po prostu i ładować ogniwa bateryjne, i ładować powerbanki, dwa na raz z takim przynajmniej napięciem 6V 2A. No i taki, żeby też nie był za duży, tak, ale jednocześnie na tyle subtelny, że tam się nikt nie będzie czepiał mnie, że wizualnie to tam powiesiłem sobie na balkonie, bo to nie będzie wisiało na elewacji, tylko będzie wewnątrz, we wnętrze balkonu. Mam zamiar tak to umieścić, nie? Bo niestety, ale te turystyczne baterie mają jedną wadę, że jak zacznie wiać wiatr, to jest zwala. I szczerze mówiąc, trzeba coś stałego zrobić.
0: Powiedz mi, chcesz suszarkę na energię słoneczną?
1: Nie, no po co suszarkę, ale do czego suszarkę?
0: Suszarkę na energię słoneczną, czyli kawałek kabla. Nie no, gościu sprzedawał linkę taką, no do wieszania prania po prostu. Aha, za 50 euro i powiedział, że to jest, wiesz, suszarka na energię słoneczną.
1: No, ale wiesz co, to ja teraz w tygodniu, chyba w tym tygodniu się wreszcie ruszę i pojadę do Castoramy i tam po prostu kupię parę rzeczy, na przykład zrobię sobie mały piec kaflowy. To znaczy piec w sensie takim, że to będzie, znaczy jak już go zrobię, to pokażę może w ten sposób, bo to będą dwie donice wypełnione między warstwami śrutem jakimś takim, kamyczkami, które będą tam zaizolowane, żeby nie wypadać, i na takim bolcu i podstawie, gdzie będą dookoła 4 lub 3 świeczki podgrzewacze. Po prostu, żeby to nabrało temperatury, bo trzeba sobie zdać sprawę, że takie podgrzewaczki do czajników, które się wstawia nieraz pod czajniczek, to potrafią nagrzać, no tak do 100 stopni dobrze donice, nie? Jak one mniej więcej 2-2,5 godziny, 3 godziny potrafią się świecić, nie? Prymitywne to, ale działające, nie? Druga sprawa to jest większy kociołek, to znaczy taki kociołek, który możemy napełnić powiedzmy 10 litrami wody, z pokrywką, z odprowadzaczem pary, czyli taką dziurką w pokrywce, żeby można było szczelnie przykryć, żeby nie bulgotało bokami. No i to stawiamy na turystycznej maszynce gazowej i sobie włączamy na mały gaz, tak żeby kartusz starczył na 3-3,5 godziny. I tak zagotowując to, solimy jeszcze tą wodę oczywiście, żeby zwiększyć temperaturę wrzenia, i tam o 4 stopnie, ale zawsze. I po prostu grzejemy to przez 3 godziny aż do końca kartusza jednego. No i to nam daje ciepło na całą noc, bo taki garnek 10-litrowy to się studzi mniej więcej 3-4 godziny kolejne, nie?
0: Kurde,
1: no, takie prostackie metody. Drabinka, gdyby rurki były ciepłe, to drabinka, bo mówiłem wam o sposobie na dogrzanie samymi rurkami od pionów, żeby nie odkręcać kaloryferów. Owszem, to działa na ptackach z grubego aluminium, folii aluminiowej, ale jest lepsza metoda, jest tak zwana drabinka z pociętej rurki miedzianej. Można zrobić taką drabinkę, którą po prostu

0: prostu się wwiesza wzdłuż takich rurek pionowych i one przylegając delikatnie, a nawet niekoniecznie nie musi przylegać, może nie dotykać tego, ale zbierają ciepło. Jeżeli się je wypełni też na przykład piaskiem i z jednej i z drugiej strony zatka, to coś takiego potrafi naprawdę nagrzać mieszkanie i nawet nie trzeba odkręcać zaworów w kaloryferach. To są takie najprostsze metody, które są całkowicie legalne, bo to nie jest nielegalne mieć rurki sobie, półki na przykład porobić na tym, nie? No, ale zbliża się czas, kiedy niestety będziemy mieć już, mamy właściwie stagflację, już ma pierwsze objawy są i może to tego się teraz śmiesznie słucha, ale przekonacie się, że wrócicie tutaj, co po niektórzy, do, chyba że się, są ludzie, którzy się niczą z pieniędzmi w ogóle, nie? Ale wrócicie do tego fragmentu i po prostu życie zmusi najbliższych, bo to nie jest problem na tą zimę, to jest problem na najbliższe, myślę, że do przynajmniej 35 roku zimy. No plan jest ewidentnie, polecam tutaj książkę Klausa Schwaba, zresztą tam dokładnie to punkt po punkcie jest nawet diagram wypisany, także między 25 a 35 będą zachodzić największe zmiany. Generalnie wszystko na abonament jak Netflix, nie? No, także to będzie niestety realizowane.
1: Bardzo miło, bardzo miło. A może ja się ciebie spytam, czy ty chodziłeś kiedyś na grzyby?
0: Jako dziecko jeździłem takim starym zakładowym, magnetowit chciałem powiedzieć, ciężarówka Star, miała swoją wersję autobusową, to znaczy zamiast tamtej wywrotki na Starze, czy tam powiedzmy takiej wywrotki z przykryciem, była kabina mieszkalna, czy dla pasażerów. Były takie stare i to były stare wykorzystywane w zakładach pracy do właśnie dla grzybiarzy, czy tam do jakichś tam wyjazdów takich, tego typu, nie? I takim starym parę razy jeździłem na grzyby, tak, ale ja się kompletnie na grzybach nie znam.
1: A lubisz jeść?
0: Szczerze powiem, że prawie w ogóle w życiu nie jadłem grzybów.
1: No to podobnie do mnie, ja w ogóle prawie grzybów nie jem, w sensie jedyne te, co są w pizzy, czyli mówimy o drożdżach, nie o pieczarkach. Ja nie przepadam, ale czyli mogę już odpuścić sobie pytanie, czy chodzisz na grzyby aktualnie, czyli nie.
0: Nie, ani na grzyby, ani na ryby, chociaż miałem taką fazę kiedyś. Czy miałem to oczywiście satysfakcję, jak byłem dzieciakiem, jak tam chodziliśmy po lesie i żeśmy zbierali jakiś taki zagajnik z jakimiś kurkami czy gąskami, bo są takie małe grzybeczki żółte. Znalazłem, to sobie pozrywałem do koszyczka, takiego jak się święconkę bierze, takiego malutkiego, nie? Ale to mówię, to fajne to było, jak się miało kilka lat. I tak jak przez mgłę to pamiętam, że rzeczywiście ten. Natomiast na ryby miałem też zajawkę taką, nawet byłem w sklepie takim rybnym, że tak powiem, czy dla wędkarzy, gdzie z patyka kupiłem żyłkę i haczyki, a właściwie to mi rodzice kupili, a z patyka chciałem wędkę swoją zrobić, nie? Ale nigdy nie doszło do łowienia z tego, co pamiętam, a możliwe, że raz byłem. Chyba nic nie złowiłem i się poddałem, nie? Być może to było to, że wrzuciłem haczyk bez przynęty żadnej, nie? Także na tym to się skończyło. Ani grzyby, ani ryby. I też tak szczerze mówiąc, jak sobie wizualizuję siebie na przykład siedzącego na jakimś takim mini molo, czyli takim z desek zrobionym miejscu, gdzie łódki można zacumować, to czy nawet na tej łódce, tak, to nie widzę żadnej innej przyjemności, poza tym, żebym chyba siedział z kimś i po prostu sobie pogadać trochę, nie? A ryba byłaby tylko takim dodatkiem do tego. No tak mi się zdaje, nie?
1: Dla mnie łowienie ryb byłby taki relaks chyba, nie? Dla większości ludzi, chyba że ktoś robi to zawodowo i zbiera jednak, zarabia coś na tym, ale tak dla większości ludzi to chyba jest taki relaks, nie? Chyba.
0: No, prawdopodobnie chodzi o taki właśnie ten, taką czy możliwe, że i też samotnie, nie? W sensie, że samotnie łowiąc, ale ja tak z tego, co widziałem nad Odrą, no teraz to chyba nie, ale jak chodziłem jeszcze brzegiem Odry z parę lat temu, tam czasami się ustawiały rządki na tych takich cumach do statków stalowych, które są liny statkowe, ten tam sobie używają jako taboretów ci rybacy często, czy rybacy, wędkarze, nie? No i ten, no i po prostu gadają na różne tematy, nie? Najczęściej to jest chwalenie się, że taką rybę złowiłem kiedyś tam, to coś tam, jakiegoś suma czy coś tam. No wiadomo, w klimacie to tak jakby dwóch amigowców się zebrało, to też nie będzie o rybach gadało, tylko o amigach.
1: No. No, te ryby, także które w ten sposób to wygląda. Te ryby, które ja lubię, raczej nie zbierze się w żadnych rzekach, polskich bynajmniej. To chyba jezioro, to są chyba ryby, które pływają w jeziorze, a mówimy tu o łososiach. Bo ja bardzo łososia lubię. Jak mi się bynajmniej zdaje, że on to raczej to takie co w jeziorach, a w tych co można w rzekach złapać, nie wiem, suma?
0: Wiesz co, nie mam pojęcia.
1: Też nie wiem.
0: Ale... Raz na wiosce, jak byliśmy z ojcem, to oni mieli na polu, no takie gospodarstwo, miasto, Boże, wieś, która się składała z trzech gospodarstw. Dosłownie i mieli bardzo duże te połacie terenów tam. Myślę, że to było chyba z kilkanaście hektarów. Pewnie część należała jeszcze wtedy do PGR-u, a część do rolnika. No i pamiętam, jak mieli tam na środku tego, jak gdyby tego całego gospodarstwa, mieli takie oczko wodne, gdzie trzymali coś takiego wielkości dzisiejszej mojej dłoni. Dłoni dorosłego człowieka, taka bardzo mało podłużna rybka, powiedziałbym bardziej prostokątna niż podłużna. No i żeśmy zespołowo łowili je, to co polegało na tym, że po prostu zarzucało się sieć szerokości tego oczka wodnego i szło się wzdłuż tego oczka i wszystkie ryby naraz się zgarniało do tej sieci, nie? No i było po łowieniu, nie? Po prostu przeszliśmy tak wzdłuż tego oczka i te ryby trzeba było potem z tej sieci wyjąć do wiadra. No a potem coś tam, czymś tam chyba ten gospodarz to zarybiał z powrotem, jakieś tam puścił małe rybki.
1: No. Zarybianie. Kurde, tak patrzę, godzina 50, chyba zaraz trzeba będzie kończyć audycję. Krawiec dzisiejszym sponsorem w ogóle. Widziałeś wczoraj, jakie dostał donaty?
0: Nie.
1: A chcesz wiedzieć?
0: Znaczy nie, bo... Znaczy możesz powiedzieć.
1: Trochę smutny będziesz, jak ci powiem, ile dostał. A dostał więcej niż nie. To, bo jeszcze trzeba naliczyć inne donaty. Ponad 1000.
0: No to dobrze, no ja nie jestem smutny z tego powodu, ponieważ ja wczoraj byłem odebrać 2000, czekaj, bo to bo ja to w euro odbierałem i to wyszło 2000.
1: Euro.
0: 300 zł, ale się narobiłem, tutaj dwa dni aż się narobiłem.
1: Euro gąbki, nie no, ja w dolarach zarabiałem swego czasu. Fajna sprawa, tylko problem to przewalutowywać jednak. Ja nie chcę się bawić w takie rzeczy.
0: Nie, już przewalutowałem, bo mi euro nie jest do niczego potrzebne, że euro są... Te banknoty takie nieładne, te polskie są fajniejsze.
1: No ja też uważam, że polskie banknoty są ładne, mimo wszystko, że tak się na nie niektórzy krzywo patrzą. Naprawdę mamy dobre banknoty w porównaniu z amerykańskimi, które są takie se europejskie, jeszcze ujdą, ale te polskie naprawdę są w porządku. A tutaj Andrzej pisze, że etam jarkowe odebrał i ściemniarz zapracowany. No, jak się obronisz przed tym?
0: Jeszcze raz, czekaj, bo nie...
1: Że jarkowe odebrałeś i że ściemniasz, że zapracowany. Tak pisze Andrzej.
0: Nie, ale ja nie wiem, co to jest jarkowe.
1: Pewnie jakiś ten, wiesz, dla bezrobotnych albo coś takiego. No.
0: Nie, no ja miałem zasiłek dla bezrobotnych przez pół roku, ale to było w 2009 roku. No. Przez pół roku po 500 tam coś złotych na rękę.
1: 500 plus.
0: Nie, to był jedyny zasiłek, który kiedykolwiek miałem. No i tam jeszcze tam na ten dobry start przez dwa lata młoda się załapała. To było 300 zł na podręczniki, które zresztą kosztowały 900.
1: O, ja też dostałem coś 300 zł. Kupiłem sobie klawiaturę. No. Takie podręczniki, no. Nie?
0: Nie, ja się ten, ja w sensie, na przykład młoda się nie załapała moja na... żadne dopłaty typu 500 plusy, czy coś takiego w ogóle się nie zapa, bo jak już weszło to ogólne, to ona już dorosła była, nie?
1: No mój kumpel miał farta, się załapał na to to w technikum jeszcze, bo był, kurde, nie wiem, czy on był jakoś młodszy, bo to do 18 lat chyba jest, nie?
0: Tak, tak, to jest no. do 18.
1: No i on dostał to jeszcze jakimś tam fuksem po prostu. Ja już nie dostałem nic, a on tam jakoś dostawał te 500 i jemu rodzice oddawali. I to kurde, pierdziele.
0: Ja nie miałem szczęścia w ogóle, jeśli chodzi o te socjalne sprawy, bo na przykład zaraz po wprowadzeniu koloniówki, to jak ja miałem pierwszą pracę i na przykład by mi przysługiwała, wtedy by mi, ponieważ ja bym na studiach, by mi przysługiwał tak zwany zasiłek stały, bo wtedy jeszcze nie było czegoś takiego, że pół roku, nie. Wtedy był stały zasiłek, tam 7 milionów to było, chyba czy coś takiego, nie wiem, przynajmniej tam dokładnie. To powiem ci, że ten, że na przykład miałem takie szczęście, że mnie zwolnili na 3 dni przed uzyskaniem prawa do zasiłku, nie. No i nie miałem szans na to. Po 15 latach prowadzenia firmy, około, tak mówię, bo nie pamiętam, czy to było 12,5, czy 13,5, czy 14,5, czy 15. Zawsze się mi tam te daty mylą, bo to tak na przełomie 2000 roku i nie wiem, jak ten 2000 liczyć w sumie. No to powiem, że dostałem wtedy z urzędu, nawet nie spodziewałem się, że mi przysługuje, jak poszedłem do okienka, okazało się, że dostałem na pół roku tam 500 coś złotych to było chyba. Ja nie wiem, czy to nie było brutto nawet. 500 złotych, nie? Także jak mi dali, to wziąłem, nie? Natomiast tak poza tym zasiłkiem jednym, czyli tak naprawdę to było 3000 złotych, tak, za pół roku. To tak poza tym to nic nie tego, nic mi się nie udało załapać. No te dwa razy na te książki i to wszystko. Żadnych jakichś takich socjalnych tych.
1: No tak to już jest, tak to jest z socjalami, ale ja raczej też nie chcę ich. To co tam dostałem raz, no te 300 zł chyba. A mógłbym równie dobrze tego nie dostać i nie miałbym problemu. Ja też nie szukam specjalnie żadnych opcji. Nie głębię się w te tematy, nie będę udawał, nie będę próbował. Ja nie muszę żyć z pieniędzy, które nie są moje.
0: Znaczy, tutaj u mnie, żeby nie było nieporozumień jakich, że to nie jest jakiś mój wyraz uczciwości. Też tego nie szukam, bo mi się po prostu nie chce, bo to jest cholernie dużo roboty znaleźć takie rzeczy i potem się o to postarać. A robota mnie męczy. Natomiast powiem tak, że po prostu nie wiem, czy nawet w ogóle cokolwiek bym przysługiwał, ale gdyby mi dawali, to bym to wziął, nie? Co mi tam, no jakby to było bezwarunkowe, to bym oczywiście, żebym to wziął.
1: Co, chciałbyś ten dochód gwarantowany?
0: To znaczy, ale tylko i pod jednym warunkiem, że byłby to bezwarunkowy dochód gwarantowany. Czyli nie jakieś warunki, że ja muszę na przykład, nie wiem, jakieś sobie tam pozwalać zastrzyki dawać, na przykład, bo jak nie, to oni to odbiorą, czy coś. O nie, tak, to nie. To ma być bezwarunkowy. Jak jest bezwarunkowy, nie jest uwarunkowany niczym, to wtedy tak. Nie? U nas nawet w tej chwili bezrobocie jest warunkowe, bo żeby mieć ubezpieczenie społeczne, to jest zresztą nielegalne.
1: Musisz chodzić.
0: To musisz, no nie no, chodzić to nie.
1: Musisz. Bo ja nie. A gówno, prawda, próbowałem kiedyś dzwonić. Był taki moment, kiedy byłem na tym bezrobocie i gówno całe. Nie można nie przyjść.
0: Mylisz się, natomiast po prostu może nie umiesz pogadać w tej sprawie. Natomiast gwarantuję ci, że można tylko dzwonić. No, trzeba tylko po prostu wiedzieć, jak się tam. Nie chcę o tym poopowiadać po prostu. To jest tak wstydliwy temat dla mnie.
1: Trzeba powiedzieć, zwyczajnie, że ma się złamane wszystko i nie da się przejść.
0: Nie. Znaczy, tak też można, ale to można załatwić,
1: Pewnie się da, ale ja już nie mam się. A poza tym, już było, minęło. Nie chcę mi się takich rzeczy rozszczepywać. Można nie przyjść, ale musisz L4 pokazać. No, tam są jakieś różne pierdoły. W ogóle...
0: Nie jest to prawdą też. Znaczy L4 owszem, tak? Natomiast gwarantuję wam, że w tak zwanym pupie możecie tylko wykonywać telefon. Nic się nikomu nie stanie, tylko trzeba porozmawiać odpowiednio z kierowniczką dysponentek. Także to wszystko jest do załatwienia.
1: No.
0: Owszem, kiedy zmiana w waszym statucie wymaga podpisu, złożenia podpisu, wtedy musicie się na boks umówić umówić osobiście. Natomiast ja już nie byłem w kupie od lat, mimo że mam okresy, kiedy jestem tam zarejestrowany i zawsze załatwiam sprawę telefonicznie.
1: Dobrze nie być w kupie. No, lepiej nie być, niech być.
0: Proponowałem, żeby mnie zatrudnili tam jako kierownika, bym zlikwidował pup, nie? Ale nie chcieli, bo chcą mieć pup.
1: Oni chcą być po prostu w pupie.
0: No pup państwo urząd pracy.
1: Wiem.
0: No, po prostu to likwidacja tego jest tak banalnie prosta, że po prostu aż nie wiem, jak można tego nie zlikwidować.
1: No tak, to Kaczyński coś tam nawet mówił, że chce teraz zrobić opcję, że ubezpieczenie będzie dla każdego, to znaczy nie będzie...
0: Ale nie jest dla każdego, Kaczyński nic nie musi robić. Kaczyński to w 2015 o tym mówił Duda, że wreszcie zrealizujemy to, co nakazuje nam Konstytucja, artykuł 68, pierwszy punkt. Jego, ale tu właśnie to ona gwarantuje i gwarantuje ci, że jak nie masz ubezpieczenia społecznego, a nie jest się ciulem, jakimś kompletnie po prostu takim człowiekiem, który nie wie, jak się zakręcić, to nawet gdybyś trafił na OIOM i na przykład by ci wystawili fakturę, to jej nie zapłacisz po prostu. Po prostu jej nie zapłacisz, bo to jest niezgodne z prawem. To jest tak samo jak z tymi komitetami rodzicielskimi w szkole. 68 ustęp pierwszy, bierzesz sobie adwokata nawet z urzędu, i oczywiście ci umorzą ci to. Także to tylko to jest na takiej zasadzie, wiesz, jak kiedyś za komuny brali ludzi do wojska, nie? I było takie powiedzenie, że tylko ludzie ze wsi albo ciule idą ten, bo dla ludzi ze wsi to była nobilitacja. Ja pamiętam te czasy, kiedy to było święto, kurde, rodzina się zbierała, bo syn idzie do wojska, nie? Natomiast uniknąć tego to był banał taki, jak nie wiem, nie?
1: No wiesz, każdy ma różne podejście do tego. Ja raczej...
0: Jeżeli ktoś ma podejście takie, że dla niego to jest nobilitacja, to jest ścieżka możliwej przyszłej kariery i tak dalej, to ja to oczywiście rozumiem. Ja dzisiaj powiem szczerze. Ja miałem propozycję, ponieważ my byliśmy szkołą mundurową, resortową, mimo że to była kolejówka i mieliśmy też pewne przeszkolenie, to już opowiadałem kiedyś o tym, to ja miałem propozycję i kategorię miałem też tą wysoką, nie? Także mogłem jako już kapral iść, nie szeregowy, nie starszy szeregowy jako kapral, iść do szkółki. Mój kolega to zrobił, że on odbywając zasadniczą służbę wojskową był od razu w szkółce oficerskiej. No i dzisiaj jest, on jest rok ode mnie tylko starszy, chodził z nami do klasy. Jest już od 11 lat emerytem szczęśliwym. No, także wiesz, to trzeba
1: to tak jak w policji też chyba jesteś wcześniej, na emeryturę idziesz.
0: Tak, no ja miałem możliwość, to mi pan z WKU mówił, po co ci te studia, masz taką kategorię, dobrą sylwetkę i w ogóle. Mówi, do szkółki pójdź. Ja mówię, nie, no bo ja szczerze zawsze rozmawiałem, że ja się po prostu nie nadaję, bo ja nie będę słuchał rozkazów, nie? I się jeszcze jakiś wydarzy potem problem, nie. Po prostu do tego, a wiesz, dostać bilet tak na takiej zasadzie wtedy do falowej jednostki, to żadna sztuka była. Także ja szedłem na uczelnię. Przyznaję, że tak dzisiaj, tak z punktu widzenia mojego dzisiejszego, to ta uczelnia to właśnie była chyba po to, żeby nie iść do wojska, nie? No, także... Tym bardziej, że te czasy, kiedy ja byłem, to jest film Samowolka. To są te czasy właśnie. No ja bym takiego czegoś nie przepuścił, jak tam było. Po prostu zwyczajnie by jednostka została rozniesiona przeze mnie.
1: Zniszczenie systemu polskiego od środka.
0: Nie, no najpierw bym odstrzelił trepów, a potem dziadków, nie? Tylko bym dostałbym tylko do magazynu, to nie byłoby w ogóle o czym mówić. Jakby się takie rzeczy działy, nie? W tym filmie. Nawet bym się nie zastanawiał 15 sekund nad czymś takim. Ten tygrys, którego pokazali w tym filmie, to przecież on by nie żył jako pierwszy. Pierwszego dnia. I to w taki sposób, żeby już cała reszta by się pożygała po prostu. Po prostu by ścierwo jego się powalało po jednostce, no. Tyle w temacie, no. No wiesz, to taki człowiek psychiczny jak ja, to się w ogóle lepiej, żeby nie szedł, bo to jest niebezpieczne dla wojsk.
1: Ja myślę, że nie wiem. Ja uważam siebie za dosyć spokojną osobę, która po prostu czasem
0: jest spokojny. Ja jestem spokojny, tylko do momentu, kiedy ktoś nie wejdzie w moją strefę komfortu. Wtedy jestem w stanie zrobić wszystko. Łącznie z fizyczną likwidacją i nie będę miał z tym żadnego problemu. Idę potem na hot doga. Po prostu.
1: No, jeszcze nie było w te... Kurde, tak muszę sobie sprawdzić. Gdzie pierwsze hot dogi sprzedawali w Polsce? Czy CPN był pierwszy, czy nie?
0: Nie, no hot dogi były na pętli tramwajowej naszej, były w początkach lat 80. To było coś takiego, że była taka stała taka budka, czy to nie była nawet budka, bo ona nie miała zadaszenia. Bardziej to można powiedzieć coś takiego jak saturator to wyglądało, tylko takie bardziej podłużne. Taki stół na kółkach i facet miał tam w tym stole na kółkach podgrzewalnicę jakąś. Nie wiem, czy to było palenisko, czy to był prąd tam do tego doprowadzony. I tam pływały parówki w takim kociołku. Znaczy kociołek był jakby wbudowany w ten stół, bo on był tak w głębi. No i wyciągał tą parówkę takimi szczypcami, bułeczkę miał podgrzaną, rozkrawał ją na tak, żeby się nie na pół całkiem, tylko trochę nacinał.
1: No tak, ale to jest amerykański hot dog, ja mówię to
0: raczej. Wkładał parówkę i polewał musztardę z kranu. Pamiętam, zawsze marzyłem, że pod ten kran buzię podstawić, bo ja też lubiłem samą musztardę jeść, nie? No. I on tak ciekła fajnie za musztardę z tego kraniku, ja pod ciśnieniem miał tą musztardę, nie? I to był hot dog, czyli bułka, do środka parówka, taka tam byle jaka to była parówka, jak to za komuny, nie? I na to musztardę polana z kraniku.
1: No, ja uważam, że to takie typowe amerykańskie, ale też uważam, że najbardziej biedne to są hot dogi, bo nawet nie ma dodatków w nich. A o hot dogach, o których ja mówiłem, to hot dogi francuskie, czyli hot dogi z dziurką. I najczęściej te hot dogi są smażone, czy smażone, na takich rolkach je się podgrzewa i one nie są właśnie gotowane na wodzie i raczej w ten sposób chodzi mi tu właśnie taką typową stacjową metodę urobienia hot dogów, która już na przykład jest w Żabkach też, nie tylko, bo też są inne miejsca.
0: No ja nabrałem teraz przez to ochotę na hot doga, a już dzisiaj wszystko zjadłem. Znaczy przed chwilą w ogóle zjadłem, zanim zadzwoniłem, to zjadłem dwa, jak to się nazywało, cheeseburgery, czyli cheese z serem, tak? Dobrze mówię?
1: Tak.
0: Wołowe, które sobie kupiłem gotowce, takie z opakowaniem. Tam od razu był taki, w takiej saszetce było też no, takie coś, co przypominało ketchup, tylko trochę ciemniejszym kolorze, czyli pewnie sos do hot dogów. Ale ja to zawsze wyrzucam, ja po prostu sobie leję musztardę do środka, nie? No i ten, no i jeszcze sobie opuszczę...
1: No ale cheeseburger to musi być z musztardą i ketchupem, nie może być z samą musztardą.
0: No ja z samą musztardą wiem. I ten, i jeszcze obok tego postawiłem na dwóch pajdach chleba, kromkach chleba takich dużych z środka bochenka, to dwa kotlety schabowe położyłem, bo miałem już takie zrobione. To jeszcze położyłem i sobie te chleby jeszcze musztardą posmarowałem ze schabowym. Także jestem obżarty jak świnia, a mam ochotę teraz na hot doga po tym gadaniu o hot dogach. Mi ślinka cieknie, zaraz się popluje, bo mam brodę, której jakbym pokazał, to byście się zdziwili, bo wyglądam jak marksista. No. Także tam jeszcze jakaś frytka by mi wpadła, czy coś. No i ja takiego hot doga bym jeszcze jedną rzecz dodał tylko. To znaczy tak, bułeczkę taką podłużną, parówkę taką, no wiadomo, taką cieńszą, fajnie. Ja wolę taką cieńszą paróweczką, dłuższą, a cieńszą. I tam tak, chlapnąć dobrej musztardy, chlapnąć ketchupu do tego i posypać tą taką prażoną cebulką. I to mi wystarczy.
1: To raczej dałbym samą ketchup. Znaczy, nie mam problemu z musztardą aż tak, bo kiedyś nie lubiałem, dzisiaj tylko po prostu jej nie jem. Ale jeżeli by ktoś mi dał, to nie odrzuciłbym. Ale ja raczej z ketchupem sobie robił. Albo jakimś specyficznym sosem, typu hamburgerowy. Tak, fajnie się hot dogi z sosem hamburgerowym je. Albo jakimś innym. No i tak bym sobie go walił, pewnie dodałbym jakiegoś ogórka, dodałbym, tak jak mówisz, cebulę. Na pewno przypiekłbym bułki, bo bardzo lubię jak bułka jest dobrze przypieczona. Problem jest z bułkami w sklepach, że one są strasznie takie napchane. A ja robię właśnie takie delikatne bułki, żeby one nie były, nie miały aż tak dużo w sobie, bo one były miękkie. I to wtedy się najlepiej je, bo najważniejszym składnikiem jest sama parówa, a ta bułka to ma być tylko taki dodatek, który ma ci to trochę... ten.
0: To trochę odwrotnie jak u mnie w kebabie, bo ja w kebabie najbardziej, znaczy ja kebab to w ogóle uznaję tylko w bułce, nie? I u mnie w kebabie najważniejsza jest bułka, ponieważ ja wyjadam całość kebaba, zawsze biorę podwójne mięso, podwójną surówkę i podwójny ostry sos. I wyjadam, jak gdyby tak jakbym miał, no czasami się nawet w zupę w bułce, takich są specjalne bułki do zupy, nie? To tak jakbym po prostu wyjadam to wszystko, ten cały miąższ tego, a potem na koniec mam właśnie wypapłaną w tym wszystkim od wewnątrz bułkę i ją sobie konsumuję na sam koniec, jako taki deserek jak gdyby. No mam taką po prostu tradycję jedzenia kebaba, tylko że ja już nie jadłem kebaba od 3 lat.
1: No, kebaby dobre, ja lubię sobie, ale ja jem w tortilli akurat. Znaczy w bułce też bym zjadł, ale ja wolę tortilla.
0: Wczoraj jak transmitowałem swój taki spacer, typu się do busy postanowiłem popatrzeć na postępy pracy, które tam są na naszej pętli, to przechodziłem obok jednego takiego z nowszych tureckich kebabów. Był po 7,99, albo po 6,99 jeszcze ze 2 miesiące nazad, jak ten Turek to otworzył, a właściwie odkupił od Polaka. A teraz patrzę, kurde, i normalnie oczy przecierałem ze zdziwienia. Znaczy to jest filmowane. Wprawdzie klatkuje, ale jest 720p, możecie sobie zobaczyć. Kurde, duży kebab 30 zł kosztuje.
1: No, są ceny teraz drogie, chociaż u mnie 20 zł tylko, ale to taki ogromny kebab, nie taki jakiś tam byle jaki. A normalny to kupię za 14, taki, no, takich normalnych rozmiarów. Ale faktycznie podrożało. No a tutaj Winman pyta się, czy zamówiłem sobie pizzę za kasę od krawca. No po pierwsze, ta kasa jeszcze jest u mnie na PayPal dopiero. No mógłbym teoretycznie zamówić sobie i po prostu tą kasę tam mi przyjdzie, to będę i tak na zero. Ale no co ja ci powiem, 30 zł to na żadną pizzę w dzisiejszych czasach nie starczy z dostawą, gdzie oni wymagają, żeby i tak 30 zł zapłacić, a i tak musisz się dorzucić za dostawę. Więc no co ja powiem, no jeszcze na pizzę mi nie starczy, musiałby ktoś jeszcze dorzucić zdychę.
0: Ja mam taki kubełek sobie z jednego z moich półlitrowych jogurtów, zrobiłem sobie skarbonkę. Znaczy, jak oderwałem denko, wypiłem, opłukałem gorącą wodą i tam wrzucam wszystkie drobne już od miesiąca. No już tam, nie wiem, będzie ze 150. Dzisiaj to pokazywałem do kamery i opowiadałem o tym, tylko że oczywiście nie było słychać, bo ten mikrofon podpiąłem, nie? Myślę, że to jest coś z tymi słuchawkami się po prostu już się zaczęły psuć. No to tam tak ze 2 kilogramy już pieniędzy jest, nie? On jest dopiero tak do 2/3 pełny, nie? No, będę musiał to wysypać, przejrzeć pieniążki, żeby czasami nie wydać jakiejś dobrej złotówki tam z 90, 91 rocznik, bo one są warte 150 zł na Allegro. I wybrać te, które są mniej warte. Muszę przejrzeć w ogóle teraz ten książkę, ten rocznik, te roczniki, które są z tych nowych monet, żeby... No bo szkoda, jak już się tyle ma tych monetek, to warto je przejrzeć, czy tam nie ma jakiejś odwrotki, czy coś, bo wtedy to masz, wiesz, 100 albo 3 dychy za jedną monetkę, nie?
1: No tak jest. Dobra, słuchaj, ja tam, bo ja już będę powoli kończył. Też patrzę, że zbliża się godzina 19, a muszę się jeszcze wybrać do sklepu. Muszę jeszcze parę rzeczy zrobić. Dlatego tak wcześnie wszedłem, bo na 21 po prostu nie miałbym jak, bo na 21 jestem zajęty. Mm.
0: A ja nie wszedłem, bo zobaczyłem, że ty wszedłeś.
1: No to może wejdziesz za chwilę, będziesz chciał?
0: Nie chcę mi się... Teraz mam ochotę na bułkę z parówką.
1: No, pójdź sobie na bułkę, nie wiem, tam...
0: Nie, właśnie nie pójdę, bo byłem z psem, jak zresztą mówiłem do mikrofonu, nie wiem, czy to było słychać już, jak wyjąłem mikrofon i tak lało, że po prostu mam wszystkie rzeczy, które nadają się do ubrania aktualnie, po prostu mokre.
1: No to słabo. No dobra.
0: Czy nie dlatego, że mam tak mało rzeczy, tylko dlatego, to się może jeszcze wytłumaczę, zanim rozerwiesz połączenie. Że po prostu ja się częściowo wyprowadziłem, już zostawiłem tylko takie najbardziej niezbędne rzeczy, no a nie mam akurat takich, które by...
1: No właśnie, cały czas miałem o tym wyprowadzeniu mówić. To kiedy ty, to co, będziesz nadal musiał tego psa wyprowadzać, jak się wyprowadzisz?
0: Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie, no. Ja po prostu powolutku to robię tak stopniowo. Trochę rzeczy wyniosę, jakiś jednego typu, jeden dzień, drugiego typu, tam sobie też robię miejsce. odpowiednie. Też przy okazji urodziło mi się parę fajnych pomysłów, no, według mnie fajnych pomysłów na parę materiałów, tylko nie wiem, czy to będzie na żywo, czy sobie je nagram tak na ten, no właśnie o procesie montażu filmów, bo ja mam cały ten ciąg od kamery do projektora przez przecinarki różnego rodzaju, stół montażowy. Ten cały sprzęt mam dla amatorskich filmów z lat 70. Co tam jeszcze, o kolejkach, o, mam tego cały tą szafkę. No wiesz, no to można trochę pogadać ciekawych rzeczy. Mam też zestaw na przykład małego tego, jak się nazywają ci, hazardzisty, co do kasyna chodzą, taki z żetonami. Taką walizkę kiedyś kupiłem, była kiedyś w tym, w Netto. Tam są i te żetony, jest i karty, instrukcje do różnych gier, blackjacków i tak dalej, nie? No i z którą rżnęliśmy w karty zawsze, nie?
1: Nie, to nieźle. No, ja powiem tak. Kiedyś jak przeszykujesz tą klimę, to ja wyślę kuriera pod twój dom. A wiesz, to jak się przeprowadzisz, nie?
0: No, będzie mi przeszkadzała, bo ona jest w tym małym pokoiku, gdzie ja chcę się ulokować, najmniejszym. Takim wąskim, taki wręcz powiedziałbym celi, jak dla mnicha. Mhm. Bo ja mam przeciwieństwo klaustrofobii, wiesz, im mniejsze pomieszczenie, ja bym się dobrze czuł w korporacji w tych boksach takich, co ludzi zamykają.
1: Nie lubisz ten, jest coś takiego jak lęk przed dużą przestrzenią.
0: Nie mam z tym problemu żadnego, nie czuję dyskomfortu, natomiast czuję komfort w małych przestrzeniach.
1: No to też jest, tak, kiedyś coś takiego miałem. Ale to raczej mi przeszło. Miałem takie myślenie, że fajnie byłoby żyć w jakimś super ciasnym miejscu. Ale od kiedy mam VR, to trochę zrozumiałem, że jednak mieć przestrzenie to jest spoko sprawa. No ale dobra, Etam, dzięki, że przyszedłeś. Dzięki, że trochę pogadałeś. Co, cześć i czołem.
0: No, trzymaj się, hej.
1: Cześć. No, i to był Etam. Fajnie było, trochę się pogadało, trochę przynudzania, trochę nie. Jak to mówią, z moimi audycjami jest jak z pociągiem, musi się rozpędzić. Zawsze pod koniec jest ciekawiej niż na początku, kiedy już się rozłączam i wtedy najwięcej energii przychodzi też. Dzisiaj akurat w dzień, chociaż już wieczór, ale za chwilę będę jeszcze musiał jechać do sklepu, bo jutro niedziela, nie handlowa. Bo pan Kaczyński zabrania kupować rzeczy w niedzielę, bo to jest grzech. Ten. Śmiertelny. Do piekła się idzie, jak kupisz coś w biedrze. W niedzielę. Jesteś szatanistą. Chociaż żadna biedra w niedzielę nie jest otwarta, ale gdybyś próbował, no to jest grzech. Dlatego nasz pan Kaczyński nas obroni przed grzechem i zabroni sprzedawać w niedzielę. I kupować w niedzielę. Sprzedawaj. Można na swoją rękę sprzedawać, ale to wtedy już się odłączamy. I nie możemy innych zmuszać do tego. Jak jest swoim pociągiem? Mój pociąg? Pociąg seksualny? Nie, oczywiście żartuję. Nie no, teraz mam nadzieję troszkę więcej nadawać. A jest takie wypuszczenie. Co by to nie było od święta. Mam nadzieję, że spełnię swoją obietnicę. Tak jak dzisiaj powiedziałem, że będę, no to jestem. Kiedy będę następny raz? Mam nadzieję, że w tygodniu. Też mam nadzieję, że znowu w sobotę. Ale postaram się być wcześniej. Zobaczymy, czy będzie jakieś okienko. Ja zwykle staram się szukać momentu, kiedy nikt nie nadaje i sobie tak wejść. Właśnie jakiś taki moment. Ja tak lubię spontanicznie wchodzić, nie lubię być uwiązany, bo ja nigdy nie wiem, co się będzie działo, ja nigdy nie wiem, czy coś będę robił, czy nie, więc dla mnie najlepszą metodą jest wejście bez uprzedzenia. No to co? Było fajnie, było miło. Dzięki za donaty, krawiec, dzięki za donaty, elemele, dudki. Także dzięki. No i co? Cześć i czołem. To był Gumball. A wysłuchaliście Nocnego Radia.

Curva. Curva. Jakie to jest dobre, ludzie. Ale mi wyszło. Nie, no nie będę przeciągał już po prostu i tutaj nie będę wam ściemniał, no. Po prostu... Mimo, że zjadłem go jeszcze przed tym przemrożeniem odgrzaniem, po prostu jestem, no, w piekło wzięty, jak to mawia Zenon. I chyba się rozpłaczę, bo ten bigos jest taki dobry, że aż strach jeść. Naprawdę. Strasznie jestem z siebie zadowolony. Nie sądziłem, że to w ogóle się da zjeść, a on jest po prostu rewelacyjny. To jest taki bigos, jaki chciałem zrobić. Jest cała gama smaków. Jest lekko kwaskowaty, lekko pikantny, lekko śliwkowy, lekko jabłuszkowy. Czuć lekki aromat wędzonej kiełbaski, wędzonej papryczki. Są przyprawy, jałowiec. Aż jestem z siebie dumny. To jest bigos, jak najlepszy bigos mojej matki, a ona jest specjalistką od robienia bigosu. I nawet nie wiem, czy tutaj... I to jest pierwszy bigos, który zrobiłem w życiu. I taki dobry wyszedł. I co? I ja nie potrafię? I ja nie zrobię? Przepraszam was, ale będę przyniejadł. Naprawdę, nie mogę się powstrzymać. Nie chcę, żeby mi wystygnął. Rewelacja. Ja przepis muszę zapamiętać dokładnie. Po co mi baba, jak ja sam taki dobry bigos robię? Co ty je tam? Baba mi takiego nie zrobi bigosu. Dziękuję. No, smacznego mi życzą. Słuchajcie, no, to jest bigos, kosmiczny bigos. Nawet się boję, czy to jak gdzieś ten bigos nie wypłynie. Może mi ktoś podkradnie, ten bigos może wywołać katastrofę, nie wiem. Jak kosmiczna federacja spróbuje tego bigosu, to w ogóle... Tu się wojna zrobi kosmitów o ten bigos. To jest bigos, który może wywołać zamieszki. To jest bigos... Kosmiczny bigos. To jest... Taki bigos... Nie z tego świata trochę. Ja go zrobiłem sam. Pół dnia go robiłem. A jak go jutro podgrzeję znowu i... To jutro będzie jeszcze lepszy i ja się boję, że on wtedy będzie taki dobry, że jak zjem, to organizm może szoku jakiegoś doznać i ja zapadnę w śpiączkę, potem się obudzę, jakieś zombiaki, coś tu, jakiś Walking Dead. Ludzie, aż się boję jeść taki dobry.

0: O, no, także... Także, no, tylko tyle chciałem się podzielić. Muszę wracać do przygotowywania się do audycji o 21. Zapraszam, audycja będzie o Melu Gibsonie dzisiaj. Spoiler o filmach na filmowo. Tak więc może być ciekawie. No, a ja już znikam. Może Etam wejdzie, bo tu się zadeklarował, że może coś ponadaje. A już dzisiaj nadawał, tylko się na końcówkę załapałem niestety. W ogóle zły program uruchomiłem. Zły program uruchomiłem i zamiast TuneIna to Stitchera i co innego słyszałem, jak ktoś tak pięknie śpiewał, jakiś Dennis Roussos, tak
1: coś w tym stylu?
0: No tak, coś pięknie ktoś, ja myślę, to i tak miał trochę podobny głos do ciebie, Etam, i ja tak się zdziwiłem, jak ten Etam pięknie śpiewa w ogóle, a to się okazało, że to jednak nie ty, bo zły program uruchomiłem, to nie było na żywo. No, a takie.
1: A ty już wiesz, słyszałem w trakcie dzwonienia, że ty mówisz, że ty już schodzisz. Mówię, kurde, to ci nie dam zejść, bo to pospółkujmy trochę ten Bigos, chociaż wirtualnie. Nie? Bigosiark byś otworzył dla Bigosów, to było idealnie. Może wiesz, tak jak ten, jak on się nazywa, ten z KFC, to tam ten wyciek ostatnio, ten cały przepis na kurczaki KFC. No to taki Bigos właśnie. Właśnie, kurde, że Polska nie ma takich swoich firmowych tych jakichś właśnie sklepów takich na cały świat, na przykład schabowszczaki, żeby były, nie? Albo że to schabowe są zajebiste polskie, nie? Albo na przykład pulpeciaki, gołąbki, o. No, to by było coś.
0: No, zgadzam się z tobą. Więcej polskiej kuchni. Dobra, Etam, słuchaj, jak ty byś chciał po coś ponadawać, to nadawaj sobie, a ja się zmywam, bo serio muszę się przygotowywać, wiesz, bo nie zdążę. Do audycji, no bo wiesz, już niewiele czasu mi zostało.
1: To smacznego, to tamtego. Tylko pamiętaj, że Bigos odleżały będzie doskonały, nie? Takie jest powiedzenie, także. To jak sernik zresztą, nieświeży sernik jest lepszy niż ten świeży, taki całkiem. Także zostaw sobie za dwa dni nawekuj i tego. I zobaczysz, jaki będzie jeszcze lepszy, bo jeszcze będzie zyskał jak wino, nie? Trochę.
0: To jest dziwne, bo ten Bigos, on nie może już być lepszy. To się nie da, myślę. To jest, to jest niewykonalne. Po prostu już brakuje skali. No.
1: Dobra, to ja się rozłączę. Jak ty się rozłączysz, to bo byłem na zewnątrz i widziałem różne dziwne rzeczy.
0: O, to chętnie sobie posłucham, co tam ciekawego powiesz. Opowiadam. No to bye-bye. To był Etam, który już za chwilę na antenie, a ja już wracam do jedzenia Bigosu. Tak się chciałem tylko podzielić wynikami swojej przygody kulinarnej dzisiejszej. To do usłyszenia się z wami o 21:00. Pa!

0: Bierzemy dwa jajka.
1: Obieramy mleko.
0: I nadziewamy na patyczki do szaszłyków.
2: Obsypujemy to wszystko tartymi kotletami.
3: I podgrzewamy 4 ziemniaki z 2 litrami schłodzonego parmezanu.
4: Miksujemy przez 15 minut, posypujemy to wszystko drobną, przetowaną wodą. I dociekamy.
5: Kroimy i podsypujemy sosem.
6: Smalujemy kotleta, dużą ilością galaretki z łososia i mamy już pyszne pączki.
7: To wszystko mieszamy.
8: Czekamy aż teraz wyrośnie nam czaso. Kroimy, mieszamy i kroimy do sołu.
9: Słuchaj dalej. A nóż widelec przyda ci się go w kuchni.
1: Potrzeba nadaje. Smerfo, trzeba nadaje. No tak, witamy Smerfie Potrzebo. Co nam dzisiaj tu upichcisz? Dzisiaj proponuję powrót do surówek. Fajnie, chciałbym wysłać wam zdjęcie, ale niestety nie wiem, jak to się robi. Ale to nie jest usprawiedliwienie. To nie jest usprawiedliwienie. Włączmy sobie nocne radio i dowiedzmy się, jak to smakuje. Dzisiaj będzie o surówkach, bo wracamy do tematu odżywiania się dla odmiany. Aktualnie
10: tematu...
1: O, jest. 6 słuchaczy. Panowie i panie, o ile nie jesteście robotami, to bardzo serdecznie was pozdrawiam. Było ostatnio o celebrytach. I dzisiaj zaczynamy. Będziemy mówić o zapomnianych kęsach. Ale zanim wrócimy do kęsów, to o ile schudnę w ciągu roku, to się tym zajmiemy. Czyli zakładeczka już jest w książeczce. I będziemy opowiadać o surówkach. Ale zanim przejdziemy do surówek, to bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić wszystkich prowadzących. W zeszłym tygodniu, w czwartek była taka podsumowująca, krótka audycja. Za tydzień będzie jakaś kolejna i w kolejnym tygodniu będzie kolejna i to będzie już prawdopodobnie pan Szpinak. Jak wszystko dobrze pójdzie, to będziemy opowiadać za tydzień o domach kopułowych, a jak coś się zmieni, to będziemy o czymś innym opowiadać. Generalnie chciałbym w czwartki powrócić do takich różnych, oprócz pana Szpinaka, wrócić do takich spraw. Na próbę, powiedzmy, no jest sezon wakacyjny. Mówiło się zawsze kiedyś sezon ogórkowy, ale tak naprawdę to rok trwa cały rok, czyli 12 miesięcy. Mówi się podobno, że i to rzecz

Oczywiście można w pewnym sensie zauważyć tutaj na autostradzie, że jest troszeczkę luźniej. Ludzie mówią, że w Warszawie się fajnie jeździ, bo nie ma korków, ponieważ dużo ludzi nie musi zawozić swoich pociech do szkoły czy do przedszkola, ale tak zmienia radio, telewizja zmienia ramówkę. Znaczy, ja to tak mówię, zmienia ramówkę, ale to tak z przyzwyczajenia, bo ja nie wiem, jak to jest, ponieważ telewizji i radia nie słucham. Ale nie jestem ortodoksą, dlatego mam dwie czy trzy audycje, które sobie słucham. Jak w danym momencie mogę słuchać, czyli jestem przy radiu, a tak to pobieram sobie coś w postaci podcastu i sobie słucham, jak mamy. Jak mamy chwilę czasu, prawda? No i to by było na tyle. Dzisiaj wracamy do tematu surówek, który jest i chlebów pokładnych. Ja swego czasu w którejś audycji opowiadałem o tym, że robię takie eksperymenty i zaczynam produkcję chleba w domu na zasadzie takiej, że wlewam, daję 150 gram mąki żytniej czy gryczanej. Zalewam je 150 gramami wody. Dlaczego podaję płyny w gramach? Z tego względu, że miska jest na wadze i wlewam i waga jest zeskalowana na gramy. Dlatego podaję w gramach. I no i to w zasadzie wszystko. Ale od dwóch razów ostatnich, zmieniłem proporcje. Pomyślałem sobie, że będę robił inaczej. Daję na zasadzie, i to jest, rezultat jest taki połowiczny. W zeszłym tygodniu wyszło wyśmienicie, w tym tygodniu wyszło troszeczkę gorzej. Tak jak powiedziałem na samym początku w swoich audycjach, będę opowiadał o praktycznej stronie tego, co podają różnego rodzaju przepisy lub co sam eksperymentuję, aby zobaczyć, czy to rzeczywiście tak jest, czy nie. Ponieważ wielokrotnie się spotkałem, jest taki wspaniały portal o takich dwóch dziewczynach, które pieką chleby w domu różnego rodzaju. Parę przepisów od nich zapożyczyłem i robiłem, ale powiem wam szczerze, że nigdy nie wyszło to tak, jak one opowiadają w przepisach. I pisałem to do nich, no to na jeden list odpowiedziały, a drugi list zignorowały. No i się skończyła moja przygoda z tym portalem, no bo nie ma sensu. To jeżeli robisz wszystko z apteczną dokładnością i jeżeli jest napisane, bo to jest, każdy wam to powie, czy tobie każdy powie o tym, ale po prostu to jest zależne od wilgotności mąki, którą kupicie w sklepie i od wilgotności powietrza w danym dniu, jaka jest. Więc zdaję sobie sprawę z tego, że widełki, przykładowo jeżeli panie podają, że należy dać na przykład 150 gram mąki, to ja rozumiem, że mogę dać 150, a mogę dać 170, żeby uzyskać ten sam efekt. Ale nie może być tak, że jeżeli piszą, że należy dodać 150 gram mąki, a ja w sumie dodaję 250, bo to należy od razu podać, że inne są proporcje, a nie robić w ten sposób, żeby to się udało. I teraz tak, tak jak powiedziałem wcześniej, najpierw robiłem w ten sposób, że dawałem drożdże i tą wodę gorącą zalewałem mąkę, poczekałem, aż to chwileczkę ostygnie, dodawałem troszeczkę cukru ze stewi albo kokosowego, drożdży troszeczkę, drożdże zaczynały pracować, wtedy dodajemy pozostałą część mąki, sól i kminek. Tak teraz pomyślałem sobie, że zmienię te proporcje, z tego względu, że ciasto jest bardzo luźne, tak jak mówiłem w jednym z kolejnych poprzednich odcinków, że ciasto ma być luźne, inne niż mąki do surówki. Oczywiście, nie słyszałeś o tej nowej metodzie odchudzania?
inne proporcje i wyszło ciasto inne, luźne i tak zrobiłem teraz. Czyli robimy na początek w ten sposób, że dajemy po 100 gram mąki. I moja sugestia na samym początku, ja już przeszedłem dwa etapy, dwa rodzaje i zrobiłem tak. Pierwsze to było 100 gram mąki. A jaki baton? Surowe to tylko baton. Nie ma batonów surowych chyba. Zresztą zależy kto co nazywa batonem. Ok, kontynuujmy. Daję trzy rodzaje mąki, czyli załóżmy. Daję mąkę gryczaną, mąkę jaglaną i mąkę żytnią. Albo mąkę żytnią, mąkę owsianą i jaglaną na przykład, prawda? Albo jakąkolwiek inną, czy może inną białą mąkę, nie, w każdym razie nie pszeniczną, ewentualnie żytnią, jeżeli chodzi o baton z benzyną. Nie jadłem jeszcze, nie wiem jak smakuje, panie Jar 77. I to zalałem ciepłą wodą i to wyszło tak, 3 razy po 100, czyli daje nam 300 gram i zalałem 300 gramami wody i okazało się, że to było zbyt luźne. Dodałem drożdże, to zaczęło pracować, dodałem jeszcze 50 gram, jeszcze dodałem, oprócz tych trzech rodzajów po 100 gram mąki, dodałem jeszcze dwie łyżki ciabatę, to nam daje około 50-60 gramów mąki. Nie no, w sklepie to masz około 20-30 kg, może nawet 70 czy 100 kg w sklepie, a ja mówię o 100 gramach, to na pewno nie wykupisz. Poza tym teraz chyba sklepy już są pozamykane, nawet i w Polsce katolickiej. I do tych 100 gramów dałem, to było w sumie 300 gram plus dwie łyżki, czyli około 60 gram mąki ziemniaczanej. Dodałem 300 gram wody i to była zła proporcja, ponieważ ciasto było za luźne, prawda? Dodałem jeszcze 50 gram, ale to nie uratowało sytuacji, ale poprawiło ją troszeczkę. I to wszystko mieszamy, ponieważ to się wszystko lepi. Dodajemy jeszcze 30 gram oleju i jedną łyżeczkę ciabatą soli. I to wszystko mieszamy i wkładamy do silikonowych papierek. Używałem do silikonowych, nie papierek, tylko silikonowych foremek. To po upieczeniu taka bułka, ona jest w kształcie coś takiego jak muffinka. W Polsce już też są muffinki, także wiecie jak to wygląda. I okazało się, że to robiłem w sumie dwie miseczki tego, prawda? I do pierwszej dałem, tak jak mówiłem, 300 gram wody, a do drugiej miseczki dodałem 250 gram wody i to już było lepsze. Z tego względu, że to, co było rzadsze, ogromnie zaczęło szybko wyrastać, po czym jak włączyłem piekarnik, to wszystko oklapło, prawda? Było takie troszeczkę... A to przykre, a jednocześnie ciekawe. Dobrze, czyli nie jest napisane, panie Jar 77, nie jest napisane, jaka to rodzaj mąki, czyli z czego ta mąka jest zrobiona. To przykre, no, bo tak naprawdę mąka, nie wiem, czy już chyba była audycja o mąkach, że jakie są rodzaje mąk, jakie gratyfikujemy i w jaki sposób to się robi. Także dzisiaj na to nie jest czas i pora, ale jakby coś, to najwyżej powtórzę przy okazji. W każdym razie chodzi o to, że mąki są numerowane. W sensie takim, że w zależności od typu, jak mocno mąka jest przemielona i co z niej zostało, albo co z niej jest, taki ona ma typ. Generalnie dla naszego zdrowia no to jest, im mąka jest bardziej, ma wyższą wartość, tym jest lepsza dla naszego organizmu, natomiast jest trudniejsza w obróbce. Z tego względu osobiście na początku to robiliśmy w ten sposób, doradzam osobiście mieszanie mąk. Czyli załóżmy, jeżeli w przepisie jest napisane mąka 500 albo 550, o tak, 2000 to jest to. Ale jestem ciekaw, bo ja jeszcze nie spotkałem, czy ktoś spotkał mąkę 3000. Tak, typ 2000.
I chodzi o to, żeby po prostu sobie mieszać. Czyli na przykład jeżeli robimy coś na mące 500,

Oh, a u mnie działa. A to Feller, rzeknął Seller. Nie, jakaś ściema. O Jezus, co to się stało?

Okej, okay, dobrze, kontynuujmy. O, widzisz, z pełnego przemiału. Młyn stoi w Sławiu. Bardzo ładnie. Bardzo jest mi miło i przyjemnie. To może pan jeszcze pociągnie i pokaże nam tutaj mąkę z... Aha, dobrze. No to, panie, potrzeba nie mieszać mi tutaj. Nie, no nie, nie wiem, czy to jest tak w porządku, żeby tutaj leci nocne radio, a ktoś sobie tam na pyskowisku nie działa. Ale dobrze, okej. Okay. Każdy orze jak może. Każdy robi co chce, nie przeszkadzam. Okej, okay, kontynuujmy. No i taka, i po prostu dodawać sobie na przykład dwie łyżki otrębów, prawda? Czyli mamy tą mąkę 500, dajemy mąkę... Już nie ma? Aha, okej. Okay. Ale trzy tam, jeżeli możesz, to wklej tego Hilara. Ciekaw jestem, czy też tak można to zrobić. Jak zareklamować właśnie Piotra Hilara, ponieważ byłem tam, ma pan Hilar, ma młyn, który jest napędzany strumykiem, który tam przepływa. On napędza turbinę, a turbina napędza generator, a generator daje prąd do silnika, który napędza koło młyńskie i tak się robi mąkę. I kupowaliśmy, sprowadzaliśmy tą mąkę swego czasu z Polski, albo jak byliśmy tam kiedyś, tam żeśmy zajechali i również kupiliśmy sobie mąkę, jaką tam miał. No i tak jak mówię, i sobie mieszać, bo jest trudna w obróbce. I tak jak powiedziałem, te proporcje 1 do 1, czyli tyle samo mąki, tyle samo wody, ile mąki, to są złe proporcje. Więc w drugim przypadku dałem tylko 250, prawda? Bo trzymam się tego 300 plus 60 mąka ziemniaczana. Więc w drugim przypadku dałem tylko 250 i efekt już był lepszy. Z jednej strony był lepszy, bo się ciasto mniej kleiło, ale nie wyrosło tak, jak chciałem. Czyli generalnie na początek, żebyście się nie, żeby ktoś, kto ma zamiar spróbować, żeby się nie załamywał, jeżeli będzie dawał naturalne drożdże, żeby mimo wszystko dał, ponieważ drugie ciasto robiłem bez mąki żytniej, żeby dodał mąki żytniej albo nawet tej mąki pszennej 100 gram, żeby się ucieszył, że potrafi coś zrobić i na pewno jest wtedy gwarancja, że mu to wyjdzie, prawda? Po czym to wszystko mieszamy i tą drugą partię, którą robiłem z 250 ml wody, gramami wody w zasadzie, bo tak jak mówiłem, robiłem to wszystko na wadze. Do tego dałem jedną czubatą łyżkę miodu i rodzynki. Jak się przygotowuje rodzynki, żeby one nie opadły na samo dno? Rodzynki zalewamy wrzącą wodą, czekamy około 15 minut, 20, żeby napęczniały. Odlewamy tą wodę przez sitko, po czym na sitku zostają nam pyszne. Jadłem takie we Wrocławiu i serdecznie zapraszam. Jeżeli Grzesiu biegacz będzie miał czas, to chętnie poczęstuję go takim ciastem. We Wrocławiu jest taka restauracja na placu Kościuszki, książka i jedzenie, czy jakoś tak, czy jedzenie i książki, gdzie można sobie poczytać takie oldschoolowe, takie stare krzesła, kanapy, szeslągi i takie inne rzeczy. I można takie jedzenie właśnie zjeść, także. To była jak ostatnio byliśmy w Polsce w maju, to była jedna z nagród, która nie została wykorzystana przez dwóch ludzi, którzy wygrali ten konkurs. No trudno, tak czasami bywa. Okej. Okay. I teraz, jak mamy to odsączone, podsypujemy lekko mąką, opruszamy tak, ponieważ te rodzynki są mokre i miękkie, to mąka swobodnie się do nich przyczepi. I takie coś dajemy do ciasta i później tylko lekko mieszamy. I to łyżką wkładamy do tych foremek silikonowych. Wkładałem do foremek papierowych i mimo to, że poprzednio tak wkładałem i foremki były dedykowane do ciasta, to i tak okazały się o kant D rozbić, ponieważ ciasto się do nich czepiało. Tym razem, czyli wczoraj, spryskałem je takim olejem w sprayu z atomizerem, ale nic to nie pomogło. Również się czepiało.

biały, więc są czepialskie, więc idą out. Dalej. I tak to powkładałem i do jeszcze włożyłem jeszcze do dwóch foremek takich kamionkowych. Poczekałem, aż to wyrośnie i upiekłem. Jest to smaczne, jest to słodkie. Nadaje się przykładowo do kawy zbożowej albo dębowej, którą polecam, zdrowej, lub do zwykłej kawy, która jest z dodatkami takimi jak kardamon lub innymi. Na kawach się dokładnie nie znam, ponieważ mamy podział ról w kuchni i akurat kawą zajmuje się Gabrysia. No i tak to by było odnośnie tego chleba pokładnego, czy tego jednego, którego zrobiłem, czy tych bułek i tego słodkiego, tych słodkich bułek i takich prostokątnych małych chlebików, które robiłem, tego z dodatkiem miodu i rodzynek. No to się udało, jeszcze dodajemy do tego 20 gram oleju albo oliwy. No i to się udało i fajnie wyszło i tak będziemy robić. Ja to nazywam chlebami pokładnymi, pomimo że dodaję troszeczkę drożdży i to troszeczkę urośnie, ale i tak jego konsystencja jest taka, że jest to taki prostokącik o grubości, powiedzmy, zwykłej kromki krojonej w maszynie, jeżeli kupujemy gdzieś chleb i pani się pyta, czy pokroić na kromki, czy nie. No i tak to wygląda z tym, tak wygląda sytuacja z tym chlebem. Natomiast jeżeli chodzi o surówki, ja już też poprzednim razem mówiłem, bo tutaj w jednej z, ja to właśnie rozmawiałem, zwróciłem uwagę na jedną rzecz, że ostatnio w radiu, nocnym radiu, Krawiec jak ma swoje audycje, to nie wiem jakimś tam, jak to się dzieje, że on nagle wchodzi na temat jedzeniowy i mi tutaj zabiera tematy i ludzi mi tutaj ściąga na tematy kulinarne, którzy to ludzie powinni tak de facto zadzwonić do mojej audycji i się tam wypowiedzieć na tematy kulinarne, co oni tam jedzą, jak jedzą i jak im to smakuje, prawda? Krawiec dużo je. Tu jest fajne zjawisko takie, że w momencie, gdy ktoś ma problemy takie, że za dużo je, a chciałby schudnąć, no to że zawsze można mu podpowiedzieć, żeby sobie schrupał marchewkę jak królik Baks, albo nawet rzepkę, tak jak dziadek miał ochotę na rzepkę, jak mówi stara bajka, prawda? Której motywy możemy zobaczyć na czołówce Familiady. Pamiętam, że tam opowiadali coś o jajku po wiedeńsku. To rzeczywiście jest w szklance. Tylko tak chyba nie do końca tą szklankę się tam moczy, wiesz? Ale nie wiem dokładnie, jak się robi. Wiem, że teściowa mi robiła. Wiem, że to i też zamawiałem, jak kiedyś byłem w Tarnowie w hotelu na delegacji, to też sobie zamówiłem takie jajko i też było ono właśnie podane w szklance. Bardzo miękkie i smaczne. To było kiedyś, jak jeszcze jajka jadłem, bo teraz już jajek nie jadam. Okej? Dobrze. I teraz tak, kontynuujmy. Wracamy do tych surówek. Surówki surowe, bo to są najzdrowsze rzeczy. I ostatnie dwa tygodnie to było na przemian. Jednego dnia była surówka. Rzeczywiście, generalnie podstawą jest kasza jaglana. Jeżeli kosza komuś nie smakuje jaglana, no może zastąpić ją jakąś inną kaszą, albo na przykład ryżem. Kaszą inną mam na myśli na przykład kaszę gryczaną i teraz jest fajnie, bo są dwa rodzaje kasz. Kasza palona i niepalona. Etam poproszę o... O! Panie Bajtiter, zapraszam do nieodbyłej audycji z zeszłego tygodnia, gdzie pan miał być moim gościem i miał pan dokończyć opowieści o tym, czym się odżywiają komputerowcy, geeki komputerowe. Niestety pana nie było na łączach. Okej, kontynuujmy dalej. Mojego Nika znasz na Skype'ie. Kontynuujmy dalej. I w tym tygodniu, który teraz minął, czyli opowiadałem o sytuacji sprzed dwóch tygodni, o tym tygodniu, który dzisiaj minął, to była sytuacja taka, że była kasza jaglana i był ogórek, plus woda z ogórków. Do tego pół cebuli i trzeci składnik to na przykład rukola lub kabaczek. I
Super, ale tak to jest chyba 3-3-3 tam, to jest chyba jakaś polska odmiana, bo tak naprawdę sushi to jest potrawa rybna, a nie mięsna. Dobrze, super, ekstra. Kola zero. Można podać skład? A czy to tak nie było, że byliśmy umówieni, a ty się nie pojawiłeś? Nie ma problemu, jak masz czas i teraz możesz mówić, bo zdjęli ci opatrunki z twarzy, wbijaj, kolokwialnie powiem jak młody chłopak, wbijaj na Skype'a i będziemy kontynuować. A jak nie możesz, to trudno, to następnym razem nie ma problemu. Także uważajcie, jak będziecie pić kolę 0%, ponieważ może wam to się rzucić na wzrok. Dobrze, kontynuujmy. Czyli generalnie, żeby surówka nam się nie znudziła, mamy podstawę, podstawą jest kasza jaglana, ponieważ kasza jaglana dobrze wpływa na nasz organizm i go oczyszcza w naturalny sposób. Do tego dodajemy ogórka kiszonego. I tutaj jest o tyle fajnie, że z tymi kiszonkami, że one całkowicie zmieniają smak. Bo na przykład, jeżeli w moim przypadku, tak, jest taka sytuacja, że ja mam pewne małe sensacje, odbija mi się, jeżeli zjem surowego ogórka, dlatego nie darzę go sympatią na temat. O kurczę. No to szkoda, trudno się mówi. Ale chętnie bym się zapytał, jak to wszystko smakuje. Tak, nie smakuje. Natomiast jeżeli chodzi o ogórka kiszonego, akurat się pojawiły teraz w polskim sklepie na Wolvertonie, także kupiliśmy większą partię, Gabrysia zakisiła i to jest fenomen. To jest to, co. Oczywiście, że tak, tylko chodzi o to, żebyś jadł ze smakiem. O, widzisz, no to też jest fajne. To jest właśnie generalnie fajne takie zjawisko. Ja pamiętam lata temu jeszcze, byłem w ogóle w szoku, że mogłem jeść przykładowo pomidora. To znaczy, jadłem ze smakiem pomidora. Generalnie to tak małe takie odbicie. Generalnie kiszone ogórki, a nie kwaszone bym polecał, i małosolne raczej nie, bo są z octem. I teraz tak, taki mały odstęp od tych surówek, bo przypominam sobie generalnie, teraz mamy już środek lata, ale pamiętam, że wiosną, jak była moda na grille, czyli jeszcze przed grillami były ogniska, gdzie się na ognisku piekło na patyku kiełbaskę. To powiem szczerze, że jadłem pomidora z wielkim smakiem. Natomiast przecieru pomidorowego, od przecieru uciekałem jak najdalej. O dziwo, od keczupu uciekałem jak najdalej. Pierwszy się przełamał keczup i zawitał u mnie. Natomiast jeżeli chodzi o kiełbasę, no to kiełbasa tylko w formie albo z wody, albo z ogniska. No wiadomo, że na ognisku świeże powietrze, różne jakieś tam płyny. Niekoniecznie herbaciane czy soki, albo powiedzmy inaczej, soki, które też jak ogórek sfermentowały. I do tego kiełbasa właśnie taka smażona była pyszna, na przykład, ale na zimno to przez gardło nie przechodziło. No tak, ale wodcie małosolne to, tak jak powiedziałem, moim zdaniem to nie są zdrowe, okej? Dobra, i teraz tak. I wracamy do tych surówek. I generalnie taką surówkę najlepiej. Aha, od czego to się wszystko zaczęło? Zaczęło się od tego, że u krawca ludzie opowiadają różne rzeczy, i tak jak przykładowo była mowa o tej jajecznicy czy o jakiejś tam surówce, to są ładowane tam wiele rzeczy. I tak naprawdę sam tak kiedyś robiłem, teraz już tak nie robię. Tak, rzeczywiście. Tylko nie zapomnij spisać testamentu, zanim tej wody się napijesz. A to powiem, że sam tak kiedyś robiłem. Natomiast w pewnym momencie po jedzeniu surówek w Grecji, gdzie kroją wszystko bardzo grubo, stwierdziłem, że to też ma swój urok. No i postanowiłem, aby
każda surówka odróżniała się, żeby to nie było, bo generalnie jeżeli będziesz robił zawsze tak samo, czyli na przykład kiszona kapusta, awokado, cebula, rukola i kabaczek, prawda? I codziennie to samo, tylko będziesz zmieniał proporcje, no to nie będzie smaczne. Natomiast w momencie, gdy będziesz dawał tylko trzy rzeczy, czyli tak jak tutaj w tym tygodniu ćwiczyłem, czyli była kasza jaglana, to jest podstawa, która idzie zawsze do wszystkiego. Na tej samej zasadzie jak chleb. Czy chleb będziesz jadł z miodem, czy chleb będziesz jadł z dżemem, czy chleb będziesz jadł z kiełbasą, z polędwicą sopocką, czy z serem żółtym, czy z serem kozim, czy z jakąś pastą, to zawsze będzie chleb, prawda? Plus ten drugi czynnik, prawda? Możesz jeszcze smarować masłem, jak chcesz, albo i nie, jak nie chcesz. Natomiast tutaj podstawą będzie kasza jaglana i do tego dajemy do tego dwa ogórki. Umówmy się, że ogórek normalny to jest taki jak środkowy palec, prawda? U dorosłego mężczyzny. A ja nie pamiętam, co to jest kimchi, kochany kolego. To chyba ty miałeś o kimchi opowiadać, nie ja. Tak mi się wydaje. To powiedzmy takie dwa normalne ogórki, czyli około, powiedzmy dwie kratki to jest centymetr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12 centymetrów. 11-12 cm ogórki, takie dwa ogórki do tego garść niewielka rukoli i pół cebuli i to wszystko wystarczy, do tego dajemy dwie albo cztery łyżki soku ze słoika z tych kiszonych ogórków i do tego dajemy łyżkę albo również dwie oleju albo oliwy, to wszystko mieszamy. Dzisiaj zrobiłem eksperyment. To wszystko mieszamy, dojemy szczyptę soli albo pół łyżeczki soli, w zależności jak solimy. Im mniej soli, to lepiej w tej postaci. Obecnie tak mi się wydaje, może zmienię zdanie. No i kręcimy świeżego pieprzu, tak pół łyżeczki albo łyżeczkę, jak lubimy na ostro. Dzisiaj zrobiłem taki eksperyment. No tak, ale ja nie jadłem, mówiąc szczerze, koreańskiego jedzenia, także nie mam pojęcia, jak to jest. Jak się wybiorę do Korei kiedyś, to bardzo chętnie spróbuję i zobaczymy. Nie no, chłodnik to jest raczej zupa, a sałatka to jest to inna liga, panowie. To inna liga, okej. I to wszystko mieszamy i dajemy. A ja dzisiaj zrobiłem taki eksperyment, żeby zamiast soli i pieprzu dałem pół małej papryczki chili bez ziarenek i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dlatego, że dzisiaj na śniadanie dałem jedną papryczkę i potem jeszcze musiałem dokroić jeszcze pieczarki i bakłażana. Nie, przepraszam, pieczarki i kabaczki, ponieważ wyszło za ostre, więc następnym razem daję tylko pół. Ziarenka wydłubuję, suszę i później będę dodawał do potraw. Też eksperymentuję z tym. Sok z kiszonych ogórków z ogórkiem. No, fajnie. Eksperymentuję i dzisiaj gotowałem fasolkę i do tego dodałem, do gotującej się wody dodałem również jedną papryczkę chili, żeby przekazała troszeczkę tej ostrości, za to nie dawaliśmy już soli i też wyszło wyśmienicie. A dzisiaj obiad był bardzo prosty. Bardzo prosty, to były ziemniaczki młode z koperkiem, do tego fasolka i starliśmy z poprzedniego pieczenia, zostało nam kawałeczek chleba pokładnego i jedna bułka, takżeśmy ją zmiksowali w blenderze i wyszła nam bułka tarta bezglutenowa na masełku podgrzana i to było wszystko polane i do tego było zsiadłem Lego do popicia. Poezja. Nie wiem, że nie każdemu to smakuje, ale tak generalnie to poezja. Okej, dobrze. I teraz przejdziemy do kolejnej części naszego programu. I teraz, jeżeli chodzi jeszcze o to surówki. Ja bardzo dużo używałem cebuli. Ale po jakimś czasie, w moim przypadku to było około miesiąca, zacząłem dawać mniej cebuli. I myślę, że tak, że to jest całkiem normalne. Generalna zasada również polega na tym, żebyśmy się słuchali własnego organizmu.
I nie przejmowali się tym, tylko go słuchali. Mam na myśli, słuchali organizmu, jeżeli jesteście przykładowo po jakiejś kuracji oczyszczającej, mieliście robioną na przykład lewatywę. No, a słyszałeś o czymś takim jak cukier krzepi? No, a wódka lepi. To są takie różne rymowanki. Generalnie chodzi o to, żebyśmy, jeżeli jesteśmy po jakimś takim odtruciu, nie używamy mleka, nie używamy cukru, nie używamy mąki pszennej, nie jemy mięsa w pewnym etapie, ale zakładam oczywiście, że robimy to z własnej woli. Nie ma żadnego przymusu, ale jeżeli w ten sposób, to po jakimś czasie albo jesteśmy na przykład po diecie według diety dr Ewy Dąbrowskiej, to możemy swobodnie zacząć słuchać swojego organizmu. Jeżeli nasz organizm się domaga właśnie na przykład sałaty rukoli, to jemy tą sałatę. Jeżeli domaga się cebuli, to jemy tą cebulę. Krojąc ją w kostkę lub w plasterki, lekko poduszając, generalnie powinniśmy jeść to surowe, tak jak powiedziałem o tych surówkach, o surowiźnie, ale... Od piwa głowa się kiwa, od wódki rozum krótki, od wina kwaśna mina. Tak. Super, fajnie. Masz tego więcej? Pozdrawiam. I to generalnie to chodzi o to, żeby sobie po prostu urozmaicać. Czyli tak jak powiedziałem, kasza jaglana, cebula, bakłażan lub na przykład pomidor, kawałeczek sera koziego pokrojonego w kostkę, sok z ogórków, i to spowoduje, że będziemy mieli takie wrażenie, że jemy właśnie na przykład ser feta, prawda? Odrobinę oliwy i oregano podsypać, to wszystko zamieszać. Proporcje są dowolne, naprawdę. Ja tutaj podałem 4 łyżki ciabatte stołowe, czyli duże łyżki, nawet 6 łyżek kaszy. Proporcje takie podaje, do tego 2 ogórki normalne, czyli umówiliśmy się, że one mają około 11-12 cm kiszone, i do tego 2 łyżki lub 3 łyżki. Najpierw daj 2, jak będzie za mało, to dolejesz. Natomiast jak dasz za dużo, no to później będzie kłopot z wyrównaniem tych proporcji. Łyżka oliwy albo oleju nierafinowanego. To wszystko zamieszać, pół papryczki chili albo troszeczkę soli, troszeczkę pieprzu, zakręcić, niech to się zaprzyjaźni i no i do miseczki, do pojemniczka na jedzenie, do lodówki, rano wstajesz, bierzesz i idziesz do pracy, prawda? Możesz sobie ewentualnie posmarować pesto, na przykład ten chleb pokładny, czy bułkę przełożyć i już masz gotowe jedzenie do pracy. Obowiązkowo oczywiście ja jeszcze biorę do tego 2 termosy z różnymi herbatami, 1 litrowy, 1,05 i butelkę soku ze slow juicera, o slow juicerze opowiadałem ostatnim razem, lub wodę z cytryną, prawda? Albo samą wodę ze szczyptą soli. I to wszystko, już mamy gotowe śniadanie na jutrzejszy dzień do pracy. No, bo jutro mamy na 5 rano, więc musimy się wcześniej położyć spać, a w związku z tym, że jedziemy do Luton, to musimy wstać już o 4, więc zaraz po audycji robimy lulu. Okej, kontynuujmy. I tak to jest z tymi surówkami. Dla mnie, mnie osobiście na przykład pasuje mi marchewka z burakiem. Burak kiszony, też coś wspaniałego. W ogóle o kiszonkach też będzie osobna audycja, z tego względu, że kiszonki powodują, i również możemy robić fermentację mąk, które powodują, że neutralizowany jest to właśnie ten gluten, prawda? Więc generalnie kiszonki to jest zbawienie ludzkości, ponieważ możesz przechowywać zakiszone produkty bez używania lodówki, prawda? Więc w momencie, gdy będzie jakiś krach, albo jak to było u Claude'a Moneta, black out, to takie potrawy właśnie w słoikach staną się bardzo cenne i będą chodzić po wiele bitcoinów za słoik. Ok. O ile schudnę w ciągu roku? Jeśli decydujesz się na zmiany w swoim odżywianiu, możesz łatwo obliczyć, ile mniej więcej wagi stracisz w ciągu roku.
Po prostu podziel spożywane kalorie przez 20, wynik będzie z grubsza odpowiadał liczbie kilogramów, które zrzucisz przy założeniu równowagi energetycznej. Jeden baton dziennie mniej 240 kalorii, to jest 12 kg wagi rocznie mniej. Jeden napój dziennie mniej, czyli około 140 kalorii, to jest 7 kg wagi rocznie mniej. Jeden rogalik lub pączek dziennie mniej, to jest 400 gram, czyli 20 kg wagi rocznie mniej, a to samo dotyczy spalania kalorii. Dodatkowy 2-kilometrowy spacer dziennie równa się 100 kaloriom, a rocznie około 5 kg mniej. Aktywność fizyczna jest dobra, ale większości ludzi łatwiej jest zrezygnować z batona niż przespacerować się 5 km do automatu ze słodyczami.

0: Jeśli chcemy wyeliminować te 100 lub 200 kalorii dziennie, najlepiej zrobić to w sposób, który nie przyniesie poczucia braku. Łatwiej jest przemeblować kuchnię i zmienić kilka łatwiej jest przemeblować kuchnię i zmienić kilka nawyków żywieniowych, niż pilnować się, by jeść mniej lub inaczej. Te same rzeczy, które sprawiają, iż nieświadomie nie przybieramy na wadze, mogą nam także pomóc nieświadomie wagę tracić. Ile kilogramów możemy zrzucić? Wbrew temu, o czym zapewniają nas reklamy, nie może to być 5 kg w 9 godzin czy 10 dni. Nie będzie to nawet 5 kg w 10 tygodni. Taka utrata wagi spowodowałaby, że czulibyśmy się zgnębiony. Czy czułbyś się, przepraszam, zgnębiony? Miast tego, przypuśćmy, że utrzymujesz się w ramach marginesu bez biedności i odejmujesz sobie 100-200 kalorii dziennie. Prawdopodobnie nie będziesz czuł niedosytu, a po 10 miesiącach staniesz się około 5 kg lżejszy. Nie spowoduje to jeszcze, że twoje zdjęcie znajdzie się w folderze z kostiumami kąpielowymi, ale pozwoli ci założyć niektóre ze swoich dawnych ubrań i poczuć się lepiej bez rezygnacji z pieczywa, spaghetti i dań, które lubisz. Odstawienie naszych ulubionych potraw jest złym pomysłem. Lepiej ograniczyć ich spożywanie. Nie skupiając się na tym, wiele modnych diet koncentruje się bardziej na rodzajach żywności, które możemy jeść, niż na tym, ile powinniśmy jeść. Problem w tym, że Problem w tym, że kotlet jest często dwa razy za duży. Chuda pierś kurczaka, która nam nie smakuje, będzie gorzej służyć naszej długofalowej diecie niż smaczniejszy, ale trochę mniejszy kawałek kotleta. Jeśli ograniczymy dzienne spożycie tylko o 100-200 kalorii, to nie będzie nam ich brakowało. Możemy usunąć je z naszego jadłospisu względnie łatwo i nieświadomie. W tym kryje się sekret skuteczności marginesu bez biedności. Nowy znajomy napomknął mi przy kawie, że w ubiegłym roku schudł 14 kg. Kiedy zapytałem go, jak tego dokonał, wyjaśnił, że bynajmniej nie przestał jeść frytek, pizzy czy lodów. Jadł wszystko, co chciał, lecz kiedy miał pokusę zjedzenia czegoś, czego jeść nie powinien, bo nie był głodny, mówił do siebie na głos: nie jestem głodny, ale i tak to zjem. Takie głośne oświadczenie często wystarczało, żeby powstrzymać się przed nieświadomym poddaniem się zachciance. Czasami zdarzało się, że coś tam skubnął, ale przynajmniej był bardziej świadomy tego, co robi. Strategia numer 1. 20% mniej, 20% więcej. Ludzie należący do szczupłych narodów przestają jeść, gdy nie są już głodni, a nie kiedy są najedzeni. Czas pomiędzy chwilą, kiedy mówimy nie jestem już głodny, a chwilą, gdy stwierdzamy najadłem się, można liczyć w kaloriach. Mieszkańcy Okinawy mówią hara hachi bu. Najedz się na 80%. Pomyśl o 20% mniej. Zanim zaczniesz jeść, nałóż na talerz 20% jedzenia mniej, niż myślisz, że mógłbyś zjeść. Prawdopodobnie nie będzie ci tego brakowało. Z większości naszych badań wynika, że ludzie zjadają 20% mniej, nawet tego nie dostrzegając. Jeśli zjedzą 30% mniej, zauważą to, lecz 20% pozostaje poza horyzontem świadomości. Względem owoców i warzyw pomyśl o 20% więcej. Ograniczając o 20% porcję spaghetti, zwiększ o tyle samo porcję zieleniny. Także widzimy, że tutaj należy zwiększyć ilość spaghetti, czyli takich mocznych spraw, a zastąpić je, czy uzupełnić to, ten niedobór właśnie warzywami, czy owocami. Czyli na przykład wyobrażam sobie to w ten sposób, że załóżmy, że nie mamy nietolerancji pokarmowej na kukurydzę, więc robimy tą fasolkę i ziemniaki po małej porcji, po czym jak skończymy to jeść, nastawiamy wodę, gotujemy dwie kukurydze i dojadamy sobie to ugotowaną w wodzie kukurydzą. Idziemy na spacer, po spacerze wracamy i do tego pijemy no jeżeli kochany Jar 20, ty jesz 25 kg spaghetti, no to gratuluję, ja nie. Ok. No i zaczniemy kolejny ciekawy rozdział, zapomniane kęsy. No już niedługo, jeszcze 5 minut. Twój żołądek nie potrafi liczyć. Nie policzy łyżek płatków kukurydzianych, które zjadłeś na śniadanie. Nie powie, ile gramów przereklamowanej frappuccino wypiłeś w drodze do pracy. Nie zliczy frytek, czyli po naszemu to by było ile cappuccino lub latte wypiłeś, zanim dotarłeś do pracy. Nie zliczy frytek, które pochłonąłeś w czasie pierwszych 90 sekund lunchu. Nie wie, ile kalorii ma deser lodowy zjedzony po powrocie do domu. Nasze żołądki są słabe z matematyki. A co więcej, nie pomaga im nasza mała spostrzegawczość, ani słaba pamięć. Nie liczymy cukierków, którymi poczęstowaliśmy się w pracy z misy przeznaczonej dla gości. Nie pamiętamy, czy zjedliśmy 20 czy 30 frytek. Jeszcze gorzej jest, gdy jemy w restauracji z przyjaciółmi lub rodziną. Około 30% osób opuszczających włoską restaurację nie pamięta, ile pieczywa zjadło, a 12% spośród tych, które jadły pieczywo, nawet temu zaprzecza. Wobec słabości naszej pamięci pokarmowej wydaje się, że ostatnimi osobami, na których powinniśmy polegać w kwestii ograniczenia jedzenia, jesteśmy my sami. Nie dlatego, że próbujemy oczekiwać próbujemy oszukiwać samych siebie i chcemy żyć w błogiej nieświadomości. Nie jesteśmy po prostu zaprojektowani do tego, by śledzić ilość skonsumowanych pokarmów. Gdybyśmy mogli naraz zobaczyć wszystko to, co zjedliśmy w ciągu całego dnia, pewnie jedlibyśmy mniej. Gdybyśmy mogli zobaczyć wszystkie chińskie przysmaki połknięte na przyjęciu albo wszystkie garści chipsów, które zniknęły w naszych ustach, prawdopodobnie przestalibyśmy jeść, zanim rozboli nas brzuch. Niestety większość dań nie pozostawia po sobie żadnego znaku, kiedy je jemy. Zostaje jedynie pusty talerz. Ze skrzydełkami kurczaka sprawa ma się jednak inaczej. Po zjedzeniu kurzych skrzydełek pozostaje dowód w postaci kostek. Jeśli zjemy 3 skrzydełka, widzimy 3 kości. Jeśli zjemy 8 skrzydełek, widzimy 8 kości. Podsunęło to mi i moim studentom pewien pomysł. Zwykle, kiedy ludziom podaje się tyle skrzydełek, ile są w stanie zjeść, jak to się często dzieje na przyjęciu lub w pubie dla kibiców, kości są stale sprzątane ze stołu i tracimy orientację. Ile zjedliśmy? A co by było, gdyby kości zostały na stole? Ilekroć uczestnicy przyjęcia spostrzegaliby na stół, widzieliby tam brutalne memento, tykające kostyczne odliczanie. Czy sprawiłoby to, że jedlibyśmy mniej? W pewną finansową niedzielę, w pewną finałową niedzielę Ligi Futbolowej zaprosiliśmy 53 studentów zarządzania na oglądanie meczu w lokalnym barze dla kibiców, żeby sprawdzić nasze przypuszczenia. Obiecaliśmy im skrzydełka kurczaka, duży ekran i solidną wymówkę od nauki. Przybywający do klubu studentów zaprosiliśmy do wydzielonej części lokalu i usadziliśmy na stołkach barowych przy wysokich czteroosobowych stołach. Na środku sali znajdował się bufet Buffalo z tacami, na których piętrzyły się parujące skrzydełka w eskorcie kilku sosów. Po zamówieniu napojów bezalkoholowe były za darmo. Studenci okrążali bufet, przepychając się do skrzydełek. Każdy wziął tyle, ile chciał i wracał na swoje miejsce. Po jedzeniu kości trafiały do misek, które przewidująco ustawiono na każdym stole. Jeśli goście nadal mieli ochotę na skrzydełka, mogli zsunąć się z obrotowego stołka i ponownie udać się do bufetu Buffalo. Ilekroć mecz przerywały reklamy, napełniali swoje talerze, ignorując wytwory reklamowego geniuszu warte miliony dolarów. Kelnerki współpracowały z nami i były poinformowane, żeby zabierać kości tylko z połowy stołów. Sprzątały je 3 lub 4 razy w ciągu wieczoru, za każdym razem pozostawiając pustą miskę na następne kości. Kiedy kelnerki działały na sali, my czekaliśmy w kuchni. Mówiły nam, z którego stołu pochodzą obgryzione kości. My liczyliśmy je i ważyliśmy, ustalając, ile porcji zjedli biesiadnicy przy danym stole. To jednak tylko połowa historii. Kelnerki miały także przykazane, aby ignorować rosnące góry kości na niektórych stołach. Mogły przyjmować zamówienia napojów, ale nie zbierały kości piętrzących się w miskach. Kiedy mecz dobiegł do końca i radośni studenci opuścili lokal, udaliśmy się do tych stołów, żeby policzyć i zważyć kości. Czasami zadziwiała nas ludzka przewidywalność. Goście, którym stale usuwano resztki skrzydełek, nie przestawali jeść. Pusty talerz, czysty stół, bierz więcej, jedz dalej. Ich żołądki nie liczyły zjedzonych skrzydełek, więc nie przestawali jeść, dopóki nie ustali, że więcej się nie da. Nie uznali, że więcej się nie da. Zjedli średnio po 7 skrzydełek na osobę. Ludzie przy stołach, na których piętrzyły się kości, okazali się mniejszym zagrożeniem dla kurzej popularności. Po zakończeniu imprezy zjedli średnio o 2 skrzydełka mniej na osobę, 28%, mniej niż przy sprzątanych stołach. Nasz żołądek nie liczy i nie zapamiętuje. Jeśli rzeczywiście nie widzimy, ile zjedliśmy, bardzo łatwo się przejadamy. Jeśli ktoś nie waży się regularnie, to tak jak większość ludzi zaczyna zdawać sobie sprawę, że za dużo je i przybiera na wadze, dopiero wtedy, gdy zaczyna go cisnąć ubranie. Niektórzy ludzie muszą iść do więzienia, żeby zrozumieć tę zasadę. Zagadka więziennych kilogramów. Ale o zagadce więziennych kilogramów opowiemy następnym razem. Także wiecie, jak jest imprezka, wszystko stawiacie na stół i potem zabiłem psa, to czemu miałbym nie zabić kury? No. Tak. Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tej audycji. Dzisiaj kończymy 3 minutki wcześniej, bo zaczęliśmy 2 minutki później. Na zakończenie chciałbym wszystkich serdecznie pozdrowić. A iluż nas tutaj jest teraz? Na czato? O, z 8 wzrosła liczba słuchalności do 13. Pozdrawiamy adwokata, pozdrawiamy Jara 77 i Bajtitera i 333 tam. I zapraszam na kolejną audycję, w której to będę opowiadał albo o suplementach. Sam nie używam, prawda, ale chętnie dam głos komuś, kto jest specjalistą w tej sprawie. Albo jeżeli wreszcie trafię na kogoś od Slow Juicera albo od Tacek Bezingera, to wysłuchamy coś na temat, bo dawno nie było takiego programu technicznego. Została minuta i sobie tak myślę, że jeżeli ktoś ma jakieś hobby, czyli na przykład zbiera zegary, to nie żal mu jest wydać większej gotówki na zegary. Natomiast jeżeli ktoś lubi noże, to nie ma hamulców, żeby wydać większą gotówkę na to, aby kupić sobie taki nóż wymarzony, którym chciałby się posługiwać. Czy to do krojenia ryb, czy to do krojenia, czy filetowania ryb, czy to do krojenia bułek lub wykrawania mięsa. Planując mieszkanie na wsi, zaklądam, że będę miał kury. Możesz mieć kury, ale niekoniecznie. To nie jest obowiązek. Nie jest napisane, że jeżeli budujesz dom na wsi, to musisz mieć kury. Nie, nie. Mogą mieć inni ludzie kury. Okej. Okay. Trzymajcie się. Zapraszam na przyszły tydzień, na kolejne audycje Krawca, na kolejne audycje Etama i kolejne audycje Potrzeby. Bardzo się cieszę, że tak fajnie opowiada nam o różnych teoriach, aby pokazać innym, że również też można robić takie audycje. Ok, pozdrawiam, życzę miłego tygodnia pracy, samych sukcesów i do usłyszenia następnym razem. Trzymaj rączki w wagoniku, a wszystko będzie dobrze. Cześć.
1: Bierzemy dwa jajka,
2: obieramy mleko
1: i nadziewamy patyczki do szaszłyków. Posypujemy to wszystko tartymi kotletami
3: i podgrzewamy 4 ziemniaki z 2 litrami schłodzonego parmezanu.
4: Miksujemy przez 15 minut, posypujemy to wszystko drobno przygotowaną wodą i rozjadamy. Kroimy i podsypujemy sosem. Mamy adwokata, dużą ilością galaretki z łososia i mamy już pyszne pączki. To wszystko mieszamy, czekamy aż teraz wyrośnie nam czaso. Kroimy, mieszamy i podajemy do sołu.
5: Słuchaj dalej, a nóż widelec przyda ci się to w kuchni.

0: to aż coś powiem, to już pewnie połowa słuchaczy sobie poszła. Sprawdzałem ostatnio, ilu ludzi, to znaczy jak długo ludzie słuchają naszych audycji, no to średnia to jest 38 minut. Audycje zwykle trwają po 2 godziny, nie? Także ludzie się szybko nudzą, No nie bez powodu, ci najpopularniejsi youtuberzy to właśnie ci, którzy nadają po 15 minut, po 10 minut. Nawet sami siebie pilnują i strofują. Ty, stary, już nagrywamy 10 minut, to nikt tego nie będzie oglądał. No takie czasy, takie czasy. Nikt nie wierzy, że jest taki zespół objawów, znaczy taki zespół chorobowy, jak to fachowo jakoś się to nazywa, o nazwie ADHD, bo gdzieś tam ktoś komuś mignęło, że jak ktoś to wymyślił taką nazwę, to nie ma, ja bym pasem dał, to by się wyleczył, prawda. Mądrości Januszowe, znam osoby chore na ADHD, no to widać po nich, że jednak coś jest na rzeczy. No, ale dzisiaj wszyscy mają ADHD trochę takie i nie... Może dlatego sobie ludzie tak przerywają, że jeden coś mówi, ten mu wchodzi w słowo co chwilę, nie? Zauważyliście? Ilu macie takich znajomych? Czy może w rodzinie tak macie? A to trzeba uważać. Na przykład jak się małemu dziecku przerywa, tak przez całe lata, nie daje mu się dokończyć zdania, to jest duże prawdopodobieństwo, że wasze dziecko będzie się zacinało lub jąkało, jak kto woli. No, ja wolę słowo zacinać się, to tak jakoś ładniej brzmi. Tak się po prostu jakoś robi, nie? Mózg się przestawia na taki tryb, że coś nam się tam dzieje, nie wiem, przepełnia się bufor czy coś. No, są tacy, którzy negują wszystko, co związane z różnymi chorobami, też skuteczność różnych leków, skuteczność czegokolwiek. Wszystko wiedzą lepiej, nie? Tacy mędrcy. A jak się zapytasz coś, czy coś, cokolwiek wiesz na ten temat, to się okaże, a ja tam nie muszę wiedzieć, bo ja swoje wiem, to nie muszę wiedzieć. No. O, super Belkas chyba długo słuchał, 5 godzin. O, jaki dziś temat? Wiecie co, powiem wam szczerze, że mi się teraz wybitnie nie chce prowadzić. Nawet najchętniej to bym sobie dał spokój. Dlatego właśnie nie prowadzę zwyczajowo czasów ostatecznych, jak w piątki, jak to zwykłem czynić w piątki o 22. Tylko wszedłem na chwilę na antenę, zobaczę co się będzie działo, jak będą jakieś telefony, przypominam, nocne radio, Skype, to może posiedzimy, jak nie, to pomarudzę i pójdę i sobie jakiś filmik włączę. Nie, chce mi się. Słuchacz słuchał, ale nie mnie. No to też fajnie. Są inni nadający oczywiście. No, także przyznaję się bez bicia. Jestem trochę taki zniechęcony, zrezygnowany ostatnio do nadawania. Nie chce mi się. Po prostu mi się nie chce. Nie wiem, czy to jesień, czy... tak, czy są jakieś inne powody, może po prostu znudziło mnie to trochę. No, już dzwoni Leniuch. Cześć Leniuchu, witam cię.
1: Halo, halo, halo.
0: Słyszymy się?
1: No ja jestem, ja ciebie słyszę.
0: No ja ciebie też, witam serdecznie na antenie, cześć. Co powiesz?
1: Cześć Krawcze, no tak, słucham, to myślę, zadzwonię do tego Krawcy, to posiedzę z nim w tym nastroju takim trochę nie najlepszym. Co tam? Co cię tak zdołowało, jeśli mogę zapytać? Bo...
0: Nie wiem, sam. Jakaś taka stagnacja może. No jakieś tam może też kłopoty lekkie zawodowe i tak dalej. Ale to nie chcę za bardzo tutaj marudzić, bo nie o to chodzi, żeby w piątek wieczorem was zarażać jakąś tam melancholią. Tylko żeby może próbować jakoś rozweselić...
1: No wiesz, czasem dobrze się za przeproszeniem wyżygać, nie? to oczyszcza.
0: No, a co u ciebie słychać ciekawego?
1: A wiesz co, właśnie sobie konfiguruję tą przeglądareczkę Brave'a. Stwierdziłem, że przejdę na nią domyślnie w systemie i na telefonie. No i tak sobie siedzę, myślę, a o, zobaczę co tam na nocnym radiu, odpaliłem Krawiec, no i słucham. A tak w ogóle przez cały dzień mamy tak piękną pogodę od paru dni, niestety tylko jeszcze jutro i znowu sztormy. Poza tym, no, życie jak życie.
0: No to już jesień, nie?
1: O, powolutku.
0: To jeszcze z kilka dni będzie ciepła, a potem będzie już nieco chłodniej, już czuć taki lekki chłodek, co mi się osobiście podoba. Nie lubię takiego gorąca, duchoty. Mniej robali też. Poza tym nastrojowo jest bardzo, kiedy jest tak jesiennie. Przecież teraz tego lata to prawie w ogóle deszcz nie padał jakoś tak, nie? Straszna susza. No, to jest też jeden z powodów, dla których więcej płacimy za żywność. To nie tylko cud gospodarczy PiSu, tylko też, no, myślę, że nieurodzaj, nie?
1: Wiesz co, no nie wiem jak wygląda cena, jak wyglądają obecnie ceny żywności w Polsce, ale prawdopodobnie masz rację z tym, że no nieurodzaj podbija te ceny. Ja tutaj patrząc na produkty, takie powiedzmy to roślinne czy cokolwiek, bardzo mało tego jest, żeby uśmiesz i bardzo dużo rzeczy jest z jakiejś Hiszpanii, Afryki, Ameryki, naprawdę, tego jedzenia jest pełno, ale już z Polski zauważyłem coraz mniej.
0: Tu się śmieje słuchacz, że sztorm to leniuch na morzu? No faktycznie, bo sztorm to chyba jest na morzu, nie?
1: No wiesz co, jakby nie patrzeć,
0: kapitan to ja tak leniuch.
1: W linii prostej to ja mam tak, nie wiem, obecnie z 5 km do brzegu Atlantyku, także u nas jak tutaj walnie sztormem, to co przychodzi tutaj od, jak to się mówi, od oceanu, to my w zasadzie jesteśmy na pierwszym uderzeniu, a później przechodzi w stronę głębi lądu, później Anglii, idzie w stronę Europy, także wszystko co się, każdy sztorm, który idzie z zachodu, przechodzi przez leniucha.
0: Ja tak trochę żyję klimatem już wyborów. Mhm. Gdybyś żył w Polsce, przypominam, leniuch dzwoni z Irlandii, no to poszedłbyś na wybory, czy raczej byś sobie odpuścił?
1: To znaczy jest tak, ja też podzielam to zdanie, że jeżeli chce się później móc narzekać, należałoby brać udział w tych wyborach. Tyle tylko, że wybór, ja staram się unikać ostatnimi czasy w ogóle polityki, odchodzi od niej. Tyle tylko, że cóż mamy za wybór? Jeszcze gdyby jakakolwiek partia powiedziała, okej, to my będziemy robić przeciwnie niż robi obecnie rządząca i będziemy anulować jakieś socjale czy coś, no to oczywiście bym na nich głosował, ale z tego co widzę, to z tego co słyszę, to każda jedna partia chce dodać coś od siebie. Ci już dają tylko 7 milionów plus, to my dorzucimy jeszcze złotówkę. To nie jest zdrowe, ale... A ty na kogo byś głosował, Krawcze?
0: Chyba na partię Korwin.
1: No, a to...
0: Ewentualnie może na Konfederację, chociaż tam mi się nie podobają niektóre rzeczy. Chyba na Korwina. Przeczytałem sobie ostatnio program wyborczy, nawet mam go tutaj, mam linka i później troszkę wam przytoczę, co by tam Korwin... co tam Korwin ma w programie, no jakoś najbardziej to odpowiada zdecydowanie. No ale pytanie, jaki jest w ogóle sens, no zawsze namawiałem do chodzenia na wybory też, ale faktycznie, jaki jest teraz sens iść na wybory, skoro jest tak miażdżąca przewaga tego zasranego PiSu, widać, że ludzie tą partię tak zwyczajnie lubią i chcą na nich głosować i jest tylko kwestia tego, czy będą to rządy większościowe, czy będą sobie samodzielnie wszystko już przepychać, wiesz, czy nie, to już nie jest kwestia tego, kto wygra, tylko to jest pewnik, że wygra te pieprzone pisiory. Przypomina mi się piosenka Defekt mózgu, pisiory na wybory, no prorocy. Później może puszczę, może Content ID nie zadziała tym razem, albo nawet za cenę strajka muszę to puścić, bo piosenka jest po prostu w punkt. No i tak się zastanawiam, no jaki jest sens, Polacy dali się przekupić 500 plusami, no i pójdą te wszystkie Janusze i matki i Tateły i zagłosują i
1: wszystkie, wiesz, inne Jessiki też
0: i Katole, wszystkim to odpowiada. A mi cały czas PiS się kojarzy z takim trochę ze stalinizmem, trochę z hitleryzmem, trochę z klerykalizmem.
1: Grubo.
0: Ze wszystkim, czego po prostu nie lubię. I teraz oni już się nie kryją z tym, że chcą wszystko wyregulować, wszystkie zawody, wiesz? Teraz będzie, teraz się wezmą za dziennikarzy, będzie specjalna, jak to się nazywało?
1: Pewnie licencję będziesz musiał mieć dziennikarską, żeby się
0: Komisja Prawdy? Nie, to u Orwella było, ale jakoś tak podobnie to się ma nazywać, że oni stwierdzą, czy ty możesz być dziennikarzem, czy nie. To samo z artystami chcą zrobić. No to tak, wiesz, zawsze chodzi o to, żeby jak najbardziej udupić inteligencję, tak jak za Stalina, no to Stalin powiedział, że inteligencja to nie jest żaden mózg narodu, tylko to są odchody narodu i Komuch Kaczyński uważa dokładnie tak samo, no jego też to kręci, kręcą go takie klimaty właśnie, Stalin, Hitler, on to lubi.
1: Wiesz co, jakby nie patrzeć, tak na wrócę, to w Orwellu to było chyba Ministerstwo Prawdy, prawda?
0: Tak.
1: A co do Kaczyńskiego, słuchaj, jedno musimy mu oddać, oboje podejrzewam, zanim nie przepadamy, ale jedno musimy mu oddać, potrafił ograć ludzi niesamowicie, nawet ludzi, którzy go do tej pory nienawidzili i z chęcią głosowali na platformę, jakoś kupił. I wiesz, czy się po prostu wbił w dobrym momencie, czy te wszystkie historie tak już ludziom do, za przeproszeniem, pożegania wyszły, że chcieli jakiejś zmiany, a to była jedyna konkretna partia, która mogła coś wejść, wiesz, zagrozić tej platformie, no zagłosowali. Ja jak czasem rozmawiałem tutaj jeszcze, bo tak jak mówię, od niedzieli mam takie swoje odrodzenie, staram się unikać polityki, ale jeżeli... Jak rozmawiałem jeszcze tutaj nawet z rodziną, czy ze znajomymi...
0: Przepraszam cię, na chwilkę ci przerwę, bo donajcie.
2: Pozdro krawiec, spoko. Masz tu na browara i się wyluzuj, bo ty u przyjaciół, co masz, to nie jeden by chciał 7 zł.
0: Wyluzować się, mam przyjaciół, tylu? No takich wirtualnych, może bardziej teraz. No ale dziękuję za donajcika.
1: No nie słyszałem nawet jak przyszedł, bo ja mam wyłączone radio, żeby mi tu nic nie...
0: No i dobrze. Nie. No niestety nie umiem zrobić tak, żeby ktoś, kto jest ze mną na Skype'ie, słyszał donaty. Skype ma jakoś tak dziwnie zrobione, że wycisza mix stereo, wiesz, od jakiegoś czasu.
1: No, gorącze tam coś wpadło dla krawca. No i poczekaj, bo na czym ja skończyłem? Aha, że jak rozmawiam z tymi, z... Tam pisze, no mówiłem, byle niech zadzwonił. No to proszę, tam nawet nie wiedziałem, że mówiłeś, a dzwonię. Spełniam życzenia niewypowiedziane. Jak rozmawiam z tymi ludźmi i nawet jak się sami między sobą tam pytają, a na kogo byś teraz głosował, to wszyscy mówią, nie ma alternatywy, no bo na kogo teraz zagłosujesz? Na PO, KO, czy jak oni się nazywają?
0: Przecież są różne partie, ale no ten Korwin, to, że... Konfederacja na przykład.
1: Tak, tylko wiesz, jak ja na przykład mówiłem jeszcze o Korwinie, czy tych konfederacjach, czy o czymś innym, to oni doskonale wszyscy wiedzą, że to nie są partie, które będą mogły rządzić same. Wiesz, o co chodzi. Jednak PiS jest teraz w tak komfortowej sytuacji, że może robić wszystko i nikt go nie zawetuje, a takie... Przepraszam. A takie jakieś rządy typu, wiesz, my się dzielimy władzą, te wszystkie przecież pamiętam PSL, to już chyba był z każdym u władzy. Nie wiem, oni nie byli jeszcze z PiS-em u władzy chyba, nie? Więc wszystko przed nimi. Myślę, że ludzie nie chcą głosować na alternatywy, bo nie widzą sensu. No takiego Korwina, on zawsze poniżej tych 5%, to nikt nie chce już marnować tego głosu, że no pójdę, zagłosuję i on zawsze i tak nie wejdzie. No i ludzie już tylko grają na te dwie partie i najbardziej mnie smuci to, że nie możesz krytykować albo jednych, albo drugich, bo jak skrytykujesz coś platformę, to o, ty jesteś chyba pisior, powiesz coś na PiS, o, bo ty to nie Kaczyńskiego, tylko Rudego lubisz. Nie ma sensu, więc stwierdziłem, poddaję się, nie będę w ogóle brał udziału w tym życiu politycznym, zwłaszcza, że ja nawet nie wybieram, wiesz, tutaj nie roszczę sobie moralnego prawa do wybierania władzy w Polsce, jak ja tam nawet nie zamierzam żyć.
0: Czytałem dzisiaj artykuł Jacka Żakowskiego, za którym osobiście niespecjalnie nie przypadam. Jacek Żakowski, dziennikarz związany z, z Tok FM-em. No taki znany dość autorytet może dla niektórych. Ja tam jakoś niespecjalnie go lubię, ale tutaj akurat miał rację w artykule, w którym opisywał to, jak PiS jest bardzo umocniony teraz, jeśli chodzi o utrzymanie władzy, że nawet jakby przegrali

0: To, co powiedziałeś, Jarosław jest skuteczny.
1: Jest bardzo skuteczny.
0: Jest po prostu efektywny. On, dla niego to jest gra w szachy, tak? Ta polityka.
1: Właśnie miałem to dodać, że on jest wybitnym strategiem w tym przypadku.
0: Za to szacunek, bo właściwie to różni inni politycy to dużo się nagadają, mało zrobią. PiS też dużo nakłamie, bardzo dużo nakłamie. Mam gdzieś tutaj listę też wszystkich podatków, które podnosił PiS, wprowadził nowe i tak dalej. Jest bardzo długa lista, a mówili, że nie będziemy podnosili podatków, nie? I tak dalej.
1: A to chyba Tusk miał to samo. O, jak ktoś za moich czasów przeniesie podatki, to go wypierdzielimy, bach. To dokładnie, nie można im wierzyć. No, ale kontynuuj, przepraszam, że przerwałem.
0: Nie, luzik, a tak sobie luźno tutaj dywaguję. No więc, wiesz, no, przeczytałem sobie program tego Korwina, no, odpowiadałoby mi to, taka wolność, nie? Wolność gospodarcza i obywatelska, chcącemu nie dzieje się krzywda, wolność dla używek. Jakby takie partie rządziły, to byśmy mieli bardziej jak w USA na przykład, nie? Można by sobie posiadać broń, można by sobie jointa zapalić, byłby wolny rynek i byśmy nie byli tak opodatkowani, nie byłoby zdzierania z przedsiębiorców cały czas, żeby nakarmić tłuszcze i kupić sobie... Wielu by nie było rzeczy, których nienawidzę, nie byłoby żadnych regulacji, regulacja zawodu dziennikarza, artysty, lekarza. No, ja nawet bym tego wszystkiego nie regulował. Mamy dużo zawodów owarowanych, także tam się nie można dostać. Jacyś prawnicy, sędziowie, ci księgowi, wszystko to jest jakoś owarowane.
1: To znaczy jeszcze księgowych bym akurat, szkoły żeby mieli to tak, bo to jest akurat dobry księgowy, prowadziłeś swoją firmę, to wiesz, no jednak dobrego księgowego warto mieć, a nie każdy niestety jest dobry. No ale...
0: Kaczor to Che Guevara pisze, no lepszy szatan. Kaczora na rosół pisze Orzech.
1: No ale jak to się dzieje? Wszyscy tak plują na ten PiS, przyjdzie co do czego, pójdą do wyborów 52-48.
0: No, 50% Polaków popiera PiS. Tak słyszałem.
1: No ale wiesz co, no ja ci powiem tak. Mam kontakt... chciałeś coś mówić, to już siedzę cicho.
0: Nie, no luz, no, no tylko, że no, co drugi Polak.
1: Wiesz co, to jest tak, że jak siedzę z ludźmi, rozmawiam, bardzo dużo ludzi, nawet tu w Irlandii ma gdzieś tam, wiesz, korzenie bardziej na wsi, mało jest ludzi, którzy wyjechali z polskich miast. Oni lubią ten PiS za to, że on im daje. Ich naprawdę nie obchodzi. Jak czasem tam rozmawiałem jeszcze z ludźmi, ej, ale przecież to, wiecie, no przykładowo tam twój ojciec mógłby przynieść większą wypłatę do domu, jakby mu nie zabierali, a bo ludzie się, wiesz, cieszą, że no tak, ale popatrz, tutaj podnieśli. No historia z dzisiaj, że podnieśli tam jakieś wynagrodzenia. Historia z dzisiaj, rozmawiałem z taką panią tutaj, która taka, no 60 parę lat kobieta, przyjeżdża tutaj czasem bawić wnuki, zjeżdża do Polski teraz na jakiś tam okres, bo ma jakieś tam problemy swoje, znaczy problemy, sprawy do załatwienia, no i mówi, że no za tego PiS-u to mi chociaż rewaloryzację renty czy emerytury zrobili, bo miałam 850 zł, a dostanę 1050. No, wiesz, wszystko wszystkim, tylko ja się zastanawiam, bo z jednej strony można mieć pretensje do tego, że jakim prawem, wiesz, podnoszą tam ludziom, nie odprowadzali składek na przykład, nie pracowali, albo pracowali w jakimś takim w systemie, że praktycznie nic nie odprowadzali, całą wypłatę mieli dla siebie, wiesz, coś a la szara strefa, wszystko okej. Tyle tylko, że ludzie nie znają, nie wiedzą skąd te pieniądze są. No i po raz kolejny dzisiaj usłyszałem, ale PiS daje ze swoich. Człowieku, nie przeskoczysz. Ludzie tam 40, 50, 60 plus usłyszą w TVP, że oni dają ze swoich. My się z wami dzielimy naszymi pieniędzmi, a PO miało wszystko swoje. Nie przeskoczysz. Ludziom tylko to w głowie siedzi, krawiec. Nie przeskoczysz. Ja to już powtarzam, dlatego odpuściłem od niedzieli ten temat polityczny, bo to jest jak walenie głową, kurde, w cegłówkę, człowieku. Łeb cię rozboli, a cegłówka dalej jak stała, tak stoi.
0: To... No, jak to powiedział Lis, tak nielubiany dziś i hejtowany, jeśli myślicie, że ludzie są głupi, to się mylicie, są głupsi. czy coś, to, coś takiego, że są jeszcze głupsi niż nam się wydaje. No i faktycznie, ja pamiętam, że za dawnych

0: czasów, kiedy byłem jeszcze dzieckiem, to rodzice się tam z sąsiadami spotkali na jakichś tam, na imprezkach takich, jakieś tam winko, coś sobie, leciał telewizorek, jak to po prostu się spotykają nasi starzy. No i były rozmowy naprawdę takie o polityce, co się dzieje w kraju, na świecie. Dzisiaj ludzie się raczej w ogóle nie interesują takimi rzeczami. Raczej tak rozrywkowo i hedonistycznie podchodzą tylko, nie? No Dalej mi tutaj pisze też, że pozorna wolność by była, tak? Jakby Korwin był u władzy, że korporacje zajechałyby ludzi. To teraz mamy raczej korporacjonizm, mi się wydaje.
1: No to korporacjonizm nie ma nic wspólnego z polityką, także to nie wiem, walenie naprawdę ślepakami, to ma korporacja do Korwina, czy do PiS-u, czy do PO. To równie dobrze moglibyśmy o przepisie na pomidorową rozmawiać w kontekście korporacji. No, to szkoda czasu.
0: Ale dobrą ksywkę ma tutaj słuchacz właśnie, daj mi. Pisze też, daj mi 500 zł, naprawdę pomogło biednym rodzinom. Nieważne skąd daje, ważne, że daje. No dla ciebie nieważne skąd, nie? Bo prawdopodobnie nie jesteś przedsiębiorcą i skoro masz takie nastawienie, że nieważne skąd byle dawał, no to taka mentalność Janosika, niech zabierze bogatym i da biednym, tak? No bo wiesz, naprawdę ciężko się człowieku żyje przedsiębiorcą, coraz ciężej. Biurokracja na przykład już jest taka, że słucham sobie na przykład, co mówi Trader 21, czy tam?
1: Tak.
0: No to jest człowiek, który się świetnie zna na inwestowaniu, na gospodarce, na biznesie i on ma problem po prostu straszny z tą biurokracją, nie, już po prostu żyga tymi papierzyskami, które musi stale wypełniać, gubi się w tym. Taka osoba, tak? No to coś tu nie gra chyba.
1: Jakby ktoś chciał zobaczyć, to strona independenttrader.pl.
0: Bardzo, bardzo mądry gość, możecie się od niego sporo dowiedzieć właśnie o inwestowaniu, o nieruchomościach, kryptowaluty, różne ciekawe tematy biznesowe podnosi ten pan.
1: Tak, tyle tylko, że z drugiej strony powiem ci krawiec, ludzie nie chcą się uczyć, ludzie mają, nie chcą się uczyć, wiesz, o ekonomii. Cyferki mają się zgadzać. Popatrz teraz na to. Rozdają chyba już na wszystko. Ja się zastanawiam, co będzie, jak wygrają wybory, no to coś trzeba będzie, wiesz, później też chcieć rozdawać. Mamy 500+ już chyba na każde dziecko, każde jedno. Okej, mamy dofinansowanie do świni, do krowy. Teraz słyszałem, że będziecie dostawać 5000 zł za panele słoneczne, a później będzie pokryta połowa kosztów instalacji. Dobrze mówię? Tak jakoś powiedzieli. Do tego jest tutaj akurat program, ten program priorytetowy Czyste Powietrze, który jakby nie patrzeć ma wpłynąć na to, że ludzie będą mniej tego syfu spalać i w ogóle. No i fakt, on działa, wiem, bo brałem udział, już teraz nie wypełniam tych deklaracji, ale firma moja się tym chwilowo zajmowała. Wypełniałem te papiery na ten program Czyste Powietrze. Tu widzę jakiś sens w tym, żeby ludzie się nie truli tym gównianym powietrzem, bo są te mapy, wiesz, takie jak tam zanieczyszczenia powietrza, no to jakość tego powietrza w Polsce była okropna i ja bym tylko sobie życzył, żeby faktycznie, no bo nie możesz dostać tych pieniędzy, bo jeżeli nie wymienisz pieca. To jest na tej zasadzie, że nie możesz grzać już węglem, chyba że nie ma nigdzie możliwości podpięcia instalacji gazowej, to mogą ci wtedy podpiąć tam piec węglowy, ale już jakiejś tam takiej generacji, że on w zasadzie to, wiesz, prawie czyste powietrze wypuszcza. No ale ogólnie wiem, że ludzie, którym to powypełniałem, już mają porobione ogrzewania w domach. Co prawda jeszcze z tego, co wiem, to firmy, które były podwykonawcami, nie dostały ani grosza na dzień dzisiejszy, to jest na 20 września 2019. Nie wiem, jak to się potoczy, dlatego tak dodałem datę, bo jak ktoś będzie tego za 2 lata słuchał, to żeby, wiesz, miał jakieś pojęcie, o jakich ramach czasowych mówimy, ale ludzie są zachwyceni na wsiach, człowieku. Mają ocieplone domy, powymieniane okna, powymieniane drzwi, nowe źródła tam, wiesz, ciepła na zimę, nie muszą się już pieprzyć z tym węglem. Co, wiesz, dwie córki się urodziły, 1000 wpada, do tego 3 krowy, 2 świnie, i chata ocieplona. No dziwisz się, że oni na nich głosują?
0: Ja w sumie nawet nie mam tu żalu czy pretensji do tych wszystkich ludzi, którzy są zadowoleni, że dostają, no bo ciężko komuś mieć za złe, że jak dają, to bierze tak naprawdę, nie?
1: No tak.
0: I nawet nie wiem, czy my byśmy nie ulegli takiej pokusie, no ty może mniej, tak? No bo jesteś osobą, która jakoś tam jest ustabilizowana, powiedzmy, finansowo bardziej niż ja, ale ja w sytuacji kryzysowej, gdzie by mi brakowało mocno, no to nie wiem, czy bym się nie przełamał i po prostu nie poszedłbym i bym, wiesz, nie wyciągał rączek, nie?
1: Ale przepraszam, że przerwę, to już ci wytłumaczę.
0: Nie przerywasz mi, słuchaj, nie przepraszaj, że przerywasz, bo jest tutaj, wiesz, dynamiczna rozmowa, no. Możesz mi wchodzić nawet w słowo, wiesz, no problem się zaczyna, jak ktoś przerywa na przykład cały czas, a to, że tam wejdziemy od czasu do czasu w słowo, to nie ma problemu, leniuchu, drogi, kochany, szanowny.
1: No to ja ci powiem, że kiedyś prowadziłem tutaj rozmowę z jednym z słuchaczy, których już od dawna tutaj nie ma, i ja uczciwie powiedziałem, gdybym miał rodzinę i nóż na gardle, ja bym nie miał obiekcji, bo z drugiej strony płacisz te składki cały czas, chcąc, nie chcąc. Ty nie masz wyboru powiedzieć, dobra, ja nie będę płacił wam składek, podatków na emerytury, na wszystko i ja od was nigdy nic nie chcę, nie dasz rady, więc ja powiedziałem, bez najmniejszych obiekcji, mimo że jestem za tym, żeby nie brać. Jeżeli, wiesz, masz dzieciaka i wiesz, wysypała się, za przeproszeniem, ostatnia forma jakiegokolwiek zarobku i już nie masz skąd wziąć, no nikt własnego dziecka na, jak to się mówi, na głód nie skaże, prawda? W imię jakiejś ideologii, że o dobra, ja nie wezmę, trudno, niech mały umiera. Nie, też bym wziął, gdybym musiał. Po prostu starać się trzeba robić tak, żeby nie musieć tego brać. No a niestety nie odpuszczą nam, no i te podatki, składki też trzeba płacić. W Irlandii teraz ogłaszali taki, to nawet nie jest budżet na rok 2020, tylko takie plany budżetowe może bardziej, i właśnie też już zapowiadają, że chyba dodatkowych 400 milionów euro trzeba będzie, no bo tam liczą się z tym, że w związku z teoretycznie potencjalnym Brexitem ludzie stracą pracę, trzeba będzie tam ludziom pomagać, do tego tam oczywiście na samotne matki, ojców i całą resztę. No nie dziwię się ludziom, którzy mając nóż na gardle biorą. Ja się dziwię tym, którzy nie potrzebują, a biorą.
0: A ja się właśnie nie dziwię nawet tym, którzy nie potrzebują, a tak bardzo, a biorą. Może trochę mam za złe tym, którzy opływają w dostatek, są zamożni, a i tak biorą, no to już trochę jest nie fair, bo te pieniądze jakby nie było są dla tych, co potrzebują, bardziej lub mniej. Ale no, nie dziwię się w sumie, wiesz, tej klasie średniej czy klasie niższej, że biorą, jak dają. No mówię, sam bym pewnie też brał, no tak naprawdę. Uważam, że powinniśmy po prostu mieć pretensje do władzy, która tworzy takie warunki i rozdaje. To na nich ciąży bardzo duża odpowiedzialność. Oni sobie nie zdają sprawy, ani nie przyjmują tego do wiadomości, jaka na nich ciąży odpowiedzialność. To oni są od tego, aby wszystko wyregulować. Od tego są, żeby stworzyć ludziom warunki jak najlepsze, godne, a nie od tego, żeby starać się utrzymać przy władzy, żeby kupować sobie głosy, żeby przekupiać ludzi, żeby robić afera za aferą, żeby wyciągać spółki, wyciągać kasę ze spółek Skarbu Państwa i przeznaczać to na kampanię dla siebie i na, wiesz, no...
1: To chyba było w przypadku Orlenu, tak?
0: Cały czas tak jest, że po prostu i to wszystko prowadzi do wielkiego zła, no bo powiedzmy, że sięgają po te kasy, po tą kasę ze spółek Skarbu Państwa, niczym łakome dziecko po cukierki, cały czas wyciągają i potem taka spółka typu Orlen, która ma w dupie to, czy działa rynkowo, czy nie rynkowo, bo wiedzą, że w razie czego dostaną dofinansowanie po prostu ogromne i miliardy do nich popłyną i oni się nie przejmują, czy tam, czy to się coś im opłaca, czy nie opłaca. I na końcu sobie podnoszą, bo jak zaczyna brakować, to podnoszą sobie cenę za paliwo, paliwo cały czas w górę idzie, a inni widząc, że Orlen podnosi, no to my nie będziemy gorsi. Jak Orlen podnosi, to my też trochę, nie? I wszystko idzie w górę przez... To jest taki łańcuszek po prostu. A wszystko się zaczyna od władzy, która po prostu działa tak, jak działa. Paskudnie, wstrętnie i podstępnie. I w sposób wyrachowany, cyniczny. To ja dlatego tak ich nienawidzę, wiesz? I mam po prostu
1: za ten
0: taką...
1: cynizm.
0: Tak, za to zakłamanie, cynizm, za to, że po prostu nie wiedzą, od czego są, że, że minęli się z powołaniem. To tak jakby, nie wiem, lekarz i nauczyciel i inni też mieli w dupie, czy nauczą dziecko, czy nie nauczą, czy wyleczą pacjenta, czy nie wyleczą. Co by nie mówić o lekarzach, no ja wiem, że ktoś się może tam nasłuchał, naoglądał, wszyscy to są mordercy i tylko patrzą, jak nas pociąć na kawałki i otruć i nam wcisnąć drogie leki. Nie, myślę, że lekarze są bardziej w porządku, niż się to wydaje ogółowi. Czepiałbym się bardziej przemysłu farmaceutycznego niż samych lekarzy. Z lekarzami też jest to trochę zjawisko, że jak ich przekupują te korporacje farmaceutyczne, no to mamy to samo zjawisko, dają to brać, tak? Może trochę bardziej niemoralne to jest, no bo to już może stać w sprzeczności to, czy pacjentowi dać dobry i tani lek, czy dobry i drogi, nie?
1: Ale żeby był dobry i skuteczny jeszcze by się przydało.
0: Najlepiej by było, żeby był stosunkowo niedrogi, jak najbardziej opłacalny dla pacjenta i jak najlepszy, no. Coś no tak. Tutaj znaleźć, jakiś kompromis. Nie, no po prostu, wiesz, coraz więcej osób jest zarażonych tym takim wyrachowaniem, nie? I patrzeniem na swoje. Społeczeństwo też i różne zawody, no przecież reprezentanci różnych zawodów to też jest społeczeństwo. Często marudzimy tak, że lekarze źli, że nauczyciele źli, że górnicy źli, że ktokolwiek, a zapominamy, że to oni wszyscy się składają na społeczeństwo, czyli sami siebie krytykujemy. A jak ja powiem na przykład w audycji, że Polacy są... Przepraszam, że tak powiem, no zjebani na przykład, coś takiego powiem, to zaraz wielkie oburzenie, nie? Ale nikt nie ma problemu z tym, żeby krytykować reprezentantów różnych zawodów, różne grupy zawodowe. No a kim oni są, jak nie Polakami, jak nie częścią tego społeczeństwa?
1: No tak, to tutaj masz zdecydowanie rację. Tyle tylko, że ja bym za każdym razem odrzucał takie wrzucanie do jednego wora, bo też nie jest masa ludzi myślących, no stary, popatrz tutaj na czat, pomijając jednego socjalistę, to wszyscy raczej są anty, więc... Ale ciekawostka, potrzeba 19 nam tutaj wrzucił. Mamy jeszcze program dofinansowywania samochodów elektrycznych. Dla nowych samochodów pod warunkiem, że są tańsze niż 130 tysięcy. Ciekawostka, nie istnieją takie samochody. I chyba jeszcze muszą być sprzedawane w Polsce. No to już w ogóle to... No, znaczy musisz kupić w Polsce, a chyba nie ma takich samochodów w Polsce. No, znaczy, wiesz co, to są takie właśnie bzdurne, nikomu niepotrzebne przepisy. My tobie damy pieniądz, jak ty sobie tam kupisz samochód w cenie, która nie istnieje, z kraju, którego nie ma i jeszcze kupisz go na terytorium, gdzie go nie sprzedają. To mi trochę przypomina sytuację z domami socjalnymi w Irlandii, gdzie, no bo jak wiesz, ja też wypełniałem tutaj firmowo bardzo dużo jakichś tam pism, dużo o tym mówiłem. No i na przykład ludzie, którzy aplikowali na domy socjalne w Irlandii, nie? Ale to jest stary, ta sama bzdura, widocznie wszędzie są tak samo głupkowaci. Sytuacja wygląda tak. Dostajesz pismo, idziesz do kanty tam swojego, w którą podlegasz, zgłaszasz się do takiego programu właśnie social housing, no i wszystko pięknie, ładnie, musisz wypisać całą masę papierów do przejścia. Płacisz leniuchowi, leniuch ci to zrobi. Tylko jest jeden mały tips. Masz tabelę, w jakim kanty, jakie są akceptowalne progi, które ty płacisz za wynajmowany lokal. Czyli nie możesz płacić czynszu więcej niż jakaś tam kwota. I na przykład w Sligo, gdzie my mieszkamy, kiedyś trafiłem, że nie możesz wynajmować domu, który będzie miał tam czynsz droższy niż 350 euro. Ja mówię, przecież Na litość samego leniucha nie ma domów za 350 euro. Nie wiem, 600, 700, 800, tak, ale nie ma domów za 350 i wtedy trzeba uruchomić swoją wyobraźnię i przetłumaczyć na przykład urzędnikowi, że no wszystko pięknie, ładnie, ale domów takich nie ma. No ale oni mają związane ręce, proszą o inny argument i ja tutaj zawsze ludziom najczęściej podpowiadam, powiedz, że płacisz więcej za dom, ponieważ masz dziecko, a nie chcesz, żeby dorastało w domu, gdzie jest grzyb. No i to oni łykają, no bo to robisz w ochronie dziecka. Takie rozwiązanie znalazłem poboczne na urzędasów. No ale widzisz, no abstrakcyjne jakieś warunki. Płacić 200 euro za dom czy 300 euro za dom w Irlandii. Nie ma takich czynszów w ogóle. To są na jakichś takich wsiach, że tam to nawet socjal chyba nie sięga nawet. No, krawiec poszedł po lizak.
0: Nie. Jeszcze sobie ostatnio na YouTubie słuchałem pana Binerta. Binert?
1: Tak, Binert.
0: On jest jakoś związany z kontestacją chyba też, nie? Tam się chyba...
1: Tak, on że tak powiem, prowadził audycję z Niemiec. On ma firmę, która tam chyba się ogarniała w instalacjach okien. Mhm.
0: No właśnie, i on... ciekawie opisywał, jak zmieniła się niemiecka wieś przez uchodźców. To taki inny temacik trochę podrzucę. No i pisze, że wiesz, że wcześniej był etos pracy, że ludzie żyli sobie spokojnie, szczęśliwie. No teraz ci emigranci, głównie z Turcji, którzy są uważani za takich spokojniejszych muzułmanów, no to zepsuli to wszystko tak naprawdę. W ogóle świat się jakby w wielu miejscach ostatnio jakby rozregulowywał. Nie masz takiego wrażenia? I teraz wiesz, Niemcy się boją wyjść w ogóle na ulicę, tylko samochodami tam jeżdżą, bo wszędzie ci uchodźcy tam łażą, piją, jak się okazuje, piją więcej niż niemuzułmanie, ci muzułmanie, chociaż mają zakazane. Ale to też stworzono im warunki takie. Oni żyją w tych obozach dla uchodźców przez wiele lat, nie ma dla nich pracy, dostają kasę, którą sobie kradną po sklepach i wiesz, ci Niemcy jakby, o ile za Hitlera był to taki morderczy naród, to dzisiaj im poszło w drugą jakby stronę.
1: Tak, wahadło się zupełnie całkowicie
0: w drugą stronę, że oni się boją zwrócić uwagę, machają ręką, ukradł to z funduszów tutaj gminy się tam zrekompensuje i na wszystko pozwalają. Nie wolno nawet, wiesz, mówić o takich sprawach, że to patologia jakaś, że coś, bo zaraz cię obrzucą tam inwektywami, że jak ty śmiesz. I
1: zrobili
0: się
1: tacy, to niech obrzucają, wiesz, ale prawda jest jedna.
0: No i to i zrobili się w drugą stronę zupełnie. A tutaj daj mi się przyznał, że jest zapisem. No i fajnie, człowieku, no my tutaj nikogo nie skreślamy. To, że tam ja jestem bardzo anti-PiS, to nie znaczy, że nie możesz zadzwonić i pogadać. Na przykład i powiedzieć tutaj w kulturalny sposób możemy sobie pogadać i powiesz, dlaczego głosujesz za PiS-em, dlaczego szanujesz Jarosława. Nie ma tu problemu, żeby was to nie zmyliło. To, bo w wielu mediach jest tak, że jak usłyszycie, że prowadzący czy jakiś dziennikarz ma poglądy jakieś tam w lewo czy w prawo, to wiadomo już, że nie można zadzwonić i przeciwnych za bardzo poglądów przedstawić, bo was tam zakrzyczą, wyciszą, skrócą rozmowę i będziecie tam po prostu niemile widziani. I u nas staramy się trochę inaczej. No, u nas staramy się, żeby było trochę inaczej, mimo tutaj, że ktoś jest na przykład ateistą albo antyklerykałem jak ja, może zadzwonić katolik. Niepotrzebnie się zniechęcacie. Tutaj słuchaczka ostatnio dzwoniła i fajnie się gadało, no już drugi raz nie zadzwoniła, bo pewnie usłyszała potem, jak coś tam psiocze na kościół. Enki, z którym też się fajnie na antenie gadało, kulturalnie, spokojnie, wesoło, fajnie, z czymś mu tam podpadłem pewnie jakimiś antyfoliarskimi treściami i już u siebie tam gdzieś na kanale mówił, że nocne radio, no to takie leninowsko-marksistowskie, wstrętne.
1: Tak, słyszałem ten dżingiel, był tak fantastyczny. Ja no, płakałem ze śmiechu. Ja jestem dumny ze środowiska, z którego się wywodzę. Kim to my jesteśmy? Żulami? Trollami? Kto? Jak to tam szło? Ja powiem ci, duma mnie rozpierała. Naprawdę w serduszku noszę te słowa. Wytatuuję sobie chyba.
0: No, ty to w ogóle największy żul, troll, przestępca, tak. Straszny tak. Człowiek, leniuch, najgorszy w ogóle, nie?
1: Okropny. To bardzo, bardzo mi się spodobało akurat to, jak to w ostatniej audycji, chyba w poniedziałek czytałeś, czy potrzeba ten wstęp. To był fantastyczny. Żule i tym podobne tam trolle, wylęgarnia troli. Powiem ci, że jak ma takie małe radyjko, to masz skuteczność ala Kaczyński. Zrobiłeś radio, które tylu troli wypuściło, aż jak ty to robisz?
0: No, tłumaczyłem to jak w Heroes of Might and Magic, taka jest po prostu wylęgarnia troli, że masz 25 nowych jednostek, co miesiąc się tutaj lęgnie i masz taki przychód troli, taka jaskinia troli, obok jaskinia żulów, to jest właśnie taka nowa strona w grze strategicznej Heroes of the Might and Magic. Nocne radio i macie taką chatkę żuli, chatkę troli i taki czerwony domek Leninow, tych fanów Lenina i Stalina i no, to my
1: i właśnie. I Błażej tam dowodzi. Bo Błażej to chyba jest troszkę komuszek.
0: Troszkę? Bardzo!
1: No, widzę, że ostatnio tak słuchałem tego telefonu, jak zadzwonił i mam wrażenie, że trochę usiadł na tyłku i wziął się za życie zamiast szerzyć teorie niezdrowe. Ale z drugiej strony powiedz mi, Krawcze, ludzie tak jak z nimi rozmawiam, oni mówią, że oni chcą, żeby im pieniądze dawano, bo mówią często, no tak, ale w Europie dają na przykład, nie? No to dlaczego my mamy być gorsi i nam mają nie dawać? No i do prostego ludu to przemawia, ale to, jakie zadłużenie jest generowane, stary, to nikogo nie interesuje, zawsze, czy to jest mój problem, niech oni się martwią. Powiem ci, to jest tak proste myślenie u tych ludzi, że mógłbym zrozumieć, dlaczego oni to kupują. Po prostu oni mają w dupie sentymenty, mają w dupie to, czy te dzieci będą za tam na przykład 3 lata żarły kamienie jak w Wenezueli. Mają to naprawdę w nosie. Oni chcą tu i teraz. I no. Ktoś to napisał, przepraszam, że jeszcze pociągnę temat, niepowtarzalny chyba orgazm napisał. Program Czyste Powietrze leży i kwiczy. Z planu 10-letniego, to bardzo ambitnie brzmi, plany 10-letnie, wykonano dopiero 70%, a rok już minął. No wszystko wszystkim, niepowtarzalny orgazmie, ale wszystkie sprawy, które przeze mnie przechodziły, są obecnie zakończone sukcesem. Także, wiesz co, problem polegać może na tym, że jest bardzo ciężko przez ten program przebrnąć i kupę nerwów, kupę czasu i kupę hajsu kosztuje to, żeby ogarnąć ten program i wieczne odwoływanie i poprawianie i całą resztę. Powiem ci, że no, mi na jedną aplikację schodziło z dobrych kilka dni, żeby skutecznie złożona dała pozytywny odzew. Także to nie jest program dla każdego, to nie jest program, gdzie bierzesz karteczkę i wypełnisz sobie jak, nie wiem, tam na poczcie ten przekaz pocztowy. Nie, nie, nie, tutaj to jest naprawdę gruba robota, bardzo dużo rzeczy się nie zgadza, często trzeba się odwoływać do jakichś innych paragrafów, przeliczać, szukać informacji w internecie, naprawdę grubo, grubo, grubo. A jeszcze, żeby było śmieszniej, to zrobili to dla ludzi, wiadomo, no wyborcą PiSu z reguły jest starsza osoba, gdzie starsza osoba sobie założy na dzień dobry konto na portalu beneficjenta i przejdzie te wszystkie weryfikacje, donoszenia do urzędów tych wszystkich dokumentów. To jest tak zrobione, że oni dają, ale żeby człowieku to ogarnąć, to bez informatyka nie podchodź.
0: Dobra, Leniuch, może jeszcze ktoś do mnie inny zadzwoni, zrobimy jakąś przerwę muzyczną.
1: No, nie ma sprawy, no to
0: jak
1: ja
0: nikt nie będzie dzwonił, to zapraszam do drugiego telefonu, jakby ci się chciało jeszcze pogawędzić.
1: No spoko, to miłego tam wieczorku, miłego weekendu, Krawiec uśmiechnie się do nas, szczerze, a ja zmykam na odsłuch. Do usłyszenia, nocniki, hej.
0: Dobra, trzymaj się, dzięki, hej, hej. Hej, hej, hej, hej, hej, hej, jak mawia Kuba z USA. A teraz właśnie piosenka, którą chciałem wam puścić. Myślę, że w sam raz

0: No fakt, jakość może nie najlepsza, to chyba z kasety było zgrywane. Więc no, troszkę może faktycznie czasem niezrozumiałe. Kupiłem sobie dzisiaj kreta do przepychania rur. I to jest kret w płynie, bo dowiedziałem się od pana ochroniarza, z którym sobie uciąłem pogawędkę, że taki kret w granulkach to nie jest do instalacji aluminiowych. Nie wiem, czy jeszcze się montuje rury aluminiowe, ale tam jest jakiś ten... No, że to po prostu potrafi zniszczyć ten w granulkach te aluminiowe rury, więc taki w płynie, który wygląda jak soczek, to pewnie jakieś dziecko znów się napije, tak jak te w granulkach kiedyś zjadło dziecko i no, współczuję takiemu komuś, kto spróbuje sobie kreta. Witam potrzebę kreta radiowego, trola, żula, pijaka, przestępcę wielokrotnego i gwałciciela wdów i sierot.
1: Kto za młodu nie był pankiem, ten na starość będzie świnią. Proszę o więcej pankroka w nocnym radiu.
0: Fajna pankrokowa taka nutka, nie?
1: No i dokładnie, dokładnie. Przypominają mi się te wszystkie komandosy, które za młodu wypiłem, ale też dzwonię z paroma bardzo konkretnymi rzeczami. Zacznę może nie cytatem, ale zacznę pewną druzgocącą i bolesną informacją. Mianowicie przypadek osoby, która kilka lat temu została obciążona podatkiem w wysokości 50 tysięcy złotych, ponieważ ze względu na byle jakość prawa nie miał za bardzo w jakiś sposób dowiedzieć się o tym, że musi złożyć pewne oświadczenie, żeby ta ulga podatkowa, która właśnie zrobiła tę 50-tysięczną dziurę w jego zeznaniu podatkowym, nie miał sposobu się dowiedzieć, żeby ona istniała. I tutaj donosi nam Onet na ten temat. Mniej więcej dokładnie rok temu, bo we wrześniu zeszłego roku, ten człowiek popełnił samobójstwo, bo po prostu nie wyrabiał, bo mu się popsuł cały budżet. No wyobraź sobie, że przychodzi do ciebie smutny pan i mówi, ej, dawaj mi 50 tysięcy podatku, nie?
0: No wiesz, to... ciekawy, nie wiem, jak by zareagował. Chyba bym, kurde, się roześmiał.
1: Trzasnął drzwiami. Który wiesz, który miał jakąś tam rodzinę, który miał jakieś tam plany, no i rok temu się zabił. Natomiast dzisiaj, z tego co widzę, Naczelny Sąd Administracyjny przyznał mu rację rok po jego śmierci, że ten naliczony podatek jest w ogóle, wiesz, nienależny, wobec czego te wszystkie komornicze koszty, które zostały siłą z niego ściągnięte, zostaną oczywiście przekazane na spadkobierców, no bo na kogo innego. No i według doktryny prawa nie ma tutaj za bardzo kogo pociągnąć do odpowiedzialności, no bo śmierć samobójcą i to była jego indywidualna decyzja i nie można tutaj, nie ma tutaj nikogo, kto mógłby beknąć za to, że człowiek został z całkiem takiej, wiesz, prosperującej rodziny zrzucony na kompletną nędzę. No nie wiem, no naprawdę brawa dla urzędnika,